0: informowały, że podpalenie było sabotażem zleconym przez służby specjalne Federacji Rosyjskiej. O szczegółach Kacper Sikorski.
1: Rzecznik komisji przyznał, że incydent w Estonii wpisuje się w szerszą serię wrogich działań Rosji wobec państw Unii Europejskiej. Byliśmy świadkami naruszeń przestrzeni powietrznej, sabotażu, cyberataków i szpiegostwa. To może trwać dalej. Moskwa próbuje zastraszyć Europę, by ograniczyła wsparcie dla Ukrainy. Tak się jednak nie stanie. Rzecznik nie ujawnił jednak, jak Europa zamierza odpowiedzieć na działania Kremla i czy rozważa nałożenie postulowanych przez Estonię dodatkowych sankcji. Dodał, że Unia ograniczyła już obecność rosyjskich dyplomatów na jej terytorium, wprowadziła dodatkowe kontrole i uderzyła w rosyjską flotę cieni. Przypomniał jednocześnie o nowym unijnym protokole bezpieczeństwa, który ma usprawnić wspólną reakcję państw członkowskich na sabotaż, cyberataki i inne wrogie działania. Kacper Sikorski, TOK FM.
0: Jest jeszcze dużo do zrobienia w kwestii ostrzegania ludności przed zagrożeniem atakiem z powietrza, mówią mieszkańcy Lublina po kolejnych alertach i alarmach w mieście. W poniedziałek, gdy był alert RCB, część osób go nie dostała, a część nie wiedziała, co ma robić, a dodatkowo, gdy były syreny, na części osiedli nie było ich słychać. O szczegółach Anna Gmiterek-Zabocka.
2: Pełnoskalowa wojna w Ukrainie wybuchła ponad 4,5 roku temu, a my nadal mamy mnóstwo problemów. Na przykład ludzie, którzy byli w galeriach handlowych, nic nie wiedzieli.
3: Mówią wszędzie, tak, że syreny były w Lublinie. Ja nie miałam jeszcze okazji ich usłyszeć.
2: Wojewoda Krzysztof Komorski mówi, że zaczynają się szkolenia. Dopiero teraz, gdy mamy coraz częstsze syreny i alarmy.
4: Planujemy szkolenia oddzielnie dla personelu szpitali, dla szkół i jesteśmy świadomi, że to nie jest proces, który się w pewnym momencie skończy i będzie można powiedzieć, że tak, zrobiliśmy już wszystko. To jest bardzo żmudna i ciężka praca, która polega na powtarzalności. Jak największa ilość osób musi te najprostsze zasady przyswoić.
2: Urzędnicy wojewody zapowiadają także szkolenia, jak się zachować w czasie alarmu i zagrożenia z powietrza, na przykład w galerii handlowej albo w przychodni w trakcie wizyty u lekarza. Anna Gmiterek-Zabłocka, TOK FM.
0: Dziś ma dojść do spotkania wicemarszałka Sejmu Piotra Zgorzelskiego z PSL-u z marszałkiem Włodzimierzem Czarzastym. Efektem ma być wypracowanie kompromisu i planu działania w sprawie przepisów zakazujących nocnej sprzedaży alkoholu oraz jego promocji i reklamy. Na ostatnim posiedzeniu Sejmu projekty ustaw w tej sprawie miały być przegłosowane, ale niespodziewane na wniosek PSL-u. Projekt wypadł z harmonogramu obrad Sejmu, przypomina Joanna Wicha z Lewicy.
5: Oczywiście, że tam się znaleźli jacyś poszczególni pojedynczy posłowie, którzy mieli wątpliwości, którzy zresztą wychodzili też na mównicę i o tym mówili z koalicji. Posłanka Jachira ma wątpliwości i mówiła o tym, że to też jest zabieranie wolności. Ale to tak jak mówię, były pojedyncze głosy. Natomiast tak, żeby, nie wiem, przyszedł cały klub Koalicji Obywatelskiej i powiedział: słuchaj, no, ta ustawa nie jest dobra, musimy coś tutaj jeszcze zmienić. Mieli bezpośredni dostęp do tego, co się w tej ustawie znajduje i mogli być naprawdę na bieżąco.
0: Politycy PSL-u przekonują, że są za zakazem nocnej sprzedaży alkoholu, ale chcą zadbać o organizatorów wydarzeń związanych z promocją lokalnych piw i win. W drugiej turze wyborów prezydenckich w Krakowie stawką będzie nie tylko to, kto pokieruje miastem, ale też jak będą wyglądały jego relacje z rządem. Monika Piątkowska mocno podkreśla swoje polityczne zaplecze w Warszawie, a Łukasz Gibała z kolei niezależność od partyjnych struktur. O szczegółach Katarzyna Mynarczyk.
6: I właśnie współpraca z rządem może być jednym z najmocniejszych punktów tej kampanii. Piątkowska przekonuje, że dobre relacje z Warszawą mogą pomóc Krakowowi w zdobywaniu pieniędzy i realizacji dużych inwestycji.
7: Nieustannie zapraszam premiera do naszego miasta. Im będzie bardziej zaznajomiony z wyzwaniami naszego miasta, tym lepiej.
6: Gibała będzie z kolei przekonywał, że do rozmów z rządem nie potrzeba partyjnej legitymacji.
8: Nie da się rządzić Krakowem bez współpracy z partiami politycznymi, ale potrzebny jest prezydent, który będzie współpracował z innej pozycji z tymi partiami. Z pozycji partnerskiej, a nie z takiej pozycji, że gdzieś ktoś ma jakiegoś szefa w Warszawie.
6: I tu różnica między kandydatami jest bardzo czytelna. Piątkowska chce wykorzystać polityczne zaplecze w Warszawie. Gibała pokazać, że Kraków może skutecznie rozmawiać z rządem bez partyjnego pośrednictwa. Który z tych modeli dostanie szansę, zdecydują krakowianie 11 października.
0: O czym mówiła Katarzyna Mynarczyk. Kolejne informacje w TOK FM o 3:00. Dzień bez opadów i z małym i umiarkowanym zachmurzeniem, a na południowym wschodzie miejscami bezchmurnie. Rano lokalnie na wschodzie i w dolinach karpackich uwaga na gęste mgły. Na termometrach w ciągu dnia od 17 stopni na północnym wschodzie i obszarach podgórskich do 20 w centrum i 24 stopni na zachodzie kraju.
9: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony. To jest powtórka.
10: Wojciech Kowalik, to jest wtorkowe poranne EKG, a w naszym studiu Sebastian Gajewski, wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej, Nowa Lewica. Dzień dobry.
11: Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
10: Zakład Ubezpieczeń Społecznych zaczął już wypłacać zasiłki opiekuńcze małżeństwom jednopłciowym zawartym za granicą, które dokonały transkrypcji swoich zagranicznych aktów ślubu. Na co jeszcze w ZUS-ie takie małżeństwa mogą liczyć?
11: Po pierwsze, już bezpośrednio po wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego, który wykonywał wyrok TSUE w sprawie małżeństw, które zawarły związek małżeński za granicą i transkrybowały je do polskiego porządku prawnego. Ja podjąłem decyzję o tym, że Zakład Ubezpieczeń Społecznych ma wszystkie takie osoby traktować jak na równi z współmałżonkami osób różnej płci. To znaczy przyznawać z jednej strony wszystkie świadczenia, które są przewidziane dla współmałżonków, na przykład zasiłek opiekuńczy, dwa pierwsze zasiłki opiekuńcze, jeden w oddziale w Toruniu, drugi w oddziale w Poznaniu zostały wypłacone 2 tygodnie temu. Przyznawać wszystkie świadczenia dla wdów i dla wdowców, które są przewidziane przez przepisy prawa, a zatem takie świadczenia jak renta rodzinna, zasiłek pogrzebowy, jednorazowe odszkodowanie z tytułu wypadku przy pracy. Oraz traktować te osoby na równi, jeśli chodzi o zgłoszenia do ubezpieczeń. I w praktyce najwięcej tych przypadków, w których małżeństwa jednopłciowe, które zawarły te związki małżeńskie za granicą i które transkrybowały je do polskiego porządku prawnego, no najwięcej korzystają właśnie ze zgłoszeń do ubezpieczenia zdrowotnego, które przejmuje Zakład Ubezpieczeń Społecznych, oraz z możliwości zgłoszenia współmałżonka jako tak zwanej osoby współpracującej do ubezpieczeń społecznych. I to się dzieje. Mam zarówno takie informacje z samego Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, jak i osobiście od takich osób, które z tych możliwości korzystają. My w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych przyjęliśmy zasadę, że równość to równość, a małżeństwo to małżeństwo, i w każdym obszarze, zarówno w obszarze świadczeniowym, jak i w obszarze dochodowym, traktujemy współmałżonków osób tej samej płci na równi ze współmałżonkami osób różnej płci. To jest z punktu widzenia ministra rodziny jako ministra nadzorującego oczywiste.
10: No i do tego dochodzi ostatnia decyzja ministra finansów, który podpisał interpretację ogólną w sprawie skutków podatkowych transkrypcji aktu małżeństwa. Czyli co, w przyszłym roku przy okazji rozliczeń z podatków takie małżeństwa już będą mogły się wspólnie rozliczyć?
11: Oczywiście tak, ta interpretacja ogólna jest wiążąca dla Krajowej Administracji Skarbowej, dla wszystkich urzędów skarbowych, urzędów celno-skarbowych w Polsce. I bardzo się cieszę, że pan minister Andrzej Domański poszedł w ślady ministra rodziny, pracy i polityki społecznej i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Myśmy ten pierwszy krok zrobili w marcu, bezpośrednio po wyroku NSA. W Ministerstwie Finansów trwało to trochę dłużej, ale cieszę się, że pan minister Domański wsłuchał się w te argumenty, które myśmy jako Lewica przedstawiali. Ja osobiście byłem w tej sprawie u pana ministra Domańskiego, osobiście w tej sprawie rozmawiałem również z jego zastępcą odpowiedzialnym za podatki, panem ministrem Jarosławem Nenemanem. Pisałem w tej sprawie pisma i jak się okazuje, kropla drąży skałę. Też bardzo duży wysiłek włożyła w to Katarzyna Kotula. Cieszę się, że pan minister Domański nas wysłuchał i poszedł w tę samą stronę, w którą myśmy już poszli w marcu.
10: Czyli wspólne rozliczenie z podatku. Czy takie małżeństwa znajdą się też w pierwszej grupie, tak zwanej pierwszej grupie, czyli zniknie podatek od spadków i darowizn?
11: Dla mnie to jest oczywiste i uważam, że tak powinno być. Natomiast też chcę zwrócić uwagę, że Zakład Ubezpieczeń Społecznych to jedno, Krajowa Administracja Skarbowa to drugie, ale tych uprawnień, które są przewidziane dla współmałżonków i dla członków ich rodzin, w systemie prawa mamy coraz więcej i mamy taką intencję w Ministerstwie Rodziny, że przynajmniej w tym zakresie, za który odpowiadamy, chcemy iść krok za krokiem. Teraz ja prowadzę razem z panią ministrą Aleksandrą Gajewską pracę w Ministerstwie Rodziny nad tym, żeby takim rodzinom, gdzie mamy dwóch współmałżonków czy dwie współmałżonki po transkrypcji i którzy mają dzieci z poprzednich związków, czyli takie dużym tęczowym rodzinom, przysługiwała karta dużej rodziny, bo nie ma najmniejszego powodu, żeby takich rodzin nie traktować na równi z innymi dużymi rodzinami.
10: I gdzie jeszcze widzi pan konieczność uregulowania sytuacji takich małżeństw?
11: Myślę, że każdy minister, każdy organ administracji publicznej powinien przejrzeć wszystkie uprawnienia, obowiązki także, bo pamiętajmy, że małżeństwo to są także obowiązki, i zobaczyć, gdzie są przestrzenie na to, żeby współmałżonków osób tej samej płci traktować na równi ze współmałżonkami różnej płci. Myśmy taki przegląd zrobili w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych, no i pamiętam, że byłem nieco zaskoczony, jak dużo uprawnień, ale i obowiązków, bo to no, na przykład są kwestie związane z egzekucją zaległych składek, jest związanych właśnie ze statusem współmałżonka, wdowy albo wdowca. Namawiam wszystkich ministrów, wszystkie organy, żeby sobie taki przegląd zrobić, żeby uczulić urzędników, żeby przeszkolić urzędników, że no, równość to równość, a małżeństwo to małżeństwo, i te małżeństwa osób jednej płci powinniśmy

0: Ona w tej chwili jest już po uzgodnieniach międzyresortowych, opiniowaniu, konsultacjach publicznych. My bardzo dokładnie analizujemy wszystkie uwagi, które zgłosiły inne resorty, ale przede wszystkim uwagi, które zgłosili partnerzy społeczni, związki zawodowe, organizacje pracodawców.
1: No i jakie zgłosili?
0: Bardzo różne, bardzo tych uwag jest dużo. Musimy je wszystkie przeanalizować, ale jesteśmy bardzo zdeterminowani co do tego, żeby ten projekt w ciągu najbliższych tygodni wyszedł od nas z resortu, żeby poszedł na stały Komitet Rady Ministrów i żeby, jeśli to opóźnienie we wdrożeniu dyrektywy platformowej będzie, to żeby ono było jak najmniejsze. Już część państw wdrożyło tę dyrektywę platformową, część państw ma takie regulacje, które są jeszcze sprzed dyrektywy, bo na przykład w Hiszpanii już w 2021 roku takie rozwiązania obejmujące domniemanie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy pracowników platformowych przyjęto. Część państw jest na takim samym etapie jak Polska. My zrobimy wszystko, żeby to opóźnienie było jak najmniejsze. No najlepiej oczywiście, żeby go nie było. Ale mamy bardzo dobry projekt ustawy o cyfrowych platformach pracy.
2: No ale jak wynika z doniesień medialnych, tu zastrzeżenia mają zarówno pracodawcy, którzy mówią o nieprecyzyjnych definicjach, ale też związkowcy, którzy mówią, że po prostu przepisali państwo unijną dyrektywę w zakresie jej minimalnych wymogów, no bez uwzględnienia specyfiki naszego prawa pracy.
0: Nie zgadzam się z tym, że ustawa o cyfrowych platformach pracy jest prostym przepisaniem przepisów dyrektywy. Tak absolutnie nie jest. Co więcej, ustawa o cyfrowych platformach pracy, ona jest bardzo mocno skorelowana z reformą Państwowej Inspekcji Pracy, którą wdrożyliśmy w lipcu tego roku. I ona jest tak skonstruowana, żeby w maksymalnie możliwym stopniu chronić prawa osób, które są zatrudnione przez cyfrowe platformy pracy. Gdybyśmy przepisali po prostu dyrektywę, to skończyłoby się prawdopodobnie na tym, że to domniemanie stosunku pracy, to ono by odnosiło się wyłącznie do postępowań sądowych w sprawie ustalenia istnienia stosunku pracy, a przecież wiemy, że no nie jest to mechanizm, który jest szczególnie dostępny czy preferowany przez osoby, które wykonują pracę za pośrednictwem platform. Myśmy tutaj zaproponowali dedykowany i mocno skorelowany z reformą Państwowej Inspekcji Pracy mechanizm, w którym taka osoba może zgłosić wniosek do Państwowej Inspekcji Pracy. Państwowa Inspekcja Pracy przeprowadzi kontrolę. Jeżeli uzna w wyniku tej kontroli, że rzeczywiście jest tak, że tutaj powinien być stosunek pracy, to dokona wszczęcia postępowania administracyjnego i w drodze decyzji administracyjnej ustali istnienie stosunku pracy, tak jak to ma miejsce na tych nowych zasadach, które wprowadziliśmy w ramach reformy Państwowej Inspekcji Pracy. Więc nie jest to przepisanie dyrektywy, jest to dostosowanie dyrektywy do naszych realiów i skorelowanie tego wdrożenia z reformą Państwowej Inspekcji Pracy.
2: I do tej reformy jeszcze za chwilkę wrócimy, ale słówko wyjaśnienia. Praca platformowa to jest taka wykonywana na rzecz dużych platform, gdzie platforma pośredniczy pomiędzy tym, który tę pracę wykonuje, a klientem. To taksówki na aplikacje są tu chyba takim najbardziej znanym przykładem takiej pracy
0: bardzo
2: platformowej.
0: To też jest bardzo ważne, żebyśmy na tę pracę platformową patrzyli tak wszechstronnie, bo często jest tak, że kojarzymy pracę platformową tylko z taksówkami albo kojarzymy z zamawianiem jedzenia. Natomiast tej pracy, która jest pracy platformowej, jest bardzo dużo i ona jest bardzo różna. Za pomocą platform są wykonywane usługi tłumaczeniowe, są wykonywane usługi księgowe, zamawiam remonty jedzenie, nawet pojazdy, remonty, a nawet zatrudnianie na zastępstwo. Praca platformowa jest bardzo zróżnicowana i skala pracy platformowej w Polsce to jest od 1-2% osób zatrudnionych. Mówimy oczywiście o takich osobach, dla których praca platformowa jest głównym źródłem utrzymania, więc jest to duży segment rynku, który ma też bardzo duże perspektywy rozwoju.
2: Wróćmy do wspomnianej już reformy Państwowej Inspekcji Pracy. 3 miesiące obowiązują już te przepisy, które dają inspektorom pracy możliwość zamiany umów cywilnoprawnych w etaty, tam gdzie inspektor uzna, że powinna być podpisana umowa o pracę. No i jak to wygląda po tych 3 miesiącach?
0: Reforma Państwowej Inspekcji Pracy weszła w życie 8 lipca i to jest czas od momentu, od którego do Państwowej Inspekcji Pracy zaczęły wpływać skargi, wnioski o przeprowadzenie kontroli. Jeśli chodzi o ustalenie istnienia stosunku pracy, mieliśmy około 1300 skarg, które zostały skierowane do Państwowej Inspekcji Pracy. Państwowa Inspekcja Pracy w wyniku tych skarg wydała ponad 500 poleceń do pracodawców przekształcenia umowy stosunku cywilnoprawnego w stosunek pracy. Absolutna większość tych poleceń już została wykonana, bo ponad 300. W części przypadków samo wszczęcie kontroli na tych nowych zasadach spowodowało, to jest blisko 70 przypadków, że

0: pracodawca sam, nie czekając ani na polecenie, ani na wynik kontroli, po prostu zamienił umowę cywilnoprawną na umowę o pracę. Mamy dosłownie kilka przypadków, gdzie pracodawcy nie chcą wykonać polecenia przekształcenia umowy, na przykład zlecenia w umowę o pracę, no i tam okręgowi inspektorzy pracy zastanawiają się, prowadzą działania w kierunku wszczęcia postępowania administracyjnego i ewentualnego wydania decyzji o ustaleniu istnienia stosunku pracy. Mamy pierwsze efekty. Widać, że po pierwsze ta reforma Państwowej Inspekcji Pracy zwiększyła świadomość wśród pracodawców, kiedy można zatrudniać na umowę o pracę, kiedy na umowę zlecenia. Mamy bardzo wiele przypadków i bardzo wiele takich sygnałów, że pracodawcy niezależnie od kontroli inspektorów pracy prowadzą audyty i sami zamieniają umowy zlecenia na umowę o pracę. To po pierwsze. Po drugie, że wtedy, kiedy przychodzi inspektor pracy, jest świadomość po stronie pracodawcy, że może skończyć się to decyzją administracyjną, więc część pracodawców robi to po prostu samodzielnie, nie czekając na koniec kontroli, na polecenie. Wreszcie okazuje się, że ten mechanizm polecenia, który poprzedza decyzję, jest bardzo efektywny, bo okazuje się, że jeżeli inspektor pracy wydaje polecenie, to po prostu pracodawca w większości przypadków wykonuje. Jest dokładnie tak, jak przewidywaliśmy. Tych przypadków, w których inspektor pracy będzie wydawał decyzję administracyjną, będzie bardzo niewiele, bo mamy te wcześniej miękkie mechanizmy, w których inspektor pracy współdziała z pracodawcą i samodzielnie dokonuje takiej zmiany. I o taką zmianę na rynku pracy nam właśnie chodziło.
1: Sebastian Gajewski, wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej, Nowa Lewica, był naszym gościem. Wielkie dzięki za rozmowę.
0: Bardzo dziękuję.
1: Wojciech Kowalik, to jest wtorkowe południowe EKG, a w naszym studiu Hubert Reszka, ekspert kredytowy Credipass. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Czyli o kredytach będziemy mówić. W bankach już pojawiają się oferty kredytów hipotecznych oparte na nowym wskaźniku POL-STR, który docelowo ma zastąpić obecnie stosowany w umowach kredytowych WIBOR. Czym ten nowy wskaźnik będzie się różnił od tego dotychczasowego?
3: Tak, to prawda. Pierwsze trzy banki już oferują te kredyty. Dwa następne w zasadzie od tego tygodnia lub początku przyszłego będą oferowały kredyty oparte o nowy wskaźnik referencyjny, który zamienia dotychczas znany nam wszystkim kredytobiorcom WIBOR. Ten nazywa się POLSTR i różni się konstrukcją. Do tamtego wskaźnika było trochę zarzutów, że nie do końca pokrywa się z rzeczywistością, co jest po części prawdą. Nowy wskaźnik jest uproszczony i opiera się o rzeczywiste, to jest słowo klucz, rzeczywiste transakcje, które dotyczą depozytów jednodniowych, zawieranych między największymi bankami i instytucjami finansowymi i jest jakby... ma pokrycie w rzeczywistości.
1: Bo WIBOR trochę antycypował przyszłość, tak, co się może wydarzyć ze stopami procentowymi.
3: Że właśnie główna różnica polega na tym, że można powiedzieć, że ten nowy wskaźnik patrzy na rzeczywiste transakcje i patrzy wstecz, czyli to, co było, to, co jest, to, co było, a WIBOR, część była oparta o prawdziwe transakcje, a część była oparta o tak zwane kwotowanie, czyli deklaracje o pewnego rodzaju oczekiwania przyszłości i uwzględniał właśnie taką premię za ryzyko, tą premię za terminowość, bo to były te wybory tam od jednodniowych oczywiście, ale głównie jedno, trzy i sześciomiesięczne, które były używane w kredytach.
1: No i z wyborem to było trochę tak, że on wyprzedzał tak jakby ruchy stóp procentowych, więc kiedy na przykład nadchodziłaby obniżka, bo tego by się rynek spodziewał, no to szybciej w ratach można byłoby to odczuć, ale podobnie na przykład z podwyżką, a przy tym nowym wskaźniku to będzie, tak jak powiedzieliśmy, bardziej oddające to, co mamy tu i teraz. No i tak jak pan wspomniał, już jest kilka banków, które te oferty kredytowe oparte na tym wskaźniku POL-STR oferują. No i na pewno pan patrzył w te oferty. Jak one wyglądają?
3: Już mówię. Teoretycznie oferty powinny być lepsze, bo na tą chwilę ten wskaźnik składany, ten POL-STR jednomiesięczny, czyli to jest taki składany, jest o jakieś 0,25-0,3 punktu procentowego niższe niż WIBOR. Czyli można by było się spodziewać, że te oferty będą dużo lepsze, a tak nie jest, bo banki, te, które przeszły na ten wskaźnik, minimalnie podwyższyły marże, czyli nie można jakby jednoznacznie powiedzieć, że te, które przeszły na nowy wskaźnik, są już w tym momencie na starcie tańsze.
1: No tak, bo przecież kredyt to nie tylko oprocentowanie, ale wszystko to, co jest dookoła.
3: Tak, oczywiście, że nie należy patrzeć tylko na wskaźnik referencyjny, bo cena kredytu no, składa się z przynajmniej dwóch elementów, czyli marży banku i tego wskaźnika referencyjnego. Czyli porównujemy, czy powinniśmy porównywać, tak powiem, no, oprocentowanie, jakie mamy sumaryczne. Czyli...
1: Patrzył pan w liczbach, jak to wygląda w tych nowych ofertach, oprocentowanie tych kredytów?
3: Jakby na tą chwilę to oprocentowanie tych kredytów ze zmienną stopą, czy to jest WIBOR, czy ten Pol STR, no jest, zaczyna się od 5,5% i między 5,5 a 6 to jest większość ofert z oprocentowaniem zmiennym.
1: A ten nowy wskaźnik daje w ogóle jakąś szansę na tańsze kredyty? On coś zmieni na tym rynku?
3: Jakby cała ta zmiana brzmi może nie rewolucyjnie, ale tak dosyć poważnie, że zamieniamy w wskaźnik i będzie to dotyczyło wszystkich kredytów. I to jest prawda. Z drugiej strony pieniądze nie lubią dużych zmian i chyba tutaj został osiągnięty kompromis, że tak naprawdę dużych zmian nie będzie. Robimy krok w dobrym kierunku, że ciężko jakby podważyć sensowność tego wskaźnika, bo opiera się na rzeczywistych transakcjach, które były zawierane, ale nie będzie dużo zmieniał w życiu kredytobiorców. Myślę, że w długim terminie mniej więcej te wskaźniki będą prawie zbieżne. Ten po prostu jakby przy podwyżkach stóp procentowych zadziała troszkę wolniej niż WIBOR, przy ruchu w drugą stronę tak samo. Więc główna różnica jest taka, że będziemy stopniowo dochodzić do obecnego stanu. On jest bliżej stóp procentowych NBP-u tak naprawdę, a tak jak wspominaliśmy, WIBOR trochę uwzględnia nastroje, oczekiwania, przewidywania.
1: Ktoś, kto w najbliższym czasie zastanawia się nad kredytem mieszkaniowym, zapewne w bankach stanie przed takim wyborem, czy WIBOR, czy ten nowy wskaźnik POL STR. Czy my radzić oczywiście nie możemy, ale czymś się kierować przy wyborze tego jednego albo drugiego wskaźnika?
3: Chyba nie. Wydaje mi się, że część banków, te, które wprowadza do oferty, już nie będą pozwalały jakby nam wybierać. Czyli nowe wnioski kredytowe będą oparte o nowy wskaźnik. Stare będą jeszcze na WIBORze. Te banki, które jeszcze nie zmieniły swojej oferty, też będą na WIBORze. I chyba to nie jest najważniejsze. Myślę, że warto spotkać się z osobami, które mogą w tym temacie doradzić. Usiąść, wziąć, że tak powiem, arkusz kalkulacyjny czy kartkę i długopis, dodać to wszystko, policzyć, zobaczyć, jak to wygląda. Nie wstrzymywałbym decyzji czy odkładanie, nie wiem, kredytu, bo będziemy mieli inny wskaźnik. Tak jak wspomniałem, jest inny wskaźnik, ale na przykład te banki troszkę podniosły marże, więc wydaje mi się, że nie należy się, że tak powiem, ograniczać czy wstrzymywać, spotkać się z doradcą kredytowym czy doradcą w banku i popatrzeć, jak to wygląda.
1: Przy czym to nie jest tak, że WIBOR zniknie, bo on jeszcze będzie nam towarzyszył przez wiele, wiele lat.
3: Tak, właśnie bardzo dobre pytanie i pewnie to interesuje wszystkich. Jakby kilka takich ważnych dat. Banki mogą zawierać umowy kredytowe oparte o WIBOR do końca tego roku. Od przyszłego roku będzie można używać tylko tego nowego wskaźnika POL STR, ale WIBOR zostanie z nami do końca 2036 roku, czyli jeszcze przez ponad 10 lat.
1: No właśnie, i jak to dalej może wyglądać? Czy banki jakoś będą musiały przestawić to oprocentowanie kredytów i zaproponować swoim klientom aneks i przejście z tego jednego wskaźnika na drugi?
3: Według mojej wiedzy nie będą musiały i chyba na tą chwilę panuje przekonanie, że klienci, którzy mają kredyty oparte o WIBOR, zostaną, bo ten WIBOR będzie kwotowany. Ta sama firma jakby zajmuje się publikowaniem jednego i drugiego wskaźnika. Będzie publikowany jeszcze przez 10 lat. Ten termin 10 lat też nie jest taki zupełnie przypadkowy, bo teoretycznie życie kredytu hipotecznego w Polsce to jest na tą chwilę około 9 lat, więc ci, którzy to wymyślili, no właśnie chyba jest takie założenie, że większość kredytów jakby, nazwijmy to samoczynnie, że tak powiem, wygaśnie, czy zostanie spłaconych, nadpłaconych, albo skończy się okres umowy. Ci, którym się nie skończy, rzeczywiście po tych 10 latach, czyli od 1 stycznia 2037, będą przechodzili na nowy wskaźnik.
1: No na przykład te kredyty 30-letnie, bo i przecież właśnie tak myślałem, że dłużej niż na 9 lat zadłużamy się na mieszkania.
3: Zadłużamy się na dłużej, ale jakby średnie życie kredytu trwa rzeczywiście 8-9 lat, bo zmieniamy mieszkania, spłacamy kredyty, dużo w naszym życiu, wyprowadzamy się do innych miast, więc dużo w naszym życiu się dzieje. To nie jest tak jak kiedyś, że mieszkaliśmy całe życie w jednym mieszkaniu czy domu.
1: Na razie jednak dominujący w kredytach wciąż jest WIBOR i przy nim się teraz jeszcze zatrzymajmy. Czy na tym rynku widać jakieś oczekiwanie na możliwe podwyżki stóp procentowych? Widać jakieś ruchy w oprocentowaniu? Bo prezes NBP niedawno mówił, że te stopy procentowe mogą zostać bez zmian nawet do przyszłego roku, ale ekonomiści patrząc na to, a nawet niektórzy członkowie RPP, patrząc na to, co dzieje się z inflacją, no nie wykluczają, że jeszcze w tym roku może wydarzyć się jakaś podwyżka stóp procentowych. Jakoś to oprocentowanie kredytów już to przewiduje?
3: Nie, chyba na tą chwilę jeszcze nie przewiduję. Tak oczywiście zdroworozsądkowo patrząc, wiemy, że ta inflacja nie do końca jest w ryzach. Być może wzrośnie, zobaczymy. Główny wpływ mają na to ceny paliw i konflikt na Bliskim Wschodzie, ale na tą chwilę nie możemy powiedzieć, że te stawki WIBOR zauważalnie rosną.
1: Czyli na razie nie przewidują tych ewentualnych podwyżek stóp procentowych?
3: Tak, że bardziej chyba to widać w tym oprocentowaniu kredytów ze stałym oprocentowaniem, gdzie można powiedzieć, że ta różnica, że musimy płacić taką premię za brak ryzyka, czyli że te stopy wzrosną, że wzrosną. Kredyty ze stałym oprocentowaniem, one delikatnie rosną i one już nawet od marca zaliczyły taki cykl, że najpierw wzrosły, potem troszkę spadły, jak wydawało się, że sytuacja w tym regionie jest opanowana i że ta ceny paliw nie będą rosły, może będą spadały. Teraz, kiedy znowu jest duża niepewność, doszły jakieś nowe okoliczności, znowu te kredyty ze stałym oprocentowaniem nam rosną, czyli tutaj jakby można zauważyć pewnego rodzaju przewidywanie, że możemy iść w tą stronę.
1: A propos tych kredytów ze stałym oprocentowaniem, rozmawialiśmy kilka miesięcy temu tutaj w studiu o tym, że bardzo rósł wtedy ruch z refinansowaniem tych kredytów, kiedy stopy procentowe były niższe. Czy to się jakoś utrzymuje? Jak to wygląda z pana obserwacji?
3: Utrzymuje się, a skala jest mniejsza z kilku powodów. Jeden to, że od jakiegoś czasu ta stopa procentowa jest na ileś podobna. Tak jak powiedziałem, ona po wybuchu tego konfliktu na Bliskim Wschodzie, ona urosła, więc jakby ta różnica nie była taka duża. Dwa, muszę przyznać, że banki też bronią i dbają o swoich klientów, więc też wychodzą im naprzeciw i pojawiają się propozycje ze strony banków lepszego oprocentowania, żeby utrzymać dotychczasowych klientów, więc skala tego się zmniejszyła.
1: No tak, bo refinansowanie oznaczało przejście do innego banku.
3: Tak, że banki, co jest jakby raczej oczywiste, że policzyły sobie, że chyba lepiej klienta zatrzymać niż go stracić. Zważywszy, że przy kredytach hipotecznych jeszcze jest wiele innych produktów, tak zwanego cross-sellu, który banki oferują i wiążą klienta nie tylko samym kredytem, ale też innymi produktami.
1: Hubert Reszka, ekspert kredytowy CreditPass, był naszym gościem. Bardzo dziękuję za rozmowę.
3: Ja również bardzo dziękuję.
2: 14.44, Rafał Hirsch, witam, zapraszam na trzecią dzisiaj odsłonę magazynu EKG w Radiu Tok FM. Na rynkach finansowych w tej chwili jest tak, już opowiadam, WIG20 jest na minusie, spada o 0,5% dzisiaj, więc mamy spadki na giełdzie. Na rynku walutowym jest spokojnie, dolar 3,85 zł, euro 4,36 zł, prawie 37 groszy. Jeśli chodzi o rynki paliwowe, ropa naftowa, baryłka ropy Brent dzisiaj tanieje o prawie 2%, 103,45 dolara w tej chwili, czyli cały czas drogo, bo powyżej $100, a obligacje, rentowność obligacji 10-letnich polskich dzisiaj troszeczkę w dół, 6,45. Czyli rynek finansowy ewidentnie nie przestraszył się projektu budżetu, który został dzisiaj przyjęty przez Radę Ministrów, bo rząd musi to zrobić do końca września, a wrzesień nam się kończy, ale to nie znaczy, że ten budżet jest optymistyczny i wspaniały. W studiu pani dr Małgorzata Starczewska-Krzysztoszek, Towarzystwo Ekonomistów Polskich. Dzień dobry.
4: Dzień dobry.
2: Jak pani patrzy na ten budżet, projekt budżetu przyszłorocznego, jakie są pierwsze wrażenia?
4: To może najpierw tylko jedno zdanie w sprawie reakcji rynków finansowych. No one miały okazję zareagować znacznie wcześniej, bo przecież ten projekt był pokazany. Wcześniej on trafił do Rady Dialogu, gdzie był dyskutowany, więc...
2: I to, co dzisiaj zostało przyjęte, to jest to samo. Nie, tam nie było
4: prawie to samo, tak. Znaczy te główne rzeczy, absolutnie te, które nas mogą interesować, ale także to, co może interesować rynki finansowe, to absolutnie zostało. Zresztą te komentarze ekonomistów bankowych też, powiedziałabym, są takie dzisiejsze wstrzemięźliwe. No, mówią, nic złego się nie dzieje, tak? Natomiast, bo teraz przechodząc do pana pytania, to ponieważ nie jestem ekonomistką bankową, mogę spojrzeć szerzej, tak? Nie tylko przez pryzmat rynków finansowych. I oczywiście tu i teraz patrząc na projekt budżetu, można powiedzieć tak, no rząd, jeśli proponuje jakieś rozwiązania podatkowe, które nam, obywatelom, w PIT-ie mają nieco ulżyć i tylko niektórym nam, to jednocześnie proponuje sfinansowanie tego przez podniesienie podatków dla podatków dochodowych dla dużych firm. Więc można powiedzieć, że tu jest bardzo racjonalne zachowanie. Natomiast jeśli popatrzymy takie helikopter view na całość, to po pierwsze zaplanowane dochody rosną w stosunku do tego, co prawdopodobnie będzie wykonaniem dochodów w całym 2026 roku, no blisko 70 miliardów. Znaczy zaplanować, że skądś naraz weźmie się dodatkowo w stosunku, w przyszłym roku, w stosunku do tego roku 70 miliardów, no trzeba być bardzo dużym, naprawdę optymistą.
2: A inflacja tego nie załatwi?
4: Tu parametry się zmieniły w stosunku do tego, co zostało makroekonomicznie przedstawione jako takie założenia makroekonomiczne do budżetu w czerwcu. Wtedy zapis mówił o tym, że inflacja na przyszły rok to jest 2,5%. W tej chwili widzimy 2,8%.
2: Ale to jest dość nisko, bo w tej chwili nam inflacja przekracza 4%, prawda? Za chwilę. Takie są prognozy.
4: Wszystko wskazuje na to. Oczywiście z inflacją w tej chwili mamy bardzo niestabilną sytuację, dlatego że nie wiemy, czym tak naprawdę zakończy się, jeśli się zakończy w tym roku wojna w Zatoce Perskiej. Jeśli ta sytuacja będzie się utrzymywała, to rzeczywiście scenariusz na koniec roku z inflacją na poziomie 5% może być zrealizowany. Jeśli uda się jednak w jakiś sposób dojść do porozumienia, no to szanse na to, żeby nie dojść do 5% są dosyć duże.
2: Ale zawsze to będzie
4: powyżej 3,5%, czyli tego maksymalnego limitu odchylenia od celu inflacyjnego, który wynosi 2,5%, prawda? I też trzeba brać pod uwagę to, że niewykluczone, że w listopadzie, w momencie, kiedy Rada Polityki Pieniężnej dostanie raport o inflacji, ten listopadowy trzeci raport tegoroczny, to uwzględniając i to, co znajdzie się w tym raporcie, ale także to, co widać już makroekonomicznie, będzie skłonna do podniesienia stopy procentowej, referencyjnej stopy procentowej.
2: Jeśli chodzi o ten projekt budżetu, no to te założenia na przyszły rok, one są znane od pewnego czasu i można, patrząc na to, założyć, że będzie nam się, zwykłym obywatelom, żyło tak, jak do tej pory. Pewnie nie zauważymy jakichś znaczących zmian tylko ze względu na to, co jest w budżecie. Natomiast w dołączonej do projektu strategii zarządzania długiem jest wyraźnie napisane, że Polska przekracza tak zwany próg ostrożnościowy w 2028, nie w przyszłym, ale za 2 lata dopiero, więc jak to się potwierdzi, to kolejny tam, bo to już będzie po wyborach, rząd, przygotowując kolejny budżet na 2030 rok, to wtedy będzie musiał zrobić to, co jest zapisane w ustawie, czyli żadnych podwyżek w budżetówce, waloryzacja emerytur, tylko inflacja, ani grosza więcej i tak dalej, czyli właściwie idziemy na ścianę, protesty społeczne, pewnie strajki i tak dalej, tak? Da się tego uniknąć? Bo to już w tym dokumencie jest zapisane.
4: Znaczy, jeśli ten budżet zostanie przyjęty, przyszły rok jest rokiem wyborczym, doświadczenia z lat wyborczych wskazują, że mogą się tam dziać po stronie wydatkowej różne rzeczy, które jednak wydatki będą zwiększać, a jednocześnie nie będzie się szukać pokrycia dla tych wydatków, tak jak to się dzieje w tej chwili w przypadku projektu budżetu na przyszły rok. Także to, co pan nazwał, że idziemy na ścianę, absolutnie może się zmaterializować, tak? W jednym z dzisiejszych dzienników w Rzeczpospolitej jest wywiad ze doktorem Stanisławem, przepraszam, Sławomirem Dudkiem, szefem Rady Fiskalnej, który zatytułowany jest "Finanse publiczne jadą na łysych oponach". No to jest dokładnie ta sytuacja. Tak? Znaczy jeszcze w przyszłym roku może nie będzie wypadku z powodu łysych opon, ale łyse opony oznaczają, że w każdej chwili ten wypadek się może wydarzyć. Tak? Także absolutnie idziemy na ścianę, jeżeli... I to, wie pan, pan minister Domański, szef Ministerstwa Finansów, w momencie, kiedy nastał jako minister po zmianie władzy, powiedział o tym, że nie bójmy się, wszystko będzie okej, ponieważ wzrost gospodarczy w Polsce jest i będzie bardzo dobry. Rzeczywiście jest i bardzo jest. I wszystko wskazuje na to, że ciągle jeszcze będzie bardzo dobry. Tu moglibyśmy pewnie parę rzeczy wyłożyć na stół, które będą odpowiadać na pytanie, dzięki czemu, prawda? No oczywiście pieniądze europejskie, SAFE, który w części spory jest lokowany, czy alokowany na rynku polskim u polskich przedsiębiorstw. To wszystko oczywiście powoduje, że zatrudnienie jest wysokie, dochody są pracowników wysokie, a tym samym wpływ pozytywny na konsumpcję, inwestycje są realizowane i będą realizowane, więc ten wzrost jest. A mimo to, co widzimy w projekcie budżetu na przyszły rok, to jest już prawie 300 miliardów złotych deficytu. No 300 miliardów złotych deficytu to jest w ogóle absolutnie niewyobrażalna kwota, a też oczywiście nie wiemy, czy nie skończy się tylko i wyłącznie w przyszłym roku na tym, czy nie będzie gorzej, bo wszystko zależy oczywiście od geopolitycznych uwarunkowań, no tak, których tak jakby budżet nie dostrzega.
2: I w tym roku było podobnie i w ubiegłym roku ten deficyt też był bardzo wysoki, zbliżony do 300, więc tak właściwie kolejne lata z szybkim wzrostem gospodarczym mijają, a pod tym względem nic się nie zmienia, nic się nie poprawia.
4: No nic się nie poprawia, powiedziałam, że się pogarsza, bo jak popatrzymy na budżet tegoroczny i popatrzymy na budżet przyszłego roku, to mamy tam zapis mówiący o tym, że koszty obsługi zadłużenia, czyli pożyczamy, emitujemy obligacje, papiery wartościowe, rząd skarbowy emituje
2: i płaci
4: w efekcie musimy zapłacić w tym roku, tak jest w budżecie na ten rok, 90 miliardów złotych, na przyszły rok jest zaplanowane 107 miliardów złotych. Żeby pokazać punkt odniesienia. W tym roku w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia na podstawową opiekę medyczną, czyli ta opieka medyczna, która obejmuje nas wszystkich, jest przeznaczone 22 czy 23 miliardy. a my na obsługę zadłużenia w tym roku 90, w przyszłym roku 17 miliardów, prawie 20% więcej. Przy czym to było zaplanowane już, bo taki był zapis w tej projekcji budżetu, którą zobaczyliśmy w wersji pierwszej. Natomiast od tego czasu, dzisiaj pan już na początku mówił o tym, jak wygląda rentowność obligacji. Ponad 6%, 40 parę setnych. Więc koszty obsługi długu rosną, więc niewykluczone, że to będzie znacznie większa kwota niż te 107 miliardów.
2: Czyli nie wygląda to dobrze i właściwie nie ma żadnej nadziei na to, że, znaczy może przesadziłem, że żadnej nadziei, ale rozumiem, że nie widać żadnych zapowiedzi poprawy w tym, co dzisiaj.
4: No ale wie pan, my mamy jeszcze jeden problem, dlatego że projekt budżetu, to jest projekt budżetu, on korzysta z tych założeń, które rząd przyjął i które, tak jak żeśmy powiedzieli na początku, są absolutnie słusznym rozwiązaniem, czyli jeśli idziemy w wprowadzenie drugiego progu podatkowego, żeby ci, którzy mają powyżej 120 milionów złotych, tysięcy złotych, przepraszam, chciałabym, miliony dochodów, to żeby nie skakiwali od razu w 32%, tylko w 24%, to mamy pokrycie zaplanowane na sfinansowanie tego ubytku. Mówi się o tym, że to jest około 10,5 miliarda złotych, więc to jest pokaźna kwota.
2: Musimy kończyć już. Dziękuję bardzo. O budżecie można by długo, ale jeszcze będą okazje na pewno, bo przecież będzie w Sejmie ten dokument procedowany. Doktor Małgorzata Starczewska-Krzysztoszek, Towarzystwo Ekonomistów Polskich.
5: To jest powtórka.

0: Wiemy, jak wygląda szpital, jak jest 40 stopni na dworze. Co się dzieje z tymi ciężko chorymi ludźmi leżącymi w łóżkach, w tych, no, można powiedzieć, piekarnikach.
1: Zawsze problem jest u pacjentów ze schorzeniami kardiologicznymi, gdzie odwodnienie, te upały jakby powodują nasilenie dolegliwości.
0: Jakby zimą w sali szpitalnej było minus 10, to NFZ by ten szpital rozwiązał. Jak jest plus 40, to nie ma takiej reakcji.
2: Bezpieczeństwo klimatyczne i środowiskowe jest dziś tak samo ważne i mówię to z pełną odpowiedzialnością, jak bezpieczeństwo militarne i bezpieczeństwo na naszych granicach. To jest dzisiaj w takie dni, kiedy temperatura sięga 40 stopni, kwestia życia i śmierci.
3: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
4: Na początek informacji ostrzeżenie przed oszustami, którzy wykorzystują sytuację na rynku paliw, by wyłudzać pieniądze. Estonia oskarża Rosję o sabotaż. Chodzi o sierpniowy pożar na terenie zakładu firmy zbrojeniowej. W informacjach również o wzbudzającej duże emocje w Grudziądzu, budowie kolei dużych prędkości. Minęła trzecia. Arkadiusz Urbanek. Zapraszam na informacje TOK FM. Oszuści wykorzystują wysokie ceny paliw, żeby wyłudzić od nas pieniądze. Chodzi o internetowe oferty rabatów w zamian za dane karty płatniczej. W ostatnich kilku dniach działający m.in. na rzecz bezpieczeństwa państwowy Instytut NASK odebrał w tej sprawie setki zgłoszeń. Przestępcy grasują m.in. w serwisach społecznościowych, mówi Karol Bojke z NASK.
5: Podszywając się pod różnych dystrybutorów paliw, głównie grupę Orlen, namawiają do tego, żeby podać dane swojej karty płatniczej pod pretekstem zwrotu za paliwo bądź dodatkowego rabatu na stacji.
4: Stracić można tyle, ile wynosi limit naszych płatności kartą.
5: Nawet jeżeli klikniemy w reklamę, nie zwróciliśmy uwagi, dokąd ta reklama bezpośrednio kieruje, to w momencie, kiedy już znaleźliśmy się na stronie, spójrzmy na górę ekranu, rzućmy okiem na ten pasek adresu.
4: Jeśli budzi nasze wątpliwości, skontaktujmy się z daną firmą. Jednocześnie NASK prosi, żeby zgłaszać do nich podejrzane sytuacje. Estoński minister spraw zagranicznych oskarżył Rosję o sabotaż. Chodzi o sierpniowy pożar na terenie firmy zbrojeniowej Milrem Robotics. Według estońskiego kontrwywiadu był to akt dywersji zlecony przez służby specjalne Rosji. W reakcji estońskie MSZ wezwało szarze afer Rosji i zapowiedziało zaostrzenie sankcji. Kreml odrzuca oskarżenia, nazywając je bezpodstawnymi. Do sprawy odniósł się sekretarz generalny NATO Mark Rutte. Jak oświadczył, rosyjska kampania sabotażu w Europie nie osłabi poparcia dla Ukrainy.
6: Rosja kontynuuje swoją lekkomyślną kampanię wrogich działań przeciwko sojusznikom NATO. Próbuje osłabić naszą determinację i powstrzymać nasze wsparcie dla Ukrainy. Jednak ponosi porażkę.
4: Milrem Robotics to jedna z największych firm przemysłu zbrojeniowego w Estonii. Jej bezzałogowe pojazdy i inny sprzęt są wykorzystywane na froncie przez siły ukraińskie. Ponad 8 milionów uchodźców nie może otrzymać w tym roku pomocy humanitarnej. Wynika to ze spadku finansowania organizacji niosących wsparcie. W 2025 roku środki przekazane do Biura Wysokiego Komisarza ONZ do spraw uchodźców spadły o ponad miliard dolarów. Do końca lipca ONZ otrzymała niespełna 1/3 sumy niezbędnej na ten rok. Skutki braku środków będą bolesne, alarmuje przedstawicielka ONZ.
7: Nie chodzi tutaj o ograniczenie działalności w kilku miejscach. Mówimy o szeroko zakrojonych, drastycznych cięciach, które wpłyną na życie niezliczonej liczby osób i z pewnością nie będzie to wpływ pozytywny.
4: Najbardziej zagrożeni brakiem pomocy są uchodźcy z Czadu, gdzie opóźniają się rejestracje prawie 320 tysięcy osób potrzebujących. Wsparcia może nie otrzymać ponad 230 tysięcy dzieci. Budowa kolei dużych prędkości wzbudza ogromne emocje w Grudziądzu i okolicznych gminach. Mieszkańcy boją się, że planowana inwestycja zabierze im ziemię i domy. W sprawie budowy kolei odbyło się spotkanie w starostwie powiatowym w Grudziądzu z udziałem przedstawicieli CPK, samorządowców oraz rolników, którzy do starostwa przyjechali ciągnikami.
8: Zostawcie nam tę ziemię, niech ta ziemia rodzi, niech ta ziemia na rzecz rolnictwa, jak to się mówi, chwała dla Bogu. Rolnik jak orze, to się modli i dlatego tak to powinno być.
9: Budowa portu Polska niewątpliwie jest to skok cywilizacyjny dla Grudziądza. To jest wymiar pasażerski, czyli skrócenie dojazdu do Torunia, Trójmiasta, Warszawy, nowego portu lotniczego, ale to też jest impuls do rozwoju gospodarczego.
10: Chciałbym uspokoić tutaj wszystkich, którzy potencjalnie będą dotknięci procesem wywłaszczeń zakupów gruntów niezbędnych pod przebieg linii kolejowej. Jest to proces, który musi zostać zrealizowany, ale chciałbym zaznaczyć, że jako spółka mamy w tym doświadczenie. Oferujemy bardzo korzystne warunki związane z zakupem gruntów, jak również terminy związane z wydaniem nieruchomości.
4: Mówili Marek Duszyński, przewodniczący Związku Zawodowego Rolnictwa Samoobrona, prezydent Grudziądza Maciej Glamowski oraz Michał Jasiak z Portu Polska. W powiecie grudziąckim projektowane są 4 warianty przebiegu kolei dużych prędkości. Wybór ostatecznego ma nastąpić do końca roku. Izabela Łęcka i Stanisław Wokulski to najsłynniejsza para ostatnich dni w polskim filmie. Lalkomanię zawdzięczamy serialowi na Netflixie, inspirowanemu powieścią Bolesława Prusa, ale też kinowej wersji lalki, która dziś wchodzi do kin. O czym więcej Szymon Kępka.
11: Lalka w swoim wydaniu serialowym i filmowym budzi skrajne emocje, ale kluczowe, że cały kraj o lalce mówi. Widzą to też aktorzy, którzy z lalkomanią stykają się w mediach i internecie. Paweł Wilczek, Henryk Szlangbaum i Borys Szyco, twórca roli barona Krzyszowskiego.
12: Jeżeli film wywołuje takie emocje, to róbmy lalkę 7 razy co 2 lata.
13: Cały kraj nagle rozmawia o literaturze i mam nadzieję, że też po nią sięga.
11: Lalka w wersji filmowej to bardziej klasyczna opowieść, której bliżej do opowieści Bolesława Prusa nie odkrywamy niczego na nowo, tak twierdzi Andrzej Seweryn w filmie Hrabia Łęcki.
14: Trzeba uważnie czytać te utwory, które nazywamy klasycznymi i okażą się one nagle współczesne, przemawiające do nas.
11: Lalka w wersji filmowej wchodzi do kin w środę. Szymon Kępka, TOK FM.
4: Kolejne informacje w TOK FM o 4:00. Dzień bez opadów i z małym i umiarkowanym zachmurzeniem, a na południowym wschodzie miejscami bezchmurnie. Rano lokalnie na wschodzie i dolinach karpackich uwaga na gęste mgły. Na termometrach w ciągu dnia od 17 stopni na północnym wschodzie i obszarach podgórskich do 20 w centrum i 24 stopni na zachodzie kraju.
3: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony. To jest powtórka.
15: Tu Radio Tok FM, Maciej Głogowski, dobry wieczór. Dziś jeszcze w zastępstwie Kuby Janiszewskiego zapraszam Państwa na audycję Dłuższa Rozmowa. Naszym gościem jest pan Piotr Buras, dyrektor Warszawskiego Biura Europejskiej Rady Spraw Zagranicznych. Dobry wieczór.
16: Dobry wieczór.
15: Dziękuję za przyjęcie zaproszenia. Mamy trochę czasu, by porozmawiać o tym, czy Europa w ostatnich latach od rozpoczęcia tej części wojny Rosji przeciwko Ukrainie, czy Europa się widocznie zmieniła?
16: Tak. Krótka odpowiedź na to pytanie jest, że tak, Europa się widocznie zmieniła w przede wszystkim dwóch aspektach, to znaczy postrzegania Rosji i Ukrainy i postrzegania Rosji jako głównego zagrożenia i Ukrainy jako kraju, któremu trzeba pomagać i to jest w interesie europejskim. I w zakresie stosunku do obrony, wydatków zbrojeniowych i nie tylko stosunku, ale też tego, co się dzieje. I jeżeli spojrzymy i na te obie kwestie, no to widać, że Europa zrobiła bardzo dużo. Na przykład 230 miliardów euro dla Ukrainy. To jest w zasadzie 2 razy tyle, co Ukrainie przekazały Stany Zjednoczone, wzrost wydatków wojskowych w całej Europie. I my jako moja instytucja przeprowadzamy często badania opinii publicznej, które w ostatnich latach bardzo dużo ich robiliśmy i one pokazywały, że dla tego kursu jest poparcie społeczne w zasadzie w większości krajów europejskich, z małymi wyjątkami. Oczywiście tutaj należałoby niuansować, można podawać różne wyjątki i odchylenia, ale co do zasady, no to jest jakaś bardzo duża zmiana. Oczywiście można zastanawiać się, czy ta zmiana jest wystarczająca.
15: Wystarczająca do czego?
16: Z punktu widzenia zagrożeń, które dzisiaj mamy i odpowiedzi na te zagrożenia dzisiaj. To znaczy, jeżeli dzisiaj mówimy nie bez powodu, i myślę, że to jest ważne, żeby to podkreślić, no, że zagrożenie dzisiaj jest większe dla Europy, dla krajów NATO ze strony Rosji niż było jeszcze parę miesięcy temu. Jest po temu wiele powodów, przede wszystkim taki, że Rosji w tej wojnie idzie nie najlepiej, że Rosja widzi, że ma być może ostatnią szansę, żeby tę wojnę wygrać i że Rosja widzi właśnie, że Europa się zmienia, że jest na dobrej drodze do tego, żeby być silniejsza, żeby być w stanie sprostać znaczy stawić jej czoła i sprostać tym wyzwaniom w zakresie obrony przed agresywnością Rosji. I musi, i Rosja chce wykorzystać ten moment, żeby zanim jeszcze Europa osiągnie tę zdolność do bycia rzeczywiście silnym bardzo aktorem, no żeby przesądzić tę rozgrywkę na swoją korzyść. Więc dlatego mamy dzisiaj taki bardzo trudny, niebezpieczny moment. On nie polega na tym, że grozi nam inwazja rosyjska dzisiaj. To znaczy, że grozi nam to, co spotkało Ukrainę w 2022 roku, ale ta wojna prowadzona innymi, bardziej ograniczonymi środkami, ona już się toczy i to widzimy w zasadzie codziennie. I to jest taka rzeczywistość, na którą my jesteśmy, na ten scenariusz jesteśmy w miarę, znaczy od strony wojskowej jesteśmy w gruncie rzeczy przygotowani. Oczywiście różne rzeczy mogą się zdarzyć i zdarzają się, że jakaś rakieta wpadnie, ale na taki ograniczony rozmiar tych działań wojskowych jesteśmy przygotowani. Pytanie, czy jesteśmy politycznie przygotowani. To znaczy,
15: a co to znaczy politycznie być przygotowanym?
16: No, ponieważ Rosja chce za pomocą tej strategii, której efekty widzimy w postaci właśnie dronów wpadających w naszą przestrzeń powietrzną, jakichś zabłąkanych rakiet, jakichś aktów sabotażu. To są działania wojenne. Rosja próbuje osiągnąć cel polityczny. Rosja nie chce, nie ma zamiaru nas podbić, nie chce zdobyć terytorium kraju NATO.
15: Pan to wie, czy przypuszcza?
16: Nie, no, wszystko na to wskazuje, to znaczy tutaj nie ma dzisiaj takich sygnałów i trudno inaczej odczytywać tę strategię rosyjską niż próba podzielenia Europejczyków, próba zasiania ogromnego niepokoju, który przełoży się na to, że kraje europejskie będą podzielone, że nie będą w stanie podzielone i wewnętrznie, co już w gruncie rzeczy ma miejsce, jeżeli spojrzeć na sytuację polityczną w naszych krajach. Większość społeczeństw europejskich jest bardzo mocno podzielonych, także w kwestii stosunku do Ukrainy, bezpieczeństwa Rosji.
15: Ale mówił pan, że są badania, które wskazują na to, że my zdajemy sobie sprawę z tych zagrożeń.
16: Tak, to znaczy większość Europejczyków, to jest to ostatnie badania, które my prowadziliśmy w czerwcu tego roku,

0: prób zastraszenia Europejczyków za pomocą tych wszystkich aktów wrogich, aktów sabotażu i doprowadzi do sytuacji, w której Europa przestanie wspierać Ukrainę.
1: Ponieważ społeczeństwa powiedzą dość.
0: Bo powiedzą dość, bo uznają, że to jest
1: niebezpieczne dla nich.
0: To jest niebezpieczne dla nich. W ten sposób zinterpretują tę sytuację bezpieczeństwa, że te akty sabotażu są konsekwencją jakiejś wojny, którą właściwie trzeba by jak najszybciej zakończyć, a dostarczanie broni Ukrainie, wspieranie Ukrainy to jest przedłużanie tego konfliktu. To jest to, co mówią prorosyjskie głosy w Europie od lat, ale Rosja liczy, że właśnie taką presją wywieraną na społeczeństwa europejskie, że ono osiągnie swój cel, to znaczy te głosy zyskają przewagę. I to jest oczywiście, patrząc na naszą debatę i w Polsce, i w innych krajach, to jest realna groźba. U nas w Polsce ona się nie przejawia tym, że większość społeczeństwa mówi, trzeba ustąpić Rosji, czy dogadajmy się z Rosją, ale już w tej chwili większość społeczeństwa, przynajmniej więcej jest tych niż inne stanowisko reprezentujących, uważa, że na przykład za dużo dostarczamy broni Ukrainie, jako Europa i jako Polska, że za bardzo pomagamy.
1: To wynika z badań, tak?
0: Tak. To są badania, które dla polityki, nie tylko nasze badania to pokazują, ale badania prowadzone w lecie na przykład przez polskie też ośrodki badania opinii publicznej pokazują, że mamy większość społeczeństwa, która jest przeciwna wspieraniu Ukrainy. I to oczywiście to jest dokładnie ten efekt, który Rosja chce osiągnąć. Oczywiście ja myślę, że akurat w Polsce te wyniki mają różne powody i pewnie dezinformacja rosyjska czy akty sabotażu rosyjskie, przede wszystkim te akty sabotażu nie są głównym powodem tych nastrojów, ale mówię o tym dlatego, że to jest cel Rosji. To wszystko, co się dzisiaj dzieje w dziedzinie bezpieczeństwa, te zagrożenia, które widzimy na co dzień, są właśnie po to, żeby tego rodzaju nastroje podsycać.
1: Czyli można by to podsumować, że tym celem jest, nie chciałbym nadużywać słowa, ale wsłuchując się w to, o czym pan mówił, wydaje mi się, że to jest takie najbardziej usprawiedliwione: paraliż. Żeby nas sparaliżować.
0: Tak, Rosja chce nas sparaliżować, bo Rosja ma cele polityczne do osiągnięcia. Też i w odniesieniu do Ukrainy, i w odniesieniu do krajów NATO czy Unii Europejskiej. Rosja chce podporządkować sobie Ukrainę, ale chce również zmienić architekturę bezpieczeństwa w Europie. Chce wycofania Stanów Zjednoczonych, co następuje bez jej nawet aktywnego udziału. Stany Zjednoczone same ograniczają swoją obecność i dyskusja o forcie Trump tego nie zmienia. Chce, żeby przywrócić sobie dominującą rolę w naszej części Europy. Chce rozbić NATO. No i to są te cele, które zamierza osiągnąć.
1: Ja zaryzykowałbym nie tyle polemika z panem, co takie twierdzenie, niepoparte wiedzą z badań, może jakiegoś rodzaju obserwacją, zapewne niedoskonałą, czasem, nie wiem, podejrzewam, że pan też to czasem robi, można na przykład poczytać różnego rodzaju komentarze, które pojawiają się na przykład w portalach społecznościowych pod wpisami decydentów, czy pod wpisami, które są czysto informacyjne o tym, co się dzieje w jakimś wydarzeniu. Zmierzam do takiego wątku, w którym może warto byłoby się zastanowić nad kilkoma rzeczami tak łącznie. Z jednej strony Rosji, o czym pan powiedział, nie idzie w tej wojnie, którą wywołała przeciwko Ukrainie. A z drugiej strony ma w sobie tyle siły i determinacji, by te swoje działania rozszerzać w innym wydaniu na państwa te sprzymierzone, sojusznicze. I bardzo często, wracam teraz do tych komentarzy, można przeczytać

0: gdy pojawiają się te ostrzeżenia, gdy nasi politycy o tym mówią. Było kilka takich bardzo stanowczych wystąpień, choćby premiera, wystąpienie kilka czy kilkanaście już dni temu w Sejmie, gdy ludzie piszą, gdy czyta się takie komentarze, trzeba odcedzić, już kończę ten mój przydługi wątek, czasem to są oczywiście widać, że jakieś konta, które mają jednego obserwującego, wiadomo po co powstały, gdy niektórzy potrafią napisać, że skoro nie idzie im na Ukrainie, to jak mogliby poradzić sobie z natowskim światem? W sumie trudno odmówić takiej logiki, ale pan teraz pokazuje, no dobrze, ale to może być zupełnie inne wydanie. To mogą być takie działania, które właściwie już tu są. I teraz jak my mamy na nowo się przekonać w tym kolejnym roku wojny, którą Rosja prowadzi przeciwko Ukrainie, że te zagrożenia są rzeczywiście realne, że one są obecne tu i teraz?
1: Znaczy, ja myślę, że te zagrożenia są namacalne, to znaczy to nie są zagrożenia, to są fakty, po prostu to się dzieje. My widzimy, jeżeli dochodzi do nieudanego na szczęście, ale próby zamachu w Lipsku, wysadzenia samolotów, w którym mogły zginąć dziesiątki ludzi, jeśli dochodzi do upadku rakiety w województwie lubelskim, która też mogła zabić ludzi, no to po prostu to nie są przypadki, to nie są jakieś incydenty, to jest po prostu element zaplanowanej strategii o charakterze wojennym. To jest wojna prowadzona innymi środkami. To nie jest wojna polegająca na inwazji czołgów, tylko właśnie na ja bym nie nazywał tego wojną hybrydową, to trzeba to nazywać po imieniu. To są akty sabotażu, to jest terror. Tak to należy. I to Rosja prowadzi to świadomie. Natomiast ja myślę, że tutaj nie ma, i więc nie ma tutaj sprzeczności jakiejś między tym, że Rosji idzie słabo w wojnie z Ukrainą. Ja właśnie jest dokładnie, to jest dokładnie dlatego, że Rosja sobie ciężko radzi z Ukrainą i liczy na, i wie, że te 230 miliardów pomocy Ukrainie, no to jest powiedzmy suma przekazana, no ogólna, ale to jest tam rzeczywiście dziesiątki, 100 miliardów pomocy wojskowej krajów europejskich i Unii Europejskiej, to jest warunek powodzenia Ukrainy, znaczy warunek obrony Ukrainy w tej wojnie. Jeżeli to zostanie utrzymane, to Rosja tej wojny nie wygra po prostu.
0: Więc czyli to jest wyścig z czasem o to, jak szybko Rosja się ściga z nami, z zachodnim światem i także tym światem europejskim, jak szybko zdąży nas sparaliżować, zanim my
1: zdążymy pomóc Ukrainie no, ostatecznie się obronić w tej wojnie, ponieważ no, Rosji też kończą się zasoby i Rosja chce uprzedzić ten scenariusz, do którego my zmierzamy, to znaczy, że Europa będzie silna również wojskowo, że będzie zdolna bronić się. No, my zakładamy cały czas, że jeszcze przy współpracy z Stanami Zjednoczonymi i miejmy nadzieję, że tak będzie, chociaż są pewne znaki zapytania. I stąd ta rosyjska strategia, więc tutaj nie ma jakiejś sprzeczności i są analizy, na przykład ostatnio duński wywiad przedstawił analizę zagrożenia ze strony Rosji, w którym bardzo wyraźnie pokazuje, że Rosja jest w tej chwili zdolna i chętna i już to robi do działań o charakterze terrorystycznym i sabotażowym, że będzie za 2-3 lata zdolna do, jeżeli wszystko tak dalej pójdzie, do jakiejś ograniczonej agresji przeciwko krajowi NATO i że będzie zdolna za 5-6 lat do większej akcji zbrojnej przeciwko krajom NATO. Więc mamy, to jest wyścig z czasem. Znaczy, Rosja za pomocą tego, co robi w tej chwili, chce udaremnić ten scenariusz, że my będziemy za 3 lata, za 5 czy 6 lat gotowi na te większe zagrożenia, które nam grożą. My jesteśmy na dobrej drodze.
0: A jednocześnie, odpowiadając na moje pierwsze pytanie, czy Europa się zmieniła w trakcie tego kryzysu bezpieczeństwa, jeśli to nie jest, mam nadzieję, że to jest trafne określenie, że ani nie jest na wyrost, ani przede wszystkim nie umniejsza tego, z czym mierzymy się w Europie, z tym poważnym kryzysem bezpieczeństwa. że rozumiem, że te zmiany też pozytywne widać. Może zastanawiam się, a może my ich też nie doceniamy, sami patrząc na siebie.
1: No ja myślę, że znaczy jest trochę tak, że my mamy takie wyobrażenie w Polsce, mam wrażenie, że my zrozumieliśmy tę sytuację bezpieczeństwa, że my zdajemy sobie sprawę z tego, jak groźna jest Rosja, że my jesteśmy przygotowani, cała reszta, Zachód nadal pozostaje w jakiejś błogiej nieświadomości tego, co się dzieje. Mi się wydaje, że to jest błędne pod wieloma względami. To znaczy, ani my nie jesteśmy tak święci, jak nam się zdaje, ani Zachód nie jest tak naiwny.
0: Ale wydaje mi się, że jedno możemy sobie dopisać taki plusik po naszej stronie, że my przynajmniej byliśmy konsekwentni, ostrzegając, że Rosja nie jest tak cywilizowanym państwem, na jakie się kreowała na początku XXI wieku.
1: To jest z całą pewnością prawda, ale jeżeli spojrzymy dzisiaj na główny, moim zdaniem, główny miernik naszego, poza oczywiście inwestycjami w naszą własną obronę, to ten główny miernik, którym tego, czy zrozumieliśmy, czy jesteśmy gotowi, czy robimy to, co trzeba, to jest skala pomocy Ukrainie i gotowość do tej pomocy. Bo dzisiaj, no my to mówimy wprawdzie w debacie publicznej, w państwa radiu, w wielu innych miejscach, że no Ukraina to jest, Ukraina walczy za nas. Mówimy to, powtarzamy to od lat, od 2022 roku, że nasze bezpieczeństwo zaczyna się w Donbasie czy w Kijowie. Tylko pytanie jest, czy my rzeczywiście wyciągamy z tego wnioski. Znaczy, ja wspominałem o tych badaniach, które dzisiaj są no, bardzo negatywne, jeśli chodzi o Ukrainę, również w tym wymiarze. My mamy, w Niemczech jest dzisiaj większe poparcie dla wsparcia wojskowego dla Ukrainy niż w Polsce. Polska nie wydaje wcale dużo pieniędzy na pomoc zbrojną dla Ukrainy. My, cała nasza wartość naszej pomocy zbrojnej, oczywiście można zastanawiać się, jak jest ona liczona i tak dalej, możemy brać na to poprawkę, ale jednak no, liczby co liczby. To jest około 5-6 miliardów euro. To jest mniej więcej 5 razy mniej niż akurat ja się zajmuję Niemcami, więc znam te liczby niemieckie. Niemcy wydają 25 miliardów euro.
0: No tak, ale myśmy też wzięli na siebie szereg innych ciężarów związanych z tą wojną.
1: To nie, znaczy te nasza skala, znaczy w ostatnim czasie nasza pomoc dla Ukrainy jest dużo mniejsza. Nasi partnerzy europejscy patrzą na to z dużą troską i zdziwieniem. I w społeczeństwie nastroje są takie, które zupełnie temu nie sprzyjają. Więc ja myślę, że tu powinniśmy gdzieś widzieć jakąś dobrą, znaczy widzieć to w jakiejś perspektywie też to, co my robimy i zadać sobie pytanie, czy my jesteśmy rzeczywiście, czy stawiamy no, czoła temu wyzwaniu w sposób, jaki jest konieczny.
0: To myślę, że to będzie dobre pytanie, by usłyszeć odpowiedź po krótkiej przerwie. Pan Piotr Buras jest gościem TOK FM w tym wydaniu dłuższej rozmowy. Krótka przerwa i słyszymy się za kilka chwil. Dobry wieczór raz jeszcze. Tu Radio TOK FM, Maciej Głogowski. To jest audycja Dłuższa Rozmowa. W zastępstwie Jakuba Janiszewskiego zapraszam do wysłuchania kolejnej części dzisiejszej dłuższej rozmowy. W studiu pan Piotr Buras. Rozmawialiśmy o tym, jak Europa się zmienia w ostatnich latach w związku z zagrożeniem bezpieczeństwa, jakim jest Rosja na naszym kontynencie. I tak mam wrażenie, jeśli ktoś nie słuchał pierwszej części naszej rozmowy, że tak ten obraz, który pan zarysował, jest taki niejednoznaczny, taki trochę falujący, zaryzykowałbym, ale to może obrazowa. Z jednej strony pokazuje pan to, że Europa się zmienia i już sama determinacja do pomocy i pomagania Ukrainie jest częścią odpowiedzi, jak bardzo się zmienia, ale też rozumiem, że jest w tym też i druga część, to znaczy ta inwestycja we własną obronność. O tym trochę mniej rozmawialiśmy, ale zwrócił pan uwagę na ten polski wkład w obecną pomoc, obecnie w pomoc Ukrainie, być może trochę mniejszy. I czy mamy świadomość, jakie to ma konsekwencje? No to jakie to może mieć konsekwencje? Jesteśmy państwem granicznym.
1: Znaczy ja myślę, że to ma różnorakie konsekwencje. Znaczy jedna jest taka, że my w Polsce jako dużym kraju największym w naszym regionie i najbardziej narażonym w gruncie rzeczy na destabilizację bezpieczeństwa na wschodzie, powinniśmy być szczególnie zainteresowani tym, żeby z jednej strony wspierać Ukrainę, z drugiej, żeby być też krajem, który kształtuje politykę Zachodu wobec Ukrainy. I ja mam wrażenie, że te społeczne podstawy takiej polityki są dzisiaj słabsze niż kiedykolwiek.
0: Społeczne?
1: Społeczne to znaczy, że nie ma po prostu przyzwolenia w społeczeństwie. Albo ono jest coraz mniejsze na to, żebyśmy robili więcej dla Ukrainy. Przypomnijmy sobie dyskusję o ja powiedziałem więcej dla Ukrainy, a w gruncie rzeczy to jest więcej dla siebie. Tylko więcej dla siebie w Ukrainie, ja bym tak to powiedział. To znaczy to są oczywiście autentyczne dylematy, jak na przykład, czy powinniśmy wysyłać rakiety do baterii Patriot na Ukrainę w sytuacji, kiedy my też mierzymy się z bardzo poważnym zagrożeniem dla naszego bezpieczeństwa, właśnie związanym z tymi aktami sabotażu, terroryzmu rosyjskiego na naszym terytorium. Natomiast w sytuacji, kiedy ta próba w ogóle podniesienia takiego tematu, jak wesprzyjmy Ukrainę migami, wesprzyjmy Ukrainę patriotami, jest, co jest konieczne z punktu widzenia obrony tego kraju i jego zdolności do stawiania czoła.
0: Chodzi panu o to, jaki klimat polityczny to wywołuje, tak? Ta dyskusja.
1: Tak, to znaczy widzimy, że to od razu jest wokół tego debata, od razu jest tego, ale nie debata o tym, że...
0: Debata w demokracji nie jest niczym złym.
1: Debata nie jest niczym złym, natomiast to jest paliwo dla bardzo antyukraińskich postaw, o tym, że populistycznych wypowiedzi i to nie ze strony jakichś tam publicystów, tylko ze strony politycznych aktorów po prawej stronie. Więc ja myślę, że to jest bardzo... I to się przekłada na opinię publiczną, to widzimy na każdym kroku, jak topnieje poparcie dla polskiego wsparcia. Więc ja myślę, że to jest duży, duży problem. To jest też problem też dlatego, że jak się rozmawia z przedstawicielami też innych krajów, na przykład krajów skandynawskich, które bardzo mocno są zaangażowane we wsparcie Ukrainy, to oni mówią, dobrze, ale to my, jak my mamy uzasadniać to wobec naszej opinii publicznej, że mamy więcej płacić, że mamy zastanawiać się nad tym, czy wysłać wojska na misję wojskową do Ukrainy, jeżeli będzie tam zawieszenie broni, czy jakieś porozumienie pokojowe. Jeżeli kraj taki jak Polska wstrzymuje się, czy jest dużo mniej aktywny, niż by mógł być. To jest, więc w tym sensie też polskie zaangażowanie jest warunkiem tego, żeby ten konsensus w Europie trwał, jeśli chodzi o pomoc Ukrainie. My musimy mieć świadomość też naszej odpowiedzialności, że po prostu dużo trudniej jest politykom w innych krajach kontynuować tę politykę wsparcia, jeżeli inne kraje, takie jak Polska zwłaszcza, robią za mało. Ja myślę, że jesteśmy gdzieś w takim punkcie, że sobie powinniśmy to bardzo jasno powiedzieć, że tutaj cała nasza klasa polityczna stoi przed ogromną odpowiedzialnością w tym punkcie.
0: No tak, ale rozumiem, że bierze pan pod uwagę, że też klasa polityczna ma swoich wyborców, tak?
1: Nie, oczywiście, że biorę pod uwagę, tylko że mówimy, zdaje się, tutaj o jakimś fundamentalnych problemach bezpieczeństwa, o jakimś nowym momencie, w jakim się znaleźliśmy, że w gruncie rzeczy mamy no, wojny, która w postaci terroryzmu i sabotażu jest przenoszona na nasze terytorium i że to w przyszłości mogłoby, nie mówię, że tak się stanie, ale mogłoby przybrać jeszcze większe rozmiary i że w dużej mierze zależy to od tego, czy my no, Ukraińców wesprzemy w ich walce tak, jak na to zasługuje. Nie mówię, że to jest że to
0: ale
1: jest
0: ja
1: zadanie
0: też
1: tylko...
0: Nie,
1: oczywiście, ja wiem. Ja tylko mówię, że to nie jest też tylko, żeby nie chcę być źle zrozumiany, to nie jest tylko odpowiedzialność Polski i też Polska nie jest największym problemem. Myślę, że widzimy, co się dzieje w innych krajach. Widzimy sytuację we Francji, która w ogóle robi stosunkowo niewiele, jeśli chodzi o wsparcie dla Ukrainy. Widzimy, jakie są niepokoje.
0: A zobaczymy, co będzie robiła po swoich wyborach.
1: Których no, są na wiosnę przyszłego roku. Tam może wygrać skrajna prawica. Marine Le Pen może być prezydentką i wtedy będzie sytuacja zupełnie inna. Mamy również niepokoje polityczne czy destabilizację polityczną w Niemczech. Wzrost skrajnej prawicy, więc te nastroje, ja mówiłem o tym, że przez te ostatnie kilka lat one się bardzo zmieniła, polityka krajów europejskich, że Europa się po prostu zmieniła, że inwestuje w swoją obronę, że wspiera Ukrainę, ale to jesteśmy gdzieś też pod tym względem no, nie chcę powiedzieć w punkcie zwrotnym, bo nie ma tutaj, nie widziałem tu żadnego determinizmu, to znaczy tu nie ma, to nie jest tak, że jest przesądzone dzisiaj, że Le Pen wygra wybory, że AfD będzie kiedyś rządzić Niemcami, że jesteśmy w punkcie, gdzie toczy się bardzo poważna walka polityczna, również wokół tych kwestii dotyczących naszego bezpieczeństwa, których jednym z elementów jest stosunek do Ukrainy i wsparcie finansowe i wojskowe dla niej. No i dlatego to jest rzecz o fundamentalnym zupełnie znaczeniu. I ja myślę, że to jest tak, że pewnym ryzykiem dla nas, też w Polsce, jest taka samospełniająca się przepowiednia. To znaczy, że mówimy, no, politycy patrzą na opinię publiczną, ale opinia publiczna patrzy też na polityków. Znaczy opinia publiczna jest kształtowana przez polityków i
0: no tak, ale jednocześnie trochę tych deklaracji ze strony rządu pada o tym, że będziemy Ukrainę wspierać, więc...
1: Tak, nie, ja uważam, że rząd ewidentnie zdaje sobie z tego sprawę i to, co robi minister Sikorski i to, co ostatnio też mówi premier Tusk, jest bardzo, bardzo wyraźnie akcentuje z jednej strony i zagrożenie ze strony Rosji, słusznie, to nie
0: i
1: jest
0: determinację.
1: I determinację do wsparcia Ukrainy, ale oczywiście za tym też no, muszą, i to jest bardzo ważne na poziomie komunikacji publicznej, natomiast za tym też muszą iść konkretne czyny. Znaczy, myślę, że Polska mogłaby robić więcej. Znaczy, mogłaby w sensie...
0: Gdyby nie wewnętrzne ograniczenia.
1: Gdyby nie wewnętrzne ograniczenia. Że moglibyśmy wydawać więcej pieniędzy na wsparcie finansowe dla Ukrainy. Stać nas na to i to jest jak żaden inny kraj, może poza krajami bałtyckimi.
0: W Polsce się toczy też taka równoległa, choć jeszcze nie w takiej skali jak na siebie teraz, jakbym sobie życzył, ale jednak dyskusja o tym, co możemy finansowo robić, ta przestrzeń finansowa nam się też zmienia, a w tej przestrzeni mamy zawarte też no nasze poważne wydatki zbrojeniowe, które są jakimś też elementem tej historii, o której opowiadamy.
1: Tak, ja tego nie kwestionuję, natomiast uważam, że...
0: I rozumiem, że wejdę jeszcze raz w słowo, przepraszam, ale też rozumiem, że się wpisują w to, o czym mówił pan kilkanaście minut temu, że ta determinacja Polski, ale przecież innych państw w Europie również do wzmacniania przemysłu obronnego i swojego bezpieczeństwa jest tym elementem wyścigu z czasem, jaki prowadzimy, tak? To znaczy, że żeby to Rosja była krok za nami, a nie my krok za Rosją, tak?
1: Tak, tylko że musimy mieć też świadomość, że znaczy na pewno z punktu widzenia polskich wydatków zbrojeniowych wydatki, wsparcie dla Ukrainy jest też bardzo ważną inwestycją. Znaczy jest czymś absolutnie niezbędnym, ponieważ my widzimy, no, jaka jest w tej chwili sytuacja. Ukrainie brakuje, oczywiście nie tylko pieniędzy, brakuje przede wszystkim obrony przeciwrakietowej, brakuje pocisków, brakuje broni. Będzie bardzo trudna
0: zima.
1: I nasze starania, znaczy to jest brutalne, co powiem, ale nasze starania na rzecz silniejszej armii i wydatki zbrojeniowe w sytuacji, kiedy Ukraina miałaby przegrać tę wojnę, no nie chcę powiedzieć, że na nic się zdadzą, ale nie jesteśmy jeszcze w punkcie, w którym jesteśmy potęgą militarną, która byłaby w stanie zmierzyć się z konsekwencjami porażki ukraińskiej.
0: Ja rozumiem to, o czym pan mówi i wydaje mi się, że może właśnie tak trzeba te rzeczy nazywać, to znaczy pokazywać ten obrazek tak w pełni. Myślę, że akurat nasze słuchaczki i słuchacze tak to widzą, natomiast zgadzam się, bo gdzieś odebrałem ten sygnał w pana wcześniejszych wypowiedziach, że ten tak uogólniona ocena poziomu debaty publicznej na nie wszystko pozwala tutaj w Polsce. To jest zrozumiałe. I jest to taka napędzająca się maszyna, że i politycy patrzą na sondaże, a ci, którzy biorą udział w odpowiadaniu na te pytania sondażowe, patrzą na swoich polityków.
1: Tak, ale ja też słyszę od intelektualistów, naukowców z liberalnej części, powiedzmy tak ogólnie, sfery publicznej, słowa typu, że nie powinniśmy godzić się na integrację europejską Ukrainy, jak długo Ukraina nie rozwiąże problemu pamięci o Wołyniu, czy nie zaakceptuje naszego stanowiska w sprawach historycznych. Widzę ogromne skupienie na tej problematyce w debacie publicznej i moim zdaniem takie traktowanie trochę jako sprawy o właściwie paradoksalnie mniejszej wadze tych kwestii, o których rozmawialiśmy przed chwilą. To znaczy, że nadal wydaje nam się, że jesteśmy najważniejszym krajem, który najbardziej wspiera Ukrainę, podczas to po prostu nie jest prawdą. I mamy o sobie trochę zbyt dobre, mam wrażenie, mniemanie i może dobrze ten dyskurs trochę urealnić.
0: I przekierować go na te właściwe tory, choć musimy wziąć pod uwagę, że nie będą to też popularne opinie, ale to nie chodzi o to, żeby one nie wybrzmiały, bo wybrzmieć powinny. Wydaje mi się, że może taką klamrą i dopełnieniem tego obrazu byłoby odwołanie się do jeszcze jednego wątku, który pojawił się w naszej rozmowie i zastanawiam się, na ile jest nie tyle popularny w debacie publicznej, tylko jaka jest świadomość. Pan powiedział mówił o tych rosyjskich celach i chyba nikt nie ma wątpliwości, że ta taka pełna dominacja, czy terytorialna, wojskowa, na pewno polityczna nad Ukrainą jest tym oczywistym celem. Bez względu na to, który etap tej części wojny, czyli tej mam na myśli od 22 roku, będziemy rozpatrywać. Ale gdy mówimy o tej dominacji nad naszą częścią Europy, to też zastanawiam się, jak sobie to dobrze opowiedzieć. Państwa, które kiedyś tworzyły tę radziecką strefę wpływów, są w Unii Europejskiej, są w NATO, to są procesy, są suwerenne w swoich decyzjach. To są procesy, które no, wydają się nieodwracalne. Więc jak traktować sobie to wyobrażenie o tej próbie rosyjskiej dominacji?
1: Ja myślę, że w dzisiejszym świecie, jak widać, nic nie jest nieodwracalne. To znaczy, no my żyjemy jednak w momencie jakiegoś ogromnego przełomu, który ma bardzo różne źródła, ale jednym z jego symptomów jest też ogromna zmiana w polityce amerykańskiej, też wobec Europy i obecności amerykańskiej w Europie. To jest coś, co Rosja chce wykorzystać. I to, jak sobie Rosja wyobraża tę przyszłość, no to Putin przedstawił w swoich żądaniach tuż sprzed wybuchu wojny w Ukrainie, tej otwartej.
0: To brak faktycznej wojskowej obecności.
1: Brak NATO obecności,
0: tutaj.
1: Po prostu wycofanie się. Rosja chciałaby, Putin chciałby, żeby Stany Zjednoczone w ogóle wycofały się z Europy, a na pewno już z naszej części, żeby NATO się wycofało, żeby nie było żadnej tutaj obecności wojskowej NATO w naszej części Europy.
0: I
1: przez to, żeby te kraje stały się labilne, żeby stały się wystawione na presję i na szantaż rosyjski i żeby krok po kroku stały się bardziej powolne wobec rosyjskiej strategii, rosyjskiej woli. To jest wyobrażenie, czyli w gruncie rzeczy przywrócenie takich, oczywiście nie od razu, ale...
0: I może nie tak sformalizowanych, jak w radzieckich czasach.
1: Jak w radzieckich czasach, takich państw satelickich, które byłyby no, po prostu skazane na dominację Rosji w tym świecie, właśnie poprzez odwrócenie tego, co wydarzyło się przez ostatnie 30 czy 30 parę lat. I co więcej, no, są siły polityczne, wspierane zresztą przez Rosję w Europie, które też tego chcą. AfD w Niemczech tego chce. Le Pen jeszcze do niedawna też w tym kierunku zmierzała. Nie wiadomo do końca, jaki jest jej kurs. W tej chwili miała różne ostatnio wypowiedzi, też bardziej krytyczne na temat Rosji. Więc tutaj no, nic nie jest nieodwracalne, dlatego no, w naszym interesie jest to, żeby dbać o silną Europę, dbać o nasze związki z partnerami europejskimi, wspierać Ukrainę w jej wysiłkach i oczywiście wspierać, to znaczy budować własną obronę, ale również takie nasze własne bezpieczeństwo naszej demokracji, to znaczy te struktury odporności społecznej na dezinformację, na to, co jest tym instrumentem też działania, poza tymi aktami sabotażu i terroryzmu ze strony Rosji, czyli mącenie w głowach i wspieranie takich tendencji w społeczeństwie, które właśnie podmywają tę naszą wolę i konsensus, jeśli chodzi o realizację tych fundamentalnych celów.
0: No właśnie, dlatego pytałem o to, bo wydaje mi się, że trzeba sobie to za każdym razem na nowo powiedzieć, o jakiego rodzaju wpływy może chodzić, tym bardziej, że to stwierdzenie, które tutaj pojawiło się w tej rozmowie, że dzisiaj być może są takie czasy, w których żadne procesy nie są odwracalne. Tym bardziej powinniśmy mieć tego świadomość. Bo ten scenariusz, o którym pan powiedział, to byłby taki scenariusz mocno ograniczonej suwerenności tej części naszego kontynentu. I to po prostu tak trzeba nazywać.
1: No tak, i
0: zakrojony to pewnie na lata, zanim ten stan by był taki, być, nie wiem, pożądany przez nich tam na wschodzie.
1: Ale trzeba mieć świadomość, że to jest ten ostateczny cel Rosji wobec naszego regionu i wobec i to jest to, czemu służą te wszystkie akty ostatecznie, które obserwujemy w ostatnim czasie. Chodzi o to, żeby wymusić na Zachodzie, również na Stanach Zjednoczonych, jakiś kompromis, w cudzysłowie, jakiś pakt, który by na nowo regulował relacje w naszej części świata i tak, żeby Rosja zyskała większy wpływ na to, co się u nas również w Polsce dzieje. I my zgodnie z tymi żądaniami rosyjskimi z 2021 roku, które zostały wprost
0: położone
1: na stole jako materiał do dyskusji. One są nadal aktualne. To właśnie one dotyczą także Polski i dotyczą naszego regionu i to jest tylko wojna w Ukrainie jest częścią tego szerszego planu, który Putin chciałby zrealizować. Oczywiście nie za pomocą inwazji na Polskę, takiej, jaki dokonał na Ukrainę czy na inne kraje NATO, ponieważ na razie nie jest do tego zdolny i nie jest do tego chętny. Chciałby to dokonać tego środkami politycznymi z wykorzystaniem ograniczonych środków wojskowych, tak jak to dzieje się w tej chwili w postaci właśnie tego, co no, codziennie niestety budzi nasze obawy i strach. I to jest ta strategia, która dzisiaj jest przez Kreml stosowana.
0: To na koniec. A nie ma tu jakiegoś paradoksu i sprzeczności, bo w tym samym czasie, kiedy opisał pan te procesy, które zachodzą w Europie i też tę chęć Rosji, by Ameryka wycofywała się z Europy i chęć Ameryki do tego, by wycofywać się z Europy, w Polsce dyskutujemy na przykład o stałej bazie amerykańskiej. To jest tylko symbol? Czy to jest poważny element takiej architektury bezpieczeństwa?
1: My tego nie wiemy. To znaczy,
0: musimy sprawdzić dopiero.
1: Tak. Znaczy, mówiąc szczerze, nie wiadomo, czy ta baza w ogóle powstanie, kiedy powstanie, jaka będzie. Jest więcej pytań niż odpowiedzi.
0: Ale każdy element, który by też potwierdzał albo tak ukazywał ten sojusz, jest chyba dla nas korzystny.
1: Tak, ja jestem zwolennikiem oczywiście budowy bazy amerykańskiej w Polsce i uważam, że dobrze by się stało, gdyby ono było częścią szerszego planu zakotwiczenia Stanów Zjednoczonych w Europie, czy utrzymania tego zakotwiczenia. Natomiast my nie powinniśmy ulegać złudzeniu, któremu moim zdaniem częściowo ulegamy, że ta baza będzie świadczyć o tym, że Polska znowu jest pod wielkim i trwałym parasolem amerykańskim i że to jest kotwica naszego bezpieczeństwa na lata. Moim zdaniem to
0: jest element,
1: wyczerpało.
0: Tak?
1: To jest element. My powinniśmy budować również zupełnie inne elementy, czyli współpracę z partnerami europejskimi, ponieważ Stany Zjednoczone na trwałe zmieniają swoją obecność w Europie i Fort Trump tego nie zmieni.
0: No, to jest element też kolejny, na kolejną rozmowę. Pan Piotr Buras, dyrektor Warszawskiego Biura Europejskiej Rady Spraw Zagranicznych, był gościem TOK FM. Bardzo dziękuję.
1: Dziękuję bardzo.
0: Kończymy tę audycję, to wydanie dłuższej rozmowy w zastępstwie Jakuba Janiszewskiego. Maciej Głogowski, do usłyszenia.
2: To jest powtórka.

0: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
1: Na początek informacji ostrzeżenie przed oszustami, którzy wykorzystują sytuację na rynku paliw, by wyłudzać pieniądze. Estonia oskarża Rosję o sabotaż. Chodzi o sierpniowy pożar na terenie zakładu firmy zbrojeniowej. Kampania wyborcza w Krakowie zatrzymała się tylko na chwilę. Mieszkańcy miasta i kandydaci szykują się do drugiej rundy wyborów prezydenta. Minęła czwarta. Arkadiusz Urbanek. Zapraszam na informacje TOK FM. Oszuści wykorzystują wysokie ceny paliw, żeby wyłudzić od nas pieniądze. Chodzi o internetowe oferty rabatów w zamian za dane karty płatniczej. W ostatnich kilku dniach działający m.in. na rzecz bezpieczeństwa Państwowy Instytut NASK odebrał w tej sprawie setki zgłoszeń. Przestępcy grasują m.in. w serwisach społecznościowych, mówi Karol Bojke z NASK.
2: Podszywając się pod różnych dystrybutorów paliw, głównie grupę Orlen, namawiają do tego, żeby podać dane swojej karty płatniczej pod pretekstem zwrotu za paliwo bądź dodatkowego rabatu na stacji.
1: Stracić można tyle, ile wynosi limit naszych płatności kartą.
2: Nawet jeżeli klikniemy w reklamę, nie zwróciliśmy uwagi, dokąd ta reklama bezpośrednio kieruje, to w momencie, kiedy już znaleźliśmy się na stronie, spójrzmy na górę ekranu, rzućmy okiem na ten pasek adresu.
1: I jeśli budzi nasze wątpliwości, skontaktujmy się z daną firmą paliwową. Jednocześnie NASK prosi, żeby zgłaszać do nich podejrzane sytuacje. Estoński minister spraw zagranicznych oskarżył Rosję o sabotaż. Chodzi o sierpniowy pożar na terenie firmy zbrojeniowej Milrem Robotics. Według estońskiego kontrwywiadu był to akt dywersji zlecony przez służby specjalne Rosji. W reakcji estońskie MSZ wezwało charge d'affaires Rosji i zapowiedziało zaostrzenie sankcji. Kreml odrzuca oskarżenia, nazywając je bezpodstawnymi. Po sprawy odniósł się sekretarz generalny NATO Mark Rutte. Jak oświadczył, rosyjska kampania sabotażu w Europie nie osłabi poparcia dla Ukrainy.
3: Rosja kontynuuje swoją lekkomyślną kampanię wrogich działań przeciwko sojusznikom NATO. Próbuje osłabić naszą determinację i powstrzymać nasze wsparcie dla Ukrainy. Jednak ponosi porażkę.
1: Milrem Robotics to jedna z największych firm przemysłu zbrojeniowego w Estonii. Jej bezzałogowe pojazdy i inny sprzęt są wykorzystywane na froncie przez siły ukraińskie. Ponad 8 milionów uchodźców może nie otrzymać w tym roku pomocy humanitarnej. Wynika to ze spadku finansowania organizacji niosących wsparcie. W 2025 roku środki przekazane do Biura Wysokiego Komisarza ONZ do spraw uchodźców spadły o ponad miliard dolarów. Do końca lipca Organizacja Narodów Zjednoczonych otrzymała niespełna 1/3 sumy niezbędnej na ten rok. Skutki i braku środków będą bolesne, alarmuje przedstawicielka ONZ.
4: Nie chodzi tutaj o ograniczenie działalności w kilku miejscach. Mówimy o szeroko zakrojonych, drastycznych cięciach, które wpłyną na życie niezliczonej liczby osób i z pewnością nie będzie to wpływ pozytywny.
1: Najbardziej zagrożeni brakiem pomocy są uchodźcy z Czadu, gdzie opóźniają się rejestracje. Prawie 320 tysięcy osób potrzebujących wsparcia może nie otrzymać ponad 230 tysięcy dzieci. W Krakowie kampania przed drugą turą wyborów trwa w najlepsze. 11 października krakowianie wybiorą nie tylko między Łukaszem Gibałą i Moniką Piątkowską, wybiorą też między dwoma różnymi modelami rządzenia Krakowem. Zarówno Łukasz Gibała, jak i Monika Piątkowska mają już plan.
5: Nie obiecuję żadnych wielkich inwestycji, żadnych fajerwerków. To będzie raczej czas na posprzątanie bałaganu, na audyty.
6: Rozmowę z urzędnikami, przegląd najważniejszych spraw, audyt. Nie za miliony złotych przez korporacje wykonywane, tylko przez profesjonalny zespół.
1: To będzie krótka kadencja, konkretów pada więc niewiele, ale zarówno Łukasz Gibiała, jak i Monika Piątkowska będą chcieli współpracować z jak największą liczbą radnych.
5: Zobaczymy, być może część z nich nie będzie zainteresowana, bo uzna, że obowiązuje jakaś dyscyplina partyjna.
6: Jeżeli wszystkim nam zależy, a głęboko wierzę, że tak, na naszym mieście, to powinniśmy ponad podziałami współpracować.
1: Póki co zdecydowaną przewagę w Radzie Miasta ma Monika Piątkowska. Łukasz Gibała z kolei przekonuje, że prowadzi rozmowy z radnymi z Koalicji Prawa i Sprawiedliwości. Izabela Łęcka i Stanisław Wokulski to najsłynniejsza para ostatnich dni w polskim filmie. Lalkomanię zawdzięczamy serialowi na Netflixie inspirowanemu powieścią Bolesława Prusa, ale też kinowej wersji lalki, która dziś wchodzi do kin. O czym więcej Szymon Kępka.
7: Lalka w swoim wydaniu serialowym i filmowym budzi skrajne emocje, ale kluczowe, że cały kraj o lalce mówi. Widzą to też aktorzy, którzy z lalkomanią stykają się w mediach i internecie. Paweł Wilczak, Henryk Szlangbaum i Borys Szyc, twórca roli barona Krzyszowskiego.
8: Jeżeli film wywołuje wywołuje takie emocje, to róbmy lalkę 7 razy co 2 lata.
9: Cały kraj nagle rozmawia o literaturze i mam nadzieję, że też po nią sięga.
7: Lalka w wersji filmowej to bardziej klasyczna opowieść, której bliżej do opowieści Bolesława Prusa nie odkrywamy niczego na nowo, tak twierdzi Andrzej Seweryn w filmie Hrabia Łęcki.
10: Trzeba uważnie czytać te utwory, które nazywamy klasycznymi i okażą się one nagle współczesne, przemawiające do nas.
7: Lalka w wersji filmowej wchodzi do kin w środę. Szymon Kępka, TOK FM.
1: Kolejne informacje w TOK FM o 5:00. Dzień bez opadów i z małym i umiarkowanym zachmurzeniem, a na południowym wschodzie miejscami bezchmurnie. Rano lokalnie na wschodzie i w Dolinach Karpackich uwaga na gęste mgły. Na termometrach w ciągu dnia od 17 stopni na północnym wschodzie i obszarach podgórskich do 20 w centrum i 24 na zachodzie kraju.
0: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. To jest powtórka.
11: Dzień dobry, Cezary Łasiczka. To jest program Owczarek, a gościem jest pan generał Roman Polko, były dowódca jednostki specjalnej GROM. Dzień dobry.
12: Dzień dobry.
11: Wkrótce ma wejść w życie nowa doktryna Wojska Polskiego dotycząca między innymi zestrzeliwania dronów. W czasie pokoju to wygląda tak, że pilot myśliwca podlatuje do nieznanego obiektu, patrzy, upewnia się, że to na przykład nie jest cywilny samolot albo kolega z sojuszniczej eskadry i wtedy myśli, co dalej z tym fantem zrobić. W poniedziałek wiceszef Ministerstwa Obrony Narodowej Cezary Tomczyk powiedział, że w ciągu kilku dni ten standard się zmieni. Czyli pilot albo dowódca operacyjny będzie mógł decydować o zestrzeleniu obcego statku powietrznego na podstawie na przykład odczytu z radaru albo wlotu w strefę zakazu lotu albo na przykład informacji ze strony ukraińskiej. Czy już nie trzeba patrzeć? To ma być nowum w kontekście NATO, tak się o tym mówi. No ale wyobraźmy sobie, panie generale, że jest noc, coś leci od wschodu. Dziś pilot musi to zobaczyć własnymi oczami, a niedługo będzie to decyzja na podstawie tego, co się dzieje na ekranie. Czy dzięki temu taki przeciętny obywatel ma być, poczuć się bezpieczniejszy?
12: Zresztą chciałbym zobaczyć, jak to będzie wyglądało w praktyce, bo nawet w tym, co pan redaktor powiedział, zacząwszy od zdania w czasie pokoju, czyli teraz już w końcu mamy zdefiniowane i w aktach normatywnych, czym jest wojna hybrydowa, bo na razie takich dokumentów jeszcze nie widziałem, a z pewnością nie jesteśmy w czasach pokoju, czyli z pewnością strategia nowa bezpieczeństwa narodowego powinna wyjść i polityczno-strategiczna dyrektywa obronna, w której politycy by jednoznacznie wskazywali, w jaki sposób wojsko ma rozwiązywać te problemy i jakie są uprawnienia wojska, bo do tej pory wojsko miało mnóstwo ograniczeń. I druga rzecz, którą pan redaktor powiedział, czy kto ma decydować? Dowódca Generalny Rodzajów Sił Zbrojnych, to przepraszam, czy pilot? Mamy dyżurnego dowódcę obrony powietrznej. On jest w dyżurze 24/7 i generał, mimo że ceniony, szanowany, no przecież nie będzie 24/7 cały czas w dyżurze decydował i sprawdzał, czy coś wleciało w naszą przestrzeń powietrzną. Otóż już od dawna należało delegować te uprawnienia, wprowadzić procedury, algorytmy działania, takie, które umożliwiałyby skuteczne niszczenie środków napadu powietrznego, czyli tych rakiet, dronów, które wylatują na terytorium Polski. Już od dawna właściwie mówimy o tym i są takie głosy, poddawane też ostrej krytyce, że zdolność czy możliwość zwalczania tych dronów, które wylatują na terytorium Polski, czy rakiet, no należałoby rozszerzyć o taki pas sanitarny, czyli zgodnie z tym, na co zgadza się też prezydent Zeleński, żeby niszczyć je także na terytorium Ukrainy, na trasie do lotu. Te alarmy, które teraz mają miejsce na naszej wschodniej rubieży, to właśnie wynikają z tego, że takiej regulacji nie wprowadzono. Gdybyśmy to zrobili od początku, bo to tej pełnoskalowej agresji, bo od początku te postulaty są, gdybyśmy tak naprawdę skłonili czy przekonali NATO, że tylko w ten sposób możemy realizować to założenie, że nie oddamy ani pięci ziemi, no to dzisiaj mieszkańcy tych powiatów, które kilka razy dziennie słyszą alarmy, no nie żyliby w atmosferze takiego ciągłego strachu, czy paniki, czy obawy przed tym, że coś się stanie.
11: Nie oddamy pięci nieba. można by rzec. Wiceminister obrony nazywa to nowum w skali NATO. To oczywiście brzmi bardzo pozytywnie, trochę jak komplement. No ale można powiedzieć, czy to oznacza, że Polska staje się królikiem doświadczalnym i teraz kto sprawdził, że to działa, zanim to u nas zostanie wdrożone? W jaki sposób podchodzić do nowum, panie generale?
12: To bardzo trafna uwaga. No, NATO przede wszystkim działa solidarnie, czyli jeżeli tego typu działania prowadzimy, dobrze byłoby to uzgadniać z naszymi partnerami. No, przecież ta północno-wschodnia flanka NATO to nie jest tylko Polska. Litwa, Łotwa, Estonia, Rumunia. Otóż te wszystkie kraje w zasadzie chcą skutecznie te prowokacje czy chronić własne niebo, też własną ziemię. Nie jest to jakaś rewolucja, naprawdę. To ja już słyszałem ministra obrony narodowej, który pokazywał poradnik i przedstawiał bezpieczeństwa, tak jakby wynalazł koło. Mimo że w Szwecji to w latach 80. już były poradniki bezpieczeństwa w języku polskim. A teraz znów we wszystkich mediach słyszę, jest to, powiem szczerze, dość irytujące, jak mówią, że społeczeństwo jest niedouczone, bo nie rozróżnia sygnałów alarmowych i w ogóle nie czytają poradnika, zapominając o tym, że komunikacja jest sprawna i skuteczna tylko wtedy, jeżeli niesie ze sobą konkretną informację. No, wyjąca syrena, jakiś poradnik, to nie jest odpowiedź na pytanie, ile mam czasu na ewakuację, gdzie się mogę ewakuować. Naprawdę, 5. rok wojny, a my wciąż nawet od Ukraińców, którzy w stanie wojny są, nie możemy się nauczyć tego, żeby ta komunikacja przebiegała w taki sposób, aby podpowiadać sposoby działania, reakcji, a nie tylko nakręcać panikę.
11: No, rozumiem, że teraz ta zmiana będzie polegała na tym, że zamiast identyfikacji wzrokowej, czyli że to pilot musi zobaczyć i potwierdzić.
12: Zmiana, tak? Ja przepraszam, że wchodzę słowo, panie redaktorze. Zmiana polega na tym, że przestrzeń powietrzna po prostu jest zamknięta, jeżeli jest zagrożenie. I ona już dawno była zamknięta. Mówię nie o tym, że nie strącaliśmy dronów, bo mogła się tam pojawić jakaś awionetka, to już w ogóle było totalnym absurdem. I zmiana polega na tym, że nie będzie konieczności rozpoznania wzrokowego takiego drona odrzutowego, który leci z prędkością 700 km na godzinę, tylko jak pojawi się na radarach, to będzie go można po prostu zwalczać. Tyle. Myślę, że kluczem do tego, żeby jednak ta ochrona była skuteczna, to jest realizacja tego programu SAN, czyli żebyśmy mieli te sensory już nowej generacji, które odróżnią stado ptaków od drona, bo na razie z tym jeszcze jest problem. I oczywiście efektory i taki system, który zintegrowany system obrony powietrznej, który będzie wskazywał skuteczne sposoby zwalczania tych środków napadu powietrznego.

0: w ciągu 2 lat zakończenie tego etapu, czy tego planu, jeżeli chodzi o wielowarstwowy system obrony powietrznej kraju, 2035 rok. Naprawdę dziękujemy Ukrainie za to, że skutecznie zwalcza środki napadu powietrznego wroga Rosji. Powinniśmy się jednak zaktywizować i korzystać z tej pomocy, którą kiedyś dali nam Niemcy, wysyłając baterie Patriot. Oczywiście lotnictwo zaprzyjaźnione też jest, ale zanim te systemy, które zakupiliśmy, dotrą do Polski, trochę czasu jeszcze potrwa. W tym czasie rzeczywiście warto byłoby, aby odpowiedzialność za granicę północno-wschodniej flanki NATO w większym stopniu przejął sam sojusz, mocniej wspierając jednak te najbardziej zagrożone kraje. Mam na myśli kraje bałtyckie, Polskę i Rumunię.
1: Czyli tak, radar, który wykrywa obiekt, albo fakt, że jakiś obiekt wleci do strefy zakazu lotu, albo informacja od Ukrainy.
0: W maju, czyli chyba już ponad 2 lata temu, minister obrony narodowej mówi o tym, że będziemy mieć systemy Barbara, które będą zaglądały 300 kilometrów w głąb poza naszą granicę i one będą skutecznie wykrywały, to są takie aerostaty na balonach, skutecznie wykrywały to, co nadlatuje do Polski. Otóż bardzo często opinia publiczna przyjmuje taką zapowiedź, że już to jest, a my wciąż tych systemów nie mamy i to o co należy zabiegać, żeby jednak przyspieszona była realizacja zakupów, bo system obrony powietrznej, obrony przeciwlotniczej w Polsce, tak jak zresztą obrona cywilna, był przez kilkadziesiąt lat mocno zaniedbany.
1: A jak się przyspiesza zakupy? No bo rozumiem, że ktoś, kto chce nam sprzedać, to nie dlatego nam nie sprzedaje, że woli wyczekać 5 lat, tylko że nie ma.
0: No nie zawsze woli trzymać na własne potrzeby. No, prześledźmy polski system myślenia niektórych patriotycznych patriotów, ja ich tak nazywam zazwyczaj, którzy mówią, żeby Ukrainie nic nie dawać i w ogóle, gdy ktoś zaatakuje Litwę, Łotwę lub Estonię, to im nie pomagać, bo my musimy chronić samych siebie. No otóż problem polega na tym, że w sytuacji zagrożenia każdy chce mieć jak najwięcej takiego uzbrojenia, w szczególności systemów obrony powietrznej, u siebie, a no należy zdobyć się jednak na solidarność, na kolektywną obronę. Myśleć nie tylko w kategorii ochrony czubka własnego nosa i samego siebie i wspierać te kraje, które są najbardziej zagrożone. My wspierając chociażby patriotami Ukrainę na prośbę sojuszu NATO, tak naprawdę chronimy polskie niebo, bo to, co Ukrainie uda się zwalczyć, pokonać, nie ma szans, aby dotarło do Polski. Jeżeli przekazujemy środki bojowe Ukrainie, pozwalające na głębokie uderzenia, to istnieje duże prawdopodobieństwo, że Ukraina będzie na przykład w stanie zniszczyć fabryki produkcji dronów. Jest tam takich 5, chociażby co najmniej 5 takich lokalizacji, co już byłoby dużo bardziej efektywne zniszczenie tego źródeł niż walczenie później na terytorium Polski z każdym z dronów z osobna. No, trzeba na to popatrzeć szerzej, w taki sposób, aby nie dać się zastraszyć rosyjskiej propagandzie, nie dać się pokonać tej wojny kognitywnej i żeby robić to, co naprawdę buduje nasze bezpieczeństwo. Dobrze byłoby, żeby niektórzy poczytali sobie doktrynę Ronalda Reagana, który doskonale wiedział, jak pokonać Związek Sowiecki i skoro już mamy taki przykład, no to powinniśmy podążać w tym kierunku, a nie dawać sobie narzucać putinowską narrację.
1: Gościem jest pan generał Roman Polko, były dowódca jednostki specjalnej GROM. Panie generale,
0: witam ponownie.
1: Tak, wspomniałem o tych trzech na razie, z tego co wiemy, jakby przesłankach, czyli radar, strefa zakazu lotu, informacja od Ukraińców. Gdyby pan był generałem rosyjskim i chciał sprowokować Polskę, to od której z tych przesłanek by pan zaczął, że która byłaby najłatwiejsza do obejścia, tak żeby stworzyć niekomfortową dla Polski sytuację?
0: No tak naprawdę to ta przesłanka jest ruszona. Niszczenie wzajemnego zaufania między Polską i Ukrainą, brak komunikacji, wymiany danych wywiadowczych na temat chociażby właśnie różnego rodzaju bandytów, terrorystów, którzy mogą się dostać na terytorium Polski. No ale to niszczenie zaufania to jest też brak wymiany takich chociażby danych związanych ze środkami napadu powietrznego, które są na niebie ukraińskim. Brak współdziałania, jeżeli chodzi o obronę przestrzeni powietrznej.

0: Nawet podczas jednego z ostatnich zdarzeń, które miały miejsce z użyciem właśnie środków bojowych rosyjskich, no doszło do pewnego nieporozumienia. No wiadomo, że jeżeli Rosja uderza przy granicy z Polską, no to przy tej granicy z Polską operują ukraińskie przeciwrakiety, czy ukraińskie lotnictwo, także polskie lotnictwo. No jest duże zagrożenie w postaci tak zwanego friendly fire, czyli bratobójczego ognia, polegającego na tym, że może dojść do nieporozumienia, czy błędnej identyfikacji i mogłoby dojść, gdyby nie było takiej dobrej komunikacji, do chociażby zestrzelenia, czy to ukraińskiego, czy to polskiego samolotu. Stąd też to współdziałanie jest w tej chwili kluczowe, jeżeli Rosja realizuje tego typu ataki. Z tego, co usłyszeliśmy od dowódcy operacyjnego rodzaju sił zbrojnych, on w tym zakresie rzeczywiście podejmuje bardzo sensowne, konkretne działania, no ale ze strony, z punktu widzenia rosyjskiego, właśnie należy po prostu dzielić, doprowadzić do takiej sytuacji, żeby tutaj następowała dezinformacja, gdyby doszło do takiego zdarzenia, że ktoś strąciłby samolot drugiej strony, nie wiem, czy Polska ukraińskie, czy Ukraińcy polski, to z pewnością już wszystkie te trole internetowe rosyjskie są gotowe na to, aby zrobić z tego odpowiedni użytek.
1: Panie generale, a no, tak dla przeciętnego obywatela, kiedy słyszymy o różnych systemach obrony przeciwlotniczej, Poprad, OSA, Patrioty, które pan wspomniał, to pierwsze pytanie jest takie, to co, to nie działa, że naprawdę musimy za każdym razem wysyłać myśliwce?
0: To znaczy to, tak, po pierwsze to było rzeczywiście, dlatego jest ta zmiana, no, jest kluczowa w tej chwili, po prostu nie mogło działać, ponieważ były ograniczenia czasu pokoju. Te systemy naziemne, obrony powietrznej, obrony przeciwlotniczej, one są skuteczne wtedy, kiedy jest zamknięta przestrzeń powietrzna i wtedy, kiedy nie ma ograniczeń związanych z koniecznością rozpoznania wzrokowego. Mhm. Rozpoznanie wzrokowe i śledzenie celu, no, wymaga obecności przy celu, czyli krótko mówiąc, no, trudno, żeby artyleryści, nie wiem, po ziemi biegli za dronem czy za rakietą. W zasadzie możliwe jest to tylko przez realizację tego zadania przez pilota. Myślę, że będzie taniej po prostu i będzie skuteczniej, ponieważ również lotnictwo jest wyposażone w rakiety, które służą głównie do niszczenia czy to statków powietrznych wroga, czy też rakiet balistycznych, czy rakiet manewrujących, a nie emitujących niewiele ciepła dronów, które lecą blisko przy samej ziemi. Wtedy nawet łatwiej jest o jakąś pomyłkę. Czyli krótko mówiąc, dla przeciętnego Kowalskiego będzie skuteczniej, będzie sprawniej i będzie bezpieczniej, bo lepiej jest zniszczyć takiego drona przy samej granicy, w miejscu, gdzie nawet jeżeli spadnie na jakieś pojedyncze zabudowanie, które może gdzieś tam być zbudowane, to oczywiście jest tragedia, ale nie taka, jeżeli taki dron czy taka rakieta manewrująca osiągnęłaby cel i uderzyła na przykład w zakłady zbrojeniowe czy w jakieś blokowisko.
1: No dobrze, a czym się te drony zestrzeliwuje? No bo rozumiem, że szkoda kasy na jakąś poważną rakietę.
0: No to mamy rzeczywiście tą wielowarstwowy system, czyli to jest, kiedyś to była ta powszechna, niektórzy może pamiętają, obrona przeciwlotnicza, czyli również z takich szybkostrzelnych działek typu Vulcan czy z Gepardów takich niemieckich, które były teraz, nawet czołgi przerabiane są na to, żeby miały takie systemy pozwalające zestrzeliwać.
1: A to czołgiem za tym dronem?
0: Nie, czołg ma wieżyczkę.
1: No ale rozumiem, że ma też jakiś ograniczony zasięg, czyli musimy się modlić, żeby dron przeleciał nad czołgiem.
0: Czołg nie pędzi za dronem, ale jeżeli wyposażymy czołg, no, siłą czołgu nie jest tylko pancerz, chociaż no, tutaj można na ten temat dyskutować, tylko jaką ma siłę ognia i co mu zamontujemy na tej jako wieżyczkę. Jeżeli zamontujemy mu wieżyczkę przeciwlotniczą, kto będzie mógł strzelać do góry przede wszystkim. Będzie mógł strzelać właśnie takim, nie wiem, Rambo, może ktoś oglądał, taki szybkostrzelny Vulcan jest, gdzie po prostu pociski lecą jeden za drugim i po prostu można zestrzelić. Rumunii to ćwiczyli na naszym poligonie. Przy okazji niektóre pociski padły w kierunku zabudowań, ponieważ strzelali w górę. No i te pociski wylatywały poza granicę poligonu. Kolejny element, zakłócanie. zakłócanie, czyli wojna ta elektroniczna i w ten sposób neutralizuje się drony.
1: Chyba, że na światłowodach leci, tak? A jak leci na światłowodach dron, to co?
0: No to jak leci... Leży jak to pan sobie wyobraża w tym momencie? Otóż no drony są różne. No w tej chwili ten wyścig technologiczny tak naprawdę trwa, jeżeli chodzi o dronowy. I są trzy sposoby generalnie. Czyli broń strzelecka...
1: zakłócanie.
0: W tej powszechnej zakłócanie i przechwytywanie przez przeciwdrony. Oczywiście wyścig tutaj w każdej z tej kategorii po prostu trwa.
1: Mamy jakieś przeciwdrony?
0: I na czym ma polegać zintegrowany system, którego jeszcze nie ma, który dopiero ma być. Tak samo tych przeciwdronów jeszcze nie mamy. Polega na tym, żeby te wszystkie sensory były zintegrowane poprzez sztuczną inteligencję w jeden system obrony powietrznej, tak aby w czasie rzeczywistym sztuczna inteligencja przetwarzała wyniki z rozpoznania z tych aerostatów, które mają być, kiedy są jeszcze poza naszymi granicami kraju, żeby śledzić po prostu ten środek napadu powietrznego, czy to dron, czy rakieta manewrująca, czy rakieta balistyczna. I oczywiście sensory, na tym polegać ma zintegrowany system obrony powietrznej, przekazują te informacje odpowiednim efektorom, które w ocenie tej sztucznej inteligencji za pomocą algorytmów przygotowanych wcześniej będzie wskazywany ten środek, który według oceny jest najskuteczniejszy, żeby neutralizować to zagrożenie, czyli albo samolot, jeżeli to jest na przykład rakieta balistyczna, czy samolot wroga, albo przekazanie sygnałów też do tych systemów naziemnych, które w systemie POPRAT, w systemie SAN będą w stanie czuwania przy granicy. To jest jeszcze to, co minister Kosiniak-Kamysz czego nie powiedział, prezentując się na dwulecie budowania Tarczy Wschód, że Tarcza Wschód to tak naprawdę nie jeże, nie zęby smoka, tylko Tarcza Wschód to będzie wtedy gotowa, jeżeli tam te systemy będą zamontowane i jeżeli Tarcza Wschód będzie chroniła po prostu polskie niebo, bo zadaniem konstytucyjnym, zadaniem wojska w czasie pokoju jest ochrona granic powietrznych i na tym powinno się wojsko skupić, a nie na maszerowaniu wzdłuż płotu w zamian za strażników granicznych.
1: Panie generale, a osoby, programiści, którzy pracują przy różnych algorytmach, przy tych modelach AI, mówią, że AI już powoli wymyka się spod kontroli i za chwileczkę zniszczy naszą cywilizację. No to teraz cedowanie takich zadań, jak decydowanie o tym, czym i do kogo lub czego strzelać, nie jest trochę przepisem na taką przyspieszoną katastrofę?
0: Różne są pomysły na promocję AI, czy własnej marki, czy konieczność budowy systemów zabezpieczeń. Otóż ci niektórzy programiści, którzy o tym głośno mówią i budują właśnie taką atmosferę paniki, no oni bardzo często są uwikłani w różnego rodzaju...
1: No jest, ale też był niedawno incydent chińsko-amerykański, gdzie AI jednak niewłaściwie rozpoznał zagrożenia. I to nie jest
0: AI
1: promocja.
0: AI jest programowana przez człowieka. Algorytmy i programy AI są budowane przez człowieka. No nie ma jeszcze tak. Polecam książkę Harari, 21 lekcji na XXI wiek. No nie ma jeszcze tak, żeby rzeczywiście AI miało świadomość i samo po prostu wymykało się spod kontroli.
1: No dobrze. I czy to właśnie nie jest jednak zbyt poważna sprawa, żeby zostawić decyzję o tym, czy atakować, tak, czy coś jest niebezpieczeństwem?
0: To znaczy AI pomaga nam przetwarzać mnóstwo danych. Otóż największą lekcją z pierwszej wojny w Zatoce Perskiej było to, że nadmiar danych, zresztą po ataku na World Trade Center również ta informacja była, że nadmiar danych, mimo że były tam dane świadczące o tym, że taki atak na World Trade Center jest przygotowywany, że w wojnie w Zatoce Perskiej takie czy inne zagrożenia się pojawiają, że człowiek nie był w stanie tego po prostu przetworzyć, a jak przetworzył, no to już było po prostu za późno. Sztuczna inteligencja przede wszystkim wykorzystywana jest do tego, żeby informacje z ogromnej ilości bardzo różnych źródeł przetworzyć w ułamku sekundy i podać właściwy sposób działania. To, w jaki sposób my będziemy kontrolować tą ostateczną decyzję, czy to uruchomimy, czy nie uruchomimy, zależy od nas, no ale no, nie ulega wątpliwości, że na współczesnym polu walki, gdzie drony już też poruszają się z prędkością odrzutową, czas ma potężne znaczenie. Stąd też rzeczywiście kluczowe jest budowanie takich algorytmów, aby jednak wyprzedzać przeciwnika. Myśmy nawet jako GROM, działając w Iraku, w Afganistanie, no, żołnierze, operatorzy musieli podejmować trudne decyzje, decydujące
1: ale ludzie,
0: o życiu
1: ludzkim, a nie algorytmy.
0: W ułamku sekund. No to też jest dłuższa dyskusja na temat algorytmów, bo czy co jest bezpieczniejsze, czy ludzie, którzy są omylni, czy algorytmy, które
1: jeszcze
0: też
1: bardziej
0: są omylne, ale nie wiem, czy bardziej,
1: bo programują je omylni ludzie.
0: No programują ludzie, tylko że algorytm no zawsze będzie przestrzegał pewnego schematu, ludzie czasem są... no nie, to jest dłuższa dyskusja, taka debata bardziej filozoficzna. No oczywiście jestem za tym, żeby te algorytmy były kontrolowalne. Też oglądałem hollywoodzkie produkcje na temat tego, jak to w ogóle inteligencja czy komputery wywoływały nową wojnę światową i człowiek nie był w stanie nic zrobić, ale daleki jestem od takiego katastroficznego podejścia do tej problematyki. Jednak sztuczna inteligencja w obecnym wymiarze, w takim jak wojsko je stosuje, no nie zagraża i nie buduje takiej sytuacji, że człowiek nie będzie miał nic do powiedzenia, a ona będzie sama prowadziła wojny.
1: Panie generale, bardzo dziękuję za tę rozmowę. Pan generał Roman Polko, były dowódca jednostki specjalnej GROM, opowiadał, czy też dzielił się swoimi przemyśleniami i komentarzami na temat nowej doktryny Wojska Polskiego. Czekamy na szczegóły tej doktryny. Z pewnością do tego tematu będziemy jeszcze powracać.
0: Niech będzie polityczno-strategiczna dyrektywa obronna. Może prezydent z ministrem w końcu wydadzą taką doktrynę.
1: No właśnie. Na to też czekamy. To jest program Owczarek, a gościem jest pan doktor habilitowany Andrzej Drozd, Studium Europy Wschodniej, Uniwersytet Warszawski. Dzień dobry, panie profesorze.
2: Dzień dobry, witam.
1: W Warszawie jest takie ciekawe miejsce, które nazywa się Archiwum Główne Akt Dawnych. I jutro pan profesor się tam pojawi z fascynującym, tak mi się wydaje, wykładem zatytułowanym Turcja Osmańska, sąsiad, rywal i sprzymierzeniec Rzeczypospolitej. O godzinie 18:00 można posłuchać. I to w ogóle myślę sobie, żebyśmy o tej Turcji trochę więcej porozmawiali przy okazji tego wykładu także, panie profesorze. Ale czy Turcy naprawdę są z Turcji? Kim są Turcy? Skąd się wzięli Turcy? Dlaczego mówimy o nich Turcy, chociaż pewnie nie wszyscy byliby zachwyceni z bycia nazywanymi Turkami?
2: To znaczy, to pytanie trochę prowokacyjne i dwie odpowiedzi można na nie udzielić. I tak, i nie. To znaczy, współcześni Turcy oczywiście są z Turcji. Natomiast ja tu wprowadzę takie rozróżnienie. My żeśmy w ogóle w języku polskim przez długi czas nie mieli tego rozróżnienia i gdzieś tak od około 30 lat już mamy takie określenie, którym się będę posługiwał, Turcy i Turkijczycy, albo przymiotnik turecki i turkijskie. Turkijskie, Turkijczyk to coś szerszego niż Turek i Turcy. Natomiast jeżeli chodzi o państwo, o Turcja, no to tu jest sprawa zupełnie jednoznaczna. Oczywiście Turcja to współczesna Turcja. O co chodzi z Turkami i Turkijczykami? Turcy są częścią wielkiej rodziny narodów, ludów, które określamy mianem turkijskich. Geneza, etnogeneza współczesnych Turków nie jest związana ze współczesnym obszarem współczesnej Republiki Tureckiej, lecz z tym gigantycznym, można powiedzieć taką gigantyczną transkontynentalną autostradą, która w dawnych wiekach, już od starożytności, była miejscem, po którym przemieszczali się koczownicy, bo dzisiejsi Turcy, ich protoplaści, 1000 lat temu byli koczownikami właśnie po tej wielkiej krainie, którą nazywamy Wielkim Stepem, która się zaczyna od mniej więcej terenu współczesnej Mongolii, a kończy na granicach Bałkanów, czyli nad Morzem Czarnym. i przez stulecia tam właśnie przemieszczały się ludy koczownicze, które określamy mianem turkijskich. Dzisiaj to są na przykład Kazachowie, Kirgizi, Tatarzy i tak dalej. Dużo różnych etnosów, ludów, narodów, które zamieszkują Azję Środkową i Europę Wschodnią. Jednym z nich są Turcy, którzy na terenie współczesnej Turcji znaleźli się gdzieś tak od XI wieku. Także etnogeneza współczesnych Turków ma miejsce, wywodzi się właśnie z Azji Środkowej.
1: Niezwykle to jest ciekawe. Dodam jeszcze, że podczas tego wydarzenia jutrzejszego zaprezentowany zostanie niezwykły dokument. To jest traktat pokojowy sułtana Murada IV, przekazany królowi Zygmuntowi III, który był, jak rozumiem, dyplomatycznym następstwem ugody chocimskiej z 1621 roku. Chociaż przy okazji tego dokumentu pojawiają się dwie daty. 1621-1623.
2: No tak, to jest konsekwencja długotrwałego i niezwykle barwnego, godnego filmu, procesu, to może nie jest dobre określenie, czy procesu, w każdym razie negocjowania warunków zakończenia wojny. Wojny, którą my kojarzymy z dwiema datami, 1620, klęska pod Cecorą i śmierć hetmana Żółkiewskiego i rok później, 1621, zwycięska obrona Chocimia, twierdzy chocimskiej. Chocim był po drugiej stronie granicy, to tak dla przypomnienia tylko, a nam się oczywiście kojarzy jako takie miejsce bardzo mocno wpisane w naszą pamięć historyczną. I zwycięstwo, to zwycięska obrona Jana Karola Chodkiewicza. Także
1: no właśnie, mówi pan,
2: traktat kończył, tak, kończył tę wojnę. Była to, można powiedzieć, taka pierwsza... nie był to pierwszy konflikt militarny Polski czy Rzeczypospolitej z Turcją Osmańską, ale taki, można powiedzieć, pierwszy, poważniejszy.
1: No dobrze, ale powiedział pan zwycięskiej obrony, ale kto wygrał? Bo mówimy o tym, że to jest traktat pokojowy, ale rozumiem, że to jest nie tyle traktat pokojowy, jak się wczytamy, tylko akt łaski sułtana, a nie umowa równych stron.
2: No tak. To jakby jest kwestia pewnych konwencji dyplomatycznych, też osadzonych, odmiennych w przypadku Turcji Osmańskiej i Rzeczypospolitej, czy odmiennych pomiędzy państwami muzułmańskiego wschodu i Europy. Te praktyki dyplomatyczne ze strony muzułmańskiej były osadzone w prawie muzułmańskim, więc one literalnie w istocie mogły mieć charakter takich aktów jednostronnych. Natomiast no, my współcześnie interpretujemy je w szerszy sposób.
1: Tam są takie piękne zdania, jak na przykład to, że król polski, jego panowie i kapitanowie oraz rozbójnicy, kozacy, ludzie z nimi związani i inni wichrzyciele nie będą napadać na moje twierdze wzdłuż granic, miasta i inne osiedla przynależne do mego kraju. Ewentualnie król polski będzie co roku na czas przesyłać hanom Krymu tradycyjnie płacone przezeń podatki, dostarczając je ludziom Hana w Jasach na Krymie, za co Han Krymu będzie przestrzegać nałożonych nań warunków przyjaźni i tak dalej, i tak dalej. Czyli, no kto, właśnie, czyli tutaj, kto wygrał, tutaj, panie profesorze? Kto tutaj...
2: To znaczy ta wojna zakończyła się z grubsza rzecz biorąc ustaleniem status quo, nienaruszaniem dotychczasowego układu, a przypomnę, że tę wojnę, no, genezą tej wojny były aspiracje ze strony Rzeczypospolitej, a może nawet nie tyle Rzeczypospolitej, tylko tylko jej takich wiodących magnatów, mhm. mających interesy w Mołdawii, magnatów z ziem ruskich, korony magnatów, czyli współczesnych ziem ukraińskich, magnatów dobrze znanych z naszej historii, którzy mieli swoje interesy w kontrolowaniu czy Mołdawii. Mołdawia była głównym obszarem spornym pomiędzy Polską a Turcją Osmańską. Dla przypomnienia, Wielkie Księstwo Litewskie i Królestwo Polskie po wejściu na proces zjednoczenia po Unii Polsko-Litewskiej sięgało swoim zasięgiem terytorialnym aż po Morze Czarne, aż po te tereny, o które w tej chwili toczy się wojna. I dopiero łącznie również z kontrolą nad gospodarstwem mołdawskim, które było odrębnym państwem. I to w XV i XVI wieku Turcja stopniowo przejmowała kontrolę nad Mołdawią. Stąd też ten obszar był bardzo ważny z punktu widzenia handlowego. Był obszarem spornym. Ale tu jeszcze był inny gracz w tym wszystkim, który właściwie chyba był ważniejszy, mianowicie Habsburgowie. To był okres, czyli Austria. Mhm. To był okres, w którym w Rzeczypospolitej doszło do głosu nowe pokolenie elit magnaterii, która przede wszystkim magnaterii, ale także i szlachta, ta mająca, uczestnicząca w życiu politycznym, mająca wpływ na politykę państwa polsko-litewskiego, które było ukształtowane już pod silniejszym wpływem takim myślowym, politycznym, ideologicznym Habsburgów. Silniejszym w stosunku do pokolenia XVI-wiecznego. To były czasy kontrreformacji, to były czasy Zygmunta III Wazy, który w Habsburgach szukał oparcia dla realizacji swoich planów dynastycznych odzyskania korony szwedzkiej. I Habsburgowie mieli interes w wepchnięciu Rzeczypospolitej, czemu Polska się opierała bardzo skutecznie, właściwie do końca XVI wieku, wepchnięciu w swój konflikt z Turcją Osmańską, bo w gruncie rzeczy Polska, Rzeczpospolita, z punktu widzenia tureckiego nigdy nie była kierunkiem ekspansji, kierunkiem, obszarem, którym Turcja byłaby zainteresowana w swoją ekspansją i podbiciu, to Bałkany, scheda po dawnym Królestwie Węgierskim na Bałkanach, a więc Austria Habsburgów była głównym kierunkiem, jeżeli chodzi o kontynentalną Europę, głównym kierunkiem ekspansji tureckiej.
1: Doktor habilitowany Andrzej Drozd ze Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego jest gościem dzisiejszego programu, a jutro o godzinie 18 w Archiwum Głównym Akt Dawnych pan doktor habilitowany Andrzej Drozd opowiada o godzinie 18. Turcja Osmańska, sąsiad, rywal i sprzymierzeniec Rzeczypospolitej. I też będzie można podczas tego wydarzenia obejrzeć traktat pokojowy sułtana Murada IV. Tak go nazywamy dzisiaj. To jest wielgachny dokument, 5 metrów długości, ponad pół metra szerokości. Oczywiście nazywam go traktatem pokojowym, ale właściwie jest to dokument, na którym sułtan łaskawie godzi się, żeby polski król mógł mu po prostu dawać kasę w ustalonych terminach. Widzę, że nasza interpretacja różnych rzeczy nie zmieniła się od XVII wieku. Panie profesorze, ale ten dokumencik to będzie kseróweczka czy oryginał?
2: Nie, to będzie oryginał. To będzie oryginał. Archiwum Główne Akt Dawnych ma także imponującą kopię tego, ale jutro będzie pokazywany oryginał. Oprócz tego poprosiłem, żeby Archiwum Główne Akt Dawnych udostępniło inny dokument, trochę wcześniejszy, z czasów Władysława Jagiełły, znacznie wcześniejszy, z 1394 roku, też jednostronny list dyplomatyczny, zwany w terminologii tamtejszej, ówczesnej Jarłykiem, mianowicie list, pismo Hana Złotej Ordy Tochtamysza do Władysława Jagiełły. Dlaczego o tym wspominam? Turcja Osmańska to nie to samo, co Złota Orda, chociaż jedno i drugie państwo były naszymi sąsiadami i to Złota Orda tym pierwszym właściwie państwem muzułmańskim, które było naszym sąsiadem i z którym wchodziliśmy w bezpośrednie interakcje, zarówno jako Królestwo Polskie, jak i Wielkie Księstwo Litewskie, jeszcze przed Unią, ale później także już po Unii i chronologicznie to Turcja Osmańska później pojawiła się w naszej historii niż Złota Orda. To bardzo, bardzo ważne. A czemu o tym traktacie, czy o tym Jarłyku mowa? Bo on trochę rzuca światło, czy pomaga zrozumieć coś, co nawet dla historyków nie jest takie, może nie tyle oczywiste, ale gdzieś uchodzi, umyka na margines, mianowicie takiej naszej pamięci historycznej, czym była owa kasa, znaczy czym były owe płatności, owe podatki. No, tu właśnie trzeba cofnąć się do najazdu Mongołów w latach 1230-40 na Europę. Mongołowie, państwo Dżingis, stworzone imperium przez Dżingis Hana, odbiło w owym czasie Ruś Kijowską i zasięg władzy Złotej Ordy sięgał aż po współczesne województwo podkarpackie. Tak, a więc, czyli ówczesna Ruś Halicka, Ruś Włodzimierzko-Halicka znajdowała się, była terytorium, na którym panowali Mongołowie, a później ich sukcesor tego Imperium Mongolskiego, czyli Złota Orda, państwo tatarskie. I w XIV wieku z jednej strony Litwa, jeszcze przed Unią, z drugiej strony Kazimierz Wielki podjęli rywalizację, zabiegi, starania, walkę o to, żeby przejąć kontrolę nad tymi obszarami Rusi. I to były zdarzenia, to był okres, który w późniejszym czasie tak naprawdę, czy zapoczątkował ten kształt terytorialny, nie tylko terytorialny, bo także i społeczny, i kulturowy, Rzeczypospolitej, czyli no, my jesteśmy w pewnym, w istotnym sensie stopniu może nie kontynuatorami, ale na swój sposób spadkobiercami tych wydarzeń z XIV wieku, które polegały na tym, że władcy Polski i Litwy przyjęli z punktu widzenia tatarskiego, czy złotoordyńskiego, przyjęli administrowanie ziemiami, które wciąż do Złotej Ordy należały. Tak, także tu po raz kolejny widzimy, jak odmienne były interpretacje tych samych wydarzeń z jednej i z drugiej strony. My poczytujemy to, że było to włączenie owych ziem do państwa litewskiego i Królestwa Polskiego, a potem wspólnie państwa polsko-litewskiego, podczas gdy ze strony państwa tatarskiego, czyli Złotej Ordy, którego z kolei następcą był Hanat Krymski i ci Hanowie, o których mowa w tymże dokumencie sułtańskim, cały czas poczytywali się za suwerenów owego terytorium i stąd zgodnie z zasadami tymi, które ustanowili na początku z chwilą podboju w XIII wieku tych terenów należało płacić podatek. Ich aktualny pan owych ziem powinien był płacić podatek. A więc widzimy tu pewne no, takie daleko idące rozbieżności pomiędzy interpretowaniem różnych faktów. Czemu o tym mówię tak szczegółowo? Bo no, w naszej pamięci historycznej, wręcz w nauce historii, te wydarzenia, te fakty są opisywane w taki sposób, który był widziany z naszej perspektywy. A warto dla pełnego obrazu sprawy, warto zobaczyć przyjrzeć się, jak druga strona te same zdarzenia interpretowała. Także w stosunkach polsko-tureckich również taka rozbieżność miała miejsce i ona rozciąga się w gruncie rzeczy na całe postrzeganie, wzajemne postrzeganie siebie nawzajem. To znaczy Polacy Turcję i Turcja Polaków, mam na myśli historycznie. Z naszej perspektywy, znaczy jest taka dość znamienna asymetria, czy była asymetria w postrzeganiu się nawzajem. W Polsce, w Rzeczypospolitej, Turcja była opisywana jako zagrożenie. Z kolei z perspektywy tureckiej Polska, Rzeczpospolita właściwie była zupełnie poza marginesem, poza jakimś zainteresowaniem. Główną rzeczą, która interesowała stronę turecką w naszym kierunku, było to, żeby Rzeczpospolita była takim stabilnym elementem układu politycznego, który nie będzie wspierał głównego rywala, którym była Austria Habsburgów.
1: A nie lepiej było po prostu Polskę podbić?
2: Turkom? No. Raz spróbowali w roku 1672. To była tak naprawdę jedyna, pomijając tę wojnę 1620-21, która była takim, można powiedzieć, pewnym marginalnym incydentem z punktu widzenia historii Turcji, w gruncie rzeczy i relacji polsko-tureckich. W roku 672 Turcy widzieli, że Rzeczpospolita nie jest w stanie utrzymać Rusi. Rusi, czyli ziem współczesnej Ukrainy, Ruś kijowska.
1: Tak, już Podole pod panowaniem osmańskim po 72, tak, właściwie jest, do końca XVII wieku.
2: Dokładnie, tak. Dwadzieścia lat wcześniej Moskwa pojawiła się na Rusi kijowskiej. Kozacy oddali się pod protekcję Moskwy, czego od razu właściwie natychmiast okazało się, że to był błąd, ale już trochę było za późno. Turcja, krótko mówiąc, kozaczyzna w tamtym czasie była w sytuacji takiej dość dramatycznej, widząc, że ani opcja moskiewska nie jest dobra, z Polską konflikt, poszukiwała jeszcze wsparcia w Turcji lub Hanacie Krymskim, który był powiązany z Turcją Osmańską. I Turcja Osmańska w tym czasie widziała, czy w momencie, gdy okazało się, że Rzeczpospolita nie jest w stanie utrzymać Ukrainy, czy ziem ukraińskich, rozpoczęła swoją własną wojnę. W 1672 zdobywając Kamieniec Podolski, to była taka rzeczywiście pełnowymiarowa kampania wojenna. Jedyna właściwie taka długotrwały konflikt militarny między Polską, między Rzecząpospolitą a Turcją. I co się
1: okazało? Zdaje się, że pan Wołodyjowski tam zginął.
2: Dokładnie, znamy tę historię z Sienkiewicza, z pana Wołodyjowskiego. Rok 1672, utrata Kamieńca, który był niezwykle ważną, taką wręcz ikoniczną, zwłaszcza Turcy postrzegali Kamieniec Podolski jako taką niezdobytą twierdzę, mieli wobec niej wielki respekt. Okazało się, że błyskawicznie padła, co potwierdzało ich diagnozę, że Rzeczpospolita nie jest w stanie utrzymać tych ziem. No i cóż, zajęli Podole. Nie mieliśmy wtedy zbyt fortunnego króla. Nie wszyscy nasi królowie byli równie sprawni jak Jan III Sobieski, mianowicie Michał Korybut-Wiśniowiecki. On oddał właściwie Podole, nie tylko Podole, Turkom. I tak oddał jako terytorium, a więc dokonał cesji terytorialnej. Sejm tego nie zatwierdził i tu znowu mamy rozbieżność. Turcy włączyli ten obszar do, bardzo ważny dla Rzeczypospolitej, dla historii Polski, włączyli do swojego państwa, a więc to była inkorporacja ze strony tureckiej. Tam była administracja turecka, taka jak w innych prowincjach Turcji Osmańskiej. Czyli mieliśmy po prostu kawałek Turcji na ziemiach Rzeczypospolitej w rzeczywistości. Z kolei z naszego punktu widzenia poczytywaliśmy to, ze względu na brak ratyfikacji przez Sejm, za okupację. aczkolwiek uczestniczyliśmy w precyzyjnym wyznaczeniu granicy. Dla Turcji to była granica państwowa, dla nas to, można by powiedzieć, trochę linia demarkacyjna. Ale co się okazało, do czego zmierzam, że Turcy nie są w stanie tego terytorium utrzymać, bo gdy rozpoczęła się kampania, Jan III Sobieski rozpoczął działania przeciwko Turkom w celu odebrania Podola, no bardzo szybko właściwie przejął całe Podole z wyjątkiem samej twierdzy kamienieckiej pod kontrolę, no i widać było, że Turcja Osmańska też nie jest w stanie utrzymać tych ziem. Turcja nigdy nie była zainteresowana tym kierunkiem ekspansji.
1: Czyli lepiej po prostu mieć jakąś dobrą umowę, taką, żeby obydwu stronom zdawało się, że to one mają przewagę, niż po prostu prowadzić wojnę. Ekonomicznie rozumiem, to też lepsza strategia. Panie profesorze.
2: Z punktu widzenia polityki tureckiej stabilna północ to było to, co interesowało. Natomiast kierunek ekspansji był zupełnie inny, czyli Bałkany.
1: Bardzo dziękuję. Jutro o 18:00 w Archiwum Głównym Akt Dawnych pan doktor habilitowany Andrzej Drozd więcej na ten temat opowie, jeżeli ktoś ma czas i ochotę się wybrać. No i będzie też prezentowany unikatowy dokument, który rzadko jest pokazywany, czyli no właśnie, co to jest, to państwo słyszeli, ale więcej jutro. Pan doktor habilitowany Andrzej Drozd, Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego. Bardzo dziękuję.
2: Dziękuję również.
3: To jest powtórka.

0: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
1: Trwają analizy i zabezpieczanie sieci po masowych wyciekach wrażliwych danych milionów Polaków, a jak się okazuje, przestępcy na cel biorą nie tylko firmy związane z medycyną. Projekt budżetu na przyszły rok trafi teraz do Sejmu. Obok budżetu zaplanowano też zmiany w progach podatkowych. Kampania wyborcza w Krakowie zwolniła tylko na chwilę. Mieszkańcy oraz kandydaci szykują się do drugiej tury wyborów prezydenta miasta. Minęła piąta. Arkadiusz Urbanek. Zapraszam na informacje TOK FM. Działająca przy Państwowym Instytucie Badawczym Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa, czyli NASK, analizuje przypadki cyberataków z ostatnich tygodni na firmy Enelmed, Kubusoft i MyDoctor. Cyberprzestępcy są coraz bardziej aktywni w sektorze medycznym, przyznał minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski. W wyniku ataków doszło niedawno do wycieku wrażliwych danych milionów Polaków. Ofiarą ataku padła też niedawno firma Fakturownia, dostarczająca systemy księgowe. Jak podała firma, wyciek nie objął danych zintegrowanych ksef. Firma zaleciła użytkownikom zmianę hasła do konta w Fakturowni, a także zmianę hasła do skrzynki e-mail powiązanym z kontem oraz do innych serwisów, w których dana osoba mogła używać tego samego hasła. Rząd przyjął projekt ustawy budżetowej, teraz zajmie się nim Sejm. Obok budżetu zmienić się mają także progi podatkowe. Pierwszy ma być podniesiony ze 120 do 130 tysięcy złotych. Rząd chce wprowadzić także pośrednią stawkę w wysokości 24% dla osób, których roczne zarobki mieszczą się w przedziale od 130 do 150 tysięcy złotych. To oznacza duże oszczędności, jeśli chodzi o płacenie podatków, mówił w TOK FM ekonomista Marek Zuber.
2: W skali całej gospodarki szacujemy, że to może oznaczać około 10 miliardów złotych i to jest chyba właśnie taki element, który z jednej strony odzwierciedla obecną sytuację budżetu bardzo trudną, nie ma co ukrywać, a z drugiej strony no jest jednak w jakiejś mierze przynajmniej realizacją obietnic dotyczących kwestii obniżenia obciążeń podatkowych.
1: Ustawa nie zmienia kwoty wolnej od podatku, która pozostanie na poziomie 30 tysięcy złotych. Osoby zarabiające powyżej 150 tysięcy złotych nadal będzie obowiązywał podatek w wysokości 32%. Jeśli prezydent nie podpisze ustawy o opodatkowaniu nadzwyczajnych zysków koncernów paliwowych, to Rada Ministrów będzie szukać nowych rozwiązań, by paliwa na stacjach były tańsze, zapewnia rzecznik rządu Adam Szłapka. Za litr benzyny 95 trzeba zapłacić już średnio 8,19, a za litr diesla powyżej 9 zł. Jeśli prezydent nie podpisze ustawy, weźmie pełną odpowiedzialność za drogie paliwo, bo dochody z podatku posłużyłyby na sfinansowanie kolejnej rządowej obniżki cen paliw, mówił w TOK FM Adam Szłapka.
3: Będziemy szukać rozwiązań pewnie podobnego rodzaju, z podobną ustawą, no ale plan A leży na biurku prezydenta. Lepszego planu nie będzie.
1: Poprzednie obniżki cen paliw, czyli rządowy program ceny paliw niżej, który obowiązywał w wakacje, kosztowały budżet państwa około 1,5 miliarda złotych miesięcznie. Hamas i palestyński islamski dżihad utworzą koalicję przed zaplanowanymi na 28 listopada wyborami parlamentarnymi w Strefie Gazy i na Zachodnim Brzegu, podała agencja Associated Press. Sojusz może zagrozić dominacji partii prezydenta autonomii palestyńskiej Mahmuda Abbasa Fatahu. Byłyby to pierwsze palestyńskie wybory parlamentarne od 20 lat. Hamas i islamski dżihad to islamistyczne organizacje zbrojne uznawane przez wiele zachodnich państw za terrorystyczne. Hamas jest zarazem ruchem politycznym i od 2007 roku sprawuje władze w Strefie Gazy. Fatah jest bardziej umiarkowaną, świecką partią, która kontroluje autonomię palestyńską, sprawującą ograniczoną władzę w części okupowanego zachodniego brzegu. Ministerstwo Obrony Portugalii poinformowało, że władze w Lizbonie porozumiały się z Belgią w sprawie budowy zakładu produkcji amunicji. Obiekt ma powstać najpóźniej do 2029 roku w północno-zachodniej części Portugalii. Fabryka amunicji będzie kosztowała około 50 milionów euro. Dzięki tej inwestycji powstanie blisko 100 nowych miejsc pracy, dodał szef portugalskiego resortu obrony i podkreślił, że środki na realizację inwestycji zostaną wypłacone z unijnego programu SAFE. W drugiej turze wyborów prezydenta miasta krakowianie wybiorą nie tylko między Łukaszem Gibałą i Moniką Piątkowską, wybiorą też między dwoma różnymi modelami rządzenia Krakowem. Jakie będą pierwsze decyzje i ruchy kandydatów po rozpoczęciu prezydentury? O tym teraz Katarzyna Młynarczyk.
4: Zarówno Łukasz Gibała, jak i Monika Piątkowska mają już plan.
5: Nie obiecuję żadnych wielkich inwestycji, żadnych fajerwerków. To będzie raczej czas na posprzątanie bałaganu, na audyty.
6: Rozmowę z urzędnikami, przegląd najważniejszych spraw, audyt.
4: To będzie krótka kadencja. Konkurencja, konkretów pada więc niewiele, ale zarówno Łukasz Gibała, jak i Monika Piątkowska będą chcieli współpracować z jak największą liczbą radnych.
5: Zobaczymy, być może część z nich nie będzie zainteresowana, bo uzna, że obowiązuje jakaś dyscyplina partyjna.
6: Jeżeli wszystkim nam zależy, głęboko wierzę, że tak, na naszym mieście, to powinniśmy ponad podziałami współpracować.
4: Zdecydowaną przewagę w Radzie Miasta ma Monika Piątkowska. Łukasz Gibała z kolei przekonuje, że prowadzi rozmowy z radnymi z Koalicji Obywatelskiej i Prawa i Sprawiedliwości. Katarzyna Młynarczyk, TOK FM.
1: A druga tura wyborów w Krakowie odbędzie się 11 października. Kolejne informacje w TOK FM o 6. Dzień bez opadów i z małym i umiarkowanym zachmurzeniem, a na południowym wschodzie miejscami bezchmurnie. Rano lokalnie na wschodzie i dolinach karpackich uwaga na gęste mgły. Na termometrach w ciągu dnia od 17 stopni na północnym wschodzie i obszarach podgórskich do 20 w centrum i 24 stopni na zachodzie kraju.
0: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
7: 6 minut po godzinie 5. Zaczynamy pierwszy program TOK FM. 30 września 1996 roku ukazał się drugi studyjny album Kasi Kowalskiej, zatytułowany Czekając na. I to było już 30 lat temu. Coś optymistycznego tego utworu na dobry początek tej dzisiejszej środowej audycji posłuchamy w pierwszym programie TOK FM, na który zapraszają Państwa Róża Rumińska i Piotr Gawroński. To są nasi wydawcy. Liwia Prądzyńska realizuje audycję. Ja nazywam się Wojciech Muzal. Witamy Państwa.

0: Jest środa, 30 września. Mamy 273 dzień roku. Słońce wzejdzie o godzinie 6.32, a zajdzie o 18.19. Imieniny obchodzą Felicja, Franciszek, Grzegorz, Hieronim, Nadzieja i Wiktor. Najlepsze życzenia dla Państwa. 105 lat temu pierwszy powszechny spis ludności przeprowadzony w II RP wykazał, że na terenie Polski bez części Górnego Śląska i Wileńszczyzny żyło 25 milionów 600 tysięcy osób, w tym prawie 17 milionów narodowości polskiej, 4 miliony niespełna ludności ukraińskiej i ponad 2 miliony Żydów. W 1939 roku Ignacy Mościcki po internowaniu w Rumunii zrzekł się urzędu prezydenta RP. Jego następcą na uchodźstwie został Władysław Raczkiewicz. 47 lat temu w Warszawie odbył się pierwszy w Polsce masowy bieg maratoński – Maraton Pokoju. 40 lat temu dokładnie w Telewizji Polskiej wyemitowano pierwszy odcinek serialu komediowego Alternatywy 4, a przed 20 laty zlikwidowano wojskowe służby informacyjne. To jest pierwszy program TOK FM. Czas na podsumowanie wydarzeń i zapowiedzi dnia. Pentagon potwierdza, że bada możliwość stałego stacjonowania sił USA w Polsce. Wzmianka o możliwym stacjonowaniu tych sił pojawiła się w oświadczeniu wiceszefa Pentagonu na temat wdrażania strategii obrony narodowej. W części poświęconej Europie Colby stwierdził, że w myśl strategii zakładającej przesunięcie ciężaru odpowiedzialności za obronę Europy, ministerstwo jest obecnie skupione na, tu cytat, pokazywaniu i pomocy sojusznikom, jak sprostać temu zadaniu. Ostatnie rozmowy na ten temat odbyły się w minionym tygodniu, kiedy z Kolbim rozmawiali wiceszefowie MON-u Magdalena Sobkowiak-Czarnecka i Paweł Zalewski. Wcześniej o, jak to określono, wielkich postępach w sprawie bazy w Polsce mówił prezydent USA Donald Trump, co zostało zinterpretowane jako potwierdzenie, że decyzja w tej sprawie zapadła. Coraz więcej osób otrzymuje informacje o zagrożeniu ze wschodu, wzdłuż naszej wschodniej granicy. Coraz częściej dochodzi do rosyjskich ataków w pobliżu granicy. Towarzyszą temu właśnie alerty RCB wysyłane do mieszkańców. W sieci natomiast coraz większą popularnością cieszą się gotowe plecaki ewakuacyjne. Niektóre zestawy na wypadek kryzysu mogą kosztować nawet kilka tysięcy złotych. Checklistę własnego plecaka bezpieczeństwa można znaleźć w rządowej instrukcji reagowania na zagrożenia powietrzne. Instrukcja dostępna na rządowych stronach internetowych, a eksperci mówią zgodnie, że zasób bezpieczeństwa warto zbudować samodzielnie, zależnie od indywidualnych potrzeb. Tak mówi organizator szkoleń survivalowych i twórca sąsiedzkiej obrony cywilnej na warszawskiej Ochocie, Dawid Komuda.
1: Ludzie też są bardzo wygodni. Oczekują czasami na szkoleniach gotowych rozwiązań, czyli oczekują, że dostarczę im przykładowo 50 linków do aukcji i oni sobie mogą kupić wszystkie przedmioty i to jest taka proteza bezpieczeństwa. Oni kupią to wszystko, gdzieś tam schowają w szafie i jakby zapomną o temacie. To jest żmudny proces i wymaga jakiejś determinacji. Uczestnicy są w stanie kupić wszystko i to jest myślę

0: piknik, tak? Prosty trening z dziećmi, dzieci też można obniżać u nich, przez trening można obniżać poziom lęku. Prostymi sposobami trenujemy, wyposażamy się w rzeczy, które podnoszą nasz komfort i też ogólne bezpieczeństwo.
1: Z pomysłodawcą i twórcą sąsiedzkiej obrony cywilnej na warszawskiej Ochocie, Dawidem Komudą, rozmawiał reporter TOK FM Szymon Kępka. Rząd pracuje nad zmianą progów podatkowych. Przyjęty przez Radę Ministrów projekt ustawy zakłada podniesienie pierwszego progu ze 120 do 130 tysięcy złotych, a także wprowadzenie nowej 24-procentowej stawki PIT dla osób zarabiających do 150 tysięcy. Zmiany mają sprawić, że średnio zarabiający później niż dotychczas wpadną w wyższe opodatkowanie. O szczegółach Maciej Kluczka.
2: Na tym rozwiązaniu skorzysta co najmniej 3,5 miliona podatników, mówi premier Donald Tusk.
3: Skorzystać będzie można nawet do wysokości 3600 zł rocznie na tych zmianach.
4: Równocześnie wskazaliśmy bardzo wyraźnie źródła sfinansowania.
2: Dodaje minister finansów Andrzej Domański.
4: Między innymi proponujemy przywrócenie wcześniejszego limitu przychodów, do osiągnięcia którego można korzystać z rozliczenia podatkiem ryczałtowym.
2: I właśnie nowe zasady rozliczania przedsiębiorców krytykuje opozycja, w tym Zbigniew Kuźmiuk z PiS-u.
5: To są próby realizowania jakiejś szczątkowej obietnicy wyborczej, ale kosztem podwyżek w podatku CIT dla drobnych przedsiębiorców.
2: Ustawa budżetowa trafi teraz do Sejmu, a w nim poprawki zapowiadają też koalicjanci. Poseł Unii Centrum Rafał Kasprzyk chce, by przedsiębiorcy mieli więcej czasu na dostosowanie się do zmian.
6: Bo nie chcielibyśmy, żeby za wszystkie społeczne i wszystkie wydatki w państwie płaciła tylko jedna grupa. To są przedsiębiorcy mikro, mali i średni przede wszystkim, którzy korzystają właśnie z rozwiązań ryczałtowych.
2: Na wydłużenie vacatio legis raczej szans nie ma, bo liderom koalicji zależy na tym, by zmiany, w dużej mierze korzystne dla podatników, weszły w życie przed przyszłorocznymi wyborami parlamentarnymi.
1: O czym informował Maciej Kluczka. Ministerstwo Rodziny chce objąć kartą dużej rodziny zawarte za granicą małżeństwa jednopłciowe, które przeprowadziły transkrypcję swojego aktu ślubu i wychowują co najmniej troje dzieci. Wielodzietnym tęczowym rodzinom to rozwiązanie będzie przysługiwało na równi z innymi. Tak zapowiedzi wyglądają, takie właściwie są składane w TOK FM przez wiceszefa resortu Sebastiana Gajewskiego z Nowej Lewicy. I to jest kolejne ułatwienie dla takich małżeństw. ZUS i urzędy skarbowe już teraz muszą je traktować jak małżeństwa osób różnej płci, mówi wiceminister, z którym w porannym EKG rozmawiał Wojciech Kowalik.
7: Przyznawać z jednej strony wszystkie świadczenia, które są przewidziane dla współmałżonków, na przykład zasiłek opiekuńczy, dwa pierwsze zasiłki opiekuńcze, jeden w oddziale w Toruniu, drugi w oddziale w Poznaniu zostały wypłacone. Przyznawać wszystkie świadczenia dla wdów i dla wdowców, które są przewidziane przez przepisy prawa, a zatem takie świadczenia jak renta rodzinna, zasiłek pogrzebowy, jednorazowe odszkodowanie z tytułu wypadku przy pracy oraz traktować te osoby na równi, jeśli chodzi o zgłoszenia do ubezpieczeń. I w praktyce najwięcej tych przypadków, w których małżeństwa jednopłciowe, które zawarły związki małżeńskie za granicą i które transkrybowały je do polskiego porządku prawnego, najwięcej korzystają właśnie ze zgłoszeń do ubezpieczenia zdrowotnego, które przyjmuje Zakład Ubezpieczeń Społecznych oraz z możliwości zgłoszenia współmałżonka jako tak zwanej osoby współpracującej do ubezpieczeń społecznych i to się dzieje. Mam zarówno takie informacje z samego Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, jak i osobiście od takich osób, które z tych możliwości korzystają.
8: No i do tego dochodzi ostatnia decyzja ministra finansów, który podpisał interpretację ogólną w sprawie skutków podatkowych transkrypcji aktu małżeństwa. Czyli co, w przyszłym roku przy okazji rozliczeń z podatków takie małżeństwa już będą mogły się wspólnie rozliczyć?
7: Oczywiście tak, ta interpretacja ogólna jest wiążąca dla Krajowej Administracji Skarbowej, dla wszystkich urzędów skarbowych, urzędów celno-skarbowych w Polsce.
1: Przy czym równe traktowanie małżeństw jednopłciowych dotyczy nie tylko praw, ale także obowiązków, jak na przykład odpowiedzialności za zobowiązania podatkowe małżonka. W Krakowie kampania przed drugą turą wyborów trwa w najlepsze. 11 października krakowianie wybiorą nie tylko między Łukaszem Gibałą i Moniką Piątkowską. Wybiorą też między dwoma różnymi modelami rządzenia Krakowem. Zarówno Łukasz Gibała, jak i Monika Piątkowska mają już plan.
9: Nie obiecuję żadnych wielkich inwestycji, żadnych fajerwerków. To będzie raczej czas na posprzątanie bałaganu, na audyty.
10: Rozmowę z urzędnikami, przegląd najważniejszych spraw, audyt. Nie za miliony złotych przez korporacje wykonywane, tylko przez profesjonalny zespół.

0: To będzie krótka kadencja. Konkretów pada więc niewiele, ale zarówno Łukasz Gibała, jak i Monika Piątkowska będą chcieli współpracować z jak największą liczbą radnych.
1: Zobaczymy, być może część z nich nie będzie zainteresowana, bo uzna, że obowiązuje jakaś dyscyplina partyjna.
2: Jeżeli wszystkim nam zależy, głęboko wierzę, że tak, na naszym mieście, to powinniśmy ponad podziałami współpracować.
0: Tak mówi Monika Piątkowska, właśnie naszej reporterce. A póki co zdecydowaną przewagę w Radzie Miasta ma właśnie Piątkowska. Łukasz Gibała z kolei przekonuje, że prowadzi rozmowy z radnymi z Koalicji Prawa i Sprawiedliwości. W szkole podstawowej na północy Słowacji uczeń zaatakował nożem nauczycieli i kolegów. Jedna nauczycielka zginęła na miejscu, druga i jedna z uczennic walczą w szpitalu o życie. Sprawcę zatrzymała policja, a prezydent Słowacji apeluje o obniżenie temperatury debaty publicznej w kraju. Jakub Medek.
3: Do ataku doszło w Staszkowie, nieopodal polskiej granicy. Sprawca to uczeń 8 klasy szkoły. Z informacji podanych przez policję wynika, że dotychczas niczym specjalnym się nie wyróżniał. W nagranym niedługo po ataku wystąpieniu prezydent Słowacji Peter Pellegrini złożył kondolencje rodzinie zamordowanej nauczycielki. Zaapelował też do całego społeczeństwa, szczególnie zaś do polityków, o uspokojenie nastrojów społecznych. To kolejne ostrzeżenie dla nas wszystkich, żebyśmy się powstrzymywali od słów i czynów wzmacniających złą i agresywną atmosferę w naszym społeczeństwie.
4: Naszej społeczności.
3: Według międzynarodowego raportu WIDEM poziom polaryzacji społeczeństw w Słowacji obok Węgier i Polski należy do najwyższych w Europie. Język debaty publicznej w wykonaniu zarówno polityków obozu władzy, jak i opozycji jest pod tetrami niezwykle agresywny. Jakub Medak, TOK FM.
0: A to jest pierwszy program TOK FM. 21 minut po godzinie 5. Czy marnujesz żywność? Takie pytanie dzisiaj mamy do Państwa. 22 44 044. Proszę dzwonić pod ten numer albo pisać do nas na adres pierwszymałpatok.fm. 129 kg, proszę Państwa, zmarnowanej żywności przypada na mieszkańca Unii Europejskiej. Takie są dane na ten temat, do których jeszcze będziemy wracali. Prosimy Państwa o telefony. Za chwilę zaczynamy dyskusję.
5: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
6: 7 Filip Kakusz, zapraszam na Kulturę w Toku. Reportaż, tom poezji, biografia i 4 powieści znalazły się w finale tegorocznej edycji Nagrody Literackiej Nike. Uroczysta gala w najbliższą niedzielę, 4 października, dzień wcześniej na wyborcza.pl poznamy wyniki plebiscytu Nike czytelników. Prawa kobiet na scenę to hasło Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego Femini City, który odbędzie się w najbliższy weekend we Wrocławiu. Kobiety z różnych krajów Europy będą mówić o ważnych dla siebie sprawach, mówi Iwona Konecka, edukatorka, artystka społeczna, współzałożycielka Stowarzyszenia Kobietostan.
7: Od młodych francuskich feministek, które ze swojej perspektywy zastanawiają się nad tym, czy w ogóle, ale też na jakich warunkach kobiety miałyby uczestniczyć w polityce i co to może przynieść. Spektakl, który współtworzyłyśmy ze Słowenkami, dotyczy kwestii menstruacji i menopauzy. Spektakl z Rumunii dotyczy kwestii przemocy domowej.
6: Festiwalowe wydarzenia odbędą się w przestrzeniach Instytutu imienia Jerzego Grotowskiego, sala laboratorium, studio na grobli i piekarnia. 2 dni muzyki, sztuki, spotkań i wspomnień poświęconych Markowi Grechucie, jednemu z najważniejszych artystów polskiej sceny. Tak zapowiada się pierwsza edycja festiwalu Marek, ach to ty, która odbędzie się 10 i 11 października w ośrodku Ruczaj, filii Centrum Kultury Podgórza w Krakowie. Zaprasza Alicja Kowalczyk z Centrum.
8: Będzie to na pewno bardzo wyjątkowy weekend, ponieważ nasz program jest zróżnicowany i chcemy też przede wszystkim spojrzeć na Grechutę nie tylko przez pryzmat jego najbardziej znanych utworów Niedokazu i Niektórych nie znamy, ale także przez pryzmat jego malarstwa, poezji, a też przede wszystkim tego, jak wielki wpływ wywarł na całą polską kulturę.
6: W ramach festiwalu odbędzie się koncert Śpiewnik Marka z udziałem Marka Bałaty, zaprzyjaźnionych muzyków oraz zespołu Anawa. Będzie też specjalna lekcja muzealna przybliżająca sylwetkę artysty i epokę, w której tworzył.
0: Ciepła i jesion na aura nas nie opuszcza i nie będzie opuszczać jeszcze przez najbliższe dni, dlatego że dzisiaj będzie zachmurzenie małe i umiarkowane. W południowo-wschodniej Polsce miejscami będzie nawet bezchmurnie. Rano jeszcze lokalnie na wschodzie i w dolinach karpackich możliwe mgły ograniczające widzialność do 300 metrów. Na termometrach od 17 stopni na północnym wschodzie, Suwałki i Białystok. A jeśli chodzi o pozostałe tutaj regiony, to 24 stopnie w Polsce Zachodniej. Tutaj będzie maksimum.
5: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
0: Czy marnujesz żywność? O to dzisiaj Państwa pytamy. 24 minuty po godzinie 5, to jest pierwszy program Tok FM. Nasz numer to 22 44 044. Jako pierwszy dodzwonił się do nas pan Marek z Warszawy. Dzień dobry, panie Marku.
4: Słuchamy pana. Witam pana redaktora. Witam serdecznie. Czy wie pan, to jest taki jeden z tematów, gdzie taka projekcja się od razu chyba każdemu człowiekowi tworzy, że z jednej strony głód na świecie, z drugiej ludzie w państwach, szczególnie zachodu tak zwanego, marnują jedzenie. Wie pan, moja praca zawodowa jest związana z branżą spożywczą. Pracuję dla wielkiego koncernu spożywczego w Polsce. I dla nas jest bardzo ważne, żeby jedzenia nie marnować. Tutaj w ogóle ciekawych wątków kilka się pojawia. Nie wiem, czy pan redaktor brał je pod uwagę, ale na przykład to, jak przekazywać mogą firmy żywność, na przykład z uszkodzonych opakowań, puszek, nie wiem, słoików, potrzebującym, bo tutaj legislacja trochę nie nadąża za czasami. Można zapłacić karę, jeżeli się to zrobi nieodpłatnie. I to jest taki wątek poboczny, który jednak jakieś tam znaczenie ma. Natomiast to do zasady. Ja marnować jedzenia staram się prawie w ogóle, o tak powiem. Mówię prawie, bo zdarza mi się gdzieś tam, kiedy jakaś data przeleci jakiegoś produktu, wtedy zawsze sprawdzam w telefonie albo gdzieś tam w komputerze, czy ten produkt można jeszcze zjeść po tym terminie przydatności. Bo tutaj ważne jest też to, żeby ludzie się nauczyli czytać, to jest edukacja ważna, że spożyć do, że należy spożyć do, że data przydatności jest zdefiniowana jednoznacznie. No mówiąc krótko, staram się tego jedzenia nie marnować. Natomiast przeraża mnie to, jak często podjeżdżam pod różne sklepy i widzę w tych sypach bardzo duże ilości właśnie jedzenia, które gdzieś tam te często sklepy sieciowe dyskontowe.
0: Ja się zastanawiam, panie Marku, co się dzieje z tym pieczywem, z tak zwanego odpieku, z tym, które jest jak kamień na drugi dzień.
4: A, to wie pan, co ja tu nie chciałem do tego przywoływać. Pan redaktor trochę teraz sprowokował, bo właśnie jeden z tych przypadków bardziej znanych, taki jak pan może redaktor pamięta, gdzie ukarano człowieka, piekarza, za to, że oddawał potrzebującym za darmo chleb, żeby się nie zmarnował. Mhm. Były podawane często jako coś rzeczywiście, jako bezduszność systemu. Ale wie pan co, ja mówię, ja jestem bardzo dzisiaj ciekaw, szczerze powiem, telefonu pana Łukasza, jeśli zadzwoni, bo ja akurat jestem szefem koncernie wielkim gastronomii, on jest kucharzem. I tak bardzo mnie ciekawi, jak oni sobie, kucharze, z tym radzą, bo wydaje mi się, że najważniejsze byłoby, żebyśmy edukowali wszystkich.
0: Dziękuję bardzo, to był pan Marek z Warszawy. No tak, proszę państwa, na każdy temat, z każdej strony. Tu z perspektywy koncernu spożywczego, a być może z perspektywy kuchni już za kilka minut. Chociaż na razie pierwsi słuchacze, którzy się dodzwonili, to nie ma wśród pana Łukasza, ale jest, z czego się bardzo cieszymy, pani Agnieszka z Krakowa. Dzień dobry, pani Agnieszko, słuchamy.
9: Dzień dobry, witam serdecznie. Ja już kiedyś dzwoniłam, rozmawialiśmy na podobny temat o zmarnowaniu żywności. Ja osobiście, tak jak mówiłam już kiedyś, żywności staram się jak najmniej marnować. Jak robię zakupy przemyślane, mieszkam na wsi, jest mi troszkę łatwiej, mam kury, więc te takie resztki czasem mogę im dać. Natomiast wszystko zgadzam się z moim przedmówcą, on tu bardzo ładnie i bardzo mądrze wszystko powiedział, więc nie będę się dublować. Chciałam tylko powiedzieć, zacznijmy edukować nasze dzieci, że jeżeli jabłko ma malutką plamkę, to ono wcale nie jest niedobre. Nie trzeba go wyrzucić, można z niego ugotować kompot, można go okroić. Jeżeli serek jest do dzisiaj, to nie znaczy, że on jest niedobry. A ja często widzę, że rodzice tak mówią, zobacz na datę ważności, ojeju, był do wczoraj, nie, to wyrzuć. No przecież ludzie kochani, skoro ten serek ma 2 tygodnie datę ważności, to on dzisiaj się nie zepsuje. Przeglądajmy, czytajmy, edukujmy tych młodych, bo te rzeczy, które są niezdrowe, wiadomo, one mają datę ważności, oj, rogi więcej. Ale te rzeczy, które kupujemy na co dzień. Po prostu nie kupujmy tyle, bo ci, którzy dużo kupują, dużo marnują. Ja tak to uważam. Mhm. Po prostu mamy taki dostęp do tej żywności. Nasi rodzice nie mieli, więc oni są nauczeni, dziadkowie, dużo kupować, robić zapasy i poniekąd ich rozumiem, więc oni może mają taki zapęd, ale my mamy sklep na sklepie. Dostęp mamy do wszystkiego, więc uważam, że kupujmy z rozsądkiem, a tym samym nie będziemy marnować.
0: I trzeba rozróżnić też, pani Agnieszko, myślę, że zgodzi się pani ze mną, należy spożyć do, najlepiej spożyć do, bo są różne oznaczenia w zależności od produktu.
9: Tak jak mówił mój przedmówca właśnie, to nie jest tak, można to sprawdzić, można to przeglądać, otworzyć. Ten produkt jest bardzo długo, często bardzo dobry, więc uważam, że naprawdę nie bądźmy tak bardzo delikatni, że o, to do prawda. Dzisiaj, ojeju, trzeba
0: dziękuję.
9: Wyrzucić. Nie
0: to była
9: wyrzucajmy,
0: pani...
9: bo bardzo dużo ludzi na świecie nie ma naprawdę co jeść. Pani... A jeszcze jedno, przepraszam, jeszcze jedno,
0: ale bardzo krótko.
9: Bardzo krótko. W restauracji zamawiajmy... Nie oczami, nie za dużo, bo potem wszystko to idzie do kosza.
0: Jest jeszcze jedna rzecz. Zostawiane brzegi od pizzy. Jak ja coś takiego widzę w restauracji, to proszę państwa, no, jakiś opór, sprzeciw wobec mnie tutaj się budzi. Pan Łukasz z Będzina, wywołany trochę przez pana Marka. Słuchamy pana, panie Łukaszu.
10: Dzień dobry, witam smacznie. Mam nadzieję, pewnie większość już po śniadaniu ci to dzwonią, bo mamy poranny półbudzik, ale szybko, bo 2 minutki. Ja, proszę państwa, prowadzę bistro, nie jakąś ekskluzywną restaurację, gdzie mamy menu sezonowe tak zwane. Karta się zmienia 4 razy w roku, nieraz 2, 3, zależy od szefa kuchni i władz tej restauracji. U mnie w bistro, proszę państwa, menu planuję co tydzień i mam wprowadzone obiady, zestawy obiadowe, tak zwane dnia. Składają się zupy i do wyboru mamy 2 dania mięsne, dodatki skrobiowe i oczywiście suróweczki. Jest to bardzo atrakcyjna cena dla ludzi i każdy sobie może pozwolić codziennie na taki obiad i po prostu sobie wybierają spośród 2 dań. I takie danie mogę sobie planować dzień wcześniej, nawet tego samego dnia, bo ja oczywiście mam niezdiagnozowane ADHD na kuchni i bardzo szybko gotuję, ale smacznie zarazem. Także tutaj robiąc zakupy często w piątek, planuję sobie już przez weekend na cały tydzień menu, ale jeżeli widzę jakieś w promocji rzeczy, nie przerażają mnie te pomarańczowe naklejki, które właśnie przecenione są produkty. I tutaj mogę, znajdę sobie przysłowiowy schab w dobrej cenie, wprowadzam na drugi dzień fajne danie ze schabu. Także to jest bardzo ważne. Ale proszę państwa, najważniejsze, nie róbmy zakupów na pusty brzuch. Ja łapałem się na tym nieraz, nie zjadłem śniadania, powiedzmy w weekend, w sobotę pojechałem na zakupy. Wrzucałem do wózka jak szalony, bo po prostu podpowiadała mi nie głowa, ale brzuch. To jest bardzo ważne. Zauważmy również taką rzecz, jeżeli mamy jakiś dzień wolny, dłuższy weekend. Proszę państwa, to co się dzieje pod marketami jest przerażające, jakby był koniec świata. Wózki przepełnione, jakby nie wiadomo, proszę państwa, co byśmy mieli.
0: Pierwszy raz ludzie sklep widzieli w życiu.
10: Dokładnie tak, ale co ważne, proszę państwa, ostatnio dowiedziałem się, dlaczego Japończycy tak długo żyją, mimo to, że jedzą tłusto. Proszę państwa, oni jedząc posiłek napełniają swój żołądek w 80%. Ponieważ to jest bardzo ważne dla naszego zdrowia. My natomiast Polacy jemy pod tak zwany korek. Aż po prostu nam się za przeproszeniem ulewa, dopiero odchodzimy od stołu. To jest bardzo ważne. Wszystkich pozdrawiam i miłego śniadania smacznego.
0: To był pan Łukasz z Będzina. Przypominam, że na każdą z państwa wypowiedzi rezerwujemy sobie 2 minuty. 22 44 044. To jest nasz numer telefonu, a adres mailowy to pierwszy@tok.fm. Można dzwonić, można również pisać. Teraz dzwoni pan Zdzisław z Warszawy. Dzień dobry, panie Zdzisławie, i słuchamy pana.
11: Dzień dobry. No pewnie będę bardzo kontrowersyjny, ale powiem, że przyczyną marnowania żywności jest coraz większa bieda społeczeństwa. Dlaczego? No bo społeczeństwo nie mające pieniędzy rzuca się na promocję w marketach, a niejednokrotnie produkty przecenione w marketach, w tak zwanych okazjach, są na granicy ich możliwości do spożycia. Ludzie je kupują i po prostu marnują, no bo kiedy już oni sięgają, okazuje się, że nie nadają się one do spożycia. Ale kupują, ponieważ kupują taniej. Gdyby społeczeństwo było bogatsze, nie robiłoby tego typu zakupu, mogłoby wybierać, nie musiałoby korzystać z tych zwariowanych promocji marketowych. Dziękuję.
0: Dziękuję. To był pan Zdzisław z Warszawy. Teraz pan Andrzej z ziemi lubuskiej. I pytanie, które się nie zmienia, czy marnujesz żywność? Jak pan by na nie odpowiedział? Czy też jak pan odpowie na nie, panie Andrzeju? Słuchamy.
12: Witam, panie redaktorze. Dwie minuty nas obowiązuje, to czyli będzie mało dzisiaj pozdrowień i promocji Lubuskiego, a temat nasz główny jest najważniejszy. Pięknie się nie zgodzę z panem Zdzisławem, ale jednocześnie pan Łukasz i pani z Krakowa i nasz lubiniec pan Marek. Dużo trafnych spostrzeżeń. Panie redaktorze, ja wychowałem się na Śląsku, rodziłem się w Katowicach. Moja rodzina jest Śląska, a ojciec z Wołynia. I wie pan, zawsze
0: rulada mówię, i gumiklejzy nie obce panu zatem.
12: Tak, rulada i gumiklejzy nie obce, ale tradycyjna kutia ze wschodu też. Dlatego muszę panu powiedzieć, że mimo tego, że to były dwie różne kultury, wschód i zachód, wojna połączyła moich rodziców, relokacje, emigracje, przesiedlenia i tak dalej, i tak dalej. Ale szacunek do żywności był niesamowity, wie pan. To jest tak, jak spadła kromka na ziemię, to się ją całowało. To jest było takie piękne, takie, ale ten chleb, to nie był taki chleb jak z supermarketu, który właśnie, jak pan zauważył, następnego dnia, to może mógłby pan cegła twardy, tylko to był chleb aromatyczny, pachnący, do którego był szacunek. No to teraz trudno do tej bułeczki z sieciówki mieć taki szacunek. No ale wracając jeszcze do tego tematu oszczędzania, staram się planować. Nie jestem profesjonalnym kucharzem jak pan Łukasz, ale uwielbiam gotować. Jak tylko mam gości, to staram się dogodzić im wszystkim zmysłom. Wyrzucam wszystkie panie z mojej kuchni, wyrzucam wszystkich. Ja chcę być sam, ja chcę tworzyć swoje dzieło sztuki, zbudować coś. Kupuję zawsze na tyle, co potrzebuję. Jak jest jakiś nadmiar czegoś, to jest przecież zamrażarka. Jeżeli nie...
0: Dziękuję.
12: Tak?
0: Zdanie do końca, bo już czas się skończył.
12: Zdanie do końca. Szanujmy żywność i te wszystkie supermarkety, które wyrzucają do tych kubłów, to dajcie tym biednym ludziom właśnie za połowę ceny.
0: Pan Andrzej z Ziemi Lubuskiej, dziękuję za ten kolejny głos. Mowa była o pieczywie, że jak upadnie gdzieś na ziemię, to wtedy nie wyrzucamy, tylko jakoś tam z szacunkiem podchodzimy do tego. I proszę państwa, no ja mam tak do tej pory, że w ogóle nie wyrzucam pieczywa, tylko ewentualnie jakieś tam później na przykład zwierzaki mają z tego pożytek. 22 44 044. Pan Marek z Łodzi telefonuje, słuchamy.
13: Dzień dobry, witam wszystkich. Panie redaktorze, przede wszystkim żywność się psuje, wyrzucamy żywność nie ze względu na to, że ktoś za dużo kupuje, tylko przede wszystkim to produkujemy wszystko, trucizny, nie wiem, trzeba mieć bardzo dużą odwagę, żeby kupić jakieś mięso drobiowe w markecie i to spożywać, bo to jest wiadomo, to jest wszystko mięso podobne, to jest wszystko naszprycowane, to są trucizny. Dlaczego kilkadziesiąt lat temu wędlinę, jak pan położył w lodówce, to ona uschła, a obecnie to pan dzisiaj kupi, na drugi dzień jak pan lodówkę otwiera, to ona sama z półki wychodzi. Także produkujemy buble przemysłowe, spożywcze i wyrzucamy to później, bo to jest tam dwa dni i to wszystko się psuje. Dlaczego kiedyś chleb mógł dwa dni leżeć i on się nie stał czerstwy tak szybko, a dzisiaj rano pan kupi, a około południa chleb już jest praktycznie nie nadający się do spożycia.
0: Ale zależy gdzie, panie Marku, bo są piekarnie, są miejsca, gdzie można kupić pieczywo jak dawniej.
13: Dlatego chciałem właśnie powiedzieć, żeby uważać, co się kupuje. Nie kupować na ilość, tylko patrzeć, co się kupuje. Chociaż ciężko jest dzisiaj znaleźć prawdziwe produkty, ale po prostu uważać na to, co się kupuje. Nie patrzeć na to, żeby był pełny koszt, tylko mniej, a czegoś wyselekcjonowanego, czegoś, co jest, zapłacimy drożej, a nie jest mięso podobne, czy mleko podobne i tak dalej. Produkujemy buble, produkujemy dawniej urządzenie, jak pan kupił lodówkę za kilkadziesiąt lat, dzisiaj jest okres gwarancji, a gwarancja urządzenie się psuje, jest do wyrzucenia. Skończmy produkować, jeżeli chcemy oszczędzać, ochronić środowisko, to skończmy produkować buble, zacznijmy produkować samochody, tak jak dawniej był Mercedes, że on przejeżdżał miliony kilometrów i wtedy to jest ochrona środowiska.
0: Bardzo dziękuję.
13: Trujemy sami to środowisko. Dziękuję.
0: To był pan Marek z Łodzi. Z panem Markiem częściowo się zgadzam, a częściowo bym tutaj dyskutował, bo proszę państwa, kto by chciał jeździć 20 lat jednym samochodem w dzisiejszych czasach? albo dojechać do miliona kilometrów. Klienci jednak wolą sobie wymienić co jakiś czas ten samochód i w ślad za tym idą koncerny. A co do tej jakości żywności, owszem, pełna zgoda, jest dużo żywności słabej jakości, ale to nie znaczy, że to jest trucizna, bo stosowne urzędy stoją tutaj na straży pewnych wskaźników. Czasem jesteśmy ostrzegani, że jakaś partia żywności jest wycofywana, dlatego że ktoś tego pilnuje. Owszem, zdarza się za dużo na przykład konserwantów, jakichś takich składników, ale no, u nas na przykład nie ma problemu takiego, jaki jest w innych częściach świata, żeby żywności brakowało. Pani Zofia z Gdańska dołącza do nas. Słuchamy.
14: Dzień dobry. Pozdrawiam Agnieszkę i Tadeusza. A do tematu. No ja staram się, ja mieszkam sama, jestem samotna, więc i staram się nie marnować żywności. Jeśli coś mi zostanie na przykład z obiadu, po prostu po to jest zamrażarka, że sobie mrożę. Potem za kiedy potrzeba, to sobie wyjmuję i to przecież można jeszcze spożyć. Chleb. U mnie w śmietniku co tydzień widzę i to po prostu nie mogę tego zrozumieć. Chleb. Wyrzucany chleb. I tak tutaj narzekają na chleb. Chleb po prostu trzeba pokroić taki w kromki, jeśli jest w całości się kupuje i do zamrażarki. Ja codziennie wyciągam jedną kromkę chleba i
0: pani Zofiu,
14: wiedzy.
0: Albo na przykład mleko, jajko i do tego ten do tego to pieczywo i na patelnię.
14: Oczywiście. A mleko pan mówi, właśnie mleko. Mleko, po, tak jak ja. No mleka, no litra nie wypiję codziennie i nawet, no żeby codziennie pić mleko, nie, bo tam potrzebuję, przypuśćmy, do czegoś. Jest w litrowych butelkach. Tylko jedno, i tu powiem nazwę firmy, Łaciate, jest, można kupić w małych, w półlitrowych takich kartonikach. No w kartoniku niespecjalnie mi smakuje, ale dlatego, żeby nie niszczyć, to kupuję to mleko. Bo litrowa, przecież nie można by zrobić małych butelek półlitrowych na przykład. I wtedy by, właśnie dla samotnych osób, niektóre opakowania
0: słuszna uwaga.
14: Są za duże.
0: Bardzo dziękuję. To była pani Zofia z Gdańska. Ja z tego powodu, proszę państwa, niespecjalnie lubię też sklepy, w których są tylko te XXL opakowania. Trzy majonezy na przykład. No po co? To przecież się zmarnuje. Teraz pan Wojtek z Bydgoszczy. Słuchamy.
15: Halo, dzień dobry.
0: Dzień dobry, panie Wojtku.
15: To niechcący pan redaktor zbił kij w mrowisko z tym samochodem. Ja bym chciał jeździć 20 lat, a nawet 25, ale dobra, to nie na temat. Ja jako młody chłopak wyjechałem do Anglii z tą całą falą emigracji, która ruszyła po wybuchu tego, tam, na tej no, tego szału. I ja tam przeżyłem terapię szokową, która mnie trzyma do dzisiaj, tak? Bo na początku, choć tam mogę mówić nazwy, bo tych ceków tutaj nie ma. Na początku chodziło się do Azdy, która tam jest pod łamem jakiejś tam amerykańskiej sieci i po roku po prostu zauważyłem, że puchnę od tego jedzenia, nie? Ono było tanie, pakowało się tyle, ile się chciało, ale to po prostu to było coś nie do opisania, to było za śmieć. Zauważyłem, że osoby, które wyglądają dobrze, bądź prowadzą się po prostu tak, no, sumiennie, no to chodziły do sieci White Rose, która była dwa, nawet trzy razy droższa od tej Azdy, ale to mnie nauczyło, że jakość daje nam po prostu zdrowie, tak? I od tego czasu kupuję tylko rzeczy, które są naprawdę wartościowe, nie? I kupując drogie rzeczy, które są wartościowe, nie idzie tego zmarnować. A druga sprawa jest taka, że tutaj też wcześniejsi słuchacze mówili o tych restauracjach. Przecież to jest chore. Kupuje się jakiegoś kotleta na przykład gdzieś, który jest wielkości talerza, a ten talerz jest dwa razy taki wielki, jaki ma się w domu i to jest, no nie idzie tego zjeść. Ja mam 192 cm wzrostu, ważę 100 kg i ja panu mówię, że ja tego nie jestem w stanie zjeść i ja to...
0: Też bym nie zjadł, panie Wojtku. Pełna zgoda z tym, co pan mówi. Bardzo dziękuję. Pan Wojtek z Bydgoszczy był razem z nami. I tutaj trochę zwracam honor, panie Wojtku, no bo nikt, ja nie będę dyskutował z klasyczną motoryzacją, z tymi słynnymi samochodami, co milion kilometrów kręcą. To są prawdziwe cacka. Tylko mówię o tendencji na rynku. Jak patrzy na sprawę większość klientów. Za chwilę wracamy do dyskusji. Nasz numer nie zmienia się. 22 44 044.
16: Dziesiątki czy setki tysięcy ludzi codziennie się zastanawiają, czy mogą porozmawiać po ukraińsku, czy odebrać telefon, kiedy są w tramwaju, czy nie, bo może powinni tylko już się porozumiewać za pomocą komunikatora pisemnie, bo rozmowa po ukraińsku, bo rozmowa ze wschodnim akcentem oznacza, że muszą oglądać się za siebie dwa razy, wracając ze szkoły czy z pracy.
17: A co było dla pani gorsze? Atak słowny czy brak reakcji na niego?
18: Brak reakcji, absolutnie, bo atak słowny już doświadczam. Mieszkam przez 16 lat w Polsce.
19: Są partie w Polsce, które na bazie tej propagandy rosyjskiej chcą sobie szukać po prostu poparcia wśród społeczeństwa.
20: Jestem dumna z Polski, którą tutaj teraz widzę. Nie mam zamiaru wyjeżdżać ze swojego domu.
5: To GFM. Na każdy temat. Z każdej strony. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
0: Taką prognozę pogody mogę Państwu codziennie przekazywać. Dzisiaj na termometrach zobaczymy 17-18 stopni. To są najniższe wskazania. Tyle zobaczymy na północnym wschodzie i w obszarach podgórskich Karpat. Około 21 stopni zobaczymy w centrum. Maksymalnie 25 stopni w Polsce zachodniej. Dzisiaj bezchmurnie lub ewentualnie niewielkie zachmurzenie nad nami.
5: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony.
0: Czy marnujesz żywność? To pytanie dzisiaj mamy do Państwa. Na każdą z wypowiedzi rezerwujemy 2 minuty i wypowiadamy się tylko na ten właśnie temat. Pan Darek dzwoni ze Szczecina, słuchamy.
21: Dzień dobry, kłaniam się. Zanim powiem, że tak niestety z pośpiechu to robię i no, z niedbałości, bo jest okazja coś kupić, to kilka minut temu pan Filip Kekusz mówił o Marku Grechucie, o panu Marku Bałacie, to chciałem powiedzieć, że od kilku lat w Świnoujściu w amfiteatrze imienia Marka Grechuty jest markowy festiwal.
0: Trzymamy się tematu naszej dyskusji porannej.
21: Tak jest, bo owoce, no właśnie, za dużo, bo jest okazja i później one się jakoś psują, jakoś, no właśnie. Albo chleb za dużo, bo w prywatnej piekarni kupuje i później żona mówi, że jest za stary, inny, ale on się nie psuje. On jest, można go nawet pokropić trochę wodą, podgrzać i on jest dobry, ale ze względu na okazję. Jakieś rzeczy się kupuje, jak jogurt za daleko w lodówce wciśnięty, no i on później się rozpycha. Także zdarza mi się niestety, ale mogę powiedzieć, że mniej niż kiedyś. Może mniejsze już zakupy robię, ale to niestety jest. No, trzeba uczyć chyba ludzi to, co kiedyś robiono z żywności, którą ciężko było kupić. To na tyle. Dobry temat pan poruszył. Kłaniam się, do widzenia.
0: Pozdrowienia dla pana, panie Darku. Pan Darek dzwonił ze Szczecina. Jesteśmy, proszę państwa, unijnymi średniakami. Bo tak jak na wstępie informowałem, 129 kg zmarnowanej żywności na jednego mieszkańca, to dotyczy Unii Europejskiej. A jeśli chodzi o poszczególne kraje, to tutaj w tej całej stawce Polska ma wynik właśnie 130, czyli praktycznie tak jak wygląda ta średnia, a są państwa, które mają na przykład zaledwie 70 kg. Pan Waldemar z Krakowa do nas dołącza, słuchamy.
22: Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry wszystkim. W odpowiedzi na pytanie, tak, zdarza się marnować żywność, jasne. No, myślę, że to jest nieuniknione w takim naszym życiu codziennym. Natomiast no, jest kwestia tego, żeby robić tego jak najmniej. Dlatego też mój taki apel, aby ci, którzy mogą, tych, których stać, po prostu zaopatrzyli się w takie domowe liofilizatory, które jak najbardziej pomagają. Nawet do kilku lat można przetrzymywać takie zaliofilizowane produkty. Dlatego też do producentów apel, żeby obniżyli też ceny, bo wtedy możemy mieć i Thermomix, i liofilizator, gdzie nie będziemy po prostu marnować tej żywności.
0: Proszę tylko bez nazw handlowych. Panie Waldemarze, to urządzenie, którego nazwy nie powtórzę, ale w skrócie chodzi o to, że ono pozbawia, wysusza żywność, pozbawia wody, także można przechowywać ją dłużej. Zgadza się?
22: Tak, dokładnie poprzez proces najpierw zamrażania, potem takiego stopniowego pozbawiania właśnie wilgoci wody powoduje to, że produkty są naturalne i można praktycznie suszyć wszystko, tak, od zwykłych, znaczy inaczej, można suszyć te produkty, które zawierają mało tłuszczu, tak, może w ten sposób, bo tłuszczu raczej nie da się zliofilizować. Także no, moja taka gorąca prośba, oczywiście jeżeli nie stać nas, nie możemy, to nie róbmy tego, ale jak najbardziej starajmy się nie marnować tej żywności, bo wiem, że marnujemy. No i jeszcze jeden taki apel. Dużo marnuje się żywności poprzez różnego rodzaju właśnie robienie konfitur, przetworów i tak dalej, bo no niestety, ale wyrzucamy je w całości, w całych słoikach, co też widać.
0: To był pan Waldemar z Krakowa. Idealnie 2 minuty minęły w tej chwili. Pan Marek telefonuje z Wilanowa Warszawskiego zapewne. Panie Marku, słuchamy.
1: Tak, witam serdecznie. Ja chciałem powiedzieć, bo ja mieszkam, na co dzień mieszkam w Wilanowie, ale mam też dom pod Warszawą w Łomiankach. No i tam na okres letni tam, że tak powiem, mieszkamy w Łomiankach. I ja z samego rana biegam i zawsze zauważyłem, że w sobotę rano, jak wybiegam, jak zaczynam biegać o godzinie 6 rano, to w tych Łomiankach jest bazar. Bazar, pięć, że tak powiem, sklepów z pieczywem, nie będę wymieniał nazwy. I tam są po prostu kolejki, tak jakby jutro było Boże Narodzenie. Dosłownie, no to jest, ja mówię, ile to ludzi stoi w tych kolejkach i to 6 rano, tak jakby oni wiedzą, że ten dzień, ta niedziela jest dniem zamkniętym, i to kupują na potęgę, a później to wszystko ląduje, że tak powiem, w koszu. No coś niesamowitego, no to jest, to mówię, jakby w lipcu, tak się, 20 lipca, załóżmy, jest sobota i to wygląda jakby na drugi dzień było Boże Narodzenie. No coś niesamowitego.
0: Panie Marku, jeszcze dopytam, bo została panu minuta tutaj, a proszę powiedzieć, jak pan otwiera u siebie w domu lodówkę, to ma pan czasami taką refleksję, że ile tu jest nakupione, co ja z tym zrobię?
1: No dokładnie, ja mam małe dzieci, ogólnie jakieś jogurty tego typu, ja też, to jest grzech, absolutnie, ja wiem o tym, ale my też marnujemy jedzenie, staram się, ja z tym walczę, ja jestem nauczony, moja babcia świętej pamięci, która walczyła w Powstaniu Warszawskim, znała każdy kawałek chleba, który został, kroiła i rzucała gołąbką, no bo znała biedę, a u nas wszystko jest tak naprawdę. Ja pamiętam, jak ja byłem mały chłopak i moja mama na Boże Narodzenie, my pochodzimy z Bielan, stała w długich kolejkach, żeby kupić kawałek szynki, a teraz tak naprawdę no wszędzie wszystko jest tak naprawdę, no to jest tak.
0: Bardzo dziękuję, to był pan Marek z Wilanowa. Cypr 295 kg marnują rocznie. Szokujące. I to jest najwyższy tutaj chyba wskaźnik. Dania 261 kg rocznie. Jedna osoba, proszę państwa. A najmniej marnują żywności Hiszpanie 54 kg, Litwini 68 kg, czy też mieszkańcy Słowacji 72 kg. Pan Paweł z Płocka. Dzień dobry, słuchamy.
2: Dzień dobry. No wywołał pan Hiszpanię. Ja mam pewne doświadczenia hiszpańskie. Mianowicie tam pracowałem na takim projekcie. Około 100 ludzi podlegało mi, gdyśmy się pojawili, a tam było tak zorganizowane, że mieliśmy zapewnione 3 posiłki dziennie w stołówce na budowie. Stołówce bardzo dobrej, którą prowadził profesjonalny kucharz. Zostawił restaurację i prowadził to. Jak żeśmy się pokazali pierwszego dnia, to on zaprosił mnie i powiedział: słuchaj, możecie jeść ile chcecie, tylko proszę, to się pierwszego dnia nie zdarzy, ale proszę, żebyście kładli tyle na talerz, albo po prostu prosili o tyle, ile zjecie. Można przyjść i poprosić o dokładkę, ale żeby się nie zdarzyło, żeby wyrzucić. Pierwszego dnia to się nie udało, ale następnego dnia ta moja 100 ludzi i powiedzmy ponad 1000 innych, którzy tam pracowali, oddawali puste talerze. To jest po prostu czy kupować rozumem. Znaczy nakładać rozumem, a nie oczami. Druga sprawa. Ja kupuję chleb raz na tydzień, raz na 10 dni. Wkładam do zamrażalnika, wyjmuję w tyle, ile potrzebuję. Mam świeży,
3: mam świeży, ja nie wiem, czy to jest czy liofilizacja zachodzi, czy nie. Pewnie trochę tak, ale mam świeży chleb. Natomiast odpowiadając jeszcze na jeden problem. Co się dzieje z tymi wysuszonymi chlebem, który jest zwracany do piekarni? Przez pewien czas obserwowałem w tej piekarni prywatnej, w której ciągle kupuję, że ten chleb był rozkruszany, namaczany i wkładany do pieczywa. Zdarzało się, że to pieczywo potem szybko pleśniało. Więc teraz chyba tego nie wolno robić. Mam nadzieję, że już tak się nie dzieje. Ja postaram się wykorzystać swój czas i nie będę dyrdymałów opowiadał, skąd moja rodzina pochodzi.
0: Bardzo dziękuję. To był pan Paweł z Płocka. Trzymamy się tematu, tak jak bardzo prosiłem. Pan Paweł, no, w 96% się do tego dostosował. Pan Radek z Piły dołącza do nas. Słuchamy pana, panie Radku.
7: Dzień dobry. Ja na wstępie chciałbym powiedzieć, że jestem fanem pana Pawła z Płocka. To tyle tytułem wstępu. Ja się urodziłem w czasach, kiedy w Polsce panowała gospodarka niedoboru. Jakby to wykształciło moje nawyki i przyzwyczajenia. I nieprzyzwoitością byłoby, żeby cokolwiek marnować, nawet teraz w tych czasach. Kiedyś właśnie już to pewien słuchacz wspomniał o tym, że nie kupowało się rzeczy, tylko rzeczy się zdobywało. Przyszła mamusia ze sklepu i mówiła, patrzcie, co dzisiaj zdobyłam. To tak jak kiedyś człowiek pierwotny wychodził i
0: jak na polowaniu.
7: Polowała mamuta na przykład. Tak, właśnie. Także ja bym nie jestem jakimś zagorzałym ekologiem i aktywistą żadnym, ale wydaje mi się, że wystarczy zwykła ludzka przyzwoitość i świadomość, żeby tego jedzenia nie marnować, ale chciałbym też ludziom uświadomić i zaapelować. Nie marnujmy mięsa, żadnej żywności nie marnujmy, ale mięso, żebyśmy my mogli zjeść kotleta, to ginie zwierzę, umiera zwierzę, także do mnie to bardzo przemawia i z tego względu robię wszystko, absolutnie wszystko, żeby tego jedzenia nie marnować. Wczoraj podobny temat również padł w Radiu 357 o 12 i tam też usłyszałem, nie znałem tego wcześniej, jest aplikacja Too Good To Go, gdzie ci, którzy mają jakby na zbyciu właśnie artykuły spożywcze, nadające się...
0: Tak, za na przykład połowę ceny. To nie jest tylko jedna aplikacja, tak, bo pan podał tutaj konkretną nazwę. Są różne, więc można tutaj sobie znaleźć taką, która nam odpowiada. Bardzo dziękuję. Pan Radek z Piły, proszę częściej do nas dzwonić, panie Radku. Dziękujemy wszystkim państwu za to, że są państwo co rano z nami. I jeszcze prośba o to, żeby państwo tam proponowali tematy do dyskusji. Pierwszy małpatok.fm. A pod ten adres napisała do nas pani Magdalena. Teraz widzę, że przed chwilą pojawił się mail. Opinia niepopularna, ale moim zdaniem prawdziwa. Ludzie narzekają, że kilogram wołowiny kosztuje 50 zł. Zawsze wtedy mówię, że powinien kosztować 100 zł, a 50 powinien kosztować kilogram kurczaka. Wtedy kupowalibyśmy mniej i wyrzucali mniej. Tak, u nas szanuje się żywność i wyrzuca w ostateczności. Zdarzyło mi się zjeść kefir miesiąc po terminie. I tutaj emotikonka uśmiechnięta. Żyje. Pozdrawiam. Magdalena z Lubelskiego. Pięknie państwu dziękujemy. Czas na pierwszy dzisiaj przegląd prasy. Gazeta Wyborcza i artykuł na pierwszej stronie o tym, że Rosja szykuje się na długą wojnę. Tryliony rubli na zbrojenia. Kreml będzie wydawał jeszcze więcej na obronę, w cudzysłowie obronę. Aby pokryć rosnący deficyt, władze rosyjskie zamierzają zaciągnąć większe pożyczki i podnosić podatki. W porównaniu z 2026 rokiem, kiedy Rosjanie szacowali, że wydadzą na ten cel 12 trylionów, to w ogóle astronomiczne sumy, jak u nas przed denominacją, rubli. Kwota ta wzrosła o 32%. Z tekstu, w którym dziennikarze powołują się na dane z rosyjskich rządowych dokumentów, które nie zostały jeszcze upublicznione, wynika, że ta tendencja ma się utrzymać. Od początku roku ukraińska armia odzyskała ponad 700 km kwadratowych okupowanych terenów. To jest też ważna informacja w innej części tekstu, na którą warto zwrócić uwagę, bo w czasie, gdy mówimy o atakach na rafinerię, o tym wszystkim, co się dzieje w tej wojnie, też istotnego, czy przede wszystkim istotnego, to jednak postępy terytorialne, tutaj dawno niesłyszane po stronie ukraińskiej. Tematem dnia jest bezpieczeństwo dzisiaj w Wyborczej. Postuluje wpisanie do polskiej doktryny zasady natychmiastowego i pełnoskalowego odwetu na terytorium agresora. Jeśli Rosja naruszy naszą granicę, to Kreml musi mieć świadomość, że po to kupujemy rakiety dalekiego zasięgu, aby w razie ataku spalić bazy wroga, zniszczyć centra dowodzenia i sparaliżować jego infrastrukturę, mówi generał Jarosław Gromadziński. Wywiad z panem generałem dzisiaj w Gazecie Wyborczej. Rzeczpospolita o tym, jak Unia odpowie Rosji. Wspólnota spodziewa się nasilenia ataków hybrydowych Kremla. Reakcja ma być bolesna dla Moskwy. Te ataki są tak ryzykowne, że prędzej czy później dojdzie do ofiar śmiertelnych. I co wtedy? Musimy wiedzieć, co w takim przypadku robimy, mówi Rzeczpospolitej wysokiej rangi zachodni dyplomata. Odnosi się do ataków hybrydowych Rosjan, takich jak uszkodzenie strategicznej linii kolejowej Warszawa-Lublin w zeszłym roku, czy też atak drona z materiałami wybuchowymi na lotnisku w Lipsku w Niemczech w sierpniu. Temat z zupełnie innej beczki. Na pierwszej stronie dziennika Gazety Prawnej dzisiaj. Kaucje uderzają w gminne budżety. Jutro mija rok od uruchomienia w Polsce systemu kaucyjnego. Cennych surowców w postaci butelek PET i puszek zaczyna brakować w żółtych workach, ale gminy i mieszkańcy jeszcze nie odczuli tego rezultatów. Spośród kilkudziesięciu gmin, które odpowiedziały na pytania dziennika o podsumowanie funkcjonowania systemu kaucyjnego, żadna nie wskazała, że jest zmuszona podnieść opłaty dla mieszkańców z tego powodu. Nie oznacza to jednak, że podwyżek nie ma, ani że w przyszłości one nie wystąpią. Wzrost stawek jest związany przede wszystkim ze wzrostem kosztów prowadzenia działalności, a nie bezpośrednio z wprowadzeniem systemu kaucyjnego, podkreślają urzędnicy z Białegostoku. Wyjaśnieniem podwyżek są m.in. rosnące ceny paliw. Czytamy w dzienniku Gazecie Prawnej. Informacje o 6 przed nami, a po informacjach o wyborach na Łotwie.
4: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
6: Badanie możliwości stałego stacjonowania sił Stanów Zjednoczonych w Polsce to informacje płynące z Pentagonu. Komisja Europejska zapewnia o solidarności z Estonią po rosyjskim akcie dywersji. Dziś marszałek i wicemarszałek Sejmu mają rozmawiać o przepisach zakazujących nocnej sprzedaży alkoholu oraz jego promocji i reklamy. Mamy środę, 30 września. Marta Perchuć-Burzyńska, zapraszam na informację TOK FM, bo wybiła właśnie godzina 6. Pentagon potwierdził, że bada możliwość stałego stacjonowania sił amerykańskich w Polsce. Jednocześnie potwierdzono też, że liczba brygad wojsk amerykańskich w Europie spadła z 5 do 3 w ramach realizacji strategii obronnej USA. Wzmianka o możliwym stacjonowaniu sił w naszym kraju pojawiła się w oświadczeniu wiceszefa Pentagonu Elbridge'a Colby'ego na temat wdrażania strategii obrony narodowej. Ostatnie rozmowy na temat stałej obecności wojsk amerykańskich w Polsce odbyły się w minionym tygodniu, kiedy z Kolbim rozmawiali wiceszefowie MON-u Magdalena Sobkowiak-Czarnecka i Paweł Zalewski. Podchodzimy do tych rozmów bardzo aktywnie, mówił w wywiadzie politycznym TOK FM wiceminister obrony narodowej Paweł Zalewski.
8: Przedstawiliśmy Amerykanom nasze sugestie, nasze propozycje, jakie zdolności amerykańskie w Polsce byłyby najlepsze z punktu widzenia bezpieczeństwa NATO, z punktu widzenia interesów amerykańskich, ale także polskich. Są propozycje amerykańskie.
6: A jak powiedziała w TOK FM wiceminister obrony Magdalena Sobkowiak-Czarnecka, polski rząd szykuje już specustawę w sprawie stałej amerykańskiej bazy. Wiceszefowa MON-u zapowiedziała, że Polska nie będzie czekała z tą kwestią na przegląd amerykańskich wojsk w Europie. Jesteśmy w pełni solidarni z Estonią po akcie dywersji zleconym przez Rosję, powiedział rzecznik Komisji Europejskiej Christian Wigand. W połowie sierpnia w fabryce zbrojeniowej na terenie Estonii wybuchł pożar. Dziś estońskie władze poinformowały, że podpalenie było sabotażem zleconym przez służby specjalne Federacji Rosyjskiej. Kasper Sikorski.
23: Rzecznik komisji przyznał, że incydent w Estonii wpisuje się w szerszą serię wrogich działań Rosji wobec państw Unii Europejskiej. Byliśmy świadkami naruszeń przestrzeni powietrznej, sabotażu, cyberataków i szpiegostwa. To może trwać dalej. Moskwa próbuje zastraszyć Europę, by ograniczyła wsparcie dla Ukrainy. Tak się jednak nie stanie. Rzecznik nie ujawnił jednak, jak Europa zamierza odpowiedzieć na działania Kremla i czy rozważa nałożenie postulowanych przez Estonię dodatkowych sankcji. Dodał, że Unia ograniczyła już już obecność rosyjskich dyplomatów na jej terytorium, wprowadziła dodatkowe kontrole i uderzyła w rosyjską flotę cieni. Przypomniał jednocześnie o nowym unijnym protokole bezpieczeństwa, który ma usprawnić wspólną reakcję państw członkowskich na sabotaż, cyberataki i inne wrogie działania. Kacper Sikorski, TOK FM.
6: Jest jeszcze sporo do zrobienia w kwestii ostrzegania ludności przed zagrożeniem atakiem z powietrza, mówią mieszkańcy Lublina po kolejnych alertach i alarmach w mieście. W poniedziałek, gdy był alert RCB, część osób go nie dostała, część nie wiedziała, co ma robić. A dodatkowo, gdy wyły syreny, na części osiedli nie było ich słychać. Anna Gmiterek-Zabłocka.
9: Pełnoskalowa wojna w Ukrainie wybuchła ponad 4,5 roku. Nadal mamy mnóstwo problemów. Na przykład ludzie, którzy byli w galeriach handlowych, nic nie wiedzieli.
10: Mówią wszędzie, tak, że syreny wyły w Lublinie. Ja nie miałam jeszcze okazji ich usłyszeć.
9: Wojewoda Krzysztof Komorski mówi, że zaczynają się szkolenia. Dopiero teraz, gdy mamy coraz częstsze syreny i alarmy.
11: Planujemy szkolenia oddzielnie dla personelu szpitali, dla szkół i jesteśmy świadomi, że to nie jest proces, który się w pewnym momencie skończy i będzie można powiedzieć, że tak, zrobiliśmy już wszystko. To jest bardzo żmudna i ciężka praca, która polega na powtarzalności. Jak największa ilość osób musi te najprostsze zasady przyswoić.
9: Urzędnicy wojewody zapowiadają także szkolenia, jak się zachować w czasie alarmu i zagrożenia z powietrza, na przykład w galerii handlowej albo w przychodni w trakcie wizyty u lekarza. Anna Gmiterek-Zabłocka, TOK FM.
6: Wypracowanie kompromisu i planu działania w sprawie przepisów zakazujących nocnej sprzedaży alkoholu oraz jego promocji i reklamy. Taki jest cel zaplanowanego na dziś spotkania wicemarszałka Sejmu Piotra Zgorzelskiego z PSL-u z marszałkiem Włodzimierzem Czarzastym. Na ostatnim posiedzeniu Sejmu projekty ustaw w tej sprawie miały być przegłosowane, ale niespodziewanie na wniosek PSL-u projekt wypadł z harmonogramu obrad Sejmu, przypomina Joanna Wicha z Lewicy.
12: Oczywiście, że tam się znaleźli jacyś poszczególni pojedynczy posłowie, którzy mieli wątpliwości, którzy zresztą wychodzili też na mównicę i o tym mówili, ale to tak jak mówię, były pojedyncze głosy, natomiast tak, żeby, nie wiem, przyszedł cały klub Koalicji Obywatelskiej i powiedział, słuchaj, no ta ustawa nie jest dobra, musimy coś tutaj jeszcze zmienić. Mieli bezpośredni dostęp do tego, co się w tej ustawie znajduje i mogli być naprawdę na bieżąco.
6: Politycy PSL-u przekonują, że są za zakazem nocnej sprzedaży alkoholu, ale chcą zadbać o organizatorów wydarzeń związanych z promocją lokalnych piw i win. Od dziś w kinach w całej Polsce oglądać można najnowszą ekranizację Lalki Bolesława Prusa. W rolach głównych Marcin Dorociński i Kamila Urzędowska. Zrobiliśmy wielkie, epickie kino, mówi producent Radosław Drabik.
24: Ja nie miałem nigdy w swojej głowie innego planu, niż dostarczyć najwyższej jakości, mądrą rozrywkę, żeby Polacy znowu poczuli, jak wspaniale jest spędzić 2,5 godziny w kinie, jak wspaniale jest i zaśmiać się, i wzruszyć, i jak wspaniale zobaczyć to, co należy do nas wszystkich Polaków, ekranizację najważniejszej polskiej powieści. Myślę, że nikt nie będzie zawiedziony.
6: Film wyreżyserował Maciej Kawalski, a grają w nim również Marek Kondrat, Maja Komorowska, Krystyna Janda, Andrzej Seweryn i Agata Kulesza. Lalka cieszy się w tym roku wyjątkową popularnością. Nieco ponad 2 tygodnie temu na platformie Netflix zadebiutowała również serialowa adaptacja powieści. Kolejne informacje w TOK FM o 6.20. Teraz jeszcze prognoza pogody. Dzień bez opadów i z małym i umiarkowanym zachmurzeniem, a na południowym wschodzie miejscami bezchmurne niebo. Rano lokalnie na wschodzie i w dolinach karpackich uwaga na gęste mgły. Na termometrach w ciągu dnia od 17 stopni na północnym wschodzie i obszarach podgórskich przez 20 w centrum do 24 miejscami na zachodzie kraju.
4: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
0: To jest pierwszy program TOK FM. 6 minut po godzinie 6. Jest z nami Maciej Bąk, reporter Radia Z. Dzień dobry.
25: Dzień dobry.
0: A jesteś tam na Łotwie właśnie dlatego, że wraz z początkiem tego tygodnia rozpoczęło się głosowanie w wyborach parlamentarnych w tym kraju, podczas których...
25: To znaczy nie jestem na Łotwie, byłem w ubiegłym tygodniu tutaj, żeby...
0: Ale informacje masz, jesteś na bieżąco w każdym razie. Trudno oczywiście o kogoś lepiej zorientowanego w tej chwili niż ty. Trwa głosowanie, z początkiem tygodnia ono się rozpoczęło i tutaj są wzmożone środki bezpieczeństwa. Dlaczego?
25: To prawda, nawet w Polsce słyszeliśmy, bo szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz swego czasu wspominał o tym, że to jest ten moment, w którym NATO musi być szczególnie uważne, no bo państwa bałtyckie są poddane szczególnym groźbom ze strony Rosji, zresztą podobnie jak Polska, i akurat faktycznie tak się złożyło, że na ten taki bardzo gorący, napięty okres nałożyły się wybory parlamentarne na Łotwie i z natury rzeczy jest to traktowane jako przestrzeń do tego, żeby ewentualnie spodziewać się jakichś rosyjskich prowokacji. Natomiast no nie da się ukryć, że na tej chwilę w sporej mierze dzięki takiemu dmuchaniu na zimne te wybory przebiegają spokojnie. Tak jak ja rozmawiałem no, ze sporą ilością osób na Łotwie, to oni po pierwsze mówili, że faktycznie atmosfera jest no, taka lekko napięta, ale w gruncie rzeczy spokojna. Oczywiście nieustannie zdarzają się cyberataki, tak jak na nasze instytucje. Natomiast no, faktycznie jeśli chodzi o fizyczne jakieś zagrożenia czy działania hybrydowe, Łotwa do tej pory była od tego wolna, no ale to też dlatego, że dobrze się do tego przygotowała, bo na przykład Niemcy w ubiegłym tygodniu przysłały 4 swoje myśliwce Eurofighter, które miały wzmocnić tą taką misję Baltic Air Policing, która strzeże przestrzeni powietrznej państw bałtyckich już od 2 dekad. Dodatkowe 4 Eurofightery miały być taką szybką siłą reagowania prosto z bazy na terenie Łotwy na wypadek, gdyby jakiś na przykład uzbrojony by dron wleciał od strony Rosji czy Białorusi, no i narobił co najmniej zamieszania.
0: Zagrożenia tam wyglądają podobnie jak u nas. Pewnie pojawia się alert i tutaj są takie chwile, kiedy jakieś niebezpieczeństwo może wystąpić ze strony południowej, w ich przypadku zdaje się, południowo-wschodniej granicy. I w tym wszystkim wybory. Wybory, które potrwają chyba do końca tygodnia, bo te tradycyjne, stacjonarne w weekend. Jak wygląda ten kalendarz wyborczy?
25: Faktycznie już głosy można oddawać teraz. Na razie ta frekwencja wynosi tam w okolicach 3%. Po prostu ta kulminacja głosowania jest w sobotę. To jest pewna różnica, jeśli chodzi o nasz system. Pamiętajmy, że w państwach bałtyckich sytuacja jest trochę inna niż u nas. Jak ja spędziłem tam cały ubiegły tydzień, to faktycznie trochę odniosłem wrażenie, że bardziej my jako Zachód i jako Polska martwimy się o państwa bałtyckie, niż Bałtowie martwią się o swoją sytuację. Po pierwsze oni mówią, że my mamy, że tak powiem, tych złych sąsiadów już tyle lat, że już wiele razy z różnymi strachami z ich strony się mierzyliśmy i po prostu jesteśmy przyzwyczajeni do wielu obaw, wielu gróźb. A po drugie, faktycznie u nas w Polsce tych incydentów jest w ostatnim zwłaszcza czasie zdecydowanie więcej. Na Łotwie najwięcej incydentów z udziałem dronów to były te incydenty, które dotyczyły dronów ukraińskich, które lecąc w stronę Sankt Petersburga, tak, pobłądziły albo na przykład zostały przez Rosję po prostu przekierowane. Tak też było swego czasu w Finlandii, gdzie też trafiały tam drony ukraińskie, które po prostu były kierowane na rosyjskie porty na Bałtyku. I to jest pierwsze zagrożenie. Drugie to jest migracja przez granicę z Białorusią, ta, która już u nas zanikła dzięki temu, że nasza tarcza wschód jest już tak ufortyfikowana, że właściwie no, nie da się pokonać naszej granicy. Dlatego służby Łukaszenki kierują teraz na granicę z Litwą i na granicę z Łotwą tych migrantów. I dla Łotyszy to jest ważny temat. Taki ważny, jak u nas był jeszcze 3 lata temu.
0: Czyli tam teraz mają kryzys migracyjny.
25: Oni mieli go zawsze, w sensie zawsze, czyli od początku, kiedy on się zaczął, bo my na początku bardzo żyliśmy nim w Polsce i nie bardzo zwracaliśmy uwagę, co tam u sąsiadów. I potem faktycznie on zaczął narastać w momencie, jak my żeśmy zaczęli coraz efektywniej działać. I bywają faktycznie dni, że kilkaset osób próbuje się przedostać. Ja spotkałem się w Dyneburgu z jednym z łotewskojęzycznych obywateli tego miasta, bo to jest taki tygiel kulturowy, to on akurat się zapisał 3 tygodnie wcześniej do takiej Gwardii Narodowej, która stricte, tak jak u nas terytorialsi, jest delegowana do strzeżenia granicy. To dla nich to jest ważna sprawa i oni to na tę chwilę bardzo mocno tym żyją i wokół tego też jest spora dyskusja.
0: 1/4 chyba społeczeństwa jest rosyjskojęzyczna, zgadza się?
25: Tak, mniej więcej.
0: Tak. Na Łotwie. Czy część społeczeństwa popiera Rosję? Jak ludzie patrzą na te napięcie, na ten konflikt?
25: Tak, no w tych wyborach, które właśnie trwają, będziemy mieli egzamin tego, jak bardzo szczególnie dwa ugrupowania zdobyły popularność. Jedno jest takie bardzo prokremlowskie. Nie chcę tutaj dawać takich bezpośrednich paraleli do Polski, ale najbliżej jest ideologicznie do korony Brauna. No oczywiście paradoksalnie nazywa się to ugrupowanie Łotwa na pierwszym miejscu, ale tam... Łotwa może jest na pierwszym miejscu, ale zaraz na drugim jest Rosja. I jest to ugrupowanie na tyle prokremlowskie, że parę dni temu ujawniono, że jego liderka Julia Stepanenko dostała z Rosji pieniądze od swojego taty, który ma inne nazwisko i co do którego no, potrzeba było dziennikarskiego śledztwa, żeby ustalić, że to właśnie taka jest relacja między tą osobą a liderką partii. No i skończyło się to przelewem za 400 tysięcy euro, więc wokół tego się pojawiły jakieś kontrowersje. Zobaczymy, na ile one osłabią te partie. Mhm. Natomiast no, jest taki twardy elektorat prorosyjski, który bardzo po prostu ma duży sentyment do Rosji. Do tego jest druga taka partia, suwerenna władza. Ta partia jest taką partią prorosyjską typu light, czyli może nie mówi za dużo o tym, jak bardzo chcemy do Rosji, ale, że tak powiem, cały playbook tematów typowo skrajnie prawicowych obsługuje, a zaczęła się od COVID-u, tak? Dużo takich partii wyrosło na COVID-owych obostrzeniach.

0: koalicje innych partii, żeby no, nie dopuścić w żaden sposób tego typu ugrupowań do rządu. No, na razie liderem jest ta partia Zjednoczona Lista, tak się nazywa, premiera Kulbergsa, który rządzi Łotwą od niedawna i prawdopodobnie on będzie po prostu zawiązywał tę koalicję. Natomiast to się okaże. Wiadomo, że
1: a co to za polityk? To jest taki łotewski Tusk, można powiedzieć?
0: No właśnie dlatego staram się nie używać tych paraleli, bo trudno, no przede wszystkim on jest premierem, który przejął władzę kilka miesięcy temu, po tym jak poprzednia premierka straciła na popularności, tam między innymi właśnie przez drony był kryzys polityczny, bo minister obrony zrezygnował ze stanowiska po tym jak był moment, w którym tych dronów wleciało więcej, tam było też takie uderzenie drona w nieczynną stację paliw, więc no, wojna wpływa na politykę łotewską, ale mam wrażenie, bo byłem i na Łotwie, i na Litwie, i wszędzie rozmawiałem z różnymi osobami, z ekspertami, z działaczami. No mam wrażenie, że mają trochę mniej rozgrzane głowy niż my w Polsce wokół tej sprawy. Czują taką potrzebę pragmatycznego przygotowania się na różne scenariusze i tak się nie przerzucają inwektywami i okrzykami, tak jak to się dzieje u nas, że co nie wleci, co nie zawyje, to jest zawsze
1: wina tego albo tamtego. W każdym razie na Łotwie rządzi centroprawica, która ma szansę na utrzymanie władzy.
0: Wszystko na to wskazuje, natomiast trzeba bacznie obserwować wyniki i zobaczymy. Zobaczymy po prostu, czy to, co do tej pory przewidują eksperci, zarówno nasi z Ośrodka Studiów Wschodnich, jak i łotewscy eksperci, czy to się przełoży na rzeczywistość. Natomiast no, Łotwa co do zasady jest społeczeństwem w trzech czwartych takim proeuropejskim, pronatowskim, więc tutaj nie powinno być problemu, ale czasami nawet ktoś proeuropejski jest w stanie zagłosować na partię, która troszkę ma taką zakumuflowaną prorosyjskość i tak trochę jest próba łowienia takich głosów przez takie ugrupowania. Czy skuteczna? Okaże się, jak ja byłem w Rydze, to no faktycznie gdzieś tam najwięcej plakatów było tych ludzi od tej takiej delikatnie podszytej prorosyjskości, od tej partii, tam jakiś wielki pociąg, wielki samolot obok lidera tej partii, no takie, czyli tam stawianie na inwestycje, na rozwój, ale wiadomo, że jest tam też trochę tematów, które są może mniej manifestowane, ale byłyby zamanifestowane albo raczej pokazane, jak już by przejęła władzę.
1: Maciej Bąk, reporter Radia Z, był z nami. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia.
0: Dziękuję. Miłego dnia.
1: Po informacjach wrócimy do tematu zmarnowanej żywności.
2: Autopromocja.
3: Politycy uwielbiają mówić, a ja jeszcze bardziej pytać. I nie odpuszczam, dopóki nie usłyszę odpowiedzi. Partyjny przekaz dnia? To nie dla mnie. I nieważne, kto siada naprzeciwko. Poranek TOK FM. Od 7:00. Tomasz Sekielski. Do usłyszenia.
2: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony. Autopromocja.
4: Reklama.
5: Szukasz opon? Kup je taniej na Allegro. Nowe, markowe, ekonomiczne premium do każdego samochodu. Nic tylko wymieniać. Znajdź opony z wyszukiwarką opon na Allegro. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Kup opony już dziś na Allegro.
6: Kręci Cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
7: Kategoria trawienie.
8: Po jednej nutce.
7: Ciężko na żołądku.
8: A teraz?
7: Uczucie pełności.
8: Dobrze. I ostatni.
7: Gazy.
8: Świetnie. A co można na to zaradzić?
7: Najlepiej zastosować Trawisto.
9: Suplement diety Trawisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Trawisto i trawisz to. Aflofarm.
10: W nowej polityce. Czy AI nas zabije? I w jaki sposób? Edwin Bendyk i Wojciech Orliński o scenariuszach katastrofy. Ponadto wszystkie strachy prawicy, sekrety Sasina, patobiznes na zwierzętach, mieszkania jak dziuple, stary jak Chińczyk, lalka kontra lalka. Nowa polityka już w sprzedaży. Także na polityka.pl.
4: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów z

0: proponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
1: Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
0: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
1: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
2: Reklama.
3: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
4: 6.20, Marta Perchuć-Burzyńska, zapraszam na informacje TOK FM. Jest rządowy alert dla mieszkańców województw lubelskiego i podkarpackiego. Z powodu ataku Rosji na terenie Ukrainy Polska poderwała także swoje myśliwce. Rząd przyjął projekt budżetu, a w nim zmiany w podatkach. I tak pierwszy próg wzrośnie ze 120 do 130 tysięcy złotych rocznie. Pojawi się także próg pośredni między 130 a 150 tysięcy z 24-procentową stawką podatku. Dopiero od zarobków powyżej 150 tysięcy podatek wzrośnie, wyniesie 32%. Sąd Okręgowy w Warszawie zajmie się wnioskiem byłego wiceministra sprawiedliwości Marcina Romanowskiego, podejrzanego w śledztwie dotyczącym Funduszu Sprawiedliwości o wydanie mu listu żelaznego. Pismo w tej sprawie trafiło do sądu w sierpniu, a nadano je w Tyraspolu, na terenie kontrolowanego przez Rosjan Naddniestrza. Z systemu kaucyjnego korzysta i zamierza dalej to robić 75% badanych, a 45% pozytywnie ocenia jego funkcjonowanie. To więcej niż jeszcze kilka miesięcy temu. Większość użytkowników systemu zwraca butelki i puszki w automatach. Teraz w TOK FM czas na sport.
5: Przemysław Pozowski, zapraszam. Hiszpania pokonała w Sewilli Chorwację 4-1, Anglia w Pradze Czechów 2-0 w najciekawszych wtorkowych meczach drugiej kolejki piłkarskiej Ligi Narodów. Mistrzowie Świata dzięki temu zwycięstwu przedłużyli do 40 serię meczów bez porażki. Hubert Hurkacz przegrał z Hiszpanem Alejandro Dawidowiczem Fokineu 4-6, 6-7 w finale tenisowego turnieju rangi ATP 250 w Chengdu. A w tiebreaku drugiej partii nie wykorzystał czterech setboli, mówi Mirosław Żukowski z Rzeczpospolitej.
6: Ja nie miałem wielkich nadziei, bo przecież tego Dawidowicza Fokina oglądamy od lat i on jak gra dobrze, to jest bardzo trudny do skruszenia. To jest zawodnik solidny, to jest zawodnik bez żadnych technicznych dziur i z nim się gra łatwiej, kiedy on nie ma tej pewności siebie. Hubert zagrał dobrze, ale Hiszpan jeszcze lepiej.
5: Hubi po raz 13 wystąpił w finale imprezy rangi ATP, poprzednio w maju zeszłego roku w Genewie. Ostatni, 8 tytuł wywalczył 2,5 roku temu w portugalskim Estoril. Po tym turnieju będzie zajmować 39. miejsce w światowym rankingu tenisistów. To, co nie udało się Hubertowi Hurkaczowi w singlu, udało się Janowi Zielińskiemu w deblu. Polak i Brytyjczyk Luke Johnson wywalczyli w Chengdu pierwszy wspólny tytuł w grze podwójnej. W finale pokonali Amerykanina Roberta Galloway'a i Szweda Andrego Ransona 7-6, 7-5. Polak świętował w sumie 6. triumf w karierze, pierwszy od 2024 roku. I jeszcze Formuła 1. Fernando Alonso przedłużył umowę z teamem Aston Martin na kolejny sezon. Brytyjski zespół poinformował o tym tuż przed kolejnym wyścigiem Formuły 1, czyli Grand Prix Bahrainu. To odbędzie się w niedzielę, wyjątkowo nie na torze Sakhir w Bahrainie, lecz na torze Sepang w Malezji. Ta zmiana jest związana z trwającym konfliktem zbrojnym na Bliskim Wschodzie. 45-letni Hiszpan to dwukrotny mistrz świata Formuły 1. W sporcie teraz to wszystko. Za chwilę pogoda.
4: W całym kraju sporo słońca i nie powinno padać. Rano na wschodzie oraz w górach mogą utrzymywać się jeszcze gęste mgły. Temperatura do 18 stopni na północnym wschodzie, do nawet 24 na zachodzie Polski.
3: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
7: To jest pierwszy program TOK FM. 23 minuty po godzinie 6. Jest z nami dr Paulina Sobiesiak-Pęczko, socjolożka i prezeska zarządu w Instytucie Strategii Żywnościowych Grunt. Dzień dobry.
8: Dzień dobry Państwu.
7: Ile żywności my marnujemy?
8: No, ostatnie dane Eurostatu pokazują, że największym takim miejscem powstawania odpadów są gospodarstwa domowe, tak? I w 2024 roku one odpowiadały za ponad 50% odpadów żywnościowych, przeciętnie 69 kg na mieszkańca. Przetwórstwo, gastronomia, handel, czy ta produkcja taka pierwotna, no oczywiście też są ważne, no ale tutaj największa skala tego marnowania jest jednak po stronie gospodarstw domowych.
7: Mm-hmm. 129 kg zmarnowanej żywności na mieszkańca Unii Europejskiej wypada. Jak w tym wszystkim wygląda Polska i jak inne kraje się plasują tutaj?
8: No, Polska jest jakby, nie wyróżnia się niczym specjalnym na tym. Generalnie marnowanie żywności jest problemem całego naszego systemu, więc wszystkie kraje, oczywiście są różnice, no ale problem jest wspólny dla wszystkich krajów Unii Europejskiej, dlatego że no można powiedzieć, że my, ten system żywnościowy, który mamy, to marnowanie żywności jest częściowo skutkiem tego modelu, w którym wynagradza się przede wszystkim produkowanie i sprzedaż no, jak największej ilości żywności, a znacznie słabiej niewytworzenie tej niepotrzebnej nadwyżki. Więc wszyscy zachowujemy się racjonalnie z perspektywy systemu, którym, no właśnie, w którym musimy produkować coraz więcej i do tego dochodzi ta kwestia kosztów, to znaczy cena produktów nie odzwierciedla wszystkich kosztów jego wytworzenia. Bo musimy pamiętać o tym, że to, że my płacimy ileś za daną żywność i to potem tę żywność marnujemy, to są nasze stracone pieniądze, ale dochodzi jeszcze cały ten koszt wytworzenia, to, tak? Czyli wykorzystana ziemia, woda,
7: pani mówi o koszcie, energia. Ale tutaj, ma, jak sądzę, nie ma pani na myśli pieniędzy, tylko koszt, który ponosi środowisko naturalne na przykład.
8: Tak. No właśnie to mam na myśli, mówiąc o ziemi, wodzie, energii czy kosztach środowiskowych, tak? Czyli jeżeli te koszty no, są przerzucane na, jakby na środowisko, no to w ogóle no, po prostu te ekonomiczne bodźce do ograniczania nadwyżek są znacznie słabsze niż ta premia, którą każdy dostaje za to, żeby wyprodukować jakby więcej i sprzedać więcej.
7: To spróbujmy to omówić, jak właśnie wygląda ten koszt po stronie Matki Ziemi, tak to górnolotnie nazwijmy. No bo ktoś by mógł zapytać, co takiego się dzieje, jak, nie wiem, oddam na kompost na przykład jakąś część żywności, która się do tego nadaje. Więc tutaj mamy transport, ślad węglowy, prawda? Bo to bez sensu musi przejechać ta żywność. Co tutaj by pani jeszcze wyróżniła, jeśli chodzi o te, na przykład woda, żeby
8: oczywiście,
7: dostarczać
8: woda,
7: ją do upraw?
8: Woda, praca ludzi, którzy też muszą tę pracę wykonać, tak? Do tego mamy zużycie energii. Oczywiście, żeby produkcja
7: węgiel w kopalniach w związku z tym, czy też węgiel, który trafia do elektrowni, żeby to wszystko zasilić.
8: Tak, mamy do tego jeszcze ten cały temat wylesiania, tak, czyli po prostu przygotowania gruntów pod to, żeby one się nadawały do produkcji żywności. No generalnie te koszty są, mamy to zużycie wody, więc to, co robimy przy produkcji żywności, wpływa też na no, bioróżnorodność, tak, bo mówi się o tym, że czy pokazuje, że globalnie system żywnościowy jest głównym zagrożeniem dla ponad 80% gatunków zagrożonych wyginięciem. Więc globalnie też system odpowiada za mniej więcej 70% zużycia wody słodkiej. Więc tych kosztów jest bardzo dużo. FAO kilka lat temu szacowało te ukryte koszty systemów rolno-spożywczych na ponad 12 bilionów dolarów. Czyli to w 2020 roku odpowiadało około 10% światowego PKB. To są ogromne koszty. Mhm. To nie są tylko koszty środowiskowe, też koszty zdrowotne, społeczne, no ale jednak skala tego jest, mówi sama za siebie.
7: ONZ chce ograniczyć o połowę marnowanie żywności tutaj na poziomie handlu i konsumentów. Do 2030 roku, to ambitnie myślę, co trzeba zmienić, żeby osiągnąć ten cel?
8: No, trzeba pamiętać o tym, że Unia Europejska ma już własne prawnie wiążące cele związane z ramową dyrektywą o odpadach i zgodnie z tym państwa członkowskie, także Polska, do końca 2030 roku powinny zmniejszyć odpady żywnościowe w przetwórstwie i produkcji o 10%. a łącznie w handlu, gastronomii, w gospodarstwach domowych o 30% na mieszkańca. I liczy się średnia z lat 2021-2023. Czyli dopiero zaczynamy rzeczywiście myśleć o tym ograniczaniu marnowania na poziomie całego łańcucha, tak? I zresztą tu jest też ciekawe, że no Polska też się musi do tego przymierzyć. Czasu wcale nie jest do tego jakoś specjalnie dużo. Warto zwrócić uwagę na to, że w tym roku ruszył taki projekt Pomost, który realizuje Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Tam są też organizacje pozarządowe, Polskie Banki Żywności i oni, no właśnie ambicją tego programu jest stworzenie takiego systemu ograniczania marnowania w całym łańcuchu, tak? I to jest kluczowe właśnie to słowo system, w tym sensie, że tak jak wspomnieliśmy, najwięcej tej żywności wyrzuca się na poziomie gospodarstw domowych, ale trzeba ten problem systemowo ograniczyć na poziomie jakby wszystkich etapów, tak? Czyli właśnie przetwórstwa, handlu, dystrybucji. My dopiero zaczynamy podchodzić do tego, więc myślę, że długa droga przed nami, ale co trzeba zrobić? No na pewno, gdybyśmy mieli popatrzeć na to z perspektywy konsumentów.
7: Właśnie, zaczynając od siebie, co pani podpowiada? Na co pani zwróciłaby uwagę?
8: No najprostsza rzecz to jest zobaczyć to, co naprawdę wyrzucamy. Czyli bardzo szybko się okaże, że w jednym domu to jest pieczywo, w innym warzywa, które kupujemy z dobrymi intencjami, ale zapominamy o nich w lodówce. I Komisja Europejska wskazuje na kilka takich powodów, znaczy na kilka takich działań, które możemy podjąć, czyli planowanie. Tak, warto sprawdzać jednak przed zakupami, co już mamy, planować kilka posiłków do przodu. Kupować tyle, ile rzeczywiście wykorzystamy, nawet jeśli to większe opakowanie jest pozornie bardziej opłacalne, tak? Jeżeli jest taka zasada, że najpierw zużywamy te produkty, które wkładamy jako pierwsze, tak, do lodówki, tak? Czy produkty z krótszym terminem możemy ustawiać z przodu, zamrażać te nadwyżki, więc jest sporo takich możliwości, ale właśnie ważne jest też, żebyśmy jednak nie przerzucali całej tej odpowiedzialności na konsumenta, dlatego że to zachowanie konsumenta nie powstaje w próżni. Tak?
7: Jest pochodną promocji w sklepach i tego na nakręcania się, napędzania tej spirali handlowej, prawda?
8: Oczywiście. Czyli te promocje wielosztukowe, sposób ekspozycji produktów w sklepach, to wszystko ma nas skłonić do tego, żebyśmy kupowali po prostu coraz
7: więcej. Litr majonezu, o tym już wspominałem dzisiaj w dyskusji z naszymi słuchaczami. Wiele takich rzeczy jest, które sprzyjają marnowaniu, prawda?
8: Oczywiście, no właśnie, bo tutaj wracamy do tego pierwszego wątku, że system działa w taki sposób, żeby jak najwięcej sprzedać, więc naturalnym elementem tego jest powstawanie nadwyżek i problemu marnowania żywności. Jeżeli nadal logiką systemu żywnościowego będzie przede wszystkim ten wzrost wolumenu produkcji i sprzedaży, to będzie nam trudno systemowo ograniczyć marnowanie żywności.
7: Bardzo dziękuję. Była z nami dr Paulina Sobiesiak-Pęszko, socjolożka i prezeska zarządu w Instytucie Strategii Żywnościowych Grunt. Dziękuję i do usłyszenia.
8: Dziękuję bardzo.
7: Pora na pierwszy program gospodarczy.
3: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska, oferujący rozwiązania dla bankowości korporacyjnej i inwestycyjnej. Sponsorem programu jest Konfederacja Lewiatan, organizator Europejskiego Forum Nowych Idei 14-16 października, Sopot.
7: Przestajemy być liderem w wydatkach obronnych. O tym dzisiaj przeczytamy w Rzeczpospolitej. Planowane na przyszły rok wydatki krajów wschodniej flanki NATO liczone w PKB przestają rosnąć. Polska już w tym roku straci pałeczkę lidera sojuszu, wydając około 4,5% PKB. Bałtowie wyprzedzają Polskę, czytamy w dalszej części tekstu. W ostatnich latach ten wzrost wydatków znacznie lepiej niż na południowym zachodzie było widać na wschodniej flance NATO, której część krajów bezpośrednio graniczy z Federacją Rosyjską. Patrząc przez pryzmat PKB, do 2025 roku to Polska była niekwestionowanym liderem pod względem tych wydatków. Oprócz nas w ubiegłym roku 4% przekroczyła tylko Litwa. Jednak w tym roku tracimy pałeczkę lidera. Według szacunków Sojuszu Północnoatlantyckiego w bieżącym roku wyprzedzi nas nie tylko Litwa, ale także Łotwa i Estonia. Gazeta Wyborcza teraz i tekst, który dotyczy okrągłej, wielkiej sumy. Miliona złotych, która to suma należy do 90-letniej pani Heleny. I ta kwota, proszę Państwa, utknęła w Velobanku. Jestem opiekunem i pełnomocnikiem 90-latki. Po transferze z Citibanku do Velo nie mogę wypłacać środków, skarży się pan Michał. Pełnomocnictwo nie oznacza, że można zubożyć klienta, komentuje nieoficjalnie ekspert. O tym, jak prawidłowo sporządzić pełnomocnictwo, jakie są pułapki, tłumaczy tutaj ekspert Krajowej Rady Notarialnej. A na łamach Wyborczej możemy przeczytać. Miałem ze sobą zarówno pełnomocnictwo bankowe, jak i na wszelki wypadek notarialne. Po konsultacji z działem prawnym bank poinformował mnie jednak, że żadne z nich nie pozwala mi dokonać operacji w imieniu pani Heleny. Pan Michał złożył w tej sprawie reklamację. Bank odpowiada, możemy przyjść do domu. Tutaj w ten sposób ustosunkowując się do tej całej sprawy. Pani Helena zawczasu zadbała o swoje sprawy, ustanawiając pełnomocnika zarówno notarialnie, jak i bezpośrednio w banku, a mimo to w momencie, gdy faktycznie potrzebuje pomocy, okazuje się, że nie może skutecznie zadysponować częścią własnych oszczędności. Jeszcze rzut oka na dziennik Gazetę Prawną. Dług będzie balansował między programami. Nie ma zagrożenia, że dług publiczny osiągnie w tej dekadzie konstytucyjny próg 60%, zapewnił minister finansów. Przyznał jednak, że jest prawdopodobne, iż w 2028 roku państwowy dług publiczny przekroczy próg ostrożnościowy 55%.
2: Sponsorem programu był Erste Bank Polska, oferujący rozwiązania dla bankowości korporacyjnej i inwestycyjnej. Sponsorem programu była Konfederacja Lewiatan, organizator Europejskiego Forum Nowych Idei, 14-16 października, Sopot.
9: Autopromocja.
10: Kochamy sport.
11: Tak mocno, że chcemy więcej.
10: Żyjemy sportem.
11: Tak bardzo, że ciągle nam mało.
10: Rozmawiamy o sporcie.
11: Tak, że i wy go pokochacie.
10: Jeszcze więcej sportu.
11: Od poniedziałku do piątku o 15.40.
3: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Autopromocja.
12: Reklama.
13: Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhone'y i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
14: Znowu to samo. Mam pilne zlecenie, a brakuje mi ludzi. Szukam i nic. Jak tu działać?
15: Dlatego warto szukać tam, gdzie rezultat to nie tylko kolejny CV, a nowy pracownik w zespole.
14: A gdzie tak jest?
15: Na pracuj.pl dla firm, gdzie znajdziesz wszystkich. Od pracowników produkcji po kandydatów do sklepu i recepcji. Wystarczy, że dodasz ogłoszenie już od złotówki i zamiast ciągle szukać, rozmawiasz, wybierasz i... O, już zatrudniam. Szybko, skutecznie i z ogłoszeniem nawet za złotówkę. Pracuj.pl dla firm. Tu nie szukasz, tu zatrudniasz.
16: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
17: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach, 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
18: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go, Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
19: Igrzyska Wolności. Największy otwarty festiwal idei w Polsce. Salman Rushdie, Ann Applebaum, Iwan Krastev, Martyna Wojciechowska, Szymon Majewski, Antoni Dudek, Edgar Keret, Maciej Hen, Michał Rusinek, Agnieszka Holland, Katarzyna Kasia, Jakub Wiech, Adam Mirek i inni. Igrzyska Wolności. 23-25 października. EC1 Łódź. Organizator Fundacja Liberté. Miasto Gospodarz Łódź. Partner strategiczny Łódzkie Centrum Wydarzeń. Bilety na www.igrzyskawolności.pl.
12: w nowej polityce. Czy AI nas zabije i w jaki sposób? Edwin Bendyk i Wojciech Orliński o scenariuszach katastrofy. Ponadto wszystkie strachy prawicy, sekrety Sasina, patobiznes na zwierzętach, mieszkania jak dziuple, stary jak Chińczyk, lalka kontra lalka. Nowa polityka już w sprzedaży, także na polityka.pl.
20: Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
21: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
20: Od poniedziałku do środy pizza Feliciana tylko 5,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. A kawa mielona Chibo 500 gramów jedynie 24,99. Kaufland.
22: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
23: Tato, patrz jaki kolos! Ciekawe, czy zmieści się w porcie.
24: Tak, synu. Dzięki zakończonej inwestycji największe statki na Bałtyku mogą zawijać do Gdyni.
23: O, wielka sprawa.
24: Największa!
25: Informujemy o zakończeniu realizacji projektu pogłębianie to podejściowego i akwenów wewnętrznych portu Gdynia etapy 1 i 3 oraz przebudowa nabrzeży w porcie Gdynia etapy 2 i 3. Pogłębienie akwenów portowych oraz przebudowa nabrzeży to inwestycje o strukturalnym znaczeniu dla Polski i europejskich sieci transportowych. Projekt ze wsparciem Unii Europejskiej ze środków Funduszu Spójności w ramach programu operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Wysokość dofinansowania to 273 miliony złotych.
26: Reklama.
27: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
4: 6.40. Marta Perchuć-Burzyńska. Zapraszam na informację TOK FM. Blisko połowa Polaków, ponad 48%, deklaruje, że spakowałaby się do ewakuacji w pół godziny. Tak wynika z badania IBRIS dla Polskiej Agencji Prasowej. W razie zagrożenia 53% badanych wie, gdzie szukać wiarygodnych informacji, a 61% woli działać wspólnie z innymi osobami w okolicy. Kolejny rosyjski atak powietrzny na terenie Ukrainy i kolejne rządowe ostrzeżenie dla mieszkańców Lubelskiego i Podkarpackiego w związku z zagrożeniem wojsko poderwało myśliwce. Pentagon potwierdził, że bada możliwość stałego stacjonowania sił amerykańskich w Polsce. Jednocześnie poinformował, że liczba brygad wojsk amerykańskich w Europie spadła z 5 do 3 w ramach realizacji strategii obronnej USA. Do tego tematu wrócimy w informacjach o 7. Prezydent Donald Trump ogłosił, że podpisał wraz z szefami największych firm technologicznych coś w rodzaju konstytucji. AI. To krótka deklaracja firm rozwijających najbardziej zaawansowane modele sztucznej inteligencji, w której zobowiązują się do tego, że będą samodzielnie dbać o bezpieczeństwo własnych technologii i budować zaufanie klientów oraz opinii publicznej. Trump oznajmił też, że oficjalnie zmienił nazwę sztucznej inteligencji na superinteligencję. Rumuński sąd apelacyjny nakazał umieszczenie na 30 dni w areszcie tymczasowym populistycznego prorosyjskiego polityka Kalina Georgescu. Georgescu to zwycięzca pierwszej tury unieważniony wyborów prezydenckich w 2024 roku. Do aresztu trafił w związku z toczącą się przeciwko niemu sprawą o oszustwo. Wybory zostały unieważnione przez rumuński Trybunał Konstytucyjny w związku z dowodami na to, że to Rosja prowadziła kampanię wspierającą tego kandydata. Prace domowe nie mogą być zbyt obciążające, mają być zadawane w godzinach lekcji i zapisywane ręcznie przez uczniów, a nie w dziennikach elektronicznych. Takie zalecenia znalazły się w okólniku rozesłanym do szkół przez włoskiego ministra oświaty. Szef resortu zarządził ponadto, że jednego dnia może odbywać się tylko jedna klasówka. Dziewiętnaście stopni maksymalnie pokażą dzisiaj termometry w Gdańsku, 21 w Lublinie, 22 w Warszawie, 23 w Krakowie i Katowicach. Dziś w całym kraju sporo słońca i nie powinno padać. Jeszcze teraz rano na wschodzie oraz w górach mogą utrzymywać się mgły.
27: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
7: Za 17 minut, 7. Jest z nami Sergiusz Parszewski, prezes think tanku Obserwatorium Bezpieczeństwa. Dzień dobry.
28: Dzień dobry Państwu.
7: Jak znaleźć miejsce schronienia? Jak je poznać?
28: No tutaj na początku może rozróżnimy kilka kategorii obiektów, bo często potocznie ludzie wszyscy wrzucają do jednego worka. Natomiast należy rozróżnić, czym innym są schrony, ukrycia, miejsca doraźnego schronienia. I te trzy kategorie to są tak zwane obiekty zbiorowej ochrony, czyli dla nich istnieją jakieś wymagania techniczno-organizacyjne. Są to obiekty o jakiejś wytrzymałości wynikającej właśnie z tych standardów technicznych. Natomiast czymś innym jeszcze są punkty schronienia, które możecie Państwo znaleźć w takiej aplikacji, gdzie się ukryć. I do tej grupy, do tych punktów schronienia zostały zakwalifikowane przez Straż Pożarną różnego rodzaju po prostu piwnice, garaże, tunele podziemne i inne podobne miejsca.
7: A zatem warto tutaj rozróżnić, czym jest schron, gdzie jest miejsce schronienia. Zgaduję, że to pierwsze występuje najrzadziej.
28: Tak, no tak naprawdę nie występuje w ogóle dzisiaj, bo jeżeli byśmy mieli szczerze powiedzieć, to dzisiaj nie ma obiektów kategorii schronu, które by spełniały wymagania techniczne dla tego typu obiektów, no bo ten proces tak naprawdę dopiero się zaczyna. Po około 30 lat zaniedbań my w przeszłości, szczególnie w latach 50., 60., 70., budowaliśmy pod wieloma obiektami, czy przy okazji wielu obiektów, także mieszkaniowych, schrony i część z Państwa je doskonale zna, widzi, być może mieszka w takich blokach z tych lat. Natomiast one dzisiaj także wymagają modernizacji i po przeprowadzonej modernizacji część z nich będzie spełniać te standardy, więc jest to początkowy proces. No niestety dzisiaj de facto takich obiektów, które spełniają jakieś wymagania techniczne i faktycznie możemy z pełną świadomością, że nas przed chronią, czy to przed bezpośrednim uderzeniem, czy przed falą uderzeniową, czy falą wybuchową, a nie tylko odłamkami, no dzisiaj takich obiektów po prostu nie mamy i w przypadku ataku z powietrza miejscem w miarę bezpiecznym, czy dającym nam jakąkolwiek ochronę, będzie po prostu budynek, w którym się znajdujemy.
7: I jego najniższe części, najlepiej parking podziemny, jak sądzę.
28: Tak, zalecamy, także ministerstwo zaleca, aby w przypadku zagrożenia atakiem z powietrza oczywiście zejść na niższe kondygnacje. To w wielu przypadkach będzie po prostu parter, w niektórych może to być piwnica dobrym miejscem, czy ten garaż podziemny. Tutaj jednocześnie obowiązuje i warto przypomnieć tak zwaną zasadę dwóch ścian, czyli przechodzimy z pomieszczeń zewnętrznych, czyli tam, gdzie są okna, gdzie są jakieś przeszklenia, do pomieszczeń, które nie posiadają tych otworów okiennych. To często jest łazienka w mieszkaniach, to często będzie korytarz, to będzie klatka schodowa, także w biurowcach, budynkach użyteczności publicznej. Warto zwrócić uwagę, że często najodporniejszym miejscem, częścią budynku, także nowoczesnego budynku, jest właśnie ta centralna część obiektu, tam gdzie są szyby windowe, szyby kominowe, gdzie jest właśnie klatka schodowa, bo nawet jeżeli mamy budynek lekki, gdzie mamy na przykład budynki biurowe o konstrukcji lekkiej, przeszklonej, to bardzo często ten środek budynku jest jednak z konstrukcji betonowej.
7: Rozmawiamy o tym dzisiaj, dlatego że resort spraw wewnętrznych zapowiada nowe znaki obrony cywilnej. Stąd ten punkt wyjścia dzisiejszy. Jak znaleźć, jak poznać miejsce schronienia? To co się tutaj zmieni?
28: No to, co właśnie zapowiada Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i co ma być dokonane, czyli te miejsca mają być oznakowane do końca tego roku, czyli do 31 grudnia bieżącego roku, to właśnie dotyczy tych punktów schronienia, czyli tych różnych piwnic, garaży, tuneli podziemnych i podobnych obiektów. Dzisiaj my te obiekty możemy zidentyfikować, znaleźć je w naszej najbliższej okolicy, wchodząc na stronę internetową gdzieśmiukryć.pl lub ściągając taką aplikację, także na przykład z tej strony na nasze telefony komórkowe. Ale to jest za mało. No i właśnie po to, żeby one były jeszcze lepiej oznakowane, mają się pojawić oznakowania na tych budynkach, na wejściach do tych budynków, no i na wejściach do poszczególnych pomieszczeń, bo bardzo często to nie jest tak, że cały budynek jest punktem schronienia, prawda? Czyli mamy przykładowo blok mieszkalny z garażem podziemnym i to według klasyfikacji Państwowej Straży Pożarnej to nie cały budynek jest tym punktem schronienia, ale właśnie na przykład ta część garażowa czy część piwniczna, która zapewnia większą ochronę niż pozostanie w budynkach na wyższych kondygnacji. One będą po prostu oznakowane znakami, zarówno z międzynarodowym znakiem obrony cywilnej, czyli takim trójkątem niebieskim, trójkątem równobocznym, na kwadratowym, pomarańczowym tle i dodatkowo tabliczka na zielonym tle z białym napisem punkt schronienia na takich budynkach się pojawi po to, abyśmy także na co dzień operując w danej przestrzeni, chodząc na zakupy, do szkoły, do spraw
7: widzieli
28: urzędowych.
7: Widzieli te oznaczenia i utrwalali sobie,
28: i uczyli się, dokładnie tak.
7: Schronienia. Nie widziałem nigdy, proszę pana, takiego oznaczenia. Czy jestem mało spostrzegawczy, czy też po prostu nigdzie tego nie ma wokół mnie jak do tej pory?
28: Dzisiaj nie ma jeszcze, bo tak naprawdę wytyczne już ministerstwo za pośrednictwem wojewodów zaczyna rozsyłać do samorządów, do administratorów i zarządców budynków. Natomiast tak naprawdę nowelizacja rozporządzenia, która formalnie wprowadzi taki obowiązek na administratorów, zarządców czy użytkowników różnych obiektów, jeszcze nie została opublikowana. Natomiast to jest kwestia równie dobrze godzinę czy dwie godziny po naszej rozmowie może to rozporządzenie już się pojawić albo w najbliższych dniach. Projekt tego rozporządzenia, nowelizacji rozporządzenia o ochronie przeciwpożarowej budynków jest dostępny publicznie. No kwestia, kiedy ostateczny ten podpis i publikacja w Dzienniku Ustaw nastąpi.
7: Wspomniał pan o aplikacji czy o stronie, gdzie można znaleźć te miejsca schronienia, ale spróbujmy sobie wyobrazić dzień, w którym oby nigdy się nie zdarzył taki dzień, ale nie ma łączności, nie ma aplikacji, nie ma telefonu, tylko jesteśmy my, przestrzeń wokół nas, biegamy, szukamy tego miejsca. Jak je rozpoznać? Po wejściu, po wprowadzeniu już tego wszystkiego.
28: No jeżeli będą te oznakowania w przestrzeni fizycznej na tych budynkach, no to będzie to ułatwione, tak? Bo będziemy widzieć na budynku, na elewacji zewnętrznej takowe oznaczenie.
7: Jeszcze raz, jakie to jest oznaczenie?
28: Czyli to będą dwa znaki na budynku. Będzie ten międzynarodowy znak obrony cywilnej, czyli równoboczny, niebieski trójkąt na pomarańczowym tle. I oprócz tego będzie taka tabliczka na zielonym tle, białym napisem, punkt schronienia. W podobnej stylistyce tabliczka, tak jak mamy oznakowanie.
7: To będzie ten sam symbol?
28: Schron będzie mieć inny symbol, będzie takim jakby pomieszczeniem, zadaszeniem. Też białe kontury na zielonym tle. Mhm.
7: Białe kontury na zielonym tle. To są międzynarodowe oznaczenia.
28: I one zostały wprowadzone także do polskiego porządku prawnego. Czyli, tak, więc one będą mieć.
7: Czy jesteśmy w Polsce?
28: Będą ujednolicone w kraju, będzie jeden standard takiego oznakowania. Mhm.
7: A kiedy będziemy mieli schrony w Polsce?
28: No w jakiejś takiej większej ilości można by powiedzieć.
7: Pan mówi, że nie ma żadnych. No po prostu nie ma ich w tej chwili, więc pytam, kiedy one w ogóle będą.
28: Nie licząc może pojedynczych obiektów, gdzieś w jakichś obiektach wojskowych, infrastruktury krytycznej, ale one jakby no nie służą ogółowi społeczeństwa dzisiaj. Nie ma co z tego powodu czynić nikomu zarzutu, bo one pełnią zupełnie inną rolę, na przykład na stanowiskach kierowania dla organów administracji publicznej. Natomiast to jest kwestia tak naprawdę, żeśmy mówili o systemie budownictwa ochronnego, no to 20 może 30 lat, w zależności jak dynamicznie będziemy ten proces realizować. To dopiero odbudujemy. Jeżeli przez kilkadziesiąt lat nie budowaliśmy tego typu obiektów, niestety, szkoda, że nie mieliśmy takich przepisów, które wymuszały na różnych inwestorach zarówno budownictwa mieszkaniowego, jak i obiektach użyteczności publicznej przy okazji budowy tych obiektów. Dzisiaj takie przepisy mamy od 1 stycznia tego roku. To zostało naprawione, że w wielu inwestycjach one będą musiały po prostu powstawać, bo inaczej inwestor nie dostanie pozwolenia na użytkowanie. Czyli tak jak od wielu lat, mówiąc brzydko, wymuszane były standardy ochrony przeciwpożarowej i każdy budynek o określonej kategorii musiał określone wymagania w zakresie ochrony przeciwpożarowej spełnić. Tak dzisiaj się pojawiły analogiczne przepisy, tylko mówiące, w których obiektach, w jakim zakresie należy zapewnić obiekty zbiorowej ochrony. Natomiast potrzebujemy wielu, wielu lat, żeby to zbudować.
7: O tych kwestiach będzie także za niespełna godzinę w poranku TOK FM, bo naszym gościem będzie Wiesław Leśniakiewicz z MSWiA. A jeszcze chciałem pana zapytać, 20 lat, naprawdę tak długo przyjdzie nam czekać na te schrony, co najmniej?
28: No to, takie też szacunki padają z ust przedstawicieli Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Natomiast według niektórych one są optymistyczne tak naprawdę. I to wszystko zależy od tego, jak też jednostki samorządu terytorialnego chętnie sięgną po pieniądze z programu ochrony ludności i obrony cywilnej. Jak dynamicznie będą powstawać tego typu obiekty. Tak naprawdę zainteresowanie chociażby ze strony samorządów bywa różne. Są samorządy, które już teraz bardzo intensywnie się do tego przygotowują, niektóre już budują, inne są na zaawansowanym etapie prac projektowych, planistycznych i zaczynają na przykład inwestycję już budowlaną w przyszłym roku i to kilka jednocześnie prowadząc. Inne są takie, które jeszcze nie zmodernizowały żadnego obiektu, nie mają żadnego obiektu takiego na swoim terenie. No i też, szczerze powiedziawszy, nie wszyscy z równą atencją pochylają się nad tym problemem. Mm-hmm.
7: Jak już będą te oznakowania, bo na razie może, na razie te miejsca schronienia, to jest to są podstawowe punkty, które powinniśmy znać, bo innych po prostu nie ma, tych bardziej zaawansowanych. To pan spodziewa się, że one będą otwarte, dostępne dla ludzi?
28: No tu mamy problem i trzeba zakładać, że w wielu przypadkach tak nie będzie, bo nawet to przepisy prawa mówią, że...
7: Też Ukraina, doświadczenie Ukrainy pokazało, że różnie z tym bywa.
28: I u nas będzie podobnie. Dzisiaj ta sprawa nie została w żaden sposób uregulowana. W przepisach prawa czytamy, że administrator ma w razie alarmu z powietrza w miarę możliwości, pada taki zwrot, w miarę możliwości, ja go podkreślam, udostępnić. Natomiast w wielu przypadkach może być tak, że to nie będzie wynikać ze złej woli. No ja znam obiekty, które są obiektami po prostu mieszkalnymi. Mamy blok mieszkalny mały, gdzie znajduje się 20 mieszkań, jest pod nimi garaż podziemny. One zostały zakwalifikowane jako punkt schronienia przez Państwową Straż Pożarną, ale na przykład w godzinach pracy w danej klatce nie ma nikogo, po prostu wszyscy są w szkołach, wszyscy są w pracy. No więc w sytuacji, kiedy musimy nagle znaleźć schronienie, no nie będzie możliwości, żeby ten obiekt prywatny nagle ktoś udostępnił, po prostu otworzył drzwi czy bramę do garażu dla osób z zewnątrz, bo nie będzie miał kto tego po prostu fizycznie wykonać. Więc takie sytuacje mogą mieć miejsce. Łatwiej oczywiście w kontekście w godzinach roboczych, jeżeli odnosimy to do obiektów użyteczności publicznej, czyli także na przykład centrów handlowych, także różnych garaży, miejsc rozrywki, edukacji, bo to są też obiekty użyteczności publicznej. Ale z kolei w godzinach wieczornych, nocnych, to tam pojawi się problem, bo te obiekty po prostu są zamknięte. Wielu z nich nie ma nikogo, kto całodobowo pracuje, nie ma pracownika ochrony, nie ma stróża i tak dalej. Więc to też my wszyscy mieszkańcy musimy uwzględnić, że w praktyce, w sytuacji, kiedy będzie potrzeba, ta dostępność i możliwość skorzystania z tych obiektów będzie w sposób obiektywny ograniczona.
7: Bardzo dziękuję. Sergiusz Parszewski o tych różnych wyzwaniach, które są związane z obroną cywilną, to prezes think tanku Obserwatorium Bezpieczeństwa. Dziękuję, do usłyszenia.
28: Dziękuję, kłaniam się.
7: Tomasz Sekielski już gotów na spotkanie z Państwem w poranku po godzinie 7. Cześć, Tomek.
0: Dzień dobry.
7: Między innymi o tym właśnie u Ciebie w programie. O czym jeszcze?
0: No na pewno dużo w kwestiach bezpieczeństwa, dużo w kwestiach tego, o czym dzisiaj donosi prasa, czyli zbrojeniach i większych wydatkach Rosji na wojsko. O tym, że Unia Europejska zastanawia się, jak odpowiadać na ataki hybrydowe, ale będzie też polskie poletko polityczne, jazda obowiązkowa, Trybunał Konstytucyjny, wszyscy czekają na to, co się stanie. No i co z tymi pomniejszymi koalicjantami, bo od tego też zależy, jak będzie kończyła się kadencja obecnego rządu, więc jest o czym dyskutować. Moimi gośćmi będą sędzia Beata Morawiec, Wiesław Leśniakiewicz, wiceminister spraw wewnętrznych i administracji i Jakub Stefaniak, zastępca szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.
7: Zapraszam po godzinie 7 Tomasz Sekielski. Już dziękujemy za wspólny pierwszy program TOK FM. Róża Rumińska, Piotr Gawroński, Liwia Prącyńska i Wojciech Muzal. Dobrego dnia Państwu życzymy.
1: Reklama. Merdające ogony, głośne mruczenie i mnóstwo powodów do miłości. Świętuj Międzynarodowy Dzień Zwierząt z Allegro. W strefie marek znajdziesz produkty dla swoich pupili od Pedigree, Whiskas i Sheba. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
2: Jeśli

0: Suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: EKG. Ekonomia, kapitał, gospodarka. Od poniedziałku do piątku po 9.40, 12.40 i 14.40 w Radiu TOK FM.
2: Sponsorem audycji jest PrimeSoft, twórca systemu VDesk, wykorzystującego AI do przetwarzania dokumentów i procesów biznesowych.
3: W nowej polityce. Czy AI nas zabije? I w jaki sposób? Edwin Bendyk i Wojciech Orliński o scenariuszach katastrofy. Ponadto wszystkie strachy prawicy, sekrety Sasina, patobiznes na zwierzętach, mieszkania jak dziuple, stary jak Chińczyk, lalka kontra lalka. Nowa polityka już w sprzedaży. Także na polityka.pl.
4: Orły oszczędzania mają więcej za mniej.
5: Bo teraz w Auchan przy zakupie dwóch deserów Fantazja trzeci dostaniesz gratis. A dwupak napojów Coca-Cola, Fanta lub Sprite 1,5 litra 37% taniej przy zakupie dwóch. Tylko 11,98 za dwupak. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 19,16. I wiele innych promocji. Oferta do 30 września. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
6: Reklama.
1: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
7: Pentagon potwierdza badamy możliwość stałego stacjonowania sił amerykańskich w Polsce. Inflacja w kończącym się miesiącu mogła przebić kolejny poziom. Wszystko przez bardzo drogie paliwa. Po serialu przyszła kolejna kinową adaptację powieści Bolesława Prusa. Film Lalka w reżyserii Macieja Kawalskiego dziś trafia do kin. Jest środa, 30 września, minęła 7. Marta Perchuć-Burzyńska. Zapraszam na informacje TOK FM. Pentagon bada potencjalne możliwości utworzenia stałej bazy sił zbrojnych USA w Polsce. Wynika wprost z oświadczenia wiceszefa Departamentu Obrony Stanów Zjednoczonych Elbridge'a Colby'ego na temat wdrażania amerykańskiej strategii obrony narodowej. Wcześniej o wielkich postępach w sprawie ulokowania żołnierzy USA w naszym kraju wspominał prezydent tego państwa, czyli Donald Trump. Za stałą bazę amerykańską w Polsce przemawiają mocne argumenty, przekonuje wiceminister obrony Paweł Zalewski, który w zeszłym tygodniu brał udział w rozmowach z Kolbim na ten temat. Tomasz Węska od rana zbiera informacje na ten temat. Tomku, to jakie to argumenty są?
8: No to interesy gospodarcze USA w Polsce, coraz więcej wspólnych przedsięwzięć zbrojeniowych, w tym, jak mówi wiceszef MON-u, oczekiwana decyzja o serwisowaniu rakiet do patriotów w naszym kraju, to także korzystne warunki oferowane przez polskie władze w kontekście redukcji amerykańskiej obecności na zachodzie Europy.
9: Ten element dla ulżenia budżetowi amerykańskiemu, mam świadomość, że w przypadku 1,5 biliona euro. To nie są wielkie pieniądze, ale zawsze są i Amerykanie też liczą.
8: Tyle wiceszef resortu obrony Paweł Zalewski, a minister obrony do Stanów Zjednoczonych poleci najprawdopodobniej w połowie listopada, mówi znów wiceszefowa resortu obrony Magdalena Sobkowiak-Czernecka, która podkreśla, że odwołanie zeszłotygodniowej wizyty Władysława Kosiniaka-Kamysza w USA niczego w rozmowach z Waszyngtonem nie zmienia.
10: Ta zmiana terminu wynikała tylko i wyłącznie z wizyty chińskiego przywódcy. Nic się nie wydarzyło, zwykła zmiana terminu.
8: Rozmowy w Pentagonie mają dotyczyć polskiego bezpieczeństwa i lokalizacji centrum serwisowania pocisków do patriotów.
7: To był Tomasz Węskę, bardzo dziękujemy. Polskie wojsko znowu poderwało myśliwce, a rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysłało ostrzeżenia do mieszkańców województw lubelskiego i podkarpackiego. To w związku z kolejnymi atakami Rosji na terenie Ukrainy. Polska wciąż nie ma telefonicznej aplikacji ostrzegającej o możliwym ataku z powietrza. Takiej, która od dawna działa na przykład w Ukrainie i powoduje, że niezależnie od odgłosów syren uruchamiają się alarmy w telefonach mieszkańców zagrożonego terenu. Jak zapewnia komendant Straży Pożarnej Wojciech Kruczek, prace nad aplikacją są zaawansowane.
11: Będzie wibrować, będzie sygnał alarmowy syreny, będzie włączona sygnalizacja latarką. No i myślę, że taka informacja każdego, kto będzie miał oczywiście tą aplikację zainstalowaną, obudzi i będzie ta osoba ewakuowała się w to miejsce bezpieczne.
7: Na razie niektórzy mieszkańcy Lubelszczyzny korzystają z nieoficjalnej aplikacji o nazwie Strażnik. Stworzył ją lublinianin Piotr Kukier, gdy po raz pierwszy nie usłyszał syreny alarmowej.
12: Nie chciałem kolejnego wieczora czy nocy po prostu zastanawiać się, czy będzie była syrena, czy ja ją usłyszę, czy nie. No i w związku z tym uważałem, że taka aplikacja byłaby mi potrzebna właśnie, żeby wiedzieć, że na pewno będę wiedział, jak będzie taki sygnał, a dwa, żeby mieć czas na odpowiednią reakcję.
7: Po poniedziałkowym alarmie o zagrożeniu z powietrza w Lublinie wielu mieszkańców tego miasta skarżyło się reporterce TOK FM, że nie słyszało syren. Sąd zajmie się dziś wnioskiem byłego wiceministra sprawiedliwości Marcina Romanowskiego, podejrzanego w śledztwie dotyczącym Funduszu Sprawiedliwości, o wydanie mu listu żelaznego. Pismo w tej sprawie trafiło do sądu w sierpniu, a nadano je w Tyraspolu, na terenie kontrolowanego przez Rosję Naddniestrza. Prokuratura zarzuca Romanowskiemu m.in. udział w zorganizowanej grupie przestępczej i ustawianie konkursów za pieniądze z funduszu, który miał pomagać ofiarom przestępstw. Za Romanowskim, który 2 lata temu uciekł na Węgry, wydany został europejski nakaz aresztowania i list gończy. Jeśli sąd zgodzi się na wydanie listu żelaznego, to wyciągnie tym samym pomocną rękę do prokuratury. Tak twierdzi pełnomocnik Romanowskiego, mecenas Bartosz Lewandowski, którego zdaniem śledztwo nie posuwa się do przodu.
6: Z punktu widzenia procesowego i tego, żeby to postępowanie jakoś poszło dalej, wystarczające w zupełności będzie zastosowanie środków wolnościowych.
7: Innego zdania jest prokuratura krajowa, według której nie ma gwarancji, że ukrywający się Marcin Romanowski rzeczywiście będzie się stawiać na każde wezwanie sądu lub śledczych, bo tego wymaga list żelazny. Inflacja w kończącym się wrześniu mogła przebić kolejny poziom, a wszystko przez bardzo drogie paliwa. Wstępne dane Główny Urząd Statystyczny poda jeszcze dziś rano. A czego spodziewają się ekonomiści? Ich głosów wysłuchał Wojciech Kowalik z redakcji gospodarczej TOK FM.
13: Skoro benzyna kosztuje 8 zł, a diesel 9, to i inflacja poszła mocno w górę, mówią Krystian Jaworski, ekonomista Crédit Agricole, i Aleksandra Świątkowska, ekonomistka Banku Ochrony Środowiska.
14: Zakładamy, że zobaczymy tam 4,1 rok do roku dokładnie.
15: No niestety, we wrześniu to będziemy mieli do czynienia z kolejnym skokowym wzrostem inflacji w kierunku bardzo duże prawdopodobieństwo, że zobaczymy czwórkę z przodu.
13: Podobne tempo wzrostu cen widzi też członek Rady Polityki Pieniężnej Ludwik Kotecki, który nie wyklucza, taka inflacja może podnieść stopy procentowe.
16: Chodzi o to, żeby nie gonić po tej inflacji stopami procentowymi, tylko prewencyjnie zadziałać.
13: Może nawet, jak mówił członek RPP, podnieść stopy procentowe jeszcze w tym roku. Wojciech Kowalik, TOK FM.
7: Od dziś możemy się wybrać do kina na najnowszą wersję Lalki Bolesława Prusa w reżyserii Macieja Kawalskiego z Marcinem Dorocińskim i Kamilą Urzędowską w rolach głównych. Przedwczoraj pierwsi widzowie oklaskiwali film na premierze w Teatrze Wielkim w Warszawie.
17: Przepiękne kostiumy, przepiękna muzyka, film przecudowny.
18: Tym filmem Marcin Dorociński zapewnił sobie nieśmiertelność. Wokulski jest znakomity. No ja jestem pod gigantycznym wrażeniem.
19: Porównałbym ten film do Ziemi Obiecanej z niezwykłym rozmachem. Poleciłbym każdemu.
7: W kinowej Lalce pojawiają się gwiazdy polskiego kina, m.in. Marek Kondrat, Krystyna Janda, Maja Komorowska, Andrzej Seweryn, Agata Kulesza, Maria Dębska i Borys Szyc. Środa bez opadów i z małym i umiarkowanym zachmurzeniem, a na południowym wschodzie miejscami bezchmurnie. Rano lokalnie jeszcze na wschodzie i dolinach karpackich uwaga na gęste mgły. Na termometrach w ciągu dnia od 17 stopni na północnym wschodzie i obszarach podgórskich do 20 w centrum i 24 na zachodzie kraju.
1: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
20: 7:07 i 7 sekund. Aż nieprawdopodobne, jak to się ułożyło. Imieniny, godziny. Tomasz Sekielski, to jest środowy poranek TOK FM. Program wydają Maciej Jarząb i Jakub Żebrowski. Realizuje Liwia Prądzyńska. Wspólnie kłaniamy się nisko. Mówimy dzień dobry. Będziemy z Państwem do godziny 9:00. Wśród gości sędzia Beata Morawiec, Wiesław Leśniakiewicz, wiceminister spraw wewnętrznych i administracji, Jakub Stefaniak, zastępca szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, a komentatorami są dzisiaj będą Jacek Gądek, Newsweek i Agata Szczęśniak-Okopres. To w kwestii tego, kto będzie gościł w naszym pięknym, nowoczesnym studio. A teraz przegląd prasy, bo tradycyjnie od przeglądu prasy zaczyna się poranek TOK FM, także ten środowy. Gazeta Wyborcza na pierwszej stronie. Tryliony rubli na zbrojenia. Rosja szykuje się na długą wojnę. Kreml będzie wydawał jeszcze więcej na obronę, aby pokryć rosnący deficyt. Władze Rosji zamierzają zaciągać większe pożyczki i podnosić podatki. Rosja zamierza przeznaczyć w 2027 roku na obronę ponad 17 tryliona rubli, to jest ponad 202 miliardy dolarów, czyli o około 27% więcej niż pierwotnie zaplanowane 13,5 tryliona rubli. To najwyższa kwota od początku inwazji na Ukrainę, donosi Reuters. Tak na marginesie, od początku roku ukraińska armia odzyskała ponad 700 km kwadratowych okupowanych terenów. Nie jest to może jakoś specjalnie dużo w porównaniu z tym, co jeszcze Rosja zajmuje, ale jednak jakaś optymistyczna informacja, jeśli chodzi o ten rok dla Ukrainy. Oczywiście nadchodząca zima będzie bardzo trudna i może być też decydująca. Chodzi przede wszystkim o dostawy energii dla ludności cywilnej. Wyborczej także rozmowa z generałem broni rezerwy Jarosławem Gromadzińskim, który jest pytany między innymi o strategię bezpieczeństwa narodowego, której nie mamy aktualnej. Czy jesteśmy w stanie wygrać wojnę? Pada pytanie. Strategia bezpieczeństwa narodowego, odpowiada generał Gromadziński, to nie instrukcja dla wojska. To najważniejszy dokument w państwie, czubek piramidy, z którego wynika sens funkcjonowania wszystkich instytucji. To tam zapisujemy naszą rację stanu, nasz poziom ambicji i plan działania na czas kryzysu. Dopiero na tej bazie buduje się niższe szczeble, strategię obronną i militarną. Ale ta piramida steruje też gospodarką. To z niej musi wynikać ogólna strategia rozwoju przemysłu, która z kolei determinuje strategię rozwoju przemysłu obronnego i zbrojeniowego. Jeśli ten czubek piramidy jest przestarzały lub wadliwy, to cała reszta struktury państwa, od fabryk, amunicji po okopy na froncie, po prostu się chwieje. Tego nie mamy. Nie mamy. Dodatkowo w naszej hierarchii dokumentów w ogóle nie istnieje strategia budowy odporności państwa. To temat interdyscyplinarny, który nie leży w kompetencjach jednego ministerstwa, ale wymaga synergii wszystkich resortów. Takie całościowe podejście musi być wprost wpisane w strategię bezpieczeństwa narodowego. Bez tego zostaną nam tylko wyspowe, nieskoordynowane działania poszczególnych urzędników. Kto za to jest odpowiedzialny, pada pytanie. Generał Jarosław Gromadziński odpowiada. Politycy, których wybieramy i którym płacimy zarządzenie. Potrzebujemy okrągłego stołu dla bezpieczeństwa i niech będzie on nawet kwadratowy, byle usiedli przy nim przedstawiciele wszystkich opcji i podpisali pakt o nieagresji w sprawach obronności. Szwedzki dokument, dziennikarz Gazety Wyborczej dopytuje, szwedzki dokument strategiczny zawiera deklarację, jeśli kraj zostanie zaatakowany, nigdy się nie poddamy, a wszelkie informacje o kapitulacji są fałszywe. Jakie zdanie definiuje naszą niezłomność? I generał Gromadziński odpowiada, postuluje wpisanie do polskiej doktryny zasady natychmiastowego i pełnoskalowego odwetu na terytorium agresora. Jeśli Rosja naruszy naszą granicę, Kreml musi mieć świadomość, że po to kupujemy rakiety o zasięgu do 1000 kilometrów, by w razie ataku spalić bazy wroga, zniszczyć centra dowodzenia i sparaliżować jego infrastrukturę. Czego boją się nasi politycy? Ulegają politycznemu lękowi, zamiast patrzeć na realne zdolności bojowe. Cały wywiad bardzo interesujący w Gazecie Wyborczej. Super Express donosi o wielkich manewrach tuż przy polskiej granicy. Na Litwie trwają coroczne ćwiczenia mobilizacyjne, podczas których po raz pierwszy testowane są procedury ewakuacji ludności z Litwy, Łotwy i Estonii do Polski. Od dziś będą w nich uczestniczyć polscy obserwatorzy. Szkoda, że nie uczestniczy w tym polska ludność cywilna po polskiej stronie przesmyku suwalskiego, bo to przez ten kilkudziesięciokilometrowy odcinek polsko-litewskiej granicy ta ewakuacja będzie następowała, a przypomnę, że od góry to jest obwód królewiecki, od południowego wschodu Białoruś i ten pas ziemi, przesmyk suwalski, jest jednym z najbardziej newralgicznych i strategicznych fragmentów na wschodniej flance NATO. Podczas ćwiczeń, w których bierze udział 4000 ludzi, testowane są procedury ewakuacji mieszkańców państw bałtyckich przez tak zwany przesmyk suwalski, czyli tereny znajdujące się między Polską i Litwą oraz Białorusią i obwodem kulewieckim. Trwające manewry przygotowują wojsko i służby z zakresu zarządzania kryzysowego, obrony cywilnej i mobilizacji na wypadek zagrożenia militarnego. No tak, to ćwiczenia na Litwie. Rzeczpospolita z kolei donosi i zastanawia się, jak Unia odpowie Rosji. Unia Europejska spodziewa się nasilenia ataków hybrydowych Kremla. Reakcja ma być bolesna dla Moskwy, pisze Jędrzej Bielecki. Te ataki są tak ryzykowne, że prędzej czy później dojdzie do ofiar śmiertelnych i co wtedy? Musimy wiedzieć, co w takim przypadku robimy, mówi Rzeczpospolitej wysokiej rangi zachodni dyplomata. W poniedziałek po raz pierwszy na poważnie pochylili się nad tym w Brukseli ministrowie obrony krajów 27. Efektem ich spotkania ma stać się protokół określający mechanizm konsultacji w

0: powstrzymaniu wydawania co roku setek tysięcy wiz dla Rosjan, którzy chcą się wygrzewać na plażach hiszpańskiej Marbei czy szusować po alpejskich stokach francuskiego Courchevel. To są pomysły na to, jak Unia Europejska odpowie Rosji na ataki hybrydowe. Super Express prezentuje swój sondaż dotyczący tego, kto jest królem na prawicy. Jak państwo myślą, kto jest królem? Karol Nawrocki. Który z polityków polskiej prawicy najlepiej reprezentuje twoje interesy? Padło pytanie w tym sondażu. Odpowiedź 41% Karol Nawrocki, 15% Sławomir Mentzen, 12% Jarosław Kaczyński, nie, Grzegorz Braun, 8%. I tu dopiero pojawia się Jarosław Kaczyński ex aequo z Mateuszem Morawieckim. Totalny upadek prezesa, który miał zbawić Polskę, a teraz będzie musiał zbawiać Prawo i Sprawiedliwość, które ma olbrzymie problemy. I jeszcze polityka, bo dziś świeżutkie, gorące wydanie. W komentarzu redakcyjnym Mariusz Janicki pisze, cytując, zacznę od cytatu Donalda Tuska. Nie będę grał w szachy, kiedy ktoś podchodzi z bejsbolem, powiedział ostatnio premier Donald Tusk. Ale polityka to jednak trochę szachy, gdzie podstawowym wymogiem jest przewidywanie skutków własnych ruchów, czyli jak przeciwnik może zareagować w różnych wariantach i jak wtedy na to odpowiedzieć. Bo lepiej nie rozpoczynać jakiejś akcji, jeśli na którymś etapie nie ma ustalonej skutecznej reakcji. Bo skutki rozpoczęcia mogą być gorsze od zaniechania. Pisaliśmy niedawno, pisze Mariusz Janicki, że taką pokazową partią politycznych szachów stała się rozgrywka o Trybunał Konstytucyjny. Ta próbka testuje całość. Nie żeby była to dzisiaj kwestia o kardynalnym znaczeniu, bo przez lata Trybunał Konstytucyjny stał się instytucją upadłą, a państwo funkcjonuje bez drukowania jego orzeczeń. Po ewentualnej zmianie władzy i tak wszelkie dzisiejsze naprawy Trybunału zostaną przez prawicę z pomocą prezydenta odwrócone. Chodzi raczej o testowanie politycznego spretu rządzącego układu, sprawdzenie szans w starciu z opozycją. Wystawienie ministra Macieja Berka do TK ściągnęło na premiera Tuska krytykę płynącą także ze środowisk liberalnych, prodemokratycznych. Koszty polityczne zatem już poniósł i przyszedł czas na zyski, zwłaszcza że pojawiły się także warunkowe opinie. Jeżeli udałoby się wyjąć TK z rąk prezesa Bogusława Święczkowskiego, to operacja zyska sens. Choć chyba nikt nie potrafi powiedzieć, jak by się to mogło dokonać. Ale Donald Tusk wypowiadał się bojowo, że tym razem nie będzie syndromu ciotuleńki. Tyle, jeśli chodzi o przegląd prasy. Już za chwilę naszą pierwszą gościnią będzie sędzia Beata Morawiec. Zapytam panią sędzię o właśnie m.in. Trybunał Konstytucyjny. Teraz informacje. Tok FM, wracamy zaraz po nich.
1: Autopromocja.
2: Krzysiek, co lubisz w byciu rodzicem?
3: To, co w każdej przygodzie. Nieprzewidywalność. A ty?
2: Ja mam wrażenie, że codziennie się czegoś uczę.
3: Pogadajmy o tym.
2: Czas rodziców, sobota po 13.
3: Ula Malko.
2: Krzysztof Horwat.
1: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Autopromocja.
4: Reklama.
5: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.

0: suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: EKG. Ekonomia, kapitał, gospodarka.

0: Poniedziałku do piątku po 9.40, 12.40 i 14.40 w Radiu Tok FM.
1: Sponsorem audycji jest PrimeSoft, twórca systemu VDesk, wykorzystującego AI do przetwarzania dokumentów i procesów biznesowych.
2: Reklama.
0: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
3: 7.20. Marta Perchuć-Burzyńska. Zapraszam na informacje TOK FM. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysłało alerty dla mieszkańców województw lubelskiego i podkarpackiego. Z powodu ataku Rosji na terenie Ukrainy Polska poderwała także swoje myśliwce. Eksport polskiego uzbrojenia okazał się mniejszy niż rok wcześniej i osiągnął blisko 2,5 miliarda euro. Branża liczy jednak na odbicie i jak pisze dziś dziennik Gazeta Prawna, pojawiają się kolejne miliardowe kontrakty. Polskimi produktami coraz chętniej interesują się państwa Bliskiego Wschodu oraz Indie. W amerykańskim Milwaukee rozpoczyna się dwudniowe spotkanie odpowiedzialnych za handel ministrów z krajów G20. Polskę reprezentuje szef resortu finansów i gospodarki Andrzej Domański. W spotkaniu weźmie także udział minister rozwoju gospodarczego Rosji. Sztafeta z ogniem olimpijskim przed igrzyskami w Los Angeles w 2028 roku przemierzy wszystkie 50 stanów USA. Jej krajowy etap rozpocznie się w Atlancie. Wybór stolicy stanu Georgia stanowi nawiązanie do roli tego miasta jako gospodarza letnich igrzysk w 1996 roku. Teraz informacje sportowe, które zaczynamy od piłki.
4: Sponsorem programu jest producent multisportowych smartwatchy Garmin z serii Fenix 9 i Fenix 9 Pro. www.garmin.com.
5: Przemysław Pozowski, zapraszam. Hiszpania i Anglia wygrały swoje mecze drugiej kolejki piłkarskiej Ligi Narodów. Mistrzowie Świata pokonali w Sewilli Chorwację 4-1, a Anglia w Pradze Czechy 2-0. Hiszpania, dla której dwie bramki strzelił Lamine Yamal, rozegrała pierwszy mecz u siebie od zdobycia w lipcu tytułu na boiskach USA, Kanady i Meksyku. W innych meczach Ligi Narodów Szwajcaria pokonała w Glasgow Szkocję 3-0, Słowenia Macedonię Północną 2-0. Te dwa mecze zostały rozegrane w ramach dywizji B, w której występuje po spadku z elity również Polska. Biało-czerwoni w piątek zagrają z Rumunią na Stadionie Narodowym. Katarzyna Niewiadoma Fini podpisała 2-letni kontrakt z ekipą Lidl Trek. Obchodząca we wtorek 32. urodziny srebrna medalistka niedawnych kolarskich mistrzostw świata ostatnie 9 sezonów spędziła w drużynie Canyon SRAM. Do największych sukcesów zawodniczki z Limanowej należy też wygrana w Tour de France 2 lata temu. Polscy uczestnicy rajdu Maroka nie zaliczą do udanych pierwszego etapu z Agadiru do Zagory. Startujący w kategorii samochodów Eryk Goczał i Szymon Gospodarczyk zajęli 14 miejsce, a motocyklista Konrad Dąbrowski był 21. Dziś drugi etap o długości 423 km, z czego 300 to odcinek specjalny. Zakończenie rajdu w sobotę. Rozpoczynający się jutro rajd Sardynii zakończy z kolei tegoroczną rywalizację w Mistrzostwach Świata w WRC. Wśród załóg, które wystartują na szutrowych drogach śródziemnomorskiej wyspy, są również Kajetan Kajetanowicz i Maciej Szczepaniak, mówi pierwszy z nich.
6: Sardynia jest zawsze piękna, nawet wczesną jesienią. Zazwyczaj bywaliśmy to innej porze roku, ale odcinki są cały czas przepiękne, bardzo trudne, wymagające. Jeden z najtrudniejszych rajdów szutrowych na świecie po 11-miesięcznej przerwie.
5: Finał sezonu, podobnie jak przed rokiem, miał się odbyć przy okazji rajdu Arabii Saudyjskiej. Ostatecznie jednak z powodu konfliktu zbrojnego na Bliskim Wschodzie będzie miał miejsce we Włoszech. W sporcie teraz to wszystko, a za chwilę pogoda.
4: Sponsorem programu był producent multisportowych smartwatchy Garmin z serii Fenix 9 i Fenix 9 Pro. www.garmin.com.
3: Dziś w całym kraju sporo słońca i nie powinno padać. Teraz jeszcze na wschodzie i w górach możliwe mgły. Temperatura od 18 stopni na północnym wschodzie do nawet 24 na zachodzie Polski.
0: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
7: Godzina 7.24. To jest środowy poranek Tok FM. Przy mikrofonie Tomasz Sekielski, a na łączach sędzia Beata Morawiec, była prezes Sądu Okręgowego w Krakowie. Dzień dobry, pani sędzio.
8: Dzień dobry, bardzo mi miło, witam serdecznie.
7: I wiceprezes Stowarzyszenia Sędziów Temis. Gratulacje, chodzi mi o odznakę honorową za zasługi dla wymiaru Dziękuję. Sprawiedliwości. Bardzo się pani ucieszyła, gdy Waldemar Żurek pani wręczył tę odznakę?
8: Bardzo dziękuję za życzenia, natomiast byłam troszkę zaskoczona, powiem szczerze, bo nie spodziewałam się takiej reakcji ministra sprawiedliwości, ale było to bardzo, no, bardzo miłe i bardzo wzruszające, tym bardziej, że no, kończę swoją karierę zawodową, bo 1 września odeszłam w stan spoczynku i będę tylko pomagać jeszcze sądom, prowadząc kontrolę czy też wizytację sędziów startujących w konkursach do Sądu Wyższej Instancji jako wizytator, ale to już będzie tylko taka maleńka praca, maleńka chęć podzielenia się moim doświadczeniem i no i pomoc teraz w tej dużej ilości ogłoszeń, które wymagają przeprowadzenia różnych czynności dla awansu sędziów do sądów wyższej instancji.
7: A co mówił Waldemar Żurek, kiedy pani wręczał tę odznakę?
8: No przede wszystkim bardzo dziękował za współpracę, bardzo dziękował za moją postawę, którą prezentowałam w ostatnich latach. No i tak naprawdę no, żegnał się ze mną jako nie tylko minister sprawiedliwości, ale również jako mój kolega, z którym no, wiele lat przepracowałam w jednym sądzie. Nie da się ukryć, że zarówno ja, jak i minister sprawiedliwości byliśmy sędziami Sądu Okręgowego w Krakowie.
7: A co pani powiedziała ministrowi Żurkowi? Waldek, bierz się do roboty, bo za wolno, albo nie wiem. No co pani mu powiedziała? Jesteście,
8: no nie, znacie się. Nie, no, no powiedziałam, że czekam na efekty, bo tak naprawdę wszyscy widzimy, że mnóstwo pracy trwa, mnóstwo projektów przygotowanych, a tak naprawdę efekty mało spektakularne, no ale też jesteśmy świadomi tego, co się dzieje, prawda, że prace legislacyjne, które kończą się wetem prezydenta, no nie dają pewności w realizacji planów ministerstwa, a nie tylko oczekiwań środowiska co do ich skuteczności. No, trzymam kciuki, powiedziałam to otwarcie i mam nadzieję, że chociaż częściowo te wielkie plany zostaną spełnione, jeżeli te ogromne, wielkie projekty, które zostały zawetowane teraz częściowo, chociaż zostaną uwzględnione, nie tylko w procesie legislacyjnym, ale podpisane też przez prezydenta, prawda? Bo to jest najważniejszy element teraz tych zmian, na które czekamy.
7: A czego pani najbardziej brakuje, jeśli chodzi o te zmiany? Na co pani najbardziej czeka?
8: No ja jako, brzydko powiem, stary karnista, to najbardziej zależałoby mi na tym, żeby wreszcie zmieniły się przepisy kodeksu postępowania karnego w takim zakresie, w jakim prawa obywateli byłyby wreszcie szanowane, chociażby przez delegalizację nielegalnych podsłuchów, prawda? Mhm. I różnych innych zmian, które zostały wprowadzone przez rządy w poprzednich kadencjach. Natomiast no, poza tym ustrojowe przepisy dotyczące sytuacji sędziów.
7: A czy mówi pani, przepraszam, bo mówi pani o nielegalnych podsłuchach, czyli o tym przepisie, kiedyś było tak, że tak zwany owoc zatrutego drzewa
8: nie mógł być,
7: jeśli ktoś został przypadkowo, tak to nazwijmy, nagrany bez zgody tam sądu i wszelkich świętych, tak, to te dowody nie mogły być przeciwko niemu wykorzystane. Natomiast kiedy PiS doszło do władzy, tak, postanowiło zmienić ten przepis i właściwie każde nagranie może być...
8: Zalegalizowało tego rodzaju materiał dowodowy. Takich przepisów, które, że tak powiem, podważają prawa obywatelskie, ale również uniemożliwiają sądowi skuteczne procedowanie, jest więcej. Ale to naprawdę jest temat na dużą rozmowę i warto by było na ten temat porozmawiać. Ale nie tylko przepisy prawa postępowania karnego.
7: Bo my często toczymy, i dobrze, że toczymy te dyskusje o praworządności, o Trybunale Konstytucyjnym, o który zresztą za chwilę zapytam, ale czy dla zwykłego obywatela, jak to się mówi, przeciętnego zjadacza chleba, najważniejsze nie jest to, żeby postępowania sądowe trwały krótko, żeby nie trzeba było czekać latami na wyroki, żeby wszystko działo się sprawniej, a to na przykład zależy od pełnej cyfryzacji sądów. I czy to nie jest tak, że z jednej strony cały komentariat oczekuje od ministra sprawiedliwości jakichś działań w kwestiach rozliczeń, a te realne działania znikają z pola widzenia.
8: Nie znikają. Państwo po prostu o tym nie wiecie, bo nikt naprawdę tak dokładnie nie wskazuje, jakie działania organizacyjne podejmuje ministerstwo. My cały czas pracujemy nad nie tylko sztuczną inteligencją, która jest mało przydatna w postępowaniu sądowym z uwagi na ochronę danych osobowych i brak możliwości korzystania tak naprawdę z sztucznej inteligencji, ale cyfryzacja trwa cały czas. Cały czas trwają różnego rodzaju prace, nie tylko techniczne, mówimy o digitalizacji, mówimy o możliwości wykorzystania aktualnych możliwości technicznych, prawda, dla polepszenia pracy sądów. Teraz zmieniły się przepisy dotyczące współpracy sądów karnych z prokuraturą. Prokuratura może już składać wszystkie dokumenty w formie elektronicznej do sądu. Już papierologia nie rośnie.
7: Nareszcie.
8: Wdraża się. Tak jest, po wielu latach. Nareszcie istnieje możliwość komunikacji pomiędzy stronami postępowania a sądem też przy pomocy internetu. Też mamy już coraz więcej takich możliwości. No nie mówię o e-doręczeniach, które już dawno funkcjonują w sądzie, prawda, które też usprawniają postępowanie, bo sąd wie o doręczeniu przesyłki już w momencie, kiedy adresat podpisze tylko tą, prawda, zwrotkę, która do niego z tym pismem z sądu dociera, to też jest bardzo istotne, bo bardzo często przez wiele lat ten deficyt wynikający z braku skuteczności doręczeń ograniczał taką możliwość. Nie mówi się o takich...
7: Ale to się toczy, rozumiem.
8: Dla resortu małych rzeczach, ale one cały czas trwają. No i przede wszystkim trwają, nie wiem, też o tym nikt nie mówi, ogromne działania w celu zabezpieczenia danych osobowych naszych klientów. Tutaj, prawda, pełne szyfrowanie, pełne zabezpieczenie danych osobowych, bo to jest naprawdę też w dzisiejszych czasach, kiedy różnego rodzaju ataki hakerskie się odbywają, bardzo ważnym elementem funkcjonowania sądów.
7: A wspomniała Pani o sztucznej inteligencji, a doczekamy się czasów, kiedy sztuczna inteligencja będzie wydawała wyroki?
8: Wątpię. Uważam, że jest to w sytuacji wymiaru sprawiedliwości o tyle niemożliwe, że jednak czasami stan faktyczny wymaga oceny emocjonalnej, a tego AI nie potrafi.
7: Jeszcze nie potrafi. Jeszcze nie potrafi.
8: Nie, myślę, mam nadzieję, że nie będzie potrafiła.
7: Nie. Pani sędzio, co dalej z Trybunałem Konstytucyjnym powinno się stać?
8: Nie wiem, jaki plan ma minister, nie wiem, jaki plan ma rząd co do przywrócenia funkcjonowania tego organu. Tak naprawdę lepiej, żeby nie działał w tym momencie, bo to, co się dzieje, niestety jest obraźliwe nie tylko dla profesjonalistów, ale przede wszystkim dla wszystkich obywateli. No przykre jest, że Sejm, jakby nie było przedstawiciel narodu, tak górnolotnie mówiąc, prawda, wybierając sędziów Trybunału Konstytucyjnego, skutecznie nie spowodował, że sędziowie ci zaczęli orzekać. No cóż, problem nazywa się Święczkowski.
7: No właśnie. I co zrobić z prezesem Święczkowskim?
8: No cóż, nie będę się tutaj bawić w scenarzystę, bo nie taka moja rola i niespecjalnie mam wiedzę ku temu, aby wiedzieć, jakie możliwości istnieją w tym względzie. Nie zazdroszczę ani premierowi, ani ministrowi sprawiedliwości w tej sytuacji, ale trzeba podjąć w miarę zdecydowane kroki, tak uważam, ponieważ czworo ludzi pozostaje bez środków do życia. Ja chciałam Państwu przypomnieć, że, bo nikt na to nie zwrócił uwagi, że tych czterech sędziów, którzy nie zostali dopuszczeni do orzekania, nie dostają wynagrodzenia. Nie mogą wykonywać innych zawodów, bo do tego potrzebują braku sprzeciwu prezesa.
7: Bo są sędziami Trybunału.
8: Bo są sędziami Trybunału, tak jest, a równocześnie nikt nie wypłaca im wynagrodzenia, to znaczy prezes Trybunału nie wypłaca im wynagrodzenia.
7: A czy wyobraża Pani...
8: Przecież ten stan trwa już bardzo długo.
7: A czy wyobraża sobie Pani taką sytuację o to, że porządek w Trybunale przywraca policja?
8: Raczej sobie nie chciałabym tego wyobrażać, bo jest to dla mnie takie strasznie obrazoburcze. To znaczy ja uważam, że pewne instytucje zasługują na szacunek i działanie tego rodzaju jest tragiczne. No, natomiast trudno mi, naprawdę bardzo trudno przewidzieć, jakie działania zostaną podjęte. Wprawdzie minister uspokaja, że małymi krokami w sposób dla nas nieznany podejmie skuteczne działania, ale troszeczkę się tego wszystkiego obawiamy i tak naprawdę jesteśmy troszeczkę zniecierpliwieni co do skuteczności tych działań. No ale cóż możemy innego zrobić w tym momencie? Być oburzonymi zachowaniem człowieka.
7: No właśnie, co w takiej sytuacji możemy w ogóle zrobić, jeśli...
8: Będziemy próbować stawiać mu zarzuty, prawda, sprawa pracy, chociażby, to przecież wszystko się rozbije o immunitet, prawda, którego nikt nie uchyli, bo taką decyzję musi podjąć Sąd Najwyższy i wiemy, jak wygląda sytuacja w Sądzie Najwyższym, również jest prawie tak samo tragiczna jak w Trybunale Konstytucyjnym.
7: Czyli są w Polsce równi i równiejsi wobec prawa.
8: Oj, zdecydowanie. I to tak w ten sposób taki bardzo jaskrawy. Proszę zwrócić uwagę na to, w jaki sposób w sprawach dyscyplinarnych sędziów sądów powszechnych działa Sąd Najwyższy. Osoby z zarzutami na przykład prowadzenia samochodów w stanie po spożyciu alkoholu orzekają, ponieważ... ponieważ izba nie wydaje zgody na pociągnięcie ich do odpowiedzialności karnej. No, proszę państwa, to bardzo źle wygląda. Bardzo, bardzo.
7: Bardzo dziękuję. Sędzia Beata Morawiec była prezes Sądu Kręgowego w Krakowie, wiceprezes Stowarzyszenia Sędziów Temis, była naszą gościnią. Dobrego dnia, pani sędzio.
8: Dziękuję bardzo, nawzajem.
7: Teraz informacje TOK FM, a zaraz po nich Wiesław Leśniakiewicz, wiceminister spraw wewnętrznych i administracji.
2: Autopromocja. Wejdźcie do kuchni, a znajdziecie tam całe biochemiczne laboratorium. W serze pracują bakterie, w kiszonkach trwa fermentacja, w miodzie rosną kryształy, a w słoiku dżemu trwa walka o wodę. W audycji Z nauką po imieniu sprawdzimy, dlaczego naukowiec podczas gotowania widzi znacznie więcej niż tylko przepis. Zapraszam dzisiaj po 10.40. Adam Mirek.
9: Tylko w TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Autopromocja.
10: Reklama.
11: A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
12: Na przykład pralka Haier Slim 9 kg. Teraz za 2599 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3099. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
13: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
14: Zobacz, Stasiu, sokół.
15: Gdzie? Nie widzę.
14: No tam, patrz.
15: Żuniu, coś ci się chyba przywidziało.
14: Coś ty. Stosuję Maxiluten D3. Tobie też polecam.
16: Maxiluten D3 zawiera wysoką dawkę luteiny, aż 24 mg, a także substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej. Maxiluten D3 to także wysoka dawka witaminy D3, tak ważnej w okresie jesienno-zimowym.
15: Ja już wiem, skąd u ciebie ten sokoli wzrok.
16: Maxiluten D3 to podwójna korzyść w jednej tabletce. Suplement diety Aflofarm.
17: W Media Expert rewelacja. Na produkty w akcji 30 rat 0%, RSO 0% i 2 raty gratis. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
18: Bo w Media Expert taniej masz.
19: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
20: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
19: TravistoFast i Travisto.
20: Aflofarm.
21: Nowe trasy, nowe przygody, nowy rower Cube. Wielka wyprzedaż w Ski Team wystartowała. Kolekcja 2026 w atrakcyjnych cenach. Starsze roczniki nawet 40% taniej. Gravel MTB, może hybryda. Kup swój wymarzony rower Cube w Ski Team lub na skiteam.pl.
22: Święto designu we Wrocławiu. Targi rzeczy ładnych w hali stulecia. Aż 300 wystawców z całej Polski. Nowe marki, premiery i tysiące ładnych rzeczy. TRL Wrocław. Już 3 i 4 października. Do zobaczenia na Targach Rzeczy Ładnych.

0: wam bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta Wectry. Tylko teraz internet z HBO Max za 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na Wectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wectra.
2: Mówisz? Masz.
1: Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
4: Pani Barbaro, tego co wsisy.
5: Taniej kupować.
3: A, no to w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł. Media Expert, taniej
7: masz. Reklama.
8: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
9: 7.40. Marta Perchuć-Burzyńska. Zapraszam na informację TOK FM. Lepiej, żeby Trybunał Konstytucyjny nie działał, bo dziś jego funkcjonowanie jest obraźliwe dla obywateli. Mówiła w poranku TOK FM była prezes Sądu Okręgowego w Krakowie i wiceprezeska Stowarzyszenia Sędziów TEMIS, sędzia Beata Morawiec.
10: Problem nazywa się Święczkowski. Nie zazdroszczę ani premierowi, ani ministrowi sprawiedliwości w tej sytuacji, ale trzeba podjąć w miarę zdecydowane kroki, tak uważam, ponieważ no, czworo ludzi pozostaje bez środków do życia. Tych czterech sędziów, którzy nie zostali dopuszczeni do orzekania, nie dostają wynagrodzenia.
9: Prokurator generalny Waldemar Żurek otrzymał w sprawie prezesa Trybunału Bogdana Święczkowskiego zawiadomienie o możliwości popełnienia przez niego przestępstwa. Złożył je sędzia Trybunału Sławomir Patyra. Według nieoficjalnych informacji ma ono dotyczyć nieprawidłowości przy wyznaczaniu składów sędziowskich w Trybunale. Sąd Okręgowy w Warszawie zajmie się wnioskiem byłego wiceministra sprawiedliwości Marcina Romanowskiego, podejrzanego w śledztwie dotyczącego Funduszu Sprawiedliwości o wydanie mu listu żelaznego. Pismo w tej sprawie trafiło do sądu w sierpniu, a nadano je w Tyraspolu na terenie kontrolowanego przez Rosjan Naddniestrza. CPN po słowacku. Od jutra nasz południowy sąsiad nie tylko ograniczy marżę na benzynę i olej napędowy. Chce także, żeby kierowcy przesiedli się do pociągów, oferując o połowę tańsze bilety na przejazd koleją. Słowacki rząd nie wyklucza także, że w kolejnych miesiącach będzie zniżka w podmiejskich autobusach i komunikacji w miastach. Dziś w całym kraju sporo słońca i nie powinno padać. Rano jeszcze na wschodzie oraz w górach mogą utrzymywać się mgły. 19 stopni pokażą maksymalnie termometry w Gdańsku, 21 w Lublinie, 22 w Warszawie i Łodzi, 23 w Krakowie, Katowicach i Poznaniu, 24 we Wrocławiu.
8: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
11: Godzina 7.42, to jest środowy poranek TOK FM. Przy mikrofonie Tomasz Sekielski, a wraz ze mną w studio Wiesław Leśniakiewicz, wiceminister spraw wewnętrznych i administracji. Dzień dobry, panie ministrze.
12: Dzień dobry państwu.
11: Wchodził pan do studia, jeszcze pan coś sprawdzał na telefonie, mówi, jest alarm odwołany, pan ma jakąś specjalną aplikację, coś więcej niż my?
12: To znaczy, cały proces komunikacji polega również na tym, że dyrektor Rządowego Centrum Bezpieczeństwa, pan Zbigniew Muszyński, no właściwie konsultuje albo z panem ministrem Kierwińskim, albo ze mną cały ten proces, bowiem oczywiście pierwsze informacje do nas docierają przede wszystkim z ośrodków dowodzenia naprowadzenia, czy też z Centrum Operacji Sił Zbrojnych, bo tam jest właściwie początek tego alertu.
11: I to pan mówi włączyć syreny?
12: W dużej mierze to jest odpowiedzialność dyrektora, nie, to jest odpowiedzialność ministra spraw wewnętrznych, ale również i wojewodów, i samorządów lokalnych, w zależności od rodzaju tego.
11: A oni do pana dzwonią i pytają, czy to już?
12: No, muszę panu powiedzieć, że w nocy mamy te telefony, również i do pana ministra Kierwińskiego są telefony, że jest alert i uruchamiamy po prostu te poszczególne stopnie bezpieczeństwa.
11: Jasne, rozumiem, ale niech pan powie, czy to musi być zgoda z góry?
12: Nie, minister dał upoważnienia, znaczy nie, odpowiedzialność od samego dołu, od samorządu lokalnego może włączyć syreny, jeśli uzyska taką informację, bo system tak działa, bo trzeba powiedzieć sobie, jak jest początek tego systemu. Wojsko nam daje informacje o sytuacji zagrożenia.
11: Że lecą rakiety.
12: Dokładnie. I ten komunikat powoduje, że Rządowe Centrum Bezpieczeństwa przekazuje do wojewódzkich centrum zarządzania kryzysowego i powiatowych centrum obowiązku włączenia takich urządzeń nasłuchowych. Te urządzenia nasłuchowe również zmieniliśmy. Pracowaliśmy na starych urządzeniach przestarzałych, które nawet nie było słyszalności. Wprowadziliśmy nowoczesne urządzenia oparte na technologii Tetra i wszystkie komunikaty kluczowe dotyczące bezpieczeństwa polskich służb, Wojska Polskiego, są potem już przekazywane przez ośrodek dowodzenia i naprowadzenia. Okay. Oni nas komunikują, co trzeba zrobić, jeżeli jest duże zagrożenie. Natomiast my to wszystko uzupełniamy wszystkimi SMS-ami, które wysyłamy do mieszkańców i ewentualnie w ramach regionalnego systemu ostrzegania. Mamy 3 poziomy ostrzegania mieszkańców, bo to jest ważne. Bo wszyscy mówią, nie rozumiemy komunikatów, nie wiemy, o co chodzi.
11: No na Lubelszczyźnie tam
12: wydaliśmy taki plakat i on jest przekazywany
11: mieszkańcom. Jest plakat.
12: Jest, on już jest od jakiegoś czasu.
11: Jest taki, i to będzie na klatkach schodowych, tak? Gdzieś w blokach?
12: Myślę, że prędzej czy później trafią. Prosimy samorządów, żeby nas pomogli w tym celu.
11: Bo to by się przydało. Co się dzieje? Co robić?
12: Mamy tak, pierwszy
11: gotowość, czujność,
12: dokładnie.
11: Alarm.
12: Bo pierwszy komunikat, który idzie do państwa, to zachowaj czujność. To jest właśnie ten, który mówi o tym rosyjski atak powietrzny na teren Ukrainy. Sytuacja jest monitorowana w przestrzeni RP, operują polskie lotnictwo. On powoduje to, że jeszcze się nic nie dzieje, ale chciałem powiedzieć jedną rzecz, że to nie dotyczy ataku na Ukrainę, tylko na tą część, która ewentualnie może potencjalnie nieść za sobą zagrożenie na terenie Polski. Drugi już mówi o tej gotowości, że duże prawdopodobieństwo jest, że coś wpadnie, doleci. Że coś doleci. Dlatego mówimy już reaguj na sygnał. Ale może być sytuacja taka, że nawet ten nie zdążymy podać tego drugiego komunikatu SMS-ami. I wtedy się pojawia ten najważniejszy. 3 razy uwaga, uwaga, uwaga. On już świadczy o tym, że musimy zejść do bezpiecznego miejsca. Ten trzeci komunikat jest właśnie już powodujący to. I w tym momencie są również włączane syreny. To jest właśnie ten...
11: To jest ten trzeci poziom. Wtedy
12: ten
11: są
12: trzeci
11: syreny.
12: Poziom właśnie.
11: Ale
12: ten...
11: to z automatu wtedy wiedzą ci na dole samorządowcy, ludzie odpowiedzialni tam za bezpieczeństwo
12: tak,
11: w gminach,
12: bo to
11: że
12: właśnie,
11: trzeba
12: bo,
11: odpalać?
12: Tak, bo to idzie właśnie już drogą radiową. Ten przekaz idzie radiowo bardzo szybko. To już wtedy Rządowe Centrum Bezpieczeństwa tylko się skupia na tym, na przekazaniu tych SMS-ów, prawda, poprzez operatorów, ale ci wszyscy, którzy siedzą przy tych odbiornikach, które ewentualnie przyjmują tą informację już z wojsk otrzymujemy z ośrodka dowodzenia, włączają syreny. I teraz tak mamy, syreny są włączane z poziomu wojewódzkiego i powiatowych również. Bo myśmy zastali sytuację taką, że w wielu powiatach nie było nawet 24-godzinnego dyżuru. Dlatego między innymi decyzją ministra spraw wewnętrznych i również wynikającą tą z ustawy, te wszystkie elementy dotyczące właśnie nasłuchu przenosimy do straży pożarnej.
11: A
12: gdzie
11: to,
12: mamy...
11: teraz jest w każdym powiecie jest 24-godzinny dyżur?
12: No tak, no bo 24-godzinny dyżurny mamy i w policji, i w straży pożarnej. Ale dzisiaj po prostu obarczyliśmy również tym obowiązkiem straż pożarną, żeby wykorzystywać wszystkie możliwe technologie do uruchamiania syren. Bo wiemy o tym, że ten system nawet, bo mieliśmy bardzo rozproszony system syren, a nawet były syreny, które i nadal są, które nie są podłączone do całego systemu ostrzegania, alarmowania i trzeba wydzwonić do kogoś, żeby włączył syreny. Natomiast wykorzystujemy wszystkie możliwe technologie, które ewentualnie zintegrują te syreny, bo musimy wiedzieć jedną rzecz, że Straż Pożarna od wielu lat budowała również swój system alarmowania Straży Pożarnej, tak zwany selektywny, że ze stanowiska kierowania Straży Pożarnej można uruchomić również syrenę w Ochotniczej Straży Pożarnej. I ten system wykorzystuje również do alarmowania mieszkańców, przeprogramowując niejako te elementy, dopóki nie zbudujemy zintegrowanego, pełnej integracji wszystkich syren, które są w naszym kraju. Bo na przykład Warszawa ma indywidualny system, Lublin również,
11: czyli
12: ale
11: bałagan.
12: Warunek jest taki...
11: Jest totalny bałagan.
12: Nie, ale znaczy my go porządkujemy, bo proszę zauważyć jedno, że wszyscy ci,
11: ale
12: którzy...
11: Panie ministrze, ja tylko zadam pytanie. Jak to jest możliwe? I to nie chodzi tylko o obecny rząd, ale też poprzedników. No wojna zaczęła się w 22 roku.
12: W 22 roku, dokładnie.
11: Za chwilę już mamy ponad 4 lata tej wojny, a my dopiero robimy porządek z syrenami.
12: No, wie pan, to są właśnie zaniedbania wielu lat. I proszę, proszę zobaczyć, zastaliśmy sytuację taką, że właściwie obrony cywilnej w kraju w ogóle nie było, bo została wygaszona. Mhm. Tylko pierwsze kroki, które podjął ten rząd, to było przygotowanie tej ustawy. Nawet, ale warunkiem przygotowania ustawy był fakt, że mamy środki finansowe na jej realizację, bo to jest sprawa najważniejsza. Bo myśmy jako strażacy kiedyś odbijali się od ściany, przygotowaliśmy jakiś tam zamysł organizacji państwa na rzecz ochrony ludności, obrony cywilnej i zawsze był problem z środkami finansowymi. Żadna ustawa tego typu, która by miała poprawić bezpieczeństwo, bez wsparcia finansowego nic nie znaczy. Dzisiaj rząd przeznacza corocznie 5 miliardów złotych na wzmocnienie samorządów do budowania tej lokalnej
11: odporności.
12: To są gigantyczne pieniądze, ale też gigantyczne zadania, które stoją przed
11: nami. A czy my wiemy, co budujemy? Czy to jest spójny system dla całego kraju?
12: Proszę zauważyć, system budujemy w ten sposób. I pierwszym elementem, dwa elementy idą równolegle, albo właściwie wiele elementów idzie równolegle. To jest właśnie ten poprawienie systemu ostrzegania, alarmowania, podstawowy element, żeby słyszalność tych syren była maksymalnie rozległa. I nad tym pracuje Państwowa Straż Pożarna i oni są odpowiedzialni za zbudowanie tego systemu. Drugim elementem to jest wskazanie tych wszystkich miejsc, które ewentualnie stanowić mogą o potencjalnym bezpieczeństwie naszych mieszkańców.
11: Czyli miejsca schronienia.
12: Punkty schronienia, my to tak nazywamy. Bo jesteśmy w czasie pokoju, bo na czas wojny musimy mieć przygotowane miejsca doraźnego schronienia, schrony i ukrycia.
11: Panie ministrze, bo jak pan wspomina, bo jest ta strona gdzie się ukryć.pl i ja tylko zwracam panu uwagę. No. Bo tutaj odkryliśmy, zaraz panu pokażę. Znaczy, to nie jest wielka rzecz, żeby było jasne. Ale jak już jest szykowana taka aplikacja, tam na dole jest dla chętnych link ustawa o ochronie ludności. No, jeśli by ktoś chciał się zapoznać. I ja klikam tutaj w ten link, i przerzuca mnie, ale
12: do...
11: Przeczyta pan, panie ministrze.
12: Internetowy system aktów prawnych i tutaj mamy w tym internetowym...
11: Ale co jest pierwsze?
12: Obwieszczenie marszałka Sejmu Rzeczypospolitej z dnia 15 maja w sprawie ogłoszenia jeden tekstu ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym. Poprawimy to.
11: Nie, ja tylko zwracam uwagę,
12: Dziękuję bardzo. Że coś nie gra,
11: jeśli chodzi o linkowanie. To jest detal oczywiście. Jeszcze jedną rzecz chciałem panu
12: pracujemy nad tym, żeby poprawiać niektóre elementy, które ewentualnie się pojawiają.
11: Jeśli się buduje taki system, lada moment,
12: ta aplikacja, gdzie się ukryć, będzie w sklepach. Bo to, wie pan, cały czas... w tych naszych internetowych, w Google i prawda, w Apple, tutaj w tych częściach, żebyśmy tutaj...
11: Będzie po prostu aplikacja realna.
12: Aplikacja już realna będzie, prawdziwa do tego, do ściągnięcia.
11: Ale to może od razu włączyć, bo ludzie zaczynają sami tworzyć aplikacje.
12: Tak.
11: Jest na przykład taka aplikacja strażnik.eu.
12: Tak, znamy ją.
11: System... Proszę bardzo, i ona tak. Nie, zna pan ją?
12: Znam.
11: I tu jest mapa, i tutaj widać, jest zaznaczona Polska. Ja opowiem naszym słuchaczom, bo oni tego nie widzą. Ale też widać terytorium Ukrainy i widać ataki rosyjskie na terytorium Ukrainy.
12: Na terytorium Ukrainy. No tak.
11: I odzywają się alarmy w momencie, w którym trajektoria jakiegoś pocisku. Tak. Mogłaby oznaczać, że coś spadnie na terenie Polski, teoretycznie. I tutaj rozlega się alarm.
12: Rozumiem, to my dzisiaj mamy tą, nie mamy jeszcze aplikacji, ale proszę mi wierzyć, do końca roku ta aplikacja będzie.
11: Będziemy mogli sobie zainstalować na telefonie.
12: Dokładnie, tak. Ona może będzie wcześniej, ale deklaracja była po stronie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, że do końca roku. Natomiast jak rozmawiamy z osobami, które przygotowują tą aplikację, my mamy większą trudność, bo to będzie aplikacja rządowa, sygnowana przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych. Ona musi być pewna. Ona musi być, nie mieć żadnych luk, które ewentualnie mogą wystąpić. Dlatego ona, powiem panu, ona jest przygotowana. Ale aktualnie jest testowana i sprawdzana, czy ewentualnie nie mamy jakichś tam problemów technicznych w jej, załóżmy, tam funkcjonowaniu.
11: Żeby wtopy nie było.
12: Żeby nie było wtopy. No na tym nam zależy. No jeśli cokolwiek ma być sygnowane przez rząd polski, prawda, przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, to musimy mieć pewność, że aplikacja jest dobrze przygotowana, jest szczelna z punktu widzenia ewentualnych ataków zewnętrznych i tak dalej. Dlatego jak ktoś przygotowuje taką aplikację, jemu i wiele lepiej. Zresztą proszę zauważyć, jak ta aplikacja działa. On bazuje na informacjach, które ewentualnie pozyskuje
11: z aplikacji ukraińskiej.
12: Ukraińskich i z polskich.
11: No również tak, oczywiście.
12: No, on też mówi, on tam zresztą wspomina gdzieś w tym swoim podejściu do tego.
11: Panie ministrze, wiele osób też mnie pyta, no bo mamy te ponad 80 tysięcy punktów schronienia w tej aplikacji. Tak. Dużo, wydawałoby się. Ale jak nam się tam kliknie dokładnie, no, to często jest ograniczony dostęp.
12: No dokładnie.
11: Ktoś musi otworzyć to, ktoś ma klucze. I jak się dowiedzieć, kto ma klucze, panie ministrze?
12: Może nie chodzi o... Może rozpocznę od tego. Wiedząc o tym, że dzisiaj nie mamy schronów ukryć, a MDS-y są przygotowywane na czas wojny, doszliśmy do wniosku, że zmieniliśmy również prawo w tym zakresie, że trzeba wskazać pomieszczenia w obiektach, które zagwarantują gdyby takie trzy poziomy bezpieczeństwa. Konstrukcyjny, że te budynki mają jakąś tam odporność konstrukcyjną, ewentualnie elementy ewakuacyjne i wentylacyjne. I tą odpowiedzialność nałożyliśmy na Straż Pożarną. Dwukrotnie sprawdzano różnego rodzaju obiekty i wskazano te obiekty, które stanowić mogą o bezpieczeństwie dla tych, którzy chcieliby z tego skorzystać. Mm-hmm. I mamy dzisiaj świadomość, że niektóre mogą mieć ograniczony dostęp,
11: tak,
12: ale ograniczony dostęp może wynikać z tego, że instytucja pracuje do godziny 18, a po 18 już nie ma. Czy do 16, czy szkoły na przykład, prawda? No gdzieś tam po jakimś czasie mamy ten. I proszę zauważyć, że w tej aplikacji mamy napisane, co jest dostępne 24 godziny, co nie jest dostępne 24 godziny. Ale żebyśmy mieli jak gdyby taką świadomość tej, jak się chronić, to wydaliśmy tą instrukcję o reagowaniu. To jest kolejny dokument, który ministerstwo wydało na rzecz obywateli. Opisujemy, jak znaleźć u siebie bezpieczne miejsce w swoim domu, w swoim mieszkaniu, czy też ewentualnie w pobliżu, kiedy ewentualnie jest jakieś zagrożenie. To jest kolejny dokument, który uzupełnia nasze podejście do poradnika bezpieczeństwa. Bo to też było pewne oczekiwanie. Co mamy robić? Jak swój dom przygotować ewentualnie? Gdzie ewentualnie naprawdę znaleźć? Co prawda w poradniku mieliśmy takie pewne wskazania, ale dzisiaj to uzupełniliśmy.
11: Ale rozumiem, że w takim razie, jeśli chcemy się dowiedzieć, gdzie są te punkty
12: schronienia.
11: Punkty schronienia, to po prostu wchodzimy na to, gdzie się ukryć,
12: tak?
11: A później jak znajdujemy w pobliżu, to powinniśmy tam pójść i dowiedzieć się, kto ma klucze, po prostu.
12: Nie. Proszę, w sytuacji, kiedy syreny zawyją te punkty dostępne, powinny być udostępnione. Okay. Mamy to w ustawie napisane. Mm-hmm. To znaczy trochę na miękko, bo tam nie ma tak... Nakazujemy. Ten nakaz, ten brak tego nakazu wynikał z jednego faktu, że mogą być sytuacje takie, że on w ogóle będzie zamknięty. Ale w aplikacji mamy wskazanie niejako, czy on jest 24-godzinny, czy ewentualnie...
11: Czy nie jest tak, że trochę poprawiamy sobie samopoczucie, że mamy tyle tysięcy tych punktów schronienia, a tak naprawdę może się okazać, że tylko połowa z nich jest dostępna?
12: Myślę, że to nie jest kwestia poprawiania samopoczucia, tylko wie pan, no, musimy pokazać miejsca, które ewentualnie stanowić mogą o zabezpieczeniu dla mieszkańców. Inaczej mówiąc, jeśli mamy blok mieszkalny, pod spodem mamy garaż podziemny i ten garaż został wyznaczony przez strażaków, że jest elementem, który stanowić może o bezpieczeństwie tych mieszkańców, to on nawet służy dla mieszkańców, że mogą w sytuacji alarmu zejść do tego garażu. Jeśli nie sądzę, że jeżeli ktoś będzie oczekiwał wsparcia w tym zakresie, to że się mu odmówi wejścia do tego obiektu. Też chcielibyśmy budować tą odpowiedzialność taką
11: społeczną,
12: że dobrze napisać byłoby, jest obowiązek wynika, ale on jest trochę właśnie napisany tak na miękko, że w razie możliwości, bo ta możliwość może być ograniczona czasowo. Dlatego w tej aplikacji pokazujemy tylko te, wszystkie pokazujemy, ale również mówimy, od której do godziny, które mogą być niedostępne. I druga rzecz ważna, że do końca roku chcemy oznaczyć te wszystkie obiekty. Wydane już zostało rozporządzenie, też również tutaj ewentualnie zostało wydane rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych.
11: To jest żółty, niebieski na żółtym.
12: To i punkt schronienia. I na obiektach tego typu
11: trójkąty
12: i te podpisy,
11: kwadracie.
12: Dokładnie. I będą również na drzwiach prowadzących do tych pomieszczeń. Więc to rozporządzenie już obowiązuje z dniem dzisiejszym i mamy ustalenia z samorządami lokalnymi, że tego typu że będziemy oznaczać to do końca
11: roku. Panie ministrze, musimy kończyć, ale ja tylko krótkie pytanie. Pod MSW jest schron?
12: Jest.
11: Jest,
12: ale...
11: Ministrowie to mają dobrze.
12: Nie, ale proszę, proszę zauważyć jedną rzecz. Że no on ma podwójną funkcję. To on jeszcze nie jest tak idealnie przygotowany. Tu chciałem powiedzieć, że nie tak, że mamy dobrze.
11: Jacuzzi proszę zauważyć. Teraz.
12: Broń Boże, nie. Tam jeszcze mamy pewne elementy, które trzeba również. Powiem jedną rzecz. Proszę zauważyć, że zwracaliśmy na to uwagę. Prosiliśmy samorządowców nie tylko. Mamy szkoły tysiąclatki, gdzie były schrony i tak dalej. Dostosowujmy te obiekty, które ewentualnie kiedyś były nam, spełniały te funkcje. Ja byłem w tamtym tygodniu w takiej miejscowości Choroszcz. Wójt gminy wydał swój informator, a w którym również wskazał wszystkie miejsca, punkty schronienia na terenie swojej gminy.
11: Można?
12: Więc można, więc tutaj są pewne elementy.
11: Bardzo, bardzo dziękuję, panie ministrze. Trzymam kciuki za aplikację, za te wszystkie działania, bo to wszystko sprawi, że będziemy czuć się bezpieczniej i oby te prace nie miały żadnych takich przeszkód tam politycznych, że ktoś czegoś nie podpisze albo ktoś coś zawetuje. Wiesław Leśniakiewicz, wiceminister spraw wewnętrznych i administracji. Bardzo panu dziękuję.
12: Dziękuję również.
11: Dobrego dnia. Teraz informacje TOK FM. Przepraszam za obsuwę. Zaraz po nich Jakub Stefaniak.
7: Reklama.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach. Nowa podłoga? A może nowe drzwi? Teraz w OBI kupujesz i zyskujesz. Tylko do 20 października za każde wydane 1000 zł na podłogi i drzwi otrzymasz aż 150 zł na kartę podarunkową. Łap okazję już dziś. Szczegóły promocji w regulaminie. Zrobisz to z OBI.
0: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
2: Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
0: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
2: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
5: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
13: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
5: O, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
6: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
7: Reklama.
8: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
9: 8:00, Marta Perchuć-Burzyńska, zapraszam na informację TOK FM. Alarm już został odwołany, ale rano Polska poderwała prewencyjnie swoje myśliwce w związku ze zmasowanym atakiem Rosji na Ukrainę. Mieszkańcy części województw lubelskiego i podkarpackiego dostali alerty RCB, a lotniska w Lublinie i Rzeszowie czasowo wstrzymały operacje lotnicze. O system ostrzegania ludności, dlaczego dopiero teraz rząd się za to na poważnie zabiera, pytał w poranku TOK FM Tomasz Sekielski. To są zaniedbania wielu lat, odpowiadał Wiesław Leśniakiewicz, wiceminister spraw wewnętrznych i administracji. Zapewnił, że do końca roku będzie gotowa telefoniczna aplikacja ostrzegająca o możliwym ataku z powietrza, która powoduje, że niezależnie od odgłosów syren uruchamiają się alarmy w telefonach mieszkańców zagrożonego terenu. W ciągu tygodnia będzie wiadomo, czy nożownik z Jarosławia zostanie przesłuchany. Prokuratura ponownie powołała w tej sprawie biegłych psychiatrów. Ihor M. w klasztorze benedyktynek zabił księdza i ranił 4 osoby. 31-letni Ukrainiec cały czas przebywa w szpitalu psychiatrycznym na oddziale psychiatrii sądowej o wzmocnionym zabezpieczeniu. 19 stopni maksymalnie pokażą dzisiaj termometry w Gdańsku, 21 w Lublinie, 22 w Warszawie i Łodzi, 23 w Krakowie, Katowicach i Poznaniu i 24 we Wrocławiu. Dziś w całym kraju sporo słońca i nie powinno padać. Jeszcze teraz na wschodzie oraz w górach mogą utrzymywać się mgły.
8: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
11: Godzina 8:03, przy mikrofonie Tomasz Sekielski, to jest środowy poranek TOK FM. Jak tego byłoby mało, to jesteśmy nie tylko w radiu, ale też Od tego momentu trwa transmisja na YouTubie Radia Tok FM. A dlaczego? Bo teraz naszym gościem jest Jakub Stefaniak, zastępca szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.
14: No nie wierzę, że dlatego włączyliście internet, panie redaktorze. Dzień dobry.
11: Nie, internet w ogóle jest włączony non-stop, ale o godzinie 8 te nasze rozmowy zawsze są na YouTubie.
14: Jest mi niezmiernie miło. Będę oglądał.
11: Tutaj ma pan kamerę.
14: Dziękuję.
11: Dzień dobry. Jest pańska, więc może pan bezpośrednio...
14: Powinien teraz powiedzieć, jak w telewizji, która kamera mnie bierze, tak?
11: Która kamera pana bierze. Każda kamera pana tutaj bierze. Jesteśmy, jak to zwykle w radiu już dzisiaj, mocno okamerowani. Dobra, zaczniemy od Krakowa. Duży sukces.
14: Idziemy na południe, tak?
11: Dobra, tak.
14: Dobrze, czy cieplej.
11: Zapowiada się klęska.
14: Panie redaktorze, ja naprawdę już mam dosyć słuchania tego narzekania. Ja wiem, że jako naród polski my lubimy mówić o klęskach różnego rodzaju, ale najczęściej ja o reprezentacji klęsce. Polski nie, w piłce nożnej.
11: Nie, bo jasne, nie, chwileczkę. Ja nie mówię o żadnej walka klęsce trwa. Narodowej, tylko o klęsce po prostu rządzącej koalicji, a dokładnie PSL-u i Koalicji Obywatelskiej.
14: Ja tego tak nie czytam. Dopóki mecz trwa, wszystko jest możliwe i proszę zobaczyć, była taka sytuacja bodajże w Rzeszowie, że faworyt z pierwszej tury w drugiej turze przegrywa. Więc zobaczymy. No, wszystko tak naprawdę w rękach kandydatów i w nogach kandydatów, bo ile pochodzą, ile będą rozmawiali, ile będą przekonywali, to tyle ugrają, mówiąc już piłkarsko. Natomiast proszę też pamiętać o tym, że Kraków jest miastem pragmatycznym. Miastem, które też patrzy i być może ta druga tura będzie nie w takiej kategorii emocji wielkich się rozstrzygała, tak jak pierwsza tura, bo tam były emocje już. Jeden kandydat atakował drugiego, wyciąganie, no jak to w kampanii różnych ciekawych albo nieciekawych dla niektórych tematów. Natomiast być może teraz będzie trochę więcej tego pragmatyzmu, bo proszę zobaczyć tak na logikę. Gdybyśmy mieli wybierać między Piątkowską a Gibałą, który już zresztą wielokrotnie podchodził do tych wyborów i trzeba mu to oddać, jest dobrze przygotowany jako kandydat, bo jest chyba już po raz czwarty kandyduje, więc no wchodzi w to jak po prostu w masło. Natomiast no to pragmatycznie patrząc, to na pewno prezydentka Piątkowska miałaby większe szanse na to, żeby dogadać się i współgrać z Radą Miasta, co jest bardzo ważne z punktu widzenia prezydenta i może trzeba też to wyborcom w Krakowie tłumaczyć. A poza tym też mam wrażenie, że ona jest raczej zwolenniczką ewolucji niż rewolucji, a drugi kandydat w kontrze właśnie zapowiada taką rewolucję. Więc pytanie też, czy Krakowowi jest dzisiaj potrzebna ewolucja czy rewolucja? Ja bym raczej szedł w stronę tego pierwszego. Zobaczymy także, jaki będzie sygnał ze strony pana prezydenta Majchrowskiego, bo to też trzeba powiedzieć sobie jasno, że do tej pory chyba pan profesor jakoś spektakularnie nie angażował się w tę dyskusję polityczną.
11: Myśli pan, że krakowianie tak kochają byłego prezydenta, że jak...
14: Bardzo go szanują. Tak? Myślę, że kojarzy im się z wieloma rzeczami dobrymi dla Krakowa. Ma w dalszym ciągu duży taki, powiedziałbym, kapitał polityczny. Myślę, że jakby pan profesor Majchrowski wystartował w tych wyborach, to uważam, że miałby duże szanse, żeby wygrać. No, nie startuje, wiadomo, ale może się wypowie, może też zasugeruje, czy też zarekomenduje jakąś decyzję mieszkańcom Krakowa. Zobaczymy.
11: No, osobiście zaangażowali się w popieranie kandydatki na prezydentkę i premier Tusk, i wicepremier Kosiniak-Kamysz. Czy będzie coś jeszcze w ciągu tych najbliższych dni do wyborów, do drugiej tury, coś się działo?
14: Cały czas się dzieje. Ja też nie ukrywam, że... To dobrze, ja to czytam w ten sposób. Oczywiście wiadomo, że nikt nie chce, żeby mu, nie wiem, polityk z drugiego końca Polski wybory wygrywał albo mu głosował na jednego czy drugiego kandydata i tak nie ma, ale pokazanie tego, że jeden czy drugi kandydat ma wsparcie, to nie jest nic złego. W przypadku premiera Kosiniaka-Kamysza to jest tak naturalne, bo on jest z Krakowa, no więc siłą rzeczy też jakby nie pokazał się w tej kampanii, no to uważam, że to by było źle odebrane i można byłoby wtedy snuć jakieś teorie spisku.
11: Będzie trzecia droga 2.0?
14: Trzecia droga już była i swoją misję spełniła. Bo pamięta pan, panie redaktorze, bardzo dobrze, jak i zresztą chyba wszyscy, jakie było hasło wyborcze. Trzecia droga miała hasło wyborcze. Albo trzecia droga, albo trzecia kadencja PiSu. Udało się odsunąć PiS od władzy. Szkodliwe rządy były zakończone. I to jakby zadanie, które miała przed sobą trzecia droga, zostało spełnione. Dzisiaj zadanie jest zgoła inne. Dzisiaj nie musimy odsuwać nikogo od władzy, tylko przekonać Polaków do tego, że mimo trudności, jakie mamy w związku z sytuacją w Pałacu Prezydenckim, warto dać mandat do kontynuacji tych zmian i tych projektów, które dzisiaj wspólnie realizuje koalicja rządząca. Mało tego, jeśli ja miałbym się jeszcze przy czymś upierać, to ja bym szedł raczej w stronę tego, żeby zachęcać Polaków do tego, żeby dali taki kredyt zaufania, żeby ta większość, którą dzisiaj koalicja nie jest w stanie osiągnąć, była w kolejnej kadencji. Mówię o większości, która dałaby szansę odrzucania złośliwych prezydenckich wet, bo te weta są po prostu złośliwe i już o tym niejednokrotnie Polacy się przekonali i przekonują cały czas. Jest to także odzwierciedlone w sondażach poparcia. Panu Nawrockiemu spada.
11: No dobrze, ale czy trwają rozmowy z Szymonem Hołownią, żeby go jakoś wykorzystać, żeby PSL mógł w jakiś
14: Panie
11: sposób
14: redaktorze,
11: znowu współpracować.
14: My na pewno zastanawiamy się. My na pewno zastanawiamy się nad tym, jaką formułę stworzyć, żeby ten cel, o którym przed chwilą powiedziałem, zrealizować. Ale jeśli pan pyta mnie jako członka Polskiego Stronnictwa Ludowego, no to my mamy oczywiście także w tej strategii kilka takich celów. Pierwszym celem jest to, żeby stworzyć taką formułę, która da, to jest naturalne. I każda partia jakby ma ten sam cel, da taką większość, która spowoduje, taką formułę wybrać, żeby jak największa była reprezentacja PSL-u w Sejmie. To jest naturalne. Ale druga rzecz, to tak jak powiedziałem, trzeba postawić tamę prawicowym radykałom, nie pozwolić, żeby patoprawica położyła łapę na Polsce. I to jest już jakby robota wspólna środowisk prodemokratycznych. I kolejna rzecz, jakby wchodząc na kolejny etap, to uważam, że powinniśmy walczyć o tą większość odrzucającą weta, mówiąc tak w skrócie, no bo to da nam możliwość jeszcze większego realizowania programu, bo proszę zobaczyć, takie ustawy jak chociażby ostatnio zawetowane przez pana Nawrockiego, no nie wiem, czy ustawa o statusie osoby najbliższej, czy ustawa Jezu, on nawet o jakieś, nie wiem, ustawy o nasiennictwie, jakieś implementacje prawa unijnego był w stanie zawetować. Też na złość. Znaczy, to wszystko jest w myśl tej doktryny, żeby rząd nie miał sukcesu. Im gorzej dla Polski, tym lepiej dla PiSu i dla Konfederacji. Więc to jakby się tłumaczy. I z naszego punktu widzenia uważam, że powinien być to jeden element, ważny element opowieści, którą przedstawiać będziemy ludziom w kampanii wyborczej.
11: Czy Szymon Hołownia wejdzie do rządu?
14: Jeżeli zostanie szefem swojego ugrupowania, to naturalną sprawą jest to, że powinien się w rządzie znaleźć. My jako PSL konsekwentnie od początku tej kadencji o tym mówiliśmy, że każdy lider ugrupowania tworzącego koalicję powinien wziąć odpowiedzialność.
11: No tak,
14: to nie jest kwestia
11: ale
14: tego, żeby...
11: nie chciał wziąć tej odpowiedzialności. Po wyborach prezydenckich obraził się na wyborców trochę.
14: Panie redaktorze, tylko że gdybyśmy to teraz roztrząsali, to byśmy szli drogą PiSu i PiSu glamur Morawieckiego, bo oni się dzisiaj tam między sobą kłócą i mówią, a ten tam to zrobił, a ten był taki i wyciągają sobie jakieś brudy z przeszłości. Bardzo dobrze, że to robią, niech Polacy słuchają, ale my jesteśmy inni. My naprawdę patrzymy raczej do przodu i raczej z troską o to, co by było, gdyby, nie daj Boże, coś się posypało i nie wiem, pan umowny Braun, chociaż nie powinienem wymieniać jego nazwiska, został na przykład ministrem spraw zagranicznych. No, to by była katastrofa.
11: Czy Szymon Hołownia i będzie lepszym ministrem. Nie, bo to jest bardzo ważne, bo to może też decydować o stabilności całej koalicji rządzącej. Bo z tego, co pan mówi, no to właściwie można odnieść wrażenie, że trochę zachęcacie Szymona Hołownię do tego, aby odzyskał swoją partię i wtedy...
14: No, panie
11: redaktorze,
14: też nie jest tajemnicą, że relacje między Szymonem Hołownią a Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem, czy odwrotnie, Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem a Szymonem Hołownią są bardzo dobre i były. Panowie się dogadują i to się jakby jest naturalne. Natomiast czy byłby dobrym ministrem, zależy pewnie od tego, w jakiej dziedzinie, jaki to byłby resort, jaki to byłby zakres, jaki to byłby
11: Pełczyńska-Nałęcz jest dobrym ministrem?
14: Wie pan, ja przyznam szczerze, trudno mi jest to oceniać, bo ja nie współpracowałem jakoś spektakularnie blisko nigdy z nią, ale wydaje mi się, że nie ma większych wtop, jeśli chodzi o taką pracę merytoryczną Ministerstwa Funduszy. Natomiast są konflikty, które moim zdaniem są niepotrzebne. Konflikty, które gdzieś tam też może na tle jakichś różnic charakterologicznych wybuchają. I to też nie ma co oszukiwać. No,
11: a jak relacje z Władysławem Kośniakiem-Kamyszem?
14: No jakieś są pewnie. Na pewno nie takie dobre jak z Szymonem Hołownią. No to też nie jest tajemnica. Bo panowie się znają, pamiętają w kampanii. To był taki duet, który też jakby no, jeździł po Polsce w ramach kampanii. I to zawsze zbliża. No więc też nie czarujmy się i trzeba to powiedzieć jasno. Nie będziemy nikogo oszukiwać. Zostawmy już tego Hołownię, bo już go uszy pieką, panie redaktorze, i poliki całe.
11: Pozdrawiamy Szymona Hołownię.
14: Tak jest, pozdrawiamy pana marszałka.
11: Zapraszam też na wywiad w każdą środę. Otwarte zaproszenie. Dla byłego marszałka Sejmu. Można, prawda? No, tak. Właściwie to pan załatwił mu to zaproszenie.
14: Teraz. Dobrze, będę mu to przypominał przy najbliższej okazji.
11: Kiedy będziemy płacić taniej za paliwo?
14: No to jest bardzo dobre pytanie. Ja uważam, że powinniśmy już to robić, bo wszystko jest gotowe. Mamy ustawę gotową. Niestety mamy problem. A problem nazywa się Karol Nawrocki i mieszka w pałacu. Znaczy może nie mieszka, ale
11: Pracuje,
14: no to pracuje nad formą, bo nawet kiedyś ławeczkę tam wstawił i Pudziana zaprosił. Nie, ale nie będę się wyzłośliwiał. Natomiast szkoda, bo szanowni państwo, trzeba sobie powiedzieć jasno, ustawa dobra, sprawdzona, mechanizm CPN już był ćwiczony i gdyby nie to, że ta doktryna obowiązuje taka szkodzenia rządowi, to już pewnie dawno byłoby po sprawie. Natomiast te sondaże, które spadają panu Nawrockiemu, to, że w poszczególnych sondażach, czy też badaniach opinii publicznej większość Polaków mówi, że powinien podpisać, może da mu do myślenia i wyjdzie z takiej roli, ja nie chciałbym go obrazić, jakby to powiedzieć, taki dzidziuś radykał trochę, wie pan, wychodzi z pana prezydenta, bo siedzi na środku piaskownicy, grabki tylko do siebie grabi, ma foremki, nic nie buduje, ale nie chce

0: był złośliwy, to by puścił Nawrockiemu tę ustawę.
1: Którą?
0: No te jego o paliwach. Wie pan dlaczego?
1: Dlaczego?
0: Bo to by się skończyło fatalnie. Skończyłoby się tak, jak się już skończyło Obajtkowi w 22 roku. Że byłyby karteczki pod tytułem awaria dystrybutorów, bo ta ustawa spowodowałaby, że paliwo może by i miało cenę na plafonach niższą, ale paliwa by nie było. I to jest główny problem i to jest główna różnica między tym projektem, który my przygotowaliśmy, a tym, który przygotował Pałac Prezydencki. Tylko właśnie pytanie, czy trzeba krzywdzić znowu kierowców i dawać w ten sposób nauczkę, czy ucierać nos dziedziusiowi radykałowi?
1: Ja wiem, no. Tylko wie pan, że koniec końców w przyszłym roku są wybory parlamentarne, nie prezydenckie. I Polacy, jeśli będą płacić tyle, ile płacą za benzynę, a ma być jeszcze drożej.
0: No to tym bardziej, to mogą, panie redaktorze, potwierdza pan moją teorię,
1: mogą
0: że
1: z kolei
0: Pałac
1: powiedzieć,
0: Prezydencki robi to wszystko specjalnie po to, żeby utrudnić wygranie wyborów.
1: Tak, ale to wy politycznie za to zapłacicie.
0: Nie wiadomo, czy za to zapłacimy. Obyśmy nie zapłacili, bo trzeba też mówić jasno, że jak zmieni się rząd i do władzy dojdzie prawica z patoprawicą, bo oni się dogadają między sobą, to wtedy Polacy będą mieli po 25 zł benzynę, albo nie wiem, co jeszcze będzie, bo oni nie będą patrzyli wtedy na konsekwencje, tylko po prostu damy im władzę,
1: ale
0: tak jakbyśmy dali małpie w
1: żytwę. Donald Tusk. Wystarczy jedna decyzja. Obniżenie akcyzy na paliwo i paliwo jest tańsze.
0: Panie redaktorze,
1: dlaczego nie sięgniecie po tak proste rozwiązanie?
0: Przetestowaliśmy różne scenariusze. Najbardziej optymalnym z różnych punktów widzenia to nie jest decyzja tylko i wyłącznie podyktowana widzimisię premiera czy wicepremiera. To jest decyzja, która jest skonsultowana z analitykami z branży, tak? Którzy wszyscy, jak jeden mąż mówią, proszę sobie wyobrazić, że na całym świecie, przecież to nie tylko, nawet prezydent Trump ten mechanizm chwali. Więc kompletnie Karol Nawrocki i Pałac Prezydencki nie ma żadnego argumentu, żeby mówić, że to jest złe rozwiązanie. Szczególnie, że PiS takie samo rozwiązanie, taki sam mechanizm zastosowało w 22 roku, jeśli chodzi, przepraszam, w 23 roku. Tak jest. Jeśli chodzi o spółki węglowe. I wtedy im nie przeszkadzało. Czyli co? Jak babka Pawlakowa, tak? Weź granat, jak jedziesz na rozprawę, bo sąd sądem, ale sprawiedliwość musi być po naszej stronie. PiS działa, my możemy, ale oni nie mogą tego mechanizmu stosować, tak? No, przecież to jest kompletnie nielogiczne.
1: I żeby było jasne, nie chodzi o babcię Waldemara Pawlaka.
0: Nie, pozdrawiamy Waldemara Pawlaka.
1: Jakub Stefaniak, zastępca szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Polskie Stronnictwo Ludowe, był naszym gościem. Wielkie dzięki, panie
0: Bardzo
1: ministrze,
0: dziękuję.
1: Dobrego dnia.
0: Wzajemnie, pozdrawiam wszystkich.
1: Już teraz informacje TOK FM. A komentatorzy zaraz po nich.
2: Autopromocja.
3: Kochamy sport.
4: Tak mocno, że chcemy więcej.
3: Żyjemy sportem.
4: Tak bardzo, że ciągle nam mało.
3: Rozmawiamy o sporcie.
4: Tak, że i wy go pokochacie.
3: Jeszcze więcej sportu.
4: Od poniedziałku do piątku o 15:40.
2: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony. Autopromocja.
5: Reklama.
6: Bo w Biedronce na koniec miesiąca nie jedna promka gorąca. Tylko w tę środę z kartą Moja Biedronka. Kawa ziarnista, lawacca, krema Egusto 1 kg, różne rodzaje. 59,99 za sztukę. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. A do tego wszystkie produkty Alpro. 2 plus 2 gratis. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 gratis na kartę. Oraz wszystkie produkty Ariel. 1 plus 1 gratis. Limit dzienny 2 sztuki, maksymalnie 1 gratis na kartę. Biedronka.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
8: Moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
9: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
8: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
10: Skoda.
11: Długie jesienne wieczory. W Empiku mamy na to sposób. Teraz w salonach z aplikacją Empik zgarniesz aż 60% rabatu na drugą, tańszą książkę z rozwoju osobistego. Idealną do spokojnej lektury z kubkiem ciepłej herbaty. Wciągające kryminały kupisz z aplikacją do 40% taniej. A w ramach festiwalu gier planszowych wybrane gry do 30% taniej. Na wspólne wieczory z bliskimi. Do tego wybrane zestawy Lego do 25% taniej. Empik. Witaj w klubie.
5: Reklama.
2: Radio TOK FM.
5: pierwszy

0: Radio Informacyjne.
1: 8.20, Marta Perchuć-Burzyńska, zapraszam na informację TOK FM. Dopóki mecz trwa, wszystko jest możliwe. Tak Jakub Stefaniak, zastępca szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów z PSL-u, mówił o drugiej turze wyborów na prezydenta Krakowa i podkreślał w poranku TOK FM, że jeśli wybory wygra Monika Piątkowska, popierana przez Koalicję Obywatelską i przez ludowców, miałaby ona większe szanse na dogadanie się z Radą Miasta. Krakowianie wybiorą 11 października. Rywalem Piątkowskiej jest zwycięzca pierwszej tury Łukasz Gibała. Pentagon potwierdził, że bada możliwość stałego stacjonowania sił amerykańskich w Polsce. Jednocześnie poinformował, że liczba brygad wojsk amerykańskich w Europie spadła z 5 do 3 w ramach realizacji strategii obronnej USA. Ponad 50 krajów podpisało deklarację w sprawie zwiększenia wysiłków na rzecz powrotu do kraju Ukraińców przetrzymywanych i deportowanych przez Rosję, w tym około 20 tysięcy dzieci. W Toronto zakończył się dwudniowy szczyt w tej sprawie. Ukraińcy, którym udało się powrócić do rodzin, relacjonowali, jak byli traktowani przez Rosję, w tym zachęcanie ich do walki przeciwko własnym rodakom. Lalka w reżyserii Macieja Kawalskiego wchodzi dziś do polskich kin. To czwarta po filmie Wojciecha Jerzego Hasa, serialu Ryszarda Bera oraz serialu Pawła Maślony ekranizacja powieści Bolesława Prusa. W rolach głównych Marcin Dorociński i Kamila Urzędowska.
2: Przemysław Pozowski, zapraszam. Hiszpania nie przegrała 40. kolejnego meczu. Piłkarze z Półwyspu Iberyjskiego pokonali w Sewilli Chorwację aż 4-1 i po dwóch kolejkach prowadzą w swojej grupie Ligi Narodów. Za ich plecami jest Anglia, która wieczorem pokonała w Pradze Czechów 2-0. Kłopoty ma za to reprezentacja Portugalii, bo obrażony na cały świat jest Cristiano Ronaldo. 41-letni kapitan jest niezadowolony z roli rezerwowego i nie wziął udziału w treningu przed jutrzejszym meczem z Danią. Lokalne media informują, że do Kopenhagi udała się w związku z tym delegacja działa czy portugalskiej federacji z jej prezesem na czele. Ronaldo w ubiegłym tygodniu nie dokończył wygranego 1-0 meczu z Walią, a w niedzielę w spotkaniu z Norwegią wygranym przez Portugalię 2-1 w ogóle nie pojawił się na boisku. CR7 w 234 meczach reprezentacji strzelił 146 goli. Dziś w Lidze Narodów dzień przerwy, ale gra za to nasza piłkarska kadra do lat 21. Zespół prowadzony przez Jerzego Brzęczka podejmie w Katowicach Szwecję. To przedostatni grupowy mecz w ramach kwalifikacji do młodzieżowych mistrzostw Europy, mówi nasz trener.
3: Każda z reprezentacji chce wygrywać. Sport na tym polega, że to jest rywalizacja. Nigdy nie można niczego przewidzieć. Przede wszystkim koncentrujemy się na sobie, na naszej grze, na tym, żeby zrealizować nasze zadania, pokazać nasz potencjał, nasze umiejętności i oczywiście jeżeli to wykonamy, myślę, że będziemy w stanie wtedy schodzić z boiska jako zwycięzcy.
2: Mecz rozpocznie się o godzinie 18. Katarzyna Kawa walczy o awans do drugiej rundy turnieju tenisowego w Pekinie. Polka wygrała pierwszego seta z Ukrainką Darią Snik 6-3, ale w drugim przegrała 4-6. Teraz zaczęła się decydująca partia i w niej jest 2-0 dla Kawy. Dziś w Pekinie jeszcze mecz Magdaleny Fręch z francuską Elsą Jacquemot, nie przed godziną 13. Koszykarze FC Barcelony przegrali z BC Dubaj 87-94 w drugiej kolejce Euroligi. Mimo porażki kolejny udany występ zanotował w barwach katalońskiego klubu Aleksander Balcerowski. Polak był trzecim strzelcem swojej ekipy, zdobył 10 punktów. W sporcie teraz to wszystko, za chwilę pogoda.
1: Środa bez opadów i z małym i umiarkowanym zachmurzeniem. Na termometrach w ciągu dnia od 17 stopni na północnym wschodzie i obszarach podgórskich do 20 w centrum i 24 na zachodzie kraju.
0: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
4: Godzina 8.24. To jest środowy poranek TOK FM. Tomasz Sekielski przy mikrofonie, a tutaj się uśmiecham, bo właśnie wpadła Agata Szczęśniak, OKO.press, autorka programu Jest Temat w TOK FM. Dzień dobry. Cieszymy się, że dotarłaś. Spokojnie, weź kilka głębszych oddechów, tak? Bo jest Jacek Gądek, Newsweek oraz Stan Wyjątkowy.
5: Tak, dzień dobry.
4: Więc zadam pytanie najpierw Jackowi, aby Agata mogła spokojnie dojść do siebie. Jacku, Super Express prezentuje sondaż, w którym jest pytanie o to, kto króluje na prawicy. Który z polityków polskiej prawicy najlepiej reprezentuje twoje interesy? I tak, 41% uważa, że Karol Nawrocki. 15%, że Sławomir Mentzen. 12%, że Grzegorz Braun. I tylko 8%, że Jarosław Kaczyński. I tyle samo 8% wskazuje Mateusza Morawieckiego. Czy coś w ogóle ten taki sondaż oznacza według ciebie?
5: A ten sondaż pokazuje, że wśród elektoratu prawicowego to królem jest Nawrocki.
4: Tak.
5: To jest pierwszy wniosek.
4: Dziękujemy, Jacku.
5: To niskie, ale to... Tak, ale jeśli ktoś jest takim piknikowym wyborcą, no to to jest rzecz, która no, jest rzeczą również oczywistą, ale taką fundamentalną w zasadzie. Publicyści, bardzo mądrzy dziennikarze to odnotowują z pewnym uśmieszkiem, ale dla piknikowego wyborcy to jest jednak ważne. Ta odległa pozycja Jarosława Kaczyńskiego no, wskazuje, że jest to polityk już umęczony w oczach wyborców tą polityką. Ludzie oczekują jednak kogoś, czegoś nowego. Pozycje...
4: Ale wiesz, dostali coś nowego, czyli Mateusz Morawiecki solo i 8%.
5: Dostali, tylko. Owszem. I to też trzeba powiedzieć, że ten wynik Jarosława Kaczyńskiego trochę się rozbija na dwie postacie. Właśnie na samego Kaczyńskiego i na Mateusza Morawieckiego, bo gdyby tam nie było Morawieckiego, gdyby nie było Rozwoju Plus, no to wówczas kto by reprezentował PiS? Sam Jarosław Kaczyński. Morawiecki nawet nie byłby zapewne ujmowany w takim sondażu i wówczas to tych wskazań na Kaczyńskiego byłoby pewnie dwa razy więcej, bo on by skumulował wynik własny i Morawieckiego.
4: No dobrze, ale jeśli tak czytasz ten sondaż, to też wynika z niego, że połączone konfederacje, ta Korony Polskiej, czyli Brauna i ta konfederacja Mentzena-Bosaka mają, mogłyby mieć 27%, a PiS i PiS-BiS w sumie tylko 16.
5: No i to, jak się spojrzy na sondaże czysto partyjne, a nie takie personalne, to w zasadzie już suma poparcia dla Konfederacji Brauna i Konfederacji Bosaka-Mentzena już od jakiegoś czasu wręcz przewyższa albo równa się z poparciem dla Prawa i Sprawiedliwości. Więc to, że Konfederacje prześcigają PiS, czy też prześcigają Kaczyńskiego albo Kaczyńskiego w połączeniu z Morawieckim, no to też nie jest rzecz zaskakująca.
4: Agato, jak ty patrzysz na ten sondaż?
6: Jeśli chodzi o Konfederację, to rzeczywiście jest tak, że ta tendencja jest, ją widzimy. Konfederacja się zbliża bardzo, bardzo dużymi krokami, czy też Konfederacje zbliżają się bardzo dużymi krokami do Prawa i Sprawiedliwości, co wywołuje sporą nerwowość w Prawie i Sprawiedliwości, czemu trudno się dziwić. Natomiast z Konfederacją jest tak, i to nam pokazują doświadczenia różnych wyborów, też tych ostatnich krakowskich, których tu zaznaczę duży nawias, nie przekładałabym na Polskę bezpośrednio tych wyników, ale jedną rzecz ciekawą pokazały te wybory. Jak pamiętamy, kandydat Konfederacji nie zdołał zebrać podpisów i nie wystartował w ogóle w tych wyborach. Konfederacja ciągle jest partią, która dużo bardziej istnieje w mediach, dużo bardziej istnieje w parlamencie, jak już tam jest, ale w tym swoim, no jednak ograniczonym zasobie personalnym. Natomiast ciągle nie jest partią, która ma bardzo mocne struktury lokalne. I nie jest partią, która umie grać w politykę na takim niższym, lokalnym poziomie i która też nie przećwiczyła najróżniejszych procedur. No a to jednak też w polityce jest bardzo ważne. To nie znaczy, że Konfederacja nie zbierze podpisów, bo oczywiście zbierze je, jeśli chodzi o wybory parlamentarne, tylko że samo układanie list, prowadzenie kampanii lokalnej, no to jest coś, gdzie jednak Prawo i Sprawiedliwość ciągle ma jakieś zasoby i ma przewagę. Ale z drugiej strony, Jacek Gądek mówił wcześniej o tym, że Karol Nawrocki jest królem na prawicy. No i rzeczywiście tak jest. Wyborcy zobaczyli, że jest ktoś inny niż Jarosław Kaczyński, kto sobie radzi. Kto radzi sobie z rzeczywistością i kto radzi sobie z innymi politykami. Bo do tej pory było tak, że wszystkie alternatywy wobec Jarosława Kaczyńskiego były słabe. To ludzie nawet jeśli mieli jakieś wątpliwości co do Kaczyńskiego, to nie mieli takiej jasnej osoby, na którą mogliby postawić, bo wiedzieliby, że ta osoba przyniesie sukces. Ani Jarosław Gowin, ani Zbigniew Ziobro nie byli kimś, w kogo ludzie mogliby włożyć swoje nadzieje. No a tu Karol Nawrocki regularnie z miesiąca na miesiąc pokazuje, że jest silny, że jest mocny, że ma jakieś pomysły, ma mnóstwo potknięć i ostatnio trochę się wypala pan prezydent, ale jednak jest jakąś alternatywą.
4: Bo podobno, Jacku, powiedz, może wiesz coś więcej, podobno trwają podchody pod pałac prezydencki wszystkich największych graczy na prawicy, czyli i obie konfederacje, i Morawiecki, i PiS, to PiS właściwe, czyli Jarosław Kaczyński, że ten Karol Nawrocki stał się takim punktem odniesienia dla wszystkich.
5: No wszyscy na prawicy chcą się ogrzewać w ciepełku pałacu, w ciepełku Karola Nawrockiego. No i to od miesięcy, jak się pogada z ludźmi z PiS-u, to oni wręcz tropią, i to od miesięcy, jakiekolwiek wpływy Mateusza Morawieckiego w pałacu. W pałacu są niezliczone rady, złożone z dziesiątek, jak nie z setek osób nawet, pojedyncze rady. A to do spraw biznesu, gospodarcza, samorządowa, etc., młodzieży, najróżniejsze rady. I oni na Nowogrodzkiej są w stanie, o, ten człowiek jest związany z Morawieckim. Tak nie może być. Mamy pretensje do prezydenta, a w zasadzie to do Adama Andruszkiewicza, który jest człowiekiem Morawieckiego, że on tam wciska właśnie harcerzy. Tak nie może być. I na to jest autentyczne wkurzenie w pałacu, nie w pałacu, tylko na Nowogrodzkiej.
4: Więcej maślarzy.
5: No tam właśnie sam Jarosław Kaczyński to w gruncie rzeczy to jest maślarzem. Więc owszem, wszyscy robią takie podchody. Nie jest trudno i wszyscy na prawicy mają telefon komórkowy do Karola Nawrockiego. Mogą się wymieniać śmiało SMS-ami, czy też dzwonić do siebie. Krzysztof Stanowski tam czasami sobie pogaworzy z Nawrockim, Bosak również, Mencen napisze. Ten kontakt cały czas jest. Podobnie też Mateusza Morawieckiego.
4: Ale Jarosława Kaczyńskiego chyba nie.
5: No te spotkania z prezesa, z prezydentem, to
6: czyli
5: one się skończyły.
6: Czy Jarosław Kaczyński wysyła
5: SMS-y? Wydaje mi się, że tak doskonale jak tweety. Czyli może je podyktować, ale nie osobiście napisać. Ale te spotkania z prezesa, z prezydentem, to one się skończyły miesiące temu. To nie jest tak, że tam jest wielka
4: sielanka. Ale kto na kogo strzelił focha?
5: No, prezydent po prostu już nie bardzo jakoś chce się spotykać. Ten kontakt się bardzo rozluźnił. No i też trzeba pamiętać, że ten rachunek krzywd jest i on rośnie. Na Nowogrodzkiej, to jedna scenka tylko, na Nowogrodzkiej, na Nowogrodzką docierały sygnały, że oto Karol Nawrocki już zaraz wręczy nominację sędziemu Zbigniewowi Kapińskiemu na prezesa Sądu Najwyższego. Już na 16 jest zaproszony do pałacu. Wcześniej zbierał gratulacje w Sądzie Najwyższym, a Nowogrodzka nic nie wiedziała. Nic nie wiedziała. To się działo za plecami Kaczyńskiego. I oni tam byli absolutnie wściekli. Mieli swojego innego faworyta. Nie chcieli tego, w cudzysłów to ujmę, obrońcę Bolka. To jest, mówię tutaj frazą polskiej prawicy. I takich rzeczy jest jedna, kolejna, więc ten chłód tam jest. Tylko że, ostatnie zdanie, Jarosław Kaczyński ma w głowie, i ludzie z Nowogrodzkiej mówią tak, że wręcz jest na tym zafiksowany. Zafiksowany na tym, żeby stworzyć pod patronatem Karola Nawrockiego jedną listę polskiej prawicy do Sejmu. Nie do Senatu. Bak senacki to jest pierdoła. Do Sejmu. I ten pomysł jest suflowany do Pałacu Prezydenckiego, sprzedawany Karolowi Nawrockiemu, tylko że Karol Nawrocki nie chce, cały czas nie jest przekonany do tego pomysłu.
4: No, musiałby wziąć, że tak powiem, jeśli firmowałby taką listę, no to bierze odpowiedzialność za wynik wyborczy całej prawicy.
5: No, to jest gigantyczne ryzyko, ogromny projekt, obarczony, no, jak powiedziałem, ogromnym ryzykiem, tylko że ludzie z Nowogrodzkiej mówią tak, no ale przecież, jeśli prezydent nie będzie miał własnego rządu, własnego premiera, to nic nie zrobi ze swoich 21 punktów, będzie po prostu pośmiewiskiem w roku 30, bo nic nie dowiózł. Panie prezydencie, pan musi się zaangażować po stronie Prawa i Sprawiedliwości, prawicy.
4: Czy prezydent zostanie patronem jednej listy wyborczej nie tylko do Senatu prawicy, ale i do Sejmu? Oto Agata Szczęśniak powie tuż po informacjach TOK FM, na które właśnie teraz państwa zapraszam.
0: Autopromocja.
7: Krzysiek, co lubisz w byciu rodzicem?
8: To, co w każdej przygodzie. Nieprzewidywalność. A ty?
7: Ja mam wrażenie, że codziennie się czegoś uczę.
8: Pogadajmy o tym.
7: Czas rodziców, sobota po 13.
8: Ula Malko.
7: Krzysztof Chorwat.
0: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Autopromocja.
9: Reklama.
10: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
11: Święto designu we Wrocławiu. Targi rzeczy ładnych w hali stulecia. Aż 300 wystawców z całej Polski. Nowe marki, premiery i tysiące ładnych rzeczy. TRL Wrocław. Już 3 i 4 października. Do zobaczenia na targach rzeczy ładnych.
12: Długie jesienne wieczory. W Empiku mamy na to sposób. Teraz w salonach z aplikacją Empik zgarniesz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę z rozwoju osobistego. Idealną do spokojnej lektury z kubkiem ciepłej herbaty. Wciągające kryminały kupisz z aplikacją do 40% taniej. A w ramach festiwalu gier planszowych wybrane gry do 30% taniej. Na wspólne wieczory z bliskimi. Do tego wybrane zestawy Lego do 25% taniej. Empik. Witaj w klubie.
13: Wygenerowano z AI.

0: Media Expert i zław nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: W Media Expert taniej masz.
2: Jeszcze więcej sportu. Od poniedziałku do piątku po 15.40 w Radiu Tok FM.
3: Sponsorem programu jest producent multisportowych smartwatchy Garmin z serii Fenix 9 i Fenix 9 Pro. www.garmin.com.
4: Zobacz, Stasiu, sokół.
5: Gdzie? Nie widzę.
4: No tam, patrz.
5: Żuniu, coś ci się chyba przywidziało.
4: Coś ty. Stosuję Maxiluten D3. Tobie też polecam.
6: Maxiluten D3 zawiera wysoką dawkę luteiny, aż 24 mg, a także substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej. Maxiluten D3 to także wysoka dawka witaminy D3, tak ważnej w okresie jesienno-zimowym.
5: Ja już wiem, skąd u ciebie ten sokoli wzrok.
6: Maxiluten D3 to podwójna korzyść w jednej tabletce. Suplement diety Aflofarm.
7: Okej, okay, teraz masaż. Przyjemnie. Muszę pamiętać, żeby to robić codziennie. Jeszcze chwila, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
0: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.

0: trwa, bo teraz 200 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na ceramikę, meble, kabiny, armaturę i akcesoria wydajesz. Z nami wszystko da się zrobić. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: Reklama.

0: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
1: 8.40, Marta Perchuć-Burzyńska, zapraszam na informację Tok FM. Szukając najbliższego miejsca schronienia, warto sprawdzać, które z obiektów dostępnych w aplikacji, gdzie się ukryć, są dostępne cały czas, a które nie. Radził w poranku Tok FM wiceszef resortu spraw wewnętrznych i administracji Wiesław Leśniakiewicz.
2: Ograniczony dostęp może wynikać z tego, że instytucja pracuje do godziny 18, a po 18 już nie ma. Czy szkoły na przykład, prawda? No gdzieś tam po jakimś czasie no, mamy ten. I proszę zauważyć, że w tej aplikacji mamy napisane, co jest dostępne 24 godziny, co nie jest dostępne. 24 godziny.
1: Jak mówi wiceszef MSWiA, gdy są uruchomione syreny, miejsca schronienia powinny być udostępnione przez administratora budynku. Sąd Okręgowy w Warszawie zajmie się wnioskiem byłego wiceministra sprawiedliwości Marcina Romanowskiego, podejrzanego w śledztwie dotyczącego Funduszu Sprawiedliwości, o wydanie mu listu żelaznego. Pismo w tej sprawie trafiło do sądu w sierpniu, a nadano je z Tyraspolu, na terenie kontrolowanego przez Rosjan Naddniestrza. Prokuratura zarzuca Romanowskiemu m.in. udział w zorganizowaniu grupie przestępczej i ustawianie konkursów za pieniądze z tego funduszu. Warszawski Sąd Okręgowy wydał za Romanowskim na wniosek Prokuratury Europejskiej nakaz aresztowania. Za wiceszefem Ministerstwa Sprawiedliwości z czasów rządów PiSu wydano także list gończy. Utrudnienia w ruchu pociągów na trasie Warszawa-Wileńska-Zielonka po wczorajszym uszkodzeniu kabla urządzeń sterowania ruchem kolejowym odwołano w sumie 38 pociągów, a 55 było opóźnionych, łącznie o ponad 760 minut. Ekipy techniczne cały czas pracują, ale jak podaje PKP PLK, na razie nie wiadomo, kiedy usuwanie problemu się zakończy. W Muzeum Historii Polski pokazano odnaleziony portret marszałka Józefa Piłsudskiego, namalowany 105 lat temu przez Józefa Mechofera, a odnaleziony niedawno po ponad 80 latach obraz będzie można zobaczyć na przygotowywanej właśnie wystawie stałej w tej placówce. Dziś sporo słońca i nie powinno padać, a na termometrach 19 stopni w Gdańsku, maksymalnie 21 w Lublinie, 22 w Warszawie, 23 w Krakowie i Katowicach.
0: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
3: 8.42 to jest środowy poranek Tok FM. Wraz ze mną komentatorzy Agata Szczęśniak, OKO.press oraz Jacek Gądek, Newsweek. I tak, Agata miała się odnieść właśnie do tego, jaka jest sytuacja i relacje między Karolem Nawrockim a partiami politycznymi.
4: Po prawej.
3: Po prawej.
4: Czy Karol Nawrocki stworzy nową prawicę pod jednym szyldem.
3: Tak, koalicję wyborczą do Sejmu i Senatu.
4: Wyborczą koalicję. To moja rozczarowująca odpowiedź będzie... Nie wiadomo. Jest późno i wcześnie jednocześnie w takim kalendarzu politycznym. Na prawicy dzieje się dużo i na razie mamy taki moment, kiedy te puzzle zostały rozrzucone. I układanka, która była wcześniej dość stabilna, została popsuta, rozłożona na nowe kawałki, jakieś doszły nowe elementy, takie jak właśnie Karol Nawrocki, i jeszcze nie do końca wiadomo, co z tego się ułoży. I trochę wszyscy tak patrzą na siebie uważnie i obserwują, jak te ruchy będą wyglądały. Wspominałam wcześniej o Konfederacji, która rzeczywiście miała taki lot wznoszący przez bardzo długi czas, no ale teraz tam też coś się zacięło. No i ten symboliczny moment to jest niezebranie podpisów w Krakowie, z czego pewnie wyśmiewać się będziemy długo i wypominać to liderom Konfederacji, plus lokalne konflikty, bo tam też pan Konrad Berkowicz dostarcza uciechy tym, którzy śledzą platformy społecznościowe. Ale no i powiązania pana Wiplera z aferą Zonda Krypto i te tarcia pomiędzy Sławomirem Mentzenem a Krzysztofem Bosakiem, czy nawet, nie wiem, czy tarcia, jakiś też chłód, jeśli mówimy o różnych stopniach chłodu, to gdzieś tam na tym termometrze trzeba by też zmierzyć, gdzie sięga ta temperatura chłodu między panem Bosakiem a panem Mentzenem. Krzysztof Bosak zaczął objazd właśnie po Polsce dosyć niedawno, tydzień tydzień czy dwa tygodnie temu. Ciekawe, co mu z tego wyjdzie. Wcześniej z takich objazdów znany był Sławomir Mentzen. One przynosiły dużo korzyści Konfederacji, bo Konfederacja jeździła wtedy po mniejszych miejscowościach, nie po wielkich miastach. I no jakoś Mentzen potrafił nawiązać kontakt z ludźmi z tych mniejszych miejscowości. Zobaczymy, jak będzie teraz, chociaż Krzysztof Bosak nie ma takich spektakularnych atrybutów jak Sławomir Mentzen, który, jak pamiętamy,
3: postaci hulajnogi.
4: Tak, wpadał na hulajnodze i dał się zapamiętać całej Polsce. Ale pewnie to będzie miało spore znaczenie, jak się poukładają relacje między tymi dwoma politykami. Oczywiście nie wiemy, co się będzie działo dalej z Grzegorzem Braunem. Czy to był taki lot jednorazowy, kilkumiesięczny, kiedy zdobył tak duże poparcie, czy może ono się rozpłynie między różne inne osoby. No i też duże znaki zapytania nad Prawem i Sprawiedliwością, bo co prawda Jarosław Kaczyński kurczowo się trzyma pana Przemysława Czarnka, ale nie wydaje się, żeby ten projekt był jakoś specjalnie udany. Więc zanim dojdzie do składania tego w jakąś jedną całość, to chyba ktokolwiek próbowałby coś z tą prawicą zrobić, musiałby wiedzieć właściwie, z czego będzie coś składać.
3: Jacku?
5: Jeśli padło nazwisko Przemysława Czarnka, cały czas jest kandydatem Prawa i Sprawiedliwości na premiera.
3: Ale kandydatem na kandydata.
5: Jeśli ktoś ma oczy, to widzi, kto sposobi się do zajęcia stanowiska premiera. I sposobi się do tego Zbigniew Bogucki, szef kancelarii prezydenta. To tak bije po oczach, chociaż nikt tego publicznie nie mówi z polityków, ale Bogucki chce być premierem. Chce być premierem Nawrockiego. Ba, nawet na Nowogrodzkiej oni są z tym pogodzeni, że to nawet by chcieli, żeby to Karol Nawrocki wskazał premiera, i z Prawa i Sprawiedliwości, i w ten sposób też właśnie ogrzał PiS, wsparł PiS, kandydatów PiS. Bo jeśli się spojrzy na to, na tę aktywność Boguckiego, to widać tak. Bogucki chodzi na miesięcznice smoleńskie. Okazuje ogromną lojalność wobec Jarosława Kaczyńskiego. Ma tam też trochę, na przykład w sprawie Sądu Najwyższego, ma tam trochę hipotekę obciążoną, ale to go nie skreśla cały czas. Dba o relacje z Morawieckim, z Kaczyńskim, z Konfederacją, no po prostu ze wszystkimi na prawicy oprócz Grzegorza Brauna. No i jest opromieniony Nawrockim. Nieprzypadkowo Bogucki był wyborem numer jeden, scenariuszem numer jeden, najlepszym wedle Jarosława Kaczyńskiego, scenariuszem na oficjalnego kandydata PiSu na premiera. No to się nie udało, Karol Nawrocki powiedział weto, ale to było dość dawno, bo to było na przełomie którego?
3: 25 i 6.
5: Tak, właśnie, to prawie rok temu to było. Ale ten pomysł cały czas jest żywy. Bogucki chce być premierem i jeśli prawica będzie miała w przyszłym Sejmie większość, to Karol Nawrocki najpewniej wskaże Boguckiego na premiera, a Jarosław Kaczyński się obiema rękami pod tym podpisze. A zadaniem Czarnka jest do wyborów zmobilizować ilu się da wyborców wokół Prawa i Sprawiedliwości.
3: A czy Przemysław Czarnek już o tym wie?
5: Przemysław Czarnek nie był entuzjastą kandydatury Przemysława Czarnka na premiera ogłoszonej tak wcześnie. Przemysław Czarnek, on nie ma takiego przesadnie długiego stażu w polityce, ale człowiek jest naprawdę łebski, ma charyzmę, może nawet przesadną. I zapewne zdaje sobie sprawę z tego, że jego zadaniem jest odbudować słupki Prawa i Sprawiedliwości. A po wyborach to już będzie nowa rzeczywistość.
3: No ale nie wychodzi. Znaczy to absolutnie nie wychodzi. Znaczy odbudowywanie.
4: Jeśli dostał takie zadanie, to sobie z nim niespecjalnie radzi, jak widać. Być może jednak błąd popełnił Jarosław Kaczyński. Powinien był postawić na kogoś innego.
5: No to był wariant B. To nie był kandydat marzeń. Do wyborów jeszcze co nieco czasu zostało, więc nie przekreślajmy tutaj, nie wyśmiewajmy projektu premier Czarnek. sam Czarnek i jego otoczenie mieli takie przeświadczenie, że Mateusz Morawiecki sabotuje, wysadza w powietrze całą prekampanię Czarnka i samego Czarnka. Wysadza go po prostu w powietrze i dlatego te notowania PiSu są takie słabe. No ale teraz Morawiecki poszedł na swoje, czy też został wyrzucony na swoje.
6: I są jeszcze słabsze.
5: Te notowania są jeszcze słabsze, więc ta misja, która stoi przed Czarnkiem, jest tym bardziej taką misją niemożliwą, myślę, impossible. No ale Przemysław Czarnek, ludzie, którzy go znają, to często powtarzają, ma ogromne ambicje. Gdyby mógł, to też by na papieża startował, no ale tutaj mu troszkę brakuje.
4: To bardzo ciekawe, co mówisz o Zbigniewie Boguckim. Trudno się dziwić, że Karol Nawrocki nie chciał oddać Zbigniewa Boguckiego, bo widać, że wokół niego są ludzie sprawni i umiejący w organizowanie nie tylko opowieści publicznej o prezydencie, ale też o zarządzanie różnymi procesami takimi podstawowymi, administracyjnymi. No a Zbigniew Bogucki jest też osobą bardzo sprawną i osobą nie bojącą się konfliktów, wchodzącą w starcia publiczne, no właściwie ze wszystkimi najważniejszymi politykami. No i wiadomo, że Karol Nawrocki chciał go mieć przy sobie, ale ja może anegdotycznie powiem, bo w przypadku takiego polityka jest też istotny pewien rodzaj luzu. Ostatnio mieliśmy gorącą dyskusję o lalce, o serialu Lalka. Dzisiaj w informacjach, w których się pojawił, pojawiła zapowiedź, że teraz premiera jest filmu Lalki, ale ja mam na myśli serial, który wywołał ogromne emocje i w jednym z programów wywiadów ze Zbigniewem Boguckim został pan minister zapytany o to, co myśli o tym serialu, o który tak wszyscy się kłócą i usłyszał, został mu zacytowany tweet premiera Donalda Tuska, który jakoś do Lalki się odniósł. Już nie pamiętam dokładnie, co Donald Tusk napisał, ale że bardzo lubi tę powieść i fajnie, że wszyscy o niej dyskutujemy. I pan Bogucki jakoś tak uniósł się i powiedział coś w rodzaju, mamy taką poważną sytuację międzynarodową, drony latają, Rosja, coś tam, a premier tweetuje o jakiejś lalce. I sobie pomyślałam wtedy, że rzeczywiście są takie sytuacje, kiedy można odrobinę spuścić powietrza i jest jakiś coś takiego w politykach, którzy odnoszą sukces poza sprawnością, poza umiejętnością argumentowania, organizowania, poza ambicjami. Właśnie ten luz, coś takiego, czego wydaje mi się, że Zbigniewowi Boguckiemu bardzo brakuje.
3: Jacek?
5: Też anegdotycznie. W momencie, kiedy Zbigniew Bogucki jeszcze nie był szerzej znany, to w PiSie żartowano sobie, że jego taką najbardziej charakterystyczną cechą jest to, że jest podobny do Bolesława Prusa. Ale wtedy jeszcze go powszechnie to nie znano. Jeśli się spojrzy na to, jak on jest, jak występuje w Sejmie, to jest pierwszorzędny fighter. Aczkolwiek miał moment gigantycznego stresu i to było widać po nim w momencie, kiedy premier Donald Tusk w Sejmie wodował cytaty z Przemysława Krala o zondzie krypto. Widać było, że Bogucki był naprawdę w dużych nerwach. Ale też powiem to, co ludzie z PiSu mówili, w którym momencie Bogucki kupił sobie naprawdę ogromną sympatię Jarosława Kaczyńskiego. W momencie, kiedy przemawiał w Sejmie i powiedział taką frazę do premiera Donalda Tuska, to była a propos ustawy łańcuchowej. I postaram się to dość wiernie zacytować. I Bogucki powiedział do premiera Donalda Tuska, na jakim łańcuchu Putina pan jest? I wtedy były brawa z szeregów Prawa i Sprawiedliwości. Prezes też bił. To jest twardy człowiek. Nadałby się na premiera.
4: Wyciągnięcie Putina z pazuchy.
6: Zawsze jest dobre.
5: Ale jaka to była figura? Od ustawy łańcuchowej, czyli spuszczanie psów z łańcuchów, do łańcucha Putina, który rzekomo miał być założony Tuskiem.
3: Słuchaj, w polskiej polityce każdą kropkę z każdą kropką można połączyć i osiągnąć obraz taki, jaki się chce. Polscy politycy moim zdaniem bardzo szybko uczą się wszelkich nowinek, jeśli chodzi o prowadzenie kampanii wyborczych zza oceanu, czyli mówię teraz o republikanach i Donaldzie Trumpie i o tym, że no kłamstwo tam jest metodą, po prostu.
4: Żeby się na tym uczeniu od Donalda Trumpa nie przejechali, co po niektórzy, ci, którzy tak mocno na Donalda Trumpa postawili.
3: Znaczy byłoby dobrze, choć obawiam się, jak patrzę na postępującą jednak degrengoladę debaty publicznej w Polsce, jeśli spojrzymy na, nie wiem, 30 ostatnich lat, jak to postępuje, to niestety mam obawę, że gorszy pieniądz wypiera lepszy i ta perspektywa nie jest optymistyczna.
4: Masz rację, jeśli chodzi o taką estetykę, strategię, taktykę, sposób prowadzenia polityki. Rzeczywiście Donald Trump stał się takim wzorcem, od którego na tym kseru politycznym kopiowane jest to, co on robi. Natomiast to może do ogródka prawicy ten Trump może się jednak okazać kłopotem też tej jesieni, kiedy przegra, no wszystko wskazuje na to, że przegra, republikanie przegrają wybory połówkowe w Stanach Zjednoczonych, to jakimś tam echem może się w Polsce odbić.
3: Jacku, jedno zdanie?
5: Jedno zdanie. Możemy mówić o zapaści debaty publicznej, ale w tym momencie, jeśli mowa o Trumpie, kluczową rzeczą jest to, żeby Trump zdecydował się na budowę stałej bazy Amerykanów w Polsce i o to absolutnie zabiega i Karol Nawrocki, i Władysław Kosiniak-Kamysz. Ten projekt przy pełnym oburzeniu na jakość debaty publicznej powinien zostać wspólnie dowieziony.
3: Będziemy czekać na efekty amerykańskich misji prezydenta i ministra obrony narodowej. Agata Szczęśniak, OKO.press, autorka programu Jest Temat. Oraz Jacek Gądek, Newsweek Polska oraz podcast Stan Wyjątkowy.
5: Dziękuję.
3: Bardzo wam dziękuję, życzę dobrego dnia. Środowy poranek TOK FM wydawali Maciej Jarząb i Jakub Żebrowski, realizowała Liwia Prądzyńska. Bardzo wam dziękuję. O godzinie 9:00 informacja, a po nich program oczywiście Owczarek. Dzień dobry, Czarku.
6: Dzień dobry, Tomku, dzień dobry państwu. Dzisiaj porozmawiamy o ubezwłasnowolnieniu, bo rząd chce zmienić przepisy. Osoby i rodziny osób z niepełnosprawnością intelektualną pytają, czym to będzie zastąpione i czy to będzie funkcjonowało. Także za chwileczkę o tym będziemy rozmawiać w programie Owczarek.
3: Cezary Łosiczka, Owczarek, zaraz po informacjach TOK FM, na które teraz państwa zapraszam. Tomasz Sekielski, dobrego dnia życzę.
0: Autopromocja. O sporcie i nauce, rodzicielstwie i kulturze. Z bliska i z dystansu. Za i przeciw. TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Autopromocja.

0: Reklama.
1: A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
2: Na przykład Motorola Edge 60 Pro. Pamięć 512 giga. Teraz za 1799 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2199. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
1: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
3: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
4: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
3: A, no to w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
6: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
7: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
6: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
8: Skoda.
9: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
10: Jesień? W Biedronce zaczyna się od okazji. W środę 30 września zrób jednorazowe zakupy za 199 zł i zgarnij voucher 35 zł. Tak, aż 35 zł. Wykorzystasz go w piątek 2 października przy jednorazowych zakupach za minimum 199 zł. Limit? Jeden voucher na transakcję. Szczegóły i standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie i na biedronka.pl. Moje oszczędności, moja Biedronka.
0: Reklama.
11: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
12: Do końca roku będzie dostępna rządowa aplikacja ostrzegająca o możliwym ataku z powietrza, zapewnił w Tok FM wiceminister spraw wewnętrznych i administracji. Giganci technologii podpisali z Donaldem Trumpem umowę dotyczącą sztucznej inteligencji. Od jutra Brytyjczycy zaczną masowo wypuszczać z więzień tysiące skazanych, w tym Polaków. Jest środa, 30 września, minęła 9. Marta Perchuć-Burzyńska, zapraszam na informacje TOK FM. Nowa aplikacja do powiadamiania o zagrożeniach jest gotowa i przechodzi rygorystyczne testy bezpieczeństwa, zapewniał w TOK FM wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Wiesław Leśniakiewicz. Wiceszef resortu odniósł się do prywatnej inicjatywy jednego z mieszkańców Lublina, który sam stworzył aplikację zbierającą informacje z różnych źródeł i wizualizującą na ekranie telefonu ewentualne zagrożenia z powietrza. Wiceszef MSWiA tłumaczy, że rząd w przeciwieństwie do takich twórców muszą dbać o pewność źródeł danych i bezpieczeństwo oprogramowania.
13: My mamy większą trudność, bo to będzie aplikacja rządowa, sygnowana przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych. Ona musi być pewna. No, jeśli cokolwiek ma być sygnowane przez rząd polski, prawda, przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, to musimy mieć pewność, że aplikacja jest dobrze przygotowana, jest szczelna z punktu widzenia ewentualnych ataków zewnętrznych i tak dalej.
12: Sama aplikacja ma być według deklaracji MSWiA dostępna dla obywateli do końca roku. W Lublinie, gdzie alerty i alarmy pojawiają się już praktycznie codziennie, rozpoczynają się miejskie szkolenia. Między innymi dla właścicieli dużych sklepów, w tym galerii handlowych, na wypadek zagrożenia atakiem z powietrza. Chodzi o to, by klienci byli na bieżąco informowani, co mają zrobić, gdy na zewnątrz wyją syreny i jest potencjalne ryzyko ataku. Anna Gmitarek-Zabłocka.
14: Miasto zdecydowało, że trzeba podjąć działania, by mieszkańcy wiedzieli, co się dzieje, na przykład w galerii handlowej. Stąd rozmowy między innymi z właścicielami sklepów, mówi wicedyrektor Wydziału Bezpieczeństwa Dariusz Krzysztofik.
15: Tam w większości wypadków jest nagłośnienie. To ten speaker powinien powiedzieć: proszę państwa, zagrożenie z powietrza. Prosimy udać się do garażu podziemnego według wskazówek naszego personelu.
14: Także wojewoda lubelski i jego służby zapowiadają intensyfikację działań po ostatnich alarmach, mówi rzecznik wojewody Marcin Bubicz.
16: Takie procedury są opracowywane zarówno przez prywatnych przedsiębiorców, jak i jednostki publiczne, które dotychczas takich procedur nie stosowały. Jak reagować w różnych godzinach, w których może się zdarzyć, że taką syrenę alarmową usłyszymy.
14: A usłyszymy ją na przykład w sklepie, w aptece, na parkingu czy w sądzie. Anna Gmiterek-Zabłocka, TOK FM.
12: Nie odczytuję sytuacji w Krakowie w kategoriach klęski rządzącej koalicji, przekonywał w TOK FM zastępca szefa kancelarii premiera i polityk Polskiego Stronnictwa Ludowego Jakub Stefaniak. Komentując wyniki pierwszej tury wyborów w stolicy Małopolski, Stefaniak ocenił, że Kraków jest miastem pragmatycznym.
4: Być może ta druga tura będzie nie w takiej kategorii emocji wielkich się rozstrzygała, tak jak pierwsza tura. Natomiast być może teraz będzie trochę więcej tego pragmatyzmu, bo proszę zobaczyć tak na logikę. Pragmatycznie patrząc, to na pewno prezydentka Piątkowska miałaby większe szanse na to, żeby dogadać się i współgrać z Radą Miasta. Też mam wrażenie, że ona jest raczej zwolenniczką ewolucji niż rewolucji, a drugi kandydat w kontrze właśnie zapowiada taką rewolucję.
12: Jakub Stefaniak przyznaje jednak, że zwycięzca pierwszej tury, bezpartyjny Łukasz Gibała, jest dobrze przygotowanym kandydatem, a na jego korzyść działa to, że o fotel prezydenta Krakowa ubiega się już po raz czwarty. Druga tura wyborów 11 października. Szefowie największych amerykańskich firm technologicznych zgodzili się na ustanowienie standardów dotyczących rozwoju sztucznej inteligencji. Ogłosił to prezydent Donald Trump w czasie spotkania z przedstawicielami m.in. OpenAI oraz Anthropica. Modele tych firm samodzielnie włamywały się do zewnętrznych systemów Axios. Donosił, że badają one dziesiątki tysięcy incydentów związanych z niebezpiecznymi zachowaniami AI. Tomasz Rochowski.
0: Trump ogłosił, że firmy technologiczne zgodziły się wprowadzić standardy dobrowolnie. Prezydent USA został zapytany, czy są one w jakikolwiek sposób wiążące.
8: I think it's morally binding, yeah.
0: Są wiążące moralnie, odpowiedział Trump, który jest przeciwnikiem jakichkolwiek regulacji dotyczących sztucznej inteligencji, nazwanej przez nią superinteligencją, ale jest pod coraz większą presją przed listopadowymi wyborami do Kongresu. Według sondażu Reuters Ipsos ponad 70% Amerykanów uważa, że firmy technologiczne robią za mało, by chronić społeczeństwo przed AI. Mimo wyborów Trump opowiedział się za szybką rozbudową centrów danych, które mają negatywny wpływ na społeczności lokalne, między innymi przez bardzo duże zapotrzebowanie na prąd. Tomasz Rochowski, TOK FM.
12: Reuters donosi, że oszukiwać, obchodzić ograniczenia i ukrywać niepowodzenia oprócz amerykańskich nauczyły się także chińskie modele sztucznej inteligencji. W zeszłym tygodniu m.in. o rozwoju AI Trump rozmawiał w Waszyngtonie z prezydentem Xi Jinpingiem. Powołany miał zostać formalny mechanizm dialogu na temat sztucznej inteligencji. Wielka Brytania zwolni jutro przedwcześnie z zakładów karnych 700 więźniów, aby zrobić miejsce w przepełnionych placówkach. Łącznie do końca roku z brytyjskich więzień ma zostać wypuszczonych 2,5 tysiąca skazanych. 12% z nich to osoby spoza Wielkiej Brytanii, w tym także Polacy. To standardowe działanie, mówiła w TOK FM kryminolożka Magdalena Grzyb.
17: Te rozmiary w Wielkiej Brytanii są rzeczywiście bardzo duże, no i wskazuje się, że to jest właśnie główny powód, tak? To tak jakby przeludnienie zakładów karnych i jakby osiągnięcie takiego maksimum pojemności zakładów karnych, więc trzeba pewien odsetek osadzonych zwolnić, żeby zrobić miejsce kolejnym, tym, którzy teraz popełniają przestępstwa i teraz będą skazywani dopiero.
12: Z początkiem nowego roku brytyjski rząd zniesie także wymóg, by zagraniczni przestępcy odbywali przed deportacją minimum rok kary w brytyjskim więzieniu. Termometry pokażą dziś od 18 stopni na północnym wschodzie do nawet 24 na zachodzie Polski. W całym kraju sporo słońca i nie powinno padać.
11: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
18: Dzień dobry, Cezary Łasiczka. To jest program Owczarek. Ubezwłasnowolnienie. To jest jedno z tych słów, które dokładnie robi to, co mówi, to, co znaczy. Czyli sąd wydaje postanowienie i człowiek przestaje być w oczach prawa kimś, kto może sobie decydować. Czyli na przykład zawrzeć małżeństwo, podpisać testament, głosować. I to dzisiaj można orzec już wobec 13-latka i trwa, to może trwać całe życie. Różne mamy dane dotyczące osób, które są ubezwłasnowolnione w Polsce, od 70 do 100, 150 tysięcy. No i teraz mamy projekt ustawy, która ma ubezwłasnowolnienie zlikwidować i zastąpić czterema nowymi instrumentami wsparcia. O tym dzisiaj w programie będziemy rozmawiać. Gościem jest pani doktor Monika Zima-Pariaszewska, prezeska Zarządu Głównego Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną, Akademia Pedagogiki Specjalnej. Dzień dobry.
19: Dzień dobry.
18: Porozmawiajmy o tym, co się zmieni i dlaczego to się zmieni.
19: Po pierwsze, dorzuciłabym jeszcze do tych danych lawinowo rosnącą liczbę wniosków o ubezwłasnowolnienie. Od 2012 roku, kiedy tych wniosków było około 12 tysięcy, w 2024 roku tych wniosków jest o ponad 5 tysięcy więcej. 18 tysięcy wniosków rocznie o ubezwłasnowolnienie osób w całej Polsce wpływa do sądów okręgowych, z czego zdecydowana większość kończy się rozstrzygnięciem o nawet nie częściowym, ale jednak całkowitym ubezwłasnowolnieniu. Ta sytuacja w Polsce od wielu lat, oczywiście obserwowana przez organizacje międzynarodowe, jest niedopuszczalna, dlatego że ubezwłasnowolnienie, jak pan redaktor zauważył, ingeruje w podstawowe prawa człowieka. Zabiera możliwość decydowania o swoim życiu. I już te słowa dla wielu z państwa słuchaczy, słuchaczek, no, mogą budzić kontrowersje. Ale o jakim decydowaniu mówimy? Wyobraźmy sobie osobę na przykład z głęboką intelektualną niepełnosprawnością. O jakich decyzjach my tutaj mówimy? Ktoś powie. Tymczasem Organizacja Narodów Zjednoczonych oczywiście rozwiewa wszystkie wątpliwości, usuwa też te kontrowersje i mówi, każdy człowiek bez względu na poziom funkcjonowania ma możliwość wyrażenia swojej woli. Tyle tylko, że to nie jest wcale prosta sytuacja.
18: Nie każdy może.
19: Oczywiście, być może trzeba będzie tej woli poszukiwać. Być może trzeba będzie próbować skomunikować się z osobą na wszelaki sposób. A na koniec ewentualnie być może trzeba będzie zinterpretować wolę tej osoby z jej zachowania, z warunków życia, z otoczenia, w których ona przebywa. Podam przykład, bo oczywiście bez niego będzie to trudne do wyobrażenia. Gdybyśmy wyobrazili sobie 40-kilkuletnią osobę, na przykład z głęboką wieloraką niepełnosprawnością, która mieszka tutaj na Dolnym Mokotowie w okolicach na przykład Czerskiej. Jest brunetem, jest mężczyzną, 1,78 cm wzrostu i wyobraźmy sobie, że żywo reaguje na, nie wiem, muzykę Dawida Podsiadło albo na przykład uwielbia kolor fioletowy, bo wtedy jej ciało całe mówi, że się cieszy. I teraz, nie wiem, jest piątek, godzina 20 i możemy sobie zadać pytanie, co 1,78 cm wzrostu mężczyzna, przystojny brunet, robiłby w Warszawie w okolicach Czerskiej w piątek wieczorem. Jeżeli próbujemy wyobrazić sobie, co by zrobił, gdyby nie był osobą z niepełnosprawnością, to jesteśmy przekonani, że pewnie jego wolą na przykład byłoby udanie się do lokalnej restauracji albo na przykład pojechanie na ulicę Marszałkowską. I teraz idąc dalej, dołóżmy do tego te wszystkie trudne sytuacje życiowe. Wyrwanie zęba pod narkozą, spadek po babci, podział majątku po rodzicach, reprezentacja w urzędzie, decyzja o tym, gdzie chce mieszkać i tak dalej, i tak dalej. I ja wiem, że to jest niezwykle trudne, natomiast cały świat, a szczególnie oczywiście Unia Europejska, przygotowuje się na inne rozwiązania niż tylko zabieranie człowiekowi możliwości decydowania i przyznanie tego jednej osobie, jak pan redaktor zauważył, właściwie bez terminu. Bo to nie jest orzeczenie, które trwa 5, 3, 10 lat. Ono często jest do końca życia tego człowieka, ponieważ ono jest po prostu bezterminowe. I teraz co się zmieni? To zmieni się bardzo dużo, dlatego że po raz pierwszy od 20 lat, na to czekam nie tylko ja, ale bardzo wiele organizacji, też wielu rodziców osób z niepełnosprawnościami, pojawia się projekt o instrumentach wspieranego podejmowania decyzji. No i znowu tajemnicze słowa, ale co to jest wspierane podejmowanie decyzji? W języku angielskim organizacje wymyśliły, że to jest supported decision making, czyli taki proces i różne narzędzia, które są kierowane do człowieka, żeby on mógł jak najpełniej wyrazić swoją wolę. Państwo polskie zwlekało bardzo długo. Obowiązek wprowadzenia nowych regulacji mamy od 2012 roku, bo wtedy weszła w życie konwencja o prawach osób z niepełnosprawnościami. Czyli my czekamy. To nie jest tak, że oczywiście cieszymy się z tego, że to rozwiązanie już w tym momencie jest w pracach parlamentarnych, ale my czekaliśmy bardzo długo. Muszę podziękować na pewno też poprzedniej władzy, że to pamiętać, że ten zespół, który w ministerstwie do tego projektu się przygotowywał, powstał jeszcze w 2023 roku. No i efekty teraz widzimy.
18: Czy efekty są takie, że zamiast jednej instytucji czy dwóch mają być cztery?
19: Tak.
18: Czyli jedną podzieliliśmy na trzy, drugą zostawiliśmy.
19: Tak, niektórzy próbują dokonywać takich analiz, rzeczywiście. Natomiast głębia tej ustawy, ona jest niewyobrażalna. To znaczy ta zmiana, która z nią idzie, to zmiana kultury myślenia, to zmiana w ogóle podejścia do osób z niepełnosprawnościami. To jest trochę schowane w tej ustawie, trzeba się temu przyjrzeć, szczególnie w pierwszym artykule, w którym czytamy, że wszystkie te środki nie są po to, żeby pomagać osobom z niepełnosprawnościami, tylko żeby one miały możliwość korzystania ze zdolności do czynności prawnych. To jest ogromna różnica, to jest taki prymat woli nad prymatem interesu tych ludzi. Te rozwiązania, które są wprowadzone w tej ustawie, kurator reprezentujący, kurator wspierający, asystent i pełnomocnik rejestrowany. To są takie instrumenty, które mają wypełnić tą lukę, która powstanie po likwidacji ubezwłasnowolnienia, na co oczywiście czekamy. I tę lukę da się wypełnić tymi instrumentami. Możemy sobie o nich oczywiście opowiedzieć pod jednym warunkiem, że zmieni się po pierwsze nastawienie też sędziów, prawników do osób z niepełnosprawnościami. Nie będą myśleć kategoriami oczywiście tego pejoratywnego starego ubezwłasnowolnienia.
18: To weźmy konkretną sytuację. Weźmy sobie, nie wiem, samodzielnego rodzica, który wychowuje dziecko dorosłe, powiedzmy 25-letnie, z bardzo głęboką niepełnosprawnością intelektualną i wobec którego na przykład jest orzeczone ubezwłasnowolnienie. Co się dla takiego rodzica zmieni, jeśli ta ustawa wejdzie w życie?
19: W pierwszych 5 latach po wejściu w życie tej ustawy będą obowiązywały przepisy przejściowe, to znaczy w dalszym ciągu rodzic będzie mógł działać, jakby był opiekunem prawnym swojego dziecka, czyli będzie mógł go reprezentować wszędzie tam, gdzie ten człowiek nie jest w stanie sam niczego załatwić. Aha. Ale pytanie, czy nie jest w stanie oczywiście, czy do tej pory nikt nie próbował tego z nim robić, bo na przykład nie miał siły, był samotnym rodzicem, nie było innych środków wsparcia, nie było asystencji osobistej, nie było opieki wytchnieniowej, nie było kręgów wsparcia i mogłabym tak wymieniać, żeby pokazać, gdzie ten człowiek w wieku 25 lat jest. Czy miał wcześniej system wsparcia przez państwo oczywiście zorganizowany, czy też nie.
18: Jeżeli nie miał, to ten system się teraz magicznie pojawi?
19: To jest bardzo ważny element tej całej układanki. My nie zatrzymujemy się tylko na tej ustawie, tylko mówimy, że żeby ta układanka działała, to tych elementów w systemie musi być więcej. No, asystencja osobista, która powiedzmy się pojawia na horyzoncie, ale jednak znowu w czasie odwleczona. Kręgi wsparcia, opieka wytchnieniowa, też doradztwo dla rodziców. Tego wszystkiego jest dużo, ale wracając do tego konkretu, bo...
18: Czyli kurator reprezentujący...
19: Prawdopodobnie w ciągu tego okresu przejściowego tata wystąpi do sądu o dalsze wspieranie swojego dziecka i teraz sąd, już nie sąd okręgowy, ale sąd rejonowy, wydział opiekuńczy, sąd opiekuńczy, czyli nie sąd okręgowy, to jest bardzo ważne, bo on jest taki, rzeczywiście od razu widzimy sobie tam 3 sędziów, którzy mają orzekać. Tutaj sąd rejonowy, czyli bliżej człowieka, musi się przyjrzeć sytuacji tego człowieka z niepełnosprawnością. Może powołać psychologa do tego, żeby ocenić, jak ta osoba funkcjonuje. Może powołać specjalistę AAC, czyli specjalistę od komunikacji wspomagającej i alternatywnej, żeby zobaczyć, jak ta osoba się komunikuje. Oczywiście, że porozmawia również z rodzicem, być może terapeutą, jeżeli ta osoba korzysta z jakiejś placówki. Wszystko po to, żeby dobrze zdiagnozować potrzeby człowieka. I sąd prawdopodobnie, jeśli ta osoba, tak jak pan powiedział, nie komunikuje się werbalnie, na przykład jest to osoba, która nie wie, czy dzisiaj jest poniedziałek, czy wtorek, ale na przykład wie, że lubi jeść truskawki, powiedzmy.
18: Znaczy wie, że lubi jeść coś.
19: Na przykład. I zakres jej, poczucie jej świadomości na ten moment wydaje nam się, że jest ono bardzo, bardzo niewielkie. Takie podstawowe sprawy dotyczące jakby swojego ciała na przykład, tylko wyraża. To prawdopodobnie sąd ustanowi kuratora reprezentującego dla tego człowieka. Ktoś powie, no i co? Tak samo jak opiekun prawny, to się zmieniło. Ale przede wszystkim sąd ustali, w jakich zakresach ten kurator reprezentujący może działać. Sąd ustali też okres, na który on będzie działał i po trzecie, o czym mówią wprost przepisy,

0: mogą być inne osoby. I to może być ten ojciec. Tego najbardziej obawiają się rodzice bardzo wielu osób, którzy krzyczą i mówią, że nas pominięto w tej ustawie, nas nie ma. Będą obcy ludzie przychodzić, zabierać majątki naszych dzieci albo będą zajmować się nimi, nie mając pojęcia, jak się funkcjonuje z taką osobą na co dzień. To jest nieprawda oczywiście, dlatego że w pierwszej kolejności sąd zawsze kuratorem powoła osobę, która jest najbliżej, czyli po prostu członków rodziny. Ale powiedzmy sobie szczerze, ta ustawa również jest dla tych, którzy nie mają rodzin. Nawet tego ojca, o którym pan wspominał. Ktoś mieszka 30 lat w domu pomocy społecznej, nie mając rodziny. Więc ta ustawa jest też po to, żeby pojawił się kurator, którego sąd będzie pilnował, będzie ma taki obowiązek.
1: A jakby w praktyce będzie sąd pilnował kuratora?
0: Sąd nie tylko wyznaczy terminy, w których kurator ma się sprawozdawać, oczywiście, no ale przede wszystkim...
1: Te terminy mogą być co tydzień, co miesiąc?
0: Nie, oczywiście, że nie co tydzień, co miesiąc. Musimy być racjonalni. One teraz są na przykład terminami rocznymi. Te sprawozdania, które opiekun prawny już teraz składa...
1: Czyli w takiej sytuacji, jeżeli ktoś zakłada złą wolę kuratora, to przez rok kurator może zrobić całą masę rzeczy, których obawiają się ci, którzy krytykują?
0: Podobnie jak
1: bez
0: teraz.
1: Bez nadzoru.
0: Podobnie jak teraz mogą robić to opiekunowie prawni będący i członkami rodzin, nie tylko na przykład pracownicy domów pomocy społecznej.
1: Rozumiem, że ten projekt ustawy jest odpowiedzią właśnie na te zastrzeżenia, a on tylko tak mówi, że to my będziemy mieli teraz potencjalnie inną osobę, która będzie przez rok poza kontrolą.
0: Zdiagnozowaliśmy słaby punkt tej ustawy, ale może on nie musi być słaby oczywiście, czyli wymiar sprawiedliwości.
1: To o tym porozmawiamy po informacjach. Ubezwłasnowolnienie ma zniknąć i będzie zastąpione innymi instrumentami. O tych instrumentach rozmawiamy dzisiaj w programie Owczarek. W studio pani dr Monika Zima-Pariaszewska, prezeska Zarządu Głównego Polskiego Stowarzyszenia na rzecz osób z niepełnosprawnością intelektualną, Akademia Pedagogiki Specjalnej. Wracamy po informacjach.
2: Autopromocja. Kiedy nadciąga burza, jesteśmy w swoim żywiole. Nie obawiamy się skandalu. Afera to nasz chleb powszedni. Wszystkie te polityczne sprawy, czasem sprawki, bierzemy na tapet. Rozkładamy na czynniki pierwsze. Drążymy bez tchu do dna. Poranek TOK FM. Do usłyszenia od 7. Karolina Lewicka.
3: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Autopromocja.
4: Reklama.
5: Szukasz opon? Kup je taniej na Allegro. Nowe, markowe, ekonomiczne premium do każdego samochodu. Nic tylko wymieniać. Znajdź opony z wyszukiwarką opon na Allegro. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Kup opony już dziś na Allegro.
6: Znasz składniki włoskiego Bella Vita?
7: Nie. Jakie to składniki?
6: Codziennie nowy kierunek. Prawdziwie włoskie smaki i rej z liniami Costa.
7: To naprawdę brzmi jak La Bella Vita.
6: Poczuj prawdziwe włoskie La Bella Vita z Costa Cruises. Zarezerwuj rejs do 5 listopada. Wybierz cel podróży. Od Morza Śródziemnego po Wyspy Kanaryjskie i skorzystaj z naszych ofert specjalnych. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu/pl. Costa. Żyj La Bella Vita.
8: Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce, potwierdzone złotym laurem klienta.
9: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh, fresh.
8: Od poniedziałku do środy papryka czerwona kilogram tylko 5,99, a winogrona jasne jedynie 5,99 za kilogram. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
10: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
11: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
10: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
12: Skoda.
13: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
12: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
13: No dobrze, a taki fajny prezent...
12: Na mediaexpert.pl.
13: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią...
12: Na mediaexpert.pl.
14: Włączamy niskie ceny.
4: Reklama.
3: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
4: 9.20, Marta Perchuć-Burzyńska, zapraszam na informacje TOK FM i znowu drugi już tego poranka alert dla mieszkańców województw lubelskiego i podkarpackiego. Z powodu ataku Rosji na terenie Ukrainy Polska poderwała także swoje myśliwce. W wyniku rosyjskich ataków w nocy w Kijowie i obwodzie kijowskim zginęły co najmniej 3 osoby, w tym dziecko, a 7 zostało rannych. Rosja zaatakowała ukraińską stolicę rakietami balistycznymi i dronami bojowymi. Weszło w życie rozporządzenie sankcjonujące oznaczenia na punktach schronienia, poinformowała poinformował wiceszef MSWiA Wiesław Leśniakiewicz. Do końca roku na wszystkich punktach schronienia mają się pojawić oznaczenia niebieski trójkąt równoboczny na pomarańczowym tle. Blisko połowa Polaków, ponad 48%,

0: deklaruje, że spakowałoby się do ewakuacji w pół godziny. Tak wynika z badania Ibris dla Polskiej Agencji Prasowej. W razie zagrożenia 53% badanych wie, gdzie szukać wiarygodnych informacji, a 61% woli działać wspólnie z innymi osobami w okolicy. Inflacja w kończącym się wrześniu mogła przebić kolejny poziom, a wszystko przez bardzo drogie paliwa. Wstępne dane Główny Urząd Statystyczny poda już niebawem, a czego spodziewają się ekonomiści? Skoro benzyna kosztuje 8 zł, a diesel 9, to inflacja poszła mocno w górę, mówią Krystian Jaworski, ekonomista Crédit Agricole, i Aleksandra Świątkowska, ekonomistka Banku Ochrony Środowiska.
1: Zakładamy, że zobaczymy tam czwórkę z przodu, 4,1 rok do roku dokładnie.
2: No niestety, we wrześniu to będziemy mieli do czynienia z kolejnym skokowym wzrostem inflacji w kierunku bardzo duże prawdopodobieństwo, że zobaczymy czwórkę z przodu.
0: Wstępne dane GUS-u powinniśmy poznać za około 10 minut. Środa bez opadów i z małym i umiarkowanym zachmurzeniem. Na termometrach w ciągu dnia od 17 stopni na północnym wschodzie i obszarach podgórskich do 20 w centrum i 24 na zachodzie kraju. Teraz jeszcze raport smogowy. W Katowicach i w Tczewie dzisiaj nieco gorsza jakość powietrza i tak w ogóle na mapie wyników bardzo dobrych nie widać. Wszędzie jest dobrze lub umiarkowanie dobrze.
3: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
4: Ubezwłasnowolnienie. Rząd planuje je zlikwidować i zastąpić innymi instrumentami. O tych instrumentach rozmawiamy. W studio pani dr Monika Zima-Pariaszewska, prezeska Zarządu Głównego Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną, Akademia Pedagogiki Specjalnej. Nasz słuchacz pyta. Wyobraźmy sobie los rodziców osoby niepełnosprawnej intelektualnie lub atypowej w innym zakresie. Co ma zrobić, dajmy na to, ojciec syna, który nie ma pojęcia o finansach, cechuje go naiwność dziecka i niefrasobliwość, ale pod wpływem medialnych przekazów z utęsknieniem czeka na wystąpienie o świadczenie wspierania, co odbierze ojcu dotychczas pobierane świadczenie z tytułu rezygnacji z pracy. Co ma zrobić ojciec opiekun, który ma ponad 60 lat i nie pracuje od 20 i straci nawet ten marny dochód, choć nadal będzie musiał przecież utrzymywać syna, który sam sobie nie poradzi, a pobrane świadczenia roztrwoni w kilka dni?
5: To już się dzieje. To nie jest sytuacja hipotetyczna, dlatego że świadczenie wspierające, które obowiązuje od 2 lat w polskich przepisach prawa, powoduje rzeczywiście, że świadczenie otrzymuje bezpośrednio osoba z niepełnosprawnością, a nie jej rodzic. To jest taka zmiana po wielu latach utrzymywania stanu, kiedy to rodzic, w cudzysłowie opiekujący się, zajmujący się osobą z niepełnosprawnością, otrzymywał świadczenie pielęgnacyjne. Teraz, z duchem też przepisów prawa międzynarodowego, świadczenie wspierające jest kierowane bezpośrednio do osoby z niepełnosprawnością i ona oczywiście w jakiś sposób tymi pieniędzmi zarządza. I oczywiście ja wiem, to zaraz pojawią się argumenty, ale ona nie potrafi, ona nie rozumie, nie zna wartości pieniądza, może coś z tym zrobić i tak dalej. Oczywiście, że to się może wydarzyć, więc no tutaj mamy przede wszystkim bardzo dużą edukację od samego początku, ale nie tylko tej osoby, tylko też społeczeństwa, dlatego że wcale nie brakuje błędów, wyzysku po prostu, podstępu w ogóle i oszustw, więc w dalszym ciągu trzeba będzie z tym walczyć. Natomiast, co może zrobić ojciec w takiej sytuacji? Nic, może tylko zabezpieczyć oczywiście syna w prawidłowym wydatkowaniu pieniędzy, bo one są po prostu jego.
4: Dobrze. Szacuje się, że mamy od, nie wiem, 70, 80, 100, 150 tysięcy osób, wobec których jest orzeczone ubezwłasnowolnienie. Co się zmieni dla tych osób, jeżeli chodzi o te cztery instrumenty, czyli te cztery formy kuratorów? Załóżmy, że część z tych kuratorów to będą te same osoby, które dzisiaj są najbliżej, nie wiem, matka, ojciec, ktoś z bliski z rodziny. No ale dla tych, którzy z różnych powodów nie będą mogli lub chcieli takimi kuratorami być, to skąd pojawi się nagle, nie wiem, 50 tysięcy, 20 tysięcy, x tysięcy wyszkolonych kuratorów.
5: Tylko doprecyzujmy, kuratorów będzie 2, asystent prawny w ogóle nie będzie przez sąd ustanawiany. Każda osoba może sobie na podstawie zwykłej pisemnej umowy ustalić z jakimś człowiekiem, że będzie jego asystentem. Bardzo potrzebujemy tego w systemie, żeby osoba tak zwana wspierająca, która się pojawi w urzędzie, w instytucji, u lekarza, która często jest pomijana i jej zdanie nie jest brane pod uwagę, żeby ten asystent wspierał człowieka z niepełnosprawnością i mam na to papier. I to jest mój asystent, ja chcę, żeby był obecny ze mną na przykład u lekarza czy w ZUS-ie, jak pani z ZUS-u mówi do mnie, trudnym językiem.
4: Będzie miał pełnomocnictwo na wszystkie
5: to,
4: te...
5: Nie, to nie będzie reprezentant osoby, to będzie taki pomagacz, taka osoba wspierająca. Na przykład jak będzie umowa do podpisania, która będzie trudna, będzie, nie wiem, czcionką dwunastką w ogóle.
4: I on mówi, nie podpisuj, te warunki są niekorzystne.
5: Nie. On mówi, ja to ci wytłumaczę. Czy rozumiesz, co tutaj jest napisane? Mogę to wydrukować większym drukiem, mogę to przygotować w tekście łatwym, mogę z tobą omówić, jakie to są konsekwencje, to są kary umowne, albo to są odsetki, bo być może tego nie rozumiesz, ale decyzja potem jest twoja. Wytłumaczę ci też, jakie są konsekwencje. I oczywiście cała lawina, bo to już widzę w oczach pana redaktora, wątpliwości, które się tutaj pojawiają, ewentualnych nadużyć, oczywiście jest do... Jest na stole.
4: Nie, bo wejdę pani w zdanie, bo to jest bardzo ważne. Myślę, że większość z nas, żeby podpisać umowę, potrzebujemy pomocy, asystencji osoby, która skończyła prawo. Tak? I często nawet pewne kwestie są bardzo trudne do zrozumienia i kwestia chociażby kar umownych wspomniana przez panią nie jest wcale łatwa.
5: Oczywiście, że nie jest łatwa.
4: No i teraz większość z nas miałaby problemy z zrozumieniem, czyli teraz rozumiem, że ta osoba, która doradza w sprawie na przykład podpisania umowy, ma chociaż skończone 3 lata prawa.
5: Nie, asystenta wybieram sobie samodzielnie, dlatego że nie mówimy o umowach w postaci umowy kredytowej albo umowy sprzedaży mieszkania, ale mówimy o takich sprawach, które dla pana jednak są oczywiste, jak na przykład umowa w telefonii komórkowej, powiedzmy, i sprzętu na raty, bo nawet pan nie doczyta pewnie tych ostatnich punktów. Niestety takie jest nasze
4: doświadczenie. Chciałbym mieć możliwość negocjowania tych umów.
5: No to powodzenia, bo ja ostatnio próbowałam. Natomiast mówimy oczywiście o takich sprawach, które dla nas są oczywiste, a dla bardzo wielu ludzi one po prostu podlegają tłumaczeniu. Do innego wsparcia, no jak chcę sprzedać mieszkanie, no to idę po prostu do prawnika i wtedy każdy z nas będzie mógł tam pójść. To jest jedna instytucja notariusza, oczywiście. Pełnomocnik rejestrowany. To jest coś, w czym pan redaktor mógłby się odnaleźć, ja również. Czyli jeżeli podejrzewam, albo nie podejrzewam, tylko po prostu jestem dość inteligentna, więc wyobrażam sobie jednak, że za parę lat mogę mieć trudności w funkcjonowaniu, mogę już teraz wyznaczyć swojego pełnomocnika rejestrowanego, który za 5-10 lat, kiedy ja nie będę w stanie funkcjonować, będzie mógł mnie reprezentować. I ja już dzisiaj w tym akcie notarialnym tego pełnomocnictwa dokładnie zapiszę, co chcę, żeby się ze mną stało, co ma się stać z moją biżuterią, albo co ma się stać z moim wspaniałym komputerem. I teraz pełnomocnik rejestrowany będzie mógł działać zgodnie z tymi wytycznymi, pod warunkiem, że ja nie będę w stanie funkcjonować, co potwierdza teraz w tych przepisach, w tym projekcie, 2 lekarzy. Natomiast na tą taką bolączkę bez własnowolnienia przede wszystkim będą te 2 instrumenty stosowane przez sąd, czyli kurator wspiera i reprezentujący. I ten reprezentujący będzie najczęściej do tych osób, o które teraz się najbardziej boimy, czyli właśnie z dużą, wieloraką, z przeszaną niepełnosprawnością. I on może być powołany właściwie do wszystkich spraw dotyczących tego człowieka. Natomiast nie będzie to ubezwłasnowolnienie BIS, ani opiekun prawny BIS, przede wszystkim dlatego, że będzie to czasowe rozstrzygnięcie, po drugie sąd wskaże, co on może robić, a po trzecie on będzie miał konkretne obowiązki, których teraz opiekun prawny nie ma wprost w ustawie przewidzianych. Oczywiście to jest miłość, to jest troska, to są sytuacje rodzinne, ale jeśli to jest inna osoba, obca dla tego człowieka, który jest ubezwłasnowolniony, to ona zrobi to minimum, które trzeba zrobić. Ale no już nie myśli o tym, czy on był na turnusie rehabilitacyjnym 2 czy raz w roku na przykład, a teraz kurator będzie też z tego trochę rozliczany. No i teraz skąd ta armia ludzi? Nie mamy ich obecnie. Zakładamy, że na pewno w pierwszej kolejności to będą po prostu rodziny, tak jak teraz się to dzieje. Ale już teraz w wielu miastach sądy rodzinne, bo to one ustanawiają opiekunów i kuratorów dla osoby częściowo ubezwłasnowolnionej, one wysyłają błagalne listy do pomocy społecznej.
4: Jak będą wynagradzane te osoby
5: i mówi,
4: skąd środki?
5: No więc właśnie, i mówi, dajcie mi kuratora i opiekuna prawnego, bo nie ma rodziny. Tak. I teraz OPS po prostu jest w panice i szuka, to jest często łapanka pracowników socjalnych w różnych instytucjach, po prostu żeby byli opiekunami i kuratorami. I teraz jak będzie wyglądało wynagrodzenie? Teraz obecnie, przy ubezwłasnowolnieniu, jeżeli opiekun prawny lub kurator stwierdza, że robię bardzo dużo, to jest ciężka praca, należy mi się wynagrodzenie, kieruje do sądu wniosek o przyznanie wynagrodzenia za swoją pracę. Sąd sprawdza za sytuację majątkową tej osoby ubezwłasnowolnionej i mówi, ok, przyznaję wynagrodzenie z majątku osoby ubezwłasnowolnionej. Ono wynosi na przykład XY. Jeżeli by się okazało, że praca jest bardzo duża, a osoba z niepełnosprawnością ubezwłasnowolniona nie ma majątku, sąd mówi, będzie to świadczenie z pieniędzy publicznych, czyli świadczenie z pomocy społecznej i to pomoc społeczna w tej kwocie, którą sąd ustali, będzie wypłacała to wynagrodzenie.
4: Jaki to może być poziom?
5: No na przykład to może być 300-400 zł miesięcznie.
4: To już widzę tę armię, która po prostu
5: i
4: się formuje.
5: Teraz ta zasada, ten mechanizm się nie zmienia, czyli on będzie dokładnie powtórzony w tych nowych rozwiązaniach, więc oczywiście, że to się powinno w przyszłości zmienić, ale ja uważam, że ta ustawa, ten projekt ustawy to jest pierwszy krok na ogromnej zmianie podejściu do niepełnosprawności i też weryfikacji w ogóle postanowień państwa, jeżeli chodzi o pieniądze, które na ten cel są przeznaczane.
4: Nasz słuchacz, który zadał poprzednie pytanie, pisze tak. Obecnie ubezwłasnowolnione dziecku nie może wystąpić o świadczenie wspierające, a po wejściu w życie ustawy zrobi to, nawet jeśli otrzyma kwotę niższą od tej, którą teraz pobiera rodzic. I teraz co na przykład może zrobić, jeżeli... Z czego rodzic ma tego syna utrzymać, tak? Albo jeżeli jakimś cudem temu synowi uda się znaleźć pracę, kto będzie pilnował bezpieczeństwa dziecka?
5: Odpowiem na to, bo to są oczywiście bardzo częste pytania, dwiema historiami. Pierwsza, pytanie rodzica, jak zabezpieczyć dziecko, żeby nic mu się nie stało, żeby nie wziął kredytu, żeby nie wpadł w jakieś długi. Po pierwsze, już w tym momencie możemy zastrzec PESEL. Każdy z nas może to zrobić. To wymaga naprawdę 10 minut aktywności i to oznacza, że ta sytuacja już jest zdecydowanie lepsza. Po drugie, w polskim systemie prawa istnieją wady oświadczenia woli. Jeśli podpisze umowę osoba, o której potem sąd stwierdzi, że ona w danym momencie nie była w stanie zrozumieć, co tam jest zapisane, to jest po prostu nieważność czynności prawnej. Oczywiście, że prawnicy wiedzą, że będzie to trwało postępowanie w sądzie jakiś czas, ale to jest na wyciągnięcie ręki. Może to być sytuacja właśnie podstępu, błędu, czy też na przykład groźby. Natomiast nie da się zabezpieczyć człowieka przed tym, że być może ktoś go oszuka, no chyba, że go zamkniemy, obetniemy mu dwie ręce, nie podpisuj umowy, zabiorę ci dowód osobisty, zamknę cię na cztery spusty, najlepiej w lesie, żeby nikt cię nie widział. To jest to zabezpieczenie człowieka i czy my tego naprawdę chcemy w 2026 roku w dobie praw człowieka?
4: Myślę, że troska rodziców nie wynika z tego, że chcą dziecko zamknąć w czterech ścianach i nie wypuszczać, tylko raczej z tego, żeby się nie wydarzyło złego.
5: Jak najlepiej nauczyć się języka angielskiego? Pojechać do Anglii, pojechać do Nowego Jorku, pobyć sobie tam, porozmawiać, być wśród ludzi. W jaki sposób mam się nauczyć decydować, jeżeli ja jestem w hermetycznych warunkach? Placówka, transport i dom. Nie jestem w stanie tego zrobić. Jeżeli nie włączymy tych osób społecznie, jeśli nie będziemy pracować nad edukacją tych ludzi oraz całego społeczeństwa, to zawsze będzie taka sytuacja, jak ta osoba będzie miała 40-50 lat, że ktoś powie, nie no, jednak ubezwłasnowol, nie, bo on je tak nie rozumie. To nie jest rozwiązanie. Odbieranie możliwości działania...
4: Ale dopuszcza pani, że są osoby, które nawet tak jak pani powiedziała, bardzo pozytywnie, po prostu wypuścimy je w świat, żeby zobaczyły, jak ten świat funkcjonuje i nauczyły się mechanizmów. Powrócą z tego świata, mówiąc, moja niepełnosprawność intelektualna nie pozwala mi tych mechanizmów zrozumieć.
5: Nie, no moja odpowiedzialność w życiu nie pozwoliłaby na to, żeby po prostu tak do tego podejść, że wypuszczamy ludzi po prostu świat. Do tego musimy się wszyscy przygotować. Natomiast to założenie w głowie musimy mieć jedno. Ta osoba po prostu może popełniać również błędy, ale potrzebuje też wsparcia. I sytuacja ze świadczeniem wspierającym, muszę to powiedzieć. Nie powiem, jakie miasto w Polsce. Dokładnie. Osoba niekomunikująca się werbalnie, osoba poruszająca się na wózku, która dostaje wezwanie z sądu na stawienie się w sprawie o swoje własne ubezwłasnowolnienie, złożone przez mamę, która, jak okazało się, że syn otrzymał bardzo wysoką punktację przy świadczeniu wspierającym, w związku z powyższym jego świadczenie będzie wynosiło kilka tysięcy złotych. Ono będzie bardzo duże. Mama nagle postanowiła jednak przyjrzeć się tej sytuacji i ubezwłasnowolnić swoje dziecko, uniemożliwiając mu próbę niezależnego życia. A jest to mężczyzna, który pracuje. Jest to mężczyzna, który chce wyprowadzić się, żeby żyć samodzielnie, żyć w swoim własnym mieszkaniu.
4: A pytanie, czy to jest wyjątek, czy to jest reguła?
5: Nie ma znaczenia, bo to jest człowiek.
4: No nie ma znaczenia, bo jeżeli jak gdyby w mediach pani mówi o czymś, co jest wyjątkiem i prezentuje to pani jako regułę, no to teraz wszyscy, którzy nas słuchają, mówią, świetny pomysł, bo będziemy teraz chronić ludzi przed takim zachowaniem, ale jeżeli to jest jeden przypadek na 150 tysięcy,
5: ja nie wiem,
4: no to jest to staje się to propagandą, nie wiem, a nie rzetelną informacją.
5: Nie wiem, ile jest takich przypadków, dlatego że to, że w ogóle o tym...
4: No to warto, pani dlatego... doktor, z całym szacunkiem, warto sprawdzić, no bo jeżeli pani mówi o jednym przypadku na 150 tysięcy...
5: Ale pan redaktor, pan redaktor cytował jedną historię jednego mężczyzny. Jedną historię ojca, który nie boi się o to, czy syn będzie pracował, czy syn będzie szczęśliwy, czy syn będzie na przykład miał dziewczynę, albo czy będzie miał znajomych, tylko boi się o to, w jaki sposób będzie mógł kontrolować jego wydatki. Więc w odpowiedzi na to mówi o tym, że takie sytuacje oczywiście mają miejsce w całej Polsce. Trudno jest o te statystyki, bo to jest taki temat, który jest schowany po prostu często nie tylko w domach rodzinnych, ale też w korytarzach oczywiście sądowych. I mam nadzieję, że też dyskusja o tym parlamentarna i też ta dzisiejsza zmieni tę sytuację.
4: Do tego tematu będziemy jeszcze wielokrotnie wracać. Bardzo dziękuję.
5: Dziękuję bardzo.
4: Pani doktor Monika Zima-Pariaszewska, prezeska Zarządu Głównego z Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną, Akademia Pedagogiki Specjalnej, była gościem. Informacje o 9.40. Po informacjach program EKG i Rafał Hirsch. Dzień dobry.
6: Dzień dobry.
4: Co dzisiaj w programie?
6: W EKG będziemy rozmawiać o tym, co czeka polską politykę finansową, bo jest projekt budżetu nowy, już zatwierdzony przez rząd wczoraj. Są też perspektywy dotyczące zarządzania długiem publicznym, który ma niestety coraz szybciej iść w górę i o tym też będziemy rozmawiać, bo wszystko wskazuje na to, że będziemy przekraczać próg ostrożnościowy za 2 lata, co będzie musiało się wiązać ze sporym obcinaniem wydatków publicznych. A do tego inflacja się pokazała. Nowy wstępny odczyt GUS-u. Inflacja za wrzesień urosła do 4%. To są dane dosłownie sprzed 6-5 minut i to też z pewnością znajdzie się na antenie w magazynie EKG.
4: Same ważne rzeczy. Rafał Hirsch, EKG po informacjach.
3: Autopromocja.
7: Wejdźcie do kuchni, a znajdziecie tam całe biochemiczne laboratorium. W serze pracują bakterie, w kiszonkach trwa fermentacja, w miodzie rosną kryształy, a w słoiku dżemu trwa walka o wodę. W audycji Z nauką po imieniu sprawdzimy, dlaczego naukowiec podczas gotowania widzi znacznie więcej niż tylko przepis. Zapraszam dzisiaj po 10.40. Adam Mirek.
3: Tylko w TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Autopromocja.
8: Reklama.
9: Euro wjechało, żeby się sprzęt już jutro miało.
10: Kupujesz nowy sprzęt? Możesz go mieć nawet jutro. W RTV Euro AGD ekspresowa dostawa za 0 zł z DPD. A jeśli szukasz nowego smartfona, kup smartfon Xiaomi Redmi Note 17 Pro Max za 2399 zł. Dzięki ekspresowej dostawie za 0 zł z DPD może być u Ciebie już jutro. Promocja na wybrane produkty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
11: Maciej Siembieda w zupełnie nowej odsłonie. Gustaw i gadająca żaba. Najnowsza książka mistrza pióra to współczesne przypowieści o tym, jak przewrotny bywa ludzki los. Już w księgarniach. E-book i audiobook na publio.pl. Czyta Mariusz Bonaszewski.
12: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
13: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
12: A, no to w Media Expert.
14: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1499 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
15: Kto dziś naprawdę rządzi naszym życiem? Biznes czy państwo? A może coraz więcej zależy od nas samych? O relacji biznesu i demokracji będziemy rozmawiać podczas 11. Kongresu Open Eyes Economy Summit 17-18 listopada w Krakowie oraz online. Sprawdź kongres.oees.pl.
16: Kategoria trawienie.
17: Po jednej nutce.
16: Ciężko na żołądku.
17: A teraz?
16: Uczucie pełności.
17: Dobrze, i ostatni.
16: Gazy.
17: Świetnie. A co można na to zaradzić?
16: Najlepiej zastosować Travisto.
18: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm.
19: Długie jesienne wieczory. W Empiku mamy na to sposób. Teraz na Empik.com wciągające książki kupisz w pakietach 2 za 40 lub 50 zł. Do tego do 40% rabatu na wybrane produkty do domu i ogrodu. Idealne do stworzenia przytulnej przestrzeni. oraz do 40% zniżki na wybrane artykuły sportowe do aktywnego treningu bez wychodzenia z domu. W tym bieżnie, rowery stacjonarne, akcesoria do fitnessu i wiele innych. Empik. Witaj w klubie.
8: Uwaga, łowcy naklejek Gangu Zaradniaków. Podwajamy wasze naklejki. Od poniedziałku 28 do środy 30 września za każde 67 zł wydane w Biedronce z kartą Moja Biedronka dostaniesz dwa razy więcej naklejek. Tak, dwa razy więcej. Dzięki temu możesz jeszcze szybciej zdobyć swojego ulubionego zaradniaka lub książkę. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie akcji Gang Zaradniaków w sklepie i na gangzaradniaków.pl. Gang Zaradniaków. Podwójne naklejki, podwójna frajda.
20: Reklama.
21: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
0: 9.41. Marta Perchuć-Burzyńska. Zapraszam na informacje Tok FM. Są najnowsze dane na temat inflacji. Ceny towarów i usług we wrześniu wzrosły rok do roku o 4%, a w porównaniu z zeszłym miesiącem o 0,7%, podał w szybkim szacunku Główny Urząd Statystyczny. Kolejny, drugi już tego poranka alert ogłoszono dla mieszkańców województwa lubelskiego. Z powodu ataku Rosji na terenie Ukrainy Polska poderwała także swoje myśliwce. Do końca roku będzie dostępna rządowa aplikacja ostrzegająca o możliwym ataku z powietrza. Zapewnił w poranku Tok FM Wiesław Leśniakiewicz, wiceminister spraw wewnętrznych i administracji. Dodał, że teraz aplikacja przychodzi rygorystyczne testy bezpieczeństwa. Wypracowanie kompromisu i planu działania w sprawie przepisów zakazujących nocnej sprzedaży alkoholu oraz jego promocji i reklamy. Taki jest cel zaplanowanego na dziś spotkania wicemarszałka Sejmu Piotra Zgorzelskiego z PSL-u z marszałkiem Włodzimierzem Czarzastym. Na ostatnim posiedzeniu Sejmu projekty ustaw w tej sprawie miały być przegłosowane, ale niespodziewanie na wniosek PSL-u projekt wypadł z harmonogramu obrad Sejmu, przypomina Joanna Wicha z Lewicy.
22: Oczywiście, że tam się znaleźli jacyś poszczególni pojedynczy posłowie, którzy mieli wątpliwości, którzy zresztą wychodzili też na mównicę i o tym mówili, ale to tak jak mówię, były pojedyncze głosy, natomiast tak, żeby, nie wiem, przyszedł cały klub Koalicji Obywatelskiej i powiedział, słuchaj, no, ta ustawa nie jest dobra, musimy coś tutaj jeszcze zmienić. Mieli bezpośredni dostęp do tego, co się w tej ustawie znajduje i mogli być naprawdę na bieżąco.
0: Politycy PSL-u przekonują, że są za zakazem nocnej sprzedaży alkoholu, ale chcą zadbać o organizatorów wydarzeń związanych z promocją lokalnych piw i win. Systemu kaucyjnego korzysta i zamierza dalej to robić. 75% badanych, a 45% pozytywnie ocenia jego funkcjonowanie. To więcej niż jeszcze kilka miesięcy temu. Większość użytkowników systemu zwraca butelki i puszki w automatach. 19 stopni pokażą dzisiaj termometry w Gdańsku, 21 w Lublinie, 22 w Warszawie, 23 w Krakowie i Katowicach. Dziś w całym kraju sporo słońca i nigdzie nie powinno padać.
21: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
23: Sponsorem audycji jest PrimeSoft, twórca systemu VDesk, wykorzystującego AI do przetwarzania dokumentów i procesów biznesowych.
24: Sponsorem programu jest Konfederacja Lewiatan, organizator Europejskiego Forum Nowych Idei, 14-16 października, Sopot.
25: Sponsorem programu jest dystrybutor złota inwestycyjnego, Mennica Apart.pl.
6: Jest 9.44, w Radiu Tok FM czas na magazyn EKG. Rafał Hirsch, witam, zapraszam. Na rynkach finansowych dzisiaj zaczęło się całkiem dobrze. WIG20, indeks warszawskiej giełdy papierów wartościowych jest na plusie, rośnie o 0,5%. Na rynku walutowym spokojnie, lekkie spadki kursów walut obcych, czyli złoty się minimalnie umacnia, dolar 3,84 zł, euro 4,36 zł. I na świecie ropa naftowa troszeczkę taniej, bo kosztuje w tej chwili baryłka ropy Brent nieco ponad $102. To jest kontrakt z dostawą w listopadzie i on dzisiaj wygasa, bo dzisiaj jest ostatni dzień miesiąca, a ten kolejny grudniowy jest po $96, więc jest o kilka dolarów tańszy, więc tutaj wygląda sytuacja dość dobrze. W naszym studiu gość pan Ignacy Morawski, główny ekonomista i zastępca redaktora naczelnego Pulsu Biznesu. Dzień dobry.
26: Dzień dobry.
6: Mieliśmy dane o inflacji o 9.30, czyli 15 minut temu podane, wzrost do 4%. Rok do roku oczywiście. Przed wejściem do studia widziałem, że pan siedział i liczył inflację bazową. Policzył pan?
26: Policzyłem i to jest ciekawe, bo o ile ogólna inflacja wzrosła do 4%, czyli ceny towarów i usług konsumpcyjnych rosną szybciej, to źle, to inflacja bazowa, nie ma jeszcze dokładnych danych, ale wydaje mi się, że mogła obniżyć się do około 2,9, może 3%. czyli jest niższa niż była, co oznacza, że z jednej strony mamy duży wzrost cen paliw, ale z drugiej strony nie widzimy rozlewania się, mówiąc obrazowo, tego wzrostu cen paliw na inne ceny w gospodarce. Czyli nie mamy takiej niebezpiecznej sytuacji, w której impuls ze strony cen paliw uruchamiałby taką spiralę cenową w innych branżach, tak? Że jedna firma podnosi ceny, bo drożeją paliwa, druga firma podnosi ceny, bo ta pierwsza podniosła i tak dalej, i tak dalej. Czyli na razie nie widać takiej spirali, więc ogółem oczywiście sytuacja inflacyjna dobra nie jest z punktu widzenia konsumenta, no bo ceny rosną szybciej, co oznacza, że realne dochody rosną wolniej, ale pozytywne jest to, że nie ma nakręcania się spirali cenowej.
6: Ta inflacja bazowa, to tylko jakby ktoś się zastanawiał, o co chodzi, to jest taka inflacja, którą się liczy z pominięciem cen żywności, cen paliw, cen energii, bo te wszystkie kategorie to są raczej takie rzeczy, które zależą od tego, co się dzieje na świecie, przychodzą do nas z zewnątrz, tak jak w przypadku paliw i ropy naftowej, a nie od tego, co się dzieje w środku naszej gospodarki. Czyli jest niedobrze z inflacją, ale pod pewnymi względami zaskakująco dobrze. A jeśli chodzi o budżet, bo to z kolei decyzja wczorajsza, rząd przyjął projekt budżetu na przyszły rok i przy okazji pokazał strategię zarządzania długiem publicznym, z której wynika, że w 2028 roku przekraczamy tak zwany próg ostrożnościowy i trzeba będzie zaciskać pasa, tak? Trzeba będzie?
26: Tak, tak. No,
6: czyli jakoś da się coś zrobić.
26: Znaczy teoretycznie, bo tak, próg ostrożnościowy oznacza, że jeżeli państwowy dług publiczny przekroczy 55% PKB, to rząd musi wprowadzać oszczędności. Tak. Zamrażać pensje w administracji.
6: Tak, budżetówka nie ma wtedy tak. podwyżek żadnych, cała emerytury masa... są podnoszone tylko wskaźnik inflacji, ani grosza więcej.
26: Tak, ale... Teoretycznie można by zmienić definicję na przykład.
6: No właśnie, i zastanawiam się, co pan sądzi. Znaczy, co jest bardziej prawdopodobne? Czy to, że politycy, którzy nie chcą tego robić do tej pory z różnych powodów, pewnie boją się, że jak wprowadzą trudne reformy, to przegrają wybory, a do tego jeszcze jest klincz między rządem i prezydentem i oni się blokują nawzajem, więc to jest jakby podwójny problem. Czy bardziej prawdopodobne jest to, że oni zmienią swoje postępowanie, czy to, że zmienią przepisy, żeby tego progu nie było?
26: Myślę, że i to jest prawdopodobne. To znaczy jakieś zaciśnięcie pasa jest nieuniknione. Oczywiście nie takie zaciśnięcie, w którym tracimy wręcz oddech, tak? Że zaciskamy, dodziurkujemy pasek i zaciskamy go na fest, że już nie mamy jak się ruszać i oddychać.
6: I nie ma pieniędzy na nic.
26: Tak, nie ma pieniędzy na nic. Nie o to chodzi. Ale mamy bardzo duży deficyt w budżecie. I w całych finansach państwa, czyli oprócz budżetu jeszcze samorządy, sektor ubezpieczeń społecznych, licząc wszystko. I w końcu gdzieś trzeba będzie zacząć szukać mniejszych wydatków albo wyższych podatków. To wydaje mi się nieuniknione i sądzę, że w rządzie też sobie zdają z tego sprawę. Tylko idzie rok wyborczy, to jest trudne, ale po wyborach ktoś będzie musiał to zrobić. Bez względu na to, czy zmusi nas do tego reguła ta konstytucyjna, wydatkowa, czy ustawowa reguła, czy pewna logika ekonomiczna i inwestorzy na rynku obligacji, którzy będą mniej chętni, żeby te obligacje kupować. Więc jakaś, jak to się mówi w analizach ekonomicznych, konsolidacja fiskalna, czyli zmniejszanie deficytu, nas czeka.
6: A to rzeczywiście jest tak, że jeśli postanowimy nie zwracać uwagi na te przepisy, co jest prawdopodobne, patrząc na naszych polityków, to wtedy faktycznie poczujemy ten nacisk ze strony rynków finansowych, bo tym naciskiem straszą ekonomiści raz na jakiś czas i nic się nie dzieje. Znaczy deficyt w Polsce jest wysoki i rośnie od wielu lat i jest całkowity spokój właściwie. Może całkowity nie, ale nie ma nic niepokojącego na rynkach finansowych, co by zmuszało polityków do przemyślenia jeszcze raz tego, co robią.
26: Rzeczywiście nie mamy do czynienia z sytuacją, w której na przykład inwestorzy byliby niechętni, żeby kupować obligacje, czyli nie byłoby popytu na aukcji, tak? Czyli rząd chciałby sprzedać, powiedzmy, partię obligacji, ale nie byłoby kupujących. Do takiej sytuacji nie doszło.
6: Nie ma takiej sytuacji jak w Wielkiej Brytanii kilka lat temu, że była nowa pani premier, miała swoje pomysły, rynek się zbuntował tak bardzo, że ją odwołali.
26: Tak, ale u nas też była taka sytuacja, że rynek się zbuntował w pewnym momencie. Może nie każdy pamięta, ale w październiku i listopadzie 2022 roku była taka sytuacja, kiedy rząd miał problem ze sprzedażą obligacji. I wtedy ten problem rozwiązano różnymi metodami. Po pierwsze, rząd zapowiedział jednak pewne oszczędności. To było rok przed wyborami, więc to już było niewygodne politycznie. Po drugie, prowadził interwencje na rynku przy pomocy Banku Gospodarstwa Krajowego. Więc rząd ma pewne instrumenty, żeby zapobiegać takim nagłym kryzysom. Ale zwróciłbym uwagę na fakt, że mimo wszystko koszty obsługi naszego długu rosną. I to stopniowo jest coraz większym problemem dla rządu, bo o ile przez tą minioną dekadę 2010-2020, a może nawet możemy to przeciągnąć do 2022, koszty długu istotnie malały. I to robiło dużo miejsca w budżecie na inne wydatki. Trochę dzięki temu można było wprowadzić 500+, i inne transfery społeczne. To teraz jest odwrotnie. Te koszty długu maleją, rosną, przepraszam.
6: Tak, ponad 100 miliardów złotych.
26: Rosną. One rosną i nominalnie, i oczywiście w relacji do PKB. I to jednak zmniejsza przestrzeń w budżecie. Więc moim zdaniem nie będzie takiego momentu, że nagle się rząd zorientuje, o Boże, nikt nie chce kupować obligacji z dnia na dzień. Mm. Nie? Ale to jest bardziej jak podgrzewanie żaby w garnku. Powoli. Widać stopniowo w różnych parametrach na rynku obligacji taką percepcję rosnącego ryzyka, jeżeli chodzi o Polskę. Te rentowności obligacji zawierają w sobie pewien komponent ryzyka kredytowego i wydaje mi się, że nie da się w Polsce już zwiększać deficytu budżetowego istotnie.
6: No właśnie, wczoraj minister finansów też troszeczkę grzmiał na swojej konferencji, chyba w stronę swoich kolegów z rządu, innych ministrów, że no generalnie miał taki przekaz, że żadnych kiełbas wyborczych w roku wyborczym. Wierzy pan w to?
26: Nie. Nie wierzę w to, że nie będzie żadnych obietnic. Trudno mi sobie wyobrazić. Logika polityczna ostatnich lat jest taka, że przed wyborami każdy składa jakieś hojne obietnice. Później nie każdy je realizuje.
6: A jeśli chodzi o...
26: Jakieś obietnice będą, ale wydaje mi się, że wiarygodność tych obietnic będzie niska. Na pewno minister finansów będzie protestował. Widać, że on coraz bardziej stara się postawić szlaban politykom. Prawda? I wczoraj po posiedzeniu rządu mówił, że mamy w Polsce takie trochę magiczne myślenie, że możemy mieć wysokie wydatki, to znaczy transfery społeczne, inwestycje idą pełną parą, zbrojenia. No wydajemy dużo, wydajemy w relacji do PKB tyle co Szwecja, tak? czy średnio kraje skandynawskie. A jednocześnie mamy dość niskie podatki. Jak sobie porównamy podatki w Polsce, dochodowe głównie podatki dochodowe z innymi krajami rozwiniętymi, to one są dużo niższe w Polsce. Czyli ogółem wydajemy jako państwo w relacji do naszych dochodów, do PKB, ponad 50% w relacji do PKB, a z podatków zbieramy poniżej 40%. I teraz rzeczywiście, no, tak jak mówi minister finansów, to jest trochę magiczne myślenie, że da się to długo utrzymać. I przed posiedzeniem rządu on też wczoraj udzielił wywiadu agencji Bloomberg, mówiąc, że już nie ma żadnych nowych wydatków na przyszły rok. Czyli próbuje gdzieś ten szlaban postawić. No tylko to jest jeden minister finansów, który trzyma ten taki rachityczny szlaban, a na ten szlaban pędzi zgraja generalnie
6: innych ministrów.
26: Polityków, którzy mają zupełnie inną wizję tego, co należy robić. Więc czy on to utrzyma? Nie wiem. Trudno mi powiedzieć. Wydaje mi się, że nie. To znaczy, że jakiś jednak cały czas będziemy obserwować próby powiększenia wydatków albo zmniejszenia podatków w Polsce.
6: No właśnie, i to, można to skutecznie zrobić w jakimś miejscu, zakładając, że w polityce nic się nie zmieni? Czy rzeczywiście można, nie wiem, zwiększyć jakieś podatki w jakimś miejscu albo zaproponować takie cięcie wydatków, żeby zrobić to, nie wiem, bez nowej ustawy, albo takie cięcie, żeby prezydent się na to też zgodził?
26: W sensie, czyli już teraz mówimy o konsolidacji fiskalnej, zmniejszaniu deficytu, co pewnie się odbędzie po wyborach generalnie.
6: No na pewno tak, ale czy podejrzewam, po wyborach będzie jakaś możliwość ruchu?
26: Mi się wydaje, że na pewno tak. Jest część rzeczy, które rząd może zrobić
6: na przykład
26: trochę po cichu i wydaje mi się, że w dużej mierze powtórzymy to, co rząd robił 15 lat temu, po kryzysie finansowym, z którego też wychodziliśmy z dużym deficytem i później ten deficyt ograniczyliśmy. Więc jest kilka rzeczy. Przede wszystkim niższe będą inwestycje publiczne w relacji do PKB. Oczywiście rząd nie powie, zmniejszamy inwestycje publiczne, bo wtedy rozpęta taką awanturę, że trudno będzie ją ogarnąć, uspokoić. Więc po prostu w naturalny sposób mniej funduszy europejskich będzie płynąć do Polski.
6: To
26: teraz jesteśmy w szczycie napływu funduszy europejskich.
6: To się samo zrobi tak troszeczkę.
26: Więc,
6: tak?
26: A my musimy te fundusze, inwestycje sfinansowane przez fundusze europejskie współfinansować, co generuje zapotrzebowanie na wydatki. Będzie mniej funduszy, będzie mniej współfinansowania. To jest jedna rzecz. Podejrzewam, że w pewnym momencie będzie też mniej wydatków na sprzęt zbrojeniowy. Teraz jesteśmy na takiej fali i generalnie będziemy wydawać dużo na sprzęt przez wiele, wiele lat, ale wydaje mi się, że z tej fali trochę zejdziemy mimo wszystko. I jeszcze jedna rzecz, jeżeli chodzi o inwestycje. Coraz więcej inwestycji jest wypychanych do spółek Skarbu Państwa, czyli one przejmują rolę takiego wehikułu inwestycyjnego rządu i to nie wchodzi oczywiście w żadne deficyty, tylko że płacimy za to nie podatkami, tylko płacimy za to cenami usług, które te spółki oferują, czy to energia, czy to transport. Na przykład. Zamiast podatków będą wyższe ceny u niektórych usług świadczonych przez spółki Skarbu Państwa. Tak to widzę, że tu w tych inwestycjach jakieś oszczędności są możliwe.
6: A w teatrze politycznym będzie wszystko po staremu, a tam w tle różne rzeczy będą
26: tak.
6: się
26: Inna rzecz, wynagrodzenia w sektorze publicznym. I to już widać, o ile rosną pensje nauczycieli w przyszłym roku. 3%. Przy 6-procentowym przeciętnym wzroście wynagrodzeń. 5-6-procentowym mniej więcej. Przy wyższej inflacji, więc realnie rzecz biorąc, wydatki, wynagrodzenia nauczycieli nie rosną, mimo że pensje w gospodarce rosną. I to na razie jest jedna grupa może, ale tego będzie coraz więcej.
13: Ignacy Morawski, główny ekonomista i zastępca redaktora naczelnego Pulsu Biznesu, był naszym gościem.
26: Dziękuję bardzo.
13: Już za chwilę informacje o 10:00, po nich wraca program Owczarek. Czarku, co dalej u ciebie?
1: Zamek Królewski w Warszawie, kiedy odbudowywano, to ówczesna władza myśli sobie, to jest dobra miejscówka w centrum, wysokie sufity, można tam poimprezować. I był taki pomysł, żeby tam właśnie część tych komnat, po prostu to były takie komnaty dla chłopaków i dziewczyn, dla swojaków, dla oczywiście tych, którzy mają legitymacje partyjne.
13: Taki najem krótkoterminowy.
1: No tak, skąd to znamy, epokę. Dokładnie. Więc za chwileczkę dowiemy się, kto i co i jak i co się z tym wszystkim stało. Tym bardziej, że rusza ciekawa wystawa za 2 dni i co na tej wystawie też się dowiemy. Także zapraszam serdecznie. Tajemnice, odkrywamy tajemnice różne.
13: To wszystko po 10:00. Jeśli chodzi o kolejne wydanie EKG, to zapraszam na 12:40, a już za chwilę informacje.
2: Sponsorem audycji był PrimeSoft, twórca systemu VDesk, wykorzystującego AI do przetwarzania dokumentów i procesów biznesowych.
24: Sponsorem programu była Konfederacja Lewiatan, organizator Europejskiego Forum Nowych Idei 14-16 października, Sopot.
25: Sponsorem programu był dystrybutor złota inwestycyjnego, mennica-apart.pl.
3: Reklama.
4: Świętuj z nami 35 lat Black Red White. Do 11 października jubileuszowe ceny niższe nawet o 60% i zakupy w 20 ratach 0%, RRSO 0%, a do tego setki produktów w stale niskich cenach. Szczegóły w salonach i na brw.pl.
5: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
7: Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
5: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
7: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
20: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Wektry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz? Masz.
1: Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
4: No ja. Właśnie otwieram firmę.
3: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
4: To tak się da?
3: No ba.
5: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl. / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
6: Reklama.
7: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
8: RCB znów wysłało alerty mieszkańcom Lubelszczyzny. Poderwano też myśliwce. Lekarze mają problem, jak reagować na alarmy. O tym za chwilę. Będzie też o inflacji. Są już wrześniowe dane. Minęła 10. Tamara Pawlik-Lipska. Zapraszam na informacje TOK FM. To już drugi dziś alert Rządowego Centrum Bezpieczeństwa w województwie lubelskim. Rosjanie atakują Ukrainę blisko granicy z Polską. Z tego powodu zostały poderwane również polskie myśliwce. Rano ostrzeżenia rozesłano do mieszkańców Lubelszczyzny oraz Podkarpacia. Do końca roku będzie gotowa aplikacja do powiadamiania o możliwym ataku z powietrza, powiedział w poranku TOK FM wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Wiesław Leśniakiewicz. Taka aplikacja od dawna działa w Ukrainie i powoduje, że niezależnie od odgłosów syren uruchamiają się alarmy w telefonach mieszkańców zagrożonego terenu. Prace nad polską rządową aplikacją są zaawansowane, zapewniał w TOK FM komendant Straży Pożarnej Wojciech Kruczek.
9: Będzie wibrować, będzie sygnał alarmowy syreny, będzie włączona sygnalizacja latarką. No i myślę, że taka informacja każdego, kto będzie miał oczywiście tą aplikację zainstalowaną, obudzi i będzie ta osoba ewakuowała się w to miejsce bezpieczne w domu.
8: Na razie niektórzy mieszkańcy Lubelszczyzny korzystają z nieoficjalnej aplikacji o nazwie Strażnik. Stworzył ją lublinianin Piotr Kukier, gdy w lipcu tego roku nie usłyszał syreny alarmowej.
10: Nie chciałem kolejnego wieczora czy nocy po prostu zastanawiać się, czy będzie była syrena, czy ja ją usłyszę, czy nie. No i w związku z tym uważałem, że taka aplikacja byłaby mi potrzebna właśnie, żeby wiedzieć, że na pewno będę wiedział, jak będzie taki sygnał, a dwa, żeby mieć czas na odpowiednią reakcję.
8: Po poniedziałkowym alarmie o zagrożeniu z powietrza w Lublinie wielu mieszkańców tego miasta skarżyło się reporterce TOK FM, że nie słyszało syren. Z kolei lekarze rodzinni z Lubelszczyzny chcą wiedzieć, jak mają reagować na syreny alarmowe w czasie, gdy normalnie przyjmują pacjentów. Chodzi o sytuację, gdy syrena zawieje w ciągu dnia i gdy jest realne zagrożenie atakiem z powietrza. No właśnie teraz o 10 ma się rozpocząć spotkanie lekarzy z wojewodą. Tym tematem zajmuje się Anna Gmiterek-Zabocka.
11: Były już dni, gdy syreny wyły w godzinach pracy przychodni. Czy lekarze powinni ją zamknąć? Czy mają schować się z pacjentami na przykład w piwnicy? Jak mówi dr Tomasz Zieliński, szef Lubelskiego Związku Lekarzy Rodzinnych Pracodawców, a związek zrzesza ponad 200 przychodni, sytuacja musi być jasna.
12: To mamy pacjentów umówionych, pacjentów, którzy czekają na pomoc albo osobiście. Też nie wiemy, czy to jest powód do przerwania udzielenia świadczeń, czy opuszczenie w takim momencie miejsca pracy wymaga zgłoszenia.
11: Stąd właśnie dzisiejsze spotkanie z wojewodą, bo pytań jest wiele.
12: Mamy portal, gdzie można sobie zobaczyć, gdzie się ukryć. Tam, gdzie ja mam przychodnie, najbliższe miejsce jest nieistniejącym miejscem. Znaczy jest tu błąd na mapie. Byłem, sprawdziłem, gdzie jest najbezpieczniej w danej sytuacji.
11: Lekarze sami również zaczęli pracować nad własną procedurą reagowania. Anna Gmiterek-Zabłocka, TOK FM.
8: O 4% wzrosły ceny towarów i usług we wrześniu, to w porównaniu do września 2025 roku. Z kolei w porównaniu do sierpnia tego roku ceny wzrosły o 0,7%. Takie dane podaje dziś Główny Urząd Statystyczny, a my będziemy do nich wracać w kolejnych informacjach TOK FM. Powodem powstania trzeciej drogi była chęć powstrzymania Prawa i Sprawiedliwości przed rządzeniem przez trzecią kadencję. Dziś sytuacja jest zgoła inna. Tak Jakub Stefaniak z Polskiego Stronnictwa Ludowego odpowiada na pytanie o to, czy PSL szuka sposobu na stworzenie trzeciej drogi 2.0 z Polską 2050.
13: Dzisiaj nie musimy odsuwać nikogo od władzy, tylko przekonać Polaków do tego, że mimo trudności, jakie mamy w związku z sytuacją w Pałacu Prezydenckim, warto dać mandat do kontynuacji tych projektów, które dzisiaj wspólnie realizuje koalicja.
8: Jak mówi Jakub Stefaniak, kluczowa byłaby możliwość odrzucania wet prezydenta.
13: Bo te weta są po prostu złośliwe i już o tym niejednokrotnie Polacy się przekonali i przekonują cały czas. Jest to także odzwierciedlone w sondażach poparcia. Panu Nawrockiemu spada.
8: Kluczowa dla ewentualnej budowy trzeciej drogi w nowej formule jest jednak m.in. rola Szymona Hołowni. Nie mam bowiem jasności, czy założyciel Polski 2050 wróci na fotel lidera swojego ugrupowania, ani czy obejmie tekę wicepremiera. W Milwaukee w Stanach Zjednoczonych rusza dzisiaj dwudniowe spotkanie szefów resortów handlu państw G20. W obradach weźmie m.in. udział szef resortu finansów i gospodarki Andrzej Domański. Będzie tam też przedstawiciel Rosji. O czym więcej teraz Tomasz Orchowski z redakcji zagranicznej TOK FM.
0: Rosję reprezentować ma minister rozwoju gospodarczego Maksim Rieszetnikow. To kolejny raz jak na obradach G20, którym w tym roku przewodniczą USA, pojawi się przedstawiciel kraju, który napadł na Ukrainę. W sierpniu szef tamtejszego resortu finansów uczestniczył w spotkaniu grupy w Karolinie Północnej. Zdecydowanie skrytykowała to Unia Europejska, rzecznik komisji Olof Ihl. Od 2022 roku Unia konsekwentnie i stanowczo wykorzystuje spotkania G20, by potępiać pełnoskalową inwazję Rosji i wzywać do jej zakończenia. To się nie zmieni, niezależnie kto będzie uczestniczył w spotkaniach z grupy. W zeszłym tygodniu Amerykanie zaprosili Władimira Putina na grudniowy szczyt G20 na Florydzie. Kreml przyjął to z zadowoleniem, ale dotychczas nie przekazał, czy dyktator pojawi się w Miami. Tomasz Orchowski, TOK FM.
8: Informacje w TOK FM wracają o 10.20. Dziś maksymalnie 24 stopnie, tyle pokażą w ciągu dnia termometry na południowym zachodzie, przeważnie w Polsce około 20 stopni.
7: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony.
2: To jest program Owczarek. W studio pani profesor Małgorzata Omilanowska, dyrektorka Zamku Królewskiego w Warszawie. Dzień dobry.
6: Dzień dobry.
2: I historia absolutnie fantastyczna, super ciekawa i też taka spod znaku płaszcza i szpady niemalże. No bo to, że Warszawa uległa zniszczeniu, to wszyscy wiemy. I też, że cała stolica odbudowuje, cała ludność odbudowuje swoją stolicę, to wiemy. Wśród tych obiektów, które były odbudowywane, także Zamek Królewski w Warszawie. No i nie wszyscy pewnie wiemy, że ówczesne władze partyjne, szczególnie i państwowe, pomyślały sobie, świetna miejscówka w centrum Warszawy, budowa niewiele kosztuje, bo już i tak się cały naród na to zrzuca, widok dobry, pokoje przestronne, no może by tam w tym Zamku Królewskim wydzielić jakiś fragmencik pod płaszczykiem jakichś reprezentacyjnych funkcji i po prostu tam sobie imprezować.
6: No, dwie poprawki.
2: Dobrze.
6: O tej historii nie wie właściwie nikt, bo ona jest nienapisana, wyparta, zapomniana, w ogóle przemilczona. W związku z tym, jeżeli ktoś nie pracuje lub nie pracował w Zamku Królewskim i nie chodził po tych pomieszczeniach, to nie wie, że one w ogóle powstały. I nie wiedzą o tym najwybitniejsi polscy historycy, bo po prostu nigdy na ten temat nikt niczego nie napisał. A druga poprawka to nie mały kawałek. Tam docelowo z pół zamku by pod to poszło, pod ten Pałac
2: Republiki. No jak już szaleć, pani profesor, tak. To szaleć. I to rozumiem ten od strony Wisły?
6: Nie. To właśnie od strony Wisły, czyli te pokoje Stanisława Augusta Poniatowskiego i sale reprezentacyjne miały być muzealne, a plan był taki, żeby skrzydło zachodnie, czyli to od Placu Zamkowego
2: przeznaczyć. Czyli żeby mieć baczenie na samochód.
6: Tak jest, na rodzaj takiego Pałacu Republiki z wielką salą konferencyjną, bankietową. Natomiast apartamenty na drugim piętrze mieścić się miały w skrzydle zachodnim i południowym. Ten najważniejszy patrzył na trasę WZ i panoramę południową Warszawy.
2: To ja skoryguję, że to nie zostało napisane, bo właśnie już zostało napisane.
6: No tak, ale dopiero dzisiaj o 12 przyjedzie z drukarni w Krakowie książka, którą żeśmy napisali razem z kolegami, koleżankami z zamku, przypominająca tą historię. Tytuł
2: Sekretne komnaty władzy ludowej.
6: Tak, i ten tytuł podsunął nam Marcin Napiórkowski, którego poprosiliśmy, żeby jako specjalista od antropologii kulturowej opowiedział nam nieco o tych tajnych przestrzeniach w zamkach. I do tego tomu napisał nam fantastyczny esej o tym, jak to zawsze zamki miały swoje tajemnice. A po Zamku Królewskim nikt się tajemnic nie spodziewa, prawda? Budynek, który w swojej materialnej treści ma raptem niewiele ponad 50 lat.
2: Jedyna tajemnica związana z Zamkiem Królewskim była taka, dlaczego tak brzydko odbudowali.
6: No, ale marzyłoby się jakieś piwnicy z jakimiś tam
2: lochami,
6: narzędziami tortur, jakieś strychy ze skrzyniami kryjącymi jakieś zapomniane pamiątki. naprawdę nic. Klimatyzatory, instalacje grzewcze, system alarmowy. No, my mamy naprawdę fajne te piwnice i strychy, ale one są czyściutkie, wyłożone kafelkami i tam naprawdę high-tech leci.
2: A tymczasem
6: są sekretne komnaty na drugim piętrze.
2: Które już oczywiście dzisiaj nie są sekretne. One są sekretne, rozumiem, w tym sensie, że one dziś czemu innemu służą, ale nawet osoby, które z nich korzystają, nie wiedzą, że to miały być prywatne po prostu komnaty najwyższych władz partyjnych i państwowych.
6: Tak, bo ta historia zaczęła powoli się zacierać, więc nawet koleżanki i koledzy, którzy siedzą w tych łazienkach i garderobach, które tam wówczas powstały, bo nikt tego nie zniszczył, nie bardzo wiedzieli, czemu to służy. Raczej mówili o jakimś hotelu dla przyjezdnych, o takich historiach. Tymczasem z tego zasobu archiwalnego, który zresztą u nas jest w zamku, wyczytaliśmy, że tak naprawdę chodziło o tworzenie instytucji państwowej tu, dla miejscowych. Rakowski w swoich wspomnieniach napomknął, że w 1974 roku był taki pomysł, żeby zmienić w ogóle ustawodawstwo Polski i stworzyć urząd prezydenta. Edward Gierek miał tym prezydentem zostać i najprawdopodobniej myślano o tym, żeby to była właśnie rezydencja tego prezydenta Edwarda Gierka z żoną. Ten największy apartament pokażemy właśnie zwiedzającym. Od piątku będzie je można oglądać. One zostały wykończone na potrzeby tej władzy. Łazienki zostały wyłożone białym marmurem kararyjskim, czarnym dębnikiem. Umywalki, bidety, toalety, wanny sprowadzono z Paryża. Zrobiono przepiękne orzechowe garderoby. Zrobiono wspaniałe posadzki, klimatyzowane sale, sztukaterskie sufity. To wszystko było gotowe. Kupiono meble, dywany, nawet piękne nowoczesne szkła, które miały zdobić te wnętrza.
2: I to wszystko można już od pojutrza, czyli od piątku, 2 października oglądać.
6: Oczywiście. Ale tylko przez 3 miesiące, bo ale potem wraca miesiące. Do starego. Tak.
2: Ale oczywiście wernisaż, rozumiem, jest jutro, ale to ci, którzy pewnie taki pomysł wciąż mają, że... Ale muszę przyznać, pani profesor, że zaciekawiła mnie jedna rzecz, no bo w tej książce pojawiają się zdjęcia, bo książkę można sobie zdobyć oddzielnie, kto chciałby i wystawę, i książkę, albo tylko książkę. To, tam są zdjęcia tych miejsc. Jest jedno zdjęcie, łazienka apartamentu A. Piękna, wielka wanna i podpis obecnie pomieszczenie socjalne.
6: No, są to
2: wnętrza. Co się w tej wannie robi?
6: Nie, no te wanny są przykryte deskami po prostu. W jednej z nich jest na przykład gabinet jednego z kustoszy.
2: Tak.
6: I on ma tą wannę przykrytą deskami i na tym trzyma książki. I siedzi w tych kafelkach. No ma biurko. Piękne wielkie okno, portfelet wychodzący na dziedziniec.
2: Czyli to, żeście odkryli po prostu, jak gdyby przywróciliście do stanu, tak jakby tam byśmy byli takim działaczem partyjnym PZPR i wracamy do domu. Tutaj
6: Nie, no pomysł wystawienniczy jest taki, że ponieważ ten apartament jest symetryczny, to połowę żeśmy przygotowali do stanu, jakby jutro miał się tam wprowadzić gość, a połowę zostawiliśmy w stanie, w jakim my to eksploatujemy. Tak, żeby nasi widzowie mogli zobaczyć, jak to miało być i jak to faktycznie jest użytkowane. Także będzie sobie można zobaczyć i te biurka naszych kustoszy, i te stosy książek, i te potoki papierów, w którym oni normalnie siedzą i pracują.
2: No dobrze, to jak to się zaczęło? Kto był pierwszy, kto powiedział, dobra, sprawdzamy to, chcę tam zamieszkać i chcę stworzyć zasób?
6: Zgodnie z pamiętnikiem Józefa Kempy zwrócił się do niego z tym Edward Gierek, ale to jest tylko słowo Kempy przeciwko słowu, więc tak naprawdę... I podobno stało się to wiosną 1974 roku, czyli już po ukończeniu surowego stanu zamku. To jest ważne, bo żeby te pokoje i te wszystkie... ten cały pas Republiki tam zrobić, trzeba było niszczyć wiele rzeczy, które już powstały. Przebijać się przez stropy szybami windowymi, bo trzeba było wprowadzić nowe windy. Jest jedna specjalna tylko do tego apartamentu.
2: Czerwona winda tak zwana.
6: No, ona jest akurat brązowa, bo ona jest drewniana, ale do dzisiaj działa w niej telefon. To nie jest
2: winda z telefonem?
6: Tak, tam jest telefon, jak się podniesie słuchawkę, to cały czas jest sygnał, można zadzwonić do jakiegokolwiek pokoju na terenie
2: zamku. Czyli wewnętrzny.
6: Tak.
2: A nie, że do Stanów?
6: No nie, jest wyłączone z możliwości połączenia z wnętrzem. Jest specjalna klatka schodowa wiodąca do tego apartamentu prezydenckiego. Praktycznie nieużywana w tej chwili. Także trzeba było bardzo wiele rzeczy zmienić w tej strukturze zamkowej, żeby to zrobić. W podziemiach zrobiono wielką kuchnię. I to tam, wie pan, wyposażenie typu baseny dla ryb, żeby tam nie pozdychały i nieświeże nie były.
2: Baseny dla ryb?
6: Tak, my tego niestety nie możemy pokazać, bo tam mamy wstawione regały i tam jest magazyn książek naszej biblioteki.
2: W basenach?
6: No wokół. No przecież one są puste, nie ma tam wody.
2: A nie można Święta się zbliżają, karpie. Napuścić karpi.
6: Tylko książki. Ale to jest niewiarygodna historia, bo sala poselska, dzisiejsza nowa, miała być bankieciarnią. To miała być po prostu jadalnia dla nich. A sala senatorska miała być salą konferencyjną. I całe to skrzydło miało być po prostu pałacem Republiki Ludowej.
2: Zapytam z troską. Nie boi się pani, no bo wybory zbliżają się niedługo, że ktoś powie... O, super pomysł. Może faktycznie pan prezydent powinien tam mieszkać albo premier?
6: Powiem tak. Nie, nie boję się. Po pierwsze dlatego, że nie wierzę, żeby polskie społeczeństwo pozwoliło komukolwiek, jakiejkolwiek władzy odebrać sobie tą instytucję kultury, a ją by trzeba było po prostu w bardzo dużym stopniu zniszczyć. A po drugie...
2: Grup nieznanego żołnierza pozwolili sobie odebrać.
6: A po drugie jest taka historia z tym związana, że podobno powodem, dla którego wycofano się z tego pomysłu, klątwa, była wizyta ochrony, służb ochrony państwa. Mianowicie, kiedy zwiedzali ci ówcześni sopowcy, przyszły prezydent Gierka, to Jan Zachwatowicz, który słynął z takich fajnych wistów, mówi, no panowie, to rzeczywiście bardzo ciekawe będzie tutaj, jak tu prezydent zamieszka, tylko jak państwo chcą go zabezpieczyć przed ewentualnym atakiem snajperskim przez te okna. Ponieważ widok jest rzeczywiście piękny, ale rozciąga się na pół Warszawy. I te okna wychodzące na południe są w zasięgu ostrzału i właściwie nie ma możliwości zabezpieczenia mieszkańca tego apartamentu przed zagrożeniem zewnętrznym.
2: Można dyktą zabić.
6: No, to już przestanie być apartament prezydencki.
2: Coś wymyślę.
6: W każdym razie SOP się wtedy z tego, ówczesny SOP się wtedy z tego wycofał.
2: No dobrze, ale społeczeństwo pozwoliło sobie odebrać grup nieznanego żołnierza. To dlaczego miałoby Zamku Królewskiego sobie nie pozwolić?
6: No ja cały czas wierzę, że jednak grup nieznanego żołnierza ma w tej chwili dobrego opiekuna. Jest nim minister Kosiniak-Kamysz, proszę pamiętać.
2: No ale co? Kopią?
6: Co kopią? Wykopaliska archeologiczne pod Brylem robią.
2: I co, nie będą dobudowywali, żeby...

0: sekretne komnaty. I dostępna też będzie książka. Pani profesor książkę dzisiaj odbiera, która rzuca światło na całą tę fascynującą historię. I my do tej historii wrócimy po informacjach w studio. Pani profesor Małgorzata Ognianowska, dyrektorka Zamku Królewskiego w Warszawie.
1: Autopromocja.
2: Są takie piosenki, które przychodzą do nas dokładnie wtedy, kiedy ich potrzebujemy. I takie historie, których nie da się opowiedzieć w dwóch zdaniach. Piątek o 23:00. Zabieram Państwa na noc, w której muzyka mówi więcej niż słowa. Brak mi słów. Piątki od 23:00 do 2:00, a może dłużej. Marcin Sobesto.
1: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Autopromocja.
3: Reklama.
4: Mam 25 lat. Znajomi planują wyjazd na festiwal, a ja kupuję pierwszą polisę na życie. Po co ci to? Pytali. A ja po prostu chciałam czuć się pewnie. Kilka lat później mam już karierę, partnera, mieszkanie, dorosłe życie. Świat się zmienił. Moje ubezpieczenie w nim też. Chroniąc to, co w danej chwili najważniejsze. Dziś już wiem, to nie była tylko polisa. To spokój dla mnie i moich najbliższych. Unum życie. Ubezpieczenia na swoje życie.
5: On nie powie, że klatka jest za mała. Nie zaprotestuje, nie poprosi o pomoc. Dlatego potrzebuje twojego głosu. Powiedzmy stanowcze nie małym klatkom i więziennym kojcom dla psów. W niedzielę 4 października o godzinie 13 spotykamy się przed Ministerstwem Rolnictwa w Warszawie. Weź udział w manifestacji przeciwko projektowi rozporządzenia. Łańcuchy miały zniknąć. Nie mogą zastąpić ich ciasne klatki.
6: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład pierogi ruskie Chef Select 400 gramów w nowej cenie regularnej 5,99. Cena przed obniżką 7,49. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Igrzyska Wolności. Największy otwarty festiwal idei w Polsce. Salman Rushdie, Ann Applebaum, Iwan Krastev, Martyna Wojciechowska, Szymon Majewski, Antoni Dudek, Edgar Keret, Maciej Hen, Michał Rusinek, Agnieszka Holland, Katarzyna Kasia, Jakub Wiech, Adam Mirek i inni. Igrzyska Wolności. 23-25 października. EC1 Łódź. Organizator Fundacja Liberté. Miasto Gospodarz Łódź. Partner strategiczny Łódzkie Centrum Wydarzeń. Bilety na www.igrzyskawolności.pl.
9: Jeszcze więcej sportu. Od poniedziałku do piątku po 15:40 w Radiu Tok FM.
10: Sponsorem programu jest producent multisportowych smartwatchy Garmin z serii Fenix 9 i Fenix 9 Pro. www.garmin.com.
3: Reklama.
9: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
11: 10:20, informacje TOK FM, Krzysztof Chorwat, zapraszam. Kolejny alert RCB, tym razem dla województwa lubelskiego, to w związku z rosyjskim atakiem powietrznym na Ukrainę. Wojsko poderwało myśliwce. Minionej nocy w wyniku rosyjskich ataków w Kijowie i regionie stołecznym zginęły co najmniej 3 osoby, w tym dziecko, a 7 zostało rannych, przekazały lokalne władze. Rosja zaatakowała Ukrainę, wykorzystując rakiety i 188 dronów, w tym prawie 90 dronów odrzutowych, podały siły powietrzne. Minister Funduszy i Polityki Regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz podpisała ostatni, 9 wniosek o płatność z Krajowego Planu Odbudowy, a jego wartość wynosi 55 miliardów złotych. Pieniądze, które trafią do nas na przełomie roku, mają sfinansować budowę schronów. Jest drożej o 4% w porównaniu z zeszłym rokiem, tak wynika z szybkiego szacunku GUS-u, a w porównaniu z sierpniem ceny towarów i usług konsumpcyjnych wzrosły o 0,7%.
12: Marta Perchuć-Burzyńska, zapraszam na Kulturę w Toku. Po serialu Netflixa przyszła kolejna kinową adaptację powieści Bolesława Prusa. Film w reżyserii Macieja Kawalskiego dziś trafia do kin. Na ekranie m.in. Kamila Urzędowska, Marcin Dorociński, Borys Szyc, Marek Kondrat czy Agata Kulesza. Nowa filmowa adaptacja powieści Bolesława Prusa doczeka się dwóch wyjątkowych pokazów w Teatrze Wielkim Operze Narodowej. 15 i 21 października film będzie można zobaczyć przy akompaniamencie Chopin University Chamber Orchestra. Orkiestra wykona na żywo muzykę Łukasza Targosza. Pokazom będzie towarzyszyć wystawa oryginalnych kostiumów wykorzystanych podczas realizacji filmu.

0: O macierzyństwie, uzależnieniach, prywatności i granicy opowieści opowiada spektakl non-fiction w reżyserii Gosi Wdowik na podstawie książki brytyjskiej pisarki Julie Myerson. Na scenie Starego Teatru obok aktorów pojawią się lalki stworzone przez Anetę Grzeszykowską. Non-fiction jest pierwszą premierą w nowym sezonie Starego Teatru w Krakowie. Dyrektor do spraw artystycznych Jakub Skrzywanek zapowiedział, że będzie to jednocześnie radykalny i jeden z najbardziej poetyckich spektakli ostatnich lat. 190 filmów, ponad 100 premier i 330 seansów. Złoży się na 42. Warszawski Międzynarodowy Festiwal Filmowy, które otworzą dzieła Jesse'ego Eisenberga i Hansa Petera Molanda. W programie są oczywiście produkcje z całego świata, a zdobywca Grand Prix otrzyma 120 tysięcy złotych. Festiwal od 9 do 18 października. Za kilka dni, 6 października, rozpocznie się z kolei Logos Fest, czyli tyski festiwal słowa. W tym roku edycja szekspirowska, mówi dyrektor Teatru Małego w Tychach Paweł Drzewiecki.
1: To, co jest też dla mnie taką szczególną dumą w związku z tegoroczną edycją, to fakt, że właściwie połowa tego nurtu spektakli popołudniowych to są produkcje naszego teatru, czyli właśnie Córki Króla Lira, a potem przez trzy kolejne dni Hamlet versus Macbeth. Myślę, że to jest najdojrzalsza produkcja naszego teatru.
0: W programie także ogólnopolski turniej recytatorski, którego jury pokieruje Andrzej Seweryn.
2: Kolejny słoneczny dzień, choć na niebie pojawi się też trochę chmur. Od 17 stopni na północnym wschodzie, na Przedgórzu Karpackim, około 20 w centrum, do 24 na zachodzie kraju.
3: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
4: Gościem jest pani profesor Małgorzata Omilanowska, dyrektorka Zamku Królewskiego w Warszawie. Pojutrze, czyli w piątek 2 października, można oglądać sekretne komnaty władzy ludowej. Historia niesamowita, bo oto w którymś momencie Edward Gierek mówi, dobra, to tam odbudowujcie sobie Zamek Królewski. Czemu nie? Z różnych powodów, na razie w to nie wchodzimy. No on potem patrzy, rosną te mury, wygląda co całkiem zacnie. No i być może powstał w głowie taki pomysł, że no w różnych państwach Europy władza centralna też jakoś legitymizuje się przez to, że jest umieszczona w miejscu takim właśnie pałac łamany przez zamek, centralnym, pięknym. No to dlaczego, żeby w Polsce miało być inaczej?
5: To poniekąd miało też swoje uzasadnienie w dziejach II Rzeczpospolitej, bo przecież w czasach II Rzeczpospolitej Zamek Królewski był siedzibą prezydenta Rzeczpospolitej i jego kancelarii. Funkcja muzealna była też wprowadzona tylko do skrzydła wschodniego, więc poniekąd patrzył na dobry wzorzec. I myślę, że no, władza ludowa robiła bardzo dużo, żeby się legitymizować przeszłością. Mhm. W związku z tym przypomnę też, że Urząd Rady Ministrów dekadę wcześniej urządził półtorej dekady wcześniej urządził pokoje specjalnie na Wawelu. Wawel też miał swoje urmowskie tajne komnaty. W związku z tym to nie było nic jakby dziwnego, że wpadł na ten pomysł. Natomiast rzeczywiście szło to w poprzek tym założeniom, zgodnie z którymi zamek był odbudowywany. Bo przecież koncepcja odbudowy została wypracowana w 1971 roku i przyjęta, że zamek będzie w całości instytucją kultury, w części będzie opowiadał historię, dzieje polskiej monarchii, parlamentaryzmu w salach, które można zrekonstruować, ale o części sal było wiadomo, że się nie da ich zrekonstruować, bo nie ma czego specjalnie, głównie chodzi o drugie piętro. I tu były zaplanowane różne przestrzenie muzealne dedykowane polskiej kulturze. Wybitnym pisarzom, tam miało być w istocie rzeczy muzeum, wybitnych polskich osobowości, na polskiej nauki. Tam miano pamiętniać Kopernika i Skłodowską. Po prostu był cały rozbudowany koncept opowieści o polskich dziejach i kulturze, który miał być rozprowadzony po zamku jako takim centralnym muzeum Rzeczpospolitej.
4: Dobrze, papiery, listy, kto z kim korespondował oficjalnie, gdzie też widzimy to, co się miało wydarzyć na podstawie jakiejś wymiany korespondencji?
5: No mamy wspomnienia właśnie Kępy, które no, troszkę są na pewno...
4: Jasne.
5: No wiadomo.
4: A nie ma żadnej oficjalnej, że tam towarzysze, wicie, rozumicie, tutaj potrzebujemy 15 pokoi, albowiem...
5: Nie. Pierwszy dokument, który znaleźliśmy, jest z maja 1974 roku, opatrzony klauzulą poufne i jest jakby notatą sporządzoną przez Jana Zachwatowicza na podstawie ustnych uzgodnień z Kępą, kierujący do ówczesnego architekta odpowiadającego za odbudowę, czyli Jana Bogusławskiego, zalecenia, jak ma przygotować założenia i przebudowę Zamku Królewskiego na potrzeby tych pokojów.
4: Czyli stąd wiemy, że jakieś decyzje już zapadły.
5: Tak.
4: Tak, że były na tyle być może sprytnie podjęte, że nie ma śladu na papierze, albo po prostu nie mamy tych dokumentów.
5: Ja myślę, że one były po prostu ustnie wydanymi poleceniami.
4: No ale to tak można sobie, że tak powiem, zmienić charakter instytucji kultury Subroza?
5: To jest zabawne, dlatego że my mamy potem właśnie z 1974 roku protokoły posiedzeń OKOSK-u, czyli Obywatelskiego Komitetu Odbudowy Zamku Królewskiego, na czele którego stał Józef Kempa, przypominam, w których jest mowa o tej przebudowie zamku na potrzeby władzy jako czymś oczywistym, jako czymś już postanowionym, gdzie właściwie rozwiązujemy zadania praktyczne, tak? Czy więcej, czy mniej powierzchni, czy dwie klatki, czy trzy klatki, ale tam już nie ma dyskusji czy, tylko jak.
4: No i co się stało?
5: No i wdrożono. To ciekawe, bo zatrudniono do tego po pierwsze Bogusławskiego, któremu kazano przeprojektować zamek w dwóch skrzydłach pod te nowe urządzenia, bo przypominam, że to jest wejście, czyli lobby, które wiodło przy bramie Grodzkiej, to dzisiejsze nasze kasy. Potem piękny hol prowadzący do narożnej sali czterosłupowej, w której dzisiaj jest nasza biblioteka, czytelnia naszej biblioteki. Mhm. Tam miała być recepcja. Stamtąd winda do pokojów prezydenckich, dalej pokoje recepcyjne, druga winda przy wieży zegarowej, prowadząca hydrauliczna. Podobno dlatego, że prowadziła z kuchni i podczas jazdy miały się nie wylać. W jednej wersji zupa z talerzy, a w drugiej wersji wódka z kieliszków. W każdym razie specjalnie urządzono tam hydrauliczną, żeby była właśnie taka niewstrząsowa. Wreszcie na pierwszym piętrze zaplecze gastronomiczne, sala jadalna, kredensy, pomieszczenia dla służby, sale konferencyjne i na drugim piętrze te wielkie apartamenty, bo przecież to nie jest tylko apartament prezydencki, to jest także ciąg pomieszczeń mieszkalnych dla asysty, dla lekarza osobistego, dla sekretarza osobistego. To są pokoje, każdy z łazienką, z garderobą, rozbudowane, także to jest ogromne zaplecze. I to wszystko zostało po pierwsze architektonicznie zaprojektowane przez Bogusławskiego, ale po drugie zatrudniono najwybitniejszych wówczas żyjących polskich dekoratorów wnętrz, architektów od wnętrz, czyli Jana Masa i Marię Referowską, małżeństwo. Znanych z tego, że opublikowali w 1967 roku taką Biblię na temat mieszkania. Ta książka się nazywa Mieszkanie, wyszła w kilku językach i opowiadała o tym, jak urządzić w latach 60. nowoczesne mieszkanie. I właśnie Mas z Referowską zaprojektowali te wnętrza pod parę prezydencką, czy wybitnych gości, cokolwiek byśmy tam interpretowali te pokoje. I rzecz w tym, że miały być to bardzo nowoczesne łazienki, bardzo nowoczesne garderoby, ale pokoje miały być urządzone w tak zwanym stylu zabytkowym. Czyli kupowano w Desie meble, które miały, lub zamawiano w Henrykowie, dobierano tkaniny, tkane w Milanówku, w Łodzi na obicia ścian, ale także na baldachim nad łożem. Była mowa nawet o baldachimie.
4: Trochę wieśniackie.
5: Tak, a jednocześnie kupowano współczesne szkła, które miały zdobić te wnętrza, więc...
4: Które miały się nie rozlewać w windzie. Dobrze, a woda jest? Działają te łazienki?
5: Nie, są odcięte. Będziecie państwo to oglądali, ale nie będziecie mogli pokręcić
4: kranem. No dobra, ale jest teraz, rozumiem, że jest odcięte na czas wystawy?
5: Nie, to...
4: Czy w ogóle?
5: To jest w ogóle odcięte, dlatego że te łazienki są używane jako pokoje biurowe.
4: No i nikt się tam nie kąpał nigdy?
5: Nie.
4: Znaczy nikt się nie przyznaje.
5: No w każdym razie nie znam nikogo, kto by się przyznał, że się kąpał.
4: A w którym roku odcięli wodę?
5: Tego nie wiem, ale to być może...
4: No bo nie wierzę, że kurczę, takie łazieneczki, ja pierwszy tam się wykąpał.
5: Ale wodę. Może nigdy ich nie podłączono. Chociaż odbiory konserwatorskie świadczyłyby o tym, że to było gotowe do użytku. Bo no. My mamy komplet odbiorów konserwatorskich do tych wnętrz. Zachowane dokumenty w archiwum leżą, tak. I reprodukujemy zdjęcia z tych odbiorów konserwatorskich w książce.
4: I co się wydarzyło? W którym roku, kiedy już było wszystko gotowe, nic tylko się wprowadzać? Zapadła decyzja...
5: Jesienią 79. Jest taki...
4: Czyli Gierek słabnie.
5: Gierek słabnie, Kempa powoli traci władzę i OKOSK, na tym posiedzeniu OKOSK-u jest protokół potwornie pokreślony. My zresztą próbowaliśmy, bo publikujemy ten protokół, oddać atmosferę tego pokreślenia. To znaczy drukujemy zarówno też przekreślone słowa, jak i te nadpisane, jak zmanipulowano po czasie ten protokół. I na temat tych pokojów pada jedno zdanie. Kontynuacji prac nad pokojami nie przewiduje się. Po prostu od tak. Jesienią 79 roku kończy się ta historia, aczkolwiek konserwatorzy robią odbiór jeszcze w 81. No bo ktoś to musi dokończyć robotę, odebrać i zapłacić. I zapada decyzja o utworzeniu instytucji kultury Zamek Królewski w Warszawie Muzeum. I ta decyzja zapada pod koniec 79 roku, a w lipcu 80 na dyrektora tej instytucji samodzielnej i niezależnej zostaje powołany Aleksander Geisztor. I to jest nieodwołalny koniec historii pokojów gościnnych, bo Aleksander Geisztor natychmiast do tych pokojów wprowadza swoich pracowników. Jako do biur.
4: I oni coś mówią? Kąpali się? No, Kto się tam musiał kąpać?
5: No proszę spytać Andrzeja Rotermunda, nie przyznaje się. On tam miał swój pokoik, ale nie w tym głównym apartamencie prezydenckim, tylko jednym z tych lekarskich czy tam sekretarskich i nie kąpał się.
4: Czyli na razie sprawa jest zawieszona.
5: Tak.
4: Czyli gdyby komuś przyszło do głowy, że jednak tam władza prezydencka łamana na jakaś centralna powinna się mieścić, to pokoje i łazienki są.
5: No myślę, że te miliony, które trzeba by było włożyć w to, żeby to uruchomić, a następnie zabezpieczyć przed ewentualnym ustrzeleniem kandydata, który by tam zamieszkał przez okno, no chyba są nie do wydania.
4: Czyli chodzi o to, żeby go nie podchodzić do okna.
5: No to po co mieszkać?
4: Rozwiążemy tę zagadkę. Ale dobra, czyli co można? Wchodzimy i oglądamy całość, przy czym połowa jest jak gdyby, połowa tych pomieszczeń jest... Zobaczymy, jak to miało wyglądać dla władzy, a druga połowa to jest to, jak to dzisiaj jest wykorzystywane.
5: Zacznijmy od tego, że w ogóle inaczej będziemy na tą wystawę wchodzić, niż normalnie wchodzi się do zamku na tak zwane główne zwiedzanie. Bo goście będą wchodzić przez wejście przy bramie Zygmuntowskiej, która normalnie jest niedostępna dla zwiedzających. Będą wchodzić klatką schodową przy wieży Zygmuntowskiej, którą normalnie nigdy nie chodzili. To znaczy tą klatkę schodową po raz pierwszy udostępniamy zwiedzającym. Wejdą nią na drugie piętro, i tam będą mogli w takim szerokim holu, który wiedzie w trakcie wschodnim skrzydła zachodniego, zobaczyć wystawę. My tam zrobiliśmy ekspozycję dokumentów, rysunków, zdjęć. Pokazujemy, o co chodzi. Próbujemy jakoś przybliżyć widzom tę historię, bo ją trzeba jakoś też wizualnie opowiedzieć. Więc przygotowujemy naszych widzów tą opowieścią i przejściem przez ten hol główny. I dopiero na końcu wchodzi się do tego apartamentu, ogląda, jak miało być, jak jest i można zobaczyć też tą windę, ale nie można się nią przejechać. Bo...
4: Dlaczego?
5: Wie pan, ile kosztuje uruchomienie windy, która 50 lat nie jeździła?
4: A to czemu żeście ją tak zajechali?
5: No ona nigdy nie została uruchomiona. A przepisy...
4: A myślałem, że wszystko zostało odebrane.
5: No ale przepisy stanowią, że taka winda musi być konserwowana, odbierana co kilka miesięcy, co kilka lat. My nie możemy zapłacić tak ogromnych pieniędzy po to tylko, żeby 4 razy przyjechała i znowu została zamknięta. Ona nikomu nie służy. W związku z tym stoi otwarta, można ją zobaczyć, ale nie można się nią przyjechać.
4: No dobra. Czyli piątek, 2 października, Zamek Królewski w Warszawie. Wskakujemy w tajemne, sekretne komnaty władzy, w których ta władza nigdy nie zamieszkała. Ale być może Andrzej Rotermund się kąpał w tych wannach. Tego nie wiemy.
5: Nie przyznaje się. On nie. Albo że ktoś inny.
4: Trzeba popracować nad nim jeszcze bardziej. Coś mu obiecać może. Pani profesor Małgorzata Omilanowska, dyrektorka Zamku Królewskiego w Warszawie, była gościem i też jest redaktorem naukowym tej książki i publikacji, która pokazuje cały ten proces, jak do tego doszło, co tam jest, co miało być. Fascynująca publikacja.
5: W tej książce są przepiękne zdjęcia Nikolasa Grospiera i Chrisa Niedentala. I to też jest wielka wartość tej publikacji. Zdjęcia Niedentala nigdy wcześniej nie publikowane z okresu odbudowy zamku.
4: Tak, to wolę jego zdjęcia. No dobrze. Nie będę rozwijał tematu. Bardzo dziękuję, pani profesor.
5: Dziękuję pięknie.
4: Informacje TOK FM o 10.40. Po nich Adam Mirek z Nauką po imieniu. Dzień dobry. Co dzisiaj?
6: Dzień dobry. Dziury w serze, zmętniała zalewa po ogórkach, skrystalizowany miód czy butelka napoju 0%. Za każdym z tych produktów stoi bardzo konkretny proces chemiczny, biologiczny albo fizyczny. Dzisiaj zamieniam kuchnię w laboratorium. Zapraszam po informacjach TOK FM.
3: Autopromocja.
7: Czy mogę wyjść ze szpitala na własne życzenie, wbrew zdaniu lekarzy? A jeśli tak, to czy za dwa dni przyjmą mnie z powrotem? A rodzice mogą zabrać dziecko ze szpitala w dowolnym momencie? I dlaczego czasami potrzebny jest sąd? O tym wszystkim w kolejnym programie z cyklu Prawo bez recepty. Czwartek po 10:40. Zapraszam, Ewa Podolska.
3: Tok FM. Na każdy temat, z każdej strony. Autopromocja.
8: Reklama.
9: A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
10: Na przykład pralka Haier Slim 9 kg. Teraz za 2599 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3099. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
9: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
11: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
12: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
11: A, no to w Media Expert.
13: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP Victus 15, grafika RTX 5050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3777 zł. Teraz za jedyne 3477. Z kodem rabatowym taniej aż o 300 zł. Media Expert.
14: Długie jesienne wieczory. W Empiku mamy na to sposób. Teraz w salonach z aplikacją Empik zgarniesz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę z rozwoju osobistego. Idealną do spokojnej lektury z kubkiem ciepłej herbaty. Wciągające kryminały kupisz z aplikacją do 40% taniej. A w ramach festiwalu gier planszowych wybrane gry do 30% taniej. Na wspólne wieczory z bliskimi. Do tego wybrane zestawy Lego do 25% taniej. Empik. Witaj w klubie.
15: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
16: Desnoran?
15: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiła mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
16: Naprawdę? Już mam chrapkę na Desnoran.
17: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
16: Jak? Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
18: Po Desnoranie znika chrapanie.
17: Aflofarm.
19: Nowa podłoga? A może nowe drzwi? Teraz w OBI kupujesz i zyskujesz. Tylko do 20 października za każde wydane 1000 zł na podłogi i drzwi otrzymasz aż 150 zł na kartę podarunkową. Łap okazję już dziś. Szczegóły promocji w regulaminie. Zrobisz to z OBI.
20: Tankujesz regularnie? To regularnie oszczędzaj. Z Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej. Tylko z Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K.
21: Przedsiębiorca często pracuje za 10, za 100, za 1000, za 13 tysięcy. I satysfakcję też ma za 13 tysięcy.
22: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
23: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Direct po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
8: Reklama.
3: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
2: 10:40, informacje TOK FM, Krzysztof Chorwat, zapraszam. Szczyt inflacji jest dopiero przed nami, prognozują ekonomiści mBanku. W komentarzu do najnowszych danych GUS-u ceny towarów i usług konsumpcyjnych we wrześniu wzrosły rok do roku o 4%. Według ekonomistów bieżące wyniki sugerują, że w styczniu inflacja powinna być zbliżona do około 5%. Za jej wzrost mają odpowiadać podwyżki cen paliw, żywności oraz energii. Szef irańskiej dyplomacji Abbas Araghchi spotkał się z katarskimi mediatorami w Dosze i otrzymał opinię USA na temat irańskiego planu budowy zaufania. Powiedział agencji Reutera zaznajomiony ze sprawą urzędnik. Nie ujawnił, czy opinia była pozytywna, czy negatywna. Irański minister ma omawiać amerykańską odpowiedź dzisiaj w Teheranie. Do spotkania Rakciego z katarskimi mediatorami doszło wczoraj wieczorem. Zasadnicza różnica zdań ma dotyczyć kolejności wdrażania punktów planu, który przewiduje powrót do rozszerzonej wersji podpisanego w czerwcu amerykańsko-irańskiego memorandum. W sobotę prezydent USA Donald Trump poinformował, że odrzucił propozycję Iranu złożoną podczas spotkania delegacji w siedzibie ONZ, oferującą otwarcie cieśniny Ormus w ciągu 7 dni w zamian za zniesienie blokady irańskich portów oraz sankcji na ropę naftową. Ponad 50 krajów, w tym Polska, podpisało deklarację w sprawie zwiększenia wysiłków na rzecz powrotu do kraju Ukraińców przetrzymywanych i deportowanych przez Rosję, w tym około 20 tysięcy dzieci. W Toronto zakończył się dwudniowy szczyt w tej sprawie. Według rządu Ukrainy ponad 2,5 tysiąca z 20 tysięcy dzieci deportowanych powróciło do rodzin. Katarzyna Kawa już poza turniejem. Polska tenisistka przegrała z Ukrainką Darią Snichur 6-3, 4-6, 5-7 w pierwszej rundzie turnieju WTA 1000 na twardych kortach w Pekinie. Polka dostała się do głównej drabinki tej imprezy po przejściu dwóch rund kwalifikacji. Ze Snichur grała wcześniej w tegorocznej edycji Australian Open i wówczas również przegrała w trzech setach. W zawodach w stolicy Chin startują także cztery inne Polki: Magda Linet, Magdalena Fręch, Iga Świątek i Maja Chwalińska. Piękna pogoda, to i warunki na szlakach turystycznych w Beskidach są bardzo dobre. Jak informują GoProwcy, widoczność jest doskonała, za Skrzycznego widać Tatry. Ratownicy przestrzegają jednak, że mimo słońca jest chłodno i coraz szybciej zapada zmrok, co należy wziąć pod uwagę, planując wędrówkę. Chmur trochę będzie, ale nie będą w niczym przeszkadzać. Słońce będzie świecić przez cały dzień. Ciepło od 17 stopni na północnym wschodzie i na Przedgórzu Karpackim, około 20 w centrum, do 24 na zachodzie kraju.
0: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
1: Mówią, że gdzie kucharek 6, tam nie ma co jeść. A wpuśćcie tylko jednego naukowca do kuchni, to już na pewno zamiast gotować, zacznie wam opowiadać o całych procesach fizycznych i chemicznych. Na całe szczęście lub nieszczęście, ja jestem właśnie tym naukowcem i chętnie zabiorę was w taką kulinarno-naukową podróż. Bo kuchnia jest pełna procesów, które brzmią jak tematy z podręcznika do chemii. Z tej strony mikrofonu Adam Mirek, a to jest audycja z nauką po imieniu. Chodźcie, zajrzymy w dziury w serze. Niech mi każdy powie szczerze, skąd się wzięły dziury w serze? No, jak sam Jan Brzechwa się nad tym zastanawiał, to trzeba to wyjaśnić. Charakterystyczne dziury w serach, takich jak Emmentaler, są dziełem bakterii, które podczas produkcji sera przeprowadzają fermentację. Ale jak to bakterie w serze? Czy to znaczy, że ser z dziurami jest zepsuty? No absolutnie nie. Bakterie to główni kucharze, nie tylko w serowarze. Tu przy serach wiodą prym bakterie propionowe gram dodatnie pałeczki. W 1879 roku Albert Fitz opisał przebieg fermentacji prowadzonej przez te właśnie bakterie w serach typu szwajcarskiego. Do świeżego mleka dodajemy odpowiednie kultury bakterii oraz enzym ścinający białka mleka, podpłuszczkę. Wtedy powstaje nam skrzep, podstawa każdego sera. Ten następnie zostaje poddany dalszej obróbce i dojrzewa. I to jest słowo klucz. Podczas takiego leżakowania bakterie propionowe nie odpoczywają. Zjadają cukier mleczny, laktozę i przerabiają go na kwas octowy, kwas propionowy i dwutlenek węgla. Ten ostatni, jako gaz, zostaje uwięziony w miękkiej, elastycznej masie sera i tworzy pęcherzyki, które z czasem powiększają się, a po przekrojeniu uwidaczniają się nam jako przepiękne dziury. Czy konieczne jest dodanie tych bakterii do mleka? Teoretycznie nie, bo mleko od szczęśliwych krówek naturalnie zawiera bakterie propionowe, ale w praktyce krowy muszą je pozyskać z ziemi, trawy czy odpowiedniej paszy. A te bakterie to nie tylko dziury w serze, bo kwas propionowy, który głównie wytwarzają, to także świetny konserwant, który zapobiega powstawaniu niechcianej pleśni. A skoro o pleśni mowa, wiecie, że to nie nikt inny jak Pasteur udowodnił, że proces dojrzewania serów jest wynikiem aktywności mikroorganizmów? A czy to nie jest ten gość od pasteryzacji? No, na to by wskazywało nazwisko. Tak, to właśnie on wynalazł pasteryzację w latach 60. XIX wieku. Udowodnił, że za psucie się żywności odpowiadają mikroskopijne żywe organizmy, które można unicestwić przez krótkie podgrzewanie zawartości. Czy zatem ogórki kiszone ukiszą się, jeżeli słoik poddamy pasteryzacji? No niekoniecznie, bo ten przysmak polskich stołów jest jednym z głównych przykładów tego, jak mikroorganizmy potrafią zmienić jedzenie na lepsze. W kiszeniu najważniejszą rolę odgrywają bakterie kwasu mlekowego, naturalnie występujące na powierzchni warzyw czy owoców. W warunkach ograniczonego dostępu tlenu wykorzystują cukry obecne w warzywach, a jak ktoś chce, no to też w owocach, i produkują między innymi kwas mlekowy. To on odpowiada za charakterystyczny smak i zapach kiszonek, a jednocześnie działa konserwująco. pH środowiska spada i robi się kwaśno, a to utrudnia rozwój wielu innych niepożądanych mikroorganizmów. A co z korniszonami? No tutaj sytuacja wygląda trochę inaczej. Ogórki konserwowe są zwykle zanurzane w zalewie zawierającej ocet, czyli wodnym roztworze kwasu octowego. Kwas zakwasza środowisko bez konieczności przeprowadzenia fermentacji. Bo pamiętajmy, robienie przetworów to jeden ze sposobów konserwacji jedzenia. Smak to jedno. Drugie to długa data przydatności do spożycia. Są jeszcze inne sposoby utrwalania żywności. Jest taki jeden bardzo ciekawy, nazywa się janginizacja. Jest to sposób przetwarzania owoców wykorzystujący długie gotowanie i niewielki dodatek soli bez dodatku cukru. Sól do owoców. To nie może być dobre, no a może jednak. Na ogół, kiedy robimy dżem, zasypujemy owoce sporą ilością cukru. To od dawna jest jeden ze sposobów konserwowania żywności. Metoda ta opiera się na osmozie, czyli transporcie, ruchu wody z miejsca, gdzie jest mniejsze stężenie, do tego bardziej stężonego. Duża ilość cukru ogranicza dostępność wody dla mikroorganizmów, niejako ją z nich wysysa, przez co utrudnia rozwój i namnażanie. Ale istnieją sposoby, które pozwalają uzyskać podobny efekt bez zasypywania owoców kilogramami cukru i jest nim właśnie wspomniana janginizacja. Pomyślmy teraz trochę naukowo. Owoce są słodkie, więc muszą zawierać w sobie cukier. Jak więc naturalnie zwiększyć jego ilość, aby wykazywał właściwości konserwujące? Trzeba go zatężyć, więc czemu by nie wygotować rozpuszczalnika, wody? Oczywiste jest, że podczas zwykłego gotowania owoce tracą wodę, a ich struktura ulega rozpadowi i zagęszczeniu. Jednak dodatek soli może ten proces delikatnie wspomóc, mówię delikatnie, bo przepisy mówią o gramie soli na kilogram owoców. Nie jest to więc ilość, która drastycznie zwiększy stężenie i pomoże w wysysaniu wody. Głównym mechanizmem jest tutaj termiczne niszczenie błon komórkowych i koncentracja wydobywających się cukrów. W efekcie otrzymujemy gęsty, trwały przetwór. Co ciekawe, niewielki dodatek soli może również wpływać na odbiór smaku. Sól w odpowiednich ilościach może zmniejszać odczuwanie goryczy i podkreślać słodycz. Kluczowe znaczenie ma tutaj białko transportujące cukier obecne w językowych komórkach smakowych. Potwierdzono, choć na razie tylko u myszy, że dodatek soli szybciej pobudzał połączenia kubek smakowy mózg, jeśli przy cukrze zaprezentowano właśnie sól kuchenną. Efekt ten występował jednak tylko w przypadku glukozy. Zostawmy słoiki w spokoju, zabierzmy jednak ze sobą cukier, dodajmy drożdże i bitwę pod Grunwaldem, 1410 kg cukru, 4 litry wody, 10 dekagramów drożdży. Jak dojdzie do odpowiednich reakcji biochemicznych, pojawi się etanol. Jeżeli nie będziemy interweniować genetycznie, to z tej kompilacji zawsze pojawi się alkohol. Ale czasami tego nie chcemy, bo chcemy mieć napoje bezalkoholowe. Jak więc pozbyć się alkoholu, pozostawiając na przykład piwny smak? Można to zrobić na kilka sposobów. Wyróżniamy trzy podstawowe. Pierwszy, przerywamy proces fermentacji drożdży przez szybkie schłodzenie piwa lub odfiltrowanie tych mikroorganizmów. Drugi sposób, unieruchamiamy drożdże na jakimś nośniku, na przykład żelu, przez który przepływa brzeczka. Proces prowadzi się w bardzo niskich temperaturach, często poniżej 4 stopni Celsjusza, gdzie drożdże nie mają warunków do produkcji alkoholu, ale wciąż nadają piwu odpowiedni profil smakowy. I trzeci sposób, typowo laboratoryjny, destylacja próżniowa. Piwo waży się jak zwykle, a gotowy produkt poddaje się procesom technologicznym pod zmniejszonym ciśnieniem. To powoduje, że alkohol wrze w niższej temperaturze, około 40 stopni Celsjusza, a my nie przegrzewamy napoju i nie tracimy cennych aromatów. Alternatywnie można użyć drożdży zmodyfikowanych genetycznie tak, aby tego etanolu nie wytwarzały. No i powiem wam, że ten ostatni sposób rozwija się bardzo dynamicznie. Jak już tak od dłuższego czasu mówimy o tych cukrach, glukozie, fruktozie, to zatrzymajmy się przy ulu i porozmawiajmy trochę o miodzie. Zawsze zastanawiało mnie, dlaczego miód krystalizuje, no i w różnych słoikach robi to w różnym czasie. Proces krystalizacji jest szeroko wykorzystywany w laboratoriach chemicznych. W dużym uproszczeniu, gdy chcemy uzyskać substancję stałą z jakiegoś roztworu przesyconego, wystarczy dodatek okruszka, zarodka krystalizacji, by zaszła reakcja łańcuchowa. Dzięki temu wytworzą się kryształy, ba, cała masa skomplikowanych kryształowych struktur. I słuchajcie, w słoiku miodu naturalnego zachodzi dokładnie ten sam proces. Miód płynny jest roztworem bardzo gęstym, zawierającym spore ilości glukozy i fruktozy. W takim płynie pływają pyłki, czyli małe naturalne paproszki. To one stają się zarodkami krystalizacji. A glukoza i fruktoza, ze względu na swoje preferencje, bardzo chcą się stać tymi kryształkami. Dajcie im czas, a słoik się nimi wypełni. No i jest jeszcze taki mit, żeby nie dodawać miodu do gorącej herbaty. Bo miód to nie tylko cukier, to również enzymy, aminokwasy i inne rzeczy, które mają strukturę białkową. Wysoka temperatura może prowadzić do denaturacji i utraty ich właściwości. Dla spokoju pszczelarza dodawaj miód po lekkim wystygnięciu. Temperatura około 40 stopni będzie ok. Nie wiem jak wy, ale ja po tym odcinku nabrałem ochoty na kanapkę z serem, z dziurami, popijaną herbatą z miodem. Będąc następnym razem w kuchni, będę również miło myślał o tych wszystkich bakteriach i drożdżach, które robią za nas całą robotę. No szkoda tylko, że tej kanapki nie zrobię. Cóż, nie można mieć wszystkiego. Ale można mieć kolejny odcinek z nauką po imieniu w środę po 10.40. Za dzisiejszy serdecznie wam dziękuję i życzę smacznego. Adam Mirek.
4: Dzięki wielkie, z nauką po imieniu i Adam Mirek, a tymczasem do studia Radia Tok FM biegnie, spieszy, zmierza, pędzi.
5: To ja może inaczej powiem, przepraszam, może inaczej powiem. Pedałuje.
4: Wojciech Muzal. Dzień dobry.
5: Bo właśnie w drodze do pracy jak zwykle rowerkiem, ale nie będzie o kulturze fizycznej i o sporcie, tylko będzie o naszym bezpieczeństwie.
4: Dzisiaj, samo południe, w TOK 360, tak.
5: TOK 360, punktualnie o 12, wydanie południowe.
4: To skoro bezpieczeństwie, no i... to może zatrzymaj się chociaż, żebyś nie w drodze.
5: A, już to uczyniłem, zupełnie bezpiecznie. Zupełnie bezpiecznie powiem Państwu o tym, że trwają prace nad polską aplikacją, która, właściwie ona jest gotowa już, która ostrzega przed zagrożeniami, a chodzi oczywiście o zagrożenia zza naszej wschodniej granicy. I ta aplikacja już jest na etapie testów, trochę musimy poczekać, zanim zostanie nam udostępniona, ale przecież wiemy już, jak wygląda ta ukraińska aplikacja, no bo tam jest to jedno, jak rozumiem, z podstawowych narzędzi. Czego możemy się nauczyć od Ukraińców? Jak tam zostało to rozwiązane i jak może to wyglądać u nas? O tym będzie między innymi w programie. Także tematy krajowe, tutaj na pograniczu Polski i Ukrainy, ale będziemy także daleko za granicą, a to w związku z tym, że Donald Trump spotyka się z przedstawicielami Big Techów. No i zgadnij, jaki główny temat, jeśli chodzi o rozmowy z nimi, może tutaj występować.
4: Dominacja światowa.
5: Jeśli chodzi o Big Techy i technologię, to oczywiście AI, sztuczna inteligencja. Chociaż tutaj tak? Ta dominacja na świecie w zakresie...
4: To jest jeszcze modny temat?
5: W zakresie AI to jest wciąż temat na topie. Czego dotyczą te rozmowy? Jakie tutaj znaczenie mają Chiny i ich polityka w zakresie nowych technologii? Te wątki będę poruszał w rozmowie. Ale będzie też o tym, co my uważamy na temat naszego przygotowania do sytuacji niebezpiecznych sytuacji kryzysowych. Pojawił się sondaż, w którym Polacy deklarują, że wystarczy im 30 minut na to, żeby zabrać wszystko, co jest niezbędne i wyruszyć do miejsca schronienia. I już na pierwszy rzut oka te dane się wydają tak bardzo optymistyczne. Pół godziny tylko na to, żeby się zebrać. Będziemy to także konfrontowali w południowym TOK 360.
4: I to więcej do pracy zajmuje przygotowanie. No dobra.
5: Też właśnie.
4: To jest wszystko bardzo ciekawe i bardzo ważne. TOK 360 i Wojciech Muzal w samo południe o godzinie 12. A tymczasem informacje TOK FM o 11, a po informacjach pani profesor Marta Leśniakowska będzie w studio z wielką lupą i będziemy się przyglądać pewnym rzeczom przez lupę.
6: Reklama. Co za dzień.
7: Co się stało? Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
6: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
7: Meliski?
6: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
7: Czyli to takie pastylki antystresowe?
6: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
7: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
6: Na mnie i na Meliski.
8: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
10: W nowej polityce. Czy AI nas zabije? I w jaki sposób? Edwin Bendyk i Wojciech Orliński o scenariuszach katastrofy. Ponadto wszystkie strachy prawicy, sekrety Sasina, patobiznes na zwierzętach, mieszkania jak dziuple, stary jak Chińczyk, lalka kontra lalka. Nowa polityka już w sprzedaży. Także na polityka.pl.
24: W 29. urodziny Carrefoura 1 plus 1 za grosz, a także polskie jabłka Red Prince 40% taniej, 2,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 30 września. Cena przed obniżką 4,99.
25: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
26: Sala konferencyjna jest nieistotna. Liczy się mówca.
27: A jednak warunki mają znaczenie. Wyobraź sobie 14 eleganckich sal w konfiguracji, jakiej potrzebujesz. Dedykowany opiekun, nowoczesna technologia, pełne zaplecze gastronomiczne i widok na Tatry. Otoczenie zmienia jakość wystąpienia i zwiększa twój prestiż. To wszystko znajdziesz w Bania Conference Center w Białce Tatrzańskiej oraz termy bania z basenami i spa z masażami.
26: Brzmi dobrze.
27: Bania Conference Center. Konferencje dla wymagających. Hotel Bania.pl.
28: Wyciąg z karczocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogów pomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: Z diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Reklama.
2: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
3: Ceny w Polsce rosną coraz szybciej, pokazują to nowe dane inflacyjne i od tego zaczynamy. Ceny paliw mocno dotykają kierowców ciężarówek. Diesel rośnie jeszcze szybciej niż inflacja. W Warszawie stanął abortomat. To pierwsze takie miejsce w Polsce. Minuta po 11. Tamara Pawlik-Lipska. Zapraszam na informacje TOK FM. Spełniają się negatywne inflacyjne scenariusze. Ceny w Polsce rosną coraz szybciej. W kończącym się wrześniu inflacja dotarła, jak wynika z szacunku Głównego Urzędu Statystycznego, do 4%. Dlaczego? O tym Wojciech Kowalik.
4: Wszystko oczywiście przez paliwa. To ich wystrzał w porównaniu z sierpniem o ponad 9%, a w porównaniu rocznym o blisko 40%. Napędził cały ten inflacyjny wzrost. Odrobinę złagodził go nam kolejny miesiąc deflacji cen żywności, czyli we wrześniu była ona średnio trochę tańsza niż w sierpniu. Trochę droższa była energia. I ten inflacyjny wzrost, jak mówią ekonomiści, jeszcze się nie kończy. Wojciech Kowalik, TOK FM.
3: Cena diesla przekroczyła już 9 zł za litr, co szczególnie dotyka firmy transportowe. Kierowcy tirów mówią naszym reporterom, że płacą za tankowanie o kilka tysięcy więcej niż na początku tego roku.
5: Zbiornik 1000 litrów to jest 9 tysięcy. To jest o 2,5 tysiąca więcej, 3 tysiące. To jest kosmos.
6: Wzrosła cena paliwa, przez co wzrósł transport paliwa. Z kolei znowu wzrosła cena paliwa, bo wzrósł transport paliwa i to tak w koło.
3: Tir spala średnio do 40 litrów na 100 km na godzinę, a jesienią i zimą, czyli gdy robi się chłodniej, spalanie zdecydowanie wzrasta. Włodzimierz Czarzasty z Lewicy i Piotr Zgorzelski z PSL-u mają dziś rozmawiać o kompromisie w sprawie przepisów zakazujących nocnej sprzedaży i reklamy alkoholu. Dwa tygodnie temu ustawa miała być już przegłosowana w Sejmie, ale nieoczekiwanie wypadła z harmonogramu i to na wniosek polityków PSL-u. O czym więcej? Maciej Kluczka.
7: Temat rozgrzał koalicję. Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz z Polski 2050 pytała, czy rząd ulega alkoholowym lobbystom. Na to Piotr Zgorzelski z PSL-u grzmiał, że Pełczyńska-Nałęcz już dawno jest w opozycji. Dziś ponoć emocje ostygły. Projekt ma wrócić pod obrady Sejmu, ale PSL zapowiada poprawki, które mają chronić między innymi branżę winiarską, mówi Jacek Tomczak z PSL-u.
8: Winiarstwo jest elementem kultury, dziedzictwa narodowego.
7: Ustawa musi być przegłosowana, mówi Joanna Wicha z Lewicy.
9: Okazało się, że są jakieś zastrzeżenia do czegoś, co było przeprocedowane na kilkudziesięciu godzinach podkomisji.
7: Posiedzenie Sejmu za tydzień. Maciej Kluczka, TOK FM.
3: Jeden z pilotów samolotu linii Fly Dubai, który w trakcie lotu został przekierowany do Arabii Saudyjskiej, zamierzał rozbić maszynę, podaje portal Times of Israel, powołując się na nieoficjalne doniesienia. Izraelskie media donoszą, cytując podróżnych, że jeden z pilotów próbował rozbić samolot, ale został powstrzymany przez drugiego pilota i pasażerów. Z kolei CNN donosi, że samolot miał nadać sygnał alarmowy. Cytuje też pasażerkę, która stwierdziła, że ktoś dźgnął pilota z cezurykiem. Biuro premiera Izraela poinformowało, że zdarzenia nie uważa się za próbę porwania. Samolot leciał ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich do Izraela. W Warszawie stanął pierwszy w Polsce abortomat, czyli aborcyjny paczkomat. Pokazano go w przychodni Abotak. To urządzenie, z którego mogą korzystać osoby zamawiające tabletki poronne, mówiła w TOK FM Kinga Jelińska z organizacji Women Help Women.
10: Wiadomo, że czasami na tą przesyłkę należy poczekać parę dni, ale jest coraz więcej osób, które po prostu nie mogą czekać i muszą mieć tą aborcję dzisiaj i na teraz. I dlatego pomyślałyśmy o tym, że skoro w Polsce w zasadzie wszystko można zamówić do paczkomatu i mieć już za chwilę, dlaczego nie tabletki aborcyjne?
3: Aby odebrać przesyłkę, osoba, która zamawia tabletki, musi wprowadzić na klawiaturze numerycznej urządzenia sześciocyfrowy kod, który otrzymuje od dostarczycieli preparatów. Abortomat budzi jednak wątpliwości co do jego legalności, bo pomaganie w aborcji jest niezgodne z polskim prawem. Twórcy urządzenia odpierają te zarzuty, argumentując, że sam abortomat nie jest osobą fizyczną. Japoński sąd po raz pierwszy uznał, że głos może podlegać ochronie prawnej, podobnie jak wizerunek, w związku z wykorzystaniem go przez sztuczną inteligencję, informują japońskie media. Jest to pierwsze tego rodzaju orzeczenie w Japonii. Sprawa dotyczy aktora dubbingowego Kenjiro Tsudę, znanego z podkładania głosu w produkcjach anime. Pozwał on platformę TikTok, domagając się usunięcia filmów, w których wykorzystano wygenerowany przez AI głos, jego zdaniem podobny do jego własnego. Sąd okręgowy w Tokio oddalił jednak żądanie usunięcia materiałów z platformy, ponieważ treści te zostały już usunięte. Spór dotyczył 188 filmów. Według pozwu analiza wykazała duże podobieństwo między głosem Cudy i głosem wygenerowanym przez AI, a autor materiałów miał zarabiać na nich do nawet 5000 dolarów miesięcznie. Maksymalnie dziś na termometrach 24 stopnie, choć w większości kraju około 20. Sporo słońca dziś właściwie w całej Polsce.
2: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
1: To jest program Owczarek. W studio pani profesor Marta Leśniakowska, Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk. Dzień dobry.
11: Dzień dobry.
1: Józef Maria Franciszek Czapski.
11: Tak.
1: Był taki. I oto myślę sobie, że nieprzypadkowo dzisiaj rozmawiamy o nim i nieprzypadkowo rozmawiamy o obrazie jego autorstwa, dlatego że, co teraz było, kiedy ostatni raz pani była w Warzywniaku?
11: W Warzywniaku wczoraj.
1: Co pani zauważyła charakterystycznego dla tej pory roku?
11: Jesienne. Rośliny.
1: No, a wśród nich?
11: Kapustę.
1: Dobrze, dalej. Coś, co o tej porze zwykle się kupuje i robi się na przykład pyszną zupę, albo można piec.
11: Nie, proszę.
1: Dynie Hokkaido.
11: A, oczywiście, dynie Hokkaido.
1: I tak. Kiedyś Józef Czapski zobaczył dynię Hokkaido i postanowił ją nabalować.
11: I to się nazywa teatr codzienności.
1: To się nazywa Hommage à Destelle, czyli Józef Czapski patrzący na dynię Hokkaido.
11: Nie, niekoniecznie, to jest znacznie bardziej skomplikowane.
1: O, dobra. Moja wersja jest prosta, pani profesor, ale chętnie posłucham pani wersji.
11: Dobrze.
1: A niech słuchacze rozstrzygną,
11: która wersja jest prawdziwa. Obie wersje mogą być prawdziwe, to zależy od tego, kto pyta i kto odpowiada.
1: Dokładnie.
11: Ale nie przypadkiem rozmawiamy o Czapskim, ponieważ w tym roku obchodzimy 130. rocznicę jego urodzin. Taka mało okrągła data, ale każdy pretekst jest dobry, żeby pokazywać jednego z największych malarzy.
1: Nie przesadzałbym.
11: Znaczna część jego, zwłaszcza późnej twórczości, wpisuje się bardzo znacząco w krajobraz artystyczny. Ja nie mówię o jego życiorysie, o jego problemach politycznych. To są zupełnie jakby poza zasięgiem naszej dzisiejszej rozmowy, ale nie zmienia to faktu, że Czapski był bardzo dobrym malarzem, tak, o bardzo ciekawych koncepcjach. I zwłaszcza późny Czapski, wtedy, kiedy już miał ponad 80 lat i właśnie w 80. swoje piąte urodziny przeżywał bardzo ostry kryzys dotyczący jej stanu zdrowia, miał problemy ze wzrokiem, żałobę po swojej siostrze oraz przeżywał bardzo silny kryzys twórczy. Znalazł się w impasie, nie bardzo wiedział, w którą stronę ma dryfować, jeśli chodzi o artystę, ponieważ widział zmiany, jakie się dokonywały. Wszystko miało miejsce w 81 roku, ta gwałtowna jego sytuacja. Widział bardzo dobrze, co dzieje się w kulturze, jakiego rodzaju nowe zjawiska się pojawiają, jak malarstwo, takie również w rozumieniu tradycyjnym, powoli schodzi na drugi plan. A on był właśnie artystą, który był na pograniczu tradycji malarskiej oraz nowatorstwa artystycznego. I w ramach takiej terapii, autoterapii, wybrał się na wystawę jednego z bardzo ciekawych, jeden z moich ukochanych artystów XX wieku, mianowicie na wielką retrospektywę Nicolasa d'Estelle'a.
1: Która była w Paryżu w Grand Palais?
11: W Grand Palais, to jest Grand Palais, dla uprzytomnienia, w którym to było miejscu. To jest taki wspaniały, secesyjny, zbudowany na okoliczność Wielkiej Wystawy Światowej w Paryżu w 1900 roku. Wspaniały taka budowla żelbetowo-szklana z kopułą, która tam jest widziana z różnych punktów w Paryżu. I ona jest używana, ta budowla, od 1900 roku, na różne na różne imprezy związane z kulturą, ze sztuką i między innymi tam zorganizowano tę wielką wystawę retrospektywą Nicolasa de Stael. Kim był de Stael, bo tutaj jest bardzo istotna kwestia. No, jak już wspomniałam, był artystą jednym z najwybitniejszych około połowy XX wieku.
1: Malował dynię między innymi.
11: Między innymi malował dynię, to się okaże, czy to jest dynia.
1: Hokkaido.
11: I był abstrakcjonistą, który w pewnym momencie, jako on dość krótko żył, też w dość dramatycznych okolicznościach skończył swoje życie, ale nim doszło do tego, malował bardzo ciekawe abstrakcje, głównie dużoformatowe i między innymi w 1955 roku zafascynowany również muzyką awangardową, która w Paryżu, we Francji święciła wielkie triumfy. I we Francji, właśnie dokładnie w Paryżu, powstało takie półprywatne stowarzyszenie muzyków nowoczesnych, w którym odbywały się dyskusje na temat tego, czym jest nowa muzyka, jakie ma związki z kulturą wizualną, w ogóle jaki jest wpływ nowej muzyki. I między innymi w tymże 55 roku de Stael, mając 41 lat, pojechał na takie spotkanie do Paryża. Mieszkał wówczas w Amiens i brał udział w takim bardzo intensywnym, całonocnym spotkaniu owych awangardowych muzyków. Tam odtwarzano muzykę między innymi.
1: Czyli imprezka po prostu.
11: Słucham?
1: Imprezka.
11: No tak, ale to nie było disco polo, ale to była naprawdę, to były poważne debaty na temat nowej muzyki, która się pojawia tuż po wojnie, jeszcze także przed II wojną światową. I po tej całonocnej imprezie muzycznej, pełen energii związanej właśnie z tymi relacjami pomiędzy muzyką nowoczesną a nowoczesnym malarstwem, wrócił do swojej pracowni i rozpoczął w takim szale twórczym, furor divinus, znany nam doskonale ze sztuki, zaczął malować gigantyczne płótno o rozmiarach rzeczywiście, no, chyba prawie większe niż bitwa pod Grunwaldem, bo 6 metrów na 3,5 to nie są przelewki. To jest naprawdę duży, duży wysiłek fizyczny, żeby namalować takie płótno. Zaczął to płótno malować. Trwało to kilka dni, po czym po 2 czy 3 dniach wpadł w kolejną, bo on co jakiś czas miał problemy depresyjne, wpadł w kolejną swoją fazę depresyjną i nie ukończywszy tego obrazu, zostawiając go w stanie non finito, późnym wieczorem, właściwie prawie w nocy, o 9 wieczorem, wyskoczył z balkonu swojej pracowni i zabił się na miejscu. Miał wówczas 41 lat. Pozostawił po sobie gigantyczną twórczość. W ciągu ostatnich 2 lat swojego życia malował średnio 2-3 obrazy dziennie, co jest też wybitnym osiągnięciem. Ponad 1100 obrazów pozostało z jego twórczości. Miał w Stanach Zjednoczonych marszanda, który właściwie był sprawcą jego wielkiej światowej kariery. I kluczem do tego obrazu Czapskiego z tą nieszczęsną dynią, o której tutaj pan próbuje we mnie wmówić, że to jest dynia.
1: To jest jasne.
11: Kluczem do tego obrazu Czapskiego był właśnie ten niesamowity obraz Nicolasa de Staela. I Czapski, wybierając się na tę retrospektywę w Grand Palais, prawdę mówiąc, spodziewał się, że będzie miał do czynienia z bardzo dużą ilością dzieł Czapskiego, de Staela. Interesował się nim zresztą już od lat 50. W 59 roku napisał taki esej, jak to Czapski, dotyczący kultury artystycznej i tam spory fragment poświęcił właśnie de Staelowi. Obserwował jego twórczość, ale problem z jego relacją do malarstwa Czapskiego, do malarstwa Dostala, mimo że doskonale wiedział, o co tutaj chodzi, polegał na tym, że on w gruncie rzeczy niewiele oryginałów widział. Te oryginały były po prostu, funkcjonowały na rynku aukcyjnym, gdzieś tam się rozpływały, były w prywatnych kolekcjach. On nie wiadomo, ile naprawdę widział oryginalnych Destelów.
1: I w końcu, jak się okazało, że tutaj można pobiec do Grand Palais, tak, i nasycić swe, tak, oczy i duszę i serce oryginalnym Destelem i jego warzywnymi opowieściami, to pomyślał sobie, wchodzę w to. Co zresztą zanotował w swym, tak, dzienniku.
11: Tak.
1: Co jeszcze zanotował i jak ta historia się skończyła? O tym po informacjach. W studio pani profesor Marta Leśniakowska, Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk. Informacje o 11:20.
2: Autopromocja.
3: Krzysiek, co lubisz w byciu rodzicem?
12: To, co w każdej przygodzie. Nieprzewidywalność. A ty?
3: Ja mam wrażenie, że codziennie się czegoś uczę.
12: Pogadajmy o tym.
3: Czas rodziców, sobota po 13:00.
12: Ula Malko.
3: Krzysztof Horwat.
2: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Autopromocja.

0: Alexę i na biedronka.pl. Biedronka.
1: Zobacz, Stasiu, sokół.
2: Gdzie?
3: Nie widzę.
1: No tam, patrz.
2: Żuniu, coś ci się chyba przywidziało.
1: Coś ty. Stosuję Maxiluten D3. Tobie też polecam.
0: Maxiluten D3 zawiera wysoką dawkę luteiny, aż 24 mg, a także substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej. Maxiluten D3 to także wysoka dawka witaminy D3, tak ważnej w okresie jesienno-zimowym.
2: Ja już wiem, skąd u ciebie ten sokoli wzrok.
0: Maxiluten D3 to podwójna korzyść w jednej tabletce. Suplement diety Aflofarm.
4: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na 2 razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
5: Janie, skarpeta na pieniądze.
6: Się rozpadła.
7: Noż do 100!
6: Nie do 100, tylko do 1000 zł wygranej. Płać blikiem, uruchom zwrotnicę Blika i graj o pieniądze na zakupy.
8: Zarejestruj się na zwrotnicablika.pl.
9: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
10: Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
9: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
10: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
11: On nie powie, że klatka jest za mała. Nie zaprotestuje. Nie poprosi o pomoc. Dlatego potrzebuje twojego głosu. Powiedzmy stanowcze nie małym klatkom i więziennym kojcom dla psów. W niedzielę 4 października o godzinie 13 spotykamy się przed Ministerstwem Rolnictwa w Warszawie. Weź udział w manifestacji przeciwko projektowi rozporządzenia. Łańcuchy miały zniknąć. Nie mogą zastąpić ich ciasne klatki.
12: Reklama.
13: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
14: 11.20, informacje TOK FM, Krzysztof Chorwat, zapraszam. RCB odwołało alert dla mieszkańców Lubelszczyzny. Zakończył się atak powietrzny na Ukrainę. Wojsko już drugi raz dzisiaj poderwało myśliwce. A w wyniku rosyjskich ataków na Ukrainę ostatniej nocy zginęło co najmniej 5 osób, w tym dziecko, 14 zostało rannych, przekazał prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Według szefa państwa głównym celem wojsk rosyjskich był sektor energetyczny w Kijowie i w obwodzie kijowskim. Niejasności i sprzeczne informacje wokół przekierowania samolotu linii Fly Dubai do Arabii Saudyjskiej. Samolot leciał ze Zjednoczonych Emiratów do Izraela. Jak podaje portal Times of Israel, jeden z pilotów samolotu zamierzał rozbić maszynę, ale został powstrzymany przez drugiego pilota i pasażerów. Jedna z pasażerek przekazała portalowi, że było słychać krzyki w samolocie i że ktoś dźgnął pilota scyzorykiem. Według CNN doszło do gwałtownej sprzeczki między pilotami. Samolot miał nadać sygnał alarmowy, a biuro premiera Izraela poinformowało, że zdarzenia nie uważa się za próbę porwania. Benjamin Netanyahu prowadzi konsultacje w sprawie incydentu. Ruch na drodze ekspresowej S7 w okolicach węzła Grabin w województwie warmińsko-mazurskim został wstrzymany w kierunku Warszawy. To przez ćwiczenia służb pod kryptonimem Zator. Zgodnie ze scenariuszem drogę zablokował pojazd, który zatrzymał się po awarii. Tworzył się kilkukilometrowy korek samochodów osobowych i ciężarówek. Policjanci organizują objazdy i mają rozładować powstałe utrudnienia. Ćwiczenia mają potrwać do 15:00. W związku z utrzymującymi się utrudnieniami w ruchu pociągów na odcinku Warszawa-Wileńska-Wołomin, Koleje Mazowieckie wprowadziły komunikację zastępczą. Jak informuje przewoźnik, zarządca torów PKP PLK nie podał perspektywy usunięcia usterki urządzeń sterowania ruchem kolejowym. Wprowadzono też wzajemne honorowanie biletów Kolei Mazowieckich w warszawskich autobusach wybranych linii. Informacje można sprawdzić na portalu pasażera. Miłośnicy nocnego nieba mają dziś powód do radości. Wieczorem i w nocy będzie można obserwować niezwykłe zjawisko. Księżyc będzie widoczny na tle Plejad, czyli charakterystycznej gromady kilkuset gwiazd, z których gołym okiem widzimy tylko kilka, bo są bardzo daleko, mówi kierujący Planetarium Centrum Nauki i Techniki EC1 w Łodzi Tomasz Banyś.
15: Plejady znajdują się w gwiazdozbiorze Byka kilkaset lat świetlnych od nas.
14: Gołym okiem Plejad widać kilka, ale jeśli spojrzymy przez lornetkę, możemy dostrzec ich już kilkadziesiąt. Często bywają mylone z małym wozem, bo ułożenie gwiazd ma podobny kształt. Co ważne, dzisiejsze zjawisko będzie widoczne przez całą noc.

0: Mamy kolejny słoneczny dzień, ciepło, od 17 stopni na północnym wschodzie i na Przedgórzu Karpackim, około 20 w centrum, do 24 na zachodzie kraju.
1: Tok FM. Na każdy temat, z każdej strony.
2: W studio pani profesor Marta Leśniakowska, Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk. Dzisiaj jesteśmy na tropie, więc mamy tak, Nicolas Destel, który namalował wielki obraz, nie dokończył go właściwie. I teraz jak patrzymy na ten obraz, który się nazywa Le Concert, to zobaczymy, że tam jest coś, co przypomina fortepian, coś, co przypomina ścianę, która miała być pomalowana na czarno, ale malarze mówią, bo to we Francji, nie? No to mówią, ej dobra, mamy teraz przerwę obiadową, państwo nam gwarantuje, tutaj wychodzimy. No więc ta ściana jest niedomalowana i coś, co powiedzielibyśmy, że wygląda jak no na przykład właśnie szpica Grand Palais albo być może też kontrabas, bo nie możemy wykluczyć. No i teraz, więc mamy to, no i tutaj autor tragicznie zakończył swe życie, ale fanem, miłośnikiem Nicolas Destela był
3: Czapski.
2: I Czapski mówi, kurczę, kocham twórczość Destela, ale właściwie to mało ją znam, szczególnie oryginały. Aż tu nagle wystawa w Grand Palais w Paryżu.
3: Czapski, 81 rok.
2: Tak, 1900.
3: 900, tak.
2: Czapski pobiegł, piękny dzień, słoneczny, no jak to w Paryżu. Słońce późno zachodzi, wcześnie wstaje, więc pobiegł ten Czapski na tę wystawę, zobaczył ten obraz, stał przed nim dłuższą chwilę, zmyślam oczywiście, ale tak myślę, że tak było, i mówi, dobra, to namaluję teraz mój homage, hołd, ale pokażę fragment, no bo tak to musiał dużo też zamalować, nie? Nie wiadomo, to farba droga w Paryżu była wtedy. I mówi, to pokażę tylko fragment tego, ale też już, żeby się nie męczyć z kształtem tego kontrabasu, to u mnie to będzie Dynia Hokkaido.
3: Wyobraźnia po prostu.
2: Jak u Czapskiego.
3: Jak u Czapskiego, ale nim wejdziemy do Grand Palais, to ja jeszcze chciałam tutaj zwrócić uwagę na jeden bardzo ważny fakt, mianowicie ten, o którym poprzednio już wspomnieli, mianowicie, że on fascynował się Destalem, ale nie za bardzo wiadomo, ile oryginałów widział. Widział po prostu te obrazy w reprodukcji. Co więcej, w reprodukcji czarno-białej, no bo takie były czasy, a nawet jeżeli była to reprodukcja kolorowa gdzieś w katalogu, to ona nigdy nie oddaje jakości tego dzieła. Ani kolor się nie zgadza z oryginałami, tak. Ani format. Krótko mówiąc, mamy do czynienia z zaburzonym obrazem tego, czym naprawdę było malarstwo Destela. I Czapski, kiedy poszedł w tym 81 roku na tę retrospektywę, doznał autentycznie, dokładnie, czy na granicy tego, co nazywamy syndromem Stendhala. Syndrom Stendhala to jest takie psychosomatyczne zjawisko, medycyna trzyma się od niego z daleka, ale funkcjonuje w języku także związanym ze sztuką. Syndrom Stendhala polega na tym, że
2: kręci nam się w głowie, przyspiesza serce.
3: Ale dlaczego Stendhal? Na początku XIX wieku Stendhal pojechał do Florencji i tam doznał właśnie takiego psychosomatycznego wzburzenia, tak nieprawdopodobnie silnych emocji, które skończyły się zresztą stanem chorobowym, tak, gorączka.
2: I Graciela Margherini o tym pisała.
3: No tak, więc to wszystko wiemy i to jest stan, który bardzo często występuje w przypadku ludzi, którzy mają bardzo silną zdolność oglądania, obcowania z dziełami sztuki w taki bardzo emocjonalny sposób. I właśnie Czapski doznał takiego stanu, syndromu Stendhala. Przechodził przez wszystkie sale, ta wystawa była ułożona chronologicznie, co jest istotne, a więc miał przegląd całej kariery artystycznej Destala od początku aż do swojej tragicznej śmierci. I kiedy dotarł do ostatniej sali, wisiały tam dwa obrazy, które Destal namalował tuż przed śmiercią.
2: Czyli Dynia
3: oraz Mewy.
2: A, to były mewy? Myślałem, że to była powierzchnia księżyca.
3: Nie, to były mewy, obraz znacznie, znacznie mniejszy od tego koncertu. I ten koncert był inspirowany właśnie tym spotkaniem paryskim, który de Staël przed śmiercią odbył z tą grupą nowoczesnych, awangardowych muzyków, o którym tutaj już mówiliśmy. I to był moment, który w Czapskim zrobił tak nieprawdopodobnie silne, wyzwolił te emocje, tym bardziej, że on w tej sali zaobserwował sytuację nie tyle, że wiszą obrazy, no bo widzimy obraz w obrazie, ale że te obrazy oglądają trzej widzowie, różnie się ich identyfikuje, dwoje jest ubranych na ciemno-niebiesko, ja to identyfikuje jako ubrania jeansowe, no to jest bardzo charakterystyczne dla lat 80. Trzecia postać jest ubrana na biało.
2: Czyli chirurg.
3: Prawdopodobnie według
2: wypadł
3: mnie.
2: Ze szpitala na szybciutko.
3: Prawdopodobnie kobieta pracy. Ubrana w białe spodnie, czy białą spódnicę i białą bluzkę. Ostrzyżona na chłopczycę. Mhm. Tak czy inaczej, nie ma znaczenia tutaj identyfikacja genderowa. Ważne jest, że mamy na środku sali.
2: Że patrzą na mewy.
3: Mamy na środku sali, w której wiszą dwa ostatnie obrazy de Staëla. Mamy widzów i dla Czapskiego był to moment, w którym on zanotował w swoim pamiętającym spojrzeniu, jak ja to takie sytuacje określam, zanotował tę scenę, naszkicował ją w swoim notatniku, po czym po kilku miesiącach, ponad 2,5 miesiąca przetrawiał tę sytuację i namalował ten homage à de Staël. I mamy tutaj bardzo interesującą kwestię interpretacyjną. Z czym my mamy naprawdę do czynienia? Tak banalnie można było powiedzieć obrazek z wystawy. Takich obrazków z wystawy znamy mnóstwo, ale nie do końca obrazek z wystawy, ponieważ to jest obraz odtworzony, zapamiętany. Obraz, który on zakonotował w swojej pamięci i przełożył na język swojego malarstwa. Umieścił w tym obrazie kolory, które odpowiadają scenerii, jakby zrobił taki quasi dokument. Tak wyglądała ta sala, czyli bardzo intensywnie żółte ściany, na których wisi ten koncert, gigantyczne płótno czerwono, czarno, biało, pomarańczowe oraz te prawie monochromatyczne mewy.
2: Które też trzeba dodać, też zostały ukończone krótko przed śmiercią artysty.
3: Tak, dlatego to była ostatnia sala na tej wystawie. W tym ciągu chronologicznym, który kuratorzy tutaj skomponowali, ta sala była w gruncie rzeczy zamykająca całą karierę i problem de Staëla. Dlatego jest to tak ważne.
2: Tak, i którego nie zobaczymy w muzeum, bo jest w kolekcji prywatnej.
3: Tak, czy mówi pan o mewach?
2: O mewach.
3: O mewach, tak. Natomiast ten wielki sześciometrowy koncert możemy obejrzeć, kiedy pojedziemy do Amiens i zobaczymy tam na zamku Grimaldich dokładnie ten obraz wiszący w jednej z sal. To jest dokładnie ten zamek, w którym Picasso bywał bardzo często i tam malował swoje obrazy. Otóż wracając do tego, czym jest ten homage. Po pierwsze mamy bardzo interesujący problem z tą grupą widzów, których on namalował. Oni, jak się bliżej temu przyjrzymy, to tak naprawdę zachowują się w bardzo charakterystyczny sposób. Żadna z tych postaci nie jest skupiona na obrazie, na tych obrazach, które wiszą na ścianie. To jest charakterystyczna taka postawa. Po pierwsze, odwróceni są tyłem do nas, do widzów zewnętrznych, czyli mamy do czynienia z taką kompozycją, tak zwana Riegenfigur, czyli postacie odwrócone plecami. To jest taka koncepcja stosowana w sztuce od dawna, ale szczególnie rozpowszechniona przez romantyzm, a przede wszystkim przez Kaspara Dawida Friedricha, którego obrazach prawie nigdy nie oglądamy postaci en face, ani z profilu, rzadziej z profilu, natomiast główne jego postacie odwrócone są zawsze plecami do nas. Tworzy to specyficzną sytuację, kiedy my, jako widzowie zewnętrzni, jesteśmy wciągani w to płótno, w ten obraz i jakbyśmy stali za plecami tych postaci namalowanych.
2: Ja dodam jeszcze, że Destel, kiedy wyskoczył z balkonu, to miał na sobie...
3: Na dżinsy.
2: To miał na sobie niebieskie spodnie i niebieską koszulę.
3: Tak. Dokładnie, więc mamy tutaj do czynienia także z takim ukrytym odniesieniem do samego Destela. No i te spojrzenia, które są ukierunkowane w różną stronę. Jedna z tych postaci patrzy na mewy, druga z tych postaci jakby zatrzymana w pół kroku, taka właśnie migawka jakby fotograficzna patrzy.
2: Ciekawią też perspektywy, no bo tak, wspomniała pani, że koncert to są 3 metry na 6 metrów.
3: Tak.
2: Ale mewy mają wysokość około 2 metry.
3: Około 2 metrów, tak. I są kompletnie inne w kolorystyce.
2: Tak.
3: To jest monochromatyczne w takich szarościach.
2: Piękne...
3: Więc to też tutaj ma swoje znaczenie, że te dwa obrazy kolorystycznie, kompozycyjnie, formatem, sposobem kładzenia farby. Trzeba również pamiętać o tym, jak Destel malował. Malował przy pomocy grubych impastów, czyli nakładał grube warstwy farby za pomocą noża, za pomocą patki, za pomocą szpachli. To jest wszystko malarstwo niezwykle żywe. Nazywamy to tak zwanym mięsem malarskim. To nie jest gładka powierzchnia, tylko to wszystko ma swoje znaczenie. I kiedy patrzymy na te trzy postacie, które w takim nonszalanckim jakby zachowaniu, tak jakby przechodziły od niechcenia przez tą ostatnią, pamiętając kontekst, przez tą ostatnią salę z obrazami Destela, zachowują się trochę tak jak dzisiejsi widzowie w muzeach. Mało ich to obchodzi, bardziej się zajmują komórką albo rozmawianiem z koleżanką, a nie dziełami sztuki, które coś do nas mówią. Kiedy wchodzimy do muzeum, obrazy czegoś od nas chcą. One po coś tam wiszą. Czapski był niezwykle wyczulony na tego rodzaju kwestie. Namalował zresztą kilka innych obrazów przedstawiających, nie tylko dwa inne z samej wystawy Destela, niewielkich formatów. Jeden jest w Warszawie do obejrzenia w Muzeum Archidiecezji Warszawskiej, przedstawiający młodego chłopaka przed obrazem, ale tak czy inaczej był niezwykle wyczulony na atmosferę przestrzeni muzealnej jako specyficznego miejsca, w którym sztuka oddziałuje na nas w bardzo intensywny sposób. W żadnym innym miejscu obrazy, rzeźby nie mają takiego rezonansu, jeśli chodzi o nas jako widzów, jak właśnie w przestrzeni muzealnej. I to jest temat tego omarz. To jest obraz opowiadający o patrzeniu, o doświadczaniu obrazów przez widzów, zarówno tych namalowanych, jak zaobserwowanych przez Czapskiego, jak tych widzów, którzy są na zewnątrz, poza, w przestrzeni rzeczywistej, w sali muzealnej.
2: Mówi pani profesor Marta Leśniakowska z Instytutu Sztuki Polskiej Akademii Nauk. Józef Czapski, omarz a Destel. Odsyłam państwa także do obrazu Koncert Destela oraz Mewy Destela, żeby to wszystko pięknie sobie w głowie poskładać. Bardzo dziękuję pani profesor.
3: Dziękuję. I na pewno nie jest to dynia na tym Destelu, tylko kontrabas.
2: Może u Destela, ale u Czapskiego. Dobra. Informacje po informacjach. Program Kultura Osobista i Marta Perchuć-Burzyńska.
1: Autopromocja.
4: Kiedy nadciąga burza, jesteśmy w swoim żywiole. Nie obawiamy się skandalu. Afera to nasz chleb powszedni. Wszystkie te polityczne sprawy, czasem sprawki, bierzemy na tapet. Rozkładamy na czynniki pierwsze. Drążymy bez tchu do dna. Poranek TOK FM. Do usłyszenia od 7:00. Karolina Lewicka.
1: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Autopromocja.
5: Reklama.
1: A teraz w RTV Euro AGD.
6: Euro wjechało.
5: Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
6: Na przykład Motorola Edge 60 Pro. Pamięć 512 giga. Teraz za 1799 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2199. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
5: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
7: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
8: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
9: No ja. Właśnie otwieram firmę.
8: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
9: To tak się da?
8: No ba.
10: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl. / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
11: Nowy rok akademicki na wypasie?
12: Wiadomo. Super ceny z legitymacją studencką w Media Expert.
11: Mikrofala, airfryer, czajnik do herbatki i do zupek.
12: Słuchawki, ładowarki, powerbanki, głośniki w super cenach dla studentów w Media Expert.
13: Sprawdź oferty dla studentów w Media Expert. Okaż legitymację lub zaświadczenie o przyjęciu na studia i kupuj w specjalnych cenach. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
14: Pracownikiem tygodnia, miesiąca i roku zostaje... Ja sam. A co? W końcu to moja firma i pracuję w niej sam. A dzięki Crédit Agricole to naprawdę dużo łatwiejsze niż mogłoby się wydawać.
15: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
16: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
17: Zawsze zyskuję 10% w Modivo Club Gold. Naprawdę nie rozumiem, czemu ty ciągle przepłacasz.
18: Dobra, zdradź sekret.
17: Jaki sekret?
18: No, ten twój patent na zakupy.
17: Kupuję z Gold. 10% wartości zakupów wraca do mnie.
18: Tylko w Modivo?
17: Nie, też w Eobuwie, CCC, Worldbox, Half Price, Board Riders i Beverly Hills Polo Club.
18: I co z tym cashbackiem?
17: Zbieram i wykorzystuję przy kolejnych zakupach.
18: To już wiem, co robię. Wpadam do jednego z tych sklepów po Gold albo kupuję go online i od teraz nie przepłacam. Reklama.
1: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
0: 11.40, czas na informacje TOK FM. Krzysztof Chorwat, zapraszam. W przestrzeń powietrzną Mołdawii wleciał rano dron, a następnie spadł i eksplodował na wschodzie kraju. Wykryto również drugiego drona, który już opuścił przestrzeń powietrzną kraju, poinformowały władze. Nie ma informacji o poszkodowanych. W Milwaukee w Stanach Zjednoczonych rusza dzisiaj dwudniowe spotkanie szefów resortów handlu państw G20. W obradach weźmie udział szef resortu finansów Andrzej Domański. Będzie tam też przedstawiciel Rosji, Maksim Rieszetnikow. To kolejny raz, jak na obradach G20, którym w tym roku przewodniczą Stany Zjednoczone, pojawia się przedstawiciel kraju, który napadł na Ukrainę. Spotkało się to ze zdecydowaną krytyką Unii Europejskiej. Rzecznik Komisji Olaf Hill.
19: Od 2022 roku Unia konsekwentnie i stanowczo wykorzystuje spotkania G20, by potępiać pełnoskalową inwazję Rosji i wzywać do jej zakończenia. To się nie zmieni, niezależnie kto będzie uczestniczył w spotkaniach z grupy.
0: W zeszłym tygodniu Amerykanie zaprosili Władimira Putina na grudniowy szczyt G20 na Florydzie. Kreml przyjął to z zadowoleniem, ale dotychczas nie przekazał, czy dyktator pojawi się w Miami. Ponad 1000 funkcjonariuszy uczestniczy od rana w Niemczech i w kilku innych krajach europejskich w szerokiej akcji przeciwko sieci prania pieniędzy powiązanej z grupą motocyklową Hells Angels. Poinformowała o tym agencja DPA. Zgodnie z informacjami policji w Duisburgu, w ramach operacji planowane są aresztowania, w tym wśród wysokiej rangi członków grupy motocyklowej. Polskiej i zajęcie aktywów o łącznej wartości ponad 48 milionów euro. Przeszukanych ma zostać ponad 100 obiektów. Zarzuty dotyczą m.in. utworzenia organizacji przestępczej, rozbojów i prania pieniędzy. Śledztwo dotyczy również przestępstw z użyciem broni, przypadków uszkodzenia ciała i uchylania się od płacenia podatków. Przeszukania są prowadzone w kilku niemieckich landach, a także w Belgii, Bułgarii i Holandii. Już dziś kinowa ekranizacja Lalki Bolesława Prusa wchodzi do kin w całej Polsce. To opowieść poruszająca i ponadczasowa, mówi grający Stanisława Wokulskiego Marcin Dorociński.
20: To jest o poszanowaniu pracy, o tym jak ciężko jest zarobić pieniądze, jak trzeba mieć odwagę, żeby zarobić pieniądze, o pomaganiu innym i robieniu tego nie w sposób popisowy, tylko po prostu z potrzeby serca i o wielkiej miłości, która bywa niestety ślepa i nieszczęśliwa. Natomiast lepiej przeżyć nieszczęśliwą miłość niż nic nie przeżyć.
0: Izabelę Łęcką w kinowej Lalce gra Kamila Urzędowska w roli Rzeckiego, od kilkunastu lat niewidziany na ekranie Marek Kondrat. Kolejny słoneczny dzień, choć na niebie pojawi się też trochę chmur. Od 17 stopni na północnym wschodzie, na Przedgórzu Karpackim około 20 w centrum do 24 na zachodzie kraju.
1: Tok FM. Na każdy temat, z każdej strony.
21: Dzień dobry, przed mikrofonem Marta Perchuć-Burzyńska. O rytuałach przejścia będziemy dziś rozmawiać w Kulturze Osobistej z Pauliną Olszewską, kuratorką wystawy prezentowanej w Pawilonie Polskim na 16. Gwangju Biennale 2026 w Korei Południowej, organizowanej przez Instytut Adama Mickiewicza. Oczywiście tej polskiej wystawie. Dzień dobry.
22: Dzień dobry.
21: You must change your life. Musisz zmienić swoje życie. To jest hasło całego Biennale odbywającego się w Korei. No właśnie, jak do tego wezwania, hasła podchodzisz? Wezwanie nieznoszące sprzeciwu, musisz zmienić swoje życie, bo inaczej to nie wiadomo co?
22: No właśnie, kiedy przygotowywałam tutaj projekt czy propozycję wystawy do Pawilonu Polskiego w ramach Biennale w Gwangju, trochę to hasło, tak jak już sama zauważyłaś, ma taki wymiar rozkazu, pewnego rodzaju nakazu zmiany życia. Potem dopiero dowiedziałam się, że jest to cytat, czy jest to linijka, wers z wiersza poety Rilkiego, i w całym kontekście całego tego wiersza ono trochę nabiera innego znaczenia, ale wyjęte z tego kontekstu rzeczywiście ma taki dosyć mocny wydźwięk, mocny charakter. Ja myśląc o tym haśle przewodnim Biennale, zaczęłam się zastanawiać w ogóle, czy my musimy zmieniać nasze życie, bo tak naprawdę nasze życie jest w permanentnej zmianie. Ta zmiana jest częścią naszego bycia, naszego jestestwa. Jest czymś, co nas definiuje i co tak naprawdę też no jakby stwarza nasze życie i naszą codzienność. I na tym się skupiłam właśnie, na tej zmianie i na tej przemianie, bo też zauważyłam, że momenty spokoju, momenty równowagi są tak naprawdę wyjątkiem, że jakby właśnie ta przemiana jest wpisana w rytm naszego życia, że rodzimy się i w ramach narodzin dążymy tak naprawdę do śmierci, co już jest procesem przemiany. I ta przemiana też następuje na wielu różnych poziomach, bo jest to przemiana nasza osobista, nasza prywatna, związana z naszym najbliższym, takim najbardziej intymnym otoczeniem, ale też zmiana, którą narzuca nam społeczeństwo, narzuca nam kultura, narzuca nam tradycja. Obecnie też trochę odchodzimy od tych wszystkich rytuałów czy zmian, które miały właśnie charakter tradycyjny, charakter kulturowy, ale sobie je wytwarzamy sami, bo potrzebujemy takich zmian, potrzebujemy też takich momentów, które będą zaznaczały, że coś się kończy, a zaczyna się coś zupełnie nowego.
21: Czyli rytuały przejścia, ja cały czas przypominam, że taki jest tytuł wystawy prezentowanej w Pawilonie Polskim w Korei. Te rytuały przejścia to są zmiany w wymiarze osobistym, uniwersalnym. Tak upraszczając, zupełnie chodzi o wychodzenie ze strefy komfortu również?
22: Na pewno, tak, tak. Takie też może zadanie sobie pytania, bo mamy takie, ja mam przynajmniej takie poczucie, że mówi się o tym, że to nasze życie ma być tak gładkie jak tafla szkła, czy tafla wody, że właśnie na tym życiu nic się nie powinno dziać, a tak naprawdę na tym naszym życiu bardzo dużo się dzieje. I musimy jakby... I to jest to, czym jest nasze życie, właśnie tą zmianą, tą przemianą. I musimy jakby to zaakceptować, a nie starać się właśnie dążyć do takiego momentu właśnie tej nieustannej równowagi.
21: Jakie prace i czyje prace składają się na wystawę? Przykuło moją uwagę nazwisko chociażby Urszuli Broll, nieżyjącej już polskiej artystki, performerki i buddystki, której wystawę prac mogliśmy tak całkiem niedawno oglądać w warszawskiej Królikarni chociażby.
22: Tworząc koncepcję wystawy, postanowiłam zaprosić artystki i artystów, którzy wywodzą się czy tworzą w bardzo różnych obszarach i których praktyka artystyczna, można powiedzieć, że trochę jest względem siebie kontrastowa, bo jest to Alicja Bielawska, artystka pracująca z tkaniną, z ceramiką, z instalacjami takimi bardzo ulotnymi, bardzo takimi też sensualnymi. Zaprosiłam też duet artystyczny Inside Job, czyli Ulę Lucińską i Michała Knychausa, którzy z drugiej strony posługują się takim językiem mocno technologicznym, też postinternetowym można powiedzieć. Zadają sobie pytania o przyszłość, o jaka ta przyszłość jest, ale w takim też bardzo ciemnym, mrocznym wymiarze, czyli nie jest to ta jasna przyszłość, ale taka bardziej przyszłość pod znakiem zapytania. Jest też Anna Zaradny, performerka, kompozytorka, też twórczyni instalacji wideo, instalacji dźwiękowych. Znowu zupełnie inny obszar. Z kolei Anna Zaradny w swojej, jakby w ramach wystawy stworzyła między innymi ścieżkę dźwiękową, która dodatkowo wypełnia przestrzeń.
21: Jest takim przewodnikiem, tak? Po wystawie z tego co.
22: Tak, dokładnie. Jest takim przewodnikiem po wystawie i do tej trójki pozycji postanowiłam jeszcze doprosić koreańską artystkę Ye Sung Jung, współczesną koreańską artystkę, która w swojej twórczości między innymi zwraca się w stronę koreańskiego buddyzmu i ten koreański buddyzm przemienia, czy stara się przełożyć na, używając tradycyjnych narzędzi czy metod tworzenia sztuki właśnie w tym nurcie buddyjskim, stara się jednak to unowocześnić. Oraz są dwie pozycje artystów już nieżyjących. Jest to wspomniana przez ciebie Urszula Broll, tak jak też mówiłaś, jest to artystka, która swoje całe życie poświęciła studiowaniu buddyzmu i też jakby i reinterpretacji, czy własnej osobistej interpretacji buddyzmu. Postanowiłam się zwrócić ku jej twórczości właśnie po to, żeby ta wystawa w całości też funkcjonowała na takim bardzo uniwersalnym poziomie, bo wydawało mi się, i to się sprawdziło, że język wizualny Urszuli Broll automatycznie czy intuicyjnie przemówi do koreańskiej publiczności. I rzeczywiście okazało się, że ta koreańska publiczność od razu rozumie kompozycje, rozumie kolory, rozumie formy w pracach Urszuli Broll, bo to jest tradycja, która też jest im bliska. I ostatnim artystą jest też już nieżyjący klasyk koreańskiej sztuki współczesnej Park Seung-kwang, który z kolei pod koniec swojego życia po powrocie do Korei z Japonii zwrócił się w stronę tradycji szamańskiej i koreańskiego szamanizmu, który studiował, brał udział w rytuałach szamańskich, wieczornych rytuałach szamańskich, aby je szkicować, a potem przenosić je na płótna i tworzyć właśnie takie kompozycje będące zapisem szamańskich rytuałów. I bardzo się cieszę, że udało nam się pozyskać na wystawę jeden z jego istotnych obrazów w ramach cyklu poświęconych właśnie szamanizmowi.
21: Jest sama przestrzeń wystawy, jak została zaaranżowana, bo to nie jest bez znaczenia.
22: Oczywiście. Też tworząc koncepcję wystawy oparłam się bardzo mocno na charakterze przestrzeni, która trochę przypomina ślimaka, taki labirynt, to znaczy przechodzi się z jednej przestrzeni w drugą i właśnie to przechodzenie nadało rytm całej wystawy, no bo tutaj mamy właśnie już ten moment przejścia, czyli zaczynamy pracami, instalacjami Alicji Bielawskiej w dialogu z Urszulą Broll i z Ye Sung Jung. Jest to taka przestrzeń właśnie bardzo sensualna, wypełniona tkaninami jedwabnymi, barwionymi naturalnymi kolorami. Jest to taka przestrzeń właśnie bardzo przyjemna do przebywania. I potem wychodząc z niej trafiamy na pracę Park Sekwanga oraz zderzamy się, bo to było moje założenie, z metalowymi żebrami Inside Job, takimi właśnie bardzo futurystycznymi formami, które odnoszą się do właśnie żeber statków, do żeber samolotów, czyli takich form, które gdzieś nas transportują, przenoszą, ale też są to formy, które zostają jak struktura się rozpada, czyli jak to jest to, co jest z jednej strony elementem budującym, ale też takim ostatnim elementem w momencie destrukcji. Potem stamtąd przechodzimy do kolejnej przestrzeni o takim właśnie charakterze mocno religijnym, takim duchowym, znowu z pracami Urszuli Broll i ołtarzem Yesung Jung, skąd znowu musimy totalnie przejść do innej przestrzeni wypełnionej lustrami, którą zaaranżowała Anna Zaradny, gdzie umieściła swoją instalację wideo, która dodatkowo multiplikuje się w odbiciach lustrzanych, tworząc taką niekończące wrażenie się iluzji, jakiegoś takiego korytarza. Artystka w tej instalacji przechodzi, to jest zapis jej performance'u, więc też mamy wrażenie takiego wiecznego ruchu, wiecznego zapętlania się w jakiejś sytuacji. I stąd przechodzimy do kolejnego, ostatniego pomieszczenia, które jest dosyć ciemne, wypełnione kontrastami. Z jednej strony jest jasna praca jasna praca Anny Zaradnej, a z drugiej strony podwieszone pod sufitem ciemne prace Inside Job i właśnie znowu dialog Urszuli Broll z Yesung Jung. Więc ta cała wystawa opiera się na pewnego rodzaju kontrastach, na pewnych rodzaju napięciach, zestawieniach nieoczywistych i też takich zaskakujących zestawieniach, które mimo wszystko, co i dla mnie, i dla artystów, i potem też organizatorów, okazało się być jakimś takim bardzo trafnym połączeniem i jakąś taką sytuacją, gdzie to wszystko ze sobą dialoguje, że to wszystko się uzupełnia i właśnie tworzy jakieś takie wrażenie tej wędrówki, tego przechodzenia i też takiego właśnie somatycznego doświadczenia i sztuki, i przestrzeni.
21: Mam jeszcze takie ogólne pytanie dotyczące właśnie Biennale. Czy Guangzhou to jest ważne miejsce, jeśli chodzi o sztukę, ważna azjatycka, ale także i światowa scena artystyczna. Jakie znaczenie ma dla naszej sztuki, także naszego postrzegania w świecie udział w takim Biennale w Korei Południowej właśnie?
22: Biennale w Guangzhou jest najstarszym Biennale tak naprawdę w Azji. Ono zostało, o ile dobrze pamiętam, założone w latach 90. I od lat 90. jakby odbywa się regularnie co 2 lata właśnie w Guangzhou. Od lat wczesnych 2000 postanowiono poszerzyć jakby tą główną wystawę właśnie o tą ideę pawilonów narodowych, więc dopiero tak naprawdę od niedawna ten kontekst azjatycki został uzupełniony właśnie o kontekst międzynarodowy, a samo miejsce zostało niewybrane przypadkowo. Guangzhou ma bardzo duże znaczenie, jeśli chodzi o współczesną historię koreańską i tutaj ona trochę przeplata się z polską historią, a mianowicie w latach 80., dokładnie w maju 1980 roku w Guangzhou odbyły się studenckie protesty, które miały prodemokratyczny charakter i były też próbą obalenia czy protestu przeciwko wojskowemu reżimowi, który wtedy był obecny w Korei. I tutaj oczywiście już mamy link do naszych lat 80. i tego, co się działo u nas w Polsce. No, nie ukrywamy, my mieliśmy duże szczęście, nasze protesty, nasze działania miały bardzo pacyfistyczny w końcu charakter i nie wiązały się z poświęceniem ludzkiego życia, co niestety wydarzyło się w Guangzhou, bo te protesty zostały w sposób bardzo drastyczny stłumione przez wojsko, to znaczy główny plac miasta został odseparowany i ludzie na nim znajdujący się zostali po prostu zabici. I ta sytuacja do tej pory bardzo mocno rezonuje w społeczeństwie koreańskim. I stąd też ta idea, potrzeba stworzenia takiego Biennale, aby dbać o ten charakter demokratyczny i poprzez sztukę opowiadać o trudnych problemach, o trudnych zagadnieniach, ale gdzieś też budować jakby przestrzeń do zastanawiania się, jak możemy myśleć o naszym społeczeństwie.
21: Paulino, bardzo Ci dziękuję. Paulina Olszewska, kuratorka wystawy prezentowanej w Pawilonie Polskim na 16. Guangzhou Biennale 2026 w Korei Południowej. Wystawy organizowanej przez Instytut Adama Mickiewicza była moją i Państwa gościnią. Dzięki.
22: Bardzo dziękuję.
21: Dziękuję Jakubowi Baziowi, wydawcy programu. Marta Perchuć-Burzyńska, do usłyszenia.

0: Reklama.
1: Merdające ogony, głośne mruczenie i mnóstwo powodów do miłości. Świętuj Międzynarodowy Dzień Zwierząt z Allegro. W strefie marek znajdziesz produkty dla swoich pupili od Pedigree, Whiskas i Sheba. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
2: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Wyciąg z kartocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogu wspomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: Suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Tato, patrz jaki kolos! Ciekawe, czy zmieści się w porcie.
2: Tak, synu. Dzięki zakończonej inwestycji największe statki na Bałtyku mogą zawijać do Gdyni.
1: O, wielka sprawa.
2: Największa. Informujemy o zakończeniu realizacji projektu pogłębianie toru podejściowego i akwenów wewnętrznych portu Gdynia etapy 1 i 3 oraz przebudowa nabrzeży w porcie Gdynia etapy 2 i 3. Pogłębienie akwenów portowych oraz przebudowa nabrzeży to inwestycje o strukturalnym znaczeniu dla Polski i europejskich sieci transportowych. Projekt ze wsparciem Unii Europejskiej ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Wysokość dofinansowania to 273 miliony złotych.
3: Jeszcze więcej sportu. Od poniedziałku do piątku po 15.40 w Radiu TOK FM.
4: Sponsorem programu jest producent multisportowych smartwatchy Garmin z serii Fenix 9 i Fenix 9 Pro. www.garmin.com.
5: Dojrzałość? Każda z nas przeżywa ją po swojemu, dokładnie tak jak nasza skóra. Wybierz pielęgnację Vichy Neovadiol dopasowaną do potrzeb twojej skóry.
6: Teraz w drogeriach Superfarm Vichy Neovadiol kupisz aż 30% taniej z kartą klubu.
5: Mój wybór, Grażyna Wolszczak.
7: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
8: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
9: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
10: Reklama.
3: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
11: Jest 12.
12: Kolejny dzień z alertami RCB na Lubelszczyźnie i Podkarpaciu.
11: Rząd jednocześnie zapewnia, że trwają testy nowej aplikacji służącej do ostrzegania przed zagrożeniami z powietrza.
12: 4% wynosi wrześniowa inflacja.
11: O wyliczeniach ekonomistów opowiemy za chwilę.
12: Zajrzymy też do kina.
11: Tam już dzisiaj pojawi się lalka w reżyserii Macieja Kawalskiego. Zaczynamy TOK 360 w południe. Wojciech Muzal
12: i Tamara Pawlik-Lipska. Zapraszamy.
11: Mieszkańcy Lubelszczyzny i Podkarpacia ponownie dostali dzisiaj ostrzeżenia od Rządowego Centrum Bezpieczeństwa.
12: W Ukrainie przy granicy z Polską trwał rosyjski ostrzał. Poderwane zostały też polskie myśliwce.
11: Jak godzinę temu poinformowało RCB, zagrożenie już minęło. Jednak na Lubelszczyźnie alerty od rana zostały rozesłane dwa razy.
12: Trwają testy nowej aplikacji służącej do ostrzegania przed zagrożeniami z powietrza.
11: Powiedział o tym w poranku TOK FM wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Wiesław Leśniakiewicz i zapewnił, że już niebawem będzie ta aplikacja do dyspozycji wszystkich obywateli.
12: W przeciwieństwie do rozwiązań tworzonych prywatnie, tu przykładem jest aplikacja napisana przez jednego z mieszkańców Lublina. Państwowe oprogramowanie musi spełniać rygorystyczne wymogi dotyczące bezpieczeństwa, tłumaczył wiceminister Leśniakiewicz Tomaszowi Sekielskiemu.
13: Aplikacja już realna będzie, prawdziwa do tego osiągnięcia.
14: Ale to może od razu włączyć, bo ludzie zaczynają sami tworzyć aplikacje.
13: Tak.
14: Jest na przykład taka aplikacja strażnik.eu.
13: Tak, znamy.
14: I tu jest mapa i tutaj widać, jest zaznaczona Polska. Ja opowiem naszym słuchaczom, bo oni tego nie widzą. Ale też widać terytorium Ukrainy i widać ataki rosyjskie na terytorium Ukrainy.
13: Na terytorium Ukrainy. No tak.
14: I odzywają się alarmy w momencie, w którym trajektoria jakiegoś pocisku mogłaby oznaczać, że coś spadnie na terenie Polski, teoretycznie. I tutaj rozlega się alarm.
13: Rozumiem. Tak, no to my dzisiaj nie mamy jeszcze aplikacji, ale proszę mi wierzyć, do końca roku ta aplikacja będzie.
14: Będziemy mogli sobie zainstalować na telefonie.
13: Dokładnie, tak. Ona może będzie wcześniej, ale deklaracja była po stronie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, że do końca roku. My mamy większą trudność, bo to będzie aplikacja rządowa i ona musi być pewna. Ona już jest przygotowana, ale aktualnie jest testowana i sprawdzana, czy ewentualnie nie mamy jakichś tam problemów technicznych. Jeśli cokolwiek ma być sygnowane przez rząd polski, prawda, przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, to musimy mieć pewność, że aplikacja jest dobrze przygotowana, jest szczelna z punktu widzenia ewentualnych ataków zewnętrznych i tak dalej. Dlatego jak ktoś przygotowuje taką aplikację, jemu i wiele lepiej. Zresztą proszę zauważyć, jak ta aplikacja działa. On bazuje na informacjach, które ewentualnie pozyskuje
14: z aplikacji ukraińskich
13: i z polskich.
11: Według wiceszefa MSWiA rządowa aplikacja ma być zabezpieczona przed ewentualnym wykorzystaniem danych pochodzących z niepewnego źródła.
12: Do końca roku oznaczonych zostanie ponad 86 tysięcy punktów schronienia. Dziś weszło w życie rozporządzenie określające oznaczenia takich miejsc.
11: To jest taki niebieski trójkąt równoboczny na pomarańczowym tle, a także tabliczka z białym napisem na zielonym tle. W ten sposób mogą być oznaczone na przykład przejścia podziemne, tunele, stacje metra, garaże podziemne i wiele innych obiektów. O czym więcej już teraz Tomasz Fęska.
10: Dziś wiele osób nawet nie wie, że ma w swojej okolicy punkty schronienia. Wszystko przez brak odpowiednich oznaczeń. Wraz z ich pojawieniem się, czyli tych charakterystycznych trójkątów na kontrastującym pomarańczowym tle i zielonych tabliczek z białym napisem, chodząc na zakupy, do pracy czy na spacer, będziemy mieli okazję się z nimi oswoić, mówi szef think tanku Obserwatorium Bezpieczeństwa Sergiusz Parszewski.
15: Dzisiaj my te obiekty możemy zidentyfikować, znaleźć je w naszej najbliższej okolicy. Wchodząc na stronę internetową, gdzie się ukryć, PL lub ściągając taką aplikację, ale to jest za mało. No i właśnie po to, żeby one były jeszcze lepiej oznakowane, mają się pojawić oznakowania na tych budynkach, na wejściach do tych budynków, no i na wejściach do poszczególnych pomieszczeń, bo bardzo często to nie jest tak, że cały budynek jest punktem schronienia, prawda? Czyli mamy przykładowo blok z garażem podziemnym, część garażowa czy część piwniczna, która zapewnia większą ochronę niż pozostanie w budynkach na wyższych kondygnacji. One będą po prostu oznakowane.
10: Warto jednak sprawdzić, w jakich godzinach są one realnie dostępne, wyjaśniał w poranku TOK FM w rozmowie z Tomaszem Sekielskim wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Wiesław Leśniakiewicz.
13: Niektóre mogą mieć ograniczony dostęp, tak. Ale ograniczony dostęp może wynikać z tego, że instytucja pracuje do godziny 18, a po 18 już nie ma, czy do 16, czy szkoły na przykład. I proszę zauważyć, że w tej aplikacji mamy napisanych, co jest dostępne 24 godziny, co nie jest dostępne 24 godziny. W sytuacji, kiedy syreny zawyją, te punkty powinny być udostępnione.
10: Co ważne, mowa o miejscach, które mają nam służyć schronieniem nie tylko w przypadku ewentualnego ataku z powietrza, ale również w obliczu zagrożeń na przykład pogodowych. Tomasz Węskę, TOK FM.
12: Z kolei lekarze rodzinni z Lubelszczyzny pytają, jak mają się zachować, gdy wyją syreny alarmowe. W tej sprawie spotykają się z wojewodą.
11: I jak mówią, nie mają pewności, czy mogą przerwać pracę, albo co robić z pacjentami, którzy są w trakcie wizyty. Anna Gbiterek-Zabłocka.
16: Doktor Tomasz Zieliński ma przychodnię w Wysokiem. To jest niedaleko miejsca, gdzie kilka tygodni temu spadła rosyjska rakieta. Mój rozmówca jest także szefem Lubelskiego Związku Lekarzy Rodzinnych Pracodawców. Jak mówi, po pierwszych syrenach alarmowych, które zawyły 17 września w środku dnia, miał mnóstwo pytań od lekarzy. Dlatego napisał do wojewody. Chciał się spotkać, ale zaproszenie przyszło dopiero teraz. Po kolejnych syrenach, które wyły na Lubelszczyźnie w poniedziałek.
17: Na panikę najlepszym ratunkiem jest wiedza. Jeżeli wiemy, co mamy zrobić, wiemy, jak się mamy zachować, przestajemy się aż tak bać, jak się nie boimy, nie generujemy paniki. I chcemy dalej przygotować się do tego, żebyśmy po prostu wiedzieli, co mamy zrobić. I koledzy, zgłaszając, że nie wiedzą, no właśnie wołają, pomóżcie.
16: Dyrektor Piotr Matej kieruje Szpitalem Wojewódzkim oraz Centrum Onkologii w Lublinie. Jak mówi, pracownicy dostali wytyczne na wypadek ataku z powietrza. Lekarze i pielęgniarki zadają sporo pytań, bo chcą wiedzieć.
18: W przypadku Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej pytań było więcej ze strony personelu. Co mamy robić i jak się zachować? Idę krok dalej. W poniedziałek dokładnie, zarówno w jednym, jak i w drugim podmiocie, zaprosiłem eksperta zewnętrznego, który pracuje w obronności, który zna to bardzo dobrze. Jak i w jaki sposób podejść do pacjenta, bo dla nich jesteśmy.
16: Próbne ewakuacje, które są w szpitalach przeprowadzane, mają za cel m.in. przyspieszenie procedur. Chodzi o to, by natychmiast wiadomo było, co robić w sytuacji realnego zagrożenia z powietrza. Anna Gmiterek-Zabłocka, TOK FM.
11: Do poziomu 4% dotarła inflacja w kończącym się wrześniu.
12: Ceny rosną coraz szybciej, a inflacyjny odczyt już wyraźnie przebił poziom uważany za zdrowy dla całej gospodarki i naszych portfeli.
11: Jest z nami teraz Wojciech Kowalik z redakcji gospodarczej TOK FM. Wojtku, czy to jest wszystko wina drogich paliw?
19: Przede wszystkim, bo w miesiąc zdrożały o ponad 9, a w ostatni rok o prawie 40%. Ale na razie inflację widać głównie właśnie w paliwach, mówił w porannym EKG Ignacy Morawski, główny ekonomista Pulsu Biznesu.
20: Mamy duży wzrost cen paliw, ale z drugiej strony nie widzimy rozlewania się, mówiąc obrazowo, tego wzrostu cen paliw na inne ceny w gospodarce. Czyli nie mamy takiej niebezpiecznej sytuacji, w której impuls ze strony cen paliw uruchamiałby taką spiralę cenową w innych branżach, tak? Że jedna firma podnosi ceny, bo drożeją paliwa, druga firma podnosi ceny, bo ta pierwsza podniosła i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście sytuacja inflacyjna dobra nie jest z punktu widzenia konsumenta, no bo ceny rosną szybciej, co oznacza, że realne dochody rosną wolniej, ale pozytywne jest to, że nie ma nakręcania się spirali cenowej.
19: Wciąż to uderzenie drogich paliw trochę łagodzą ceny żywności. Przeciętnie są niższe niż rok temu, choć ten trend taniejącej żywności najprawdopodobniej już się kończy i podskoczyły ceny energii, a to prawdopodobnie za sprawą drożejących gazu, pelletu i węgla.
12: Więcej na temat tego, co z inflacją dzieje się teraz i do jakich poziomów może jeszcze wzrosnąć, Wojtek opowie w EKG po 12.40. Pilot samolotu linii Fly Dubai zamierzał rozbić maszynę, podaje portal Times of Israel, powołując się na nieoficjalne doniesienia. Samolot został przekierowany do Arabii Saudyjskiej.
21: Izraelskie media donoszą, cytując podróżnych, że jeden z pilotów próbował rozbić samolot, ale został powstrzymany przez drugiego pilota i pasażerów.
12: Z kolei CNN donosi, że samolot nadał sygnał alarmowy. Cytuje też pasażerkę, która stwierdziła, że ktoś dźgnął pilota scyzorykiem.
21: Biuro premiera Izraela poinformowało, że zdarzenia nie uważa się za próbę porwania. Benjamin Netanyahu prowadzi jednak konsultacje w tej sprawie.
12: Flight Radar zwrócił uwagę na skrajne wahania w danych dotyczących wysokości samolotu. Zauważył, że prędkość opadania i wznoszenia maszyny wahała się od minus 9000 do plus 3000 metrów na minutę.
21: Samolot leciał ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich do Izraela.
12: Po spotkaniu z szefami firm technologicznych Donald Trump twierdzi, że zgodzili się oni na ustanowienie standardów dotyczących rozwoju sztucznej inteligencji.
21: Jednocześnie amerykański prezydent przyznał, że standardy te będą wiążące jedynie moralnie. A więcej na ten temat Tomasz Orchowski z redakcji zagranicznej TOK FM.
22: Po serii włamań modeli sztucznej inteligencji do zewnętrznych systemów, na przykład australijskiego statystycznego, Trump musiał coś zrobić. Sam jest przeciwnikiem jakichkolwiek regulacji dotyczących sztucznej inteligencji, ale według sondażu Reuters Ipsos ponad 70% Amerykanów uważa, że w sprawie AI trzeba działać. Minimalne standardy można więc uznać za działanie wizerunkowe, by nie zaszkodzić republikanom przed listopadowymi wyborami uzupełniającymi do kongresu. Rozważamy powołanie nowego 10-osobowego ciała, które sprawowałoby nadzór nad tym wszystkim. Trump nie chce ograniczać rozwoju superinteligencji, jak nazywa AI, bo liczy, że uda mu się wygrać technologiczny wyścig z Chińczykami. Kto wygra rywalizację w sprawie AI, ten wygra w ogóle, uważa Trump. Pekin też nie zamierza odpuszczać. Reuters donosi, że chińskie modele, podobnie jak amerykańskie, wykazują cechy autonomiczności, czyli oszukują, obchodzą ograniczenia i ukrywają swoje porażki. BBC donosi, że badaczom udało się przekonać jeden z chińskich modeli, by powiedział im, jak stworzyć broń biologiczną i przeprowadzić zamachy. W zeszłym tygodniu w Waszyngtonie o sztucznej inteligencji Trump rozmawiał z prezydentem Xi Jinpingiem. Ustalić udało się niewiele. Formalny mechanizm dialogu w sprawie AI. Tomasz Orchowski, TOK FM.
12: 5 miliardów opakowań udało się zebrać w ciągu roku działania systemu kaucyjnego. To wyliczenie Ministerstwa Klimatu i Środowiska. W ramach systemu kaucyjnego w Polsce działa obecnie 65,5 tysiąca punktów zbiórki opakowań, w tym ponad 23 tysiące automatów kaucyjnych.
21: Do końca roku możliwy jest do osiągnięcia cel wyznaczony w ubiegłym roku, który zakłada, że zbiórka plastikowych opakowań osiągnie poziom 77%. Mówi szefowa resortu klimatu i środowiska Paulina Henning-Kloska.
23: Chcemy w tym roku, żeby system kaucyjny zgromadził 77% opakowań, które wchodzą do systemu, które są objęte systemem. To jest cel, który mamy postawiony w ramach selektywnej zbiórki. Wszystko wskazuje na to, że ten cel w tym roku możemy osiągnąć. Na koniec września zebraliśmy blisko 60% opakowań objętych systemem kaucyjnym, które w tym okresie weszły do systemu.
21: Resort planuje objęcie kaucją butelek szklanych, tak zwanych małpek, a także w planach jest wydłużenie czasu na skorzystanie z bonu kaucyjnego. Rząd ma zająć się tą inicjatywą w ciągu 2 miesięcy.
12: A od dziś można się wybrać do kina na najnowszą wersję Lalki Bolesława Prusa w reżyserii Macieja Kawalskiego z Marcinem Dorocińskim i Kamilą Urzędowską w rolach głównych.
21: Przedwczoraj pierwsi widzowie oklaskiwali ten film na premierze w Teatrze Wielkim w Warszawie.
0: Przepiękne kostiumy, przepiękna muzyka, film przecudowny.
1: Tym filmem Marcin Dorociński zapewnił sobie nieśmiertelność. Wokulski jest znakomity. No ja jestem pod gigantycznym wrażeniem. Porównałbym ten film do Ziemi Obiecanej z niezwykłym rozmachem. Poleciłbym każdemu.
12: W kinowej Lalce pojawiają się gwiazdy polskiego kina, m.in. Krystyna Janda, Maja Komorowska, Andrzej Seweryn, Agata Kulesza, Maria Dębska i Mateusz Damiński.
21: A także Marek Kondrat, który do filmu wraca po kilkunastu latach.
12: Bardzo mnie to ucieszyło, mówi Marcin Dorociński, który w filmie wciela się w Wokulskiego.
2: Jak Radek go przywiózł na przymiarkę kostiumów i to była niespodzianka, ja nie wiedziałem. Jak zobaczyłem Marka, to klęknąłem po prostu i otworzyłem mu drzwi i mówię, Boże, teraz to ja się już nie boję. Jak mam takiego Rzyckiego. Marek jest niezwykły, jest przedstawicielem pokolenia aktorów inteligentnych, oczytanych, odważnych, z poczuciem humoru i z jakąś taką brawurą. I to mnie imponuje bardzo i sam chciałbym taki być.
21: Izabelę Łęcką w najnowszej Lalce gra Kamila Urzędowska.
12: Jeden z najsłynniejszych piłkarskich klubów na świecie, Manchester City, jest winny wszystkich zarzucanych mu naruszeń zasad finansowych, poinformowali przedstawiciele Premier League.
21: A chodzi m.in. o ukrywanie źródeł przychodów czy prawdziwych zarobków zawodników i trenerów w latach 2009-2018. Klubowi grozi kara włącznie z wyrzuceniem z ligi, a kibice są zdruzgotani.
4: This is a shame. Like, it's a shame. It's a shame for football.
24: To wstyd dla piłki nożnej. Piłka to tak wspaniały sport, że nie powinno dochodzić do takich sytuacji, zwłaszcza w Anglii. Anglia to ojczyzna piłki, więc to po prostu niewiarygodne. Wielka szkoda dla tak dobrej drużyny jak Manchester City. Szczerze, nie mogę w to uwierzyć. Myślałem, że sprawa zostanie zamieciona pod dywan, ale sam fakt, że wydali w tej sprawie oświadczenie, jest dość obciążający. Zobaczymy, co się wydarzy. Niektórzy mówią zabrać im punkty. Ja uważam, że powinni ich wyrzucić.
12: Kwestia kary zostanie rozpatrzona przez niezależną komisję. W ciągu ostatnich 15 lat Manchester City zdobył 8 tytułów mistrzowskich, a także wygrał Ligę Mistrzów w 2023 roku.
21: Fanów obserwacji nieba i gwiazd czeka dzisiaj nieprzespana noc. Od wieczora obserwować będzie można księżyc na tle Plejad.
12: A Plejady to wyjątkowo efektowna gromada gwiazd, mówi kierujący Planetarium Centrum Nauki i Techniki EC1 w Łodzi Tomasz Banyś.
25: W ich skład wchodzi kilkaset młodych, liczących ledwie 100 milionów lat gwiazd, które dodatkowo podświetlają resztkę gazu, z którego się narodziły. Okiem nieuzbrojonym dostrzegamy ich 7, w porywach do 9, w zależności od warunków obserwacyjnych i jakości naszego wzroku. Dość łatwo je znaleźć na niebie, a gdy raz zapamiętamy, jak wyglądają, będziemy je dostrzegać przy dobrej pogodzie niemal automatycznie.
12: Obserwacje najlepiej zacząć około godziny 19.30. Zdecydowanie ułatwi je też lornetka. Dzisiejsze zjawisko będzie widoczne przez całą noc.
21: Mamy teraz 16 minut po godzinie 12, a to znak, że już za kilka minut będą goście w południowym wydaniu TOK 360. A wcześniej zaprosimy Państwa na informacje o godzinie 12.20, jak zwykle, oczywiście o tej porze.
26: Autopromocja.
27: Są takie piosenki, które przychodzą do nas dokładnie wtedy, kiedy ich potrzebujemy. I takie historie, których nie da się opowiedzieć w dwóch zdaniach. Będzie ich więcej. W piątek po 23 zabieram Państwa na noc, w której muzyka mówi więcej niż słowa. Brak mi słów. Marcin Sobesto, zapraszam.
26: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Autopromocja.

0: poprosi o pomoc. Dlatego potrzebuje twojego głosu. Powiedzmy stanowcze nie małym klatkom i więziennym kojcom dla psów. W niedzielę 4 października o godzinie 13 spotykamy się przed Ministerstwem Rolnictwa w Warszawie. Weź udział w manifestacji przeciwko projektowi rozporządzenia. Łańcuchy miały zniknąć. Nie mogą zastąpić ich ciasne klatki.
1: Posterunkowy Cezary. Dostałem wezwanie w sprawie przetrzymywania.
2: Kogo?
1: Pustych szklanych słoików, które od lat okupują tę szafkę.
2: Czaro, żony nie będziesz kontrolował.
1: Edytko, ogólnopolski dzień segregacji szkła zobowiązuje. Proszę otworzyć szafkę. O, szklane słoiki, butelki, opakowania po kosmetykach i perfumach. Wszystko puste. Do zielonego pojemnika, raz, dwa.
2: Tak, jest posterunkowy Cezary.
1: No, więcej na szkłomazgon.pl.
2: Zachęca Rekopol i my, Edyta Pazura.
1: I Cezary Pazura.
3: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
4: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
3: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
5: Skoda. Z gangiem świeżaków więcej zaradniaków. Teraz w ramach akcji. Zakup warzyw lub owoców to dodatkowa naklejka gangu zaradniaków za każde wydane 67 zł z kartą Moja Biedronka. Od poniedziałku do środy polecamy. Winogrona jasne bezpestkowe na wagę 6,99 za kilogram, a do tego pieczarki 500 gramów 4,99 za opakowanie. Kupuj świeże owoce i warzywa i zbieraj naklejki Gangu Zaradniaków. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie w sklepach Biedronka i na gangzaradniaków.pl.
6: Codziennie niskie ceny.
7: Reklama.
8: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
9: 12.20, informacje TOK FM, Krzysztof Korwat, zapraszam. Szef MON-u Władysław Kosiniak-Kamysz stwierdził, że nie ma problemu z nazwaniem potencjalnej stałej amerykańskiej bazy wojskowej w Polsce Fort Trump. To jest cena, którą warto zapłacić, powiedział wicepremier. Minister obrony zapewnił także, że przegląd obecności sił amerykańskich w Europie nie dotyka w negatywny sposób Polski i o tym jesteśmy zapewniani przez stronę amerykańską. Komisja Europejska otrzymała ostatni wniosek o płatność od Polski w ramach Krajowego Planu Odbudowy. Ostatni wniosek opiewa na 54 miliardy złotych. Termin mija dziś. Po złożeniu wniosku komisja oceni, czy Polska zrealizowała zapisane w planie inwestycje i reformy. Na molo w Kołobrzegu od jutra będzie można znowu wejść za darmo. Wraca posezonowy bezpłatny wstęp. Molo w Kołobrzegu jest największym uzdrowisku w Polsce. Zostało otwarte w 1971 roku. Ma długość 220 metrów i szerokość 9 metrów, a pomost spacerowy znajduje się około 4,5 metra nad poziomem morza.
10: TOK 360, wydanie południowe. Mieszkańcy wschodniej Polski otrzymują często, właściwie coraz częściej, alerty RCB związane z zagrożeniem w związku z trwającą wojną w Ukrainie. No i przydałaby się tym mieszkańcom aplikacja, która by ostrzegała ich przed zagrożeniem. Jest z nami w tej chwili dr Michał Piekarski z Instytutu Studiów Międzynarodowych i Bezpieczeństwa Uniwersytetu Wrocławskiego. Dzień dobry.
11: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
10: Dzisiaj dowiedzieliśmy się od wiceministra MSWiA Wiesława Leśniakiewicza, że trwają testy i z końcem roku już będzie ta aplikacja. No to trochę poczekamy na nią, prawda panie doktorze? Trochę to trwa.
11: Zdecydowanie, tym bardziej, że kiedy słyszę aplikacja, to pierwsze skojarzenie mam, o Jezu, jeszcze jedna aplikacja do ściągnięcia. I tutaj bardziej bym jako specjalista, jako obywatel spytał, kiedy zostanie zmieniony system w ogóle wysyłania alertów, bo obecnie mamy alert RCB znany na formie wiadomości tekstowej, ale jest tak zwany system Cell Broadcast, o którego wdrożenie apeluje się od dawna.
10: Jeszcze raz o wdrożenie czego?
11: Cell Broadcast, czyli system, który działa podobnie, też nadaje komunikat i on jest wyświetlany na telefonach, tylko po prostu działa to technicznie nieco inaczej niż
10: coś nowszego niż SMS-y, coś lepszego, jak rozumiem.
11: Dokładnie tak. Nie jest to typowe SMS, jest to powiadomienie, które wyskakuje na telefonie. I co ważniejsze, to nie jest w tym momencie aplikacja. To nie działa niezależnie od tego, czy ktoś ma tę aplikację zainstalowaną, czy też nie. Tym bardziej, że automatycznie aplikacja brzmi z jednej strony bardzo dobrze i bardzo modnie, ale z drugiej strony aplikacja to jest coś, co trzeba zainstalować, coś, co musi być dostępne dla jak najszerszej gamy urządzeń. I pół biedy, jeżeli mam osoby, które sobie z tym radzą bez problemu, ale w społeczeństwie będzie mieli pewne grono osób, dla których po prostu ściągnięcie tej aplikacji może być kłopotliwe, bo na przykład nie korzystają od telefonu, wykorzystując aplikację, tylko na przykład, tylko używam go do dzwonienia, więc
10: no dobrze, to może być pewien problem. W Ukrainie aplikacja akurat się,

0: jak słyszymy, sprawdza.
1: No fakt, z drugiej strony Ukraina działa w warunkach
0: wojny.
1: Wojennych. Z trzeciej strony też te aplikacje nie zawsze pokazują informacje najbardziej precyzyjne, ale i jeżeli potraktujemy je jako dodatkowy kanał komunikacji, to można o nich rozmawiać. Przy czym znowu pojawia się kolejne pytanie. Po co kolejna aplikacja, skoro jest mObywatel? Który już jest aplikacją jednak dosyć popularną. I dlaczego nie dodać do niego tej funkcji? Więc tutaj pojawia się same, jak pan widzi, mnóstwo pytań na etapie samego pomysłu pod hasłem jeszcze jedna aplikacja.
0: Pan doktor widział tę aplikację, którą oni testują?
1: Nie, niestety nie.
0: A jako naukowiec, który się zajmuje bezpieczeństwem, to chyba warto by było, żeby pan miał taką możliwość zobaczenia. Tak zakładam, bo się zastanawiam, kto ją widział i kto ją testuje w takim razie.
1: No cóż, podejrzewam, że wąskie grono osób z administracji, być może z którejś z uczelni to mundurowych, być może Akademii Pożarniczej, która ma teraz specyficzną, szczególną rolę. Natomiast nie, ani ja, ani żaden ze znajomych nie znalazł się w gronie osób, które by o tej aplikacji wiedziały, chyba że ktoś znajomy jest i podpisał jakieś bardzo, bardzo silne NDA.
0: A może to testowanie właśnie powinno być na szerszą skalę trochę, tak tutaj sobie myślę.
1: No cóż, no niewątpliwie, jeżeli już mówimy o testach z udziałem osób z zewnątrz, no to niewątpliwie to mogło być testowanie dla osób choćby z Polski Wschodniej, no które jednak trochę tych alarmów już przeżyły. Natomiast ta informacja jest o aplikacji jest mimo wszystko pewną nowością i teraz pojawia się automatyczne pytanie, jakie funkcjonalności będzie miała taka aplikacja, czy to będzie tylko i wyłącznie środek powiadamiania, alarmowania, czy też będzie miała jakieś inne funkcjonalności, bo jeżeli już mówimy o samych aplikacjach, to automatycznie pojawia się pytanie, czy zostanie to w jakiś sposób zintegrowane z tym, no, ułomnym, problematycznym, dyskusyjnym, ale jednak istniejącym wykazem miejsc ukrycia. Choćby po to, żeby osoba, która takie ostrzeżenie dostanie, będzie wiedziała, gdzie się ukryć, tym bardziej, że znowu te dane są dostępne, ale one są dostępne w postaci zwykłej strony internetowej, nie są zintegrowane z żadną aplikacją.
0: W sytuacji zagrożenia to trudno sobie wyobrazić szukanie informacji gdzieś na stronie, prawda?
1: A
0: jeśli chodzi o dobre przykłady, które możemy wdrożyć, no bo jesteśmy w tej chwili skazani trochę na gdybanie i to wyobrażanie sobie, jak ta aplikacja może wyglądać. Jak to powinno działać? Mam telefon, biorę do ręki telefon, jest zagrożenie, dajmy na to w promieniu, nie wiem, 50 kilometrów, taki próg być może powinien być. I co? Jest komunikat, zagrożenie i wskazówka do tego, gdzie jest miejsce schronienia. Czy tak to ma być?
1: Zdecydowanie tak. Po drugie, w tym momencie informacja o zasadach postępowania, które powinny być w tym momencie łatwo dostępne do sprawdzenia. Oczywiście, częściowo znowu one zostały upublicznione w poradniku MSWiA. Siłą rzeczy nie ma problemu, żeby je z aplikacją w tym momencie zintegrować. Poza tym no teraz pojawia się pytanie, czy ta aplikacja będzie ostrzegać tylko przed zagrożeniami z powietrza, czy też innymi, ponieważ jedną sytuacją jest zagrożenie właśnie atakiem z powietrza, które wymaga innego działania niż na przykład sytuacja, w której załóżmy na terenie Wrocławia doszłoby do katastrofy kolejowej czy samochodowej.
0: Jakiś akt sabotażu. I na przykład
1: rozstrzeliłby się po prostu zbiornik z substancją trącą znowu to, co na przykład czasami jest widoczne w alercie RCB, kiedy pojawiła się informacja na przykład o tym, że jest gdzieś pożar, czy też powódź i tam próbuje się wrzucać pewne informacje odnośnie zachowania się, ograniczone znowu, bo to jest SMS ze wszystkimi ograniczeniami tego kanału komunikacji, w aplikacji mógłby być bardziej przejrzysty.
0: Informacji chyba nie powinno być za dużo. I to doświadczenie z alertami RCB pokazuje, że jak one będą co chwilę się pojawiały, jak tylko będzie coś potencjalnie leciało ze wschodu, to też może znieczulić odbiorców. Jak pan patrzy na tę sprawę?
1: No tutaj mamy ten problem, że w momencie, że ten próg pomiędzy sytuacją, że coś może wlecieć, bo jest obserwowane nad terytorium zachodniej Ukrainy, a już wleciał i leci na przykład na Lublin, Rzeszów czy powiedzmy Puławy, ten margines jest strasznie mały. I nie dziwię się, że w tej chwili próbuje się błądzić ostrożnością i ogłasza te alerty w momencie, kiedy dopiero coś może wlecieć w polską przestrzeń powietrzną. Natomiast sam jestem ciekaw, czy ktoś zastanawiał się, prawdopodobnie tak, i w jaki sposób zostałby to sprawdzić, jak efektywny byłby alert w momencie, kiedy na przykład wiemy już na pewno, że coś wleciało i nie jest to w tym momencie, tu znowu mówimy nie tylko o czynniku czasu miejsca, ale także ilości obiektów, które wleciały. Bo jeżeli mówimy o jednym obiekcie, on może być przypadkowy i może się rozbije gdzieś w polu czy w lesie. Ale jeżeli okaże się, że widzimy na przykład 30 obiektów, które lecą i to w kierunku nie tylko naszej granicy, nie przekroczył i lecą już na przykład na miasto, tak jak Lubin, Rzeszów czy Warszawę, no to w tym momencie to jest sygnał, że coś się dzieje bardzo poważnego i ludzi trzeba powiadomić inaczej.
0: Bardzo dziękuję. Doktor Michał Piekarski z Instytutu Studiów Międzynarodowych i Bezpieczeństwa Uniwersytetu Wrocławskiego był z nami w TOK 360. Jest z nami Aleksandra Wójtowicz, analityczka do spraw nowych technologii i cyfryzacji w Polskim Instytucie Spraw Międzynarodowych. Dzień dobry.
2: Dzień dobry Państwu.
0: Donald Trump ogłasza, że podpisał z szefami największych firm technologicznych coś w rodzaju konstytucji AI. Tak to zostało określone. Co w tej konstytucji zapisano? Po co w ogóle taki dokument?
2: Tak, no ta konstytucja, z tego co wiemy, na podstawie tak naprawdę postu Trumpa na Truth Social, no jest bardzo krótka, ma chyba 300 słów, z tego co rozumiem, no chociaż też z Trumpem nigdy nie wiadomo, tak, czy to faktycznie cały dokument jest opublikowany, czy nie. No i zakłada, że po prostu modele sztucznej inteligencji, te takie frontier models, czyli takie najnowsze, najlepsze, najbardziej rozwinięte, no będą jakkolwiek monitorowane pod względem tego bezpieczeństwa wewnętrznego. No ale jednocześnie Trump bardzo chce, żeby ten monitoring i to sprawdzanie bezpieczeństwa jakkolwiek nie wpływało na rozwój i na tempo tego rozwoju, tak? No bo jemu zależy na tym, żeby ta inteligencja rozwijała się jak najszybciej, jak najlepiej. To wszystko jest wynikiem tego, że od no tak naprawdę miesiąca mieliśmy do czynienia z taką szeroką debatą na temat tego bezpieczeństwa sztucznej inteligencji. I wręcz same firmy technologiczne mówiły o tym, że chcą zwiększyć to bezpieczeństwo. Z jakich powodów, to temat na osobną dyskusję, no ale taka była narracja. A jednocześnie Donald Trump mówił, że on no, żadnego bezpieczeństwa tak realnie nie chce. Zależy mu tylko na tym rozwoju AI i na osiągnięciu superinteligencji, co w jakimś sensie osiągnął, bo podpisał też rozporządzenie wykonawcze, które rzekomo zmienia nazwę sztuczna inteligencja, czyli artificial intelligence, na superinteligencję.
0: No, Donald Trump akurat jest specjalistą od nazewnictwa różnych miejsc, to w tym wypadku AI, z tym, że tutaj, no nie wiem, chyba nie będzie to miało specjalnie znaczenia dla rozwoju AI, jak pani uważa?
2: No tak mi się wydaje zdecydowanie. To znaczy tak naprawdę nie chcę powiedzieć, że firmy technologiczne mają jakoś świetnie rozwinięte metody zabezpieczania tych treningów sztucznej inteligencji, bo ewidentnie jest tak, że właśnie ich nie mają i z tego wynikają te różne ostatnie doniesienia, tak, o tych agentach AI, które, nie wiem, tam kogoś zaatakowały, zdobyły jakąś bazę danych. No a tak naprawdę, ale tak naprawdę to, co proponuje Trump, jest na jeszcze niższym poziomie, tak? Bo zakłada, że no po prostu będzie jakiś monitoring, jakaś zewnętrzna ewaluacja, jakaś, prawda, rada do spraw AI, no ale jeśli ona ma, prawda, no działać zgodnie z poglądami Trumpa, to jej siła będzie niewielka.
0: Brzmi to trochę jak niepotrzebna biurokracja. Jak pani uważa?
2: No czy biurokracja...
0: No bo tak, firmy mają się regularnie spotykać, by ustalać standardy i dobre praktyki, a także dopuszczają, że z czasem przyjęte zasady mogą stać się obowiązującym prawem. Czyli grzeczne big techy amerykańskie będą siadały do stołu i umawiały się tak, żeby wszyscy w porządku i z poszanowaniem siebie wzajemnie działali. No, kto w to uwierzy?
2: No właśnie, ja bym tego nie nazwała biurokracją, no bo biurokracja zakłada jednak obowiązujące prawo.
0: Może inaczej, niepotrzebne procedury, przepisy. Niepotrzebne spotkania i takie negocjacje, które, z których nic nie wyniknie.
2: Tak, no ja myślę, że czy niepotrzebne. No tak naprawdę regulowanie AI jest bardzo potrzebne, tak? No ale sposób, w jaki podchodzi do tego Trump, jest tak, jak pan mówi, no niepotrzebny, w jakimś sensie niewystarczający, bo faktycznie będzie to wyglądać tak, jak to dzisiejsze spotkanie, czy tam wczorajsze spotkanie. Spotkają się ci przedstawiciele Big Techów, powiedzą, że tak, dbamy o bezpieczeństwo i rozejdą się do domów, tak? Ale nie wyniknie z tego większe bezpieczeństwo modeli sztucznej inteligencji, konkretne rozwiązania, które miałyby faktycznie zapewnić to bezpieczeństwo, tak? Więc to będzie spotkanie i właściwie tylko spotkanie.
0: Czy błędnym założeniem jest to założenie, że z samymi Big Techami można się na coś umówić? Czy może potrzeba twardego prawa nowego?
2: No zdecydowanie potrzeba twardego prawa. To znaczy no, z Big Techami ciężko jest tak dogadać się, powiedzmy, na dobre słowo. No to są wielkie korporacje, które...
0: Wszystko powiedzą, które... co człowiek chce usłyszeć, prawda? Co taki Trump chce usłyszeć.
2: No tak, tak, tak, zdecydowanie. No tylko, że tutaj też warto podkreślić, że no Trumpowi naprawdę nie zależy na regulowaniu ich. Więc... to jest właściwie taka gratka dla tych Big Techów, tak? W sensie, bo nie dość, że on nie chce ich regulować, to tak naprawdę tylko chce się spotkać i wydać jakieś oświadczenie. No więc no mało to jest efektywne w kontekście myślenia po prostu o bezpieczeństwie sztucznej inteligencji.
0: Co nas czeka w związku z, jak rozumiem, dalej niepohamowanym rozwojem AI w Stanach Zjednoczonych?
2: Z jednej strony prawdopodobnie więcej właśnie tych incydentów bezpieczeństwa. Nie chodzi o to w żadnym stopniu, prawda, że ta sztuczna inteligencja osiągnie poziom takiej definicyjnej superinteligencji, czyli czegoś mądrzejszego od człowieka i tak przejmie władzę nad światem, no bo to są wizje z jakichś filmów science fiction, nie mające poparcia w faktach. Natomiast faktycznie te treningi sztucznej inteligencji przeprowadzane są przez firmy bardzo szybko. To znaczy wszystkie te historie, które słyszymy właśnie o tych agentach AI, które, prawda, wymknęły się spod kontroli i przejęły jakiś system.
0: Kontrolę nad światem.
2: Zwykle, no tak, tak, tak, właśnie. To zwykle to trwało w trakcie ćwiczeń AI, tak? Tylko te treningi AI są zaprogramowane no, na bardzo szybkie, tak? W sensie, że sami pracownicy, pracowniczki tych firm zwracają uwagę na to, że właśnie te stworzenie tego bezpiecznego środowiska dla treningu no, nie do końca działa, dlatego że firma chce jeszcze szybciej rozwijać AI, no więc jeszcze szybciej przeprowadzać badania, no i po prostu tak właśnie wychodzą z tego takie kwiatki, że na przykład w treningu, gdzie, nie wiem, agent AI ma nie mieć dostępu do internetu, ma dostęp do internetu, no i się włamuje do czegoś, tak? Więc no na pewno takich sytuacji będzie więcej. No i na pewno jakoś tam będzie przyspieszać ta rywalizacja Stanów z Chinami, chociaż wydaje się, że no te modele chińskie, mimo tego, że ten krajobraz amerykański jest taki chętny tym firmom technologicznym, tak? To znaczy no, mało regulacji federalnych, jednocześnie taka no, przynajmniej narracyjne, duże wsparcie właśnie od prezydenta, no to jednak te najnowsze testy pokazują, że te modele chińskie otwartej wagi osiągają dosyć podobne wyniki do tych amerykańskich. Więc no, wydaje mi się, że bardziej to wpłynie na klimat polityczny niż na faktyczny przełom technologiczny.
0: Bardzo dziękuję. Aleksandra Wójtowicz, analityczka do spraw nowych technologii i cyfryzacji w Polskim Instytucie Spraw Międzynarodowych była z nami. Przed nami tuż po informacjach o 12.40 EKG, a w magazynie będzie o inflacji.
3: Reklama.
4: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
5: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
6: Pani Barbaro, tego co wsisy.
7: Taniej kupować.
5: A, no to w Media Expert.
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Eletta Ultra. Cold Brew, ponad 50 napojów. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4499 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
9: W Media Expert. Zobacz, Stasiu, soku.
10: Gdzie? Nie widzę.
9: No tam, patrz.
10: Żuniu, coś ci chyba przywidziało.
9: Coś ty. Stosuję Maxiluten D3. Tobie też polecam.
11: Maxiluten D3 zawiera wysoką dawkę luteiny, aż 24 mg, a także substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej. Maxiluten D3 to także wysoka dawka witaminy D3, tak ważnej w okresie jesienno-zimowym.
10: Ja już wiem, skąd u ciebie ten sokoli wzrok.
11: Maxiluten D3 to podwójna korzyść w jednej tabletce. Suplement diety Aflofarm.

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta Wektry. Tylko teraz internet z HBO Max za 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: W 29 urodziny Carrefoura 1 plus 1 za grosz. A także wybrane cukierki czekoladowe na wagę tylko 3,39 za 100 gramów. Oferta ważna do 3 października.
4: Carrefour, w sumie najlepszy jest.
5: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
6: 2 hot dogi w stylu greckim, 2 kawy i zapiekanka.
7: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
6: Mhm, dokładkę rabatu.
5: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
8: Świętuj z nami 35 lat Black Red White. Do 11 października jubileuszowe ceny niższe nawet o 60% i zakupy w 20 ratach 0%, RRSO 0%, a do tego setki produktów w stale niskich cenach. Szczegóły w salonach i na brw.pl.
9: Kto dziś naprawdę rządzi naszym życiem? Biznes czy państwo? A może coraz więcej zależy od nas samych? O relacji biznesu i demokracji będziemy rozmawiać podczas 11 kongresu Open Eyes Economy Summit 17-18 listopada w Krakowie oraz online. Sprawdź kongres.oees.pl.

0: Teraz w klubie mamy akcję na farby kolorowe Beckers. Kupujesz dowolną kolorową farbę ścienną marki Beckers, a drugą tańszą masz 50% taniej. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: Reklama.
2: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
3: 12.40, informacje TOK FM, Krzysztof Chorwat, zapraszam. Centrum Walki z Dezinformacją zostało powołane, żeby wspierać państwo. Poinformował o tym minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski. W planach centrum jest przygotowanie dokumentu, który będzie pokazywał, skąd płyną zagrożenia i co na tej mapie robi Polska, żeby im przeciwdziałać. Szefem nowej instytucji ma być Paweł Olszewski, obecnie wiceminister cyfryzacji. Godzina alarmu powietrznego kosztuje Ukrainę około 45 milionów dolarów z powodu przestojów przedsiębiorstw, powiedział minister gospodarki Oleksandr Krawczenko, cytowany przez brytyjski dziennik The Guardian. Według Krawczenki syreny alarmowe w Ukrainie mogą być uruchomione nawet przez 10 godzin dziennie, a znaczna część gospodarki w tym czasie wstrzymuje pracę, ponieważ pracownicy udają się do schronów. Dwie kobiety z Pakistanu oraz Stanów Zjednoczonych, a także dwie organizacje kierowane przez kobiety z RPA oraz Gruzji zostały laureatkami alternatywnego Nobla. Right Livelihood Award to wyróżnienia przyznawane przez szwedzko-niemiecką fundację. W tym roku trafią do kobiet i organizacji, które sprzeciwiają się najgłębiej zakorzenionym na świecie strukturom władzy, reżimom przemocy wynikającej z patriarchatu oraz niekontrolowanemu rozwojowi sztucznej inteligencji.
2: Tok FM. Na każdy temat, z każdej strony.
4: Sponsorem audycji jest PrimeSoft, twórca systemu VDesk, wykorzystującego AI do przetwarzania dokumentów i procesów biznesowych.
5: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska, oferujący rozwiązania dla bankowości korporacyjnej i inwestycyjnej. Sponsorem programu jest Konfederacja Lewiatan, organizator Europejskiego Forum Nowych Idei, 14-16 października, Sopot.
6: Dwunasta 42, Wojciech Kowalik, dzień dobry, to jest środowe południowe EKG, a w naszym studiu Adam Antoniak, ekonomista banku ING. Dzień dobry.
7: Dzień dobry, witam.
6: Inflacja dotarła do 4%, poznaliśmy dzisiaj wstępny inflacyjny odczyt GUS-u zakończący się wrzesień. Wszystko przez paliwa?
7: W zasadzie tak, to można by rzeczywiście w ten sposób krótko spuentować. Ten wzrost inflacji w okolice 4% nie jest zaskoczeniem i też nie jest zaskoczeniem, że rzeczywiście głównym czynnikiem napędzającym wzrost cen był wzrost cen paliw. One w stosunku do września wzrosły o blisko 10%. Jak popatrzymy na ten wskaźnik roczny inflacji, to około 2 punktów procentowych z tych 4 to w zasadzie są tylko i wyłącznie paliwa.
6: No rzeczywiście... Chyba wielu kierowców i my mamy takie wrażenie, że te paliwa aż tak mocno nie wzrosną i też ekonomiści byli dość ostrożni w szacowaniu skali wzrostu tych paliw. One zaskoczyły państwa ekonomistów, ta skala wzrostu paliw?
7: Akurat jeżeli chodzi o nasze szacunki, to tutaj zaskoczenia nie było. W tych okolicach spodziewaliśmy się tego wzrostu paliw. Natomiast oczywiście jest trudno śledzić w tej chwili ceny paliw, bo one się bardzo... często zmieniają, to po pierwsze, no, a po drugie mieliśmy te programy interwencyjne w postaci pakietów CPN. Wiemy też, że urząd statystyczny jak mierzy ceny paliw, to też nie wszystkie dni miesiąca uwzględnia, więc to trochę generuje dodatkowej niepewności w tych prognozach.
6: W sierpniu mieliśmy taką sytuację, że ta inflacja wzrosła mniej niż ekonomiści się spodziewali, bo Główny Urząd Statystyczny nie wychwycił tego najprawdopodobniej jednego tygodnia wakacyjnego programu CPN. No i to, co wtedy nam inflacja zabrała, to teraz oddała?
7: No niekoniecznie tak działa. To znaczy te dane później historyczne nie są aktualizowane, czy też weryfikowane przez Urząd Statystyczny, więc nie do końca to tak działa, ale pewną niepewność to rzeczywiście generuje, w jaki sposób te interwencje są uwzględniane w cenach.
6: To jest tak zwany szybki szacunek, więc znamy tylko takie trzy główne punkty, czyli właśnie paliwa, żywność i energię. No i właśnie do żywności teraz przejdźmy. Kończy się ten dobry czas, który mieliśmy w tym roku taniejącej żywności?
7: Prawdopodobnie tak. To znaczy ten rok, jeżeli chodzi o żywność, jest trochę wyjątkowy. Ta sezonowość wyglądała inaczej niż w poprzednich latach. Szybciej wiosną zobaczyliśmy spadki cen w takim ujęciu miesiąc do miesiąca na niektórych kategoriach, zwłaszcza w warzywach. I prawdopodobnie szybciej zakończy się ten okres tych spadków cen. W dzisiejszym odczycie już widzieliśmy, że ten ogólny wskaźnik cen żywności minimalnie wzrósł o 0,1%.
6: W skali miesiąca, czyli w porównaniu z sierpniem.
7: Dokładnie tak. No i zobaczymy, jaka sytuacja będzie się rozwijała w kolejnych miesiącach. Mieliśmy 4 miesiące spadku w tym ujęciu miesiąc do miesiąca i ten trend wydaje się, że zaczyna się odwracać. No i szereg oczywiście ryzyk jest, jeżeli chodzi o warunki pogodowe. Mieliśmy prawdopodobnie gorsze zbiory zbóż, mamy wyższe ceny niektórych surowców, będziemy mieli prawdopodobnie trochę wyższe ceny nawozów, więc to wszystko może przełożyć się na dalsze wzrosty cen żywności.
6: Czyli te efekty wojny na Bliskim Wschodzie, a także efekty pogodowe mogą się zacząć ujawniać w kolejnych miesiącach?
7: Myślę, że to jest jeden z czynników ryzyka, jeżeli patrzymy na inflację w kolejnych kwartałach.
6: No tak, bo ta żywność dotychczas to była taką, nazwijmy to, inflacyjną poduszką, która trochę na tych codziennych zakupach chroniła nas przed tymi mocno drożejącymi paliwami.
7: Zdecydowanie, to znaczy jak popatrzymy sobie na tą strukturę inflacji, to w przypadku żywności mieliśmy do czynienia wręcz z deflacją, a w zasadzie nadal mamy, czyli ceny są niższe niż rok wcześniej, więc płacimy więcej za paliwo, trochę mniej płacimy za żywność.
6: Oczywiście ogółem są niższe, bo są też takie produkty, które drożeją. Paliwa i żywność, no i ta trzecia składowa dzisiejszego odczytu to energia. No i tutaj mamy prawie 5% wzrost w skali roku. Dlaczego?
7: No tu w skali też miesięcznej mamy wyraźny wzrost. To, co w tej chwili drożeje, to są oczywiście te rzeczy też związane z energią, bo mamy substytuty chociażby dla gazu. Więc z jednej strony gaz płynny prawdopodobnie podrożał, a z drugiej strony paliwa stałe takiego rodzaju jak, nie wiem, pelet na przykład, czy też węgiel, czyli to, co możemy wykorzystać również w celach grzewczych. Te ceny są ze sobą w jakiś sposób tam zawsze też oczywiście powiązane, więc w tym obszarze też widzimy presję na wzrost cen. To, co nie drożeje, bo w zasadzie nie może, to są ceny prądu i ceny gazu sieciowego, no bo te ceny są regulowane, także tutaj na ewentualne wzrosty pewnie przyjdzie nam poczekać do początku roku, kiedy Urząd Regulacji Energetyki ogłosi nowe taryfy.
6: I też trudno prognozować, co dalej z tym odczytem, wskaźnikiem, jeżeli chodzi o wzrost cen energii?
7: To znaczy ta część, ten komponent regulacyjny też jest oczywiście trudny do przewidzenia, bo algorytmy ustalania cen regulowanych są dosyć skomplikowane i tutaj Główny Urząd Energetyczny, znaczy regulator, ma po prostu dosyć dużą swobodę, jeżeli chodzi o uwzględnianie poszczególnych czynników, więc tu też jest duży element niepewności. Natomiast myślę, że możemy założyć, że ceny przynajmniej gazu w taryfach będą w przyszłym roku wyższe.
6: Wiemy już, jak to wygląda w tym odczycie inflacyjnym za wrzesień. No to czy te drogie paliwa widać, że już szerzej przenikają do innych cen w gospodarce? Bo tak mam wrażenie, że już od wielu miesięcy, od momentu wybuchu wojny w Iranie, ekonomiści mówią, że no już lada chwila to zobaczymy, że te paliwa na wszystkie inne ceny się rozleją, ale chyba jeszcze tego nie widzimy.
7: Zdecydowanie nie. I tutaj omówiliśmy już sobie energię, paliwa, żywność, no i to, co pozostaje, te pozostałe kategorie cenowe są dosyć stabilne. Inflacja bazowa, czyli z wyłączeniem cen żywności i paliw, prawdopodobnie obniżyła się lekko we wrześniu i nic nie wskazuje na to, żeby rzeczywiście ten wzrost cen miał szerzej zakrojony charakter, czyli na razie te koszty nie są przenoszone na inne produkty i usługi. Oczywiście to ryzyko cały czas istnieje, to znaczy im dłużej będziemy mieli do czynienia z podwyższonymi cenami energii, no tym większe prawdopodobieństwo, że te ceny będą musiały gdzieś tam znaleźć odzwierciedlenie po prostu w kosztach funkcjonowania firm i ostatecznie w cenach. Na razie tym czynnikiem, który to trochę ogranicza, jest jednak bariera popytu, to znaczy tempo wzrostu wynagrodzeń spowalnia, więcej wydajemy na paliwa i trochę mniej zostaje w tym przeciętnym statystycznym portfelu na inne wydatki, więc trudność w podnoszeniu cen myślę, że jest w tej chwili większa niż w poprzednim epizodzie podwyższonej inflacji.
6: No właśnie, ten poprzedni epizod mocno podwyższonej inflacji, kiedy doszliśmy nawet do blisko 20%, tam wtedy firmom było łatwiej przerzucić na nas te koszty drogiej energii, drogich paliw?
7: Zdecydowanie było łatwiej, bo tamten szok miał charakter z jednej strony podażowy, ale też popytowy, tak? Więc nałożyły się dwa elementy, z jednej strony ograniczeń podaży, z drugiej strony szoku popytowego, byliśmy po pandemii, mieliśmy zgromadzone oszczędności, mieliśmy bardzo wysoką dynamikę dwucyfrową wynagrodzeń łatwiej było akceptować wzrosty cen. W tej chwili ta sytuacja jest inna z dwóch powodów. No po pierwsze, jednak skala tych wzrostów cen nie jest tak duża jak wówczas. No i z drugiej strony ta sytuacja na rynku pracy, zwłaszcza jeżeli chodzi o tempo wzrostu wynagrodzeń, też jest inna, więc no ta bariera jest zdecydowanie większa, jeżeli chodzi o możliwości przerzucania wyższych kosztów na ceny finalne.
6: A to ograniczone przenikanie drogich paliw do innych cen w gospodarce to jest tylko nasza specyfika? Czy, no bo drogie paliwa są w całej Europie. Czy widać to też właśnie w innych krajach?
7: Znaczy to jest właśnie ciekawe, bo ten fenomen jest wspólny dla wielu krajów, jak popatrzymy na to, jak wygląda inflacja w strefie euro czy w całej Unii Europejskiej, to tam też cały czas próbujemy się doszukać tych czynników wpływu droższej energii na inne towary i usługi. Na razie rzeczywiście tych efektów wtórnych tak zwanych nie widzimy. Nie widzimy też ryzyka takiego sprzężenia między cenami a wynagrodzeniami, czyli taki trochę koszmar, myślę, bankiera centralnego, czyli wzrost cen powoduje presję na wzrost wynagrodzeń, to podnosi znowu koszty, znowu podnosi cenę i ta spirala się napędza. To trochę tego widzieliśmy w poprzednim epizodzie wysokiej inflacji. Wydaje się, że ryzyko takiego scenariusza w tej chwili jest wyraźnie mniejsze.
6: No to właśnie. Spróbujmy zajrzeć w inflacyjne prognozy. 4% we wrześniu. Czy my dopiero jesteśmy na początku tej drogi z tą inflacją powyżej 3,5%, czyli no tego poziomu uważanego za optymalny?
7: Znaczy jesteśmy zdecydowanie już powyżej tej górnej granicy dopuszczalnych odchyleń od celu i w najbliższych miesiącach pozostaniemy na tych podwyższonych poziomach, czyli powyżej 4%. Pytanie oczywiście, jak zareaguje na to Rada Polityki Pieniężnej, bo z jednej strony inflacja jest już wyraźnie powyżej celu, więc no na pewno to jakiś niepokój musi budzić. Z drugiej strony, jak popatrzymy sobie na realne stopy procentowe, tak ex post, czyli odejmiemy bieżącą inflację od bieżących stóp procentowych, no to realna stopa jest w tej chwili już ujemna. To też nie jest komfortowa sytuacja z punktu widzenia Rady Polityki Pieniężnej, więc na pewno jest ta obecna sytuacja niekomfortowa z punktu widzenia perspektyw polityki pieniężnej. Myślę, że w przyszłym tygodniu stopy procentowe pozostaną bez zmian, bo jednak to, o czym rozmawialiśmy, ta struktura inflacji w dalszym ciągu sugeruje, że to jest przede wszystkim szok podażowy. Natomiast w listopadzie będziemy mieli nową projekcję makroekonomiczną i myślę, że to będzie przyczynek do tego, żeby taką dyskusję, debatę w ramach Banku Centralnego a propos ewentualnych podwyżek stóp procentowych rozpocząć.
6: No i jaki scenariusz widzą Państwo dla stóp procentowych?
7: Tak jak wspomniałem, spodziewamy się, że ta debata się rozpocznie w listopadzie, natomiast dużo będzie zależało od struktury, oczywiście też wzrostu cen, natomiast musimy pamiętać, że ta nowa projekcja będzie na innych założeniach przygotowana niż ta lipcowa, więc wyższe ceny ropy, wyższe ceny energii, to się przełoży na mniej korzystną ścieżkę inflacji, więc my zakładamy, że Rada może jeszcze poczekać, natomiast początek przyszłego roku prawdopodobnie przyniesie dwie podwyżki stóp, łącznie o 50 punktów bazowych.
6: Ale w przyszłym tygodniu to najbliższe posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej. Tutaj Państwo zmian się nie spodziewają, żadnych.
7: Tu się nie spodziewamy, tak jak mówię. Ważna jest ta struktura inflacji, to, że cały czas nie rozlewa nam się ten wzrost cen paliw na ceny innych towarów i usług, więc no jest to jeszcze ten moment, kiedy można poczekać i poobserwować perspektywy inflacyjne. Też oczywiście mamy ten element niepewności, jak będzie wyglądała koniunktura, czyli na ile te podwyższone ceny paliw i docelowo pewnie też energii przełożą się na dynamikę procesów gospodarczych.
6: A ten wskaźnik inflacyjny za wrzesień 4% w kolejnych miesiącach będzie przyspieszał? Do jakiego poziomu i kiedy tego maksymalnego możemy dojść?
7: No to jest oczywiście bardzo duża niepewność, bo ceny nam się bardzo szybko zmieniają, jeżeli chodzi o chociażby ceny na rynkach światowych w zakresie cen ropy naftowej. Natomiast no myślę, że zobaczymy być może okolice 4,5%. Nie można wykluczyć, że nawet bliżej 5% i ten szczyt powinien być gdzieś tam na przełomie roku. Dużo lepiej wyglądają perspektywy na drugą połowę roku, bo tam jednak bardzo mocny efekt bazowy na paliwach powinien nam,
6: przyszłego roku
7: powinien nam ograniczać inflację. Oczywiście z tymi ryzykami, o których wspominałem, chociażby dla cen żywności.
6: No, chyba że wydarzy się coś, co nam na przykład ceny paliw sprowadzi dość istotnie w dół.
7: No tak, to zawsze jak rozważamy takie czynniki ryzyka, to bardzo często się okazuje, że ostatecznie pojawia się takie, o którym nie myśleliśmy.
6: Tak, cały ten rok w prognozach ekonomistów jest pełen właśnie takich zastrzeżeń. Chyba, że coś wydarzy się na Bliskim Wschodzie, chyba, że uspokoi się sytuacja właśnie tam. Bardzo dziękuję. Adam Antoniak, ekonomista banku ING, był naszym gościem. Dzięki za rozmowę.
7: Dziękuję i do usłyszenia.
6: Spójrzmy jeszcze w tym wydaniu EKG, co dzieje się na rynkach finansowych. Na warszawskiej giełdzie dzisiaj na zielono. WIG i WIG20 idą w górę o 0,9%, a na rynku walutowym euro po 4,36 zł, frank szwajcarski po 4,61, dolar po 3,84, brytyjski funt po 5,11, no i rynek ropy naftowej. Dzisiaj baryłka ropy Brent wciąż utrzymuje się poniżej psychologicznego progu $100 za baryłkę. Teraz kosztuje $97,5. Za chwilę w TOK FM informacje, po nich wraca TOK 360, a ja już zapraszam na popołudniowe wydanie EKG o 14.40. Porozmawiamy wtedy o cenach paliwa lotniczego i o tym, jak bardzo ono drożeje i czy w końcu zacznie się przekładać na ceny biletów lotniczych. Wojciech Kowalik, dzięki i do usłyszenia.
4: Sponsorem audycji był PrimeSoft, twórca systemu VDesk, wykorzystującego AI do przetwarzania dokumentów i procesów biznesowych.
5: Sponsorem programu był Erste Bank Polska, oferujący rozwiązania dla bankowości korporacyjnej i inwestycyjnej. Sponsorem programu była Konfederacja Lewiatan, organizator Europejskiego Forum Nowych Idei, 14-16 października, Sopot.
1: Autopromocja.
8: Odkrywam niezwykłe rzeczy w zwykłej codzienności. Mówię o nauce bez zadęcia i trudnych słów. Sprawiam, że staje się nam bliska i fascynująca. Zapraszam do wspólnych odkryć. W każdą środę po 10.40. Z nauką po imieniu Adam Mirek.
9: Tylko w TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Autopromocja.

0: Reklama.
1: Orły oszczędzania mają więcej za mniej.
2: Bo teraz w Auchan przy zakupie dwóch deserów Fantazja trzeci dostaniesz gratis. A dwupak napojów Coca-Cola, Fanta lub Sprite 1,5 litra 37% taniej przy zakupie dwóch. Tylko 11,98 za dwupak. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 19,16. I wiele innych promocji. Oferta do 30 września. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuje, to kupuje.
3: Moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
4: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
3: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
5: Skoda.
6: Znasz składniki włoskiego Bella Vita?
5: Nie. Jakie to składniki?
6: Codziennie nowy kierunek. Prawdziwie włoskie smaki i rej z liniami Costa.
5: To naprawdę brzmi jak La Bella Vita.
6: Poczuj prawdziwe włoskie La Bella Vita z Costa Cruises. Zarezerwuj rejs do 5 listopada. Wybierz cel podróży. Od Morza Śródziemnego po Wyspy Kanaryjskie i skorzystaj z naszych ofert specjalnych. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu/pl. Costa. Żyj La Bella Vita.
7: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
8: Desnoran?
7: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiłam mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
8: Naprawdę? Już mam chrapkę na Desnoran.
9: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
7: Jak?
8: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
10: Po Desnoranie znika chrapanie.
9: Aflofarm.
11: Dużo dobrego.
12: Teraz w Netto łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka jedynie 8,99 za kilogram, aż o 40% taniej. A polskie ziemniaki jadalne luzem tylko 89 groszy za kilogram, aż o 55% taniej. Netto, dużo dobrego.
11: Za mniej.
0: Reklama.
13: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
14: Marcin Romanowski dostanie od polskiego sądu list żelazny. O tym na początek. Będzie też o ekshumacjach zakończonych we Lwowie, a prowadzonych na dawnym cmentarzu w Hołosku. Polskie tenisistki zaczynają walkę w Pekinie. Katarzyna Kawa już niestety odpadła. Minęła 13. Tamara Pawlik-Lipska. Zapraszam na informacje TOK FM. Ważą się losy, czy polityk PiSu Marcin Romanowski dostanie od polskiego sądu list żelazny. Warszawski Sąd Okręgowy niebawem rozpatrzy wniosek byłego wiceministra sprawiedliwości, który ukrywa się za granicą. W sierpniu z Naddniestrza wysłał pismo z prośbą o tego rodzaju zabezpieczenie. Przed Sądem Okręgowym jest reporter TOK FM Błażej Kulesza. Co Romanowskiemu da list żelazny?
15: Przede wszystkim na czas postępowania nie trafiłby do aresztu. Zdaniem obrońcy Romanowskiego, mecenasa Bartosza Lewandowskiego, wydanie takiego dokumentu przyspieszy śledztwo w sprawie afery w Funduszu Sprawiedliwości. Innego zdania jest Prokuratura Krajowa, według której nie ma gwarancji, że ukrywający się Marcin Romanowski będzie stawiać się na każde wezwanie śledczych, a przecież tego wymaga list żelazny. Posiedzenie sądu zacznie się za pół godziny, będzie z wyłączeniem jawności. Na decyzję w tej sprawie i uzasadnienie też przyjdzie nam trochę poczekać, bowiem ta także zapadnie za zamkniętymi drzwiami. Błażej Kulesza, TOK FM.
14: Szczątki 115 polskich żołnierzy z września 1939 roku odnaleziono we Lwowie w trakcie zakończonych ekshumacji prowadzonych na dawnym cmentarzu w Hołosku. Liczba ciał jest zbliżona do szacunków, dlatego teraz czas na próbę identyfikacji i pogrzeb za wojskowymi honorami. Marcin Starzec.
16: Prace na Hołosku, przed wojną odrębnej wsi, a dziś dzielnicy Lwowa, trwały równy miesiąc. Polscy i ukraińscy archeolodzy odkryli tam przez ten czas 3 rzędy pojedynczych grobów, mówi Michał Siemiński z Biura Poszukiwań i Identyfikacji Instytutu Pamięci Narodowej.
17: Bez trumien nie ma śladów po nawet szczątkach desek.
16: Przy szczątkach znaleziono prawie 3000 przedmiotów, od guzików i hełmów po rzeczy osobiste i dewocjonalia. Odkopano też 18 niemieckich żołnierzy. Ich szczątki trafią do Volksbundu. Przed archeologami teraz kolejny etap, próba identyfikacji przez badania DNA, mówi Tomasz Trzaska z IPN-u.
18: To system, który u nas jest tak zaprogramowany, że raz w tygodniu porównuje wszystko ze wszystkim.
16: Wkrótce polscy żołnierze zostaną pochowani z wojskowymi honorami na cmentarzu w Mościskach. Marcin Starzec, TOK FM.
14: Amerykańskie wojska całkowicie wycofały się z Iraku. Eksperci podkreślają, to może wzmocnić proirańskie siły w tym kraju. A więcej na ten temat wie Tomasz Orchowski.
11: Amerykanie byli w Iraku od 2003 roku z wyłączeniem 3 lat między 2011 a 2014 rokiem. Najpierw weszli tam, by obalić dyktatora Saddama Husajna, potem by stanąć na czele sił koalicyjnych walczących z tak zwanym państwem islamskim. Teraz Stany całkowicie wycofały się z Iraku, gdzie przez ponad 2 dekady zginęło 4,5 tysiąca amerykańskich żołnierzy. Decyzję w tej sprawie podjęła jeszcze administracja Bidena, ale Trump jej nie wstrzymał, mimo toczącej się na Bliskim Wschodzie wojny z Iranem. Na wycofaniu się Amerykanów skorzystają proirańskie siły w Iraku. Teheran przedstawia wyjście Stanów Zjednoczonych z tego kraju jako sukces swojej osi oporu. Opuszczenie Iraku przez siły USA może też doprowadzić do odrodzenia się tam tak zwanego państwa islamskiego. Tomasz Urchowski, TOK FM.
14: Kilka milionów Polaków choruje na astmę i przewlekłą obturacyjną chorobę płuc, z czego znaczna część nawet o tym nie wie. Najprostszym badaniem w diagnostyce chorób układu oddechowego jest spirometria. Można ją dziś wykonać od ręki w 10 oddziałach wojewódzkich NFZ-u z okazji Polskiego Dnia Spirometrii.
19: Dlaczego się zdecydowaliśmy? Przewlekły kaszel i chrypka.
20: A pali pan papierosy?
19: Paliłem przez 20 lat, a nie palę od 20. Kaszel został. Nie idzie go wytępić.
21: Profilaktycznie po prostu jest okazja. Fajny pomysł, można się przebadać.
14: Badanie trwa kilka minut, jest całkowicie bezbolesne, a jego wynik może być pierwszym sygnałem ostrzegawczym, zanim pojawią się poważne objawy, mówi Anita Balcer, która wykonywała spirometrię pacjentom z Bydgoszczy.
22: To badanie pozwala nam wykryć zaburzenia wentylacji płuc oraz rozpoznać na przykład astmę, przewlekłą obturacyjną chorobę płuc.
14: Od października nałogowi palacze będą też mogli wykonać profilaktyczną tomografię komputerową płuc w ramach diagnostyki onkologicznej. Polskie tenisistki zaczęły rywalizację na turnieju tenisowym w Pekinie i jedna z nich, Katarzyna Kawa, już odpadła po długim meczu z Darią Snigur. Z inną Ukrainką swój pierwszy mecz w Pekinie zagra natomiast Maja Chwalińska. O czym więcej teraz Przemysław Pozowski.
23: Dziś w stolicy Chin jeszcze mecz Magdaleny Fręg z francuską Elsą Jacquem, a w kolejne dni na korty wyjdą Magda Linet, Maja Chwalińska i Iga Świątek. Chwalińska wie już, że w drugiej rundzie zmierzy się z Ukrainką Dianą Jastremską i zdaniem Mirosława Żukowskiego z Rzeczpospolitej może w Pekinie osiągnąć dobry wynik.
24: Jestem pełen nadziei, że jednak Finezja i to, co pokazała Chwalińska w Paryżu i już później, między innymi teraz w Singapurze, że to jednak pozwoli jej zostać na dłużej w czołówce.
23: A w turnieju mężczyzn w stolicy Chin zagra jutro Hubert Hurkacz. On wraca do formy, czego dowodem dotarcie do finału turnieju w Chengdu.
25: Na pewno bardzo się cieszę z tego, że zaczynam grać coraz lepiej.
23: Hurkacza w Pekinie czeka trudne wyzwanie. W pierwszym meczu zmierzy się z 15. tenisistą świata, Amerykaninem Lernerem Tienem. Przemysław Pozowski, TOK FM.
14: Informacje w TOK FM wracają o 13.20. Dziś maksymalnie 24 stopnie. Tyle na południowym zachodzie. Przeważnie w Polsce około 20. Do tego sporo słońca.
26: Gościem południowego wydania TOK 360, a w tej chwili mamy 6 minut po 13. Naszym gościem jest teraz Paweł Florek, współautor poradnika bezpieczeństwa z ramienia MSWiA, jednocześnie starszy strażak OSP Józefów. Dzień dobry.
27: Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
26: Prawie połowa z nas uważa, że w przypadku zagrożenia w ciągu pół godziny bylibyśmy gotowi do ewakuacji. Optymiści z nas, prawda?
27: Mam nadzieję, że realnie społeczeństwo oceniło swoje możliwości.
26: Mhm. A jak pan podejrzewa? To jest realna ocena czy nadmierny optymizm?
27: Te wyniki pokazują, jak oceniamy własne przygotowanie. Warto jednak doprecyzować, że niemal połowa badanych deklaruje, że spakowałaby się do ewakuacji w pół godziny. Natomiast samo spakowanie rzeczy jest tylko jednym z elementów przygotowania. Trzeba jeszcze wiedzieć, jak postępować, dokąd się przemieszczać, kto z nas lub w pobliżu nas potrzebuje lub może potrzebować pomocy. Dostępny czas na ewakuację wyznacza przede wszystkim rozwój zagrożenia. Ewakuacja może być zorganizowana i kierowana przez władze oraz służby, ale możemy też korzystać z własnego transportu zakwaterowania, działając według wskazówek służb. To jest tak zwana samoewakuacja zorganizowana. No i jest jeszcze również samo ewakuacja spontaniczna, czyli sami rozpoznajemy zagrożenie i podejmujemy interwencję w postaci decyzji o opuszczeniu miejsca zagrożenia. Pytanie brzmi, drodzy państwo i panie redaktorze, czy my zawsze będziemy mieć 30 minut?
26: A właśnie, może to być na przykład 5 albo 10, albo w ogóle po prostu coś się przydarzy, co będzie tu i teraz rzeczą, która zabierze nam na przykład wszystko, co mamy. Już nie chcę tutaj kreślić takich czarnych wizji, ale trzeba być wiadomo gotowym. Może ten taki optymistyczny wskaźnik, że połowa z nas wie, co robić i w pół godziny się jest w stanie ewakuować, może to wynika z tego, że poradnik bezpieczeństwa trafił do naszych domów, którego pan jest współautorem. Jak pan sądzi?
27: Tak, miałem zaszczyt przyłożyć swoją cegiełkę do tej publikacji. Przygotowaliśmy ją po to, aby pomóc społeczeństwu właśnie w tej fazie, pierwszej fazie zarządzania kryzysowego, która jest naturalną fazą, czyli w fazie przygotowania na ewentualne zagrożenia. Powiedział pan redaktor przed chwileczką, że nie chce kreślić tutaj czarnych scenariuszów. Drodzy państwo, zbliża nam się sezon grzewczy. Większość z nas ma ogrzewane gospodarstwa domowe przy pomocy instalacji gazowej. Wyciek gazu, rozszczelnienie instalacji gazowej, proszę mi wierzyć, to jest bardzo zero-jedynkowa sytuacja zagrażająca naszemu życiu. I nie ma tam wtedy czasu na 30-minutowe pakowanie się. Trzeba opuścić swoje miejsce zamieszkania natychmiastowo, upewniając się, czy inni również wokół nas to zrobili. I proszę sobie wyobrazić, że nie będziemy wiedzieć, kiedy będziemy mogli wrócić do tego naszego domu, gdyby się okazało, że ta sytuacja miała taki krytyczny rozwój, doszło do eksplozji. Czy my wówczas w ciągu 30 minut będziemy w stanie zabrać ze sobą wszystko to, co będzie nam niezbędne, żeby powrócić do naszego mieszkania na przykład po 2 miesiącach albo po 2 tygodniach?
26: Ale to nawet nie trzeba. Nawet nie trzeba zagrożenia wojennego, czy takiego związanego z instalacją gazową, bo w Łodzi na przykład ludzie usłyszeli, że na kilkanaście godzin czy na kilka dni mają się wyprowadzić, bo był drążony tunel i już kilka chyba lat mieszkają w hotelu. Także to tak swoją drogą. Na podstawie czego my możemy ocenić ten czas, jaki mamy na ewakuację? Załóżmy, że w sąsiedni budynek trafia pocisk. No to jak ja mam ocenić, ile sobie daję czasu i czy w ogóle mam się ewakuować?
27: No, w przypadku ataku z powietrza na pewno ta sytuacja, czyli takim przykładzie, który pan redaktor tutaj podaje, na pewno nie mamy 30 minut na to, żeby opuścić strefę zagrożenia. Należy to zrobić natychmiastowo. W takim przypadku będziemy na pewno uprzednio alarmowani za pomocą rozwijanego w kraju systemu ostrzegania i alarmowania, bo systemy wczesnego ostrzegania na pewno takie obiekty latające zidentyfikują. Jest już procedura, która właśnie uruchamia syreny, ale również ostrzega nas za pomocą alertu RCB. Ten scenariusz na pewno wymaga natychmiastowej reakcji i musimy tutaj niezwłocznie zastosować się do komunikatów i poleceń.
26: W tym sondażu Ibrys dla Polskiej Agencji Prasowej deklarujemy, że mamy w otoczeniu kogoś, kto mógłby nam pomóc, do kogo moglibyśmy się zwrócić. Jakie to ma znaczenie dla pana, właśnie ta kwestia kogoś bliskiego?
27: Myślę, że to ma ogromne znaczenie, bo faktycznie w badaniu około 2/3 badanych ma taką osobę, do której mogłoby zwrócić się o pomoc i to jest ważny zasób. Ale czy ta osoba wie, że na nią liczymy? Czy uzgodniliśmy, w czym nam będzie mogła pomóc? Czy będzie dostępna, gdy zagrożenie obejmie także jej miejsce zamieszkania? I bardzo ważna kwestia, komu my sami możemy pomóc. Bo jednocześnie w tym badaniu aż 1/4 badanych deklaruje brak takiej osoby. I to jest bardzo ważny sygnał dla systemu administracji publicznej, dla organizacji społecznych. W fazie przygotowania mieszkańców musimy współgrać z innymi organami i przede wszystkim zadbać o osoby niesamodzielne, czyli takie, które są właśnie pozbawione jakiejkolwiek sieci wsparcia i aż 1/4 społeczeństwa to zadeklarowała w tym samym badaniu. To jest bardzo istotne.
26: Ta bliska osoba to jest ktoś, kto w naszym mieście albo w sąsiednim mieście przyjmie nas pod swój dach. Dobrze to rozumiem?
27: Tak, taka też była intencja. Tutaj osobiście włożyłem do poradnika plan kryzysowy, który wszyscy macie państwo na samym końcu poradnika bezpieczeństwa. Zaczyna się od 42 strony i tam chodziło o to, aby właśnie te deklarowane zasoby, w tym osoby, do których chcielibyśmy się udać w celu ukrycia, no żeby tam były wypisane z imienia i nazwiska, żeby był do nich telefon kontaktowy. Proszę pamiętać, że możemy też mieć problem z łącznością. Tutaj bardzo istotnym jest, żeby ustalić też z domownikami lokalizację, takie adresy, pod które będziemy się udawać w momencie, w którym będziemy mieć kłopot ze skomunikowaniem się i ustaleniem, gdzie się spotykamy. Dobrze jest wcześniej sobie taki scenariusz wyobrazić, zarówno w miejscu zamieszkania, jak i poza miejscowością zamieszkania. Może się też okazać, że cała miejscowość jest zagrożona.
26: Częściej mieszkańcy wsi deklarują, że kogoś takiego bliskiego mają. I to chyba pokazuje coś, co wiemy od dawna, że w miastach jesteśmy bardziej anonimowi, prawda?
27: No oczywiście te relacje w terenach mniej zurbanizowanych, gdzie mamy też mniej ludności, na pewno są bliższe, na pewno są trwalsze. Wynika to też z migracji, która jest naturalnym zjawiskiem. No ona w tych społecznościach mniejszych siłą rzeczy jest również mniejsza, co sprzyja tym relacjom. Mhm.
26: A co z tym możemy zrobić? Mieszkając w dużym mieście, mamy co? Zaczynać poznawać sąsiadów, iść się przedstawić? Jak pan uważa?
27: To jest bardzo dobry pomysł, żeby zacieśniać współpracę z sąsiadami z wielu powodów, różnych zagrożeń też, ale też możliwości połączenia naszych zasobów w sytuacji zagrożenia. Mam tutaj na myśli ograniczony dostęp do różnego rodzaju produktów i usług pierwszej potrzeby, które mogą się okazać w przypadku długotrwałego braku dostępu do energii elektrycznej, deficytowe. I wówczas właśnie osoby niesamodzielne w szczególności powinny liczyć na wsparcie innych osób. Na pewno wokół nas wszystkich są takie osoby, które właśnie znajdują się w tej 1/4 respondentów, którzy zadeklarowali, że nie mają żadnej sieci wsparcia, nie mają ani jednej osoby, do której mogliby się udać z prośbą o pomoc. Pytanie też brzmi, tutaj metodologia tego badania akurat jest niejawna i trudno nam stwierdzić, czy wśród tej próby 1000 respondentów faktycznie był reprezentatywny odsetek osób, które są po prostu samotne, nie odbierają telefonu, więc ciężko jest takie badanie z nimi przeprowadzić. Ja szacuję, że tych osób jest niestety więcej.
26: Myśli pan, że budowanie jakiejś blokowej czy osiedlowej wspólnoty jest realne w dzisiejszych czasach?
27: Jest potrzebne z wielu powodów. Jest potrzebne z powodów różnego rodzaju zagrożeń, powodowanych zarówno złą wolą człowieka, jak i przede wszystkim siłami natury. Jesteśmy doświadczani z różnych powodów, różnego rodzaju wyzwaniami. Pandemia była taką, wydaje mi się, bardzo dobrą ilustracją tego, jak te relacje społeczne mogą nam być przydatne, potrzebne. I pandemia też nam popsuła te relacje. Powinniśmy się starać ze wszech miar odbudowywać je. To w sytuacji zagrożenia również będzie miało nieocenioną wartość i mam taki apel, jeżeli mogę sobie na niego pozwolić, tutaj korzystając z państwa gościnności, abyśmy nie odkładali na jutro, ani na pojutrze, ani tego planu kryzysowego. Bardzo zachęcam wszystkich słuchaczy do tego, żeby dzisiaj wieczorem usiedli ze swoimi domownikami, osobami, które są państwu bliskie i wypełnili ten plan kryzysowy, który jest na samym końcu poradnika. I drugi apel to, żebyśmy faktycznie pomyśleli o osobach, które mogą mieć problem z tym, żeby usiąść z kimś do stołu, bo po prostu są samotne.
26: Ten poradnik miał dotrzeć, czy też dotarł do niemal wszystkich gospodarstw domowych i po prostu warto go czasami odkurzyć, przypomnieć sobie, wracać do niego. Dziękuję bardzo. Współautor tegoż poradnika był z nami w pierwszym w TOK 360. Rzecz jasna, to Paweł Florek, który z ramienia MSWiA pracował nad tym wydawnictwem, starszy strażak WSP Józefów. Po informacjach o 13.20 będziemy pytali o wydatki na obronność państw bałtyckich. Już nie będziemy chyba takim prymusem w NATO.
1: Autopromocja.
2: Kochamy sport.
3: Tak mocno, że chcemy więcej.
2: Żyjemy sportem.
3: Tak bardzo, że ciągle nam mało.
2: Rozmawiamy o sporcie.
3: Tak, że i wy go pokochacie.
2: Jeszcze więcej sportu.
3: Od poniedziałku do piątku o 15.40.
1: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Autopromocja.
4: Reklama.

0: idealną do spokojnej lektury z kubkiem ciepłej herbaty. Wciągające kryminały kupisz z aplikacją do 40% taniej. A w ramach festiwalu gier planszowych wybrane gry do 30% taniej na wspólne wieczory z bliskimi. Do tego wybrane zestawy Lego do 25% taniej. Empik. Witaj w klubie.
1: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Posterunkowy? Cezary. Dostałem wezwanie w sprawie przetrzymywania.
3: Kogo?
2: Pustych szklanych słoików, które od lat okupują tę szafkę.
3: Czaro, żony nie będziesz kontrolował.
2: Edytko, ogólnopolski dzień segregacji szkła zobowiązuje. Proszę otworzyć szafkę. O, szklane słoiki, butelki, opakowania po kosmetykach i perfumach. Wszystko puste. Do zielonego pojemnika, raz, dwa.
3: Tak, jest posterunkowy, Cezary.
2: No, więcej na szkłomazgo.pl.
3: Zachęca Rekopol i my, Edyta Pazura.
2: I Cezary Pazura.
4: Reklama.
5: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
6: 13.20, informacje TOK FM, Krzysztof Chorwat, zapraszam. Na początek Białystok i utrudnienia w centrum miasta. Przed południem na bocznicy kolejowej w pobliżu ważnego tunelu imienia generała Fildorfanila znaleziono pakunek, który muszą zbadać pirotechnicy. Pobliskie ulice są zablokowane. W ciągu roku w ramach systemu kaucyjnego zebrano 5 miliardów opakowań, poinformowała ministra klimatu i środowiska. Paulina Henik-Kloska dodała, że skuteczność systemu wyniosła około 60%. Zapowiedziała włączenie do kaucji i tak zwanych małpek. Jutro mija rok od wprowadzenia w Polsce powszechnego systemu kaucyjnego. W pełni ruszył on jednak w styczniu. Brytyjski premier Andrew Burnham oświadczył w BBC, że powrót do Unii Europejskiej jest jedną z dróg, które może wybrać Wielka Brytania. Wczoraj szef rządu w Londynie zapowiedział, że przedstawi krajowi różne warianty nowego ułożenia stosunków ze wspólnotą. Pytano o to, jakie opcje są na stole. Odpowiedział, możemy też pójść na całość. Wśród innych możliwości premier wymienił pozostanie przy obecnym układzie i wejście do Unii Celnej lub wspólnego rynku. Opozycyjna partia Fidesz byłego premiera Węgier Viktora Orbana rozpoczęła monitoring działań Narodowego Biura Odzyskiwania i Ochrony Mienia utworzonego przez premiera Petera Modziora. To organ badający zamówienia publiczne. Orban porównał go we wpisie na Facebooku do policji komunistycznej. Rząd TIS robi wszystko, co w jego mocy, by odwrócić uwagę od rekordowo wysokich cen paliw, ogromnego zadłużenia i odłożonych w czasie podwyżek płac, stwierdził Viktor Orban. Piłkarska Liga Narodów dobiła do półmetka wrześniowo-październikowych zmagań. Wszystkie najlepsze drużyny rozegrały już po dwa mecze. Hiszpanie są ciągle niepokonani. Niemcy czekają na pierwsze zwycięstwo, podobnie jak Polacy, którzy zaczynają przygotowania do piątkowego meczu z Rumunią w Warszawie. O czym więcej Przemysław Pozowski.
7: Biało-czerwoni nie mają powodów do świętowania, bo w Sztokholmie znowu przegrali ze Szwecją. Co innego, Hiszpanie są niepokonani od 40 meczów, a wieczorem w Sewilli zagrali po raz pierwszy od czasu wygrania mundialu przed własną publicznością i rozbili tam Chorwację 4-1, mówi trener Luis de la Fuente. Dziękuję Sevillo za wczorajsze przyjęcie i za ten wyjątkowy dzień. Hymn był bardzo wzruszający. To miasto nie może być bardziej serdeczne wobec nas. Dziękuję Sevillo. O takim przyjęciu w piątek na Stadionie Narodowym nasi piłkarze mogą jedynie pomarzyć. Kibice są zirytowani, a selekcjoner Jan Urban w swoich wypowiedziach coraz bardziej się asekuruje.
8: Nie jesteśmy w takiej sytuacji, że dysponujemy nie wiadomo jakim potencjałem.
7: Ale Polacy to nie jedyny zespół, który ma kłopoty. Niemcy pod wodzą Jurgena Kloppa na razie zremisowali z Holandią i sensacyjnie przegrali u siebie z Grecją. Przemysław Pozowski, TOK FM.
6: Mamy kolejny piękny, słoneczny dzień, do tego ciepło. Na zachodzie nawet 24 stopnie, około 20 w centrum, 17 pokazują termometry na północnym wschodzie i na Przedgórzu Karpackim.
9: Jest z nami Tomasz Zduńczyk, analityk do spraw bałtyckich i nordyckich z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. Dzień dobry.
10: Dzień dobry.
9: Dlaczego państwa bałtyckie zaczynają wyprzedzać nas, czy też wyprzedzą nas w wydatkach na obronność?
10: Wyprzedzają nas i wyprzedzały też we wcześniejszych latach pod poziomem PKB, czyli tutaj Litwa wydaje najwięcej, ponad 5%. Estonia również ponad 5% i Łotysze zbliżają się do tego progu 5% wydatków PKB na obronność. Natomiast jeśli spojrzymy nominalnie na wydatki Polski i krajów bałtyckich, to zdecydowanie wydatki Polski są o wiele większe, bo tutaj mówimy o prawie 200 miliardów.
9: Tak, bo to jeśli mówimy o wskaźniku PKB, to tu,

0: ta jest jakby proporcjonalnie do wielkości gospodarki i do wielkości państwa. To na razie skupmy się na tej właśnie proporcjonalności. Byliśmy przez długi czas, przez kilka lat prymusem w NATO. Co się stało tam w państwach bałtyckich? A może u nas coś się stało, że wyhamowaliśmy wydatki?
1: To znaczy, no tak jak, znaczy w państwach bałtyckich generalnie jest założenie, że wydatki będą dalej zwiększane. Natomiast wydaje mi się, że jeśli mówimy o Polsce, te wydatki i tak są ogromne i tak jesteśmy liderem lub jednym z liderów, jeśli chodzi o wydatki zbrojeniowe. Tutaj też warto pamiętać o tym, że jednak wprowadzanie progu 5% i powyżej 5% to jest duże obciążenie dla gospodarki. Więc trochę inaczej patrzą na to mniejsze państwa, takie jak Litwa, Łotwa i Estonia, które są też oczywiście na wschodniej flance i zdają sobie sprawę z rosyjskiego zagrożenia. Trochę inne podejście z większych gospodarek, więc tutaj no, Bałtowie przede wszystkim zdają sobie sprawę z zagrożenia i potrzebują tych pieniędzy na przykład dla rozbudowy sił zbrojnych czy dla szybkiej modernizacji armii, bo jednak tutaj te kroki na rzecz modernizacji zostały podjęte zwłaszcza po 22 roku, więc tutaj wydaje mi się, że po 22 roku mamy bardzo duży nacisk, zwłaszcza na rozbudowę sił lądowych, czego do tej pory nie było. Natomiast jeśli chodzi o Polskę, no to jesteśmy większym państwem, mamy większy potencjał, nasze siły zbrojne też potrzebują więcej sprzętu oczywiście. Natomiast no nominalnie i tak wydajemy o wiele więcej niż Bałtowie.
0: Ale czy proporcjonalnie te kraje bałtyckie podejmują taki wysiłek, no bo to u nas 4,5%, tam 5%, mniej więcej podobnie to wygląda, taki wysiłek jak my. Czy mały kraj to jest pewna specyfika? Jak pan to opisze?
1: To znaczy tak, no zdecydowanie to jest inna specyfika niż tak dużego kraju jak Polska, ponieważ Polska no na przykład w liczbie dywizji, no generalnie pod każdym kątem dominuje. Tutaj raczej nie porównywałbym wydatków Polski czy kroków modernizacyjnych Polski do krajów bałtyckich, raczej do większych państw, czy Niemców, czy Francji. Natomiast jeśli chodzi o kraje bałtyckie, zdecydowanie w ostatnich latach przede wszystkim zwiększa się liczebność sił zbrojnych, zwiększa się też siła ognia tych sił zbrojnych, bo każde z tych państw inwestuje w artylerię. Litwini kupują czołgi. Pierwszy raz od odzyskania niepodległości w 90 roku Litwini będą mieli pododdział pancerny i oczywiście też inwestują w obronę powietrzną. Natomiast specyfika jest taka, że są to małe liczebnie kraje, demograficznie mniejsze zdecydowanie niż Polska, więc też bardzo dużo muszą wydać, jeśli chodzi o przygotowanie rezerw, no bo te rezerwy są tak naprawdę w przypadku takich państw kluczowe. I oczywiście tutaj mamy też bardzo duże wydatki dotyczące obrony powietrznej, ale tutaj to są tak naprawdę wnioski wyciągnięte z Ukrainy. W Polsce też bardzo dużo dyskutujemy o obronie powietrznej.
0: W niektórych obszarach to my pomagamy naszym sojusznikom, państwom bałtyckim, jak choćby strzegąc nieba przy użyciu naszych myśliwców ponaddźwiękowych, bo oni takiego sprzętu i nie mają, i mieć nie będą chyba. Z uwagi na koszty.
1: Nie, tak, z uwagi na koszty, też koszty wyszkolenia personelu, kraje bałtyckie raczej świadomie podjęły decyzję, że wolą wsparcie większych państw, które stać na to, żeby posiadać eskadry lotnictwa taktycznego. Więc tutaj, natomiast Bałtowie też bardzo dużo wydają na infrastrukturę, która ma służyć brygadom, grupom bojowym NATO, które stacjonują w tych krajach, czyli tutaj mamy w Estonii pod przewodnictwem brytyjskim, na Łotwie pod przewodnictwem kanadyjskim, gdzie też służy nasz pododdział czołgów, pododdział pancerny polski. I mamy też brygadę niemiecką na Litwie, która ma już niedługo, zgodnie z zapowiedziami z Berlina, ma stacjonować na stałe na terytorium Litwy. I tutaj te wydatki litewskie, które są najwyższe, jeśli spojrzymy na procent PKB, są związane między innymi właśnie z zabiegami na rzecz przerzucenia tej brygady niemieckiej na Litwę.
0: Na ile ten wskaźnik 4,5% dla Polski, w przypadku Polski jest miarodajny, bo minister Władysław Kosiniak-Kamysz tutaj mówi, że wydatki z instrumentu SAFE są zwolnione z VAT-u, więc to może z tego wynikają te mniejsze liczby, a nasza gospodarka się dalej rozwija. Jak pan się do tego odniesie?
1: Znaczy, wydaje mi się, że i tak wydatki Polski zbrojeniowe są bardzo wysokie i wydaje mi się, że jeśli tutaj została podjęta taka decyzja, to Ministerstwo Obrony Narodowej ma argumenty za tym. Natomiast mówię szczerze, ja się bardziej zajmuję krajami bałtyckimi, więc tutaj jeśli chodzi o Litwinów, Łotyszy, to mogę powiedzieć, że generalnie bardzo jest ich dyplomacja bardzo stara się promować, żeby każdy sojusznik zaczął, znaczy jak najwięcej sojuszników zaczęło wydawać 5%. Mhm. I tutaj mieliśmy podczas na przykład szczytu w Ankarze, natowskiego szczytu w Ankarze, mieliśmy ministra spraw zagranicznych Litwy, który rozdawał swoim kolegom, znaczy rozdał tylko tak naprawdę Estończykom taką przypinkę, która oznacza, że dołączyliście do klubu 5%. Tutaj oczywiście też patrzą bardzo na Polskę i na polskie wydatki, natomiast tak jak mówię, skala wydatków Polski, nawet jeśli spojrzy, nawet jeśli nam się nie podoba, że nie jesteśmy już liderem w NATO, czyli mamy te 4,5%, a nie 5%, mhm, tak jak Litwini, czy znaczy ponad 5% jak Litwini, to nie zmienia tego, że i tak wydajemy o wiele więcej niż te wszystkie razem nawet państwa na obronność, więc i tak jesteśmy liderem, jeśli chodzi o wydatki zbrojeniowe, ponieważ bodajże mamy nawet większe wydatki obecnie niż Niemcy, które i już deklarują odbudowę i dążenie do zbudowania największej armii w Europie, to i tak nadal Polska jest bodajże o 60, no i generalnie gdzieś z nimi, mhm, raczej mamy chyba wyższe wydatki.
0: Bardzo dziękuję. Tomasz Zduńczyk, analityk do spraw bałtyckich i nordyckich z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych, był z nami. Gościem południowego wydania TOK 360 jest teraz dr Paweł Czarnecki z Katedry Postępowania Karnego Uniwersytetu Jagiellońskiego. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, kłaniam się serdecznie.
0: Do czerwca przyszłego roku z brytyjskich więzień przedterminowo wyjdzie 4,5 tysiąca skazanych. Między innymi Polacy, którzy wrócą do swojej ojczyzny. Czy wrócą do nas ludzie, którzy mogą być groźni?
2: Dobrze. Przede wszystkim musimy sobie wyjaśnić na samym początku, że chodzi o tak zwaną akcję amnestyjną. Mianowicie Wielka Brytania z uwagi na przeludnienie więzień postanawia zwolnić w określonych turach, grupach kilka tysięcy więźniów, najczęściej skazanych za drobne przestępstwa, ale nie tylko, jeśli odbyli określoną już czas kary, na przykład 1/3 kary, w pewnym zakresie połowę tej kary. To nie wszyscy będą zwolnieni. Rzeczywiście w grupie osób, które odsiadują kary pozbawienia wolności w Wielkiej Brytanii, jest bardzo duży odsetek Polaków. Szacuje się, że około 7-8% może być osób, które właśnie przebywają w tych więzieniach, głównie w Anglii, Walii. I to mogą być obywatele polscy, ale także obywatele innych krajów Unii Europejskiej, naszego regionu, to są głównie Rumunii, to są głównie Albańczycy. I teraz ministerstwo chciałoby, żeby w określonym czasie, najczęściej co 2 tygodnie, co miesiąc, kilkuset osób zostało zwolnionych z odbywania zakładu karnych i wówczas mają co do zasady wolną drogę, gdzie i kiedy mogą się udać. Czyli przykładowo, jeśli już pierwsze zwolnienia nastąpią w październiku, czyli już jutro być może nawet, to wówczas te osoby mogą wrócić do swoich macierzystych krajów, na przykład do Polski, ale też mogą, jeśli mają uprawnienia do pobytu, przebywać na terenie Wielkiej Brytanii. Także krótko rzecz ujmując, nie wiemy po pierwsze, ile osób zostanie zwolnionych, nie wiemy, czy w tej grupie będą i w jakiej liczbie w tej pierwszej turze będą Polacy. Ministerstwo Wielkiej Brytanii właśnie nie wskazało naszym służbom, czyli na przykład Straży Granicznej, czy też Służbie Więziennej, liczby tych osób. Natomiast co do zasady, pan redaktor ma rację, że jeżeli ktoś zostanie na przykład zwolniony, no to może wrócić sobie na przykład do macierzystego kraju lub też na przykład pozostać w Wielkiej Brytanii, chyba że jest prowadzone równoczesne postępowanie. No i wtedy ta osoba, nawet jeśli nie będzie chciała wrócić do Polski, to może zostać sprowadzona lub deportowana do Polski, szczególnie wtedy, kiedy na przykład jest poszukiwana przez Polskę na przykład określonym listem gończym czy dawnym europejskim nakazem aresztowania, no bo Wielka Brytania już nie jest w Unii Europejskiej. Także czekamy na rozwój sytuacji i zobaczymy, czy rzeczywiście do takich przekazań dojdzie. Niekiedy Polska też będzie ścigać te osoby w drodze ekstradycji, jeśli będą się ukrywać na terenie Wielkiej Brytanii lub też na przykład jeśli wrócą, czy będą podróżować po Unii Europejskiej, będziemy ich ścigać europejskim nakazem aresztowania.
0: Czy strona polska się dowie o tym, że taki przestępca, czy były przestępca, to bym prosił o wyjaśnienie tego, się do nas wybiera, czy też znajdzie się w samolocie do Polski?
2: Dobre pytanie. Z informacji, które mamy dzisiaj, co do zasady jeszcze nie wiadomo. Nie wiadomo, w jakiej kolejności te osoby będą zwalniane. Mówimy oczywiście o obywatelach polskich, bo to nas najbardziej interesuje. Natomiast jeżeli ministerstwo odpowiedzialne właśnie za penitencjarne aspekty, czyli obecnie za więzienniców w skrócie Wielkiej Brytanii, nie przekaże takich danych, to się nie dowiemy. Nie dowiemy się ani jako, powiedzmy, organy zainteresowane, czyli głównie Służba Więzienna, Straż Graniczna, czy Ministerstwo Sprawiedliwości, bo na tym poziomie następuje współpraca. Przypuszczam, że po pewnym czasie, kiedy pojawi się taki problem, będziemy otrzymywać takie informacje, ale głównie chyba raczej z naszej inicjatywy. Natomiast jeżeli Straż Graniczna tak otrzyma taką informację, to wówczas jest możliwość, żeby właśnie na węzłowych przejściach granicznych, głównie na lotniskach, no bo tu jest głównie problem, zatrzymać taką osobę i oddać do dyspozycji odpowiednich władz polskich, na przykład odpowiedniej policji czy też prokuratury. Wówczas taka osoba może po powrocie, jeśli wraca na teren kraju i jest tutaj w Polsce poszukiwana, na przykład listem gończym czy europejskim nakazem aresztowania, wówczas zostanie zatrzymana i będzie na przykład odpowiadać przed sądem polskim lub też odbywać karę.
0: Czyli będzie...
2: Pytał pan redaktor o tych oskarżonych i skazanych. Różnica jest zasadnicza, następująca. Jeżeli ktoś jest oskarżony, jest na przykład poszukiwany w Polsce, na przykład listem gończym, specjalnym takim właśnie instrumentem, który służy do odnajdywania osób, które mają problem z prawem, no to wówczas mówimy, że na razie jest poszukiwany przez Polskę, bo na przykład otrzymał zarzuty. Natomiast osoby skazane, no to najczęściej mówimy o sytuacji, gdy ktoś został skazany na przykład w Wielkiej Brytanii, no i odbył tam karę lub część tej kary, lub teraz jest zwolniany w drodze amnestii. Sytuacja, w której są
0: I taka osoba, przepraszam, wraca do nas jako wolny człowiek, chyba.
2: Jako wolny człowiek, tak. Ma pan rację, czyli jeżeli ktoś na przykład chce wrócić do Polski, w Polsce na przykład już rozliczył się z wymiarem sprawiedliwości, użyje tego zwrotu, to wówczas nie jest oczywiście zatrzymywana. Natomiast gdyby w Polsce była poszukiwana na przykład za inne przestępstwo.
0: Równolegle, poza tym tą karą brytyjską.
2: Tak, to wówczas jeśli odbyła karę brytyjską i w Polsce nie ma, że tak powiem, żadnych konfliktu z prawem, to wtedy jest osobą wolną, może pójść gdzie tylko sobie chce, nawet do redakcji Państwa Radia.
0: O, zaskakujący finał naszej rozmowy. Dziękuję bardzo. Doktor Paweł Czarnecki z Katedry Postępowania Karnego Uniwersytetu Jagiellońskiego był z nami. Teraz Krzysztof Woźniak do mnie dołącza, bo to już za kilka minut po informacjach o 13.40 audycja Skołowani. Co u ciebie dzisiaj?
3: A dzisiaj o nowej mobilności, ale starych problemach, czyli o wnioskach z Kongresu Nowej Mobilności, który odbywał się w zeszłym tygodniu. Radio Tok FM było patronem medialnym, więc porozmawiamy o tym, jak ta nowa mobilność, jak w ogóle mobilność będzie wyglądać, a przynajmniej jakbyśmy chcieli, żeby wyglądała za parę lat.
0: O tym będzie po informacjach.
4: Reklama.

0: Łazienkę trwa, bo teraz 200 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na ceramikę, meble, kabiny, armaturę i akcesoria wydajesz. Z nami wszystko da się zrobić. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
2: Każde tankowanie może opłacać się jeszcze bardziej. Z aplikacją Circle K Extra możesz otrzymać nawet do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Co tydzień czeka na Ciebie nowy kupon promocyjny. Wystarczy wejść do aplikacji i go aktywować. To prosty sposób na regularne oszczędności podczas tankowania. Circle K Extra. Więcej korzyści przy każdej wizycie. Rabat obowiązuje do maksymalnie 50 litrów. Szczegóły i regulamin w aplikacji Circle K.
3: Malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
4: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
5: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
6: Taniej kupować.
4: A, no to w Media Expert.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
8: Sala konferencyjna jest nieistotna. Liczy się mówca.
9: A jednak warunki mają znaczenie. Wyobraź sobie 14 eleganckich sal w konfiguracji, jakiej potrzebujesz. Dedykowany opiekun, nowoczesna technologia, pełne zaplecze gastronomiczne i widok na Tatry. Otoczenie zmienia jakość wystąpienia i zwiększa Twój prestiż. To wszystko znajdziesz w Bania Conference Center w Białce Tatrzańskiej oraz termy bania z basenami i spa z masażami.
8: Brzmi dobrze.
9: Bania Conference Center. Konferencje dla wymagających. Hotelbania.pl.
10: Świętuj z nami 35 lat Black Red White. Do 11 października jubileuszowe ceny, niższe nawet o 60%. I zakupy w 20 ratach 0%. RRSO 0%. A do tego setki produktów w stale niskich cenach. Szczegóły w salonach i na brw.pl.
11: A cappuccino też za piątkę?
12: Też.
11: A flat white?
12: Też.
11: A
12: też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 5 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
13: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
14: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
13: TravistoFast i Travisto.
14: Aflofarm.
15: Reklama.
16: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
17: 13.40, informacje TOK FM. Krzysztof Chorwat, zapraszam. Minister do spraw bezpieczeństwa narodowego Izraela stwierdził, że awaryjne lądowanie samolotu linii Fly Dubai lecącego do Tel Awiwu było spowodowane działaniami terrorysty, który chciał rozbić samolot i zabić Izraelczyków. Samolot lecący ze Zjednoczonych Emiratów został przekierowany do Arabii Saudyjskiej. Według niektórych mediów jeden z pilotów samolotu zamierzał rozbić maszynę, a został powstrzymany przez drugiego pilota i pasażerów. Polska w pełni solidaryzuje się z Estonią po ujawnieniu szczegółów rosyjskiego sabotażu na jej terytorium, oświadczyło MSZ. Nie damy się zastraszyć, zareagujemy wspólnie, dalej wzmacniając obronę i odporność w ramach NATO, podkreślił resort. Estoński kontrwywiad oraz rząd Estonii oświadczyły wczoraj, że podpalenie obiektu spółki zbrojeniowej Milrem w Tallinie w połowie sierpnia było aktem dywersji zleconym przez służby specjalne Rosji. Firma dostarcza sprzęt i bezzałogowce Ukrainie. Komisja Europejska zaproponowała utworzenie wspólnego systemu łączności dla służb ratowniczych w Unii Europejskiej. Ma on umożliwić policji, straży pożarnej i pogotowiu bezpieczne komunikowanie się i wymianę danych ponad granicami państw. Pierwsze kraje mają zostać podłączone do systemu w 2030 roku. Ponad 200 przedsiębiorców z Torunia i okolic bierze udział w regionalnym forum polskiego przemysłu obronnego. Jak mówi Adam Leszkiewicz, prezes Polskiej Grupy Zbrojeniowej, to okazja do nawiązania współpracy.
6: Monopol jest nam obcy. Chcemy budować partnerstwa. Każdy nasz produkt wymaga współpracy z przedstawicielami sektora prywatnego w różnej postaci i w różnej ilości. Dzisiaj jesteśmy w Toruniu, bo tutaj wprost aktywności Polskiej Grupy Zbrojeniowej do tej pory nie było. Nie mamy tu w okolicach miasta ani w samym mieście zlokalizowanego żadnego zakładu.
17: Po Toruniu kolejne podobne spotkanie PGZ planuje w przyszłym tygodniu w Bydgoszczy. A w Wojskowej Akademii Technicznej podpisano umowy wykonawcze, które pozwolą na powołanie w uczelni Centrum Szkolenia Śmigłowcowego Apacz. To jedna z umów offsetowych związanych z zakupem przez Polskę 96 śmigłowców uderzeniowych. Dzisiaj jest ostatni dzień karetek wodnych, które od początku czerwca dyżurowały na szlaku Wielkich Jezior Mazurskich i Jezioraku. Przez cały sezon wodne zespoły ratownictwa medycznego udzieliły pomocy ponad 350 osobom. Wypływały 376 razy. Od jutra pomocy osobom wypoczywającym na jeziorach będą udzielać ratownicy działającego przez cały rok Mazurskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. Mamy kolejny słoneczny dzień, do tego bardzo ciepło, bardzo jak na tę porę roku. Na zachodzie nawet 24 stopnie, około 20 w centrum, 17 pokazują termometry na północnym wschodzie i na Przedgórzu Karpackim.
16: Tok FM. Na każdy temat, z każdej strony.
15: Dzień dobry, Krzysztof Woźniak przed mikrofonem. Zapraszam na Skołowanych. Drodzy Państwo, między 23 a 25 września w Katowicach odbył się Kongres Nowej Mobilności. 3 dni rozmów i pewnych wizualizacji miast w przyszłości, tak bym to powiedział, tego jak w przyszłości będzie wyglądać ten transport, mobilność nasza i z czym się oczywiście to wszystko wiąże. Radio Tok FM było patronem medialnym wydarzenia. Porozmawiam więc parę minut o tej właśnie nowej mobilności z Agatą Wiśniewską-Mazur, Polskie Stowarzyszenie Nowej Mobilności, czyli organizator kongresu. Dzień dobry.
18: Dzień dobry, Krzysztof. Dzień dobry Państwu.
15: Tak już od kilku lat Kongres Nowej Mobilności jest, przecież to któraś z rzędu edycja. Ja też byłem na kilku. W tym roku akurat zabrakło mnie na kongresie, ale tak się zastanawiam, czy my ciągle na nowo definiujemy tą nową mobilność, czy może już jasno mamy jakieś określone cele, wytyczne, dzięki którym możemy zdefiniować, czym jest w ogóle nowa mobilność?
18: Wydaje mi się, że ta kategoria będzie się kształtowała i ewoluowała z czasem. To, co wiemy już od dawna, to, co jest dla wszystkich jasne, to to, że nowa mobilność nie zaczyna się wtedy, gdy patrzymy na pojazd, lecz gdy patrzymy na to, jak żyjemy, w jaki sposób się przemieszczamy i czy ta mobilność jest dla nas wsparciem, a wręcz czy jest dla nas przeszkodą. Mm. Więc mówiłeś o miastach przyszłości. My rzeczywiście takie hasło też mieliśmy w ramach naszych debat, ale też bardzo jasno od razu twierdziliśmy wszyscy wspólnie, że nie chodzi nam o wizję miast idealnych. Bardzo, bardzo nie chcieliśmy snuć wizji miast, które się dopiero pojawią, które przed nami, na które wszyscy czekamy. My bardziej chcieliśmy się skupić na tym, czego wszyscy doświadczamy na co dzień, co nas trapi, gdzie leżą największe problemy, gdzie jest to ograniczenie dostępności. I wychodząc od doświadczeń użytkownika, od doświadczeń pasażera, chcieliśmy przejść do dalszych dyskusji, bo wierzymy, że rzeczywiście miasto może być przyjazne, może być dostępne, może być miastem zdrowym, a nawet może być miastem uzdrawiającym. I takie pojęcie też się bardzo często pojawiało, czyli miastem, które nie tylko ogranicza się do zmniejszania negatywnego wpływu transportu, ale też aktywnie wspiera nasze zdrowie fizyczne, ale też psychiczne czy społeczne.
15: Czy to jest tak, że te miasta, ta nowa mobilność w miastach to łączy się, czy też równa się nawet z tym, że ma być zielony ten transport. Ta mobilność ma być zielona, ekologiczna, niskoemisyjna. Wiele osób wcale nie widzi idealności w właśnie zeroemisyjności, czy też niskiej emisyjności transportu. Jest część przecież społeczeństwa, która walczy o na przykład samochody spalinowe, uważając, że to jest jedyny słuszny sposób przemieszczania się przecież.
18: Dla nas nowa mobilność oznacza przede wszystkim zmianę proporcji. Bo rzeczywiście ten ruch samochodowy to jest coś, co definiuje nie tylko polskie miasta, ale rzeczywiście jest najbardziej zauważalny, najbardziej odczuwalny nie tylko przez hałas, ale również przez emisję. Bardzo chętnie też ten wątek lada chwila pociągnę, ale rzeczywiście chodzi o proporcje, czyli dla nas nowa mobilność to jest więcej ruchu pieszego czy rowerowego i to, aby faktycznie infrastruktura umożliwiała to, żeby z tego ruchu aktywnego jak najwięcej korzystać, żeby transport publiczny był dla użytkownika bardziej atrakcyjny, żeby był przewidywalny, zachęcał do tego, żeby z niego korzystać, ale też chodzi o lepszą integrację różnych środków transportu i w ogóle wydaje mi się, że po tych trzech dniach kongresu mogę stwierdzić, że słowo integracja to było w zasadzie hasło klucz i ta integracja była bardzo wielowymiarowa. Też bardzo chętnie ten temat wspólnie z tobą pogłębię. No i faktycznie dochodzimy do pojazdów. Nam chodzi przede wszystkim o to, żeby to były czyste pojazdy. To, czy pojazd emituje hałas, czy emituje zanieczyszczenia. I to, co jest przed wszystkimi nami, nie tylko w Polsce, ale też na całym świecie, to jest jednak autonomiczność, która doprowadzi do tego, że pojazdów będzie summa summarum mniej. A w tej chwili bardzo zależy nam na tym, żeby skupiać się na tym, żeby te pojazdy rzeczywiście były mniej zanieczyszczające naszą codzienność. I też tutaj chcę wspomnieć, że to nie chodzi tylko o to, żeby przesiadać się do pojazdów elektrycznych, bo to oczywiście też jest przyszłość, która czeka nas wszystkich, pewnie czeka bardziej nasze dzieci niż nas samych, ale realnie tak naprawdę zmiana pojazdu z napędem diesla na pojazd benzynowy to już jest duża zmiana w kontekście powietrza, jakim oddychamy wszyscy przechodząc się wzdłuż ulicy.
15: Jasne, jasne. Tak rozmawiamy o jakby sposobach przemieszczania się, czy też środkach transportu, bym powiedział. Ale czy to nie jest tak, że też nowa mobilność to bardziej patrzenie na potrzeby ludzkie, w pewien podział, bo przecież w inny sposób trochę przemieszczają się mężczyźni, w inny sposób kobiety, w inny sposób dzieci, w inny sposób osoby starsze. Z moich obserwacji, również na różnego rodzaju spotkaniach, konferencjach, tam dużo było mowy o tym, że te potrzeby w zależności, czy to od właśnie płci, czy też wieku, są zdecydowanie różne. Już są pewnego rodzaju badania, chociażby w Madrycie, pokazujące, że kobiety potrzebują innych rozwiązań transportowych niż mężczyźni. Czy może to jest nowa mobilność? Bardziej dostosowana do potrzeb poszczególnych osób, a nie tylko ze względu na środek transportu.
18: Absolutnie. Tak jak w początku wskazałam, my rzeczywiście chcemy wychodzić od doświadczeń użytkownika, uczestnika ruchu drogowego i faktycznie tym punktem wyjścia powinno być pytanie, kto podróżuje, ale też dokąd podróżuje, w jakim celu i jakie bariery napotyka. I wówczas rzeczywiście kształtują nam się narzędzia, odpowiedzi na to, czego brakuje, co rzeczywiście ogranicza możliwość przemieszczania się dla poszczególnych grup. Ja wspomnę, że mieliśmy nawet panel dedykowany równości płci w mobilności na jednej ze scen z wspaniałymi mówczyniami w zasadzie z całego świata, bo mieliśmy i przykład Detroit i Umei ze Szwecji, podczas którego mogliśmy usłyszeć o tym, że miasto Umea nawet dostosowuje tunele do tego, kto z nich korzysta i ma na uwadze to, że rzeczywiście kobieta ma inną perspektywę wchodząc do tunelu niż mężczyzna i przez to ten tunel jest lepiej doświetlony, jest poszerzony, żeby widoczność w tym tunelu była o wiele lepsza. Są dodatkowe wyjścia przygotowane, gdyby jednak było jakieś poczucie zagrożenia bądź ktoś poczułby się niekomfortowo. Także to jest absolutnie temat, który wydaje mi się, że jest bardzo szeroko omawiany obecnie, nie tylko na Kongresie Nowej Mobilności, ale i szerzej. Użytkownik tak naprawdę powinien definiować to, jak kształtuje się mobilność i co więcej, to, że mobilność będzie dostosowana do tych grup, którym jest najtrudniej się przemieszczać, też gwarantuje to, że wszystkim finalnie będzie lepiej się przemieszczać i ta mobilność po prostu będzie bardziej płynna i bardziej dostępna dla wszystkich. Więc bardzo dużo o tym rozmawialiśmy, mając też na uwadze na przykład zjawisko mobilności opieki, czyli to, że rzeczywiście kobiety podróżują, badania na to wskazują w inny sposób niż mężczyźni. Te podróże są bardzo często krótsze, bardzo często korzysta się z transportu publicznego. To jest podróż, która łączy kilka punktów w jednym łańcuchu, czyli szkołę, rodzinę, zakupy, lekarza i rzeczywiście projektując taką podróż nie możemy się skupiać na tym, że ktoś rano wyrusza z domu i jedzie do centrum, do pracy, a potem z niej wraca, tylko musimy mieć też na uwadze te przystanki, które ta osoba będzie musiała podjąć w trakcie swojego dnia.
15: Tak, w ogóle nowa mobilność łączy się częstsze badania, właśnie jak to się odbywa, różnych sposobów aktywności i po prostu poznawania uczestników ruchu drogowego. To jest bardzo ważne. Na koniec części antenowej chciałbym powiedzieć jednak o tych barierach, które wstrzymują w pewien sposób, utrudniają wprowadzanie tych nowych mobilności. Jedną z nich, mam wrażenie, wymieniłaś wcześniej, jest to ta właśnie integralność różnych sposobów przemieszczania się. Może coś więcej właśnie na ten temat byś powiedziała, co pojawiało się właśnie na Kongresie Nowej Mobilności z tą integracją różnych środków transportu nowej mobilności.
18: Bardzo chętnie, bo rzeczywiście, tak jak wskazywałam, kolejne dyskusje, nawet planowane w innym kierunku, finalnie kończyły się na integracji. I to, co bardzo mnie cieszy, to, że udało nam się zaprosić w zasadzie wszystkich interesariuszy zaangażowanych w to, żeby rzeczywiście to system stawał się integratorem podróży, a nie pasażer, tak jak to jest w tym momencie. Bo rzeczywiście obecnie bardzo często pasażer musi znać się na taryfach, musi wiedzieć, kto jest operatorem danego odcinka, musi wiedzieć, gdzie kupić kolejny bilet. To jest bardzo dużo decyzji, które musi podjąć dana osoba, żeby skutecznie i płynnie przemieścić się z jednego punktu do drugiego. A tak naprawdę to, co wydaje się, że jest celem nas wszystkich, a przynajmniej celem uczestników Kongresu Nowej Mobilności, to jest to, żeby rzeczywiście system przejął te wszystkie decyzje od pasażera i pomagał mu tą podróż zaplanować w sposób zdecydowanie łatwiejszy, ale też w taki sposób, aby wpłynęło to na przewidywalność tejże podróży i też w bardzo znaczący sposób ograniczało stres związany z podróżą, bo chyba każdemu z nas jednak podróż dalsza czy bliższa kojarzy się ze stresem i bardzo często to jest też przyczynek do tego, że ktoś jednak wybiera samochód indywidualny, samochód prywatny, a nie wybiera transport publiczny. Ja chcę tutaj też zwrócić uwagę na jedną ważną rzecz, a mianowicie na przestrzeń, bo rzeczywiście Kongres Nowej Mobilności to jest miejsce, gdzie już od lat bardzo mocno kładziemy nacisk na to, jak jest projektowana mobilność i jak jest projektowana przestrzeń, w której ta mobilność potem się wydarza. Więc bardzo dużo mówiliśmy o węzłach przesiadkowych, mówiliśmy o tym, jakie bariery napotyka użytkownik transportu publicznego, próbując przesiąść się z jednego środka transportu na drugi, albo nawet po prostu zwrócić do domu. Czyli tak naprawdę zadawaliśmy w tych blokach bardzo takie przyziemne pytania, czyli co widzi osoba wysiadająca z autobusu, ile musi metrów przejść, czy to jest odcinek, który umożliwi przejście z wózkiem, czy to jest odcinek, który umożliwi przejście z walizką. Więc tak naprawdę rozbieraliśmy te zagadnienia na części pierwsze, a też dodam, że równolegle do dyskusji na scenach toczyły się warsztaty trzydniowe, podczas których ponad 60 studentów i studentek kierunków projektowych faktycznie skupiało się na dwóch węzłach przesiadkowych Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii i starało się sprawić, żeby te węzły były bardziej przyjazne i żeby lepiej integrowały transport. Bardzo dużo mówiliśmy o przestrzeni, ale też bardzo dużo mówiliśmy o danych i tutaj chcę wspomnieć, że rzeczywiście obecne na miejscu Ministerstwo Cyfryzacji wskazywało, co nawet muszę przyznać, nas zaskoczyło, jak wiele już w kierunku tego, żeby ta integracja systemowa się wydarzyła, zostało zrobione, ale też wnioskiem wszystkich było to, że oczywiście taryfa jest bardzo ważna i bardzo ważne, żeby była wspólna, ale o ile nas właśnie nie połączy przestrzeń, nie połączy nas dobra przesiadka, to taryfa też nie będzie tutaj wystarczającym wsparciem.
15: Dużo, dużo informacji, tak pod koniec już tej części antenowej, czyli nowa mobilność to jest intuicyjna mobilność, łatwa dla użytkownika, nie wprowadzająca w błąd, bardzo często dostosowana do jego potrzeb, a nie potrzeb pod dany środek transportu i niekoniecznie zbyt droga, tak bym to określił w pigułce.
18: Dodała tylko jeszcze jedną rzecz, że to jest też mobilność, która rzeczywiście korzysta często z technologii, ale one nie są tutaj celem w samym sobie, tylko powinny być narzędziem dostosowanym do danych potrzeb i tutaj rzeczywiście możemy mówić zarówno o takich rzeczach jak transport autonomiczny, jak i też właśnie ta jedna aplikacja, która łączy różne środki transportu. Także wszystko to w całości składa się na to, że nowa mobilność po prostu ułatwia przemieszczanie się po mieście bądź między miastami i po prostu wpływa na jakość naszego życia i jego komfort.
15: Agata Wiśniewska-Mazur, Polskie Stowarzyszenie Nowej Mobilności, organizator Kongresu Nowej Mobilności, który po raz kolejny odbywał się w Katowicach w tym roku między 23 a 25 września. Radio Tok FM było patronem medialnym tego wydarzenia. Koniec części antenowej Skołowanych. To nie znaczy, że my przestajemy rozmawiać. Naszą całą rozmowę można wysłuchać w systemie podcastowym na tok.fm.pl lub w aplikacji mobilnej, do czego oczywiście gorąco zachęcam. Krzysztof Woźniak, kłaniam się nisko. Do usłyszenia.
19: Południowe wydanie TOK 360 i ostatnie minuty, chciałem powiedzieć, ostatnia minuta naszego spotkania, w której oczywiście Państwa zaprosimy do słuchania audycji po godzinie 14. Zapytam inaczej. Zapraszam jak zwykle Anna Piekutowska, która właśnie dołączyła do mnie. Cześć, tak, Aniu.
20: Dzień dobry i od razu Cię pytam, czy widziałeś serialową Lalkę?
19: Widziałem.
20: Tak czy nie? Krótko. Tak. No właśnie, a trwa spór. Bronimy lalki, niektórzy bronią lalki jako narodowego skarbu, który właśnie został pohańbiony przez twórców tej netflixowej, serialowej wersji. No ale przecież sam Prus był człowiekiem, który bardzo ostro rozprawiał się z narodowymi mitami. Raczej nie był fanem budowania spiżowych pomników. I będziemy pytać, czy burza wokół nowej lalki nie wynika z tego, że Polacy mają trochę fałszywą wizję Bolesława Prusa, takiego pomnikowego, takiego naszego, takiego, którego trzeba bronić przed współczesną reinterpretacją, a chyba Prus z tych wizji nie istnieje.
19: No ale chyba to dobrze, że jest ta burza, bo inaczej nie zwrócilibyśmy takiej uwagi na nową interpretację, nowy projekt.
20: Tak, na pewno dobrze dla Netflixa. Oczywiście wszyscy już się wypowiedzieli na temat tej nowej lalki, dlatego my będziemy trochę rozmawiać obok i porozmawiamy właśnie o Bolesławie Prusie i jego publicystyce poza lalką.
19: Bardzo dziękuję za tę polecajkę programu, który będzie po godzinie 14 po informacjach. My już dziękujemy Państwu za TOK 360 południowe. Miłosz Nałęcz-Staniszewski przygotował tę audycję razem z Martą Latecką, zrealizował Szymon Baluta, a ja nazywam się Wojciech Muzal. Do usłyszenia.
21: Autopromocja.
22: Krzysiek, co lubisz być rodzicem?
23: To, co w każdej przygodzie. Nieprzewidywalność. A ty?
22: Ja mam wrażenie, że codziennie się czegoś uczę.
23: Pogadajmy o tym.
22: Czas rodziców, sobota po 13.
23: Ula Malko.
22: Krzysztof Chorwat.
24: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Autopromocja.
25: Reklama.
26: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
27: Desnoran?
26: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiłam mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
27: Naprawdę?
26: Już mam chrapkę na Desnoran.
28: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
26: Jak?
27: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
29: Po Desnoranie znika chrapanie.
28: Aflofarm.
30: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
31: No ja. Właśnie otwieram firmę.
30: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
31: To tak się da?
30: No ba.
32: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
33: Wyciąg z kartocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogów wspomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: Suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Dojrzałość? Każda z nas przeżywa ją po swojemu, dokładnie tak jak nasza skóra. Wybierz pielęgnację Vichy Neovadiol dopasowaną do potrzeb Twojej skóry.
2: Teraz w drogeriach Superfarm Vichy Neovadiol kupisz aż 30% taniej z kartą klubu.
1: Mój wybór, Grażyna Wolszczak.
3: Co za dzień.
4: Co się stało?
3: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
4: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
3: Meliski?
4: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
3: Czyli to takie pastylki antystresowe?
4: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
3: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
4: Na mnie i na Meliski.
5: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
6: Reklama.
7: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
8: Tylko od prezydenta zależą ceny paliw, tak uważa minister energii. Kraków przygotowuje się do drugiej tury wyborów. Na kogo zagłosują ci, którzy poparli Prawo i Sprawiedliwość? Warszawa ogłasza plan B. Chodzi o budowę stadionu przy Konwiktorskiej. Minuta po 14. Tamara Pawlik-Lipska. Zapraszam na informacje TOK FM. Obniżka cen paliw zależy tylko od prezydenta, twierdzi minister energii Miłosz Szymotyka. Deklaruje, że rząd od razu po podpisie Karola Nawrockiego pod ustawą o podatku od nadzwyczajnych zysków firm paliwowych uruchomi program CPN. Planu B nie ma, powtarza minister reporterowi TOK FM.
9: Trudno będzie znaleźć finansowanie najbardziej masywnego programu osłonowego w tej Unii Europejskiej. Bez tego podpisu, bez środków. Pan prezydent w swoim projekcie nie wskazuje źródła finansowania. Pan prezydent niestety wybrał polityczną nawalankę, bo gdyby jeszcze wskazał inne źródło finansowania, byłoby to gdzieś uzasadnione. Dzisiaj takiego źródła nie ma. Jedynym źródłem najbardziej sprawiedliwym społecznie, ale też takim, które jest pewne, to są nadzwyczajne zyski koncernów naftowych.
10: A panie ministrze, na jakie obniżki możemy liczyć po wprowadzeniu programu?
9: Ponad 1 zł mniej na litrze benzyny, ponad złoty 10-15 na litrze oleju napędowego, więc to są bardzo istotne, szczególnie dla tych, którzy tankują dużo wolumeny. To powinno przemówić akurat do pana prezydenta.
8: Z ministrem energii rozmawiał Grzegorz Kozioł. W Krakowie za 9 dni zapadnie cisza wyborcza. W niedzielę, 11 października, odbędzie się tam druga tura wyborów prezydenckich. Zmierzą się w niej Łukasz Gibała i Monika Piątkowska, wspierana przez Koalicję Obywatelską i PSL. Teraz gra toczy się o głosy kandydatów, którzy odpadli w pierwszej turze, w tym kandydata Prawa i Sprawiedliwości. Maciej Kluczka.
11: Do tej pory Michał Drewnicki, kandydat PiSu w tych wyborach, nie wskazał, na kogo zagłosuje, ale raczej trudno sobie wyobrazić, by zagłosował na kandydatkę Koalicji Obywatelskiej. Czy w takim razie PiSowi bliżej do Łukasza Gibały? Tego sobie też nie wyobrażam, mówił w TOK FM rzecznik rządu Adam Szłapka.
12: Myślę, że dla wyborców PiSu nie do zaakceptowania jest to, że on jednak był w ruchu Palikota. I to kiedy był w ruchu Palikota? Kiedy nie było większego wroga dla PiSu niż ruch Palikota. I ja sobie przypominam oświadczenie pani Małgorzaty Wasserman, że nigdy nie zagłosuje na takiego człowieka, jakim jest Gibała.
11: Pytam Zbigniewa Kuźmiuka z PiSu. Czy historia Gibały i Palikota jest dziś przeszkodą?
13: Małgorzaty Wasserman, tylko ten głos, przypominam, że to był głos wyrażony ileś lat temu.
11: A dokładnie 3 lata temu. Maciej Kluszka, TOK FM.
8: Niebieski trójkąt równoboczny na pomarańczowym tle oraz tabliczka z białym napisem na zielonym tle wskazująca miejsce schronienia. Takie oznaczenia do końca roku mają znaleźć się na fasadach obiektów mogących służyć Polakom w razie nagłego zagrożenia. Chodzi nie tylko o ewentualny atak z powietrza, ale też na przykład zagrożenia pogodowe. Dziś weszło w życie rozporządzenie określające oznaczenia na punktach schronienia. Tomasz Fęskę.
14: Wspomniane punkty to przejścia podziemne, tunele, stacje metra, garaże podziemne i wiele innych obiektów. Charakterystyczny trójkąt na pomarańczowym tle pojawi się nie tylko przy wejściu do nich, ale też przed konkretnymi pomieszczeniami, mówi szef think tanku Obserwatorium Bezpieczeństwa Sergiusz Parszewski.
15: Czyli mamy przykładowo blok z garażem podziemnym i ta część garażowa, czy część piwniczna, one będą po prostu oznakowane.
14: Na platformie gdziesieukryć.pl warto sprawdzić, które miejsca są dostępne cały czas, a które, jak budynki urzędów czy szkół, w określonych godzinach, mówi wiceszef MSWiA Wiesław Leśniakiewicz.
16: W sytuacji, kiedy syreny zawyją, te punkty powinny być udostępnione. Mogą być sytuacje takie, że on w ogóle będzie zamknięty, ale w aplikacji mamy wskazanie, czy on jest 24-godzinny.
14: Oznaczenia mają się pojawić do końca roku. Praca do wykonania jest niebagatelna, bo mówimy o przeszło 86 tysiącach punktów. Tomasz Fęskę, TOK FM.
8: Trwają prace nad rządową aplikacją mobilną, która będzie informowała obywateli o zagrożeniach atakami. Poinformował o tym w TOK FM wiceszef MSWiA Wiesław Leśniakiewicz. Ma to być alternatywa dla alertów RCB, które mieszkańcy Polski otrzymują w formie SMS-ów. Zdaniem Michała Piekarskiego z Instytutu Studiów Międzynarodowych i Bezpieczeństwa, oprócz samej informacji o zagrożeniu, system powinien także podawać informacje niezbędne do ewakuacji.
6: Jeżeli już mówimy o samych aplikacjach, to automatycznie pojawia się pytanie, czy zostanie to w jakiś sposób zintegrowany z tym ułomnym, problematycznym, dyskusyjnym, ale jednak istniejącym wykazem miejsc ukrycia. Chodziłby po to, żeby osoba, która takie ostrzeżenie dostanie, będzie wiedziała, gdzie się ukryć.
8: Oprócz aplikacji rząd pracuje także nad systemem Cell Broadcast. Władze Warszawy ogłaszają plan B na budowę stadionu i obiektów Polonii Warszawa przy Konwiktorskiej. Po tym jak plan A, czyli partnerstwo publiczno-prywatne, okazało się fiaskiem, wszystko ma przejąć miejska spółka. Budowa ma ruszyć za rok. Błażej Kulesza.
17: Obietnic co do budowy sportowego kompleksu i stadionu dla Polonii było już tyle, że ta nowa złożona przez władze Warszawy niewiele wnosi.
18: W grudniu przyszłego roku muszą się zacząć roboty.
17: Jak mówi Tomasz Męcina, wiceprezydent Warszawy Miasta, to odrzuciło propozycję klubu, by to Polonia przejęła inwestycje.
18: Będziemy realizować ten cały program przy wykorzystaniu, powierzeniu tych prac jednej z naszych spółek.
17: Budową ma się zająć Miejskie Przedsiębiorstwo Realizacji Inwestycji.
19: Te spółki nie słyną z terminowej realizacji.
17: A jak mówi Tomasz Herbich z PiS, zabraknąć w budżecie może też pieniędzy.
19: Jest w zasadzie pewne, że w chwili obecnej Rafał Trzaskowski musi znaleźć dodatkowe źródła finansowania dla tej bardzo dużej inwestycji.
17: Ile tak naprawdę trzeba będzie dołożyć, tego dowiemy się wiosną przyszłego roku, gdy zostanie rozpisany przetarg. Błażej Kulesza, TOK FM.
8: Na razie miasto ma zarezerwowane ponad 800 milionów złotych, a oprócz stadionu ma powstać Młodzieżowe Centrum Sportu oraz hala na 2000 widzów oraz parking podziemny. Maksymalnie dziś na termometrach 24 stopnie, choć w większości kraju około 20. W Gdańsku 18, w Lublinie 19, w Opolu 22. Sporo słońca, właściwie wszędzie, jutro wciąż ciepło.
7: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony.
20: Dzień dobry Państwu, Anna Piekutowska. Zapraszam na audycję Zapytam Inaczej, w której będziemy się włączać w narodową debatę o lalce, która trwa w najlepszej. I ostrzegam, od dzisiaj może się jeszcze pogłębić, bo do serialowego uwspółcześnienia Netflixa dołącza lalka filmowa, która z kolei ma być wierną adaptacją książki. Może ona uspokoi skołatane nerwy tych, którzy w serialu tak dość swobodnie korzystającym z wątków powieści Prusa widzą zamach na jego dziedzictwo, ale o tym, jak dziedzictwo Prusa naprawdę wygląda i o tym, czy Prus kochał Polskę, porozmawiam z profesorem Adamem Leszczyńskim. Dzień dobry.
21: Dzień dobry.
20: Historyk z Polskiej Akademii Nauk, dyrektor Instytutu Myśli Politycznej imienia Gabriela Narutowicza. O co się kłócą Polacy, twoim zdaniem, kiedy kłócą się o lalkę?
21: No, ja najpierw chciałem powiedzieć na to pytanie, czy Prus kochał Polskę. Ja myślę, że on kochał Polskę, natomiast to była trudna miłość, ponieważ on o Polsce pisał i o Polakach pisał często bardzo, bardzo źle. I różne wątki tego w lalce doskonale są widoczne. Jeżeli ktoś przeczyta publicystykę Prusa, a ja kiedyś przeczytałem ją w całości, no to liczne wątki z jego publicystyki, które wracały przez kilkadziesiąt lat, bo on pisał przez pewnie 40 lat, myślę, mogłem się trochę pomylić, ale prawie kilka dekad pisał systematycznie i był i komentował sprawy polskie, no to te wątki z jego publicystyki widać bardzo wyraźnie w lalce. I tam, więc myślę, że jeżeli pytasz, o co się Polacy spierają, no to oni się to w dużym stopniu spierają się poza wątkiem romantycznym, w którym też jest duża doza publicystyki, bo nawiązującej do tego, co Prus myślał o ówczesnym społeczeństwie polskim, to spierają się o to, co było najbardziej, czyli o Polskę właśnie. O to, czy Polacy sobie radzą, czy są zaradni, jaka jest, jak powiedziałbym, sytuacja cywilizacyjna naszego kraju i naszego narodu, bo kraju wtedy, państwa wtedy nie było.
20: W twojej książce pod tytułem No dno po prostu jest Polska, dlaczego Polacy tak bardzo nie lubią swojego kraju i innych Polaków, poświęcasz Prusowi cały rozdział i to dodatku pierwszy, czy to oznacza, że Prus właśnie najlepiej, najtrawniej opisał te wady polskie?
21: Dlatego, że tam jest bardzo kompletny zestaw wad, które, ja nie wiem, czy to są wady polskie, ale to są wady, które Polacy przypisywali sami sobie, bo to nie jest do końca to samo. To znaczy, czym innym jest to, jakie mamy wady i czy my wszyscy je mamy, to jest osobna dyskusja, jakie one są, a czym innym jest dyskusja o wyobrażeniu, czyli o tym, co o sobie myślimy. I książka, którą napisałem prawie 10 lat temu, jest właśnie o tym, o negatywnym wyobrażeniu, jakie Polacy mają o sobie. I wydaje mi się, że dużą część, albo nie wiem, pewnie 90% tych wszystkich takich cech, które powszechnie wracają, jeśli chodzi o Polaków narzekanie o sobie, na swój temat, to można znaleźć w publicystyce Prusa właśnie.
20: No to jaki obraz społeczeństwa wyłania się z tych kilkudziesięciu lat pisania Prusa?
21: Przede wszystkim Prus jest niesłychanie krytyczny wobec czegoś, co można nazwać polską sytuacją cywilizacyjną, czyli polskiego, pisze na przykład normalnym u nas zaniedbaniu, o takiej niestaranności, w pewnym sensie zapóźnieniu cywilizacyjnym względem narodów przodujących, względem krajów Zachodu. Pisze przez dekady, że powinniśmy się uczyć od Niemców, którzy są naszymi wrogami, ale od wrogów też się można uczyć, jeżeli robią coś dobrze. Od Francuzów, od Anglików, od Szwajcarów, od Włochów niekiedy. I że trzeba się uczyć właśnie zaradności, przedsiębiorczości, czystości. Wątki higieniczne są bardzo istotne. Znaczy, o tym, jak w Polsce jest brudno, jak się nie sprząta, tym jest bardzo dużo, jak ludzie są brudni też. Dzieci na przykład wychowywane w brudzie. No to o tym Prus pisał też przez dekady. Jest tam dużo o obojętności Polaków na los swoich współrodaków, czyli o tym na przykład, to wraca w bardzo różnych kontekstach. No na przykład wraca w obojętności, którą elity polskie ówczesne, ziemiańskie głównie elity, czy arystokratyczne, czują wobec innych współrodaków. A więc i Prus potrafi pisać, że u nas nie można zbudować szkoły dla dzieci biednych na przykład, bo nie ma na to pieniędzy, ale jak trzeba wydać 100 tysięcy rubli na to, żeby przyjechał jakiś trzeciorzędny śpiewak operowy albo na konie, na wyścigi konne czy na sławnego rumaka, to te pieniądze się znajdują.
20: Ale czy on był uważany w takim razie za takie sumienie narodu?
21: Ja nie wiem, czy był uważany za sumienie narodu, bo mówiono mu, zarzucano mu przy różnych okazjach, że on kala gniazdo, w sensie pisze źle o Polakach. I to zresztą wracało całkiem niedawno. Była pewnie z dekadę temu, może z 15 lat temu w prasie prawicowej dyskusja na temat Prusa, wywołana przez literata Jana Polkowskiego, który przeczytał Prusa, w odróżnieniu od wielu osób, które o nim mówią, i odkrył, że Prus właśnie bardzo źle pisał o Polakach.
20: No ciągłe porównywanie nas do Zachodu, prawicy współczesnej, to nie powinno się
21: ale
20: spodobać.
21: Ale z takim właśnie wskazaniem, że jesteśmy gorsi, że jesteśmy mniej zorganizowani, ale też, że jesteśmy słabsi cywilizacyjnie w takim głębszym sensie. To był też taki stały wątek w tej publicystyce, w którym Prus mówił, że on miał takie wyobrażenie cywilizacji jako takiej skarbnicy osiągnięć, a zatem technicznych, naukowych odkryć, prawda? Z zakresu sztuki, artystycznych odkryć. I teraz Prus, wiele razy to się pojawia w jego publicystyce, stawiał pytanie, no dobrze, ale co my Polacy wnieśliśmy do tej wielkiej skarbnicy wiedzy ludzkości? No i okej, są trzy nazwiska, prawda, Kopernik, nie wiem...
20: Maria Skłodowska-Curie.
21: Nie wiem, czy już wtedy, no wydaje właśnie mi się, że jeszcze nie, a powiedzmy Kopernik, nie wiem, Chopin i jeszcze... Jeszcze może ktoś. I to w zasadzie koniec. A inne narody mają takich, i tu podawał przykłady Niemców, czy Francuzów, czy Anglików, mają takich setki. No i teraz my, Polacy, z tej perspektywy jesteśmy narodem, który trochę jedzie w tych na gapę, to znaczy korzysta z tej cywilizacji, która została wypracowana przez kogo innego, nieszczególnie samemu coś do niej wkładając.
20: No tak, ale Prus mówił, że sami sobie trochę jesteśmy winni, przecież lata zaborów, okupacji nas blokowały przed no, tym, żeby mieć on pisał, ten to jest wkład ważne. W światową naukę czy sztukę.
21: To jest ważne zastrzeżenie, to znaczy, że Prus pisał pod cenzurą i oczywiście nie mógł pisać, z wyjątkiem krótkiego bardzo okresu, kiedy już był starym człowiekiem po rewolucji 1905 roku, kiedy cenzura zelżała. Był stary i przykro mi powiedzieć żrzędliwy, to znaczy już nie przesadnie rozumiał tego, co się wokół niego działo, nie rozumiał nowoczesnych partii politycznych, był człowiekiem z innej epoki. No niemniej jednak wtedy mógł się wyrażać bardziej wprost. Więc oczywiście aspekt zaborów się u niego nie pojawia albo pojawia się w tle, bo nie mógł o tym pisać otwarcie. Ale dużo ma do powiedzenia o cechach, które przypisuje Polakom. Właśnie skłonności do słomianego zapału, niedbałości, skłonności do fantazjowania, nieumiejętności zorganizowania się, skłonności do bałaganu, braku dyscypliny w pracy, niestaranności. To lista jest bardzo długa. I ona dla kogoś, kto czyta dzisiejszą prasę polską, albo dzisiejsze media polskie ogląda i Polacy dzisiaj, słusznie myślę, mają o sobie dobre zdanie raczej, że ciężko pracują, że jest w Polsce czysto, że drogi są dobre i tak dalej, no to warto wiedzieć, że ten taki moment, w którym my o sobie myślimy dobrze, w sensie w wymiarze cywilizacyjnym, to jest pewnie pierwszy moment w historii naszego kraju.
20: I to jest dobry moment, żeby postawić kropkę. Wracamy do naszej rozmowy po informacjach TOK FM i zapytam profesora Adama Leszczyńskiego o to, czy jak by był odbierany polski dziennikarz, gdyby pisał tak jak Prus kiedyś w obecnych czasach? Jest 14.16, o 14.20 informacje.
0: Autopromocja. Są takie piosenki, które przychodzą do nas dokładnie wtedy, kiedy ich potrzebujemy. I takie historie, których nie da się opowiedzieć w dwóch zdaniach. Piątek o 23.00. Zabieram Państwa na noc, w której muzyka mówi więcej niż słowa. Brak mi słów. Piątki od 23.00 do 2.00, a może dłużej. Marcin Sobesta.
2: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Autopromocja.
22: Ja korki mam. Mam 2 godziny, jedną z chemii, jedną z biologii. No i w klasie maturalnej to mam nadzieję, że wystarczy.
23: Raczej każdy ma z angielskiego chyba. Dosłownie nie znam ani jednej osoby, która nie ma z angielskiego. Każdy chodzi na dodatkowy.
24: No da się korepetytora zastąpić na przykład jakimiś nowoczesnymi technologiami? AI pomaga?
25: Myślę, że nie. To potrzeba innej osoby.
26: No ja mam taką aplikację. W niej mniej więcej jest AI, więc ona pomaga. Fajna jest. Tak, są różne fiszki, zadania, sprawdziany.
27: Sama czasami używam AI, ale dużo z lekcji też da się wynieść i myślę, że korepetycje nie są konieczne, szczególnie jakby w tym układzie nauczycieli, co my mamy.
24: Czyli szkoła staje na wysokości.
27: Tak, akurat staje. No.
2: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
28: Reklama. Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce, potwierdzone złotym laurem klienta.
29: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh, fresh.
28: Od czwartku łopatka wieprzowa bez kości z Lady 7,99 za kilogram, 5 kilo na osobę, a banany kilogram 2,99 z Kaufland Card Extra, 2 kilo na osobę. Kaufland.
30: Jeszcze więcej sportu. Od poniedziałku do piątku po 15.40 w Radiu TOK FM.
31: Sponsorem programu jest producent multisportowych smartwatchy Garmin z serii Fenix 9 i Fenix 9 Pro. www.garmin.com.
32: Kurczak z ryżem po meksykańsku? Ale się narobiłeś.
33: Autostopem pojechałem na drugi koniec świata, by zdobyć najsmaczniejszy przepis.
32: Czyli frosty kupiłeś?
33: Prościej się nie da.
34: Naturalne składniki, bez dodatków do żywności. Frosta, smaczna i prosta.
35: Co za dzień.
36: Co się stało?
35: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
36: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
35: Meliski?
36: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek.

0: A państwa?
1: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
2: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
1: Mhm, dokładkę rabatu.
3: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
2: Reklama.
4: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
5: 14.20, informacje Tok FM, Krzysztof Chorwat, zapraszam. W warszawskim Sądzie Okręgowym ruszyło posiedzenie w sprawie wniosku byłego wiceministra sprawiedliwości, posła PiSu Marcina Romanowskiego o wydanie wobec niego listu żelaznego. Pismo w tej sprawie trafiło do sądu w sierpniu, a nadano je w Tyraspolu, na terenie kontrolowanego przez Rosjan Naddniestrza. Romanowski ma status podejrzanego w śledztwie dotyczącym nieprawidłowości w Funduszu Sprawiedliwości. System wykrywania dronów zaczął działać na lotnisku w Berlinie, poinformowało niemieckie Ministerstwo Transportu. W pierwszej połowie roku w okolicy portu lotniczego odnotowano 28 przypadków pojawienia się bezzałogowców, najwięcej spośród niemieckich lotnisk. Nowy system ma umożliwiać wczesne wykrywanie dronów w strefach podejścia do lądowania i odlotu oraz ostrzegać odpowiednie służby o potencjalnych zagrożeniach dla ruchu lotniczego. Policja zatrzymała 46-latka podejrzewanego o umieszczenie dwóch plastikowych pojemników z łatwopalną cieczą przy przyłączu gazowym budynku jednej z firm w Elblągu. To były pracownik tej firmy, został zwolniony kilkanaście miesięcy temu. Jego działanie miało być wymierzone w byłego pracodawcę. Ma usłyszeć zarzut spowodowania zdarzenia zagrażającego życiu lub zdrowiu wielu osób.
6: Marta Perchuć-Burzyńska, zapraszam na Kulturę w Toku. Po serialu Netflixa przyszła kolej na kinową adaptację powieści Bolesława Prusa. Film w reżyserii Macieja Kawalskiego dziś trafił do kin. To dobrze, że lalka wywołuje takie emocje, mówi grający Wokulskiego Marcin Dorociński.
7: Super, że mogły powstać dwie inspiracje lalką i że możemy o tym podyskutować, a nie o rzeczach błahych i nieważnych, bo uważam, że ta książka jest ważna nie tylko ze względu na to, że jest lekturą, ale jest bardzo pojemną książką i każdy może coś naprawdę dla siebie znaleźć. I jeśli film nasz i serial zainspirują młodych ludzi do czytania tej książki, no to jest wielki sukces.
6: Na ekranie także Kamila Urzędowska, Borys Szec, Marek Kondrat czy Agata Kulesza. Od 10 do 17 października Radomski Teatr zaprasza na 17. Festiwal Gombrowiczowski. To największe teatralne wydarzenie w mieście, mówi Jarosław Rabenda, dyrektor teatru.
8: Mamy zaszczyt gościć dwa zespoły zagraniczne. Nigdy nie było jeszcze zespołu z Macedonii. Z Argentyny owszem często, ale to jest nowa ekipa w reżyserii Alejandro Radawskiego. Nazwisko zdradza, że to ktoś, kto ma kontakt z Polską. Poza tym mamy 8 przedstawień, wybitnych przedstawień z Polski, na przykład Leny Frankiewicz, na przykład Radosława Stępnia.
6: Na początek spektakl Radomskiego Teatru Przeciw w reżyserii Mikołaja Grabowskiego, a także debata literacka i spektakl Nienasyceni, czyli Czysta Blaga. O początkach budowy huty Katowice, ludziach przyjeżdżających do Dąbrowy Górniczej za pracą i ich życiu poza hutą opowie Gorączka Żelaza Teatru Zagłębia. Premiera spektaklu w reżyserii Szymona Kaczmarka 2 października w Pałacu Kultury Zagłębia. A co nas czeka jesienią i zimą na Wawelu?
9: Bogaty program, ponad 50 spotkań i wydarzeń. Oczywiście do każdej z wystaw czasowych również mamy cykle działań, które towarzyszą tym ekspozycjom.
6: Mówiła wicedyrektorka Zamku Królewskiego na Wawelu Marta Graczyńska.
5: To kolejny piękny, słoneczny dzień, z którego warto skorzystać. Na zachodzie nawet 24 stopnie, około 20 w centrum, 17 pokazują termometry na północnym wschodzie i na Przedgórzu Karpackim.
4: Tok FM. Na każdy temat, z każdej strony.
10: Anna Piekutowska w Zapytam Inaczej. Rozmawiam z profesorem Adamem Leszczyńskim o Bolesławie Prusie. Bolesławie Prusie bez fikcji, odbrązowionym i takim, jakim faktycznie był, co najlepiej przedstawia jego publicystyka, chociażby zebrana w kronikach. Ale chciałabym zapytać cię, W ogóle jakie miejsce na ówczesnej mapie ideowej zajmował Bolesław Prus? Dlatego, że schyłek tego XIX wieku to był taki okres wykuwania się w ogóle tych nowoczesnych ideologii, powstawania masowych partii politycznych. Gdzie byśmy mogli z tej naszej dzisiejszej perspektywy na to spojrzeć? Gdzieś w stronę socjalizmu, idei narodowej?

0: i...
1: No, to była w dużym stopniu kwestia pokoleniowa. To znaczy Prus należał do pokolenia wcześniejszego niż ci ludzie, którzy budowali nowoczesne partie polityczne w Polsce, czyli Dmowski, Piłsudski i ich, powiedzmy, ta generacja. Więc Prus był o pokolenie wcześniejszy, był naznaczony doświadczeniem powstania styczniowego, traumatycznym zresztą doświadczeniem powstania styczniowego, sromotnej klęski, prawda, i końca romantyzmu polskiego. Był głębokim antyromantykiem. I myślę, że jakbyśmy go lokowali na takim spektrum dzisiejszym, no to byłby takim umiarkowanym konserwatystą, ale tutaj też jest potrzebny przypis, ponieważ był postacią z pewnością nie był socjalistą, z pewnością był zwolennikiem solidaryzmu społecznego, czyli takiego poglądu, że społeczeństwo składa się z różnych funkcjonalnie elementów i że one powinny ze sobą współpracować, a więc i dla dobra wspólnego, dla dobra całości. A więc elity mają swoje zadanie do wykonania, lud ma swoje zadanie do wykonania, zadaniem elit jest dbanie o lud, prawda, to i jak gdyby każdy ma w tym takim skomplikowanym organizmie funkcjonalnym, takiej skomplikowanej maszynie, prawda, może to jest lepsze porównanie, którą jest społeczeństwo polskie w tym wypadku, no są, ludzie mają po prostu różne zadania i w tym sensie był konserwatystą, tak? To znaczy to jest taki dość konserwatywny pogląd, ale
0: z drugiej strony napisałem emancypantki, które na pewno nie są konserwatywne.
1: Ale równocześnie był wielkim modernizatorem. To znaczy uważał, że społeczeństwo polskie jest głęboko zapóźnione cywilizacyjnie w bardzo różnych wymiarach. Dbania o zdrowie, gospodarki, infrastruktury, przemysłu, samoorganizacji społecznej także. I o tym pisał do upadłego, czasami zresztą powiedziałbym, mam wrażenie, że dość przesytu, jak się czyta tego, właśnie pisał, ile to w kasach oszczędności odłożyli Szwajcarzy, a ile Francuzi, a dlaczego my tak odkładamy mało, kapitały narodowe się, prawda, mało budują powoli. Więc uważał, że polskie społeczeństwo powinno skoncentrować się na pracy dla podniesienia poziomu cywilizacyjnego Polski w bardzo różnych wymiarach, do tego, żeby równać do Zachodu, i naśladować go pod różnymi względami. I w tym sensie był antykonserwatystą, ponieważ wyjątkowo złe zdanie miał o ówczesnych elitach ziemiańskich, które oskarżał o marnowanie tych nielicznych kapitałów polskich, które w Polsce są. To znaczy uważał, że elity powinny przewodzić temu wysiłkowi, a one tymczasem wydają pieniądze na konie, prawda, jeżdżą do Monte Carlo, robią sobie bale charytatywne, z których niewiele wynika, poza tym, że państwo się jak gdyby poczują lepiej, prawda. Więc elementy tego słychać oczywiście, widać oczywiście w lalce, w postaci samego ojca Izabeli Łęckiego i samej Izabeli, prawda? To znaczy pokazują one elity, które są z jednej strony bankrutują, ale z drugiej strony, ponieważ ich fundament, ich gospodarstwa też bankrutują przez własną nieudolność w dużym stopniu, prawda? I rozrzutność. A więc Prus był w tym sensie mieszczański, że on był, a nie arystokratyczny, że mieszczaństwo, jak wiadomo, jest o akumulacji, o zbieraniu, o gromadzeniu, a arystokracja jest o konsumpcji, a i o stylu życia.
0: Czyli to była krytyka klasowa w pewnym sensie?
1: W pewnym sensie tak, chociaż oczywiście myślę, że równocześnie autor Prus nie był kompletnie socjalistą. To było widać w okresie rewolucji 1905 roku w jego publicystyce, w której on był absolutnie przerażony tym, co się dzieje. Uważał, że wysiłek kilkudziesięciu lat, dwóch czy trzech dekad ciężkiej pracy, które przyniosły owoce. Polska się bardzo rozwinęła przez ostatnie trzy dekady, prawda, XIX stulecia. Ziemie polskie, królestwo, o którym królestwo polskie, czy powiedzmy ta część zaboru rosyjskiego. No więc, że a tutaj pojawiają się socjaliści, prawda, z szalonymi w ogóle oczekiwaniami, niemożliwymi do spełnienia, sięgają po przemoc, no i jak się czyta jego publicystykę z tego okresu, no to on jest po pierwsze nie rozumie, o co im chodzi w ogóle, uważa, że są szkodliwymi wariatami, nie próbuje nawet tej polityki partyjnej współczesnej zrozumieć jakoś zbyt głęboko. Tylko on ją po prostu odrzuca. I w tym sensie, jak powiedziałem w pierwszej części naszej rozmowy, on jest osobą z trochę poprzedniej epoki, prawda? To znaczy on pisze i komentuje wydarzenia rewolucji 95 roku i tej już nowoczesnej polityki partyjnej, nie rozumiejąc, skąd ona się bierze i też nie chcąc tego zrozumieć, bo to nie dlatego on jej nie rozumiał, że był za stary na to, tylko dlatego, że on to jakby programowo odrzucał to podejście do polityki.
0: I tej swojej konserwatywnej części duszy daje upust, pisząc pamiętniki starego subiekta w lalce.
1: No oczywiście, więc tam jest, natomiast to jest, więc ja bym powiedział, że dzisiaj byśmy go lokowali, ja bym go lokował na fali takiego lekko konserwatywnego, albo może nawet bardziej niż lekko konserwatywnego, ale jednak modernizacyjnego trendu, przy czym, jak już powiedziałem, niesłychanie krytycznego wobec własnej wspólnoty, ale krytycznego nie dlatego, że jej nienawidził, tylko krytycznego dlatego, że życzył jej jak najlepiej. To znaczy chciałby, żeby ta krytyka, o której ja mówiłem, ona wynikała z głębokiego przywiązania do Polski i Polaków. On pisał źle o nich, dlatego że oni go bardzo obchodzili.
0: A miał pozytywny program, oprócz wyliczania przez dziesięciolecia VAT?
1: No nie, oczywiście, ciężka praca, budowanie bogactwa narodowego, rozwijanie, prawda, unowocześnianie polskości. Ten program, szczerze mówiąc, on jest programem dość minimalistycznym i mało porywającym. W sensie on jest takim on jest taki programowo przyziemny, prawda?
0: Tam no, nie ma... Może dlatego przetrwał w naszej pamięci jako autor lalki, a nie jako wybitny publicysta.
1: Nie, bo publicystą jest wybitnym, bardzo złośliwym i dowcipnym przy okazji, czego czytając lalkę pewnie czasami trudno się domyślić. Natomiast jest to autor ostry, potrafi być niesłychanie brutalny wobec osób, o których pisze, jako publicysta. Taki poziom krwawo brutalny nawet, prawda? W sensie taki niesłychanie niemiły.
0: Nam to dzisiaj jest trudno zauważyć, ale przecież w czasach Prusa to chociażby lalce zarzucano formę i język, że to jest jakieś przypodobanie się masowemu, mniej wyrobionemu czytelnikowi. No i w takim sensie trudno nie jest dostrzec analogii do tych dzisiejszych zarzutów wobec serialowej lalki, że zbyt prosta, że zbyt wulgarna, że bez niuansów. Czyli Netflix to jest nowy Kurier Warszawski.
1: No, ja bym powiedział, że to jest, że w dużym stopniu, kiedy ja na przykład zaglądam do lalki dzisiaj, to widzę w niej wątki publicystyki Prusa, czasami wieloletniej, bo on miał całą taką listę ulubionych tematów i wracał do nich przez dekady. Z żelazną, nawet powiedziałbym trochę nużącą konsekwencją, chociaż to, że nie był nudny, wynikało z faktu, że był niesłychanie złośliwy i bardzo, bardzo dobrym autorem, prawda? Bardzo sprawnym publicystą. A więc ja często mam wrażenie, jak zaglądam do lalki, że to są wątki z jego publicystyki rozpisane na postaci powieściowej. Dla mnie lalka jest przede wszystkim zbyt publicystyczną powieścią. W sensie tam, ale może to jest kwestia tego, że czytam ją właśnie przez ten pryzmat, nie wiem, tych 20 czy 21 tomów jego felietonów, które przeczytałem kiedyś, zresztą z ogromnym zainteresowaniem.
0: Czyli to poznanie Prusa jako publicysty trochę bardziej sprawia, że możemy zrozumieć to uwspółcześnianie, odbrązawianie czy czytanie lalki przez współczesne problemy społeczne w serialu.
1: Tak myślę. Myślę też zresztą, że oczywiście nie można zgadywać, co powiedziałby autor, gdyby żył, prawda, bo to jest, tego oczywiście nie wiemy, ale myślę, że on często... Prus, znaczy traktował często literaturę jako rodzaj zadania publicystycznego. A więc zadania, które oprócz tego, że opowiada jakąś estetycznie interesującą historię, literacko interesującą historię, no to ma do wykonania zadanie przekonania ludzi do czegoś. I to przekonanie, to coś jest czymś o charakterze politycznym. Nie politycznym w sensie partyjnym, jak już o tym mówiliśmy, tylko z perspektywy pewnego programu czy pewnego przesłania ideowego. No i to jest bardzo wyraźnie w tej... Więc jeżeli dzisiaj literatura stawia sobie takie zadania, myślę, że on nie miałby nic przeciwko temu.
0: Według badania K+Research 46% widzów serialu deklaruje, że chciałoby przeczytać lalkę ponownie. 21% planuje ją przeczytać w najbliższym czasie, a 15% po seansie szukało w internecie informacji, opowieści o Prusie i o pozytywizmie. Na co powinni zwrócić uwagę ci przyszli czytelnicy lalki, żeby właśnie zobaczyć tę politykę w niej?
1: Ja myślę, że mogliby sięgnąć przede wszystkim po jego publicystykę, albo ponieważ ona wydaje mi się takim osadzającym tą powieść w kontekście tego, co Prus w ogóle myślał o świecie ówczesnym. Jest też bardzo ciekawa. No, jest oczywiście trudno odsyłać czytelników do 20 tomów publicystyki. To jest trochę pewnie nieludzkie z mojej strony byłoby oczekiwanie.
0: No i problem jest taki, że raczej ich Netflix nie zekranizuje.
1: Raczej nie zekranizuje, ale warto, myślę, sięgnąć po jakiś wybór albo fragment i zorientować się, co on miał do powiedzenia o świecie ówczesnym i na ile jego obserwacje dotyczące Polek i Polaków są dzisiaj aktualne, mogą nam się wydać aktualne.
0: Biblioteka Narodowa policzyła, o ile wzrosła procent liczba czytelników lalki. Chcesz zgadnąć?
1: Nie wiem, a to nie jest tak, że wszyscy już ją czytali, nie?
0: Ale teraz po prostu chyba rozumiem, że mają dane o wypożyczeniach w Bibliotece Narodowej. 479%. No, to jest wynik.
1: Bardzo doskonały wynik. Tylko pozazdrościć autorowi.
0: Tak, wszystkim życzymy autorom takich wyników.
1: Wszystkim autorom, sam bym sobie życzył.
0: Tak, też profesorowi Adamowi Leszczyńskiemu z Polskiej Akademii Nauk, dyrektorowi Instytutu Myśli Politycznej imienia Gabriela Narutowicza. Bardzo dziękuję za tę rozmowę.
1: Dziękuję bardzo.
0: I głos oddaję Wojciechowi Kowalikowi, który zaprosi państwa na EKG.
2: Dzień dobry. Płaczemy i płacimy, tankując samochód na stacji paliw. No to pytanie, czy wkrótce będziemy też płakać, kupując drogi bilet na samolot, bo paliwo lotnicze trochę w cieniu tego samochodowego też rośnie, no a linie lotnicze kombinują, co z tym zrobić. Czy podnosić ceny biletów, czy ciąć połączenia? Jakie są więc prognozy dla cen latania nadchodzącej jesieni, zimy i w przyszłym roku, w sytuacji, w której paliwo lotnicze tylko w tym roku zdrożało trzykrotnie? O tym u nas po 14.40.
0: A ja zapraszam państwa na rozmowę o 15.00, gdzie opowiem historię o tym, jak eksmisja 87-latki wywołała ogólnokrajowe protesty w Hiszpanii.
3: Reklama.
4: Euro wjechało, żeby się sprzęt już jutro miało.
5: Kupujesz nowy sprzęt? Możesz go mieć nawet jutro. W RTV Euro AGD ekspresowa dostawa za 0 zł z DPD. A jeśli szukasz nowego smartfona, kup smartfon Xiaomi Redmi Note 17 Pro Max za 2399 zł. Dzięki ekspresowej dostawie za 0 zł z DPD może być u Ciebie już jutro. Promocja na wybrane produkty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
6: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
7: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
8: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
7: A no to w Media Expert.
9: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.
10: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
11: Desnoran?
10: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiła mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
11: Naprawdę?
10: Już mam chrapkę na Desnoran.
12: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
10: Jak?
11: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
13: Po Desnoranie znika chrapanie.
14: Aflofarm. Tanio Weekend w Aldi. Od czwartku masło łaciate 200 gramów. Teraz tylko 3,49 przy zakupie dwóch. Cena sprzed obniżki 5,99. A tylko w sobotę kawa Cibo Exclusive mielona 500 gramów. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: Zobacz, Stasiu, Sokół.
15: Gdzie? Nie widzę.
3: No tam, patrz.
15: Żuniu, coś ci się chyba przywidziało.
3: Coś ty. Stosuję Maxiluten D3. Tobie też polecam.
16: Maxiluten D3 zawiera wysoką dawkę luteiny, aż 24 mg, a także substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej. Maxiluten D3 to także wysoka dawka witaminy D3, tak ważnej w okresie jesienno-zimowym.
15: Ja już wiem, skąd u ciebie ten sokoli wzrok.
16: Maxiluten D3 to podwójna korzyść w jednej tabletce. Suplement diety Aflofarm.
17: Nowa podłoga? A może nowe drzwi? Teraz w OBI kupujesz i zyskujesz. Tylko do 20 października za każde wydane 1000 zł na podłogi i drzwi otrzymasz aż 150 zł na kartę podarunkową. Łap okazję już dziś. Szczegóły promocji w regulaminie. Zrobisz to z OBI.
18: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
19: Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
18: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
19: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
20: Reklama.
21: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
22: 14.40, Kacper Sikorski, zapraszam na informacje TOK FM. Zaczynamy od informacji z ostatniej chwili. Sąd Okręgowy w Warszawie zgodził się na wydanie listu żelaznego dla polityka PiSu Marcina Romanowskiego. Na byłym wiceministrze sprawiedliwości ciąży 19 zarzutów w związku z aferą w Funduszu Sprawiedliwości. Wcześniej obrońca polityka, mecenas Bartosz Lewandowski, zapewniał, że wydanie listu żelaznego byłoby z korzyścią także dla prokuratury.
23: Właśnie instytucja listu żelaznego jest po to, żeby zagwarantować z jednej strony interes wymiarowi sprawiedliwości i to postępowanie karne się dalej toczyło, natomiast żeby także zagwarantować takiej osobie, która jest poszukiwana, odpowiadanie z wolnej stopy i mój klient z tej ścieżki chce skorzystać.
22: Prokuratura Krajowa nie zgadzała się na wydanie listu żelaznego, bo jak argumentowała, nie wiadomo, gdzie znajduje się Romanowski. Wedle informacji śledczych, przebywanie byłego wiceministra w Naddniestrzu, co sugerowali politycy, jest informacją wciąż niepotwierdzoną. Szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz poinformował, że nowe procedury w sprawie zestrzeliwania obiektów w polskiej przestrzeni powietrznej są gotowe. O planowanych zmianach w zasadach działania polskich pilotów mówił w poniedziałek wiceszef MON Cezary Tomczyk. Jak tłumaczył, chodzi przede wszystkim o zmianę zasad identyfikacji obcego obiektu latającego. Obecnie przewidują one konieczność wizualnej identyfikacji obiektu. Po zmianie dowódca lub pilot będą mogli podjąć decyzję o zestrzeleniu obcego obiektu wyłącznie na podstawie informacji zbieranych przez radary i inne systemy, czy informacji przekazanych przez stronę ukraińską. Politycy lewicy zaapelowali do prezydenta Karola Nawrockiego o podpis pod ustawą o podatku od nadzwyczajnych zysków firm paliwowych. Dziś w rękach prezydenta jest szansa na to, żebyśmy zapewnili Polakom tańsze paliwo, mówił minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski. Ustawa wprowadzająca podatek od nadzwyczajnych zysków koncernów paliwowych została przyjęta w minionym tygodniu bez poprawek przez Senat. Pieniądze z przewidzianej w ustawie daniny mają sfinansować program osłonowy ceny paliwa niżej. Podobną ustawę prezydent Karol Nawrocki skierował w lipcu do Trybunału Konstytucyjnego. Informacje wracają o 15, a teraz jeszcze pogoda. Do końca dnia w całym kraju będzie słonecznie. Pojawiać się może jedynie niewielkie zachmurzenie. Temperatura maksymalna od 17 stopni na północnym wschodzie, około 20 w centrum, do 24 na zachodzie Polski.
21: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
24: Sponsorem audycji jest PrimeSoft, twórca systemu VDesk, wykorzystującego AI do przetwarzania dokumentów i procesów biznesowych.
25: Sponsorem programu jest Konfederacja Lewiatan, organizator Europejskiego Forum Nowych Idei 14-16 października, Sopot. Sponsorem programu jest Erste Bank Polska, oferujący rozwiązania dla bankowości korporacyjnej i inwestycyjnej.
0: 17.44, Wojciech Kowalik, to jest środowe popołudniowe EKG, a w naszym studiu Mariusz Piotrowski, ekspert rynku lotniczego z serwisu flyforfree.pl. Dzień dobry.
1: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
0: Przez problemy z ropą naftową paliwo samochodowe na stacjach drożeje na potęgę. Czy to samo dzieje się z paliwem lotniczym?
1: Tak, niestety no, mamy do czynienia z taką sytuacją, kiedy to paliwo lotnicze rzeczywiście praktycznie dwa razy droższe niż w momencie wybuchu tego kryzysu na Bliskim Wschodzie. Tak, ostatnie dane IATA mówią o tym, że cena paliwa lotniczego sięga jakichś kosmicznych poziomów rzędu $180 za baryłkę ropy. No i to może spowodować to, że faktycznie stanie się coś, o czym mówi się od dawna, czyli te ceny biletów faktycznie pójdą w górę, ponieważ one teoretycznie powinny pójść w górę już przed tegorocznym, wciąż jeszcze trwającym sezonem letnim. Natomiast mieliśmy do czynienia z taką paradoksalną sytuacją, kiedy linie lotnicze, mimo tego, że ta cena paliwa rosła, to obniżały ceny biletów. Wynikało to z tego, że napięta sytuacja geopolityczna sprawiała, że pasażerowie wstrzymywali się z decyzjami o zakupie biletów, o jakichś tam swoich planach podróżniczych, więc linie musiały stymulować popyt, obniżając ceny biletów, a mogły to robić, ponieważ linie w Europie stosują na dość masową skalę tzw. hedging paliwowy, czyli zawierają kontrakty na paliwo o jakiejś określonej cenie, w tym przypadku niższej, więc miały te rezerwy tańszego paliwa i mogły to robić. Natomiast sytuacja obecnie wygląda tak, że te kontrakty się w większości kończą w przyszłym roku, no i linie będą musiały kupować paliwo po tych cenach, że tak powiem, rynkowych, a to powoduje, że tak naprawdę nie ma już gdzie ciąć, nie ma już gdzie subsydiować, no i te podwyżki są, wydaje się, nieuniknione w obecnej sytuacji.
0: No właśnie, bo tego lata to nawet zaskakująco tanie, jak na skalę podwyżek ropy naftowej, tego paliwa lotniczego, te bilety były. No właśnie, te możliwości, które linie miały, już powoli się kończą?
1: Znaczy ja może tutaj się posłużę przykładem najlepiej przygotowanej linii do okresu, czyli Ryanaira. Wczoraj w Warszawie szef Ryanaira Michael dokładnie tłumaczył, jak wygląda sytuacja linii. Linia ma obecnie 85% zakontraktowanych swoich potrzeb na paliwo w cenie $67 na baryłkę. Tylko to są kontrakty do marca 2027 roku. Od przyszłorocznej wiosny ten hedging wynosi tylko 15% w cenie za $85 za baryłkę. Co oznacza, że de facto 85% zapotrzebowania na paliwo będzie musiało być kupowane w cenach, że tak powiem, rynkowych. A to sprawia, że będą te podwyżki. No, O'Leary nie chciał dokładnie mówić, jakiego rzędu mogą być te podwyżki. Padła tam deklaracja o podwyżkach rzędu 15, nawet 20%. Co wydaje się też dosyć optymistycznym wariantem, zważywszy na to, że cały czas ta sytuacja na Bliskim Wschodzie jest napięta, to jest główna determinanta rynku ropy, tego, co się dzieje na rynku ropy i tego, co się dzieje z paliwem lotniczym.
0: No, branża i pasażerowie wsłuchują się zawsze w to, co mówi prezes Ryanaira, bo to największa niskokosztowa linia lotnicza, no i ona też trochę narzuca to, co na rynku się dzieje. No właśnie, ta konkurencja między liniami lotniczymi, Ryanairem, Wizzerem, ona też trochę tego lata nam nie trzymała tych, czy właśnie trzymała te ceny biletów na niższych poziomach, bo skoro Ryan trzyma bilety nisko, no to chyba wszyscy inni też.
1: Z całą pewnością tak. Polska, można powiedzieć, że trochę się wybijała na tle Europy, ponieważ z jednej strony jesteśmy najszybciej rosnącym rynkiem lotniczym w Europie, z drugiej strony Wizz Air też postanowił to wykorzystać, stawiając sobie Polskę jako taki najważniejszy rynek do rozwoju. Z kolei Ryanair, który był jak powiedzieliśmy, w dobrej sytuacji, jeżeli chodzi o te rezerwy paliwa, postawił sobie, można powiedzieć, za punkt honoru, żeby wykosić Wizz Aira z rynku lub trochę nawet wykrwawić. Wyglądało to tak, że właściwie w obecnym rozkładzie letnim wciąż jeszcze mamy taką sytuację, kiedy mamy kilkadziesiąt tras, na których na wszystkich dużych lotniskach w Polsce, gdzie Ryanair i Wizz Air właściwie dublują swoje połączenia, a ta konkurencja sprawia, że faktycznie te ceny biletów były jeszcze niższe, niż można się było tego spodziewać. Natomiast to cenowy Eldorado też się kończy i widzimy to nawet po tym, że przed zimowym rozkładem lotów, który zaczyna się na koniec października, linie lotnicze zaczynają dosyć istotnie ciąć swoje rozkłady lotów. Głównie jeżeli chodzi o częstotliwości, ale też część tras jest po prostu zawieszana. Wynika to z faktu, że ten sezon zimowy i tak jest zawsze dla linii lotniczych deficytowy, więc linie starają się ograniczać straty, żeby jakoś się przygotować na ten przyszłoroczny sezon letni, który, jak już powiedzieliśmy, będzie bardzo trudny.
0: O tym jeszcze za chwilę porozmawiamy. No, rzeczywiście, sporo mówiło się o tej żółtolandrynkowej wojnie o pasażera, od kolorów i barw tych dwóch największych przewoźników. To kiedy te wzrosty cen mogą się zacząć? Czy one już się zaczynają?
1: Powoli widzimy, że coś faktycznie zaczyna się dziać, natomiast linie lotnicze stoją teraz przed takim jakby wyborem: albo podnosimy ceny biletów, albo tniemy oferowanie, ponieważ zimą faktycznie jest tak, że poza tym okresem feryjnym i okresem świąteczno-noworocznym faktycznie ten popyt na latanie jest znacznie mniejszy, więc w tej chwili linie wybierają mniejsze zło, czyli to jakby cięcie oferowania. Myślę, że wzrosty zaczniemy pewnie widzieć na początku przyszłego roku, jeżeli chodzi o te ceny biletów na przyszłoroczny sezon letni, czyli powiedzmy na loty od końca kwietnia, maja. Natomiast tu też pytanie jest też, że powiem, dosyć istotne. Jak zareaguje na to konsument? Czyli czy zareaguje tak jak w zeszłym roku? Czyli po prostu nie będzie kupował, ponieważ sytuacja jakby geopolityczna i sytuacja w naszym otoczeniu będzie niepewna. Czy też będzie kupował? Ponieważ ludzie muszą podróżować i siłą rzeczy jakby chcą to robić. Tutaj dochodzi do tego jeszcze jedna rzecz, czyli to, o czym też mówi szef Ryanaira, czyli to, że być może niektóre linie znikną z rynku. No, szef Ryanaira znany jest z tego, że zawsze mówi, że niezależnie od tego, czy jest dobrze, czy jest źle.
0: Połowę linii lotniczych zamyka za każdym razem.
1: Ale teraz faktycznie wydaje się, że coś jest na rzeczy, bo mamy tutaj chociażby przykład linii Air Baltic, która jest w Chapter 11. Wczoraj też hiszpańska linia Volotea zgłosiła wniosek o upadłość, jest w restrukturyzacji. No i wydaje się, że niektóre linie mogą mieć problemy, żeby przetrwać jakby ten sezon letni.
0: Właśnie z powodu tych drogich paliw?
1: Tak, ponieważ jeżeli nie będzie popytu na latania, linie nie będą mogły stymulować tego popytu, bo nie mają jakby odpowiedniej poduszki finansowej, a nie ma tego nawet Ryanair, jak już sobie powiedzieliśmy, to tak naprawdę będą musiały ograniczyć ofertę jakby do minimum, lub po prostu zaprzestać operacji, aby nie generować dalszych strat.
0: No i przyszły rok to będzie ten moment, w którym jakoś te straty tegoroczne paliwowe w bilansach przewoźnicy będą musieli odrobić.
1: Muszą się zgadzać, tak.
0: Mhm. Bilety to jedno, ale mamy mnóstwo usług dodatkowych. To może tutaj gdzieś nam poukrywają te podwyżki?
1: To jest jeden ze scenariuszy, który myślę, że może się ziścić. Mamy do czynienia, generalnie jest tak, że model biznesowy linii niskokosztowych, takich jak Ryanair czy Wizz Air, rzeczywiście sprzyja takim troszkę przewagą konkurencyjnym w kryzysie, ponieważ dla Wizz Aira usługi dodatkowe to jest nawet do 40-50% wszystkich przychodów, dla Ryanaira ten wskaźnik się zbliża do 40%. No i generalnie może to wyglądać tak, że Ryanair i Wizz Air będą być może chciały troszeczkę sobie zrównoważyć, utrzymać te bazowe ceny biletów na niskim poziomie, a jednocześnie mocniej podnieść te usługi dodatkowe, czyli duży bagaż podręczny, pierwszeństwo wejścia na pokład, wybór miejsca w samolocie. Ponieważ paradoksalnie te wszystkie kryzysy pokazują, że mogłoby się wydawać, że ludzie będą rezygnowali z tych niektórych dodatkowych usług, które możemy uznawać za jakiś taki luksus. Natomiast wszystkie dane pokazują, że jednak jeżeli podróżujemy z rodziną czy znajomymi, to na przykład ta konieczność dopłaty kilkunastu euro za to, żeby siedzieć z blisko nam osobą podczas dwugodzinnego lotu, najczęściej okazuje się być pokusą nie do odparcia i faktycznie kupujemy te usługi. No i prawdopodobnie będziemy za nie musieli zapłacić więcej.
0: Sporo mówimy o tych niskokosztowych liniach lotniczych, i one ten spory kawałek tortu na niebie zajmują. A ci tradycyjni przewoźnicy, jak oni sobie w tej sytuacji kryzysowej radzą? Mhm.
1: Sytuacja tradycyjnych przewoźników jest niestety jeszcze gorsza, natomiast ona zależy od tego, o jakiej linii mówimy, ponieważ mamy takie linie jak na przykład Lufthansa, gdzie do tradycyjnych problemów, takich jak spadek popytu, czy kiepska sytuacja finansowa, dochodzi na przykład kwestia związków zawodowych, które co je rusz paraliżują.
0: Strajków.
1: I strajków, dokładnie, które co je rusz paraliżują tamtejsze lotniska i tamtejszych przewoźników. Tutaj istnieje duża obawa, że ci przewoźnicy też będą musieli ciąć swoje oferowania. Skala będzie uzależniona po prostu od od tego, jaka jest kondycja finansowa danego przewoźnika. Wydaje się, że nie czekają nas żadne bankructwa ani upadłości tych dużych przewoźników, natomiast pod znakiem zapytania stoi jakby skala ich rozwoju, czy jakiś taki potencjał ich dalszej jakby polityki.
0: Sporo mówi się ostatnio przed tym jesienno-zimowym rozkładem lotów. Przewoźnicy wychodzą, chwalą się, tu będziemy latać, po czym po cichutku nie ma w zasadzie dnia, kiedy nie czytamy informacji o tym, że tną te siatki połączeń. Mocno tną w tym roku, mam takie wrażenie.
1: Mocno tną, ale to też wynika z tego, że mamy do czynienia z taką dużą niepewnością na rynku, tak? Która jest jakby korelacją tego, co się dzieje na Bliskim Wschodzie, który wpływa na to, nie tylko na ceny ropy, ale też na nasze decyzje zakupowe. I jakby z jednej strony mamy przewidywania przewoźników, z drugiej strony mamy jakby realia rynkowe i wygląda na to, że jakby to takie wahanie konsumentów i pasażerów w tych decyzjach zakupowych, które można było zacząć w sezonie letnim, w sezonie zimowym, który już jest jakby z definicji deficytowy, sprawia, że po prostu linie nie chcą multiplikować tych strat, no i decydują się właśnie na cięcia tych takich połączeń, jakby można powiedzieć, mniej atrakcyjnych, aby po prostu te straty minimalizować, no i tak jak mówiliśmy wcześniej, przygotować się lepiej do tego nadchodzącego sezonu letniego, który będzie bardzo trudny i dla linii, i dla pasażerów.
0: No to na ostatnie pół minuty naszego programu, jaki scenariusz dla pasażera, jak pan przewiduje, o ile te bilety rzeczywiście mogą zdrożeć w tych kolejnych
1: powiem
0: miesiącach.
1: Powiem panu redaktorowi, jak pan redaktor mi powie, kiedy się skończy kryzys na Bliskim Wschodzie. Możemy się tak umówić. Więc to generalnie jest jasna korelacja. W tej chwili wygląda to tak, że im prędzej będziemy mieli jakieś, nie wiem, porozumienie pokojowe, czy kryzys spokoju, tym większa jest szansa na to, że ten kryzys będzie jakby mniejszy. Natomiast jeżeli ta deeskalacja nie nastąpi, no to pewnie zaufałbym szefowi Ryanair i rozważyłbym szukanie ofert na przyszłoroczne wakacje już tej jesieni. Chociaż też nie ma gwarancji, że na przykład kupimy bilet jesienią, a wiosną linia lotnicza poprosi nas o dopłatę z powodu rosnących kosztów paliwa.
0: Bo i takie sytuacje się zdarzały. Mariusz Piotrowski, ekspert rynku lotniczego z serwisu Fly for Free. Bardzo dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję również.
0: A z nami jest już Adam Ozga, czyli TOK 360 po 16.
2: Dzień dobry. W TOK 360 m.in. o informacji dosłownie sprzed kilku chwil nieco zaskakującej, mianowicie, że sąd zgodził się na wydanie listu żelaznego dla Marcina Romanowskiego, byłego wiceministra sprawiedliwości, który w związku z aferą w Funduszu Sprawiedliwości konsekwentnie przed polskim wymiarem sprawiedliwości się ukrywa. Wrócimy do tego tematu oczywiście w TOK 360, choć może niekoniecznie zadamy pytanie, które żartobliwie zadał nasz kolega Miłosz Nałęcz-Staniszewski. Ile waży taki list żelazny? Bo rzeczywiście może być całkiem ciężki. Będzie też wątek lotniczy, ale z zupełnie innej strony niż u ciebie przed chwilą. Mam na myśli tutaj incydent, tak chyba należałoby to na razie zakwalifikować, samolotu Fly Dubai z Dubaju do Tel Awiwu, który awaryjnie lądował w Arabii Saudyjskiej po bójce. I to bójka, to jest bardzo delikatne słowo, bójce między pilotami. Wygląda na to, że jeden z pilotów próbował doprowadzić do katastrofy tej maszyny, choć na razie wiele sytuacji tam jest niepewnych. Będzie o procedurach między innymi w TOK 360.
0: I o tym po 16. A to było popołudniowe EKG. Wojciech Kowalik, do usłyszenia.
4: Sponsorem audycji był PrimeSoft, twórca systemu VDesk, wykorzystującego AI do przetwarzania dokumentów i procesów biznesowych.
5: Sponsorem programu był Erste Bank Polska, oferujący rozwiązania dla bankowości korporacyjnej i inwestycyjnej. Sponsorem programu była Konfederacja Lewiatan, organizator Europejskiego Forum Nowych Idei, 14-16 października, Sopot.
6: Reklama.
8: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze.

0: Bany próżniowo Kraina Mięs 19,99 za kilogram. Limit łączny w okresie promocji 3 kg na konto Moja Biedronka oraz prosto z lady tradycyjnej łopatka wieprzowa 10,99 za kilogram. Biedronka.
1: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
2: Desnoran?
1: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiłam mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
2: Naprawdę? Już mam chrapkę na Desnoran.
3: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
1: Jak?
2: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
4: Po Desnoranie znika chrapanie.
3: Aflofarm.
5: 3, 17, 41.
6: Co tak liczysz?
5: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
6: O, ja też umiem liczyć.
7: 8, 11.
8: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 14 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
9: Dojrzałość? Każda z nas przeżywa ją po swojemu. Dokładnie tak jak nasza skóra. Wybierz pielęgnację Vichy Neovadiol dopasowaną do potrzeb twojej skóry.
10: Teraz w drogeriach Superfarm Vichy Neovadiol kupisz aż 30% taniej z kartą klubu.
9: Mój wybór. Grażyna Wolszczak.
11: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
12: Maciej Siembieda w zupełnie nowej odsłonie. Gustaw i gadająca żaba. Najnowsza książka mistrza pióra to współczesne przypowieści o tym, jak przewrotny bywa ludzki los. Już w księgarniach. E-book i audiobook na publio.pl. Czyta Mariusz Bonaszewski.
13: Reklama.
14: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
15: Sąd zdecydował o wydaniu listu żelaznego dla Marcina Romanowskiego. Będzie koordynować działania różnych resortów w walce z internetową fikcją. W Polsce powstanie Centrum Walki z Dezinformacją. Dane pacjentów po ostatnich wyciekach są bezpieczne, tak deklaruje wicepremier Krzysztof Gawkowski. Minuta po 15. Marietta Wiśniewska. Zapraszam na informację TOK FM. Jest pozytywna decyzja sądu o wydanie listu żelaznego dla polityka PiSu Marcina Romanowskiego. List z wnioskiem o takie zabezpieczenie trafił do sądu w sierpniu. Był nadany z kontrolowanego przez Rosję Naddniestrza. O decyzji sądu poinformował pełnomocnik polityka, mecenas Bartosz Lewandowski.
16: Stwierdził, uchylił tymczasowe aresztowanie stosowane wobec niego od momentu, kiedy to orzeczenie sądu stanie się prawomocne, czyli jeżeli prokuratura w tej sprawie złoży stosowny środek odwoławczy i to orzeczenie by się utrzymało przez sąd drugiej instancji, to środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania zostanie uchylony, co skutkuje również uchyleniem europejskiego nakazu aresztowania.
15: A to oznacza, że Romanowski będzie mógł bezpiecznie wrócić do kraju. Prokuratura wcześniej negatywnie zaopiniowała wniosek o taki list żelazny. Rzeczniczka Sądu Okręgowego w Warszawie dodała, że sąd uznał, że lepszą decyzją będzie wydanie listu i wyjaśnienie sprawy niż opieranie się na dotychczasowych, nieskutecznych metodach. W Polsce powstanie Centrum Walki z Dezinformacją. Zarządzenie powołujące taką instytucję podpisał dziś premier Donald Tusk. Zabiegali o to od dawna aktywiści i eksperci. Chcieli, by była jedna instytucja, która się tym zajmie i będzie koordynować całość działań w różnych resortach. Jak mówi Paweł Olszewski, który pokieruje nową instytucją, w centrum będą m.in. przedstawiciele MSWiA czy resortu obrony.
17: Pełna koordynacja. Będziemy mieli możliwość i powołamy Radę Ekspertów. Będziemy odbywali regularne spotkania organizacjami, które profesjonalnie zajmują się walką z dezinformacją, tak aby była pełna koordynacja, pełna współpraca i w sposób aktywny walczyć z dezinformacją.
15: Jak mówi ekspert od dezinformacji Grzegorz Reczkowski, kluczowe jest to, by nowa instytucja nie była wyłącznie ciałem doradczym.
18: Poprzez wyprzedzanie przekazów dezinformacyjnych, które nam zagrażają, zagrażają społeczeństwu, zagrażają państwu. Więc nie powinien być to kolejny organ o charakterze doradczym, konsultacyjnym, wymiany informacji, wymiany poglądów, etc., tylko właśnie instytucja, która ma uprawnienia do działania.
15: Władze zapowiadają, że Centrum Walki z Dezinformacją ma budować odporność, nie tylko tę związaną z cyberbezpieczeństwem, lecz przede wszystkim odporność emocjonalną Polek i Polaków na fake newsy, które są dziś tak powszechne. Dane personalne i medyczne z ostatnich wycieków nie są publicznie dostępne i nie są sprzedawane w internecie. Tak deklaruje wicepremier Krzysztof Gawkowski. Wczoraj firma Fakturownia, dostarczająca systemy księgowe, padła ofiarą cyberataku. Wcześniej dane nawet kilku milionów Polaków trafiły w niepowołane ręce po wycieku z aplikacji MyDoktor i Medyc. Minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski.
6: Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, NASK, wszyscy pracują z firmami, którym dane uciekły po to, żeby te dane nie były szeroko dostępne i dzisiaj te dane nie są sprzedawane w internecie, są zabezpieczone. Każda z firm dostaje wsparcie państwa.
15: Śledztwa są w toku, ale wicepremier mówi o odpowiedzialności firm, których dane wypłynęły do sieci.
6: Niektóre ze śledztw łączą się operacyjnie, więc też mamy takie szersze modus operandi tego, co się wydarzyło. Wiemy natomiast jedną ważną rzecz. Firmy prywatne w obszarze medycznym nie traktowały często swoich zadań bardzo, bardzo odpowiedzialnie i wprost nadużyły zaufania swoich klientów.
15: Jak dotąd nie udało się ustalić sprawców, którzy doprowadzili do wycieku albo są w posiadaniu danych. Kierowcy w Białymstoku zmagają się z ogromnymi utrudnieniami z powodu akcji saperów sprawdzających podejrzany pakunek na cysternie z paliwem. Zamknięta jest główna arteria łącząca północną i południową część miasta. O szczegółach Jakub Medek.
7: O przyczynach akcji saperów i jej wpływie na sytuację komunikacyjną w Białymstoku mówi podkomisarz Malwina Olszewska z Komendy Miejskiej Policji.
13: Na bocznicy kolejowej funkcjonariusze SOK na jednej z cystern przewożących olej napędowy znaleźli pakunek foliowy. Miejsce zabezpieczają policjanci, możliwe są utrudnienia w ruchu na ulicy Składowej, Kopernika i Hetmańskiej.
7: Do momentu odholowania składu, którego częścią jest wagon z podejrzanym pakunkiem, zamknięty został też tunel na przedłużeniu Kopernika, właśnie i Składowej, łączący osiedla Nowe Miasto i Słoneczny Stok. Policja ewakuowała też jedną ze stacji benzynowych przy ulicy Kopernika. Z Białego Stoku Jakub Medek, TOK FM.
15: Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej wzywa Amerykanów, żeby w listopadowych wyborach głosowali przeciwko republikanom. Dzisiaj Iran oficjalnie otrzymał negatywną odpowiedź od USA w sprawie propozycji Teheranu w sprawie zakończenia konfliktu. O szczegółach Tomasz Orchowski.
19: Irańska propozycja zakładała 7-dniowy rozejm, po którym otwarta miałaby zostać cieśnina Ormus przez jej blokadę. Wysokie są ceny ropy, a to problem dla republikanów przed wyborami. Ale Trump na tę propozycję się nie zgodził. Najwyraźniej uważa, że może ugrać więcej, bo to rzekomo Teheran jest pod presją. Prezydent USA przyznał, że do wyborów dealu nie będzie. A po głosowaniu, jak donosił Wall Street Journal, Trump może wznowić ataki wymierzone w Iran. Obecnie Teheran świętuje, bo za swój sukces uważa całkowite wycofanie się Amerykanów z Iraku. Komentatorzy wskazują, że umocni to proirańskie siły działające w tym kraju. Tomasz Rychowski, TOK FM.
15: Kolejne informacje o 15.20, a za chwilę prognoza pogody. Dziś zachmurzenie małe i umiarkowane. Na południowym wschodzie kraju miejscami bezchmurnie. Termometry pokazują nawet do 24 stopni Celsjusza. Na pozostałym obszarze od 17 do 20. Jutro również pogodnie i do 23 stopni.
14: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
20: Zapytam inaczej. Teraz porozmawiamy o kryzysie mieszkaniowym, tym razem nie polskim, a hiszpańskim, bo tam właśnie od kilku dni trwają gwałtowne protesty, które wybuchły po tym, jak 87-letnia kobieta została eksmitowana ze swojego mieszkania, właściwie wyniesiona z niego na noszach. A teraz rząd w odpowiedzi w pilnym trybie próbuje zmienić prawo mieszkaniowe, ale wcale nie jest przesądzone, że to się mu uda. Wszystko to państwu opowie dr Piotr Zagórski z Instytutu Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk, współpracownik Uniwersytetu Autonomicznego w Madrycie. Dzień dobry.
21: Dzień dobry.
20: Panie doktorze, zacznijmy od historii Marii Carmen Abascal, bo po tej bardzo medialnej eksmisji jest szansa, że będzie mogła wrócić do swojego mieszkania. Dlaczego w ogóle ta sprawa tak bardzo uruchomiła Hiszpanów?
21: No myślę po prostu, że to nie jest nowy problem, tak? Ani eksmisje, tak. Ani problem mieszkaniowy, ale ani protesty. Byłoby to ani protesty. Aczkolwiek też od dawna nie było tak dużych protestów, szczególnie ludzi młodych, których faktycznie ten problem dotyczy w większym stopniu. No myślę, że po prostu było to bardzo symboliczne zdjęcie czy migawki 87-letniej staruszki wynoszonej z domu, w której mieszkała. Polska przez 50 lat i w której chciano podwyższyć o 3 czy 5 razy więcej proszono o dni pieniędzy, co wiadomo było, że nie może za to zapłacić, no to była jakby taka iskra, która faktycznie podpaliła wszystko, więc jest duży faktycznie.
20: Ale to też nie jest tak, że to jest problem właśnie staruszek, biednych emerytek, tylko właściwie problemy mieszkaniowe w Hiszpanii dotyczą całego społeczeństwa.
21: Całego społeczeństwa. Większość społeczeństwa żyje w mieszkaniach własnościowych. Około 20 czy 25% średnio żyje w mieszkaniach wynajętych, ale problem jest następujący. W ciągu ostatnich 10 lat zarówno cena kupna, jak i cena wynajmu mieszkań wzrosła prawie dwukrotnie w Hiszpanii. I to ma wiele źródeł jest tego problemu. Między innymi to, że bardzo mało się buduje. Jest coraz więcej turystów, którzy też mieszkają w mieszkaniach, są przeznaczane na podwynajem turystyczny. No i to wszystko razem faktycznie spowodowało, że problem mieszkaniowy w tej chwili w Hiszpanii jest wielki. No i rząd nie za dużo z tym robił, trzeba przyznać, a w tej chwili zorientował się, że to jest coś, co może mu wybuchnąć w rękach na rok przed wyborami, właściwie mniej, bo przyszłą wiosnę będą wybory najprawdopodobniej. I w związku z tym przegłosował faktycznie dosyć jakby agresywne, wydaje mi się, polityki publiczne, żeby spróbować w jakiś sposób, myślę, że nawet nie rozwiązać ten problem, bo to nie jest problem rozwiązywalny tak szybko. Bank hiszpański, na przykład Narodowy, mówi, że w 2028 roku będzie brakowało w Hiszpanii około miliona mieszkań, żeby jest duży popyt na mieszkania.
20: Na te propozycje rządu, tam jest przedłużenie ochrony przed eksmisjami osób w trudnej sytuacji, regulacja najmu krótkoterminowego i ograniczenia dla funduszy w kupowaniu mieszkań, przedłużenie części umów najmu. To może znacząco poprawić sytuację, ale od tego to mieszkanie raczej nie przybędzie.
21: No nie przybędzie, także to jest jakby zamrożenie problemu na kilka lat, tak? Jest też drugi dekret, który nie został ujęty razem z tym takim większym pakietem zmian, który koalicjant partii socjalistycznej rządzącej, czyli partia Sumar, bardziej lewicowa, jest to ich postulat, żeby kontrakty wynajmu były automatycznie odnawialne. I żeby trzeba było jakoś uzasadnić w specjalny sposób albo wręcz uiścić odszkodowanie wynajmującemu, jeżeli chce się taki kontrakt przerwać. No i to najprawdopodobniej nie przejdzie, bo w piątek odbędą się głosowania nad tymi dekretami w hiszpańskich Cortesach. I faktem, że to są trudne głosowania, no bo i większość rządząca jest skomplikowana, bo zależy od wielu partii regionalnych, też lewicowych, ale i również prawicowych nacjonalistów rząd.
20: A jak pan ocenia w ogóle szansę na przegłosowanie? No bo rządzi lewica, hasło mieszkanie prawem, a nie towarem jest lewicowe. No lewicowcy też są już od paru lat u władzy, a mimo to ten kryzys mieszkaniowy się pogłębia, a nie rozwiązuje.
21: Ja myślę, że tak, ale w tej chwili jakby koszty niepoparcia tych przynajmniej tego dekretu głównego, który jednak w jakiś sposób został ustalony między partiami, które mają go poprzeć, wydaje mi się, że są w tej chwili zbyt duże, żeby to nie przeszło, więc być może rząd się wstrzyma albo wprowadzi jakieś poprawki. W każdym razie wydaje mi się, że to część z tego na pewno przejdzie, bo taki jest klimat społeczny i taka presja, że bardzo ciężko będzie partiom głosować przeciwko, chociaż prawica głosuje, będzie głosowała przeciwko, zarówno Partia Ludowa, jak i Vox sprzeciwiają się, mówią, że to jest atak na własność prywatną i że już ucierpią właściciele mieszkań po prostu. No, wydaje się, że nie, że te dekrety są jednak skierowane No na systematyczne bardziej takie zarabianie dużych pieniędzy na mieszkaniach raczej niż na kimś, kto ma dwa czy trzy mieszkania i któryś z nich wynajmuje.
20: Czy ten temat pogłębia problemy Pedro Sancheza, z którymi się ostatnio boryka, rośnie prawica, a to na takich tematach jak migracja, czyli ostatnia sytuacja z migrantami w Ceucie?
21: Wydaje mi się, że tutaj dosyć szybka odpowiedź rządu w tej sprawie powinna sprawę załatwić, wydaje mi się, przynajmniej krótkoterminowo. Tak? Nie wiadomo, jak na to zareagują protestujący na głównym placu Madrytu.
20: Dalej tam śpią, mimo ogłoszenia pakietu.
21: Nie są zadowoleni z tego, że te dekrety zostały podzielone, bo chcieliby też tej właśnie tylko automatycznego przedłużania kontraktów wynajmu, ale... Nie wiadomo. Wydaje mi się, że to są dosyć jednak daleko idące zmiany i coś, co miesiąc temu było nie do przejścia, wręcz odbyło się głosowanie nie tak dawno temu nad podobnymi zmianami i wtedy PSOE, Partia Socjalistyczna się wstrzymała od głosu, tak? A w tej chwili no jednak jest to ich propozycja i wzięła na sztandary swoje, również propozycje bardziej skrajnie lewicowych partii dotyczące tego, ale wydaje mi się, że w tej chwili jest jakby szerszy konsensus społeczny co do tego, że takie zmiany są potrzebne, nie rozwiązują problemu, ale są potrzebne. Także to jakby w zawieszeniu problem pozostaje.
20: No bo to miasteczko namiotowe na Puerta del Sol od razu przywołuje 2011 rok i ruch Indignados. Wtedy protesty doprowadziły do ogromnych zmian na hiszpańskiej scenie politycznej. Tym razem to jest szansa na to, że coś podobnego zobaczymy, tą podobną skalę, podobną ważność.
21: Oczywiście to przypomina, wiadomo, tak, podobne namioty, podobne jakieś takie płachty rozłożone na tym samym placu, więc to jest to symbolicznie mocne, no ale to jest jednak inne pokolenie już, więc każdy protest jest trochę inny, tych ludzi jednak jest tam mniej, wydaje mi się. I na pewno jest dużo organizacji społecznych, które walczą i jeśli chodzi o temat mieszkalnictwa, ale wtedy to był ten protest Indignados był jakby, wydaje mi się, szerszy w swoim zakresie. To znaczy on w ogóle odrzucał wszystkie elity, zarówno rząd, jak i opozycję, tak? Zarówno Partię Ludową, jak i Partię Socjalistyczną i po prostu chciał dużo większych zmian, wydaje mi się, niż ten, który jednak w jakiś sposób, wydaje mi się, że zostanie troszkę wytłumiony, przynajmniej ten protest uliczny, jak te dekrety przejdą, przynajmniej jeden z nich.
20: Jeszcze chciałam zamienić z panem słowo na temat tej struktury kryzysu mieszkaniowego, no bo to jest chyba ważne, że Hiszpania tak ogólnie to nie jest krajem kompletnie bez mieszkań, tylko krajem, w którym w konkretnych miejscach, w dużych miastach, pewnie tych najbardziej turystycznych, podaż nie nadąża za popytem. Jak dużą odpowiedzialność za to ponoszą właśnie czy władze regionalne, lokalne i na ile na to wpływa właśnie ta turystyka, jak czytam o tym, że w tym roku tylko około 100 milionów zagranicznych turystów odwiedzi Hiszpanię, no to jednak to jest poważne obciążenie.
21: To jest poważne obciążenie i faktycznie dobrze, że pani przypomina, że Hiszpania jest zdecentralizowanym krajem i wiele kompetencji leży to są regionalne władze, które powinny się tym zajmować i różnie bardzo zajmują się. No tutaj porównanie Barcelony i Madrytu. W Madrycie właściwie jest hulaj dusza, wszystko można, a z kolei w Barcelonie zdecydowanie zostały obostrzone wynajmy mieszkań przeznaczonych na wynajem krótkoterminowy, turystyczny.
20: No ale jak do tego doszło? Po prostu lokalni mieszkańcy potrafili zaatakować turystów siedzących w ogródkach, bo już tak serdecznie ich mieli dosyć.
21: No to ale wcześniej zapraszali też, tak? I też no, tak, tak. No, oczywiście, jasne.
20: I zarabiają z nich pieniądze cały czas.
21: Raczej to spowodowało to, że lokalne władze i regionalne władze ukróciły, prawda, żeby jednak tych mieszkań jest mało na rynku, a jeżeli wszystkie są, to jest Airbnb albo inne firmy tak, wynajmujące, no to się robi kłopot. Problem polega też na tym, że to jest bardzo intratny biznes, tak? A wynajem długoterminowy, szczególnie jeżeli jest w jakiś sposób ograniczona cena odgórnie, to jest mniej opłacalne. Ale to, że Hiszpanie w tej chwili za mało budują, na pewno mają zdecydowanie za mało mieszkań jakby społecznych, tak? Coraz więcej ludzi z zagranicy kupuje też nieruchomości w Hiszpanii, więc dużo należy pamiętać o tym, że Hiszpania też powiększyła się o parę milionów osób, tak? Które też są rozlokowane głównie w tych miejscach, w których jest problem mieszkaniowy, tak?
20: Także i ostatnie zdanie.
21: Tak? Ogólnie problem jest na lata, ale wiadomo, że trzeba budować. Poza tym, że w tej chwili to pomoże, te dekrety i chwilę problem zostanie na chwilę przynajmniej zamrożony, to na pewno należy inwestować w budownictwo, szczególnie to społeczne.
20: Bardzo dziękuję. Dr Piotr Zagórski z Instytutu Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk, współpracownik Uniwersytetu Autonomicznego w Madrycie, był moim gościem. Teraz czas na informacje TOK FM, a po nich opowiemy Państwu, jak Donald Trump skasował sztuczną inteligencję. Teraz mamy do czynienia z superinteligencją.
0: Autopromocja.
1: Odkrywam niezwykłe rzeczy w zwykłej codzienności. Mówię o nauce bez zadęcia i trudnych słów. Sprawiam, że staje się nam bliska i fascynująca. Zapraszam do wspólnych odkryć. W każdą środę po 10:40. Z nauką po imieniu Adam Mirek.
0: Tylko w TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Autopromocja.
22: Reklama.
23: Przeceny na urodziny w Media Expert.

0: Expert.
1: Sprawdź ofertę dla studentów w Media Expert. Okaż legitymację lub zaświadczenie o przyjęciu na studia i kupuj w specjalnych cenach. Na przykład Airfryer Gesen Jensen. Dwie szuflady, 10 automatycznych programów. W specjalnej cenie 297 zł. Termos Gesen Jensen z dotykowym wyświetlaczem i filtrem ze stali nierdzewnej. W specjalnej cenie 27 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: Reklama.
3: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
4: 15.20, Kacper Sikorski, zapraszam na informacje TOK FM. Prokurator Piotr Woźniak zapowiedział, że postanowienie sądu w sprawie listu żelaznego dla Marcina Romanowskiego zostanie zaskarżone. Warszawski Sąd Okręgowy zgodził się wcześniej na wydanie listu żelaznego byłemu wiceministrowi sprawiedliwości, na którym ciąży w sumie 19 zarzutów w związku z aferą w Funduszu Sprawiedliwości. Jak poinformowała rzeczniczka sądu, uznał on, że będzie to lepsza decyzja niż opieranie się na dotychczas nieskutecznych metodach. Siły rosyjskie przeszły do zmasowanych ataków na infrastrukturę energetyczną Ukrainy, oświadczył premier tego kraju Serhii Korecki. Tej nocy rakietami i dronami zaatakowano obiekty energetyczne w Kijowie, obwodzie kijowskim i innych regionach. Jak podkreślił ukraiński premier, był to pierwszy tak zmasowany i złożony atak od końca poprzedniego sezonu grzewczego. Zwrócił się do władz lokalnych o sprawdzenie gotowości systemów zasilania awaryjnego obiektów o znaczeniu krytycznym i jak najszybciej przez zakończenie wszystkich prac związanych z ich instalacją i podłączeniem. Sztaby Łukasza Gibały i Moniki Piątkowskiej, kandydujących w drugiej turze przedterminowych wyborów na prezydenta Krakowa, ustaliły, że odbędzie się jedna debata telewizyjna z udziałem obu kandydatów. Dojdzie do niej prawdopodobnie 8 października o godzinie 18. A Michał Drewnicki z Prawa i Sprawiedliwości wciąż nie zdradza, kogo poprze w drugiej turze. I choć trudno sobie wyobrazić, by Drewnicki poparł kandydatkę wspieraną przez Koalicję Obywatelską i PSL, to jak mówił na antenie TOK FM rzecznik rządu Adam Szłapka, do Gibały wcale nie jest PiS-owi bliżej.
5: Myślę, że dla wyborców PiS-u nie do zaakceptowania jest to, że on jednak był w ruchu Palikota. I to kiedy był w ruchu Palikota? W 2011-12, kiedy nie było większego wroga dla PiS-u niż ruch Palikota. I ja sobie przypominam oświadczenie pani Małgorzaty Wasserman z 2024 roku.
6: Krakowianki,
5: że nigdy nie zagłosuje na takiego człowieka, jakim jest Giba.
4: Druga tura wyborów na prezydenta Krakowa odbędzie się w niedzielę 11 października. W informacjach to wszystko, a teraz jeszcze pogoda. Na przeważającym obszarze pojawia się dziś jedynie niewielkie zachmurzenie. Na południowym wschodzie miejscami całkowicie bezchmurnie. Najcieplej dziś na zachodzie, do 24 stopni. Najchłodniej z kolei na Suwalszczyźnie, okolice 19 stopni na plusie.
3: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony.
7: Zapytam inaczej. Połączyliśmy się z profesor Małgorzatą Zacharą Szymańską z Uniwersytetu Jagiellońskiego, komentatorką audycji Zapytam Inaczej. Dzień dobry, witaj.
8: Dzień dobry, witam serdecznie wszystkich i ciebie, i państwa.
7: Wczoraj Donald Trump zaprosił do Białego Domu szefów największych firm technologicznych, m.in. OpenAI, Anthropic, Google, Meta, NVIDIA. I efektem spotkania było dobrowolne porozumienie dotyczące bezpieczeństwa sztucznej inteligencji. I to wszystko, co się wydarzyło w Białym Domu i co potem ogłosił Donald Trump, zupełnie nie wyglądało na pierwszy rzut oka jak spotkanie regulatora, władzy z branżą, tylko spotkanie partnerów biznesowych. Jakie wspólne biznesy ma Donald Trump i największe firmy technologiczne?
8: No, tym wspólnym biznesem, do którego Donald Trump stara się przekonać nas wszystkich, że go ma z branżą technologiczną, jest rywalizacja z Chinami. On mówi w ten sposób. Nie możemy tych ludzi powstrzymywać w ich nieposkromionych ambicjach, bo po pierwsze te ich nieposkromione ambicje są miarą wielkości człowieka. On bardzo mocno się pochylał wczoraj nad tym, jak to wspaniałe grono wybitnych umysłów się spotkało w Białym Domu, nie wyłączając jego samego oczywiście. I to jest jedna sprawa. Druga sprawa, no prezydentowi Trumpowi zawsze do biznesu było blisko. I to jest tak, że Donald Trump jako przedsiębiorca i jako obywatel czerpie korzyści ze sprawowania urzędu,

0: i realizuje coś, co nazywamy prezydenturą transakcyjną. I on chce niektóre cele polityczne, szczególnie przed wyborami, załatwiać rękami tych no, techno-tytanów. On zresztą mówił o tym zupełnie tak nie krępując się, uznając, że właściwie to, co państwo powinno, za co państwo powinno odpowiadać w tych miejscach, gdzie na przykład budowane będą wielkie centra zbierające dane, tak, to, no, to właściwie to będą, to rzecz się opierać będzie na takich partnerstwach, mówi Donald Trump, i te społeczności lokalne będą wspierane i tam wszystko rozkwitnie, proszę państwa, i szkoły będą, i ludzie będą więcej zarabiać, i inflacja w tych miejscach spadnie. I no, to będzie ścieżka właściwie usłana różami dla tych społeczności. Zobaczymy.
1: Przynajmniej jeśli chodzi o centra danych, to się nie sprawdza, bo okazuje się, że jak one już są wybudowane, to tam zatrudnienie i rozwój tej okolicy raczej nie następuje, wręcz przeciwnie. Ale no dobrze, no to mamy z jednej strony to, że firmy z AI dostają brak nowych regulacji, poparcie dla budowy centrów danych i też deklaracje, że no my tu chcemy być światowym liderem AI, ale co Trump w zamian dostaje tak konkretnie?
0: No, po pierwsze, Donald Trump dostaje możliwość zaprezentowania pewnej koncepcji. To znaczy, to jest tak, że on wychodzi na forum publiczne i mówi: jesteśmy liderem, jesteśmy liderem, jesteśmy liderem, jesteśmy najlepsi, zobaczcie tutaj na te wszystkie tęgie umysły. Chcemy pod wodzą Donalda Trumpa ten swój prymat utrzymać, więc to jest pewien zysk polityczny. To jest kapitał polityczny, dlatego że ta kwestia regulacyjna, szczególnie odnosząca się do nowych technologii, ona jest szalenie skomplikowana. I to jest tak, że ludzie, szczególnie ci należący do bazy wyborczej Donalda Trumpa, z ruchu MAGA, nie wszyscy oni będą wnikać w niuanse. Na przykład, że no, z punktu widzenia demokracji patologiczną sytuacją jest ta, w której branża technologiczna, ona jednocześnie wskazuje na to, jaki problem jest, projektuje zabezpieczenia i uważa, że no i ocenia skuteczność tych zabezpieczeń. Tutaj nie ma tego podziału na państwo, albo ten podział się zaciera, na państwo, które winno być strażnikiem działania rynku i występować w interesie publicznym, no i aktorów rynkowych, którzy no, dostają właściwie władzę do ręki. I, no i pytanie brzmi, to jest odwieczne pytanie, a mianowicie, no, kto będzie kontrolował strażników, jeżeli państwo się wycofuje?
1: To jest absolutnie antydemokratyczne, takie oddanie kontroli w prywatne ręce. I tutaj też pojawia się taki kolejny argument ze strony Donalda Trumpa. Jeśli będziemy kontrolować rozwój sztucznej inteligencji, to wygrają Chiny. To na pewno jest taki argument, który przemawia do wyobraźni Amerykanów.
0: Na pewno tak, szczególnie, że rzecz dzieje się no, tuż po wizycie przywódcy Chin w Stanach Zjednoczonych. No i pomimo tego, że ta wizyta przebiegła w bardzo takiej sympatycznej atmosferze i wysiłki czynione były ku temu, żeby no, ta rywalizacja mocarstw przybrała taki łagodniejszy ton, no to jednak strategicznie Chiny wciąż kładą się, ich pozycja kładzie się cieniem na nastrojach Amerykanów. Tylko kłopot polega na tym, że to pytanie jest zadane źle w moim przekonaniu, bo to nie jest taki wybór, który ogranicza się tylko do tego, czy my mówimy, czy my wskazujemy na najnowocześniejsze rodzaje technologii, mówimy: my regulujemy albo nie regulujemy. Nie, dyskusja powinna toczyć się wokół tego, jak regulujemy. I wczoraj tym spotkaniem Donald Trump no właściwie stworzył pewien pozór, bo tam panowie, to też symptomatyczne, że to męskie grono było wyłącznie, podpisali coś, co prezydent nazywa konstytucją. konstytucją AI, nowych technologii, co daje takie wskazanie, że no, to jest pewne źródło prawa. Natomiast no, odpowiedzialność za nie trzymanie się tego rygoru jest właściwie żadna, czyli my jako użytkownicy, czy sami Amerykanie, bo ich rzecz bezpośrednio dotyczy, ale i całego świata, nie dostajemy odpowiedzi na to, na pytanie, kto odpowiada za to, jeżeli te firmy w tej autoregulacji poniosą porażkę.
1: Tak, szczególnie, że coraz częściej słyszymy na przykład o modelach, o agentach sztucznej inteligencji, które włamują się co rusz do jakichś prywatnych firm, albo nawet same do siebie nawzajem. A jeszcze powiedziałaś o tych panach w Białym Domu. Czy ci mogule sztucznej inteligencji, oni zastąpią w pewnym sensie Ilona Muska, czy po prostu będą pełnili rolę przybocznych Donalda Trumpa, tak jak niegdyś to tę rolę pełnił Elon Musk?
0: No Elon Musk też tam był w drugim szeregu stał, drodzy państwo. On kiedyś był rzeczywiście tym giermkiem wiernym, ale no, ta przesadnie wolnorynkowa próba zarządzania infrastrukturą publiczną, no bo państwo przypominają sobie, że Elon Musk odpowiadał w tym wczesnym okresie drugiej prezydentury Trumpa za odbiurokratyzowanie administracji, czyli zwalnianie ludzi, krótko mówiąc. To skutkuje całą lawiną pozwów, które, no i właściwie pytanie pojawia się, kto za to płaci. No płaci za to podatnik. Ale wracając do twojego pytania, no tak, to jest tak, że wiele, słuchając tego wystąpienia takiego prasowego, które nastąpiło po samym spotkaniu, tam była wyraźna synergia pomiędzy potrzebami politycznymi prezydenta Trumpa, a tym, co oferowali na poziomie werbalnym ci wielcy przemysłowcy. To znaczy oni podkreślali, że to pod wybitnym przywództwem właśnie tegoż prezydenta te bezpieczne systemy rozwijać się będą.
1: O jeszcze jedną kwestię chciałam cię zapytać, bo Trump podpisał też rozporządzenie, zgodnie z którym administracja federalna ma zastępować określenie artificial intelligence, czyli sztuczna inteligencja, określeniem super intelligence, czyli super inteligencja. Tak ma być w oficjalnych dokumentach, w oficjalnej komunikacji. To jest anegdotyczna zmiana, czy taka, która ma głębszy sens?
0: Nie wiem tego. To chyba jakiś specjalista od technologii ocenić winien. Natomiast zmiana jest nagła i zmiana jest arbitralna. I ona jest czyniona bardzo tak w stylu prezydenta obecnego, dlatego że no, on ma pewne upodobanie do tego, żeby tam zamieniać górę Denali na górę McKinley'a i tam no, nie ma już Zatoki Meksykańskiej na niektórych, no wiecie państwo, więc to jest tak, że na poziomie semantycznym, na poziomie opisu świata on zagarnia różne przestrzenie na potrzeby swojej polityki i tutaj uznał, że to będzie super inteligencja. Wydaje mi się, że rzecz wiąże się z tym, że on wskazuje na tę wolność, którą otrzymali ci technogiganci i podkreśla w ten sposób, że to jest taka technologia, która przyniesie wszystkim tę powszechną szczęśliwość.
1: Tak, ja myślę, że to
0: ona
1: jest
0: będzie
1: też
0: taka super.
1: Też ważna, żeby postawić tę amerykańską, trumpowską pieczątkę na tego rodzaju technologii, bo też taki język superinteligencji, czegoś wyjątkowego i właściwie należącego do Stanów Zjednoczonych może pomóc na przykład, nie wiem, żeby uzasadnić jakieś ogromne inwestycje w centra danych czy w infrastrukturę. Bardzo dziękuję za tego tygodniową rozmowę. Profesor Małgorzata Zachara-Szymańska z Uniwersytetu Jagiellońskiego z państwem się słyszała i usłyszy się za tydzień o tej samej porze. Bardzo dziękuję.
0: Nieuchronnie, dziękuję bardzo.
1: To wszystko, co przygotowałyśmy z Katarzyną Murawską. Program realizowali Szymon Baluta i Adam Szuraj. Za chwilę informacje TOK FM, a po nich jeszcze więcej sportu. Dzisiaj łączymy się z Wrocławiem, gdzie jest Michał Waszkiewicz.
2: Jestem na miejscu, to prawda. Witaj. Już jesteśmy połączeni nawet.
1: Co dzisiaj
2: analogowo,
1: u ciebie?
2: To tak w nawiązaniu do tego, o czym mówisz, czysty analog, a więc polska koszykówka, głównie dla tych, którzy no, potrzebują chwili oddechu od piłki nożnej. Dużo, bo jej było w ostatnim czasie. Za chwilę kolejne dwa mecze reprezentacji, mecze, które na razie nie wyszły nam za bardzo.
1: Lepiej nie myśleć o tych meczach.
2: Tak jest, a więc europejskie puchary, mamy 5 zespołów. Na pierwszy ogień idzie Śląsk Wrocław, więc kapitan tegoż Śląska Wrocław, który chce odzyskać tytuł mistrza Polski w tym sezonie, a będzie walczył w Pucharze Europy. Jakub Nizioł, kapitan koszykarskiego Śląska, będzie moim gościem już za chwilę. No i o tym starcie nowego sezonu w Polsce sobie porozmawiamy.
1: A Zapytam inaczej właśnie się kończy. Zapraszam jutro o 14.00.

0: Autopromocja.
1: Czy mogę wyjść ze szpitala na własne życzenie, wbrew zdaniu lekarzy? A jeśli tak, to czy za 2 dni przyjmą mnie z powrotem? A rodzice mogą zabrać dziecko ze szpitala w dowolnym momencie? I dlaczego czasami potrzebny jest sąd? O tym wszystkim w kolejnym programie z cyklu Prawo bez recepty. Czwartek po 10:40. Zapraszam, Ewa Podolska.
2: Tok FM. Na każdy temat, z każdej strony. Autopromocja.
3: Reklama.
4: A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
5: Na przykład pralka Haier Slim 9 kg. Teraz za 2599 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3099. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
4: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
6: Mam 25 lat. Znajomi planują wyjazd na festiwal, a ja kupuję pierwszą polisę na życie. Po co ci to? Pytali. A ja po prostu chciałam czuć się pewnie. Kilka lat później mam już karierę, partnera, mieszkanie, dorosłe życie. Świat się zmienił. Moje ubezpieczenie w UNUM też. Chroniąc to, co w danej chwili najważniejsze. Dziś już wiem, to nie była tylko polisa. To spokój dla mnie i moich najbliższych. UNUM życie. Ubezpieczenia na swoje życie.
7: Znowu to samo. Mam pilne zlecenie, a brakuje mi ludzi. Szukam i nic. Jak tu działać?
8: Dlatego warto szukać tam, gdzie rezultat to nie tylko kolejny CV, a nowy pracownik w zespole. A gdzie tak jest? Na pracuj.pl dla firm, gdzie znajdziesz wszystkich. Od pracowników produkcji po kandydatów do sklepu i recepcji. Wystarczy, że dodasz ogłoszenie już od złotówki i zamiast ciągle szukać, rozmawiasz, wybierasz i... O, już zatrudniam. Szybko, skutecznie i z ogłoszeniem nawet za złotówkę. Pracuj.pl dla firm. Tu nie szukasz, tu zatrudniasz.
9: Przeceny na urodziny w Media Ekspert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
10: Mamy niskie ceny.
11: Okej, teraz masaż. Przyjemnie. Muszę pamiętać, żeby to robić codziennie. Jeszcze chwila, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
12: To patrz, jaki kolos! Ciekawe, czy zmieści się w porcie.
13: Tak, synu. Dzięki zakończonej inwestycji największe statki na Bałtyku mogą zawijać do Gdyni.
12: O, wielka sprawa!
13: Największa!
14: Informujemy o zakończeniu realizacji projektu pogłębianie toru podejściowego i akwenów wewnętrznych portu Gdynia etapy 1 i 3 oraz przebudowa nabrzeży w porcie Gdynia etapy 2 i 3. Pogłębienie akwenów portowych oraz przebudowa nabrzeży to inwestycje o strukturalnym znaczeniu dla Polski i europejskich sieci transportowych. Projekt ze wsparciem Unii Europejskiej ze środków Funduszu Spójności w ramach programu operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Wysokość dofinansowania to 273 miliony złotych.
15: Teraz w Netto łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka jedynie 8,99 za kilogram, aż o 40% taniej, a polskie ziemniaki jadalne luzem tylko 89 groszy za kilogram, aż o 55% taniej. Netto, dużo dobrego.
16: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie, po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
17: Lidl, to się opłaca.
3: Reklama.
2: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
18: 15:40, Kacper Sikorski, zapraszam na informacje TOK FM. Sąd uznał, że lepszą decyzją będzie wydanie listu żelaznego Marcinowi Romanowskiemu i wyjaśnienie sprawy, niż opieranie się na dotychczas nieskutecznych metodach, powiedziała rzeczniczka Sądu Okręgowego w Warszawie, sędzia Anna Ptaszek. Jak dodała, te dotychczasowe nieskuteczne metody to m.in. europejski nakaz aresztowania. Decyzja sądu jest nieprawomocna, a prokuratura zapowiada, że zostanie zaskarżona. Prokuratura Prokuratura Krajowa nie zgadzała się na wydanie listu, bo jak mówił prokurator Piotr Woźniak, nie wiadomo, gdzie znajduje się Romanowski.
0: Skierowaliśmy dwa wnioski o pomoc prawną, europejskie nakazy dochodzeniowe, konkretnie do Ukrainy, do Rumunii, no i wniosek o pomoc prawną do Mołdawii. Na chwilę obecną procesowej odpowiedzi na te wnioski nie mamy.
18: Według śledczych informacje o Naddniestrzu, skąd Romanowski miał wysłać listę do sądu, są wciąż niepotwierdzone. Zadłużenie zagraniczne Polski po drugim kwartale tego roku wyniosło ponad 2 biliony złotych, poinformował Narodowy Bank Polski. W stosunku do pierwszego kwartału wzrosło ono o prawie 155 miliardów. Zadłużenie sektora rządowego osiągnęło na koniec kwartału prawie 950 miliardów złotych. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski przeprowadził naradę z dowódcami swoich wojsk na łymańskim odcinku frontu w obwodzie donieckim. W ostatnim czasie wyzwolono tam spod kontroli Rosji około 100 km kwadratowych terytorium. Wyjaśnił, że podczas narady wysłuchał raportów o tym, czego potrzebują brygady i zaznaczył, że są to przede wszystkim samochody typu pick-up. Dodał, że rozmawiał też o wzmocnieniu sił systemów bezzałogowych, zwiększeniu finansowania dronów, zwiększeniu liczby etatów oraz uzupełnianiu i szkoleniu personelu. Zarząd Transportu Miejskiego w Lublinie przygotował procedurę na wypadek zagrożenia atakiem z powietrza. Gdy wyją syreny, kierowca autobusu powinien wypuścić pasażerów, mówi rzeczniczka ZTM Monika Fisz.
19: Kierowca zgodnie z obowiązującą procedurą powinien zatrzymać pojazd w bezpiecznym miejscu, na przykład w najbliższej zatoce, otworzyć drzwi, umożliwiając pasażerom ewakuację.
18: A chodzi o udanie się w bezpieczne miejsce, czyli do najbliższego budynku. Problem w tym, że drzwi mogą być zamknięte, a na domofon nikt nam nie odpowie. Wśród ponad 86 tysięcy miejsc ukrycia wskazanych przez rząd, spora część to właśnie miejsca zamykane na klucz. W informacjach to wszystko, a teraz jeszcze prognoza pogody. W całym kraju do końca dnia dużo słońca i tylko niewielkie zachmurzenie. Na termometrach od 19 stopni na Suwalszczyźnie do 24 w Lubuskiem i na Dolnym Śląsku.
2: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
20: Sponsorem programu jest producent multisportowych smartwatchy Garmin z serii Fenix 9 i Fenix 9 Pro. www.garmin.com.
21: Jeszcze więcej sportów, Tok FM, Michał Waszkiewicz, dzień dobry. Szybko ten czas leci, mam wrażenie, że dosłownie przed chwilą był środek lata i finał mundialu. Tymczasem za nami już siatkarskie mistrzostwa Europy, a w miniony weekend ruszył już sezon koszykarski w Polsce. W Sosnowcu Legia Warszawa wywalczyła Superpuchar Polski, pokonując w finale Zastal Zielona Góra. A już dziś nasze drużyny ruszają na podbój Europy. Kapitan Śląska Wrocław, Jakub Nizioł, jest moim gościem, dzień dobry.
22: Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie.
21: Kuba, najpierw może szybkie wyjaśnienie, bo nie sądzę, by wszyscy tę całą hierarchię koszykarskich pucharów w Europie znali, bo to nie jest łatwa sprawa. Mamy cztery takie europejskie puchary. Jest Euroliga, to nie dla nas, tam grają najlepsi. Potem mamy Eurocup, organizowany przez ten sam podmiot. W nim zagra właśnie Śląsk Wrocław. Dalej mamy Ligę Mistrzów FIBA, w której zagra mistrz Polski Legia Warszawa. A tym czwartym w hierarchii pucharem jest Puchar Europy FIBA i w nim zagrają Zastal Zielona Góra, King Szczecin i Dziki Warszawa, które nie wywalczyły awansu do Ligi Mistrzów. Upewniam się, wszystko się zgadza, prawda?
22: Dokładnie.
21: Super. To najpierw cytat z prezesa twojego klubu, czyli Śląska Wrocław. Nie zamierzamy potrząsać szabelką przed startem rozgrywek, bo zdajemy sobie sprawę chociażby z różnic budżetowych między nami a większością drużyn, z którymi przyjdzie nam się zmierzyć. Przypomnę jednak, że w poprzednim sezonie byliśmy skazywani na pożarcie, a mimo to potrafiliśmy nawiązać walkę i sprawić kilka niespodzianek. Co ugramy, zobaczymy. Dla mnie brzmi, jakby presji nie było. Tak rzeczywiście jest? Bez presji?
22: Myślę, że w koszykarskim Śląsku Wrocław ta presja jest zawsze, ogólnie w Śląsku Wrocław. To jest klub z bardzo wieloma tradycjami, z wielką historią i myślę, że ta presja, nawet mimo tego, że nie jest ona sztucznie kreowana, ta presja zawsze jest. Więc nie powiedziałbym, że jej nie ma. Oczywiście Eurocup to są bardzo wymagające rozgrywki, Natomiast nikt nie uprawia sportu po to, żeby przegrywać mecz za meczem, tylko żeby walczyć, żeby wygrywać i żeby sprawiać radość kibicom, więc będziemy na pewno w każdym meczu dawać siebie 110%, zostawiać serce na boisku i mam nadzieję, że ten sezon będzie jeszcze bardziej owocny niż w tamtym roku. Przede wszystkim też w Eurocupie i właśnie w polskiej lidze.
21: Śląsk zaczyna dziś wieczorem. Na początek Buducznost Podgolica. W grupie macie także broniący tytułu Cosea Bourg-en-Bresse z Francji, Tofa z Bursa, Dolomiti Energia Trento, Napoli Basketball, Niners Chemnitz i Neptunas Kłajpeda. Czy to jest trudna grupa dla kogoś, kto tych drużyn nie zna?
22: A myślę, że na pewno. W tym momencie jest tak nasycony market dobrymi zawodnikami, że już nie ma słabych drużyn. Drużyny robią research, robią scoutingi, wiedzą, kogo chcą podpisać w swojej drużynie i tak też zrobił Śląsk Wrocław. Podpisaliśmy naprawdę jakościowych graczy, więc nie powiedziałbym, że jesteśmy od razu skazani na pożarcie, natomiast no, tak jak powiedziałeś, to jest druga najsilniejsza liga w Europie. Dla fanów piłki nożnej można to porównać trochę do Ligi Konferencji. Jest to silna grupa na pewno, natomiast Śląsk nigdy się nie poddaje, Śląsk zawsze walczy i myślę, że na koniec tego sezonu będziemy mogli spojrzeć sobie w lustro i powiedzieć, że zrobiliśmy wszystko, co w naszej mocy, żeby wygrać jak największą liczbę meczów.
21: Kuban, to teraz boleśnie, ale szczerze, dlaczego polskie kluby w Europie znaczą tak mało?
22: Myślę, że budżety przede wszystkim. No, tak jak powiedziałeś, Euroliga budżetowo jest, no, po prostu odjechała nam bardzo daleko, jeśli chodzi w ogóle o realia polskiej koszykówki. Eurocup nie jest dużo bardziej za Euroligą, więc te budżety tych drużyn też są bardzo wysokie. Drużyny w Eurocupie mają bardzo duże ambicje, jest wiele drużyn, które mogłyby grać na poziomie Euroligi ze swoimi składami, natomiast Euroliga jest ligą na zaproszenia bądź musisz wygrać Eurocup, żeby w niej uczestniczyć. Jest coraz więcej zawodników, którzy mają naprawdę wysokie umiejętności, wysokie koszykarskie IQ. Myślę, że dlatego ta Europa też gdzieś tam nam odjechała. No, przede wszystkim wskazywałbym na budżety drużyn i może trochę na to, jak wygląda specyfika naszej rodzimej ligi, czyli jest bardzo fizyczna. Nie gra się jakoś bardzo szybko. No, jest wiele takich czynników, o których moglibyśmy tutaj rozmawiać godzinami. Natomiast jeśli miałbym wskazać jeden, to na pewno są, brutalnie mówiąc, pieniądze.
21: A skoro przy tej Europie jesteśmy, próbowałeś dwa sezony temu, wyjechałeś do Francji. Ta przygoda nie trwała długo. Co nie zagrało?
22: A w tamtym momencie uznałem, że to będzie najlepsza decyzja dla mnie. Pojechałem do Beniaminka Ligi Francuskiej z również bardzo niskim budżetem. Wtedy zabrakło wszystkiego. Byłem sfrustrowany przez wiele miesięcy. Przegrywaliśmy mecz za meczem. Nic nie szło tak naprawdę po mojej myśli. I dosyć szybko podjąłem decyzję o poszukiwaniach nowego klubu.
21: Tym nowym klubem i starym jednocześnie okazał się Śląsk Wrocław. Grasz w nim, jesteś jego wychowankiem, teraz jego kapitanem. Pewnie marzysz, nawet nie pewnie, na pewno marzysz o tytule z WKS-em, tego złota jeszcze nie masz. Zeszły sezon bolesny, porażka już w ćwierćfinale, długo to w tobie się działo?
22: Wiadomo, że motywacja u sportowców jest bardzo ważna. Moją taką, można powiedzieć, wewnętrzną motywacją jest tata, który ma 3 medale ze Śląskiem. I ma ten złoty, a ja go nie mam, więc zawsze jak gdzieś tam siedzimy przy kawie czy przy obiedzie, to te rozmowy na pewno zawsze gdzieś tam mi dopiecze, że on ten medal ma, a ja go nie mam. Więc no tak, chciałbym zdobyć ten złoty medal, a wracając do pytania, czy boli ten poprzedni sezon, długo bardzo bolał. Na szczęście mamy już początek nowego, więc powoli można o tym zapomnieć, natomiast przez te wszystkie zawirowania, jakie mieliśmy przez drużynę przede wszystkim, bo to byli świetni, świetni goście, świetni zawodnicy, na pewno bardzo, bardzo bolała ta porażka w ćwierćfinale z Arką.
21: Czy nowy Śląsk to lepszy Śląsk?
22: Ciężko powiedzieć na tym etapie sezonu, bo tamtą drużynę ocenialiśmy przez pryzmat tak naprawdę 9-10 miesięcy wspólnej pracy, a tutaj dojechał do nas zawodnik jeszcze przedwczoraj, więc ciężko powiedzieć, bo poziom zgrania na pewno nie jest ten, który mieliśmy w tamtym roku, natomiast są jakościowi zawodnicy, jest może jeden, dwóch zawodników więcej w rotacji, więc będziemy mieli na pewno więcej szans na szybkie granie, efektowne granie i myślę, że czas na weryfikację tego, czy ta drużyna była lepsza, czy poprzednia była lepsza, przyjdzie w okolicach maja.
21: Kuba, były lata, właściwie ze dwie dekady, gdzie polski basket no, klubami stał, a reprezentacja Polski no, była gdzieś z boku. No, oczywiście, głównie przez brak wyników. Teraz jest odwrotnie. To obok siatkarskiej chyba najbardziej lubiana drużyna w kraju. Głównie za charakter, za walkę, wyniki też się zgadzają. A zespół ma tożsamość. Mówię o tym, bo ja mam wrażenie, że klubom tę tożsamość w Polsce coraz ciężej budować. We Wrocławiu mogę iść na Nizioła, ale pozostałych zawodników, no ja jako mieszkaniec tego miasta, no muszę uczyć się od nowa, bo zagraniczny zaciąg niemal w całości się zmienił. I tak co roku. Dla kibica to trudne, a dla zawodnika, czy da się ten trend w ogóle zmienić?
22: Myślę, że to pytanie możemy skierować z powrotem do tematu budżetu. Bardzo ciężko jest zatrzymać, powiedzmy, że masz w składzie MVP ligi, który gra za kwotę X, i żeby go zatrzymać w przyszłym roku, musisz mu zapłacić 3x. Więc w polskich realiach jest to bardzo, bardzo ciężkie. Oczywiście reprezentacja jak najbardziej poszła do przodu, ale to myślę, że też można wrócić do wątku o jakościowych graczach. Polscy zawodnicy są naprawdę w Europie szanowani, grają w mocnych ligach i pieniądze, które oni dostają za granie w zagranicznych ligach, są nieporównywalnie duże do pieniędzy, nawet największych, najlepszych kontraktów, jakie mogliby dostać w Polsce. Więc myślę, że dopóki ludzie, sponsorzy nie zaczną inwestować w koszykówkę więcej pieniędzy niż jest to w tej chwili, to bardzo będzie ciężko o stabilizację dla klubów.
21: Boli cię to jako kapitana zespołu? Że właściwie, no, mówię, kibice takiego Śląska muszą się uczyć od nowa. Ty to jesteś spoiwem jako kapitan, jako wychowanek, jako zawodnik, który rozpoczyna kolejny sezon w tym samym klubie, ale nawet ty właściwie, no, tak jakbyś grał w innej drużynie.
22: Myślę, że jest to dla mnie wyjątkowa rola bycie kapitanem i jest to też takie, można powiedzieć, wyzwanie, bo tak jak powiedziałeś, trzeba tą drużynę scalać, trzeba tą drużynę zabierać na kolację. Trzeba z każdym tak naprawdę w szatni dobrze żyć i to jest coś takiego, w czym ja naprawdę fajnie się spełniam. Lubię relacje międzyludzkie, lubię relacje z trenerami, lubię relacje z zawodnikami, więc czy chciałbym, żeby było więcej stabilizacji i byli trzon zespołu po 5-6 zawodników co roku podobny? Chciałbym. Czy na tą chwilę uważam, że jest to w polskich klubach realne? Niestety nie, więc po prostu robię to, co mogę najlepiej. Staram się pomagać nowym kolegom, którzy przyjeżdżają jak mogę. A to, że ta stabilizacja kiedyś przyjdzie do polskiej ligi, mam na to bardzo dużą nadzieję.
21: To jeszcze krótko o tobie. Zaglądnę ci w PESEL. Niby nie wypada, ale po A nie jest to tajemnica, a po B chyba po prostu mogę. Trójka wskoczyła w tym roku z przodu. Czy pojawiły się w związku z tym jakieś refleksy? Jesteś tam, gdzie chciałeś być, jak zaczynałeś tę przygodę z koszykówką?
22: To jest bardzo śmieszny temat, bo ja zawsze mam taki niedosyt. Grasz te mecze, jeździsz na te wyjazdy, jesteś w różnych klubach, w różnych miejscach i człowiek zawsze goni do czegoś takiego, że ja chcę więcej, ale kiedy mam takie momenty, że nie wiem, usiądę sobie w rynku na kawie i sobie pomyślę, kurde, czy ten mały dzieciak, który biegał po Mieszczańskiej w wieku tam 13-14 lat, myślał o tym, że będzie kapitanem Śląska Wrocław? No prawdopodobnie nie myślał, więc jest na pewno dużo takich momentów, w których myślę sobie, a bo to NBA nie wyszło, ta Euroliga, a potem z drugiej strony sobie siadam i mówię, kurde, chłopie, jesteś kapitanem w najbardziej utytułowanym klubie w Polsce, więc może czas trochę zejść na ziemię i docenić to, co masz, zamiast martwić się tym, co będzie jutro, więc odpowiedziałbym na to pytanie pół na pół. Bardzo się cieszę z tego miejsca, w którym jestem i uważam, że powinienem je bardziej doceniać.
21: Dojrzały Jakub Nizioł. No jak na 30-latka przystało? Wiem, że lubisz pozaczepiać kibiców w mediach społecznościowych. A wiadomo, część to kocha, część nienawidzi. Normalne. Ja sobie myślałem kiedyś, dobra, młody jest, wyrośnie z tego. No ale nie wyrosłeś. I teraz czy wniosek jest taki, że to jest właśnie Jakub Nizioł? Zaczepny, zadziorny, czy trochę na pokaz?
22: Myślę, że na pewno jest i zaczepny, i zadziorny. Natomiast ja to traktuję też trochę jako fan, wiem, że kibice też to lubią i uważam, że to jest potrzebne, że więcej zawodników powinno się udzielać w social mediach. Teraz też jest taki trend, że coraz więcej zawodników nagrywa swoje tam, powiedzmy, dni treningowe, dni meczowe i myślę, że dla kibiców to jest taki fajny przedsmak tego, co czeka ich powiedzmy w sobotę o 18, kiedy przyjdą zobaczyć nas na tą jedną godzinę czy dwie godziny na mecz.
21: 4 lata temu Śląsk po raz ostatni świętował Mistrzostwo Polski. Mówi o tym, bo czytałem twój wywiad dla sport.pl i tam ciekawa anegdota się pojawiła. Otóż byłeś na tym meczu w 22 roku jako kibic, na tym decydującym o tytule Mistrza Polski, ale jak Śląsk cieszy się z tytułu, już nie oglądałeś. Dlaczego?
22: To mój tata mnie też właśnie o to pytał. To jest taka rzecz, którą wydaje mi się, że jako sportowiec powinieneś przeżyć sam. I oglądałem wiele, powiedzmy, gdzieś tam celebracji sportowych po zdobyciu pucharu, mistrzostwa, superpucharu. Natomiast ta w hali stulecia wydaje mi się, że jeśli uda mi się kiedykolwiek w karierze ją poczuć, to chciałbym mieć takie też w środku uczucie, że to jest coś, co zrobiłem, a nie coś, co muszę oglądać, co zrobili moi koledzy, jeśli to ma sens. Jakby to, myślę, że to jest takie uczucie, które będzie ze mną do końca życia i mam szczerą nadzieję, że uda mi się go kiedyś doświadczyć.
21: Czyli co? Udane występy w Europie, zbieranie doświadczenia plus atak na Mistrzostwo Polski w Polskiej Lidze Koszykówki. To jest cel na ten sezon dla Śląska Wrocław i dla Jakuba Nizioła.
22: Myślę, że jak najbardziej. Tutaj we Wrocławiu jest taka moda, że generalnie wszystko oprócz powiedzmy gdzieś tam finału to porażka i nauczyłem się z tym żyć. Czuję, że ta odpowiedzialność za prowadzenie tej drużyny spoczywa w dużej mierze na moich barkach, bo tak jak powiedziałeś, jestem tak naprawdę jedynym wychowankiem i Europę pozostawmy na razie z boku. Chciałbym się skupić przede wszystkim też na polskiej lidze, bo wiem, że kibice bardzo na to czekają. I myślę, że ta drużyna, którą mamy w tym roku, ma naprawdę bardzo fajny potencjał, żeby osiągnąć dużo przede wszystkim w polskiej lidze i powalczyć w europejskich pucharach.
21: Jakub Nizioł, kapitan koszykarskiego Śląska, był moim gościem i to tyle w magazynie Jeszcze Więcej Sportu. Michał Waszkiewicz, dziękuję bardzo. Usłyszymy się ponownie po 18.30 w TOK 360, na który zapraszam już za chwilę.
20: Sponsorem programu był producent multisportowych smartwatchy Garmin z serii Fenix 9 i Fenix 9 Pro. www.garmin.com.
1: Mamy takie sytuacje, że mieszkańcy domów jednorodzinnych wystawiają swoje odpady przed swoje domy, a jednocześnie podrzucają te odpady do śmietników budynków wielorodzinnych. Też tego nie rozumiem.
4: To generalnie zawsze sprowadza się moim zdaniem do takiego braku świadomości tego, że w ramach tej opłaty możesz oddać wszystko i jest obowiązek odebrania tego.
1: Chyba więcej wysiłku kosztuje wywiezienie tych odpadów do lasu niż wystawienie je przed płotem. Im więcej uda nam się uzyskać z tych odpadów, spaliliśmy, wyprodukowaliśmy energię, to tym mniejsza cena dla mieszkańców za odbiór odpadów. Jak jeździmy po mieście nocą i mamy oświetlone ulice, to jest to energia z odpadów. Też wszystkie budynki miasta, urzędy, placówki oświatowe również są właśnie zaopatrywane energią wyprodukowaną z odpadów.
20: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
5: Reklama.
23: Co za dzień.
24: Co się stało?
23: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
24: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
23: Meliski?
24: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
23: Czyli to takie pastylki antystresowe?
24: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
23: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
24: Na mnie i na Meliski.
25: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
26: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
27: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
26: A, no to w Media Expert.
25: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
28: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
29: Desnoran?
28: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiłam mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
29: Prawda?
28: Już mam chrapkę na Desnoran.
25: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
28: Jak?
29: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
5: Podesna ranie, znika chrapanie.
6: Aflofarm.
7: Reklama.
8: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
9: Środa, 30 września, jest 16.
10: Teraz będzie mógł spokojnie wrócić do kraju.
9: Sąd zdecydował o wydaniu listu żelaznego dla Marcina Romanowskiego. Prokuratura chce się odwoływać.
10: Dane pacjentów po ostatnich wyciekach nie są publiczne, zapewnia minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski.
9: Ataków i wycieków coraz więcej. Zapytam o to dziś w TOK 360.
10: Będzie debata Gibała-Piątkowska.
9: Choć o zasady sztaby jeszcze się spierają, to jest TOK 360. Marietta Wiśniewska-Adamowska. Zaczynamy.
10: Sąd Okręgowy w Warszawie zgodził się na wydanie listu żelaznego dla Marcina Romanowskiego.
9: Zdaniem sądu, skoro dotychczasowe metody zawiodły, a śledczy nie wiedzą, gdzie Romanowski się ukrywa, to może list żelazny i fakt, że będzie mógł odpowiadać z wolnej stopy, przyspieszy jakoś postępowanie dotyczące afery w Funduszu Sprawiedliwości.
10: List żelazny zacznie obowiązywać w momencie uprawomocnienia się, ale na to szybko się nie zanosi, albowiem prokuratura zapowiada zażalenie. Więcej na ten temat. Błażej Kulesza.
11: Cała rozprawa toczyła się za zamkniętymi drzwiami. Argumentacja sądu liczy 13 stron, a wydanie listu żelaznego w teorii oznacza uchylenie wszystkich środków zapobiegawczych, takich jak ENA czy tymczasowe aresztowanie.
12: Skoro poprzednie metody zastosowane były nieskuteczne, lepszą decyzją będzie wydanie listu żelaznego i umożliwienie wyjaśnienia tej sprawy.
11: Mówi rzeczniczka Sądu Okręgowego w Warszawie sędzia Anna Ptaszek.
12: Niż opieranie się na dotychczas nieskutecznych metodach, takich jak właśnie europejski nakaz aresztowania, czy też zastosowanie aresztu i poszukiwanie też pana w miarę istniejących możliwości międzynarodowych.
11: Radości po wyjściu z sali rozpraw nie krył obrońca Romanowskiego, mecenas Bartosz Lewandowski.
13: Ja mogę powiedzieć tyle, no jeżeli się to postanowienie uprawomocni, no to ja nie mam wątpliwości, że Marcin Romanowski do Polski przyjedzie, to jest też i w jego interesie. Już abstrahując od kwestii, powiedzmy, wyjaśnienia tej sprawy, co zadeklarował w swoim piśmie do sądu.
11: To jednak nie koniec tej sprawy, bo prokuratura decyzję będzie chciała skarżyć.
0: To postanowienie sądu jest nieprawomocne w tej sprawie, w tym postępowaniu i temu konkretnemu podejrzanemu nie możemy zaufać, tak jak to uczynił sąd.
11: Jak mówił prokurator Piotr Woźniak, nie dają wiary w zapewnienia Romanowskiego.
0: Dlatego, że mamy do czynienia z osobą, która od długiego czasu się już ukrywa, która podejmowała różnego rodzaju kroki mające na celu uniknięcie zatrzymania.
11: Na Romanowskim ciąży 19 zarzutów w związku z aferą Funduszu Sprawiedliwości. Grozi mu do 15 lat więzienia. Błażej Kulesza, TOK FM.
9: Ten temat wróci w TOK 360.
10: Tym razem firma Fakturownia padła ofiarą cyberataku.
9: Dane z ostatnich wycieków, także dane medyczne, co nas szczególnie martwi, nie są publicznie dostępne i nie są sprzedawane w internecie, tak zapewnia wicepremier Krzysztof Gawkowski, a śledztwa są w toku.
29: Niektóre ze śledztw łączą się operacyjnie, więc też mamy takie szersze modus operandi tego, co się wydarzyło. Wiemy natomiast jedną ważną rzecz. Firmy prywatne w obszarze medycznym nie traktowały często swoich zadań bardzo, bardzo odpowiedzialnie i wprost nadużyły zaufania swoich klientów.
9: No ale nie tylko firmy medyczne są celem cyberataków. Więcej na ten temat dziś w TOK 360.
10: Trwają testy nowej aplikacji służącej do ostrzegania przed zagrożeniami z powietrza. Ogłosił to w poranku TOK FM wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Wiesław Leśniakiewicz. Niebawem ma być dostępna.
9: I w przeciwieństwie do rozwiązań tworzonych prywatnie, na przykład aplikacji napisanej przez jednego z mieszkańców Lublina, państwowe oprogramowanie, podkreślał to wiceminister Leśniakiewicz w rozmowie z Tomaszem Sekielskim, musi spełniać rygorystyczne wymogi dotyczące bezpieczeństwa.
30: Aplikacja już realna będzie, prawdziwa do tego dosiągnięcia.
31: Ale to może od razu włączyć, bo ludzie zaczynają sami tworzyć aplikacje.
30: Tak.
31: Jest na przykład taka aplikacja strażnik.eu.
30: Tak, znamy ją.
31: I tu jest mapa i tutaj widać, jest zaznaczona Polska. Ja opowiem naszym słuchaczom, bo oni tego nie widzą. Ale też widać terytorium Ukrainy i widać ataki rosyjskie na terytorium Ukrainy.
30: Na terytorium Ukrainy. No tak.
31: I odzywają się alarmy w momencie, w którym trajektoria jakiegoś pocisku mogłaby oznaczać, że coś spadnie na terenie Polski, teoretycznie. I tutaj rozlega się alarm.
30: Rozumiem. Mhm. Tak, no to my dzisiaj nie mamy jeszcze aplikacji, ale proszę mi wierzyć, do końca roku ta aplikacja będzie.
31: Będziecie mogli sobie zainstalować na telefonie.
30: Dokładnie, tak. Ona może będzie wcześniej, ale deklaracja była po stronie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, że do końca roku. My mamy większą trudność, bo to będzie aplikacja rządowa i ona musi być pewna. efektywna. Ona jest już przygotowana, ale aktualnie jest testowana i sprawdzana, czy ewentualnie nie mamy jakichś tam problemów technicznych. Jeśli cokolwiek ma być sygnowane przez rząd polski, prawda, przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, to musimy mieć pewność, że aplikacja jest dobrze przygotowana, jest szczelna z punktu widzenia ewentualnych ataków zewnętrznych i tak dalej. Dlatego jak ktoś przygotowuje taką aplikację, jemu i wiele lepiej. Zresztą proszę zauważyć, jak ta aplikacja działa. On bazuje na informacjach, które ewentualnie pozyskuje
31: z aplikacji ukraińskiej
30: i z polskiej.
9: Krótko mówiąc, aplikacja musi działać tak, żeby nikt niepowołany nie wywołał fałszywego alarmu.
10: Z jednej strony zagrożenie atakami z powietrza, z drugiej akty sabotażu, a z trzeciej dezinformacja w sieci. Tak Rosja prowadzi przeciwko Polsce wojnę hybrydową.
9: A żeby walczyć z częścią tych rosyjskich założeń, Polska powołała właśnie Centrum Walki z Dezinformacją, żeby skoordynować działania w tym właśnie obszarze dezinformacji. Anna Gmitrek-Zabłocka.
2: Eksperci od dawna mówili o tym, że w Polsce brakuje instytucji, która miałaby spinać i koordynować walkę z dezinformacją. Rosja prowadzi wojnę o nasze umysły, czyli tak zwaną wojnę kognitywną, między innymi właśnie przez rozsiewanie fake newsów. Premier podpisał zarządzenie o powstaniu Centrum Walki z Dezinformacją. Ma nim pokierować minister Paweł Olszewski.
3: Robimy analizy dezinformacji zarówno dzienne, tygodniowe, miesięczne, ad hocowe, z polskiej infosfery, z rosyjskiej infosfery, z białoruskiej infosfery. I teraz będziemy koordynowali to tak, aby proaktywnie zwalczać dezinformację i informować opinię publiczną przy współudziale ekspertów nauki.
2: Pierwsze spotkanie z ekspertami odbyło się we wtorek. Jak mówi jeden z nich, Grzegorz Rzeczkowski, ważne, by centrum miało rzeczywiste możliwości operacyjne, możliwości działania, a nie było wyłącznie ciałem doradczym.
6: Powinna być to instytucja, która spina wszystkie nitki, czyli powinna gromadzić wiedzę i tę wiedzę przekazywać społeczeństwu, czyli komunikować przede wszystkim w czasie ciągłym i rzeczywistym od wybranych, najważniejszych, no bo nie da się wszystkiego, zagrożeniach dezinformacyjnych, o tym, co się dzieje w sieci, jakie są przekazy, które są kłamliwe. Krótko mówiąc, odkłamywać to, co pojawia się ważnego w sieci w zakresie dezinformacji.
2: A pojawia się tego coraz więcej. W centrum mają działać m.in. osoby z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, Resortu Obrony i poszczególnych służb. Anna Gmiterek-Zabłocka, TOK FM.
10: Drony coraz częściej dostarczają dane, wykonują zadania i wspierają służby czy wojsko. O przyszłości tych technologii rozmawiają dziś w Jasionce uczestnicy Carpathia Drone Summit.
9: To pierwsza edycja międzynarodowego wydarzenia organizowanego przez władze województwa, a wydarzenie to łączy biznes, naukę, administrację, no i sektor obronny oczywiście. Marcin Staszec.
7: Ważną częścią wydarzenia były zaprezentowane w praktyce nowoczesne polskie technologie dronowe wykorzystywane w sektorze cywilnym i obronnym, mówi koordynatorka klastra systemów bezzałogowych Aneta Łobodzińska.
14: Firma Asseco razem z partnerami zaprezentowała nam dzisiaj system detekcji. Równie ważne urządzenie w rynku bezzałogowym. System nazywa się bardzo patriotycznie Puszczyk.
7: Dziś do najważniejszych punktów należy konferencja połączona ze strefą wystawienniczą.
14: Chcieliśmy apetyty pobudzić tym, żeby pokazać, jak faktycznie to wygląda w locie i też zmotywować wszystkich do tego, żeby dyskutowali o tym, co zobaczyli.
7: Podkarpacie chce rozwijać tę branżę także infrastrukturalnie, bo pod Mielcem powstaje Centrum Certyfikowania Dronów. Marcin Starzec, TOK FM.
10: Rządzący nie zrealizują swojej wyborczej obietnicy dotyczącej likwidacji Funduszu Kościelnego.
9: To ci niespodzianka. Fundusz to w tym roku 272 miliony złotych z budżetu państwa. Środki te przeznaczone są głównie na składki ubezpieczeniowe osób duchownych. Maciej Kluczka.
15: Likwidacja funduszu i zastąpienie go na przykład odpisem podatkowym miało być realizacją postulatu rozdziału kościoła od państwa. Przygotowano propozycje, ale większości i woli do ich przyjęcia nie ma. Wynika z wypowiedzi rzecznika rządu Adama Szłapki, który był gościem TOK FM.
16: Ustawa w tej sprawie trafi? Do
17: Jezu, ja też bym... Moim zdaniem jeszcze nie jest zakończona do tego stopnia, że akurat kwestia funduszu kościelnego, mimo że to jest hasło, które brzmi dobrze na sztandar rozdziału kościoła od państwa, nie jest rzeczą najbardziej fundamentalną, tak, bo tu jest... naprawdę chodzi o świadczenie emerytalne.
15: Jak donosi TVN24, temat pojawił się też na posiedzeniu rządu. O likwidację funduszu kościelnego miała pytać ministra Agnieszka Dziemianowicz-Bąk z Lewicy, a w odpowiedzi usłyszała, że do likwidacji nie dojdzie i że w sumie fundusz finansowany wprost z budżetu kosztuje państwo mniej niż odpis podatkowy. Maciej Kluczka, TOK FM.
10: Są Sąd Rejonowy w Wolsztynie w Wielkopolskiem uznał winę oskarżonych w sprawie utonięcia harcerza w jeziorze Ośno.
9: 21-letni wychowawca drużynowy Marek G. usłyszał karę jednego roku pozbawienia wolności, a 19-letni ratownik WOPR-u 10 miesięcy więzienia. Obie kary w zawieszeniu na 3 lata.
10: Do tragedii doszło w trakcie ubiegłorocznych wakacji w miejscowości Wilcze w powiecie wolsztyńskim nad jeziorem Ośno, jak wspomniałam. Tam odbywał się zorganizowany przez ZHR okręg dolnośląski obóz harcerski. Nastolatek był uczestnikiem obozu. W nocy podejmował próbę. Miał zdawać na stopień ćwika.
9: No i teraz ta próba polegała na przepłynięciu wpław jeziora w nocy w pełnym umundurowaniu oraz obuwiu na odcinku, uwaga, 0,5 kilometra. Harcerz tej próby nie przeszedł.
10: Ponad 200 tysięcy irackich cywilów oraz 4,5 tysiąca amerykańskich żołnierzy. Tyle osób zginęło w Iraku po inwazji w 2003 roku.
9: Dzisiaj Amerykanie zakończyli misję w tym kraju, co, jak podkreślają komentatorzy, umocni w nim wpływy Iranu. Tomasz Orchowski.
1: Premier Iraku Ali Az-Zaidi z zadowoleniem przyjął opuszczenie swojego kraju przez Amerykanów. Nazwał to nową erą suwerenności, ale komentatorzy zwracają uwagę, że wycofanie się USA z Iraku wzmocni tam proirańskie milicje, co będzie dla Stanów problematyczne w kontekście trwającej wojny z Teheranem. To z terytorium Iraku zaatakowano kluczowy saudyjski ropociąg wschód-zachód, co doprowadziło do wzrostu cen ropy. Premier Az-Zaidi obiecuje, że po wyjściu Amerykanów proirańskie milicje każą irackim władzom broń albo broń ta będzie kontrolowana przez państwo, ale to nie będzie łatwe, rzecznik jednej z takich milicji podkreśla. Obecnie frakcje te są bardziej niż kiedykolwiek zaangażowane w ochronę suwerenności i interesów Iraku, ponieważ rozumieją znaczenie posiadanej przez siebie broni. Eksperci obawiają się też, że wycofanie się Amerykanów może doprowadzić do odrodzenia się tak zwanego państwa islamskiego. Amerykanie byli w Iraku w latach 2003-2011. Po 3 latach wrócili, żeby stanąć na czele koalicji walczącej z ISIS. W Iraku pokonano je prawie dekadę temu, ale amerykańskie siły zostały na miejscu. Decyzję o całkowitym wycofaniu podjął w 2024 roku Joe Biden. Administracja Trumpa jej nie wstrzymała. Amerykanie mieli czas na wycofanie się do dzisiaj. Tomasz Rzkowski, TOK FM.
10: Rosyjscy żołnierze odbierają mieszkańcom oleszek, żywność zrzucaną przez armię ukraińską za pomocą dronów, a posiadanie produktów niepochodzących z Rosji może być powodem zatrzymania.
9: Sytuacja w okupowanych przez Rosję oleszkach w obwodzie chersońskim jest katastrofalna.
10: Według danych misji monitorującej ONZ do spraw praw człowieka do miejscowości długi czas nie docierały dostawy żywności. Mieszkańcy, w tym dzieci, głodują. Dochodzi też do zaginięć ludzi.
9: Oleszki leżą około 4 km od Chersonia na lewym okupowanym przez Rosję brzegu Dniepru. Według doniesień drogi prowadzące do miasta są zaminowane. Nad miejscowością stale operują rosyjskie drony, co dodatkowo utrudnia opuszczenie miasta.
10: A miasto zostało zajęte przez wojska rosyjskie w pierwszych dniach pełnoskalowej inwazji w lutym 2022 roku. W czerwcu, rok później, zostało ono zalane w następstwie zniszczenia przez Rosjan zapory w Nowej Kachowce. Resort klimatu zapowiada zmiany w systemie kaucyjnym. Modyfikacje mają być odpowiedzią na pierwsze doświadczenia z funkcjonowania systemu.
9: A system, jak wynika z danych resortu, objął już dziesiątki tysięcy punktów zwrotu. Po roku działania Polacy zwrócili około 5 miliardów opakowań. Szymon Kępka.
4: Sieć punktów, w których można oddać butelki i puszki, rozrosła się do ponad 65 tysięcy miejsc. Zdecydowana większość zwrotów odbywa się za pomocą automatów kaucyjnych, to około 90% wszystkich zwrotów. Jedną z zapowiadanych zmian jest rozszerzenie systemu o szklane małe opakowania po napojach, mówi ministra klimatu Paulina Henik-Kloska.
18: Będziemy faktycznie w ciągu najbliższych 2 miesięcy występować o wpis do wykazu prac rządu. Projekt wstępny, przemyślany, jest gotowy do omówienia. W nim 2 komponenty. Pierwszy to oczywiście rozszerzenie systemu kaucyjnego o tak zwane małpki, czyli małe szklane opakowania. Tego chcą obywatele. Ponad 60% osób chce, by małpki znalazły się w systemie kaucyjnym.
4: Zmienić ma się także termin wykorzystania bonów otrzymywanych przy zwrocie opakowań. Obecnie bon ważny jest przez 30 dni, a Ministerstwo Klimatu chce wydłużyć ten okres do 90 dni. Ma to ułatwić korzystanie z systemu osobom, które nie chcą albo nie mogą wykorzystać bonu przy najbliższych zakupach. Szymon Kępka, TOK FM.
10: Sztaby Łukasza Gibały i Moniki Piątkowskiej przepychają się w sprawie debaty.
9: Wygląda jednak na to, że ustaliły, że przed drugą turą wyborów prezydenta Krakowa będzie tylko jedna debata i dojdzie do niej najprawdopodobniej 8 października o godzinie 18. Ale gdy spojrzeć w szczegóły, no to są sporne.
10: A w TOK 360 pytamy, czy krakowski półmaraton stanie mieszkańcom miasta na drodze do urn. Jeden z największych biegów w mieście będzie się odbywał dokładnie w tym samym dniu, co druga tura wyborów na prezydenta miasta.
9: W części Krakowa trzeba będzie więc liczyć się z utrudnieniami w dotarciu na przykład samochodem do lokali wyborczych. Katarzyna Młynarczyk.
5: Miasto wytypowało 33 lokale wyborcze, do których dojazd może być czasowo utrudniony. Zamknięcia ulic zaczną się od 9, ale kolejne odcinki trasy mają być otwierane zaraz po przebiegnięciu ostatnich zawodników. Pieszo do wszystkich komisji będzie można dotrzeć przez cały dzień, przekonuje Sławomir Farbaniec z Zarządu Infrastruktury Sportowej.
8: Gorąco zachęcamy do tego, aby głosować poza czasem półmaratonu, wtedy unikniemy ewentualnych niedogodności.
5: Organizatorzy podkreślają, że termin półmaratonu był ustalony dużo wcześniej.
8: Nasza organizacja już była na bardzo zaawansowanym poziomie. Powstały m.in. medale, trwa produkcja koszulek.
5: Dlatego mieszkańcy rejonów znajdujących się przy trasie dostaną do skrzynek ulotki z informacją o utrudnieniach i godzinach, w których najlepiej zaplanować dojazd do komisji.
9: Katarzyna Młynarczyk, dzięki wielkie.
10: Lalkomania wchodzi w decydującą fazę.
9: Po serialu Netflixa dziś na ekrany w całej Polsce trafia fabularna adaptacja powieści Bolesława Prusa z Marcinem Dorocińskim i Kamilą Urzędowską w rolach głównych.
10: Między nami nie ma żadnej rywalizacji, zapewnia reżyser fabuły Maciej Kawalski i podkreślam, cieszę się z tak dużego zainteresowania lalką.
19: Czasami spotykam się z takim twierdzeniem, że to jest jakiś wyścig, że to jest jakiś konflikt, a jakoś zupełnie w ten sposób tego nie odbieram. Mam wrażenie, że w lodziarni lody czekoladowe nie walczą z truskawkowymi. To jest po prostu kolejny wybór. Można spróbować jednych, można spróbować drugich, można spróbować i tych, i tych. Każda opcja jest dobra, więc myślę, że taki przepis na udaną jesień to jest zobaczyć jedną lalkę, zobaczyć drugą i jeszcze sięgnąć po powieść.
9: W filmie gra plejada gwiazd polskiego kina, zadbano o każdy szczegół. Twórcy zapewniają, daliśmy z siebie wszystko, żeby dostarczyć widzom dobrej, jakościowej rozrywki. To jest TOK 360, 16.16, o 16.20 informacje TOK FM, a po nich najważniejsze informacje ekonomiczne i Wojciech Kowalik.

0: Autopromocja.
1: Kiedy nadciąga burza, jesteśmy w swoim żywiole. Nie obawiamy się skandalu. Afera to nasz chleb powszedni. Wszystkie te polityczne sprawy, czasem sprawki, bierzemy na tapet. Rozkładamy na czynniki pierwsze. Drążymy bez tchu do dna. Poranek TOK FM. Do usłyszenia od 7. Karolina Lewicka.
0: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Autopromocja.
2: Reklama.
3: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
4: Znasz składniki włoskiego Bella Vita?
5: Nie, jakie to składniki?
4: Codziennie nowy kierunek. Prawdziwie włoskie smaki i rej z liniami Costa.
5: To naprawdę brzmi jak La Bella Vita.
4: Poczuj prawdziwe włoskie La Bella Vita z Costa Cruises. Zarezerwuj rejs do 5 listopada. Wybierz cel podróży. Od Morza Śródziemnego po Wyspy Kanaryjskie i skorzystaj z naszych ofert specjalnych. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu/pl. Costa. Żyj La Bella Vita.
6: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
7: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
8: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
7: Mhm, dokładkę rabatu.
6: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
9: Janie, skarpeta na pieniądze.
10: Się rozpadła.
9: Noż do 100.
10: Nie do 100, tylko do 1000 zł wygranej. Płać blikiem, uruchom zwrotnicę Blika i graj o pieniądze na zakupy.
11: Zarejestruj się na zwrotnicablika.pl.
12: Blik. Marian, jakaś taka, wiesz, sedna się zrobiłam.
13: To co, kawusi?
14: Zrobię ci taką pyszną z nowego ekspresu.
12: No, tego z Media Expert.
14: No tak.
15: Świętujemy Dzień Kawy w Media Expert. De'Longhi, Siemens, Jura, Saeco i wiele innych znajdziesz w super niskich cenach. A do ekspresów w promocji otrzymasz nawet 8 kg kawy w prezencie. Więcej w sklepach Media Expert, aplikacji i na mediaexpert.pl. Media Expert dalej
2: masz. Reklama.
0: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
16: 16:20, Kacper Sikorski.

0: gdzie brakuje nauczycieli i niekiedy sprzętów, przepełnieniem klas i innymi trudnościami. Na Lubelszczyźnie znów zawyją syreny. Mieszkańcy powiatu kraśnickiego otrzymali już alerty Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Ćwiczenia z wykorzystaniem syren odbędą się jutro w godzinach od 10 do 12. Służby apelują o zachowanie spokoju.
1: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
2: No to inflacja podskoczyła. 16:21. Jak zwykle o tej porze przed Państwem Wojciech Kowalik.
3: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska, oferujący rozwiązania dla bankowości korporacyjnej i inwestycyjnej. Sponsorem programu jest Konfederacja Lewiatan, organizator Europejskiego Forum Nowych Idei 14-16 października, Sopot.
4: Sponsorem programu jest dystrybutor złota inwestycyjnego, Mennica Apart.pl.
5: Ekonomia 360, Wojciech Kowalik. Inflacja wrzuciła wyższy bieg. Ceny w kończącym się wrześniu przyspieszyły do 4% rocznego wzrostu, przede wszystkim przez paliwa, droższe o ponad 9% w porównaniu z sierpniem oraz 40% w skali roku. Drożeje też energia przez pelet, gaz płynny i węgiel. Kończy się też dobry w tym roku czas, w którym taniała żywność i w ten sposób amortyzowała w portfelach coraz droższe paliwa. Na szczęście te drogie paliwa jeszcze nie filtrują się szeroko do innych cen, mówił w południowym EKG Adam Antoniak, ekonomista banku ING.
6: Nic nie wskazuje na to, żeby rzeczywiście ten wzrost cen miał szerzej zakrojony charakter, czyli na razie te koszty nie są przenoszone na inne produkty i usługi. Oczywiście to ryzyko cały czas istnieje, to znaczy im dłużej będziemy mieli do czynienia z podwyższonymi cenami energii, no tym większe prawdopodobieństwo, że te ceny będą musiały gdzieś tam znaleźć odzwierciedlenie po prostu w kosztach funkcjonowania firm i ostatecznie w cenach. Na razie tym czynnikiem, który to trochę ogranicza, jest jednak bariera popytu, to znaczy tempo wzrostu wynagrodzeń spowalnia, więcej wydajemy na paliwa i trochę mniej zostaje w tym przeciętnym statystycznym portfelu na inne wydatki, więc trudność w podnoszeniu cen myślę, że jest w tej chwili większa niż w poprzednim epizodzie podwyższonej inflacji.
5: Ekonomiści prognozują, że w kolejnych miesiącach inflacja będzie dalej rosła, nawet w okolice 4,5 lub 5%. Minister finansów wyklucza kosztowne prezenty wyborcze przed przyszłorocznymi wyborami ze względu na stan publicznej kasy. Problem tylko w tym, że może być do takich prezentów zmuszany, mówił w porannym EKG Ignacy Morawski, główny ekonomista Pulsu Biznesu.
7: Jakieś obietnice będą, ale wydaje mi się, że wiarygodność tych obietnic będzie niska. Na pewno minister finansów będzie protestował. Jak sobie porównamy podatki w Polsce dochodowe z innymi krajami rozwiniętymi, to one są dużo niższe w Polsce. Ogółem wydajemy jako państwo w relacji do naszych dochodów do PKB ponad 50% w relacji do PKB, a z podatków zbieramy poniżej 40%. I teraz rzeczywiście, no, tak jak mówi minister finansów, to jest trochę magiczne myślenie, że da się to długo utrzymać. On też wczoraj udzielił wywiadu agencji Bloomberg, mówiąc, że już nie ma żadnych nowych wydatków na przyszły rok, czyli próbuje gdzieś ten szlaban postawić. No tylko to jest jeden minister finansów, który trzyma ten taki rachityczny szlaban, a na ten szlaban pędzi zgraja polityków, którzy mają zupełnie inną wizję tego, co należy robić. Więc czy on to utrzyma? Wydaje mi się, że nie. To znaczy, że jakieś jednak cały czas będziemy obserwować próby zwiększenia wydatków albo zmniejszenia podatków w Polsce.
5: Rząd w swojej strategii zarządzania długiem przyznaje, że w 2028 roku przekroczymy próg ostrożnościowy w publicznej kasie i w takim przypadku od 2030 roku będzie trzeba mocniej zacisnąć pasa. Cena diesla przekroczyła już 9 zł za litr, co szczególnie dotyka firm transportowych. Kierowcy ciężarówek mówią naszym reporterom, że płacą za tankowanie nawet o kilka tysięcy więcej niż jeszcze kilka miesięcy temu.
8: Zbiornik 1000 litrów to jest 9 tysięcy. To jest o 2,5 tysiąca więcej, 3 tysiące. To jest kosmos.
9: Wzrosła cena paliwa, przez co wzrósł transport paliwa. Z kolei znowu wzrosła cena paliwa, bo wzrósł transport paliwa i to tak w koło.
5: Ciężarówka średnio spala do 40 litrów na 100 kilometrów, a jesienią i zimą, czyli gdy robi się chłodniej, spalanie zdecydowanie wzrasta. A kiedy kierowcy łapią się za głowy przy dystrybutorach, wkrótce będziemy się łapać za głowy, kupując bilet na samolot. Paliwo lotnicze.

0: lotnicze bije rekordy. W tym roku zdrożało już 2-3-krotnie, a przewoźnikom kończą się kontrakty na tańszą kerozynę i wkrótce będą ją kupować po rynkowych cenach i będą musieli przerzucić to na pasażerów.
1: Nie ma już gdzie ciąć, nie ma już gdzie subsydiować, no i te podwyżki są, wydaje się, nieuniknione w obecnej sytuacji.
0: Prezes Ryanaira największej niskokosztowej linii w Europie nie gryzie się ostatnio w język i stawia sprawę jasno. Przyszły rok w lotnictwie będzie wyraźnie droższy, a razem z tym idą cięcia siatek połączeń, mówił w popołudniowym EKG Mariusz Piotrowski, ekspert rynku lotniczego portalu flyforfree.pl.
1: Padła tam deklaracja o podwyżkach rzędu 15, nawet 20%, no co wydaje się też dosyć optymistycznym wariantem.
2: To kiedy te wzrosty cen mogą się zacząć? Czy one już się zaczynają?
1: Powoli widzimy, że coś faktycznie zaczyna się dziać, natomiast no, linie lotnicze stoją teraz przed takim jakby wyborem, albo podnosimy ceny biletów, albo tniemy oferowanie. W tej chwili linie wybierają mniejsze zło, czyli to jakby cięcie oferowania. Myślę, że wzrosty zaczniemy pewnie widzieć na początku przyszłego roku, jeżeli chodzi o te ceny biletów na przyszłoroczny sezon letni, czyli powiedzmy na loty od końca kwietnia, maja. Pewnie zaufałbym szefowi Ryanaira i rozważyłbym szukanie ofert na przyszłoroczne wakacje już tej jesieni.
0: Jak dodawał ekspert, część podwyżek przewoźnicy poukrywają w droższych usługach dodatkowych, bagażu, wyborze miejsca czy pierwszeństwie wejścia na pokład. 1,5 miliona mężczyzn figuruje w rejestrach dłużników, a ich łączne długi przekraczają 55 miliardów złotych, podaje w Dniu Chłopaka Biuro Informacji Gospodarczej Infomonitor. Mężczyźni przede wszystkim zalegają z alimentami, mandatami i rachunkami za media i czynsz, a daleko później są zobowiązania kredytowe wobec banków. Choć w ciągu ostatniego roku liczba zadłużonych mężczyzn w rejestrach zmniejszyła się o ponad 50 tysięcy. 4,36 zł, tyle kosztuje dziś euro, frank po 4,60, dolar 3,83, a funt po 5,10.
3: Sponsorem programu był Erste Bank Polska, oferujący rozwiązania dla bankowości korporacyjnej i inwestycyjnej. Sponsorem programu była Konfederacja Lewiatan, organizator Europejskiego Forum Nowych Idei 14-16 października, Sopot.
4: Sponsorem programu był dystrybutor złota inwestycyjnego, mennica-apart.pl.
5: Dwadzieścia 16:28, Adam Ozga, a gościem TOK 360 jest Mirosław Maj z Fundacji Bezpieczna Cyberprzestrzeń i Centrum Cyberbezpieczeństwa AGH. Dzień dobry.
6: Dzień dobry.
5: Maj doktor, to pamiętamy, bardzo szeroki wyciek, który dotknął co drugiego Polaka praktycznie, dane medyczne. Medyk, Enelmed, firma fakturownia, to wczoraj wieczorem, dzisiaj rano się o tym dowiedzieliśmy. Były też kłopoty z częścią usług portalu biznes.gov.pl dzisiaj rano. Nie wiem, czy to jest związane akurat z cyberatakiem, ale mam wrażenie, że tych cyberataków, które docierają do przestrzeni medialnej, które dotykają nas, mnie, naszych słuchaczy, jest coraz więcej. To jest złudzenie czy fakt?
6: To jest fakt i w ogóle chyba też tak trochę jest, że każdy z tych przypadków, o których pan redaktor wspomniał jeszcze kilka lat temu, to byśmy omawiali jako oddzielne przypadki, bardzo interesujące, warto się zatrzymać, może parę minut nawet podyskutować, a dzisiaj ciurkiem je wymieniamy i za chwilę, niestety pewnie jutro albo pojutrze, kolejną paczkę będziemy wymieniali i nastąpiło takie trochę już, bym powiedział, zaciemnienie obrazu sytuacji, to znaczy powoli przestajemy się przejmować, no taki wyciek jak MyDR, tak, no to jest olbrzymi wyciek, tak, i po prostu...
5: I strasznie wrażliwych danych
6: i parę lat temu to by był wyciek, o którym pewnie byśmy rozmawiali przez co najmniej kilka dni na wszystkich antenach, wszystkich mediów w Polsce, a dzisiaj pewnie są takie, które w ogóle nie odnotowały tego albo zadowoliły się z dawkową informacją, jest tego bardzo dużo.
5: A może to jest nowa rzeczywistość po prostu?
6: To jest nowa rzeczywistość, tak,
5: do niej przywykliśmy.
6: To jest absolutnie nowa rzeczywistość i to w ogóle... jest też związane z tym, że my się... Nasz taki paradoks może polegać na tym, że my o tym się często dowiadujemy, bo część z tych ataków jest spektakularnych. wszyscy się dowiadują, ale część jest takich, o których dowiadujemy się, bo na przykład ktoś, kto jest poszkodowany, jest zobowiązany zgłosić to do odpowiednich organów powołanych w Polsce do tego, czy do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, czy do struktur związanych z Krajowym Systemem Cyberbezpieczeństwa i wtedy też w różny sposób się o tym dowiadujemy, bo trzeba pamiętać, że można jakby zgrubnie podzielić te ataki na takie spektakularne, o których wszyscy wiedzą, bo sama ich natura o tym mówi, jak wyciek danych, albo ataki takie prowadzące, nazywane DDoS-em, prowadzące do blokady serwisu na przykład. Wszyscy wiedzą, że serwis jest niedostępny, ale jest pełno ataków, które są ukryte, bo są atakami na przykład cyberszpiegowskimi, o których nikt nie wie, a spółki, które dzisiaj już mamy, liczymy w Polsce w dziesiątkach tysięcy, a niektórzy mówią, ja się zgadzam, że już przekroczyło ponad 100 tysięcy spółek, które są objęte w tej chwili regulacjami związanymi z nowelizacją ustawy o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa z kwietnia tego roku. Pewnie teraz jest gorąco w tych firmach, bo do 3 października jest zgłoszenie tego faktu.
5: Zgłoszenie faktu...
6: Że jestem takim podmiotem, który musi się zająć na poważnie cyberbezpieczeństwem.
5: A co to znaczy w tym wypadku zająć się na poważnie cyberbezpieczeństwem?
6: To trzeba by było zajrzeć i byśmy musieli pewnie taką dwugodzinną audycję zrobić, opowiadać o tym, jak wygląda checklista tego, czym się należy zająć na podstawie właśnie ustawy i rozporządzeń.
5: Bez odpowiedniego człowieka tak. Się nie obejdzie.
6: Nie obędzie się i to oczywiście też jest problem, no bo jak mówimy o instytucjach liczonych, nie wiem, 150 tysięcy, to jakbyśmy chcieli sobie teraz przemnożyć przez nawet bardzo małe zespoły, które miałyby się w tych instytucjach tym zająć, to zaraz zaczniemy zahaczać o miliony. I to oczywiście nie jest możliwe. Tak fizycznie nie jest możliwe, żebyśmy mieli tylu specjalistów w Polsce. Więc w tej chwili to jest cały, bym powiedział, budowanie całego ekosystemu powiązań i rozwiązań tego, jak cyberbezpieczeństwo do całej gospodarki, no bo to całej gospodarki dotyczy, tak? Wszystkich, nie tylko gospodarki, ale na przykład uczelni, tak? O czym dzisiaj rozmawialiśmy też na forum cyberbezpieczeństwa w Warszawie, to wszystko, tych wszystkich instytucji to dotyczy.
5: No dobra, ale to skoro brakuje specjalistów, no bo po prostu nie da się tego obsadzić, przynajmniej na zasadzie jeden człowiek, jeden etat, to jak to rozwiązać?
6: To są różne modele.
5: Outsourcować, tak?
6: Różne modele, na przykład właśnie o wspomniane tutaj już dzisiaj konferencji w Warszawie, która się odbywa, gdzie prezentowaliśmy na przykład wynik ciekawego projektu SOCER, który Akademia Górniczo-Hutnicza Centrum Cyberbezpieczeństwa koordynowała, międzynarodowy projekt, 5 krajów, 9 instytucji i tam na przykład wydano coś, co się nazywa toolboxem. I tam jest opisane, jak podchodzić do tej sprawy właśnie. To znaczy, kiedy sobie pozwolić i kiedy warto zainwestować we własne centrum, jakie są warunki do spełnienia, żeby to zadziałało, kiedy zastosować model federacyjny. Myślę, że bardzo interesujący w środowisku akademickim, które charakteryzuje się dużą niezależnością poszczególnych ośrodków akademickich albo wręcz departamentów rozumianych na przykład jako wydziały na uczelniach, na uniwersytetach, a kiedy zupełnie to outsourcować, jeżeli tak musimy zrobić, a jak też zastosować jakiś model, proces ewolucji tego, tak? Bo to nie jest jeden model na zawsze.
5: Te uczelnie nam już 2 razy wróciły w trakcie rozmowy, one też są celem cyberataków?
6: Ja myślę, że nie chcę wywoływać wilka z lasu, ale myślę, że uczelnie w większym stopniu niż przypuszczamy są celem ataków.
5: Bo tam jest wiedza.
6: Bo tam jest wiedza, tam jest własność intelektualna, tam jest praca nad rozwiązaniami typu dual use, czyli podwójnego zastosowania, na przykład w świecie cywilnym i w świecie wojskowym. I tam pracuje pełno specjalistów, którzy biorą udział w najważniejszych projektach dotyczących bezpieczeństwa dowolnego kraju. Bo wiadomo, że takie funkcje pod tytułem jestem profesorem, doktorem, pracownikiem uczelni, plus jestem specjalistą w bardzo ważnym projekcie dla bezpieczeństwa kraju, to jest normalność, że to łączymy, więc łatwiej jest takiego specjalistę zaatakować w sieci uczelnianej z natury otwartej, różnorodnej, obniżonej czasami ze względu na tą otwartość i mnogość ludzi o różnym charakterze, studenci, profesorowie, goście, tak, przewijający się przez infrastrukturę uczelni. Łatwiej jest tam zaatakować wykorzystywać niż na przykład w najbardziej strzeżonych elementach infrastruktury związanych na przykład z obronnością.
5: Ale rozumiem, że jeszcze możemy nie być świadomi skali tego zagrożenia.
6: Możemy nie być świadomi, bo wspominaliśmy sobie o różnych atakach. Tutaj ataki są spektakularne i wszyscy o nich słyszymy, bo nastąpił wyciek i nie da tego się ukryć. Nastąpiła blokada serwisu, nie da się tego ukryć, ale też drugi charakter to jest nastąpiła kradzież danych, kradzież wartości intelektualnej i chce się to ukryć. To znaczy atakujący nie jest zainteresowany tym, żeby wszyscy nagle o tym wiedzieli i to ukrywa. A straty są realne w momencie, kiedy to się stanie.
5: Bardzo dziękuję. Mirosław Majs, Fundacji Bezpieczna Cyberprzestrzeń i Centrum Cyberbezpieczeństwa AGH był gościem TOK 360. Dziękuję. O cyberbezpieczeństwie jeszcze po godzinie 18 w TOK 360. Na razie 16.36. O 16.40 informacje TOK FM. Po informacjach o tym, że nieprawomocną na razie decyzją sądu, ale Marcin Romanowski, były wiceminister sprawiedliwości, może liczyć na list żelazny.
7: Reklama.
8: A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
9: Na przykład Motorola Edge 60 Pro. Pamięć 512 giga. Teraz za 1799 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2199. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
8: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
10: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
11: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
12: Octavia Superb Karoqui Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
11: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
13: Skoda.
14: Posterunkowy? Cezary. Dostałem wezwanie w sprawie przetrzymywania.
13: Kogo?
14: Pustych szklanych słoików, które od lat okupują tę szafkę.
13: Czaro, żony nie będziesz kontrolował.
14: Edytko, ogólnopolski dzień segregacji szkła zobowiązuje. Proszę otworzyć szafkę. Szklane słoiki, butelki, opakowania po kosmetykach i perfumach. Wszystko puste. Do zielonego pojemnika. Raz, dwa.
13: Tak, jest posterunkowy Cezary.
14: No, więcej na szkłomazgon.pl.
13: Zachęca Rekopol i my, Edyta Pazura.
14: I Cezary Pazura.
15: Tato, patrz jaki kolos. Ciekawe, czy zmieści się w porcie.
16: Tak, synu. Dzięki zakończonej inwestycji największe statki na Bałtyku mogą zawijać do Gdyni.
15: O, wielka sprawa.
16: Największa. Informujemy o zakończeniu realizacji projektu pogłębianie toru podejściowego i akwenów wewnętrznych portu Gdynia etapy 1 i 3 oraz przebudowa nabrzeży w porcie Gdynia etapy 2 i 3. Pogłębienie akwenów portowych oraz przebudowa nabrzeży to inwestycje o strukturalnym znaczeniu dla Polski i europejskich sieci transportowych. Projekt ze wsparciem Unii Europejskiej ze środków Funduszu Spójności w ramach programu operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Wysokość dofinansowania to 273 miliony złotych.
17: Kategoria trawienie. Po jednej nutce. Ciężko na żołądku. A teraz? Uczucie pełności. Dobrze. I ostatni. Gazy. Świetnie. A co można na to zaradzić?
18: Najlepiej zastosować Travisto.
19: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm.
20: Długie jesienne wieczory? W Empiku mamy na to sposób. Teraz na Empik.com wciągające książki kupisz w pakietach 2 za 40 lub 50 zł. Do tego do 40% rabatu na wybrane produkty do domu i ogrodu. Idealne do stworzenia przytulnej przestrzeni. Oraz do 40% zniżki na wybrane artykuły sportowe do aktywnego treningu bez wychodzenia z domu. W tym bieżnie, rowery stacjonarne, akcesoria do fitnessu i wiele innych. Empik. Witaj w klubie.
21: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
22: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
21: A no to w Media Expert.
23: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG. 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2299 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
0: Czy byłeś już dzisiaj w Biedronce? Mleko UHT 3,2% za złote 49 czeka na ciebie.
1: Do środy z kartą Moja Biedronka. Mleko UHT 3,2% Mleczna Dolina 1 litr. Złoty 49 za każdą sztukę przy zakupie 6 sztuk. Limit dzienny 12 sztuk na kartę.
2: Spotkajmy się w Biedrze. Reklama.
7: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
24: 16.40, Kacper Sikorski, zapraszam na informacje TOK FM. Sekretarz generalny NATO Mark Rutte powiedział, że nie ma ryzyka użycia broni jądrowej przez Rosję przeciwko państwom bałtyckim. Władimir Putin wie, że nigdy nie wygra z NATO, zaznaczył Rutte. Zacytował również polskiego szefa MSZ Radosława Sikorskiego. Jak podkreślił, w odpowiedzi na każde zagrożenie hybrydowe zrobimy dla Ukrainy więcej, a nie mniej. Notowania paliw wyraźnie przekroczyły poziom 8 i 9 zł. Tak wysokich cen na stacjach jeszcze nie było, wskazali analitycy portalu epetrol.pl. Średnia cena benzyny 95 wzrosła o 20 groszy do 8 zł. 19 groszy za litr, a diesla o 16 groszy do 9 zł. 14 groszy na litrze. Desygnowany na premiera Rumunii Siegfried Muresan przegrał głosowanie nad wotum zaufania w parlamencie. Nie udało mu się osiągnąć 233 głosów potrzebnych do stworzenia rządu. W głosowaniu wzięło udział tylko 197 posłów.
7: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
5: Adam Ozga, gościnią TOK 360 jest dr Hanna Gajewska-Kraczkowska, adwokatka, była wykładowczyni Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Dzień dobry.
25: Witam panie redaktorze, witam państwa.
5: Sąd okręgowy wydał byłemu wiceszefowi Ministerstwa Sprawiedliwości Marcinowi Romanowskiemu list żelazny. Decyzja jest nieprawomocna. Sąd, jak relacjonuje obrońca posła Prawa i Sprawiedliwości, który jest ścigany w sprawie nieprawidłowości w Funduszu Sprawiedliwości i ukrywa się przed polskim wymiarem sprawiedliwości, mecenas Bartosz Lewandowski. Decyzja jest nieprawomocna. Sąd uchyli też tymczasowy areszt wobec Romanowskiego od momentu ewentualnego uprawomocnienia się tego orzeczenia o wydaniu listu żelaznego. Sąd z kolei uznał, że lepszą decyzją będzie wydanie listu i wyjaśnienie sprawy niż opieranie się na dotychczas nieskutecznych metodach. Powiedzmy pokrótce, jak działa list żelazny, żebyśmy wszyscy wiedzieli, ile mamy tutaj wiedzy filmowej, a ile faktycznej.
25: No, ja muszę powiedzieć, że jak się mówi o liście żelaznym, to trzeba sięgnąć do średniowiecza. To brzmi trochę śmiesznie, ale to była zawsze prerogatywa monarchy. To się nazywało salvus conductus, mianowicie negocjatorzy w jakichś umowach międzypaństwowych, o ile wtedy były państwa, czy wielcy kupcy otrzymywali gwarancję od monarchy, że przejadą przez jego terytorium, a nawet dostawali osłonę militarną, czyli konwój rycerzy, żeby przejechać bezpiecznie.
5: To tutaj w roli monarchy Sąd Okręgowy w Warszawie.
25: Otóż właśnie. No i chyba lepiej, dlatego że mamy do czynienia z listem żelaznym. Pierwszy przypadek, o którym ja wiem z literatury, to był list żelazny Diana Husa. To był początek XV wieku, z którego Zygmunt Luksemburski się nie wywiązał, bo jak wiadomo, Hus, mając list żelazny, no jednak został spalony. Potem 100 lat później był list żelazny dla Lutra, ale jemu się udało. Wielkim producentem listów żelaznych był Ludwik XIV, o którym możemy powiedzieć wszystko, tylko nie to, że był monarchą demokratycznym, prawda? I potem to jakoś weszło do kodeksu postępowania karnego i w naszym systemie prawnym istniało to w kodeksie roku 32, 69, istnieje dalej, natomiast była to zawsze instytucja absolutnie marginalna, dlatego że ona wymagała od oskarżonego, który przebywał za granicą, przyjechania do Polski, to jest okej, ale zakazu opuszczania kraju. Czyli, i tak jest w tej chwili, pan Romanowski, jeżeli otrzymał list żelazny, to musi spełnić dwa warunki. Po pierwsze, przyjechać do Polski, po drugie, wyznaczyć w Polsce stałe miejsce pobytu w taki sposób, że będzie pod kontrolą i na każde wezwanie organu ścigania. Więc to jest wybór dla wielu oskarżonych niesłychanie trudny.
5: A jeżeli by się na przykład nie stawił, to co? Do aresztu?
25: Dobrze. Odbieramy, znaczy uchylamy list gończy i areszt oczywiście. Tylko w przypadku Romanowskiego, ale nie tylko Romanowskiego. Od momentu wejścia Polski do Unii, kiedy powstał europejski nakaz aresztowania, to właściwie list żelazny dla obywateli polskich, podejrzanych, oskarżonych, przebywających na terenie Unii, to ta instytucja nie była potrzebna, dlatego że europejski nakaz aresztowania działał niejako mechanicznie.
5: No tylko, że w tym wypadku Marcin Romanowski ukrywał się prawdopodobnie na Bałkanach.
25: Gdzieś.
5: Potem wygląda na to, ten wniosek o list żelazny został nadany z Naddniestrza. Naddniestrze to jest terytorium Mołdawii, ale nie kontrolowane przez Mołdawię, a przez Rosję, co być może całej sytuacji dodaje trochę smaku. Ja mam taką zagwozdkę związaną z listem żelaznym, że musimy tutaj zaufać komuś, kto, i to nie dotyczy tylko Marcina Romanowskiego, musimy zaufać komuś, kto bardzo mocno zdążył nadwyrężyć nasze zaufanie, uciekając przed wymiarem sprawiedliwości. I to w bardzo podejrzane miejsce. Tutaj już mówię o Marcinie Romanowskim.
25: My nie mamy stuprocentowej pewności. No moja wiedza, podobnie myślę jak wiedza pana redaktora, pochodzi głównie z enuncjacji prasowych, no ale oczywiście Naddniestrze Unią nie jest, Mołdawia Unią nie jest. I ja się zastanawiam nad jedną rzeczą, czy ta decyzja sądu, nie oceniając, jest nieprawomocna, nie była decyzją de facto racjonalną, dlatego że europejskim nakazem aresztowania, w przypadku gdyby pan Romanowski nie przebywał w Unii, my nie jesteśmy w stanie go sprowadzić. Ale w tej sytuacji, wierząc mecenasowi Lewandowskiemu, który przecież bez porozumienia z klientem wniosku o list żelazny by nie napisał, no to zakładamy, że on jednak się stawi, odpowie na pytania sądu, no i będzie jakimś, bo ja wiem, czynnikiem wyjaśniającym tę sprawę Funduszu Sprawiedliwości, która oby była wyjaśniona. Więc nie wiem, czy nie wydanie tego listu żelaznego, niech mi Sąd Okręgowy w Warszawie wybaczy, nie było jakimś takim aktem, no ostatecznym, nie powiem, że rozpaczy, ale racjonalnym aktem, żeby jednak tego człowieka ściągnąć.
5: No tak pobrzmiewają słowa rzeczniczki Sądu Okręgowego w Warszawie, sędzi Anny Ptaszek. Sąd uznał, że lepszą decyzją będzie wydanie listu żelaznego Marcinowi Romanowskiemu i wyjaśnienie sprawy niż opieranie się na dotychczas, nie da się ukryć, nieskutecznych metodach.
25: Działaniach. Ja muszę powiedzieć, przepraszam, że wchodzę w słowo, panie redaktorze, ale pani sędzia Anna Ptaszek jest świetnym i sędzią Sądu Okręgowego, bardzo doświadczonym i bardzo racjonalnym. I ja tutaj absolutnie się zgadzam z jej jakby tu przesłaniem, bo po prostu Sąd Okręgowy w Warszawie wybrał mniejsze zło. Nie twierdzę, że to jest decyzja, która zachwyci nie wiem, czytelników czy szeroką publiczność, ale ona jest racjonalna.
5: No ministra sprawiedliwości, prokuratora generalnego Waldemara Żurka nie zachwyciła, bo on mówi, jest dla mnie wielkim problemem, że w sprawie listu żelaznego dla Marcina Romanowskiego orzekał tak zwany neosędzia. Prokuratura też zapowiada zażalenie w tej sprawie i była generalnie temu listowi żelaznemu przeciwna.
25: No, to wiem. Natomiast wydaje mi się, że po zmianach kodeksu postępowania karnego sprzed kilku lat rola prokuratora w postępowaniu jurysdykcyjnym, gdzie panem procesu jest tak naprawdę sąd, a nie prokurator, jest nadmierna. Więc im mniej kompetencji dla prokuratora w tym zakresie, moim zdaniem, tym lepiej. Ja tu nie chcę recenzować ministra Żurka, prokuratora generalnego, ale jeśli mogę coś powiedzieć, będąc zupełnie poza tym procesem, to moim zdaniem jest to decyzja racjonalna i politycznie słuszna, choć sąd nie ma tutaj żadnych wskazówek politycznych. Ale jest tak, jeżeli panie Romanowski, skorzysta z tego listu, się stawi, to dobrze. Jeżeli pan się nie stawi, to jest zupełnie inna bajka.
5: Bardzo dziękuję. Dr Hanna Gajewska-Kraczkowska, adwokatka, była wykładowczyni Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, była gościnią TOK 360, jest 16:49. Adam Ozga, a gościem TOK 360 jest teraz Eryk Kłopotowski, pilot, ekspert rynku lotniczego. Dzień dobry. Dzień dobry, czy się słyszymy?
3: Tak jest, ja słyszę bardzo dobrze, dzień dobry.
5: Doskonale, ja też. Samolot Fly Dubai lecący z Dubaju do Tel Awiwu awaryjnie lądował w Tabuku w Arabii Saudyjskiej. Dane lotnicze wskazują, że podczas lotu samolot dwukrotnie gwałtownie tracił wysokość z około 10 tysięcy do 5 tysięcy metrów, następnie poniżej 4 tysięcy metrów. No i wygląda na to, że jeden z pilotów zaatakował drugiego i próbował przejąć kontrolę nad maszyną, żeby doprowadzić do katastrofy. Został obezwładniony, tak. Takie są relacje przez członków załogi. Szczęśliwie też tak się stało, że tym samolotem podróżowała inna załoga, która była przebazowywana i to ona doprowadziła do tego awaryjnego lądowania w Arabii Saudyjskiej. Wiem, że jest wcześnie na wyciąganie jakichkolwiek wniosków z tej sytuacji, ale gdy pan o niej usłyszał, to jaka była pana pierwsza myśl?
3: No tutaj myśli miałem bardzo, bardzo skłębione, przyznaję, i zdecydowanie jest za wcześnie, dlatego że już w tej chwili mamy różne informacje, które spływają. Dopóki nie będą one zweryfikowane, to trudno tutaj komentować. Początkowo mówiono o tym, że było trzech pilotów w kokpicie, jeden z Ukrainy, drugi z Rosji, trzeci z Omanu. Teraz mówi się, że kapitan był z Indii, więc zanim będzie...
5: Tak, a podejrzany pilot informacja, obywatel Omanu, to też wymaga jeszcze potwierdzenia.
3: To tutaj, dlatego ja chcę się wstrzymać i nie lubię bardzo spekulować w takich sytuacjach. Myślę, że nie będziemy musieli czekać na raport komisji, natomiast na pewno oficjalne oświadczenie ze strony władz, czy to Izraela, czy to Arabii Saudyjskiej,
5: jasne,
3: czy to Emiratów, powinniśmy zaczekać, żeby wiedzieć i mieć pełną świadomość. Natomiast no, jest to przerażająca sytuacja, w której tak szybko samolot traci wysokość i nabiera prędkości. I wyobrażam sobie, że pasażerowie przeżywali gigantyczny stres, z którym będą sobie musieli radzić przez wiele lat.
5: Do czego można porównać to szybkie zniżanie? Z 10 do 5 tysięcy metrów. Tam widziałem nawet takie relacje, że to w minutę. Chociaż to też pewnie wymaga weryfikacji.
3: To też wymaga weryfikacji. To byłoby nadzwyczajnie szybko. Myślę, że do bardzo szybkiego, gwałtownego takiego szarpnięcia przy zjeździe bardzo szybką windą, gdzie no, mamy wrażenie, że żołądek staje nam w gardle czy taki roller coaster, powiedzmy, to myślę, że to jest podobne wrażenie fizjologiczne. Do tego oczywiście dochodzi stres wynikający z tego, że absolutnie nie wiemy, co się dzieje, bo w normalnej sytuacji samolot tak się nie zachowuje i nawet kiedy wyłącza się jeden silnik, to opadanie jest bardziej kontrolowane i swobodniejsze niż takie zmuszanie maszyny do szybkiego obniżania i zwiększania prędkości, co dodatkowo zwiększa napięcia na płatowcu i całkowicie zmienia fizykę lotu.
5: Jakie są procedury, które chronią nas przed tego typu sytuacją? Lotnictwo jest przecież pełne procedur. No tu rozumiem, że one w jakiś sposób musiały zostać pokonane, no bo ktoś wniósł ostre narzędzie na pokład samolotu, ale mimo wszystko załogi przecież, no ten mężczyzna, który zaatakował, musiał przejść jakieś testy psychologiczne chyba.
3: Tak, lotnictwo stanowi, no ma taki trzon i cały czas jest poprawiane, jeżeli chodzi o zarządzanie załogami. Jest to Crew Resource Management, czyli CRM. Jest to ciągłe szkolenie załóg, ciągła komunikacja, ciągłe badanie i weryfikacje personelu lotniczego. Co więcej, na poprawę tej sytuacji w znaczący sposób wpłynęły wydarzenia z 2015 roku, kiedy to pilot linii Germanwings, który został sam w kokpicie, zablokował kokpit, uniemożliwiając wejście do niego i sprowadził samolot na ziemię w sposób katastrofalny, dokonując katastrofy i rozbijając się o Alpy. Wtedy zginęło ponad 100 osób, które były na pokładzie. Tamta tragedia doprowadziła do kolejnych zmian i popraw, jeżeli chodzi o współpracę, badanie i sprawdzanie ludzi pod kątem również zdrowia psychicznego i zapewnianie współpracy wewnątrz załogi pomiędzy pilotami. Także lotnictwo jest zabezpieczone, natomiast mówimy o bardzo, bardzo dużej grupie ludzi. Mówimy o tym, że kilka miliardów osób, kilka miliardów podróżnych korzysta z samolotów, to oznacza miliony osób zatrudnionych w lotnictwie. No i nie zawsze nie jesteśmy w stanie w 100% skontrolować absolutnie wszystkich i być świadomi ich intencji w każdym momencie ich życia.
5: Ale też myślę, że bardzo istotne są te dane, które pan przytoczył, bo one trochę unaoczniają skalę i rzadkość tego, kiedy jeden z członków załogi staje się zagrożeniem. Zresztą ja pamiętam media po tej katastrofie, o której pan opowiedział, katastrofie Germanwings, obiegło takie wystąpienie pilota tychże linii, który zapewniał pasażerów, że ta załoga też jest wstrząśnięta. To było dzień, dwa później. Ta załoga też jest wstrząśnięta tym, co się wydarzyło, ale wszyscy tutaj chcą po prostu wrócić bezpiecznie do domów. Bardzo dziękuję. Ryk Kłopotowski, pilot, ekspert rynku lotniczego, był gościem TOK 360. Przypomnę, samolot linii Fly Dubai, lecący z Dubaju do Tel Awiwu, awaryjnie lądował w Tabuku w Arabii Saudyjskiej. Wszystko wskazuje na to, że jeden z pilotów zaatakował drugiego. Sprawca został obezwładniony przy współpracy pasażerów. Wylądowała inna załoga, która przypadkiem znajdowała się na pokładzie. Władze Izraela określają ten incydent mianem incydentu terrorystycznego. Karolina Lewicka już obok mnie.
21: Dzień dobry.
5: Wywiad polityczny dosłownie za chwilę. Informacje TOK FM za 3 minuty o 17:00. Po informacjach Anita Kucharska-Dziedzic, posłanka Nowej Lewicy, będzie twoją gościnią.
21: Oczywiście. Zapytamy między innymi o list żelazny dla byłego wiceministra sprawiedliwości Marcina Romanowskiego. A potem czas na comiesięczne podsumowanie tego, bo końcówka miesiąca, wszak co działo się w sieci. Będzie analiza wizerunku i obecności Karola Nawrockiego. Analitycy z Res Futury, bo Michał Fedorowicz będzie z nami po 17:20, przywołują historyczną postać Jana bez ziemi. To król angielski, przełom XII i XIII wieku. Przydomek nadał mu ojciec, jako najmłodszy syn nie załapał się na rozdział atrakcyjnych ziem, ale ten przydomek okazał się proroczy, bo kiedy Jan wstąpił na tron, młodzi poprzedni, królowie poginęli, zmarli i tak dalej, to stracił większość posiadłości angielskich w Europie kontynentalnej, w tym Normandię czy Antygawenie. Ale wracając do XXI wieku, Karol Nawrocki, czytamy w analizie Res Futury, od miesięcy oddaje pole politycznej gry rządowi. No to pytanie, jak do tego doszło, bo to chyba najciekawsze.
5: Karolina Lewicka zaprasza na wywiad polityczny tuż po godzinie 17:00, na powrót do przeszłości też oczywiście, do słuchania między innymi w aplikacji TOK FM i na tokfm.pl. TOK 360 wraca punktualnie o godzinie 18:00. Adam Ozga, do usłyszenia.
4: Autopromocja.
6: Odkrywam niezwykłe rzeczy w zwykłej codzienności. Mówię o nauce bez zadęcia i trudnych słów. Sprawiam, że staje się nam bliska i fascynująca. Zapraszam do wspólnych odkryć. W każdą środę po 10:40. Z nauką po imieniu Adam Mirek.
4: Tylko w TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Autopromocja.
8: Reklama.
9: Szukasz opon? Kup je taniej na Allegro. Nowe, markowe, ekonomiczne premium do każdego samochodu. Nic tylko wymieniać. Znajdź opony z wyszukiwarką opon na Allegro. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Kup opony już dziś na Allegro.
10: W nowej polityce. Czy AI nas zabije? I w jaki sposób? Edwin Bendyk i Wojciech Orliński o scenariuszach katastrofy. Ponadto wszystkie strachy prawicy, sekrety Sasina, patobiznes na zwierzętach, mieszkania jak dziuple, stary jak Chińczyk, lalka kontra lalka. Nowa polityka już w sprzedaży. Także na polityka.pl.

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Wektry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601 601 601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz? Masz.
1: Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
4: Kto dziś naprawdę rządzi naszym życiem? Biznes czy państwo? A może coraz więcej zależy od nas samych? O relacji biznesu i demokracji będziemy rozmawiać podczas 11. Kongresu Open Eyes Economy Summit. 17-18 listopada w Krakowie oraz online. Sprawdź kongres.oees.pl.
5: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
6: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron. Oui.
5: Od czwartku 10 jaj świeżych od zielononóżki Kotlina Natury tylko 9,99, a pizza Giuseppe jedynie 6,49 za opakowanie przy zakupie dwóch. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
7: Reklama.
8: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
9: Minuta po 17:00, Marietta Wiśniewska, zapraszam na informacje TOK FM. Jest dla mnie wielkim problemem, że w sprawie listu żelaznego dla Marcina Romanowskiego orzekał tak zwany neosędzia, powiedział szef Ministerstwa Sprawiedliwości Waldemar Żurek. Zauważył, że sąd nie uznał przepisu kodeksu postępowania karnego, który stanowi, że list żelazny może być wydany na wniosek prokuratora albo przy braku jego sprzeciwu. Zdaniem ministra Żurka swoimi dotychczasowymi działaniami, w tym ucieczką z kraju, Romanowski dowiódł, że jego deklaracje o współpracy ze śledczymi są niewiarygodne. Sąd Okręgowy w Warszawie zgodził się dziś na wydanie listu żelaznego dla ukrywającego się posła PiSu, który jest poszukiwany w sprawie nadużyć w Funduszu Sprawiedliwości. Zdaniem sądu, skoro dotychczasowe metody zawiodły, a śledczy nie wiedzą, gdzie jest Romanowski, trzeba zmienić taktykę. Prokuratura na to zapowiedziała, że zaskarży tę decyzję. Rosja powinna mieć poczucie, że jeśli eskaluje, odpowiedź Zachodu może przyjść z wielu kierunków i obejmować również narracje medialne, mówi ekspert do spraw bezpieczeństwa Aleksander Olech, komentując katastrofę rosyjskiego Tu-95MS. To akcja mogła być efektem zachodniej operacji odwetowej, dodał. Rosyjski bombowiec, strategiczny typ samolotu, który Rosjanie wykorzystują do wystrzeliwania pocisków manewrujących w kierunku Ukrainy, rozbił się na rosyjskim Dalekim Wschodzie. Doszło do wybuchu, w którym zginęło 6 członków załogi, a jeden został ranny. Miasta indywidualnie radzą sobie z wysokimi cenami na stacjach. Benzyna i olej napędowy na stacji MPK w Rzeszowie będzie od jutra do niedzieli tańsza o 15 groszy za litr dla posiadaczy aktywnej karty mieszkańca. To zapowiedział prezydent Konrad Fiołek. Rabaty na paliwo powiązane z kartą mieszkańca wprowadzono już wcześniej w innych podkarpackich miastach. Podobna sytuacja jest w Krośnie i Przemyślu. Najbliższe dni będą pogodne, jedynie na zachodzie i na północy może pojawiać się nieco więcej chmur. Termometry pokażą od 17 stopni na wschodzie kraju do 25 na zachodzie. Miejscami, zwłaszcza w górach, zawieje porywisty wiatr.
8: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
10: Wywiad polityczny. Karolina Lewicka, dzień dobry, witam Państwa i witam naszego pierwszego gościa. Jest z nami Anita Kucharska-Dziedzic, posłanka Nowej Lewicy i wiceszefowa Klubu Parlamentarnego Lewicy. Dzień dobry, Pani posłanko.
11: Dzień dobry Pani, dzień dobry Państwu.
10: Sąd Okręgowy w Warszawie zgodził się na wydanie listu żelaznego Marcinowi Romanowskiemu. Przypomnijmy, że były wiceminister sprawiedliwości wystosował taki wniosek do sądu w sierpniu z Tiraspola. Tiraspol oczywiście kontrolowany przez Rosjan nad Dniestrzu się znajduje. Mecenas Marcina Romanowskiego, czyli Bartosz Lewandowski, jest zachwycony. Bardzo mądra decyzja sądu. Minister sprawiedliwości, prokurator generalny Waldemar Żurek jest oczywiście zbulwersowany, mówi, że nie ma i nie będzie bezkarności dla ludzi Zbigniewa Ziobry i przypomina, że Konrad Mielcarek, który wydał takie orzeczenie, to jest neosędzia awansowany do Sądu Okręgowego przez upolitycznioną neo-KRS. Jak pani zapatruje się na tę decyzję?
11: Przypuszczam, że pan mecenas Lewandowski, zważywszy na to, że jeden z jego klientów znajduje się na Białorusi, a drugi najprawdopodobniej na terenach też kontrolowanych przez Rosjan, może mówić o wstępnie o jakimś sukcesie, czyli o tym, że jego klient wróciłby do Polski na przesłuchania w prokuraturze, nie w kajdankach, ale bez kajdanek, jako ten, który dostanie list żelazny. Tego listu jeszcze nie ma, bo to postanowienie się nie uprawomocniło i najprawdopodobniej będzie zaskarżone. No już są takie deklaracje.
10: O, na pewno. To minister Żurek napisał. Tak. Prokuratura złoży zażalenie na decyzję o wydaniu listu żelaznego dla Marcina Romanowskiego. Też oczywiście minister wskazuje na jeden ważny element. Uwaga, mianowicie, że potrzebna jest do wydania listu żelaznego, to jest kwestia przepisów obowiązującego prawa, zgoda prokuratura. Tej zgody prokuratury tutaj nie było.
11: Tak, bo taki list żelazny jest albo na wniosek prokuratury w momencie, kiedy ona się dogaduje, mówiąc kolokwialnie, z taką osobą podejrzewaną o popełnienie przestępstw, albo się na to zgadza, kiedy jest taki wniosek poszukiwanego do sądu. Tutaj nie było ani wniosku prokuratury, ani zgody prokuratury, no ale też nie było wniosku prokuratury o wyłączenie sędziego, który, jak się teraz opinia publiczna dowiaduje, jest neosędzią. Więc prokuratura na pewno złoży zażalenie i zobaczymy, jak się na tą sprawę będzie zapatrywał sąd apelacyjny. No, myślę, że wcześniej czy później pan Romanowski stanie przed obliczem sądu i będzie się musiał z tych wielu wniosków, wielu rzeczy, które ma w życiorysie nieciekawe związane z ogromnymi nadużyciami w Funduszu Sprawiedliwości, rozliczyć. I lepiej, żeby to się stało szybciej. No tutaj sąd mówił o tym, że być może ta sprawa teraz by ruszyła, no ale ja przypominam, że ta sprawa nie jest tak, że ona jest zawieszona. Nie można przed obliczem sądu postawić pana Romanowskiego, ale inne osoby stają przed obliczem tego sądu. Są już pierwsze wyroki w tej sprawie, więc myślę, że wcześniej czy później pan Romanowski się przed tym obliczem sądu znajdzie. Pytanie tylko, czy przyjedzie w kajdankach, czy przyjedzie jako posiadacz tego listu żelaznego. Raczej uważam, że przyjedzie w kajdankach.
10: Mm-hmm. A czy to ma znaczenie? Czy to jest ważne? Zaraz też oddam pani głos, ale jeszcze tylko przypomnę, że kiedy ten wniosek Marcina Romanowskiego się pojawił, stał się sprawą publiczną, bo prokuratura nas o tym poinformowała, że on wpłynął, to był sierpień tego roku, początek sierpnia, to rzecznik prokuratury krajowej, prokurator Nowak mówił, że to się tak ładnie nazywa, postawa procesowa, dotychczasowa Romanowskiego nie daje rękojmi przestrzegania warunków ewentualnego listu żelaznego. I przede wszystkim panu prokuratorowi chodziło o to, że po prostu Romanowski wziął i uciekł, tak? Najpierw na Węgry, tak, a potem prawdopodobnie do tego Naddniestrza, choć premier w pewnym momencie mówił, że ma 99% pewność, ale czy on jest tam na pewno, to trudno stwierdzić.
11: No tak, ale to nie tylko chodzi o to, że pan Romanowski uciekł, się ukrywa i jest za nim wydany europejski nakaz aresztowania, ale to także chodzi o to, że żeby mieć ten list żelazny i żeby spełniać warunki na otrzymanie listu żelaznego, no to trzeba dawać rękojmie, że się nie będzie mataczyło w sprawie, nie będzie się kłamało, nie będzie się unikało wymiaru sprawiedliwości. No to unikanie wymiaru sprawiedliwości, no to już widzieliśmy w wykonaniu pana Romanowskiego, dosyć skuteczne od dłuższego czasu. No a jeżeli chodzi o to kombinowanie, mataczenie w sprawie, no to też chyba już wielu Polaków słyszało nagrania, w których pan Romanowski mówi, że trzeba będzie kłamać, zaprzeczać, mówić, że to nie moja ręka. W żywe oczy kłamać wszystkim w momencie, kiedy będą śledczy się pytali o nadużycia czy o przestępstwa. Więc myślę, że tutaj można mówić o jakiejś, zakładając dobrą wolę oczywiście sądu, można mówić o jakiejś naiwności sądu, który uznał, że pan Romanowski zagoniony do narożnika, czyli do Naddniestrza, nagle zmieni swoje postępowanie i zmieni swoje nastawienie. No trudno, żeby prokuratura miała jakiekolwiek przesłanki co do tego, że pan Romanowski chciałby pójść na współpracę i nie wiem, zacząć sypać na przykład swojego szefa, który udał się na emigrację w przeciwnym kierunku. kierunku i ukrywa się w Stanach Zjednoczonych.
10: Sprawę skomentował Przemysław Czarnek, wiceprezes PiS-u i kandydat nieustannie na premiera z ramienia tegoż ugrupowania. Stwierdził, że wydanie listu żelaznego dla Marcina Romanowskiego oznacza, uwaga, wielką, totalną kompromitację. I to w zasadzie zdaniem Przemysława Czarnka wszystkich, prokuratury krajowej, prokuratora generalnego i całego rządu. I Czarnek twierdzi, że no, wystarczy teraz skorzystać z tego, co Romanowski od dawna mówi. Dajcie mi odpowiadać z wolnej stopy, bez znęcania się, bo z chęcią stawię się przed wymiarem sprawiedliwości.
11: No, deklaracje pana Romanowskiego niewiele znaczą, ale rzeczywiście pan Romanowski może mieć te przesłanki, że on tam się gdzieś znalazł, prawie jak Schmidt na takim wyzgnaniu na wschodzie, więc nie ma dokąd uciekać. Powoli pieniądze pewnie się już mu kończą, te, które
10: zarobił. Z pewnością jego sytuacja jest nie do pozazdroszczenia.
11: Nie do pozazdroszczenia, jest zupełnie inna niż sytuacja Zbigniewa Ziobry, który więcej ma tych, że tak powiem, pieniędzy i od niego się PiS nie odcinał. On ciągle jest wiceprezesem Prawa i Sprawiedliwości. Natomiast od Romanowskiego się do tej pory PiS odcinał, usiłując zrzucić trochę na niego winę za te wszystkie zaniedbania. No być może pan Romanowski, jak przyjedzie, no to może zacząć sypać. Myślę, że ma ogromną wiedzę o tych wszystkich nadużyciach, w jaki sposób pieniądze z Funduszu Sprawiedliwości trafiały, bo to była jego decyzja, jego podpisy. On zarządzał Funduszem Sprawiedliwości i wie, jak wyglądały te przepływy na te wszystkie quasi-kampanie polityków Prawa i Sprawiedliwości, więc ja bym sobie życzyła, żeby się to nastawienie i pana Romanowskiego zmieniło i żeby tutaj sąd miał dobrą intuicję, że być może pan Romanowski będzie mógł w tej chwili być cennym źródłem informacji w momencie, kiedy zacznie zeznawać.
10: Czyli taki kazus Przemysława Kala, tak? Który postanowił pójść na współpracę z prokuraturą.
11: Może by tak było, natomiast no, ja jestem dosyć sceptyczna, jak się tak długo idzie w zaparte, no to najprawdopodobniej będzie się w to zaparte szło do samego końca.
10: No ale sama pani przed chwilą powiedziała, że ta sytuacja jest, jaka jest Romanowskiego, czasem jak woda już podchodzi pod nos, no to wtedy człowiek próbuje się jakoś ratować, tak? Nie wiem, jak się żyje panu Romanowskiemu.
11: Niewiele wiemy o tym, jak się panu Romanowskiemu żyje, nie wiemy, jak bardzo został zagoniony do tego narożnika, wiemy, jakie zarzuty na nim ciążą, jaka to może być odpowiedzialność, więc być może pan Romanowski, na pewno pan Romanowski wcześniej czy później do Polski przyjedzie. Pytanie, czy pod przymusem, czy dobrowolnie. I stanie przed wymiarem sprawiedliwości i poniesie karę za swoje przestępstwa. To się na pewno wydarzy.
10: To jeszcze Kraków, pani posłanko, bo zastanawiam się, czy państwo się zastanawiają nad tym, co w Krakowie się wydarzyło i dlaczego kandydatce Nowej Lewicy Darii Gosek-Popiołek nie poszło tak, jak sobie tego państwo na początku życzyli, bo na początku kampanii Nowa Lewica sygnalizowała, że liczy na wejście swojej kandydatki do drugiej tury. Tymczasem wynik Darii Gosek-Popiołek był gorszy niż kandydatki partii Razem, pani Aleksandry Owcy, współprzewodniczącej Razem. I czy państwo wiedzą, co zawiodło? Kandydatka, struktury partyjne, bo na przykład jeżeli chodzi o Razem, to w pewnym momencie żartowano, że Adrian Zandberg wręcz zamieszkał w Krakowie, więc może za małe było wsparcie ze strony liderów Nowej Lewicy, a może struktury partyjne tam były zbyt ospałe, może jednak kandydatka jakoś się nie kojarzyła, nawet nie z Krakowem, bo ona z Krakowem związała swoje życie od czasów studenckich, ale no, obie panie kiedyś współpracowały i to w ramach tego samego ugrupowania. I to nie była Nowa Lewica, tylko partia Razem.
11: No tak, na pewno Daria Gosek-Popiołek i Aleksandra Owca kiedyś ze sobą bardzo intensywnie współpracowały. Z tego, co pamiętam, to Aleksandra Owca była jej asystentką. Obie panie były też Razem. Dzisiaj Daria Gosek-Popiołek jest w klubie parlamentarnym Lewicy, ale jest członkinią Stowarzyszenia Wspólne Jutro. Nie jest członkinią Nowej Lewicy.
10: Stowarzyszenie Magdaleny Biejat.
11: Tak, Stowarzyszenie Magdaleny Biejat i jej najbliższych współpracowniczek. Natomiast no, myślę, że Nowa Lewica także się bardzo mocno zaangażowała w kampanię Darii Gosek-Popiołek. Byliśmy nieustannie obecni i też miała pełne wsparcie naszych, że tak powiem, twarzy. najważniejszych osób i w partii, i naszych przedstawicieli w rządzie, i marszałka Czarzastego, więc na pewno to wsparcie było. Natomiast myślę, że tam jest wiele czynników i takie proste wnioski czy diagnozy po tej kampanii i po tych wyborach są trudne, bo myślę, że tam była duża specyfika. I pani Monika Piątkowska zaczynała swoją karierę partyjną od bycia reprezentantką SLD, potem była w PSL-u, potem w Polsce 2050, jeśli się nie mylę, i teraz jest senatorką z ramienia PSL-u i Koalicji Obywatelskiej. Pan Łukasz Dibała zaczynał swoją karierę jako dwukrotny poseł Koalicji Obywatelskiej, potem przeszedł do klubu Palikota. Dzisiaj jest osobą apartyjną. Jak się popatrzy, jak się głosy kandydatów, na przykład tego elektoratu lewicy z ostatnich wyborów parlamentarnych rozdzielały, no to tak mniej więcej po tej 1/3 dla Darii Gosek-Popiołek, dla Aleksandry Owcy i dla Łukasza Dibały. Chyba z 7% elektoratu lewicowego zagłosowało na Monikę Piątkowską. Zresztą chyba pana Łukasza Gibałę też panie obydwie popierały, te kandydatki, nazwijmy to lewicowe, w poprzednich wyborach. Więc rzeczywiście myślę, że to jest taka...
10: Pani współprzewodnicząca Owca zresztą została radną z tego komitetu Gibały.
11: Więc to jest...
10: Rozumiem, że będzie trudno stwierdzić, co zawiniło, że ten wynik jest, jaki jest. A czy będą tego jakieś konsekwencje? Bo widziałam wpisy polityków Nowej Lewicy, że to nie ma nic wspólnego z wyborami parlamentarnymi. Naprawdę, tak napisał między innymi poseł Tomasz Trela na X-ie. Ale z drugiej strony pomyślałam sobie, że partia Razem teraz jeszcze mocniej uwierzy w siebie i niewielkie szanse na wspólną listę lewicy. Powtarzam, niewielkie, bo choć jest chęć po stronie Nowej Lewicy, to nie ma tej chęci po stronie partii Razem, a do tanga trzeba dwojga. Będą już teraz właściwie znikome żadne.
11: No, Adrian Zandberg usiłuje nas teraz wrzucić w ramiona Koalicji Obywatelskiej i ogłosił, że na pewno będzie wspólna lista Lewicy i Koalicji Obywatelskiej do parlamentu, bo wtedy zostałby pod marką Lewicy sam.
10: To na pewno by mu pomogło, nie oszukujmy się.
11: To na pewno by mu bardzo pomogło, więc bardzo by sobie tego życzył. Natomiast myślę, że marka Nowej Lewicy jest na tyle silna i my jesteśmy naszymi sondażami na takiej trochę fali wznoszącej. One nam rosną i są na tyle stabilne, że możemy być absolutnie pewni, że nic złego się nie wydarzy. Jak mówię nic złego, to jest kwestia przekroczenia progu wyborczego. Na pewno go przekroczymy. Teraz te nasze sondaże oscylują pomiędzy 8 a 10, więc to są stabilne sondaże. W przypadku Razem niekoniecznie ten wynik krakowski, to jest jednak metropolia w takich metropoliach.
10: Nie, to jest ta sprawa, ich średnia sondażowa tam w okolicach trójki jest. Ostatnie zdanie, poproszę, pani posłanko.
11: Mają inną zupełnie sytuację, więc ja myślę, że tutaj na pewno możemy się spodziewać wielu tego typu rytualnych zapewnień, co zrobi Nowa Lewica ze strony naszych wrogów i przyjaciół. Natomiast my konsekwentnie podążamy własną drogą i liczymy naprawdę na dobry wynik w wyborach parlamentarnych.
10: Anita Kucharska-Dziedzic, posłanka Nowej Lewicy i wiceprzewodnicząca Klubu Parlamentarnego Lewicy. Pani posłanko, bardzo dziękuję za rozmowę.
11: Dziękuję ślicznie.
10: Michał Fedorowicz, przewodniczący Europejskiego Kolektywu Analitycznego Res Futura, będzie z nami tuż po informacjach. Podsumujemy to, co działo się w sieci we wrześniu.
0: Autopromocja.
2: Kochamy sport.
7: Tak mocno, że chcemy więcej.
2: Żyjemy sportem.
7: Tak bardzo, że ciągle nam mało.
2: Rozmawiamy o sporcie.
7: Tak, że i wy go pokochacie.
2: Jeszcze więcej sportu.
7: Od poniedziałku do piątku o 15:40.
8: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Autopromocja.
12: Reklama.
13: Orły oszczędzania mają więcej, za mniej.
14: Bo teraz w Auchan przy zakupie dwóch deserów Fantazja trzeci dostaniesz gratis. A dwupak napojów Coca-Cola, Fanta lub Sprite 1,5 litra 37% taniej przy zakupie dwóch. Tylko 11,98 za dwupak. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 19,16. I wiele innych promocji. Oferta do 30 września. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
0: Co za dzień.
12: Co się stało? Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
0: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
12: Meliski?
0: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
12: Czyli to takie pastylki antystresowe?
0: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
12: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
0: Na mnie i na Meliski.
15: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
16: Bo teraz w Lidlu jest akcja! Szkoły pełne talentów! Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci!
17: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
18: Lidl, to się opłaca.
19: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
20: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
19: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
21: Skoda. Reklama.
22: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
23: 17.20, Kacper Sikorski, zapraszam na informacje TOK FM. Wcześniej czy później pan Romanowski znajdzie się przed obliczem sądu, powiedziała w wywiadzie politycznym TOK FM Anita Kucharska-Dziedzic, posłanka Nowej Lewicy i wiceprzewodnicząca klubu parlamentarnego Lewicy. Jak podkreśliła, w jej opinii Marcin Romanowski przyjedzie do Polski w kajdankach i nie będzie odpowiadał z wolnej stopy. W ten sposób gościni Karoliny Lewickiej odniosła się do wydanej dziś decyzji Sądu Okręgowego w Warszawie o wydaniu byłemu wiceministrowi

0: Powiedział wcześniej, że jego zdaniem należy rozważyć różne możliwości rozwoju relacji Zjednoczonego Królestwa z Unią, włączając ewentualny powrót do wspólnoty. Prawie połowa Polaków deklaruje, że spakowanie się do ewakuacji zajęłoby im pół godziny. Blisko 40% przyznaje, że nie zdołałaby tego zrobić. Tak wynika z badania IBRIS dla Polskiej Agencji Prasowej. Nie jest to jednak jedyna czynność, na którą musimy być gotowi w sytuacji zagrożenia. Mówi w TOK FM współautor poradnika bezpieczeństwa z ramienia MSWiA Paweł Florek.
1: Samo spakowanie rzeczy jest tylko jednym z elementów przygotowania. Trzeba jeszcze wiedzieć, jak postępować, dokąd się przemieszczać, kto z nas lub w pobliżu nas potrzebuje lub może potrzebować pomocy.
0: A 1/4 Polaków deklaruje, że nie ma w swoim otoczeniu osoby, do której może się zwrócić w sytuacji kryzysowej. W informacjach to wszystko, a teraz jeszcze pogoda. W nocy w większości kraju pojawi się jedynie niewielkie zachmurzenie. Miejscami mogą pojawiać się jednak mgły ograniczające widzialność do 400 metrów. Najchłodniej będzie na północnym wschodzie, bo temperatura spadnie tam do 5 stopni Celsjusza. A na jakość powietrza nie powinniśmy dzisiaj narzekać. W większości kraju jest ona co najmniej dobra. Więcej zanieczyszczeń pojawia się jedynie w okolicach Poznania, gdzie przekroczone są normy zarówno pyłów PM2,5, jak i PM10.
2: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
3: W wywiadzie politycznym czas na Michała Fedorowicza, przewodniczącego Europejskiego Kolektywu Analitycznego Res Futura. Dzień dobry.
4: Dzień dobry Państwu, dzień dobry Panie Rektor.
3: Czas na podsumowanie tego, co wydarzyło się w sieci we wrześniu. Może zacznijmy od Rosja. Dlaczego by nie? Bo Moskwa niemal już co dzień daje o sobie znać. Był atak na lokomotywę pociągu towarowego 4 km od polskiej granicy. Był dron wyłowiony z Bałtyku z głowicą z materiałem wybuchowym i zapalnikiem. Wyją syreny na ścianie wschodniej, przychodzą alerty, myśliwce właściwie co dnia są podrywane do lotu. Było też wystąpienie premiera w Sejmie, kiedy mówił, że w planie rosyjskim w ocenie wywiadu są hybrydowe uderzenia dronami, rakietami na państwa wspierające Ukrainę, w tym Polskę. I co na to sieć? Co na to ludzie w mediach społecznościowych?
4: Media społecznościowe przyzwyczajamy się. To znaczy, to jest taka wojna na raty. My się przyzwyczajamy, że codziennie jest już alarm, codziennie już są syreny. I o ile na początku...
3: I staje się to takie niezauważalne.
4: Tak, o ile na początku września to wywołało jakąś sensację, na chwilę obecną zaczynamy się, jakby mieszkańcy przede wszystkim terenów, to jest województwo lubelskie, zaczynają się do tego po prostu przyzwyczajać. To, co widzimy w mediach społecznościowych, jeśli chodzi o komentarze. Pierwsza rzecz to są, gdzie są schrony i co robi rząd. To jest jakby takie...
3: Schronów nie ma, słyszałam dzisiaj ministra Kierwińskiego, bo przez ostatnich 30-40 lat ich nie budowano.
4: Więc to jest pierwsza jakby taka pojawiający się temat. Drugi jest temat, nie wydaje się, żeby aż był jakiś bardzo silny strach. To znaczy, bardziej się kłócimy w mediach społecznościowych o to, kto jest winny braku schronów i co należy zrobić, jeśli chodzi o pomoc Ukrainy, niż generalnie obawiamy się wojny. To, co widzimy z perspektywy siatek rosyjskich działających, dezinformacyjnych działających w Polsce, one tak naprawdę rozsiewają tylko jedną i wyłącznie jedną narrację, mianowicie, że z Rosją trzeba się dogadać. I to jest jakby, że Ukraina chce nas ściągnąć do wojny. Więc raczej temat wojny, który analizujemy codziennie, jest już tematem stałym. To, co się dzieje i jest to troszeczkę, zaczynamy się do tego przyzwyczajać i nie robi to na nikim większego wrażenia, a raczej służy to jako pałka polityczna do lania przeciwników i do, jest taki temat zastępczy, jeżeli nie ma żadnej afery, nie ma żadnego...
3: To na przykład wychodzą ministrowie od pana prezydenta i mówią, że Donald Tusk panikuje.
4: Tak, i to jest mało tego, to jest, widzimy ten podział, że z jednej strony rząd mówi, słuchajcie, musimy być przygotowani, absolutnie tutaj budujemy tarczę wschód, zbroimy się i tak dalej, natomiast wychodzą ministrowie od pana prezydenta, wychodzą politycy Prawa i Sprawiedliwości czy Konfederacji, prosimy nas nie straszyć, my się tego nie boimy, to jest wszystko po to, przy czym chyba dzisiaj tak, bo to dzisiaj spłynęły dane, wypowiedź posła Rasia w sprawie, że możemy sobie wyobrazić, że nie będzie wyborów, bo mógłby być stan wyjątkowy, to jest taki komunikat, który został odczytany jednoznacznie, znaczy rząd kombinuje, tak naprawdę
3: przełożyć
4: nie będzie, jak przełożyć wybory, ponieważ nie chce oddać władzy. No i tu jesteśmy, jeśli chodzi o dyskusję, o poważną dyskusję poważnego państwa, jeśli chodzi o zagrożenia hybrydowe ze strony Rosji.
3: Użył pan tego sformułowania wojna na raty. I w jednej z państwa analiz też państwo opisują to jako zjawisko, które może być dla nas nie

0: bezpieczne, że te incydenty, które wywołuje Rosja, nie są wielkie, mają być po prostu częste, w jakiś sposób uciążliwe, małymi porcjami, żeby żadna pojedyncza porcja nie uzasadniała wielkiej odpowiedzi, że trzeba się wtedy zastanowić, co zrobić z takim wydarzeniem. I że jest to rodzaj no też wpływania na nas, na społeczeństwo, że może za chwilę zaczniemy się Rosji bardziej bać, bo pan powiedział o tej znieczulicy, niezauważaniu, że to wszystko dzieje się w tle, ale z drugiej strony, jak jesteśmy tak ciągle nękani, no to może za chwilę będziemy się tej Rosji coraz bardziej obawiać.
1: Naszym zdaniem, nie tylko naszym, ale też innych ośrodków analitycznych, głównym celem operacji informacyjnej, jaką prowadzi Rosja, dotycząca zastraszania społeczeństw Zachodu, skupia się ona przede wszystkim na tym, żeby w 2027 roku będziemy mieli wybory w dwóch dużych krajach Unii Europejskiej, najpierw Francja, potem Polska, które przez ostatnie lata pomagają bardzo mocno Ukrainie. Celem Rosji jest przede wszystkim izolacja Ukrainy, żeby pomocy Unii Europejskiej, krajów Unii Europejskiej nie było, albo ona była bardzo
0: najmniejsza.
1: To oznacza, że wszystkie te działania, do których Rosja oczywiście, musimy pamiętać, że wielu się podłącza. To znaczy Rosja chce na przykład wytworzyć sytuację, że każdy pożar w Polsce będzie spowodowany przez agenta rosyjskiego. A to ma oddziaływać na obywateli w ten sposób, że mają wybrać w czasie wyborów siły polityczne, które będą deklarowały albo ograniczenie pomocy Ukrainie, albo będą deklarowały, że chcą się dogadać z Rosją. I dzięki temu Rosja uzyska swój plan, jakby uzyska swoje cele strategiczne. Więc nie jest to oczywiście działanie poniżej progu wojny, ale jest to też budowanie, że za wszystko, co się wydarzy, że za każdą rzecz, każdy wypadek, każdy pożar, każdy cokolwiek jeden incydent odpowiada Rosja, bo w tym momencie Rosja, która od kilku lat nie może zdobyć i pokonać Ukrainy, w dalszym ciągu wytwarza na państwach, w społeczeństwie, dzięki mediom społecznościowym głównie, poczucie, że jest wszechmocna, mimo że nie jest w stanie tak naprawdę zrealizować swoich celów politycznych i swoich celów wojskowych w Ukrainie.
0: Zmieniamy temat. Zonda. Jarosław Kaczyński ma swoje ulubione słowa. Imposybilizm, ojkofobia, przyspieszenie także. We wrześniu nastąpiło przyspieszenie sprawy, która chyba nie jest na rękę PiS-owi, bo tak, zatrzymany i aresztowany został Radosław Piesiewicz. Dowiedzieliśmy się, że Michał Moskal latał do Przemysława Krala na Ibizę i że prawdopodobnie uzgadniał z nim poprawki do rządowej ustawy o kryptowalutach, że osobą X, która obiecywała prezesowi Zondy ułaskawienie z rąk Nawrockiego, był Tomasz Sakiewicz, a także, że Zbigniew Ziobro 5 lat po pierwszym reportażu, który pokazywał związki tej giełdy ze środowiskiem przestępczym i 3 lata po zaginięciu Sylwestra Suszka, nie miał pojęcia, że to jest szemrany interes i wziął od prezesa giełdy pieniądze. No to pytanie, jak się to wszystko rozeszło w mediach społecznościowych i czy to jest tak, że każda bańka ma swoją rzeczywistość i każda bańka wierzy w to, co mówią wybrańcy tejże bańki?
1: Sytuacja z Zonda Krypto przypomina front w czasie I wojny światowej. Obie strony
0: stoimy.
1: To znaczy, to jest to, co pani redaktor powiedziała, to jest opowieść jednej bańki. Druga bańka opowiada nam historię całkowicie inaczej, że to jest afera Donalda Tuska i Platformy Obywatelskiej, jest to afera wirtualnej Polski.
0: Jest to operacja przygotowana przez służby specjalne, dokładnie, żeby zaszkodzić prawicy.
1: Te narracje. I tak naprawdę firmy, i mało tego, i Telewizja Republika, i politycy PiS-u padli ofiarą tej prowokacji. Czy to się klika? Nie tak bardzo dobrze, jak się klika tej drugiej stronie, natomiast jest to bardzo sprytnie i bardzo tak kompaktowo wytłumaczone, więc użytkownik prawicowy raczej podchodzi do afery Zonda Krypto, że no nie jest to aż taka duża afera, nie, w ogóle, a w ogóle to Szpital Południowy, a w ogóle to benzyna. Więc z tej perspektywy, jeżeli patrzymy w mediach społecznościowych, ta afera jest najzwyczajniej w świecie nudna, bo ona jest tak przez stronę głównie Prawa i Sprawiedliwości oraz fanów Telewizji Republika tak opowiedziana, tak w sposób skuteczny, że te osoby w mediach społecznościowych, ci użytkownicy, dystrybuują te treści. Im więcej się pojawia publikacji, czy to dziennikarzy TVN24, czy redaktora Jadczaka, tym bardziej strona prawicowa uznaje, że jest to jeszcze większa prowokacja i w ogóle, która ma ich uderzyć, a przede wszystkim to jest taka top, najważniejsza rzecz, wszystko ma doprowadzić do tego, że Telewizja Republika zostanie zamknięta.
0: Mm-hmm. A w ogóle to nie wierzymy mediom, które ujawniają owe fakty.
1: Tak, ale chodzi o to, że cała operacja jest po to, żeby zdelegalizować Prawo i Sprawiedliwość, zamknąć Telewizję Republika i w tym momencie nie odbędą się wybory.
0: Także uniemożliwić prawicy zwycięstwo w wyborach w przyszłym roku.
1: Tak jest to tłumaczone użytkownikom.
0: A czy dla bańki tej drugiej strony, która patrzy na Zondę tak, jak ja to przedstawiłam, to jest w jakiś sposób mobilizujące albo satysfakcjonujące, że w końcu Radosław Piesiewicz...
1: Bardzo, bardzo. Należy spojrzeć na to troszkę bardziej, znaczy szerzej. Temat Zondy Krypto w oderwaniu jest tą aferą, która pokazuje, że jednak władza Platformy rozlicza Prawo i Sprawiedliwość. Dzięki aferze Zondy Krypto, premier we wrześniu odzyskuje, co widzimy po sondażach notowania, zyskuje większą jakby rozgłos i Platforma zyskuje, poprawia swój sentyment odbioru w mediach społecznościowych. To pokazuje, ofera Zonda też atakuje, w sensie uderza w prezydenta, więc dzięki aferze Zonda Krypto można dostarczyć rodzaj substytutu, ale skutecznego substytutu, że Platforma rozlicza prawicę z afer. I tu padło w tym studiu wiele razy, że właśnie to jest ta afera, która mówi, okej, nie pamiętam, może nie udało się rozliczyć afer, które były 5-6 lat temu, czy dalej, ale w wypadku tej sprawy, Zonda Krypto, możemy na bieżąco rozliczać polityków Prawa i Sprawiedliwości. Dla użytkowników wspierających koalicję rządzącą, jest to najlepszy dowód na skuteczność i dzięki temu są w stanie jakby ufać bardziej premierowi. Są przede wszystkim to, co widzimy, są zadowoleni, że rząd jednak rozlicza prawicę tak, jak obiecał.
0: Okupacja Akademii Wymiaru Sprawiedliwości, czyli cyrk przyjechał do miasta. Poseł Matecki przełazi przez płot, posłanka Kurowska głoduje w budynku, broni własnym ciałem, wejścia do gabinetu rektora, komendanta. Wszystko relacjonuje w mediach społecznościowych. Dopiero jak prąd odcięli, to zdecydowała się budynek opuścić. To PiS-owi dobrze zrobiło?
1: Zadam przewrotne pytanie. Czy w 2016 roku tego typu działania, no może nie okupacyjne, ale protesty, miasteczka organizowane przez Komitet Demokracji, protesty, kartoniady, biwakowanie pod instytucjami. Czy one pomagały wtedy politycy? Oczywiście one spełniały jakąś swoją funkcję polityczną. Mm-hmm. Natomiast one jakby na sam koniec sprowadzały się do jednej rzeczy, szydery. A nie ma nic gorszego w mediach społecznościowych niż szydera z polityków. To znaczy polityk nie może być śmieszny. I to, co się dzieje, to jest... Nazwijmy to wprost. To jest powtórka, tylko grana przez drugą stronę, bo to są te same narzędzia. Protest, znaczy okupacje, protesty i różnego rodzaju akcje happeningowe, ale one oczywiście w jakiś sposób dają wiarę w to, że to, co walczymy, jest okej, ale z drugiej strony partia, tak jak w swojego czasu Platforma Obywatelska wtedy, bardzo się ogranicza, znaczy jest narażona na śmieszność.
0: A Jarosław Kaczyński, który zjawił się przed Trybunałem Konstytucyjnym w tym miasteczku broniącym Trybunału Konstytucyjnego przed reżimem Tuska?
1: Jest jeden mem z Jarosławem Kaczyńskim, który siedzi przy płocie. I teraz oczywiście rozumiemy to, bo taka jest natura polityki, takie są narzędzia, partie grają w systemie, który im na to pozwala. I mają do tego święte prawo i wręcz no, muszą to robić, są na to skazane. Tylko to, co widzimy, nie ma to większej nie ma tam większej strategii. Nie ma, tak naprawdę partia jest dalej jakby w defensywie. To, co zarzucano przez 8 lat politykom Platformy Obywatelskiej, to jest to, że kolejne protesty świadczyły tylko o jednym, że są nieskuteczni. I potwierdzali, wychodząc na kolejne protesty, potwierdzali, że są nieskuteczni. I w tym momencie Prawo i Sprawiedliwość, bo zwróćmy uwagę, nie ma tam Konfederacji, nie ma tam... Zaczyna się kojarzyć z partią, która nie ma pomysłu, a z drugiej strony jest nieskuteczna.
0: Mhm. I chwyta się takiego chucpiarstwa.
1: Powtarza dokładnie to, co powtarzała Platforma Obywatelska 10 lat temu.
0: Michał Fedorowicz z nami zostaje. Wracamy tuż po informacjach.
2: Autopromocja. O przyrodzie i prawie. W sprawach polskich i międzynarodowych. Z bliska i z dystansu. Szczegółowo i w dwóch słowach. Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Autopromocja.
3: Reklama. Euro wjechało, żeby się sprzęt już jutro miało.
4: Kupujesz nowy sprzęt? Możesz go mieć nawet jutro. W RTV Euro AGD ekspresowa dostawa za 0 zł z DPD. A jeśli szukasz nowego smartfona, kup smartfon Xiaomi Redmi Note 17 Pro Max za 2399 zł. Dzięki ekspresowej dostawie za 0 zł z DPD może być u Ciebie już jutro. Promocja na wybrane produkty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: Znowu to samo. Mam pilne zlecenie, a brakuje mi ludzi. Szukam i nic. Jak tu działać?
6: Dlatego warto szukać tam, gdzie rezultat to nie tylko kolejny CV, a nowy pracownik w zespole.
5: A gdzie tak jest?
6: Na pracuj.pl dla firm, gdzie znajdziesz wszystkich. Od pracowników produkcji po kandydatów do sklepu i recepcji. Wystarczy, że dodasz ogłoszenie już od złotówki i zamiast ciągle szukać, rozmawiasz, wybierasz i... O, już zatrudniam. Szybko, skutecznie i z ogłoszeniem nawet za złotówkę. Pracuj.pl dla firm. Tu nie szukasz, tu zatrudniasz.
7: Teraz w Netto łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka jedynie 8,99 za kilogram, aż o 40% taniej, a polskie ziemniaki jadalne luzem tylko 89 groszy za kilogram, aż o 55% taniej. Netto dużo dobrego.
8: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
9: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
8: TravistoFast i Travisto.
9: Aflofarm.
2: Jeszcze więcej sportu. Od poniedziałku do piątku po 15.40 w Radiu Tok FM.
10: Sponsorem programu jest producent multisportowych smartwatchy Garmin z serii Fenix 9 i Fenix 9 Pro. www.garmin.com.
11: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
12: Nowy rok akademicki na wypasie?
13: Wiadomo, super ceny z legitymacją studencką w Media Expert.
14: Sprawdź ofertę dla studentów w Media Expert. Okaż legitymację lub zaświadczenie o przyjęciu na studia i kupuj w specjalnych cenach. Na przykład szczoteczka soniczna Gecent Jensen w specjalnej cenie 97 zł. Waga łazienkowa Gecent Jensen w specjalnej cenie 57 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
15: Posterunkowy? Cezary. Dostałem wezwanie w sprawie przetrzymywania.
16: Kogo?
15: Pustych szklanych słoików, które od lat okupują tę szafkę.
16: Czaro, żony nie będziesz kontrolował.
15: Edytko, ogólnopolski dzień segregacji szkła zobowiązuje. Proszę otworzyć szafkę. O, szklane słoiki, butelki, opakowania po kosmetykach i perfumach. Wszystko puste. Do zielonego pojemnika, raz, dwa.
16: Tak, jest posterunkowy Cezary.
15: No, więcej na szkłomazgo.pl.
16: Zachęca Rekopol i my, Edyta Pazura.
15: I Cezary Pazura.
11: W Media Expert rewelacja. Na produkty w akcji 30 rat 0%, RSO 0% i 2 raty gratis. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Bo w Media Expert
17: dalej masz. Reklama.
2: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
18: 17.40, Kacper Sikorski, zapraszam na informacje TOK FM. Trudno, żeby prokuratura miała jakiekolwiek przesłanki co do tego, że Marcin Romanowski chciałby pójść na współpracę, mówiła w wywiadzie politycznym TOK FM posłanka Nowej Lewicy Anita Kucharska-Dziedzic. Sąd Okręgowy w Warszawie zdecydował o wydaniu byłemu wiceministrowi sprawiedliwości listu żelaznego. To dokument, który gwarantuje podejrzanemu pozostanie na wolności i odpowiadanie z wolnej stopy do czasu zakończenia sprawy karnej.
19: Żeby mieć ten list żelazny i żeby spełniać warunki na otrzymanie listu żelaznego, no to trzeba dawać rękojmie, że się nie będzie mataczyło w sprawie, nie będzie się kłamało i nie będzie się unikało wymiaru sprawiedliwości. No to unikanie wymiaru sprawiedliwości, no to już widzieliśmy w wykonaniu pana Romanowskiego.
18: Minister Sprawiedliwości Waldemar Żurek ma zastrzeżenia wobec orzeczenia sądu. Podkreślił, że jest dla niego problemem fakt, że orzekał w tej sprawie tak zwany sędzia dubler. Marcin Romanowski Romanowski jest podejrzany w śledztwie dotyczącym wymiaru sprawiedliwości i od prawie 2 lat przebywa za granicą. Byłemu wiceministrowi zarzuca się nieprawidłowości w zarządzaniu Funduszem Sprawiedliwości. Polska nie będzie już w przyszłym roku liderem pod względem PKB na obronność. Nasz kraj straci tę pozycję na rzecz państw bałtyckich – Litwy, Łotwy i Estonii. Kraje te planują wydać na obronność co najmniej 5% PKB, czyli o około 0,5 punktu procentowego mniej niż Polska. Wynika to z zaludnienia tych państw, mówi w TOK FM analityk do spraw bałtyckich Tomasz Zduńczyk.
20: Są to małe liczebnie kraje, demograficznie mniejsze zdecydowanie niż Polska, więc też bardzo dużo muszą wydać, jeśli chodzi o przygotowanie rezerw, no bo te rezerwy są tak naprawdę w przypadku takich państw kluczowe.
18: Polska planuje w przyszłym roku wydać na obronność 198 miliardów złotych. To o prawie 2 miliardy mniej niż plan na bieżący rok. Rząd tłumaczy ten spadek między innymi zakupami z unijnego programu SAFE. Państwa NATO zobowiązały się, że do 2035 roku będą przeznaczały na obronność 5% PKB. Wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz przekazał, że do kraju wrócił wojskowy samolot, który przywiózł ewakuowanego z Filipin Piotra Moczulskiego, Polaka, który po wypadku przez 2 lata przebywał w filipińskim szpitalu. O wysłaniu wojskowej misji w celu sprowadzenia Polaka do kraju szef MON informował w niedzielę. Do transportu wykorzystany został rządowy samolot, na co dzień służący do transportu najważniejszych osób w państwie. A teraz w TOK FM czas na prognozę pogody. Do końca dnia w większości kraju utrzyma się umiarkowane zachmurzenie. Termometry na przeważającym obszarze utrzymują się w okolicach 20 stopni. Jutro również dużo słońca.
2: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
0: W wywiadzie politycznym nadal jest z nami Michał Fedorowicz, przewodniczący Europejskiego Kolektywu Analitycznego Res Futura. A raz jeszcze dzień dobry.
21: Dzień dobry.
0: Naszą rozmowę zapowiadałam przed programem analizą poświęconą Karolowi Nawrockiemu, który został określony Janem bez ziemi, czyli właściwie bez partii, czyli człowiekiem, który od miesięcy oddaje rządowi pole politycznej gry. W ogóle prezydentowi chyba w ostatnich tygodniach kilkunastu gorzej się dzieje, tak jakby rocznica jego zaprzysiężenia była takim ostatnim świetlanym momentem, a potem te kolejne tygodnie końcówki lata i początku jesieni układały się Pałacowi Prezydenckiemu nieco gorzej. I sami państwo zadają sobie w analizie pytania, czy winny jest brak partii, która stanęłaby w jego obronie, kancelaria, która odpowiada za późno językiem urzędu, jego własne decyzje, a może relacje z Donaldem Trumpem?
1: Możemy powiedzieć...
0: Albo spór z Tuskiem.
1: Z perspektywy ostatnich miesięcy, tutaj w tym studiu nieraz rozmawialiśmy, prezydent z mediach społecznościowych uchodził za tak zwanego giga czada, czyli osobę, której no, nic de facto nie jest w stanie zagrozić, że nie idzie, tylko kroczy. Każdy jego przekaz jest chwalony, wszyscy są zadowoleni.
0: Przypomnę znany żarcik, że są dwie fazy życia polityka. Najpierw nic nie szkodzi, a potem nic nie pomaga.
1: I z niewyjaśnionych przyczyn, i wydawało się jeszcze w maju, kiedy prezydent odbierał prezydentowi Zełenskiemu order orbego, że to jest jakaś taka sytuacja, gdzie już może wszystko. I tutaj wydarzyło się wszystkim, wydarzyły się dwie rzeczy. Wydarzyło się kwestie dotyczące cen paliw i zonda. O zondzie rozmawialiśmy, natomiast wydarzyła się kwestia narracji, w której Platforma i koalicja rządowa zaczęła, przede wszystkim premier Tusk, bardzo mocno akcentować to, że za dzisiejsze ceny odpowiada brak podpisu prezydenta. Ale
0: to się przebiło.
1: To i tak, to jest jeszcze, ale to jest jeszcze bieżączka.
0: Natomiast... Bo ja tylko dodam, że Pałac Prezydencki odpowiada, że za ceny paliw odpowiada rząd.
1: Tak, tylko że jeżeli sobie zobaczymy, kto inicjuje dyskusję, to jednak Donald Tusk permanentnie jest w ofensywie w stosunku do prezydenta Nawrockiego. Nie wiem, jak jest w boksie, ale cały czas cofanie się i jechanie na wstecznym jest, że tak powiem, no można raz kontrę wyprowadzić, ale cały czas jakby to Donald Tusk idzie do przodu i to on wybiera sobie miejsce, w którym atakuje prezydenta politycznie i generalnie rzecz biorąc ustawia jakby cały przekaz. To, co widzimy, prezydent rozpłynął się przez te wakacje. To znaczy nie widać tam kompletnie pomysłu na komunikację, co dalej. To znaczy, że...
0: Ale trochę o tym mówiliśmy, prawda, od początku tej prezydentury, że w końcu wyczerpie się wetomat, tak, że to już będzie nużące, nieatrakcyjne, może nawet uważane za bezsensowne działanie i że to pohukiwanie na Donalda Tuska też w pewnym momencie wytraci swój potencjał.
1: Tak, i tu się złożyło kilka rzeczy. Widzimy jedną rzecz, że wyborca prawicowy, oczywiście on dalej będzie popierał Karola Nawrockiego, ale widzimy pewien rodzaj, to widzimy w analizie, nie tyle co rozczarowania, co braku jakby działań, aktywności ze strony prezydenta. Że nie ma ten wyborca czego klikać, że tak naprawdę prezydent, on oczekuje, żeby prezydent był poza sporami, ale jednak prowadził tą prawicę. Oczekuje jakiejś większej aktywności. Natomiast mamy taką, przez ostatnie te tygodnie, mamy prezydenturę, która jest jakaś urzędnicza, jest jakaś nijaka. Tłumaczenia, permanentnie się tłumaczy, to znaczy jest wyzywany po prostu do, bo to wychodzi na danych, że tam, gdzie prezydent wybierze sobie pole walki, tam wygrywa. Natomiast tam, gdzie prezydent nie tworzy, jakby tak się mówi ładnie, nie tworzy polityki. Dzisiaj jest osobą, na którą rząd ceduje całą odpowiedzialność i weta, które miały być siłą, stały się pewnego rodzaju obciążeniem. Przede wszystkim największym problemem z tej analizy jest bardzo zła komunikacja kancelarii prezydenta. To znaczy gdzieś to
0: ale
1: się wszystko...
0: Ale przede wszystkim ministrów, tak?
1: Tak, znaczy ministrów i samej kancelarii. To znaczy gdzieś to wszystko mieliśmy, bo to się zaczęło, tam obserwujemy przy powołaniu Rady do Spraw Nowych Technologii, czy już nie pamiętam, gdzie były osoby, które były do nich problemy dotyczące, że zajmują się dezinformują, że są prorosyjskie i tak dalej. Tak, kontrowersyjne. I od tego czasu widzimy, że gdzieś ta komunikacja kancelarii bardzo szwankuje, nie ma pomysłu na prezydenta.
0: To ja tylko jeszcze wskażę takich 6 błędów, które państwo wskazują, jeżeli chodzi o Karola Nawrockiego. To, że po odebraniu Zełenskiemu tego orderu Orła Białego nie przyszedł żaden równie mocny temat, że weto w sprawie oczywiście tego podatku od nadzwyczajnych zysków koncernów paliwowych, że po ułaskawieniu pana Starucha częściej padała etykieta kibola, tak, że po starcie procesu z Onetem wrócił temat Grand Hotelu i tego, co Karol Nawrocki tam, czym miał się parać zawodowo w tymże sopockim przybytku. Wpis o terytorium odczytany jako zapowiedź ustępstw, tak, czyli to zdanie możemy oddać, tak, terytorium, ale nigdy nie oddamy naszej ojczyzny. I wreszcie spór z Tuskiem jako główny sposób komunikacji.
1: I zaczynając od tyłu, spór z Tuskiem jest sporem, w którym premier mówi zdanie, pisze zdanie, maksymalnie 2 zdania na Twitterze, robi zasięgi, a prezydent się tłumaczy. I do tej pory, to znaczy przez ostatnie miesiące, wydawało się, że to prezydent był jakby mistrzem krótkiej riposty. Natomiast z jakichś niewyjaśnionych przyczyn, bo widzimy pewien rodzaj implozji komunikacyjnej po prostu. Może jest tak, że po prostu po jakimś czasie wszystkie urzędy stają się z powrotem urzędami, tak? Natomiast widzimy, że ta komunikacja nie jest do mediów społecznościowych. To znaczy te wszystkie pomysły z początku prezydentury, one wyparowały. To znaczy jakieś spotkania, jakieś takie robienie polityki, tak? Nawet mało tego. Widzieliśmy bardzo dużą krytykę i nieumiejętność wytłumaczenia, dlaczego prezydent nie zwołał Rady Bezpieczeństwa Narodowego w sprawie incydentów. Widzimy, że prezydent, i to znowu, wyborca czy użytkownik prawicowy nie ma czego klikać. To znaczy on dzisiaj widzi prezydenta Nawrockiego, który po prostu jest cały czas wycofany, cały czas jest w defensywie.
0: Było wiele wpisów o dożynkach.
1: Tak, ale znowu, to są takie must have, które są, mhm, tylko że one jakby nie robią wyborcy...
0: Nie zawładną wyobraźnią.
1: I brak partii, to znaczy też widzimy, że partie prawicowe, Konfederacja Prawo i Sprawiedliwość i Korona, dystansują się do prezydenta, to znaczy nie chcą, żeby prezydent zabrał im zasięgi, nie chcą, żeby zabrał im miejsce. Sondaże, które się pojawiły, że liderem na prawicy jest Karol Nawrocki, też wywołały na pewno systemy alarmowe w Prawie i Sprawiedliwości, bo przecież wiemy, że lider jest tylko jeden i jest to prezes Kaczyński. Więc z tej perspektywy widzimy sytuację, w której Prezydent Karol Nawrocki stracił to, co wszystko miał, budował przez ostatnie 6-8 miesięcy. Przez wakacje wszystko to zostało po takim bardzo dużej rzeczy, jak zabranie, odebranie orderu. Zostało to wszystko roztrwonione. I dzisiaj bardzo trudno jest, będzie, prezydent, bo czytamy, że prezydent będzie odpowiadał, mamy sytuację następującą, może w ten sposób. Premier Donald Tusk 2-3 dni temu pojawił się jako podcaster z 3 milionami wyświetleń na Twitterze, który przez 12 minut tłumaczył, dlaczego prezydent powinien podpisać ustawę i dlaczego paliwo jest drogie. Jest to nowa forma, całkowicie dobrze się sprzedająca. Oczywiście jest masa krytyki, ale też jakby najważniejsze jest
0: Adam
1: to, że...
0: Adam Szłapka mówił, że jak będą jakieś ważne tematy, to będą takie właśnie nagrania pana premiera.
1: I znowu, i kancelaria odpowiada, że ona odpowie premierowi, ale znowu jest to, o czym my piszemy w analizie. To znaczy, znowu jest to, to znaczy teraz tak, prezydent znowu będzie miał swój podcast i będzie kopiował. Znaczy, premier Donald Tusk dzisiaj doprowadził do sytuacji bardzo korzystnej dla niego. To znaczy, on narzuca tematy polityczne i komunikację prezydentowi, a nie prezydent. A co oznacza, że prezydent gra w grę komunikacyjną i w grę polityczną premiera. A że premier Tusk jest, ma większe doświadczenie polityczne, to ta gra mu bardzo dobrze idzie i dlatego jakby trudniej jest prezydentowi poruszać się po scenie politycznej.
0: Kraków. Wybory w Krakowie zrobiły wrażenie na użytkownikach mediów społecznościowych?
1: Raczej wybory w Krakowie są odczytywane jako ile faktycznie partie polityczne mają jakie poparcie na poziomie Krakowa. To znaczy...
0: Czyli użytkownicy mediów społecznościowych przenoszą wybory na poziom ogólnokrajowy.
1: Wszystko w Polsce jest polityką i tutaj przede wszystkim politycy prawicy, między innymi Patryk Jaki i politycy Prawa i Sprawiedliwości przeprowadzili duże analizy dotyczące, że jeżeli w exit polu deklarowało część wyborców 20-parę% na Prawo i Sprawiedliwość, to znaczy, że w wyborach ogólnokrajowych jest 30-parę. Znaczy, ja nie jestem socjologiem, nie znam się na danych sondażowych. Natomiast same wybory mówią nam trzy rzeczy. Pierwsza rzecz jest taka, że jest duży problem na lewicy, jeśli chodzi z naszej perspektywy o komunikację, a to, co widzimy, przede wszystkim rosnące partie Razem, która no, walczy w internecie. To znaczy, to jest po prostu walka codziennie, ma pomysły, potrafi docierać do młodych wyborców, potrafi ich aktywować. Jest duży problem komunikacyjny nowej lewicy i ten problem my widzimy od dłuższego czasu. Wybory w Krakowie go pokazały i dzisiaj, no dzisiaj nowa lewica to jest tak naprawdę Włodzimierz Czarzasty i nie ma nic więcej. I ta komunikacja opiera się w 100% dzisiaj na marszałku Sejmu. Kolejną rzeczą, jaką widzimy, jaki jest dość duży problem, mianowicie kwestie Konfederacji, kwestie prawicy, która już by chciała być trzecią drogą i w ogóle rozbudowywać i forsować szczyt 20% poparcia. To, co Konfederacja pokazała w Krakowie, to pokazała, że nie do końca można ją traktować jako poważną partię. I ma duży problem wizerunkowy. To znaczy, to jest problem, ale też nie tyle co wizerunkowy, co problem jakby logistyczny, który musi, jeżeli chce w ogóle poważnie myśleć przed 27, musi naprawić. I trzecia rzecz, którą my widzimy po Krakowie, to jest, że dość duża mobilizacja użytkowników, którzy poszli na wybory Koalicji Obywatelskiej. To pokazuje, że dzisiaj rola, bo to było pytanie, dyskusje, czy premier powinien do Krakowa przyjeżdżać i tak, czy nie. Kiedy w naszych jakby analizach jeszcze parę tygodni temu wychodziło, że nie może, nawet może nie być drugiej tury, bo tak naprawdę użytkownicy nie klikali, wyborcy nie wiedzieli, to dzisiaj to pokazuje, że dzisiaj jedynym osobą, która jest w stanie pociągnąć w 100% kampanii i nikt nie jest w stanie tego poza premierem zrobić, to jest właśnie Donald Tusk. To znaczy Donald Tusk jest dzisiaj tą osobą, która no jak jedyny ten koń pociągowy przy 27, nie wiem jak będzie to robił, bo to jest tak naprawdę musi być wszędzie i robić wszystko. Od nagrywania TikToków, po nagrywania podcasty, po obecność na wiecach, rządzenie państwem, jeszcze mamy wojnę na granicy, ale nie ma dzisiaj innego klucza do mobilizacji wyborców niż premier Donald Tusk.
0: To jeszcze jeden wątek, PiS kontra Rozwój Plus, bo coraz mniej przyjemnie jest na tej linii Kaczyński-Morawiecki. Atmosfera zgęstniała już oczywiście dawno temu, ale coraz mniej przebierają w słowach obie strony. A kiedy wicemarszałkiem Sejmu został kandydat Rozwoju Plus, a nie kandydat Prawa i Sprawiedliwości, to musiały się pojawić takie słowa jak zdrada i zdrajcy.
1: Z naszej perspektywy, jeżeli sobie zobaczymy na... Te partie miały w zeszłą sobotę chyba dwie, czy to, miały dwie konwencje. I to jest idealna sytuacja dla koalicji rządzącej. To znaczy, te dwie konwencje się zeżarły nawzajem. Oni sobie zabierają nawzajem zasięgi. Mówią praktycznie rzecz biorąc to samo.
0: Bo dzielą się tymi samymi wyborcami.
1: Dzielą się tymi samymi wyborcami. Bardzo dużo czasu poświęcają na komunikowanie i atakowanie siebie nawzajem. A to powoduje... To będzie powodował... Ja powiem w ten sposób. Z naszej perspektywy dzisiaj, gdyby ta sytuacja się utrzymała tak, jak ona jest, to działa ona bardzo, ale to bardzo, algorytm będzie premiował przede wszystkim Koalicję Obywatelską, dlatego że nie będzie, nie zrozumie, już dzisiaj widzimy, nie rozumie tego sporu. Tam nie ma osi podziału. Tam są jakieś spory personalne, które są mało interesujące. Jeżeli są mało interesujące, nie będą wyświetlane. A to oznacza, że no, święta przyszły dla rządu wcześniej w tym roku.
0: Michał Fedorowicz, przewodniczący Europejskiego Kolektywu Analitycznego Res Futura. Bardzo dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję.
0: Do usłyszenia za miesiąc. Wywiad polityczny dobiega końca, szanowni państwo. Program wydawał Tomasz Krzymiński, realizował Adam Szuraj. Po 18 wraca Adam Ozga i TOK 360. W programie m.in. o serii cyberataków w całej Polsce. Ja państwu życzę dobrego wieczoru i do usłyszenia.

0: Reklama.
1: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.

0: Bemel diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela mielisty wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Jak rozmawiać z młodymi ludźmi o stereotypach, wykluczeniu i empatii? Klinika Wspólnych Wyobrażeń we Wrocławiu łączy sztukę z edukacją. Zapraszamy na bezpłatne warsztaty antydyskryminacyjne oraz wystawę o budowaniu wspólnoty. Wstęp bezpłatny. Szczegóły na arttransparent.org. Projekt Klinika Wspólnych Wyobrażeń dofinansowano z Unii Europejskiej.
2: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
3: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
4: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
3: A, no to w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus VivoBook 15, Windows 11, do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
6: Reklama.
7: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
8: Jest 18.
9: Prokuratura o to nie wnioskowała i nie zadeklarowała zgody. Są też małe szanse na współpracę.
8: Tak, minister sprawiedliwości, prokurator generalny komentuje zgodę sądu na wydanie listu żelaznego dla Marcina Romanowskiego.
9: To będzie instytucja, która ma pomagać ofiarom cyberataków.
8: W Polsce powstanie Krajowe Centrum Operacyjne Cyberbezpieczeństwa.
9: Coraz głębiej sięgamy do kieszeni. Wysokie ceny paliw napędzają inflację.
8: A coraz droższe są też nośniki energii, a więc gaz w butlach, pelet i węgiel. To jest wciąż TOK 360. Marietta Wiśniewska, Adam Ozga. To znowu my.
9: Marcin Romanowski z listem żelaznym od sądu.
8: Ukrywający się za granicą były wiceminister sprawiedliwości, podejrzany w sprawie Funduszu Sprawiedliwości, będzie mógł przyjechać do Polski i zeznawać z wolnej stopy, co tak komentowała w wywiadzie politycznym gościni Karoliny Lewickiej, posłanka Lewicy, Anita Kucharska-Dziedzic.
10: Tutaj nie było ani wniosku prokuratury, ani zgody prokuratury, no ale też nie było wniosku prokuratury o wyłączenie sędziego, który, jak się teraz opinia publiczna dowiaduje, jest neosędzią. Więc prokuratura na pewno złoży zażalenie i zobaczymy, jak się na tą sprawę będzie zapatrywał sąd apelacyjny.
9: Wbrew pozorom, wydanie listu żelaznego może okazać się racjonalną decyzją, mówiła w TOK 360 adwokatka dr Hanna Gajewska-Kraczkowska.
11: Europejskim nakazem aresztowania, w przypadku gdyby pan Romanowski nie przebywał w Unii, my nie jesteśmy w stanie go sprowadzić. Ale w tej sytuacji, wierząc mecenasowi Lewandowskiemu, który przecież bez porozumienia z klientem wniosku o list żelazny by nie napisał, no to zakładamy, że on jednak się stawi, odpowie na pytania sądu, no i będzie jakimś czynnikiem wyjaśniającym tę sprawę Funduszu Sprawiedliwości.
8: Wniosek o list żelazny Marcin Romanowski nadał z Tyraspolu, stolicy Naddniestrza, separatystycznego regionu Mołdawii pozostającego pod kontrolą Rosji.
9: W ramach NASK powstanie Krajowe Centrum Operacyjne Cyberbezpieczeństwa, które będzie pomagać firmom i instytucjom, które padły ofiarą cyberataku.
8: W ostatnich tygodniach doszło do 3 wycieków danych medycznych. W przypadku systemu MyDoctor skradziono dane 19 milionów Polaków. Ofiarą cyberataku padł też ostatnio system informatyczny Państwowej Uczelni Zawodowej w Suwałkach, gdzie mogło dojść do wycieku danych studentów.
9: Wreszcie dziś rano dowiedzieliśmy się o ataku na serwer Fakturownia, ale wiele tego typu ataków nadal pozostaje niewykrytych. Mówił w TOK 360 Mirosław Maj z Centrum Cyberbezpieczeństwa AGH.
12: Jest pełno ataków, które są ukryte, bo są atakami na przykład cyberszpiegowskimi, o których nikt nie wie.
8: Nowa instytucja, Krajowe Centrum Operacyjne Cyberbezpieczeństwa, ma pomagać firmom i podmiotom w sytuacjach, gdy hakerzy zażądają okupu w zamian za odzyskiwanie wykradzionych danych. A ja do tematu cyberbezpieczeństwa wrócę w TOK 360 jeszcze dziś, jeszcze z innej strony. Będziemy rozmawiać o tym, czym jest cyberlegion.
9: Paliwa wyraźnie napędziły inflację w kończącym się wrześniu.
8: Wzrost cen dotarł do 4% w skali roku właśnie przez paliwa. Droższe o 9% niż w sierpniu i aż o 40% niż rok temu.
9: Do tego drożeją nośniki energii, gaz w butlach, pelet i węgiel. Kończy się też już dobry tego lata czas, w którym taniała żywność. Mówił w popołudniowym EKG w rozmowie z Wojciechem Kowalikiem Adam Antoniak, ekonomista banku ING.
13: Mieliśmy 4 miesiące spadku w tym ujęciu miesiąc do miesiąca i ten trend wydaje się, że zaczyna się odwracać. No i szereg oczywiście ryzyk jest, jeżeli chodzi o warunki pogodowe. Mieliśmy prawdopodobnie gorsze zbiory zbóż, mamy wyższe ceny niektórych surowców, będziemy mieli prawdopodobnie trochę wyższe ceny nawozów, więc to wszystko może przełożyć się na dalsze wzrosty cen żywności.
14: Czyli te efekty wojny na Bliskim Wschodzie, a także efekty pogodowe mogą się zacząć ujawniać w kolejnych miesiącach?
13: Myślę, że to jest jeden z czynników ryzyka, jeżeli patrzymy na inflację w kolejnych kwartałach.
14: No tak, bo ta żywność dotychczas to była taką, nazwijmy to, inflacyjną poduszką, która trochę na tych codziennych zakupach chroniła nas przed tymi mocno drożejącymi paliwami.
13: Zdecydowanie, to znaczy jak popatrzymy sobie na tą strukturę inflacji, to w przypadku żywności mieliśmy do czynienia wręcz z deflacją, a w zasadzie nadal mamy, czyli ceny są niższe niż rok wcześniej, więc płacimy więcej za paliwo, trochę mniej płacimy za żywność.
15: Z jednej strony mamy duży wzrost cen paliw, ale z drugiej strony nie widzimy rozlewania się, mówiąc obrazowo, tego wzrostu cen paliw na inne ceny w gospodarce. Czyli nie mamy takiej niebezpiecznej sytuacji, w której impuls ze strony cen paliw uruchamiałby taką spiralę cenową w innych branżach, tak? Że jedna firma podnosi ceny, bo drożeją paliwa, druga firma podnosi ceny, bo ta pierwsza podniosła i tak dalej, i tak dalej. Mhm. Oczywiście sytuacja inflacyjna dobra nie jest z punktu widzenia konsumenta, no bo ceny rosną szybciej, co oznacza, że realne dochody rosną wolniej, ale pozytywne jest to, że nie ma nakręcania się spirali cenowej.
8: Dodawał w TOK FM Ignacy Morawski, główny ekonomista Pulsu Biznesu. Ekonomiści prognozują, że w kolejnych miesiącach inflacja dalej będzie rosła, nawet w okolice 4,5 lub 5%.
9: A to może Radzie Polityki Pieniężnej otworzyć drzwi do podwyżki stóp procentowych jeszcze w tym roku. Premier Izraela Benjamin Netanyahu też twierdzi, że pilot samolotu Fly Dubai z Dubaju do Tel Awiwu próbował rozbić maszynę.
8: Oddaję hołd bohaterom, którzy uratowali wiele istnień, powiedział Netanyahu, bo według wstępnych informacji sprawca, po tym jak ranił drugiego z pilotów, został powstrzymany przez pasażerów.
9: Gdy doszło do ataku, samolot gwałtownie zanurkował. Maszyna straciła ponad 5000 metrów wysokości w niespełna minutę.
8: Eryk Kłopotowski, pilot i ekspert lotniczy, mówił mi w TOK 360, do czego można to porównać.
16: Myślę, że do bardzo szybkiego, gwałtownego takiego szarpnięcia przy zjeździe bardzo szybką windą, gdzie no mamy wrażenie, że żołądek staje nam w gardle i czy taki roller coaster, powiedzmy, to myślę, że to jest podobne wrażenie fizjologiczne. Do tego oczywiście dochodzi stres wynikający z tego, że absolutnie nie wiemy, co się dzieje, bo w normalnej sytuacji samolot tak się nie zachowuje.
9: Nagrania rozpowszechniane w internecie z lotu Fly Dubai pokazują m.in. dwóch rannych mężczyzn leżących na podłodze samolotu. Inne osoby udzielają im pomocy i pilnują wejścia do kokpitu.
8: Sprawca, jeden z pilotów, miał zostać zatrzymany przez saudyjskie władze po awaryjnym lądowaniu, które miała przeprowadzić inna załoga, akurat znajdująca się na pokładzie.
9: W Hiszpanii rośnie liczba osób protestujących przeciwko wysokim cenom mieszkań.
8: Na placu Puerta del Sol w Madrycie tłum demonstrantów rozbił namioty. Wzrost cen mieszkań jest realnym problemem, co widać w statystykach, mówi Annie Piekutowskiej w Zapytam Inaczej socjolog dr Piotr Zagórski.
17: W ciągu ostatnich 10 lat zarówno cena kupna, jak i cena wynajmu mieszkań wzrosła prawie dwukrotnie w Hiszpanii. Wiele źródeł jest tego problemu, między innymi to, że bardzo mało się buduje.
8: W odpowiedzi na protest hiszpański rząd przyjął wczoraj pakiet regulacji, które mają ograniczyć możliwości spekulowania nieruchomościami.
9: Demonstracje rozpoczęły się po tym, jak eksmitowano 87-letnią obywatelkę z mieszkania, które zajmowała przez ostatnie 70 lat.
8: A to dlatego, że właściciel lokalu podniósł jej czynsz o ponad 1000 euro. Wykorzystał przy tym lukę prawną.
9: Chcący odwiedzić w październiku podlaskie albo lubelskie mogą dostać 300 zł dopłaty do co najmniej dwóch noclegów.
8: W obu województwach rusza jutro nabór drugiej edycji czeku turystycznego. Jakub Medek.
18: Na czeki wspólnie składają się samorządy z leżących przy granicach z Rosją, Białorusią i Ukrainą regionów oraz Ministerstwo Turystyki. Dopłaty do noclegów mają w tych regionach ożywić turystykę i wydłużyć sezon. I to działa, podkreśla Katarzyna Sadowska z Podlaskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej.
19: Będą mogli znaleźć miejsce noclegowe, restauracje, atrakcję turystyczną, a także takie miejsca nieoczywiste, które nie są naturalnym miejscem do zobaczenia, ale które są wyjątkowymi miejscami na mapie naszego województwa.
18: Na korzystających z czeków Podlaskiem od 1 października czeka też specjalna aplikacja, mówi marszałek województwa Łukasz Prokorym.
20: Rok 2026, mimo że jeszcze się nie skończył, już możemy tutaj mówić o wzroście prawie 13% zwiększonych ilości rezerwacji w obiektach noclegowych.
18: Czeki można generować na specjalnych, uruchomionych przez samorządy obu województw stronach. Jakub Medek, TOK FM.
9: Mieszkania w Polsce nie są gotowe na starość, mówią przedstawiciele organizacji pozarządowej i apelują o dostosowanie mieszkań do potrzeb osób starszych. Pomóc ma w tym poradnik Mieszkanie, które wspiera na lata.
8: Organizacje szacują, że około 1 000 000 osób w Polsce pozostaje tak zwanymi więźniami czwartego piętra. Do 1/3 wszystkich wypadków wśród seniorów dochodzi w ich własnych domach. Błażej Kulesza.
21: Kampania, jak i poradnik ma uchronić od bezradności seniorów.
22: Problematycznym miejscem jest łazienka, to tam najczęściej dochodzi do groźnych w skutkach upadków.
21: Mówi dr Agnieszka Cieśla z Politechniki Warszawskiej, autorka poradnika.
22: Dlatego zaleca się, żeby na przykład wannę zamienić na brodzik.
21: Koszty remontu spore, w zależności od mieszkań wahają się od 15 do nawet 30 tysięcy złotych, ale problemy często bywają gigantyczne.
23: Ja nie wyobrażam sobie, jaka to będzie kwota. Jakby trzeba było to zrobić.
21: Mówi Jadwiga Groszek.
23: Miałam męża ciężko chorego i jak wszedł do wanny, to po karetkach musiała, panowie musieli wyciągać go z wanny.
21: Już ponad 10 milionów Polaków to osoby po 60 roku życia. Według prognoz GUS-u za 35 lat seniorzy będą stanowić 40% naszego społeczeństwa. Błażej Kulesza, TOK FM.
8: Jutro, 1 października, przypada Międzynarodowy Dzień Osób Starszych. To jest TOK 360, 18.10. Adam Ozga, razem ze mną była Marietta Wiśniewska. A gościem TOK 360 jest pułkownik Jarosław Wacko, główny specjalista dowództwa komponentu Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni, koordynator programu Cyberlegion. Dzień dobry.
24: Dzień dobry Państwu.
8: No to zasadne jest w obliczu kolejnych ataków cybernetycznych, o których opowiadamy też dzisiaj w TOK 360, pytanie, czym jest Cyberlegion?
24: No, Cyberlegion to już jest zjawisko chyba, no bo to jest coś takiego, czego nie ma chyba nigdzie na świecie, tylko u nas w Polsce. A to jest formacja, która powstała, aby konsolidować polską społeczność cyberbezpieczeństwa wokół Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni i wokół Sił Zbrojnych RP.
8: To cywile?
24: Cywile, ale też osoby, które służą w różnych innych formacjach. Mamy policjantów, mamy osoby z różnych organizacji, z różnych firm, z różnych no też służb, więc to jest bardzo szerokie grono specjalistów.
8: I to są ludzie, których armii brakuje, że oni zostali skonsolidowani wokół tych jednostek, o których pan powiedział? Czy to jest tak, że armia postanowiła popatrzeć szerzej, no bo wszystkie ręce na pokład?
24: To nie jest tak, że brakuje, że to jest jakieś uzupełnienie, które jest konieczne w tym momencie, ale patrząc tak ogólnie, cyberbezpieczeństwa, cyberbezpieczników, osób, które zajmują się cyberbezpieczeństwem, zawsze brakuje. Nie ma chyba takiego państwa na świecie, które byłoby w stanie na przykład powołać siły zbrojne, które byłyby w stanie całą jego cyberprzestrzeń obronić. Dlatego nam zależy na tym, żeby ten ekosystem cyberbezpieczeństwa w Polsce był jak najlepiej przygotowany na wszelkiego rodzaju zagrożenia. I stąd też taka inicjatywa, stąd też zawołaliśmy do współpracy z nami najlepszych specjalistów z obszaru cyberbezpieczeństwa i dlatego razem pracujemy, szkolimy się, przygotowujemy. Bo im silniejsza będzie ta część cywilna, tym łatwiej nam również jako siłą zbrojną będzie wykonywać nasze zadania.
8: Dużo to już jest osób?
24: Na obecną chwilę 3700 osób.
8: To chyba bardzo dużo.
24: Bardzo dużo. Aż trudno czasami nadążyć za ich potrzebami, bo liczyliśmy na 400 osób takie odzewu. To się zaczęło od takiej społeczności, która powstała wokół ćwiczeń Lockshields, największych na świecie cyberćwiczeń polegających na obronie takiej infrastruktury wielkości państwa, to zaczęło rosnąć i w końcu zobaczyliśmy potencjał w tych ludziach, ogłosiliśmy program, no i pojawiło się 3700 specjalistów na obecną chwilę.
8: Czy to są też hakerzy? Bo często w firmach zajmujących się na przykład bezpieczeństwem cybernetycznym pracują ludzie, którzy wcześniej byli hakerami. Oni mają po prostu tę wiedzę, która jest potrzebna, więc domyślam się, że tu może być podobnie.
24: Nie wszyscy lubią to słowo haker, ale mamy na pewno specjalistów. No musimy powiedzieć, że ten obszar cyberbezpieczeństwa dzielimy tak na pół mniej więcej. Mówimy o osobach Blue Team, którzy zajmują się taką typową obroną, ochroną tych systemów, a mamy osoby, które zajmują się testowaniem tych systemów, próbami ataków, przełamywania zabezpieczeń. To są osoby red z takiego czerwonego teamu. I mamy osoby, które mają potencjał we wszystkich obszarach, o których rozmawiamy.
8: Wspomniał pan o ćwiczeniach. Jak wyglądają takie ćwiczenia?
24: No na przykład największe na świecie ćwiczenia Lock Shields, do których zapraszamy zespół, który ma około 300 osób. Jest to zespół, który staje w szranki z ponad 4 tysiącem specjalistów z innych krajów, gdzie bronimy infrastruktury rozmiaru państwa, gdzie występują różnego rodzaju zagrożenia dla infrastruktury teleinformatycznej, energetycznej, gdzie rozwiązujemy zadania z obszaru legislacji, gdzie działamy w obszarze komunikacji strategicznej. Taki bardzo szeroki, naprawdę symulacja państwa. Mamy swojego premiera, który reprezentuje nasz zespół jako premier państwa. Także do takich ćwiczeń zapraszamy i ćwiczymy taką obronę infrastruktury na bardzo dużą skalę.
8: Na jakie dokładnie zagrożenia jest to odpowiedź?
24: No, na zagrożenia w cyberprzestrzeni, jak sama nazwa wskazuje, bo ten obszar zagrożeń bardzo się poszerzył, odkąd właśnie cyberprzestrzeń stała się piątą domeną operacyjną, kolejną domeną operacyjną, taką niefizyczną. Świadczy bardzo o tym, że te zagrożenia bardzo wzrosły w tym obszarze. Nasze życie bardzo przeniosło się w obszar cyberprzestrzeni, tak? Bo ciężko sobie wyobrazić nawet czasami zaparkowanie samochodu czy kupienie biletu bez dostępu do tej cyberprzestrzeni. I nagle staje się to kluczowym elementem naszego życia. Od cyberprzestrzeni zależy energetyka. Mieliśmy poważne zagrożenia na początku roku. Od tego obszaru zależą sprawy codzienne ludzi, więc my, a także obronność państwa, więc my staramy się przeciwstawić się tym zagrożeniom, budować naszą odporność jako kraju oraz sił zbrojnych.
8: Ale rozumiem też z tego, co pan mówi, że to jest trochę więcej niż to, co się może pojawić w naszych głowach, czyli siedzenie przed komputerem, bo pan na przykład o komunikacji kryzysowej wspomniał, czyli to jest krok dalej, już rozszerzenie tej reakcji.
24: Również to ćwiczymy. Mieliśmy taką sytuację, któregoś wieczoru byłem w domu, to już był dosyć późny wieczór, dostałem zadanie od dowódcy komponentu Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni, żeby pilnie wspomóc w tym obszarze kognitywnym działania ministra obrony narodowej, premiera. 15 minut mieliśmy od naszych cyberlegionistów już pierwsze analizy i w ciągu godziny były już to bardzo poważne analizy właśnie w tym obszarze komunikacji społecznej, kognitywnej, przeciwdziałania dezinformacji, więc również takie elementy są do realizacji przez cyberlegion, ponieważ po prostu mamy tam bardzo dobrych specjalistów z wielu dziedzin.
8: A pan powiedział, że to był późny wieczór. Oni byli na dyżurze, czy po prostu mając 3000 ludzi, którzy są zaangażowani, wystarczy dać sygnał i będzie ich odpowiednio dużo, żeby odpowiedzieć?
24: Nie ma tam dyżurów, my po prostu nie śpimy.
8: Bardzo dziękuję. Pułkownik Jarosław Wacko, główny specjalista dowództwa komponentu Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni, koordynator programu Cyberlegion, był gościem TOK 360.
24: Dziękuję.
8: Jest 18.17, 18.20 informacje TOK FM po informacjach o protestach uczniów we Francji. Ponad 400 osób zatrzymanych.
0: Śledzę z głębokim zaniepokojeniem to, co dzieje się na Bliskim Wschodzie i w Iranie w tych dramatycznych godzinach.
1: Obawiam się, że raczej to otwiera drzwi do chaosu i myślę, że nawet te ataki na poszczególne arabskie państwa w Zatoce Perskiej świadczą o niedeterminacji, a już desperacji po stronie głównodowodzących i tak naprawdę są to trochę takie ataki na oślep.
2: Wszyscy jesteśmy zaniepokojeni tym, co się tam dzieje. Wpłynie to gospodarczo na Polskę, to każdy wie, ropa, gaz, surowce, niepokój w tamtym regionie zawsze oznacza wzrost cen.
5: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
6: Reklama.
3: Co za dzień.
4: Co się stało?
3: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
4: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
3: Meliski?
4: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
3: Czyli to takie pastylki antystresowe?
4: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
3: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
4: Na mnie i na Meliski.
5: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
25: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
26: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
27: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla ciebie Go. Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
28: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
29: Pani Barbaro, tego co wsisy. Taniej kupować.
28: A, no to w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert, taniej
6: masz. Reklama.
7: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
30: 18.20, Kacper Sikorski, zapraszam na informacje TOK FM. Rada Europy poinformowała, że Stany Zjednoczone wycofały się z GRECO i instytucji zajmującej się monitorowaniem prawa pod kątem walki z korupcją. Decyzję potwierdził Departament Stanu USA. GRECO, czyli Grupa Państw Przeciwko Korupcji, działa przy Radzie Europy, ale mogą do niej należeć również państwa spoza tej organizacji. USA należały do niej od 2000 roku. Projekt zmian w ramach tzw. cyberpiątki został złożony do wykazu prac legislacyjnych rządu. Przepisy mogą zostać uchwalone w styczniu przyszłego roku, przekazał minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski. Cyberpiątka zakłada m.in. wprowadzenie certyfikacji firm przetwarzających dane medyczne czy nowych obowiązków dla podmiotów masowo przetwarzających dane. I jeszcze informacja dla kierowców. Po wypadku auta osobowego z busem droga krajowa nr 10 jest całkowicie zablokowana na odcinku znajdującym się na zachód od Wałcza. Utrudnienia mogą potrwać 3 godziny.
7: Tok FM. Na każdy temat, z każdej strony.
31: Adam Ozga, gościem TOK.

0: formę zabarykadowania się w szkole, zablokowania wejść na teren szkoły za pomocą śmietników i tego, co po prostu było pod ręką, tak aby przerwać pracę placówki oświatowej w sprzeciwie wobec cięć, które dokonują się w edukacji, wobec ogólnego stanu francuskiej edukacji, którego tak naprawdę oznakami jest za duża liczba lekcji, za mała liczba nauczycieli i zbyt duża ilość uczniów w szkołach, jak i też po prostu infrastrukturalne realia tych szkół. Ja sam pamiętam, gdy mieszkałem we Francji w 2022 roku, gdy zaczynałem studia w Lille, bardzo podobne obrazki w szkołach na przedmieściach, uczniowie barykadujący się w środku na początku roku szkolnego właśnie po to, aby wyrazić sprzeciw na to, że te lekcje są prowadzone w zatłoczonych klasach, nie mają po prostu żadnej wartości takiej edukacyjnej ze względu na to, że sami nauczyciele również są przemęczeni chaosem, który tam panuje, no a do tego po prostu tynk spadający uczniom na głowę. Takie są taka jest rzeczywistość, przepraszam, francuskich szkół położonych na przedmieściach. I ci studenci w ostatnich dniach dołączyli do strajku zwołanego na 29-30 września, strajku budżetówki. Na ulicę wyszło ponad 300 tysięcy osób, zorganizowano 170 oficjalnych zgromadzeń i ta budżetówka również walczy z cięciami, z zapaścią systemu publicznego. Wyszli na ulicę między innymi właśnie nauczyciele, ale również i strażacy.
1: A czy ja w takim razie dobrze rozumiem, że taka próba sił na początku roku szkolnego jest trochę we Francji, nie chcę powiedzieć tradycją, ale pewnego rodzaju rutyną, a tutaj to nałożyło się na pewien kontekst tych szerszych protestów związkowych?
0: Nie mam pojęcia, czy jest rutyną. Niemniej jednak w tych ostatnich latach takie protesty się zdarzały. Zdarzały się coraz częściej. I Francja nie była tutaj też jedynym przykładem. W 2021 roku i 2022 na przełomie taka fala również przetoczyła się przez Włochy, gdzie placówki oświatowe nie działały przez kilka miesięcy, szkoły były okupowane. Tutaj ta różnica jest taka, że we Francji po prostu w takich sytuacjach interweniuje policja i dochodzi do starć bezpośrednich, rozbrojenia barykad i użycia gazu oraz pałek. I takie sytuacje również miały miejsce w 2022 roku. Kwestia, czy to jest rutyna, tego nie wiem, ale na pewno takie sytuacje się zdarzały. Wydaje mi się, że tutaj skala tych ostatnich protestów jest jednak wyższa niż tych ostatnich latach.
1: To się nakłada na jakiś szerszy obraz niepokoju, zniecierpliwienia we Francji?
0: Czy wynika to z tego, że premier Sébastien Lecornu przedstawił projekt budżetu na 2027 rok, który jest związany z widmem niewypłacalności. Zadłużenie osiągnęło blisko 3,6 biliona euro, co stanowi niemal 119-120% PKB z widokiem na 121% już w przyszłym roku. I tutaj Sébastien Lecornu szuka cięć i stworzył taki pakiet oszczędnościowy, który jest wyceniany na 54 miliardy euro i z czym on się wiąże? Z zamrożeniem płac dla całej budżetówki po raz czwarty z rzędu, likwidacją ponad 4000 etatów nauczycielskich, co jest tłumaczone spadkiem demograficznym, z czym, jak widzimy, nie zgadzają się studenci, oraz cięciach w systemie ubezpieczeń zdrowotnych i zwolnień lekarskich. Tutaj również, co jest ciekawe, ma miejsce przycięcie dotacji i nałożenie limitów inwestycyjnych na samorządy. Czemu towarzyszy obietnica braku podwyżek podatków? No niemniej jednak, gdy mają miejsce takie cięcia, to te cięcia trafiają na nasze portfele i to my będziemy się musieli borykać między innymi z kosztami takich cięć, tak jest po prostu zawsze. I wydaje się, że w budżetówkach

0: prototyka jako pierwszą wyszła na ulicę, ale wyszli właśnie też studenci, którzy są niejako bezpośrednimi ofiarami cięć w sektorze publicznym.
1: Plus chyba tradycja protestu jest we Francji trochę silniejsza niż na przykład w Polsce.
0: Tak, to nie ulega wątpliwości. Kolejnym kontekstem jest to, że za rok będą miały miejsce wybory prezydenckie i tutaj Gabriel Attal właśnie w kontekście tych protestów studenckich i strajków stwierdził, że jeden z kandydatów w tych wyborach prezydenckich, a szerzej jego partia, bo tak dosłownie powiedział, stwierdził, że LFI, a więc Francja Nieujarzmiona, wykorzystuje młodzież jako mięso armatnie w swoich machinacjach politycznych, to ten komentarz wynika z tego, że po prostu większość tej młodzieży popiera lewicę francuską i to właśnie wśród młodzieży Jean-Luc Mélenchon, a więc przewodniczący, lider Francji Nieujarzmionej, który będzie właśnie reprezentował to ugrupowanie w wyborach prezydenckich, tam właśnie zbiera największe głosy. Jego sondaże w tym momencie oscylują pomiędzy 14,5% do 19%. I tutaj tak naprawdę walczy o to drugie miejsce razem z Edouardem Philippem, który będzie reprezentował obóz prezydencki. Oraz oczywiście z Marine Le Pen, która jest liderką sondaży. Niemniej jednak na ten moment wygląda to tak, że to raczej obóz prezydencki tutaj może dojść do konsolidacji, to właśnie obóz prezydencki będzie w tej drugiej turze, ze względu na to, że po prostu lewica jest podzielona, a do wyborów pozostało jednak bardzo dużo czasu. I pytanie, czy ten kryzys będzie się zaostrzał, czy będą dalsze protesty, dalsze starcia na ulicach. No jednak w 2022 roku byliśmy świadkami właśnie takiej eskalacji związanej z reformą emerytalną. Tutaj doszło do wypalenia protestu między innymi przez zamieszki, w których po prostu doszło do ataków wandali zamieszki niezwiązane z samym protestem, niemniej jednak te zamieszki na początku lata 2022 roku doprowadziło do tego, że sam ruch protestu wygasł. No tutaj mamy w przyszłym roku właśnie wybory prezydenckie i podwyższające się ceny benzyny. Sama cena diesla skoczyła we Francji względem poprzedniego roku aż o 36%. Także bardzo możliwe, że będziemy świadkami kolejnej eskalacji również teraz.
1: Bardzo dziękuję. Wojciech Łobodziński z Więzi tygodnika Interia, były korespondent Polskiej Agencji Prasowej we Francji, był gościem TOK 360. No jest 18.30, to oznacza, że czas na Sport 360. Michał Waszkiewicz razem ze mną.
2: O, dzień dobry, trzeba mikrofon włączyć. Dzień dobry, trochę tęskniłem.
1: Tak, ja również, ale widzę, że się odzwyczaiłeś. To następnym razem pamiętaj o włączeniu mikrofonu i powiedz mi, dlaczego to jest dobry dzień na gadanie o żużlu?
2: No dobry, bo jeden z ostatnich, żeby o nim porozmawiać, bo jesteśmy już po rozstrzygnięciach indywidualnych, wiemy, kto jest mistrzem świata i że nie został nim Bartosz Zmarzlik, co w świecie żużlowym jest o dużą niespodzianką, a przed nami ostatni weekend ligowy, czyli rozstrzygnięcie tak naprawdę, kto, dla kogo złoto, dla kogo srebro, dla kogo brąz, no i która z dwóch drużyn walczących jeszcze o PGE Ekstraligę będzie w niej jeździła, a która kolejny sezon spędzi na zapleczu, więc znaczy, to w ogóle pytanie do mnie jest takie, że jest dziwne, bo dla mnie jest zawsze dobry moment na rozmowę o żużlu, nawet 23 grudnia, albo i 24 w Wigilię możemy o żużlu
1: kiedyś
2: porozmawiać.
1: Kiedyś były takie żużlowe wyścigi na lodzie,
2: na lodzie dalej się jeździ, no to bardzo popularny sport był, zwłaszcza daleko z naszą wschodnią granicą, więc może ostatnio mówi się o tym mało, no ale w Rosji to jest popularne. No oni na tych kolcach, na tym lodzie lubią jeździć, dziwne to jest bardzo, ale no dla kogoś innego dziwny może być też żużel klasyczny.
1: To ty powiedziałeś.
2: Na zenitowej nawierzchni. To ja powiedziałem tak, ale myślę, że miałem na myśli ciebie.
1: Dobra, ale wróćmy do Bartosza Zmarzlika. Jak to jest możliwe, że on nie został indywidualnym mistrzem świata?
2: No spisek, panie, spisek światowego Speedwaya. Oczywiście ja się teraz śmieję i żartuję, trochę naciągam. Natomiast wielu kibiców z Polski, kibiców Bartosza Zmarzlika, no nie może przeboleć tego, co wydarzyło się w sobotę w Toruniu. rozumiem rozczarowanie, no bo jednak Bartosz Zmarzlik jest najlepszym żurawcem na świecie. Być może będziemy o nim mówić za lat kilka, kilkanaście, kilkadziesiąt jako o najlepszym żurawcu w historii całej dyscypliny. Już dziś niektórzy tak mówią, natomiast poczekałbym jednak, aż on karierę skończy i wtedy wszystko sobie podsumujemy. Natomiast kibice się żalą, że po A, Bartoszowi Zmarzlikowi uniemożliwiono trenowanie na Moto Arenie, choć czasu do ostatniej rundy było sporo. Co oczywiście jest zrozumiałe i normalne. Nie ma takiej praktyki, że się wpuszcza zawodnika, żeby sobie potrenował. Zwłaszcza, że Toruń walczy o Mistrzostwo Polski i generalnie toruński Apator szykował sobie tor na rywalizację ze Spartą Wrocław w meczu o złoto. No i gdzieś raczej daleko miał w głowie myśli, że może Bartosz Zmarzlik też mógłby pojeździć. To jest jedna rzecz. Druga to jest kwestia tego, jak to się poukładało. Po A, przedostatnia runda Wojens, którą zakończono podczas opadów deszczu, choć one się nie zmieniły na to, że nic złego się nie działo, ale zakończono ją w momencie, w którym Robert Lambert, a więc goniący Bartosza Zmarzlika, wygrywał te zawody i prześcignął go w klasyfikacji generalnej. Ja tylko przypomnę, że Phil Morris zarządza całym cyklem Grand Prix i jest on Brytyjczykiem. Robert Lambert również jest Brytyjczykiem.
1: A ile razy sędziowie w skokach narciarskich, też pochodzący przecież z określonych krajów, przerywali konkursy, kiedy któryś ze skoczków był na prowadzeniu, albo przesuwali belkę, albo kazali powtórzyć serię. No.
2: Tutaj trochę rzeczywiście byłem zaskoczony, gdyż Phil Morris potrafi robić cuda i nawet na torze, który zalało wodą, potrafi przeprowadzić zawody. Tutaj jakoś się nie kwapił, ale spokojnie, zostawmy to. Całe zawody w Toruniu były na to, żeby to rozstrzygnąć. No i generalnie zawody też tak się potoczyły, że kibice mówią, że specjalnie przygotowano tor z jedną ścieżką, tak żeby Bartosz Zmarzlik nie mógł fruwać pod płotem i wykorzystywać swoich niesamowitych umiejętności. Tu się nie zgodzę. Bartosz Zmarzlik, warunki były równe. Bartosz Zmarzlik jechał do finału, jechał tam z Lambertem i z Kercem. Każdy z nich miał szansę w tym biegu na tytuł. Wygrał Lambert, bo był najszybszy, jeździł u siebie i zasłużenie z mistrzem świata. Tu nie ma co dyskutować, choć sam fakt, że trzech żużlowców w ostatnim biegu sezonu, w dziesiątej rundzie Grand Prix, jechało o złoto, jest fantastyczny. Rok temu dwóch, teraz trzech. Cudownie. Szkoda oczywiście, że te zawody nie były lepsze, bo rzeczywiście ten tor, jak na toruński, dał trochę mniej emocji niż zwykle. Ale no nie jest mistrzem świata, jest wicemistrzem. On się cieszy.
1: Powinniście we Wrocławiu jakoś sprytnie przygotować tor na niedzielę na godzinę 19:30, żeby jednak wygrać tę żużlową ekstraligę.
2: Wszystko, co jest robione już teraz od kilku dni i co będzie robione aż do godzin przed rozpoczęciem meczu, jest robione po to, żeby ten tor jak najbardziej sprzyjał wrocławianom. To jest normalna praktyka. Toromistrz jest przypisany do stadionu i wiadomo, że robi się ścieżki i tor pod dany klub, a więc pod gospodarza. To jest naturalne. Natomiast i Sparta myślę, że ten mecz wygra. Taki jest mój typ, ale wygra go minimalnie. Nie będzie w stanie odrobić 20 punktów. Toruń jest za mocny. Myślę, że rozstrzygnął to w tym pierwszym meczu. Żałuję. On był fantastyczny. To było świetne widowisko. To był mecz godny finału. Mnóstwo mijanek. Kapitalni zawodnicy, ale jednak Toruń wygrywający 3 ostatnie biegi. 15-3, a więc 3x5-1. Myślę, że rozstrzygnął kwestię mistrzowskiego tytułu. 20 punktów to bardzo dużo. Tam jest 4 bardzo mocnych seniorów. Nawet jeśli któryś będzie miał słabszy dzień, to mogąc stosować rezerwy taktyczne przy stracie 6 punktów, nie jestem w stanie sobie wyobrazić, że Toruń nie przywiezie we Wrocławiu 36 punktów, bo przy 35 Sparta będzie mistrzem, 36 potrzebuje Toruń. Myślę, że zrobią to na luzie. Myślę, że emocje w tych zawodach skończą się mniej więcej na poziomie 12-13 biegu.
1: Michał Waszkiewicz, dzięki wielkie. Finał sezonu żużlowego w Sporcie 360. Jest 18:36. Adam Ozga, wracam jeszcze za chwilę na chwilę.
3: Reklama.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
5: Mamy niskie ceny.
6: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
7: Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
6: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
7: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
3: Piąte nie zabijaj. Znasz ten podcast? To Justyna Mazur-Kudelska. Już 9 i 10 października będę w Warszawie na największym festiwalu podcastów Blastcast. Po pierwsze, będzie tam ponad 50 najciekawszych polskich podcasterów, a po piąte, to już wiesz.
8: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
9: Maciej się bieda w zupełnie nowej odsłonie. Gustaw i gadająca żaba. Najnowsza książka mistrza pióra to współczesne przypowieści o tym, jak przewrotny bywa ludzki los. Już w księgarniach. E-book i audiobook na publio.pl. Czyta Mariusz Bonaszewski.
10: Wyciąg z kartocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogów pomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: Suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: W nowej polityce. Czy AI nas zabije? I w jaki sposób? Edwin Bendyk i Wojciech Orliński o scenariuszach katastrofy. Ponadto wszystkie strachy prawicy, sekrety Sasina, patobiznes na zwierzętach, mieszkania jak dziuple, stary jak Chińczyk, lalka kontra lalka. Nowa polityka już w sprzedaży. Także na polityka.pl.
2: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
3: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
2: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
4: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Sala konferencyjna jest nieistotna. Liczy się mówca.
6: A jednak warunki mają znaczenie. Wyobraź sobie 14 eleganckich sal w konfiguracji, jakiej potrzebujesz. Dedykowany opiekun, nowoczesna technologia, pełne zaplecze gastronomiczne i widok na Tatry. Otoczenie zmienia jakość wystąpienia i zwiększa Twój prestiż. To wszystko znajdziesz w Bania Conference Center w Białce Tatrzańskiej oraz termy Bania z basenami i spa z masażami.
5: Brzmi dobrze.
6: Bania Conference Center. Konferencje dla wymagających. Hotelbania.pl.
7: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
8: Kiedy stres zagłusza Twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
9: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
10: Reklama.
11: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
12: 18.40, Kacper Sikorski, zapraszam na informacje TOK FM. Unia Europejska zapowiedziała przeznaczenie 10 milionów euro na urządzenie schronów w Ukrainie, poinformowało ukraińskie Ministerstwo Rozwoju Wspólnot i Terytoriów. Zapowiedź padła podczas posiedzenia Koalicji Schronów dla Ukrainy, zrzeszającej międzynarodowych partnerów i instytucje finansowe. Należą do niej m.in. Unia Europejska, Litwa, Belgia, Irlandia, Szwecja, Szwajcaria oraz Europejski Bank Inwestycyjny. Przez ataki Rosji na infrastrukturę energetyczną w Kijowie wprowadzono awaryjne wyłączenia prądu. Taka sama sytuacja panuje w obwodach kijowskim, czernichowskim i żytomierskim, poinformowało ukraińskie Ministerstwo Energetyki. Jak poinformował resort, energetycy pracują, aby jak najszybciej przywrócić stabilne dostawy energii. Przez dwie kolejne noce zamknięty będzie ciąg główny trasy S8 pomiędzy węzłami Prymasa Tysiąclecia a Powązkowską w Warszawie w kierunku Białegostoku. To w związku z modernizacją trasy. Jak poinformował warszawski oddział GDD KIA, kierowcy będą mieli do dyspozycji jezdnię równoległą.
11: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
13: Chwila minęła, Adam Ozga, jest 18.41 po godzinie 19.00. Na dłuższą rozmowę zaprasza dziś Maciej Głogowski, który wspólnie z Janną Solską z tygodnika Polityka i Tomaszem Pruskiem, prezesem Fundacji Przyjazny Kraj, opowiedzą o finansach publicznych, ale jako budżecie domowym, więc sprawa bliska i sprawa przystępna. A po godzinie 20 mikrofon TOK FM, na który zaprasza Paweł Sulik.
14: I będzie ewidentnie o budżecie domowym.
13: Oho.
14: A to dlatego, że media obiegają informacje o tym, że rosną koszty ogrzewania, szczególnie ogrzewania peletem. To jest o tyle zaskakujące, że większa część z nas jeszcze rok, dwa lata temu traktowała to jako relatywnie tanie źródło ciepła.
13: Tania metoda na ogrzewanie.
14: Tak, i teraz, co ciekawe, Polski Alarm Smogowy przygotował raport i zestawiał w tym raporcie różne źródła energii pod względem właśnie kosztów. I efekt jest zaskakujący. Otóż jeśli ktoś ma kocioł na pelet, taki zwykły kocioł na pelet Ekoprojekt A1, to płaci rocznie 12 800 zł. Ale jeśli ktoś ma pompę, to 4700. I ktoś może powiedzieć, jak to?
13: A kto tam płaci najdrożej w tej tabelce, powiedz tylko na koniec?
14: Kocioł kondensacyjny na olej opałowy.
13: Okej. Okay.
14: Czyli dziś pytamy słuchaczy i słuchaczki, czy obawiasz się rosnących cen ogrzewania? Piotr Siergiej z Polskiego Alarmu Smogowego będzie naszym gościem, a później już Państwa głosy i odpowiedź na pytanie, czy Państwo się obawiają, czy też coś takiego zrobili, że patrzą z optymizmem na najbliższy sezon grzewczy.
13: Po godzinie 20 mikrofon TOK FM, na który zaprasza Paweł Sulik, po godzinie godzinie 19:00. Dłuższa rozmowa i finanse publiczne niczym budżet domowy. Już za chwilę codzienny magazyn motoryzacyjny. Tok 360 dobiega końca. Bardzo dziękujemy. Marta Latecka, przepraszam, Natalia Witkiewicz, Adam Szuraj, Adam Ozga. Spokojnego wieczoru, do usłyszenia jutro punktualnie o godzinie 16:00, choć Tok 360 też w samo południe.
10: Dobry wieczór, to jest codzienny magazyn motoryzacyjny. Sławek Paruszewski, Jacek Balkan, Radio Tok FM oczywiście.
15: Dobry wieczór.
10: Dobry wieczór. Mamy dzisiaj środę. W środę staramy się spojrzeć w przyszłość motoryzacji. Mamy jeden temat, który dziwię się, że aż tak mocno z nim przez długi czas zwlekaliśmy, ale dopiero ostatnio pojawiło się więcej informacji. Ale to za chwileczkę i to Sławek przedstawi. Ja powiem o czymś równie ciekawym, chociaż chyba mniej zauważalnym tak na pierwszy rzut oka, bo dopiero jak mamy wypadek, to zauważamy, że mamy w samochodzie poduszki powietrzne. Powiem ci, że dziwi mnie trochę to, jak pewne rzeczy w naszych samochodach się nie zmieniły przez lata. Na przykład właśnie pasy czy poduszki powietrzne. Jeżeli chodzi o pasy, to od 20 paru lat mamy po prostu bezwładnościowy pas, do którego jest podpięty ładunek pirotechniczny dociągający. Są samochody, które mają dwa ładunki pirotechniczne. Jeden dociągający pas, a drugi dociągający spinkę. Tak jest w BMW-kach, w Renówkach. Natomiast, wiesz, i tak jest od 20 paru lat, nie? Mamy sztuczną inteligencję, mamy rozdzielczość 8K w telewizorze, czy w monitorze, czy w kamerze i to w telefonie komórkowym. Mamy telefony typu smartfony, których te 20 lat temu jeszcze nie było. A cała masa wyposażenia naszego samochodu jest w dalszym ciągu projektem, upraszczając, sprzed 30 lat. Poduszka powietrzna w kierownicy, jeden ładunek pirotechniczny. W Stanach w niektórych samochodach są dwa ładunki pirotechniczne. Jeden malutki na wypadek, gdybyś jechał bez zapiętych pasów, ale tam w Stanach jest to większy problem. Natomiast tutaj mamy po prostu jeden ładunek pirotechniczny i to za... Wiesz, tak się zastanawiam, czy nie da się tego udoskonalić, czy nie da się tutaj zrobić coś więcej, żeby te samochody były bezpieczne? Czy osiągnęliśmy już punkt, po którym już się nie da zrobić nic więcej? Czemu przez 30 lat nikt nic nie zrobił?
15: No właściwie jedyne, co takie charakterystyczne, raczej zauważalne, i to też nie jest bez znaczenia, jest zwiększanie liczby poduszek w różnych miejscach samochodu. Ale nie, ja mówię to, zauważalne, słuchaj, tylko że kiedyś nie było ich tylu.
10: Nie, Sławek, były. Nie wiem, czy pamiętasz, dobra, ale to no świetna twoja była riposta na reklamę Toyoty IQ i Mitsubishi jakiegoś ASX-a, gdzie reklamowali się, że mają 9 poduszek powietrznych, bo kurtyny policzyli podwójnie.
15: Kilkanaście lat temu, tak.
10: Ale to było kilkanaście lat temu, Sławek. I co? I czy teraz w samochodach masz więcej poduszek powietrznych niż dwie z przodu, jedną kolanową, dwie boczne
15: nie, no
10: i
15: dobra,
10: kurtyny?
15: Okay.
10: Nie masz.
15: Przez ostatnie kilkanaście lat może rzeczywiście nie, ale jednak no jakby zacząć od początku tych poduszek, no.
10: Ale to były dwie. To na fali koniec lat 90. bardzo popularne były gwiazdki z testów Euro NCAP. Renault przodowało. Wszystkie firmy chciały dołączyć i jakby wtedy faktycznie została ugruntowana taki fundament, ale ten fundament jest do tej pory. Nic na nim nie nadbudowano przez ostatnie lata. Volvo zrobiło krok bardzo duży do przodu, po tylu latach, dając adaptacyjne pasy bezpieczeństwa. To znaczy teraz w tym EX60 najnowszym pasy bezpieczeństwa są na tyle inteligentne, że rozpoznają, łączą się z kamerą, z czujnikami w fotelach, więc są w stanie określić masę osoby i też rozmiar osoby, która siedzi na fotelu i jest przypięta pasem. I w zależności od zebranych danych lepiej dopasować to, jak ten pas się dociągnie i jak tę osobę przytrzyma. Ale w wielu samochodach, i to popularnych, poznikała nam ostatnio możliwość regulacji pasa dla kierowcy i pasażera z przodu. Kiedyś można było sobie to wyregulować. Teraz w wielu samochodach nawet takiej możliwości nie ma. Natomiast, słuchaj, jest taka firma ZF, znamy ją oczywiście, jeżeli mamy auto, nie wiem, europejskiej produkcji, to na pewno są jakieś podzespoły w tym samochodzie właśnie z firmy ZF. Jeżeli to jest na przykład BMW albo niektóre modele Audi, to mamy tam na przykład skrzynie biegów z firmy ZF, ale ta firma też sporo elektronicznych podzespołów dostarcza. I właśnie ta firma wymyśliła coś Znaczy wymyśliła, no jakby stworzyła system, to teraz pytanie, które firmy będą chciały to kupić od firmy ZF, który wykorzystuje kamery, które już w samochodzie mamy, bo te kamery na nas patrzą i patrzą, czy na przykład nie patrzymy w telefon, wtedy piszczą. No więc wykorzystuje, zbiera dane i ma ta kamera rozpoznawać też rozmiar, wagę, pozycję pasażera i w związku z tym te informacje mają trafiać też do układu, który steruje poduszkami powietrznymi i pasami bezpieczeństwa. I prawdopodobnie będzie się to przekładało na określoną, lepiej dostosowaną reakcję systemów bezpieczeństwa w razie, no, ale, w razie zdarzenia.
15: No dobrze, w porównaniu rzeczywiście z dodawaniem poduszek prawdziwych czy fikcyjnych, to jest duży postęp. No i myślę, że to warto o tym pamiętać. Ja zauważyłem ostatnio, wiesz, no samochody stały się, wiesz, miało to oczywiście wpływ na masę auta i nie pomińmy tu elektryki, które są bardzo ciężkie, bo są akumulatory przecież masywne. Ale zauważ, jak samochody zrobiły się dużo cięższe z wiekiem, z lata, jak mijały lata, ponieważ no wzmacniano je, tylko często to wzmacnianie powodowało, że samochód stawał się no masywny, mniej przyjemny nawet w prowadzeniu. No dobra, o bezpieczeństwie będziemy mówić na pewno nie raz.
10: Skończ już z tymi Oplami.
15: Więc był, pamiętam, Opel Astra rzeczywiście. Taki, jak on się tam nazywał, to już nawet nie pamiętam, turbo chyba po prostu i rzeczywiście był bardzo ociężały. No dobra, ale teraz ciekawsza, myślę, taka, ja wiem, czy lżejsza wiadomość, ciekawa, może nie lżejsza, bo to myślę, że kaliber jest duży. Mamy czasami takie próby podejścia do egzotycznych marek. Mówiliśmy sporo o tureckich autach TOG. TOG przez 2G, narodowy producent samochodów. Mówiliśmy mniej, bo też do Europy chyba prędzej do Stanów niż do Europy one docinają, o Winfaście wietnamskim, prawda?
10: Holandia, Francja, no, Niemcy są.
15: A były właśnie, a też...
10: W ubiegłym roku we Francji, słuchaj, sprzedano przecież ponad 20 egzemplarzy.
15: No, to powiem ci, że to już jest wynik. No więc właśnie, więc tego Winfasta...
10: 20, nie 20 tysięcy.
15: No ja wiem, 20. Ale mówię właśnie tak troszkę żartobliwie. No dobra, zobaczymy, jak się powiedzie marce Exobot, bo Exobot to jest marka należąca do firmy CER Manufacturing Complex. I pamiętam teraz, całkiem niedawno sobie znalazłem taką wiadomość sprzed 2 lat w czeluściach internetu. 2024 rok, Arabia Saudyjska zaczyna budować fabrykę samochodów elektrycznych. No i proszę bardzo, minęły 2 lata z hakiem i ta fabryka jest i tam właśnie będą produkowane samochody Exobot. A w ogóle do kogo to należy ta fabryka? To też jest firma CER, Manufacturing Complex. Do należy do funduszu inwestycyjnego saudyjskiego oraz do firmy Foxconn tajwańskiej. Taka wspólna własność, czy większość akcji ma arabski fundusz.
10: Słuchaj, BMW zapewnia
15: tak,
10: techniczne,
15: tak, poczekaj, ale jeszcze
10: systemy paliwowe, chorwacka firma Rimac,
15: tak, a licencja, Hyundai Transys. A platforma Foxconna. Ale jeszcze o tym PFI. To jest firma, która ma też większość udziałów, ten fundusz inwestycyjny PFI saudyjski w amerykańskiej marce Lucid produkującej elektryki, czyli PFI tutaj bardzo się zaangażował w samochody elektryczne. Widziałem zdjęcia tych aut. No i tak, to powiem ci na pierwszy rzut oka, no nie bardzo mi się to podoba, nic na to nie poradzę. Sedan jest taki masywny, a trochę może te nowe Lotusy przypominać, które są bardzo masywne.
10: Słuchaj, to jest ciekawostka niech będzie taka, że te samochody prawdopodobnie testowane są w Polsce. Jeżdżą po zachodniej, południowej Polsce, zamaskowane, ja dostałem już dziesiątki zdjęć od
15: co to jest?
10: Zaniepokojonych widzów. Co to jest? To są prawdopodobnie właśnie te Exoboty. To są auta elektryczne. One nie przypominają niczego, co jeździ po ziemi.
15: No dobra, na siłę.
10: Tesla. Czekaj, ten film z Łysem Brulisem chyba, nie, z Harrisonem Fordem, coś z robotami, z androidami, Pamiętasz?
15: Łowca robotów?
10: O, właśnie, nie, androidów, tak. No androidów. To jest, wiesz, cyberpunk, to jest ten klimat. Nieziemsko to fantastycznie wygląda. Okay, auto, które jest sedanem, dobra, ma 5 metrów 20 centymetrów długości, jest klinem, no, natomiast SUV jest podniesionym klinem.
15: Jestem w stanie się z tobą zgodzić, że nieziemsko i oryginalnie wyglądał, usiłowałem go do jakichś Lamborghini czy Lotusów porównywać, ten sedan. Natomiast ten większy...
10: Słuchaj, Tesla, Cybertruck...
15: No ale właśnie już... ten drugi. SUV jest Tesla, Cybertruck i dlatego to mi się nie podoba. SUV mi się po prostu nie podoba i oczywiście tobie pewnie się podoba, jak zrozumiałem, bardziej tak niż mnie. Natomiast no, sedan super, SUV nie bardzo. Jestem na tej stronie właśnie Auto Week, bo to wiadomość świeża, no przecież jeszcze z końca września. I tak sobie patrzę, co tam będziemy mieli. Będziemy mieli baterię o pojemności 112 kWh. No to zasięg będzie raczej około 450 km WLTP, bo tutaj jest podawane NEDC, ten stara procedura. No i tak się zastanawiam, 800-woltowa architektura, czyli szybkie ładowanie do 250 kW. O, taka moc możliwa. W środek natomiast jest bardzo ciekawy. Oglądam zdjęcia środka, wnętrza. Akurat na tych zdjęciach jest wolant, no ale w niektórych Mercedesach też jest wolant, a możesz mieć zwykłą kierownicę, więc nie wiem, czy w każdym będzie wolant. Mhm. Bo to jest ten, wiesz, strona Auto Week tutaj jest dość, jeśli chodzi o zdjęcia, no nie, mają galerię, nie jest nawet taka bardzo oszczędna, jeśli chodzi o zdjęcia. Drzwi podnoszone do góry, o, widać na tych zdjęciach w sedanie, prawda? No bardzo ciekawy pomysł. Myślę, że chętnych nie zabraknie, dlatego że takie ciekawostki to chętnych i mających pieniądze nie zabraknie, bo to nie będzie tanie auto, ale jest to bardzo interesujące dla mnie. A dla ciebie? Mhm. Samochody z Arabii Saudyjskiej elektryczne, nowa marka? Exobot, przypominam, jakby ktoś tu w gąszczu naszych informacji zapomniał, prawda? Tak się będzie nazywać.
10: Słuchaj, nie lekceważyłbym tego. Wiesz, bo mamy bardzo duże... Skąd my to znamy? Mamy bardzo duże ciśnienie na narodowe marki. Saudyjczycy mają mnóstwo pieniędzy. Mhm. Znaczy to nie jesteśmy sobie w stanie wyobrazić nawet tego, z jaką lekkością i łatwością oni są w stanie zrobić wszystko. To, że oni tego do tej pory nie zrobili, jest dziwne, ale najwyraźniej nie musieli. Prawdopodobnie też, wiesz, pieniądze z ropy naftowej dywersyfikują i troszeczkę starają się wejść w ten biznes elektryczny, no bo zdają sobie sprawę, że jest to jakaś przyszłość motoryzacji, niekoniecznie jest to coś, co w perspektywie przewidywalnej zastąpi całkowicie, ale jest to coś, co będzie, co trzeba rozwijać, więc ten start jest opóźniony. Natomiast nie wszystko mi się w tych samochodach podoba, na przykład wnętrze, ten ogromny ekran pod szybą od lewej do prawej, ale nie taki wąski jak w nowych BMW-kach, tylko, nie wiem, wysoki na jakieś 20 centymetrów, ale pal licho. Tak. Wiesz, to ma szansę, słuchaj, to ma szansę być... Wiesz, Arabia Saudyjska, w ogóle te saudyjskie kraje, przecież to są najlepsi odbiorcy naprawdę fajnych samochodów. No, oni się znają na
15: drogich
10: autach.
15: Drogich SUV-ów, pick-upów.
10: Wiesz, ale większość Ferrari i Lamborghini tam stoją.
15: Słuchaj, a teraz coś jeszcze na koniec krótko, bo przyszłość to jest też prawdopodobnie szybkie ładowanie, albo akumulatory o większej pojemności, albo akumulatory coraz lżejsze. No przecież to jest bardzo istotny element samochodu elektrycznego. Często bardzo szkodzi, na przykład szkodzi, ponieważ ma ogromną masę, więc ma wpływ na osiągi, prawda? No, na przykład. No więc Geely przebiło, jeśli chodzi o teoretyczną prędkość ładowania samochodu osobowego BYD, który już w niektórych modelach chwali się, że może być moc 1,5 megawata. Z taką mocą może ładować BYD. Natomiast tu mamy 2,2 megawata, czyli 2200 kW. I jak to się osiąga? Osiąga się to, jak mówi Geely w komunikacie, pisze właściwie, dzięki sztucznej inteligencji możemy ładować baterie od 10, nie do 80, ale do 70% w 4 minuty. I mimo tego będzie ograniczony spadek pojemności po latach. Ta degradacja niewielka będzie zaledwie po 3500 cyklach pracy. No wiesz, no internet, papier wytrzyma wszystko. Brzmi to imponująco. Zobaczymy. W każdym razie teoretycznie Geely ma możliwość jeszcze szybszego ładowania niż BYD. Prawda? i zobaczymy, wiesz, w których co, samochodach to zadziała.
10: Że coś sztuczna inteligencja to tak, jak mam też, odruch, który...
15: Ja mam starą lodówkę, a mimo wszystko otwieram i też chyba tam jest sztuczna inteligencja. No dobra, to dziękujemy.
10: Moja jest bez sztucznej inteligencji, a chłodzi.
15: No właśnie.
10: Sławek Paruszewski, Jacek Balkan, bardzo dziękujemy. Do jutra.
16: Maciej Głogowski, dzień dobry. Po informacjach zapraszam na kolejne wydanie audycji Dłuższa Rozmowa. Finanse publiczne naszego państwa opiszemy jak nasze własne finanse. Każdemu i każdej z nas, obywatelce i obywatelowi, podatnikom po prostu. Należy się dyskusja o finansach publicznych, bo to są nasze finanse i my za wszystko płacimy. Zapraszam na rozmowę o tym, czy będziemy płacić wyższe podatki. A jeśli tak, to o ile? O tym po informacjach w dłuższej rozmowie.
17: Reklama.
18: Wyciąg z kartocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogów pomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: Element diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Jak rozmawiać z młodymi ludźmi o stereotypach, wykluczeniu i empatii? Klinika Wspólnych Wyobrażeń we Wrocławiu łączy sztukę z edukacją. Zapraszamy na bezpłatne warsztaty antydyskryminacyjne oraz wystawę o budowaniu wspólnoty. Wstęp bezpłatny. Szczegóły na arttransparent.org. Projekt Klinika Wspólnych Wyobrażeń dofinansowano z Unii Europejskiej.
2: EKG. Ekonomia, kapitał, gospodarka. Od poniedziałku do piątku po 9.40, 12.40 i 14.40 w Radiu TOK FM.
3: Sponsorem audycji jest PrimeSoft, twórca systemu VDesk, wykorzystującego AI do przetwarzania dokumentów i procesów biznesowych.
4: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru, wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
5: Reklama.
2: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
6: Gruzińska dziennikarka z Nagrodą Solidarności imienia Lecha Wałęsy. Sąd wydał list żelazny byłemu wiceministrowi sprawiedliwości Marcinowi Romanowskiemu. Unia Europejska przeznaczy 10 milionów euro na schrony w Ukrainie. Minęła 19. Marietta Wiśniewska, zapraszam na informacje TOK FM. Mzia Amaglobeli, gruzińska dziennikarka i współzałożycielka niezależnych mediów informacyjnych, została uhonorowana Nagrodą Solidarności imienia Lecha Wałęsy. Przebywa ona w gruzińskim więzieniu, na które została skazana za relacjonowanie naruszeń w czasie gruzińskich wyborów. Kara ta spotkała ją się z krytyką ze strony organizacji broniących praw człowieka. Laudację na cześć laureatki wygłosił minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski.
7: W styczniu i lutym zeszłego roku podjęła strajk głodowy we więzieniu, trwający 40 dni. Był to wyraz jej sprzeciwu wobec praktyk rządu. W więzieniu zapadła na poważną chorobę oczu. Rząd polski apeluje o zapewnienie jej profesjonalnej opieki lekarskiej.
6: Na uroczystości wręczenia nagrody obecny był Lech Wałęsa, który odwołał się do dorobku Solidarności.
8: To mnie chodzi o to, aby następne pokolenie posolidarnościowe zatwierdziło nasze zwycięstwo. A zatwierdzi tylko wtedy, kiedy odniesie sukces.
6: Nagrodę w imieniu gruzińskiej dziennikarki odebrała jej przyjaciółka. W swoim przemówieniu dziękowała Polsce za wsparcie demokratycznych dążeń i aspiracji Gruzinów. Nagroda Solidarności została ustanowiona przez ministra Radosława Sikorskiego w 2014 roku i jest wyróżnieniem przyznawanym za szczególne działania na rzecz promocji i ochrony demokracji oraz wolności obywatelskich. Sąd Okręgowy w Warszawie nieprawomocnie wydał list żelazny byłemu wiceszefowi Ministerstwa Sprawiedliwości Marcinowi Romanowskiemu. Poseł PiSu jest podejrzany w śledztwie dotyczącym Funduszu Sprawiedliwości. List żelazny to dokument dający podejrzanemu lub oskarżonemu możliwość odpowiadania z wolnej stopy, pod warunkiem, że będzie stawiał się w terminie na każde wezwanie sądu albo prokuratury. Kierujący śledztwem w sprawie funduszu prokurator Piotr Woźniak powiedział, że w tej sprawie, w tym postępowaniu, temu konkretnemu podejrzanemu prokuratura nie może zaufać, tak jak uczynił. Nie to sąd, dlatego już zapowiedziano złożenie zażalenia na tę decyzję. Unia Europejska przeznaczy 10 milionów euro na schrony w Ukrainie. Podczas spotkania wiceszef Ministerstwa Rozwoju Wspólnot i Terytoriów Ukrainy Artem Husak przedstawił plan rozmieszczenia 840 mobilnych miejsc bezpiecznych. Znajdą się one na trasach autobusów szkolnych w 6 obwodach przyfrontowych: Dniepropietrowskim, Zaporowskim, Sumskim, Charkowskim, Chersońskim i Czernichowskim. Jest dla nas niezwykle ważne, aby dzieci były chronione nie tylko w szkołach, lecz także w drodze do nich, powiedział wiceszef Ministerstwa Rozwoju. Koalicję Schronów Obrony Cywilnej dla Ukrainy powołano w maju tamtego roku z inicjatywy Ukrainy i Finlandii. Trwają rozmowy z Wielką Brytanią i Francją o zakończeniu porozumienia w sprawie odsyłania imigrantów. To był pilotaż współpracy, który kraje te zawarły w lipcu w minionym roku. A w reakcji na rosnącą liczbę nielegalnych przepraw migrantów przez kanał La Manche do Wielkiej Brytanii. Miało ono polegać na tym, że w zamian za odesłanie do Francji osoby, która nielegalnie przepłynęła przez kanał, Londyn przyjmie jako legalnego imigranta jedną osobę znajdującą się we Francji. Porozumienie wygasa 1 października i raczej nie zostanie przedłużone, bo Paryż uważa, że porozumienie nie pozwoliło uzyskać zakładanych skutków. W TOK FM czas teraz na sport.
9: To
5: Michał Waszkiewicz, zapraszam. Piłkarska Liga Narodów dobiła do półmetka wrześniowo-październikowych zmagań. Wszystkie najlepsze drużyny rozegrały już po dwa mecze. Hiszpanie są ciągle niepokonani, a Niemcy czekają na pierwsze zwycięstwo. Podobnie jak Polacy, którzy zaczynają przygotowania do piątkowego meczu z Rumunią w Warszawie, o czym więcej Przemysław Pozowski.
9: Biało-czerwoni nie mają powodów do świętowania, bo w Sztokholmie znowu przegrali ze Szwecją. Co innego, Hiszpanie są niepokonani od 40 meczów, a wieczorem w Sewilli zagrali po raz pierwszy od czasu wygrania mundialu przed własną publicznością i rozbili tam Chorwację 4-1, mówi trener Luis de la Fuente. Dziękuję Sevillo za wczorajsze przyjęcie i za ten wyjątkowy dzień. Hymn był bardzo wzruszający. To miasto nie może być bardziej serdeczne wobec nas. Dziękuję Sevillo. O takim przyjęciu w piątek na Stadionie Narodowym nasi piłkarze mogą jedynie pomarzyć. Kibice są zirytowani, a selekcjoner Jan Urban w swoich wypowiedziach coraz bardziej się asekuruje.
10: Nie jesteśmy w takiej sytuacji, że dysponujemy nie wiadomo jakim potencjałem.
9: Ale Polacy to nie jedyny zespół, który ma kłopoty. Niemcy pod wodzą Jurgena Kloppa na razie zremisowali z Holandią i sensacyjnie przegrali u siebie z Grecją. Przemysław Pozowski, TOK FM.
5: Ruszył przedostatni tenisowy tysięcznik w tym sezonie. Iga Świątek i Maja Chwanińska zaczną turniej w Pekinie od drugiej rundy, a zobaczymy w niej także Magdalenę Fręch, która pokonała dziś francuskę Elzę Jacquemot. 7-5, 3-6, 6-4. Jej kolejną rywalką będzie 20-letnia Czeszka Nicola Bartunkowa. Z turnieju odpadła, natomiast Katarzyna Kawa przegrała z prowadzoną przez Dawida Celta Ukrainką Darią Snigur 6-3, 4-6, 5-7. W pierwszej rundzie zagra jeszcze Magda Linet. Jej rywalką będzie jutro Czeszka Katarina Siniakowa. Francuski kierowca Formuły 1 Esteban Ocon oficjalnie potwierdził, że po zakończeniu tegorocznego sezonu opuści zespół Haas. Podkreślił jednak, że to nie będzie koniec jego przygody z F1 z kolei Haas. Na razie podziękował Oconowi, ale nie ogłosił, kto zajmie jego miejsce w przyszłym roku. W tym sezonie Ocon zdobył tylko 7 punktów, trzykrotnie finiszując w czołowej dziesiątce. A przed nami nietypowy weekend w F1, to dlatego, że czeka nas wyścig o Grand Prix Bahrajnu, które nie odbędzie się w Bahrajnie, bo uznano, że na torze Sakir nie będzie bezpiecznie z uwagi na konflikt zbrojny na Bliskim Wschodzie. Kierowcy będą się ścigać na torze Sepang w Malezji.
6: Najbliższe dni w pogodzie będą słoneczne i ciepłe. Jedynie na zachodzie, jeśli chodzi o jutro i na północy, może pojawiać się nieco więcej chmur. Termometry pokażą od 17 stopni na wschodzie kraju do 25 na zachodzie. Miejscami, zwłaszcza w górach, zawieje porywisty wiatr.
2: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony.
11: To dłuższa rozmowa TOK FM. Maciej Głogowski, dobry wieczór. Potraktujmy finanse publiczne jak nasze wspólne finanse. Nie zagłuszajmy takich słów jak dług publiczny, rentowność obligacji. Nie miejmy też nadziei, że nikt nie powie wyższe podatki. Porozmawiajmy o budżecie, finansach publicznych i przyszłości. Taką rozmowę, dłuższą rozmowę zaplanowaliśmy właśnie teraz w studiu pani Joanna Solska, tygodnik Polityka. Dobry wieczór.
12: Dobry wieczór.
11: I pan Tomasz Prusek, prezes Fundacji Przyjazny Kraj. Dobry wieczór.
13: Dobry wieczór państwu.
11: Ja rozumiem, że was nie zraża takie sformułowanie jak dług publiczny albo deficyt budżetowy.
12: No nie zraża, ale prawdę
11: ale może
12: mówiąc,
11: martwicie.
12: On pada w informacjach, te sformułowania padają, natomiast tak na dobrą sprawę nie ma w Polsce od ponad dobrych 10 lat debaty publicznej na ten temat. I my, całe społeczeństwo, nie bardzo wie, co to znaczy, ponieważ zostaliśmy wychowani przez polityków, którzy bardzo chcieli wygrać kolejne wybory, w takiej świadomości, że jak się uprzemy, to coś dostaniemy, albo jak się uprzemy, to coś nam cofną. Na przykład przekonywano nas i do tej pory nas się przekonuje, że stać nas na to, żeby pracować krócej niż inne społeczeństwa europejskie, które też się starzeją, a Polska starzeje się szybciej, ale my jesteśmy przekonani, że nas na to stać. I tak można taką listę wymieniać długą. Także dla nas pojęcie dług publiczny, finanse publiczne są pojęciami w dużej mierze abstrakcyjnymi.
11: Ja mam czasem taką potrzebę, taki przypływ i bronię polityków i mówię wtedy, no ale cóż złego, że chcą wygrać wybory, a nie mogą nam obiecać podwyżki podatków, cięcia wydatków, bo nie wygrają wyborów.
12: I to źle świadczy o całej klasie politycznej.
11: A już myślałem, że powiesz, że o nas.
12: Nie, bo to nie jest problem jednej ekipy, która chce wygrać, tylko ta następna powinna myśleć o tym, że jeżeli są problemy i ona wygra, to te problemy spadną na nią i one się, te dwie ekipy, muszą ze sobą w pewnych sprawach dogadać. Takie sprawy to są finanse publiczne, to jest numer jeden, i publiczna ochrona zdrowia, to jest numer dwa. Nie ma takiej możliwości w Polsce, bo jest tylko parcie do władzy. Nie wiem, po co oni chcą mieć tę władzę, jeśli tylko wszystko się psuje.
13: Twarde. A dla mnie optymistyczne sformułowania długu publicznego i budżetu z tego powodu, że...
11: Tak? To są dla ciebie optymistyczne?
13: Optymistyczne, dlatego że ten temat po tym długim okresie przerwy, prawie dziesięcioletnim, o którym...
12: Czyli zgadzasz się ze mną.
13: Zgadzam się, ale to już zaczyna do debaty publicznej wracać. I o tym zaczyna się rozmawiać. Być może nie jeszcze u cioci na imieninach, ale temat długu publicznego, temat tego, na co nas stać, a na co nas nie stać, zaczyna naprawdę w społeczeństwie być tematem, o którym się rozmawia. I to bardzo ważne, ponieważ doszliśmy do takiego momentu, kiedy stoimy przed ścianą długu publicznego. I może się okazać, że polski cud gospodarczy, transformacja ostatnich 35 lat, może zakończyć się w sposób niezwykle bolesny już w ciągu kilku najbliższych lat, z tego powodu, że zarówno dług publiczny, jak i stan budżetu, czy też finansów publicznych, szeroko rozumianych, był traktowany w sposób, o którym wspomniała moja przedmówczyni, czyli lekceważący, na zasadzie na wszystko nas stać, najwyżej albo dodrukujemy trochę pieniędzy, albo ewentualnie wypuścimy obligacje, inwestorzy przecież i tak je kupią. To trochę jest tak, proszę państwa, jak z pomysłem, aby wyjechać na wakacje. Mąż i żona zaczynają o tym rozmawiać.
11: Lubimy jeździć na wakacje.
13: Lubimy.
11: Tomek,
13: tak,
11: odbieraj nam takie
13: przyjemności. Natomiast mamy budżet 7 tysięcy złotych na wakacje. I w pewnym momencie jeden ze współmałżonków mówi, wiesz co, mówi, ale za 10 tysięcy jest all inclusive. Możemy pojechać, będzie wszystko za darmo. Będzie jedzenie za darmo, ile się chce. Będzie można się napić, ile się chce. Może jeszcze jakieś inne rzeczy. Ale drugi mówi, wiesz co, my na to nie mamy. Mamy tylko 7 tysięcy. Mamy na wersję bez all inclusive. Na co dochodzą w końcu do porozumienia, że przecież te brakujące 3 tysiące złotych można pożyczyć. I taki jest mniej więcej dzisiaj obraz budżetu Polski zaproponowanego przez rząd na rok 2027. Dlatego
11: pojęcia, ja lubię takie obrazowe przykłady.
13: Pojęcia budżetu i długu publicznego są naprawdę maksymalnie ekscytujące obecnie i rozmowa o nich naprawdę jest fascynująca.
11: Maksymalnie ekscytujące dla nas. Na co dzień zajmujemy się dziennikarstwem ekonomicznym. Chciałbym w tej audycji właśnie przekonać się wspólnie, że to naprawdę jest poważny temat i ja bym bardzo chciał i myślę, że tak jak tutaj siedzimy, chcemy, żeby on powrócił do dyskusji publicznej, do takiej prawdziwej debaty. Nawet, wiesz, nie wiem, czy takiej, jak powiedziałaś, 10, ale to jest tak naprawdę trochę więcej, bo to jest w rok 2013-2014.
12: Od początku transformacji mieliśmy tak zwaną dziurę budżetową, bo zawsze budżet Polski wydawał więcej niż miał dochodów.
11: Ja nie chciałbym naszych słuchaczek i słuchaczy zanudzać historią, ale przecież w latach 90. przy kolejnych wyborach temat podatków, finansów publicznych, a na końcu, na początku XXI wieku dziury Bałca był głównym tematem kampanii wyborczej. Jednym z głównych.
12: Ale wtedy nawet jak politycy obiecywali, to zarzucaliśmy im, my media, że obiecują gruszki na wierzbie, czyli obiecują rzeczy, które są nierealne i potem ich nie dotrzymują właśnie dlatego, że są nierealne. A teraz PiS był pierwszą partią, która obiecała, spełniła, tylko ciągle nie mamy świadomości, jakim kosztem. Kosztem tego, że zaczęła zadłużać nas w sposób szalenie dynamiczny i w dodatku kłamała, bo ja się zgadzam z Tomkiem, że debata się zaczyna, tylko że ta debata jest nieuczciwa, bo opozycja mówi, że to Tusk nas zadłużył, podczas kiedy to jest nieprawda.
11: Nie. Ale Tusk też zadłuża.
12: Też, ale właśnie długi się zaczęły i to nawet nie zaczęły się. Był COVID, wtedy była ta pomoc publiczna. Okej, była pandemia, rząd się bał, żeby gospodarka nie ostygła. To wszystko rozumiem. Ale potem zaczęto uprawiać kreatywną księgowość. Deficyt rósł, a rząd Morawieckiego wymyślił sobie fundusz COVID-owy, I przecież ustawa budżetowa nie pokazywała prawdziwych wydatków państwa.
11: I to zarzucaliśmy wtedy.
12: No tak, tylko że ludzie nie bardzo rozumieją, o co chodzi. I dzisiaj Morawiecki mówi, że za jego czasów nie było deficytu. I co to jest za debata?
11: No i tu pełna zgoda. Mnie się wydaje, że ta debata o gospodarce, o finansach zepsuła się właśnie w okolicach tego 13-14 roku, kiedy do nadchodzącej w 15 kampanii wyborczej przebiło się hasło i uczyniono z Jacka Rostowskiego tego złego,
12: który
11: pieniędzy nie ma i nie będzie. A ja zaryzykuję i to nie jest powodowane ani sympatiami, ani brakiem sympatii politycznych. Tu trzeba Jacka Rostowskiego, który przyjdzie i powie, pieniędzy nie ma i nie będzie. I właściwie zadałbym takie publiczne pytanie, gdzie jest Jacek Rostowski, oprócz tego, że chyba gdzieś poza Polską pracuje.
12: Chyba we Boże.
11: No właśnie, bo to jest mniej więcej ten moment, ale ja wciąż mam takie poczucie, że rozmawiamy trochę na jakichś takim ogólnym poziomie. Jesteśmy świeżo po przyjęciu przez Radę Ministrów projektu ustawy budżetowej i jeszcze o wiele ciekawszego dokumentu, do którego też nie każdy będzie sięgał, strategia zarządzania długiem. Wiecie, ja oglądałem tę konferencję ministra Domańskiego, minister Majszczyk, która zajmuje się budżetem, rzecznika rządu po posiedzeniu Rady Ministrów i tam to wszystko dobrze brzmiało. Pieniądze na edukację, pieniądze na obronność, pieniądze na ochronę zdrowia. No i może ważne jest to, że w jakiejś dającej się przewidzieć perspektywie nie przekroczymy relacji długu do PKB progu konstytucyjnego 60%, ale przekroczymy inne. I chciałbym namówić was właśnie na te konkrety. O co tak naprawdę chodzi? Chodzi o to, że wydajemy za dużo, że wydajemy niegospodarnie, że wydajemy w sposób nieracjonalny.
12: I to.
11: Wszystko razem?
12: Wszystko razem, bo wydajemy dużo więcej niż nas stać. A ja bym chciała zauważyć, że naprawdę stać nas na dużo więcej, ponieważ dochody budżetu nie są złe. I PiS kłamie, mówiąc, że wróciły jakieś mafie VAT-owskie, że znowu wróciła luka podatkowa. Nieprawda, dochody są bardzo dobre. Tylko problem polega na tym, że wydatki są dużo, dużo wyższe niż dochody państwa. I wtedy rozwiązanie dla ekonomistów jest proste. Albo się wydatki zmniejsza, albo się podatki zwiększa.
13: Całym nieszczęściem finansów publicznych w Polsce jest tak naprawdę, proszę państwa, to, iż wprowadzono do budżetu państwa bardzo wiele tak zwanych sztywnych wydatków. Czyli wydatków, na które muszą się znaleźć pieniądze. Ponieważ są to wydatki uchwalone ustawowo. Mówię tutaj o 800+.
11: No zawsze to na
13: argument. O tak zwanej 13.
11: Czy to nie jest populizm?
13: I tak zwanej, to nie jest żaden populizm. Tak zwanej 13, 14 emeryturze, mówię tak zwanej, ponieważ nie są to żadne emerytury. I nazywanie tego emeryturami jest to jedno z największych oszustw politycznych ostatniego dziesięciolecia. To są po prostu świadczenia polityczne, czy jak mówi Jasia, zapomogi, które powstały tylko i wyłącznie dlatego, że politycy tak chcieli i nie ma to żadnego
12: że
13: związku.
12: Że za krótko pracujemy, emerytury są niskie.
13: Emerytalnym, nie ma to żadnego znaczenia, jeśli chodzi o składki, które odprowadzamy i tak dalej, i tak dalej. To nie są żadne emerytury. Te dodatkowe świadczenia kosztują nas dziesiątki miliardów złotych, ale one są sztywne. I ten udział w budżecie państwa tych sztywnych wydatków jest tak duży, że my nie jesteśmy w stanie ich pokrywać już nawet z tych dochodów, które mamy. Czyli tych dochodów podatkowych, wszystkich danin, VAT-u, akcyzy, etc., etc. Zatem wprowadziliśmy sobie zobowiązania trwałe, których nie możemy się pozbyć, jeżeli nie zmienimy prawa w Polsce. Natomiast nie zapewniamy im wystarczających dochodów. Z czego tak naprawdę jest finansowany cały ten strumień wszystkich świadczeń socjalnych w tej chwili? Z kredytu, z długu. Jest to życie na kredyt. Program 800+, tak zwana 13, 14 emerytura, tak zwane babciowe, gdyby to podsumować, to wszystko mieści się w tym, co musimy pożyczyć na rynkach międzynarodowych.
11: Dobrze, to ja teraz, no musi być ktoś w kontrze do was. Dług publiczny, jego relacja do PKB i konstytucyjny limit jest zawieszony na poziomie 60%. Wiele państw ma więcej. Dlaczego macie problem z polskimi finansami publicznymi, a nie macie problemu z innymi. Ja wiem, że jesteśmy w Polsce, więc martwimy się o Polskę. Ale dlaczego sami sobie zawężamy tę przestrzeń, a jeszcze nie dodaliśmy, tak żeby, nie chciałbym komplikować tej historii, my oprócz zapisu konstytucyjnego mamy zapis ustawowy, jeszcze mamy ustawę o finansach publicznych i tam jest drugi próg 55%, o który się ocieramy i jak się otrzemy, to będzie trzeba trzeba będzie znaleźć oszczędności. I wtedy będzie na nowo dyskusja publiczna i debata i będziemy się zastanawiać, co ciąć. Ale może my się niepotrzebnie sami na początku ograniczyliśmy, że nie możemy tak dużo.
12: Nasz dług rośnie szybciej. Na tym polega problem. Bo te kraje bardziej zadłużone od nas, to są kraje, tam z wyjątkami, z wyjątkiem Rumunii, kraje, które mają wspólną walutę. I zapożyczone pieniądze, odsetki są niższe w euro niż płacimy my. Myśmy w tej chwili już dobiegli do 6,5% oprocentowania obligacji. Francuzi, którzy ten dług mają ponad 100%, mają też bardzo wysokie oprocentowanie, bo ponad 5%, ale to jest mniej niż 6,5%. Poza tym oni są na innym poziomie rozwoju. Jeśli byś chciał wymienić 5 globalnych marek światowych, francuskich, to będzie łatwiej, bez kłopotu.
11: Łatwiej niż polskie.
12: Polska nie ma żadnej. Więc znaj proporcje, moci panie.
11: W symbolach jesteśmy nieźli.
12: No tak, no. Ale nie symbole oprocentowujemy, tylko dług.
11: Tylko i znów, no, są politycy, czasem mówię, że czasem ich bronię, no niektórych, w pozycji niektórych nie chciałbym się stawiać, ale pamiętam, to hasło niesprawiedliwe, krzywdzące, nie dla Tuska, czy dla premiera Tuska, czy dla Platformy, ale dla Polski. Krzywdzące hasło Polska w ruinie. Ono było nieprawdziwe, podszyte kłamstwem. Ale wtedy Jarosław Kaczyński, nie będę tego cytował wprost, bo cytatu nie pamiętam, ale przekaz był istotny. Chciał zawalczyć z tym, że się nie da. I szybko udowodnił, że to 500+ się da. I
12: teraz, na kredyt.
11: I teraz jak ty mówiłaś te porównania, to znowu wracamy do tego, że czegoś u nas się nie da, a może my chcemy, żeby się dało. My też chcemy mieć świadczenia, my na co tak nierozsądnie wydaliśmy, nie zbudowaliśmy tej mapy, tych punktów, nie wyznaczyliśmy, na co te pieniądze są tak nierozsądnie wydane.
13: No jest pytanie o skalę i tempo, w jakim wydajemy pieniądze, których nie mamy. Ponieważ ono na tle Europy rzeczywiście jest, daje nam pozycję jednych z liderów. Pamiętajmy o tym, że udział wydatków publicznych czy też socjalnych w relacji do tego strasznego słowa PKB można policzyć dla wszystkich państw w Europie, dla wszystkich państw, które mają jakiekolwiek dobre statystyki. I chodzi o to, że my w tej szczodrości państwa, tak to nazwę, żeby już pana redaktora tutaj nie drażnić.
11: Nie drażnisz mnie, ja

0: socjal, ale wydatki publiczne wynoszą 51% PKB, a dochody państwa 44%, czyli mamy 7% w tym roku, który mamy w tej chwili, i w przyszłym roku będzie też ponad 7. I to jest problem, że to nie jest deficyt jednoroczny, tylko to jest deficyt rok po roku, rok po roku. I to tak się nie da dłużej rządzić.
1: Jest takie pojęcie kuli śnieżnej, długu.
2: Wejdę ci w słowo. Bogusław Grabowski, z którym rozmawiałem w minionym tygodniu, w tej właśnie audycji, bo uważam, że o finansach publicznych należy nam się porządna debata publiczna i po prostu punkt po punkcie, z audycji na audycję gości trzeba zapraszać i o tym dyskutować. Mówił o takim fiskalnym klifie, że my po prostu stoimy i zrobimy zaraz krok i po prostu będzie, no nie chcę już tego bardziej obrazowo wyjaśniać, ale to każdy sobie może wyobrazić ten klif. I po prostu trzeba będzie ciąć i będzie potrzebna sanacja, jak to chce to nazwać, i będzie być może potrzebna podwyżka podatków.
1: Niekoniecznie, panie redaktorze. Ponieważ skoro obie siły polityczne odpowiadają za stan finansów publicznych, które mamy obecnie, zgadzam się tutaj w pełni z panią redaktor Solską, że zarówno rząd Zjednoczonej Prawicy, jak i obecny, który doszedł do władzy 3 lata temu i doszedł do wniosku, że w tej piaskownicy są całkiem fajne zabawki, jeśli chodzi o generowanie długu publicznego. Wspomniany już fundusz antykowidowy. No przecież, proszę państwa, pandemia skończyła się ładnych parę lat temu, a zabawka w postaci funduszu antykowidowego, który jest poza kontrolą parlamentarną i można stamtąd ciągnąć dług do woli, pozostał.
0: Do czasu.
1: Do czasu. I to jest taki element, który powoduje, że ta odpowiedzialność może w pewnym momencie doprowadzić do, uwaga, ponadpartyjnego porozumienia, aby nie utopić całej klasy politycznej odpowiedzialnej za to. Ponieważ oczywiście można, zgodnie ze słynnym powiedzeniem, stucz pan termometr, nie będziesz pan mieć gorączki, zmienić konstytucję. No przecież konstytucja nie jest wyryta w
2: kamieniu. Można zmienić łatwiej ustawę o finansach publicznych.
1: Ale do tych zmian trzeba jednak porozumienia wszystkich sił politycznych. Czy taki scenariusz będzie? On nie jest wcale wykluczony, ponieważ obydwie siły polityczne zdają sobie chyba sprawę z tego, że obecnie dochodzą do głosu siły polityczne, które mogą na tej scenie bardzo dużo namieszać.
2: Wchodzisz w politykę, to jest... Nie powiem, że chciałem uniknąć, ale... Mam wrażenie taki, nawet nie to, że łatwiejszy, tylko zupełnie inny obszar, który absolutnie łączy się jeden z drugim. Ale podążając z tym tokiem, który ty, Tomek, przedstawiasz, obecna władza reformy finansów publicznych to na pewno nie przeprowadziła. Można mieć do niej większe, mniejsze zastrzeżenia. W niektórych obszarach jakieś zmiany są, w innych pewnie są zbyt wolne. Każdy, kto jest akurat tej władzy wyborcą, ma pewnie swoje zastrzeżenia i swoje jakieś satysfakcje. Na pewno nie ma reformy finansów publicznych. Ale znów odwołam się do tego, co było, teraz już nie w 15, ale w 23. Głównym hasłem ówczesnej władzy, no może nie głównym, ale jednym z takich haseł przeciwko idącej do władzy demokratycznej wtedy opozycji było: jak oni przyjdą, to zabiorą. Tusk zabierze. No więc jak przyszedł, to nie mógł zabrać. No, nie mógł zabrać.
1: Więc zadłużył jeszcze bardziej państwo. To jest decyzja polityczna służąca temu, aby władzę uzyskać i władzę utrzymać.
2: Ja, ona się ze mnie śmieje. Jestem ciekaw, dlaczego. Mógł zabrać?
0: Teoretycznie nie mógł zabrać. Tylko, że to wszystko się źle skończy. I ja chciałam poprzeć Tomka, bo gdybyśmy mieli mądrych polityków, już nie powiem mężów stanu, to rzeczywiście sytuacja jest taka, że obie strony, które są w klinczu, powinny się ze sobą porozumieć. Ja w to nie wierzę. Tylko, że ludzie będą myśleli, właśnie dlatego, że tej debaty nie ma, że to wobec tego zagłosują na tą trzecią, bo ci obiecują właśnie cięcia, to oni zagłosują na tą trzecią. Otóż nie ma takiego wyjścia, dlatego że ta trzecia też już się nie zapożyczy nas więcej, bo tu mamy coś takiego jak rynki, że oni nie powiedzą, że nie pożyczą, tylko powiedzą, płaćcie dużo więcej.

0: my tego nie wytrzymamy, bo w tej chwili społeczeństwo, ja wiem, że porównania budżetu domowego do budżetu państwa są ułomne z tego powodu, że jak ja się zapożyczę na wakacje, to jak z tych wakacji wrócę, to ja potem muszę te pieniądze oddać i ja to czuję. A my ciągle tego nie czujemy, bo my się zadłużamy za te dzieci i wnuków. I my tak troszkę jak przez mgłę wiemy, że powinno nam być lepiej, no bo jesteśmy 20. gospodarką świata, a w jakim stanie jest nasza ochrona zdrowia, a w jakim stanie jest edukacja. I nie mamy świadomości, ale czujemy, że te tak zwane koszty obsługi długu są strasznie dużo, bo my ale nie wiemy, że my ponad 100 miliardów wydajemy na te odsetki.
1: Ale wiesz o tym, że to jest strasznie dużo, bo ekonomiści, eksperci, dziennikarze, dziennikarki o tym mówią. Ale pamiętasz, jest takie sformułowanie, bardzo często posługujemy się w sprawach dotyczących wykroczeń prawa, że liczy się nie wysokość kary, a nie uchronność kary. My jak rozmawiamy o tych finansach publicznych, powiem tak, na szczęście ciągle nie mamy tego przykładu nieuchronności tej kary.
0: Obawiam się, że jak już ją poczujemy, to będzie za późno.
1: No będzie za późno, ale to mam taką propozycję. Dotknijmy tej części dyskusji, która jest tutaj kluczowa. Co się stanie, jeśli tego politycznego porozumienia nie będzie, czy tego rozsądku wśród polityków nie będzie? W kolejnej części naszej audycji wrócimy tuż po krótkiej przerwie. Pani Joanna Solska i pan Tomasz Prusek w studiu. To jest audycja Dłuższa Rozmowa. Dziś jeszcze w zastępstwie Jakuba Janiszewskiego. Słyszymy się tuż po krótkiej przerwie.
2: Reklama. Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
3: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
4: Pani Barbaro, tego co wsisy. Taniej kupować.
3: A no to w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
6: Jak rozmawiać z młodymi ludźmi o stereotypach, wykluczeniu i empatii? Klinika Wspólnych Wyobrażeń we Wrocławiu łączy sztukę z edukacją. Zapraszamy na bezpłatne warsztaty antydyskryminacyjne oraz wystawę o budowaniu wspólnoty. Wstęp bezpłatny. Szczegóły na arttransparent.org. Projekt Klinika Wspólnych Wyobrażeń dofinansowano z Unii Europejskiej.
7: Wyciąg z karczocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogów pomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: z diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Sala konferencyjna jest nieistotna. Liczy się mówca.
2: A jednak warunki mają znaczenie. Wyobraź sobie 14 eleganckich sal w konfiguracji, jakiej potrzebujesz. Dedykowany opiekun, nowoczesna technologia, pełne zaplecze gastronomiczne i widok na Tatry. Otoczenie zmienia jakość wystąpienia i zwiększa twój prestiż. To wszystko znajdziesz w Bania Conference Center w Białce Tatrzańskiej oraz termy bania z basenami i spa z masażami.
1: Brzmi dobrze.
2: Bania Conference Center. Konferencje dla wymagających. Hotel Bania.pl.
3: Yes.

0: Suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Każde tankowanie może opłacać się jeszcze bardziej. Z aplikacją Circle K Extra możesz otrzymać nawet do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Co tydzień czeka na Ciebie nowy kupon promocyjny. Wystarczy wejść do aplikacji i go aktywować. To prosty sposób na regularne oszczędności podczas tankowania. Circle K Extra. Więcej korzyści przy każdej wizycie. Rabat obowiązuje do maksymalnie 50 litrów. Szczegóły i regulamin w aplikacji Circle K.
2: Czy byłaś już dzisiaj w Biedronce? Ćwiartka kurczaka za 4,99 za kilogram czeka na Ciebie.
3: Do środy. Ćwiartka kurczaka pakowana próżniowo Kraina Mięs. 4,99 za kilogram.
2: Spotkajmy się w Biedrze. Reklama.
4: I to jest druga część dzisiejszego wydania audycji Dłuższa Rozmowa. Jeszcze w tym tygodniu w zastępstwie Jakuba Janiszewskiego. Dobry wieczór, Maciej Głogowski w studiu, pani Joanna Solska i pan Tomasz Prusek. Tak spróbuję podsumować, zrekapitulować. Nastraszyliście. Powiedzieliście,
5: no właśnie, że, jeszcze nie.
4: Że dług jest za wysoki, że politycy są nieodpowiedzialni. Zapętla nam się to. Politycy czegoś nie robią, bo wyborcy, czy ci, którzy są odpowiadają na pytania sondażowe, tego nie chcą. Jedni patrzą na drugich, nic się nie da. Obiecali, no to nie chcą zabierać. Straszyli, że ci zabiorą, to nie zabierają. No i co się wydarzy, jeśli już spełnią się te oczekiwania, czy te przestrogi, które słyszę w tej debacie? Przywoływany przeze mnie Bogusław Grabowski mówił o tym klifie. Tomek mówił o ścianie długu. Joanna, ty mówiłaś, że no w którymś momencie nie wytrzymamy. Ale czego nie wytrzymamy? Co się może stać?
6: To jest bardzo proste, ponieważ wynika z przepisów prawa, które obecnie są, czyli ustawy o finansach publicznych oraz z konstytucji. My nawet dokładnie wiemy, kiedy to się wydarzy. To nie jest żadne wróżenie ze szklanej kuli, tylko wyciąganie wniosków z planów rządowych, długoterminowych zadłużania się. Problemy będą w roku 2030. Mamy obecnie 2030.
4: Nawet wcześniej muszę.
6: No być właśnie, może o rok wcześniej.
5: Ucieszyłam się.
6: Tak? Być może wcześniej. O rok wcześniej. Powiem tak, inaczej. W optymistycznym scenariuszu wydarzy się to w roku 2030. W pesymistycznym może to się wydarzyć już w kolejnym albo za dwa lata. Jak... Co się może wydarzyć? Wydarzy się właśnie to, że będziemy przekraczać te progi z ustawy o finansach publicznych, które... O ile nie zmienimy prawa w ramach jakiegokolwiek ponadpartyjnego porozumienia, nakazują równoważenie budżetu, wykluczają podwyżki w sferze budżetowej, wykluczają podwyżki ponad stopę inflacji emerytur, więc to są bardzo konkretne sprawy, które dotkną rzesze, nie tysiące, dotkną miliony Polaków. I na pytanie, czy dług jest czymś, co możemy lekceważyć, ponieważ w kolejnych latach, w kolejnej dekadzie to się nie wydarzy, odpowiadam, że tak, to się wydarzy, proszę państwa.
4: Znaczy, nawet z rządowego dokumentu, ja już mówiłem, on ma taką specyficzną nazwę, ale jest ta strategia zarządzania długiem. I nawet trochę minister finansów o tym powiedział w trakcie wystąpienia konferencji po posiedzeniu Rady Ministrów w tym tygodniu. No, że jeśli w 28 przekroczymy, no to po prostu przyjdzie, tak? W 29 się dowiemy, no to na 30 rzeczywiście trzeba będzie porządkować. I co nam grozi? Podwyżka podatków?
5: Ale ja myślę, że to się stanie wcześniej, dlatego że ta cała nasza strategia, czy rządowa strategia, jest oparta o to nasze liczenie według metodologii polskiej,
4: bo nasze jest w ustawie, o której tutaj ciągle mówimy.
5: No tylko, że rynki finansowe nie będą się kierowały naszą ustawą, tylko będą się kierowały autentyczną wysokością naszego długu. I to, co nam grozi już, nie czekając na 30 rok, to jest właśnie błyskawiczny wzrost oprocentowania obligacji, które musimy sprzedać, bo nie będziemy mieli pieniędzy na pokrycie tego deficytu. Poza tym nasza dyskusja się odbywa tak, jakby nie było wojny na wschodzie. Tutaj impulsem do nerwowego zachowania rynków, czyli właśnie w jakichś takich absurdalnych z dzisiejszej perspektywy odsetek, coś się stanie na naszej granicy, a wiemy, że z dnia na dzień dzieje się coraz gorzej, bo Putin sobie coraz bliższy jest testowania paragrafu 5. Czy rok mamy przedwyborczy, zaczną się, opozycja nie wydaje mi się, że będzie taka przytomna, żeby się powstrzymać z obietnicami nierealnymi i będzie obiecywać, no bo nie ona rządzi. W budżecie, w projekcie budżetu nie ma prezentów jeszcze, nie ma kiełbasy wyborczej, ale nie wiem, czy ona się nie pojawi, że rządzący staną do tej licytacji. I to wszystko, o czym mówi Tomek, może się wydarzyć dużo wcześniej. I to, co można zrobić dzisiaj, ja mówię, źle reagujemy, bo nikt tego nie lubi, na podwyżki podatków, ale my mamy potwornie niesprawiedliwe podatki. Jak ja słyszę w Sejmie opozycję, która mówi, że to, co rząd zaproponował w progach podatkowych, że to jest ulga dla średniej klasy, to nie jest żadna ulga. To jest jedyna grupa, której podatki realnie rosną, chociaż stawki nie rosną. Mamy przywileje jednocześnie jednoosobowej działalności gospodarczej, przywileje absurdalne, które nie powinny zostać utrzymywane. My mamy rezerwy, żeby nie podnosząc na przykład VAT-u, robić porządek, czynić te podatki bardziej sprawiedliwe. No. I możemy to robić teraz, możemy robić to, co sami uznamy za słuszne. Jeżeli pęknie kryzys, to trzeba będzie robić to, co
4: wymuszą
5: na nas rynki. Znamy i to będzie gorsze.
4: Znamy takie
6: na dwa sposoby można reagować. Można reagować albo w sytuacji, kiedy jesteśmy w stanie kontrolować ten proces jeszcze, czyli nie pod presją wydarzeń zewnętrznych, takich czarnych łabędzi, nazwijmy to, ekonomicznych, jak na przykład wojna na wschodzie, czy też wojna w Zatoce Perskiej. Ale może być też sytuacja, o której powiedziała pani redaktor, że będziemy zmuszeni zareagować bardzo szybko pod presją inwestorów zagranicznych. Ja się w pełni zgadzam, że jest jedna kategoria, której bał się rząd poprzedni i boi się obecny. To są inwestorzy zagraniczni, którzy posiadają polskie obligacje. Ich jest, ktoś powie, niedużo, ponieważ z grubsza 20% długu jest w rękach zagranicy. Ale to, proszę państwa, oni rządzą ceną tego długu na rynku. I jeżeli okaże się, że dojdą do wniosku, iż Polska ma problemy wewnętrzne, jest zagrożona ze wschodu czy w jakikolwiek inny sposób, to po prostu będą te obligacje wyprzedawać. Będą rosły rentowności. A jest zawsze tak zwany próg bólu, przy którym państwo niczym na ringu rzuca biały ręcznik. I mówi, koniec, poddaję walkę. Jest taki poziom oprocentowania obligacji, który jest nieakceptowalny dla każdego rządu. Każde państwo ma to na innym poziomie. Ktoś powie o tym klifie, że mamy 60% limit konstytucyjny, a Francuzi mają ponad 100, a Włosi mają ponad 100, a Grecy mają ponad 100. No i co z tego?
4: No Grecy to się boleśnie przekonali, co z
5: tego. Ale Grekom rośnie wolniej, to zadłużenie, które im zostało, niż nam.
6: Z jeszcze innych przyczyn, ale powiem tylko tyle, że w 2010 roku zbankrutowała Rumunia. Rumunia, proszę państwa, która miała relację długu do PKB zaledwie na poziomie 30%. Z grubsza o połowę niższą niż my mamy obecnie. Rumuni poszli na kolanach do Międzynarodowego Funduszu Walutowego po pieniądze. Dlaczego? Ponieważ wyprzedaż obligacji przez inwestorów zagranicznych doprowadziła do tego, iż rentowności tych obligacji były kilkunastopunktowe, kilkunastoprocentowe. A to oznacza, że państwo nie jest w stanie obsługiwać swojego długu. Dlatego zbankrutowała kiedyś Irlandia, dlatego zbankrutowała kiedyś Grecja, Portugalia, a Hiszpania i Włochy w zasadzie o włos uniknęły takiego losu.
4: Ja się nie zgadzam trochę z Joanną o tych wielkich zasobach podatkowych, które jeszcze są możliwe. Mnie się wydaje, że gdybyśmy rozpatrywali kategorię tych podatków osobistych, tę, którą wymieniłaś, no, po sprawiedliwości, to tak, to mamy do zrobienia dużo ryczałtowcy, liniowcy.
5: Ale to jest ważne, żeby potem mieć przestrzeń do następnego kroku.
4: Tylko ja patrzę na to, jakie są wpływy podatkowe i PIT nie jest najważniejszą kategorią. W VAT-ie jest pieniądz, i być może do tego trzeba będzie wrócić kiedyś, wkurzą się wszyscy. To jest jasne. Ja się zgadzam absolutnie, że system jest niesprawiedliwy. To, co w tej chwili rząd proponuje, czyli to delikatne podniesienie progu, wprowadzenie nowej stawki, to jest, ja nawet nie wiem, czy to jest...
5: To nie jest zamiast, to może być to, pierwszy
4: dokładnie,
5: krok.
4: Chciałem powiedzieć, że to nawet nie jest zamiast, to może być jakiś pierwszy krok. Nie jest to wielka zmiana, ale ona jest może gdzieś takimś tam przesunięciem.
5: Jak masz poczucie sprawiedliwości, to łatwiej to identyfikujesz się z państwem, tak. Płacę, bo jest taka potrzeba. A jeżeli człowiek, który zarabia 13 tysięcy brutto, czyli netto jest poniżej 10, który jeździ starym samochodem, wyjeżdża na ulicę Warszawy i widzi te samochody luksusowe i mówi do siebie, cholera, to ja jestem elita finansowa, bo ja płacę najwyższy podatek. Nie można lekceważyć ludzkich emocji.
4: Ja płacenie
5: w Polsce podatków uczciwe zaczyna być frajerstwem.
4: Ja uważam, że ci, którzy są na skali podatkowej, na etatach, trochę lepiej zarabiają, no na pewno nie najniższe wynagrodzenia, są frajersko potraktowani, tak, jeśli chodzi o podatki.
5: A jednoosobowa firma nie inwestuje, bo to nie jest ten rodzaj firmy, który jest najważniejszy dla gospodarki, powoduje jej rozwój.
4: I wiesz, ja szanuję każdego, kto prowadzi działalność gospodarczą.
5: No ale dlaczego przywilej?
4: Wiem, że trzeba wziąć pod uwagę wszystkie elementy i to porównanie, do którego będę zachęcał, jest niedoskonałe, bo oczywiście na tej działalności jest różna działalność, na działalności gospodarczej, różne formy opodatkowania, ale najbardziej trafiają, mam wrażenie, do świadomości takie porównania, na przykład w najbliższej rodzinie. Jedno z małżonków etat, drugie działalność gospodarczą. No. Wystarczy sprawdzić, jak się, przepraszam za takie bardzo prostackie sformułowanie, jak się finansuje ZUS. Jest to kolosalna różnica i oczywiście na umownie niekorzyść dla tego, kto płaci, kto jest świadczy pracę na etacie. No, po drugiej stronie są przywileje, a przecież
5: ale ja przepraszam, nie mów działalność gospodarcza. Ja mówię o jednoosobowej, bo jeżeli ktoś zatrudnia jednego czy dwie osoby, to jest zupełnie inna skala odpowiedzialności, bo on już dźwiga ten ciężar, że jego pracownik też ma rodzinę. On płaci innego rodzaju podatek. Ale jeżeli jeden, już nie chcę powiedzieć lekarz, który pracuje w szpitalu na etacie, płaci ze składką 41%, a ten, który ma działalność jednoosobową, płaci 12 czy 14%, no naprawdę, tak nie wolno.
6: Ja bym jeszcze wrócił jednak do tego VAT-u. Ponieważ jeżeli będziemy finanse publiczne naprawiać pod presją, może się okazać, że tak naprawdę te podatki, nazwijmy je zbiorczo osobiste, będą z powodów politycznych trudne do podniesienia. Właśnie z powodu tego, że jedne grupy będą czuły się dotknięte, inne mniej, inne bardziej. Natomiast najprostszym sposobem obecnie, aby podnieść dochody podatkowe państwa, jest niestety podwyżka VAT-u. I uwaga, my nie jesteśmy,
4: nie proszę państwa, oczywiście.
6: W Polsce. Nie jesteśmy
5: wielka
6: w Polsce,
5: pokusa dla mafii.
6: Nie jesteśmy w Polsce liderem pod względem wysokości stawki VAT podstawowej.
4: Ale jesteśmy liderem pod względem zróżnicowania tych stawek. Co? I głupoty, która tam
6: i
4: jest.
6: Tutaj właśnie jest bardzo dużo do zrobienia i bardzo dużo do uzyskania dla Skarbu Państwa. Jeśli chodzi o tak zwaną lukę VAT, prowadziliśmy w fundacji w tym roku na ten temat badania, opublikowaliśmy raport. Luka VAT, proszę państwa, w tej chwili już nie jest problemem w Polsce. Została
4: jest
6: ona
4: hasłem,
6: tak domknięta, że jeżeli ktoś szuka jakichkolwiek oszczędności teoretycznych, które można by jeszcze wycisnąć z domknięcia tej hipotetycznej luki VAT, to naprawdę, proszę państwa, to są niewielkie kwoty.
4: Ale żeby było sprawiedliwie, Tomek, ja z tobą też się nie zgodzę. Tak jak się nie zgodziłem przed chwilą z Joanną w sprawie tych podatków, tak z tobą się nie zgodzę w sprawie, o której wspominałeś kilka czy kilkanaście minut temu, bo ten czas nam szybko tutaj mija, tej możliwości porozumienia politycznego. U nas nie będzie, bo u nas nie jesteśmy w stanie się w polityce porozumieć w sprawach fundamentalnych i takich egzystencjalnych, jak na przykład bezpieczeństwo. Więc mielibyśmy się w finansach porozumieć. Ja mam taki swój bazowy scenariusz. I w Wczoraj, jest dzisiaj środa, wczoraj było to już wspominane kilkukrotnie przeze mnie posiedzenie Rady Ministrów i przyjęcie budżetu i słuchałem tego ministra Domańskiego. No, robi co może, oczywiście musi to wszystko opowiedzieć. Tak jak mówiłem, on tam nawet zakreślał tą perspektywę, tak? Najbardziej się skupił na tym, że nie przekroczymy na razie poziomu 60% w relacji do PKB, czyli tej konstytucyjnego. No naprawdę, no super, tylko że jest jeszcze ten próg ustawowy, który przekroczymy i o tym już też trochę mówił, chociaż jeszcze bez układania tych konsekwencji. Gdzieś tam to zasygnalizował, odhaczone. Ale też mnie utwierdził w takim przekonaniu, że scenariusz może być następujący. Idziemy na to zwarcie z prawem, które sami ustanowiliśmy. I wszystko zależy od tego, kto będzie po 27 roku rządził. Jeśli będzie rządziła ta koalicja albo fragment tej koalicji, czyli Koalicja Obywatelska, przyjmuje taki scenariusz, że będzie współtworzyć przyszły rząd. Mnie się tak wydaje. Przepraszam was bardzo. To będzie musiała się zmierzyć z ogromnym wyzwaniem, jakim jest naprawa tych finansów i w trakcie tej kadencji jakieś poczynić oszczędności. Jeśli zaś wygra inna opcja, bliższa prezydentowi, to oni po prostu zmienią ustawę o finansach.
5: Ja uważam, że pierwszy krok,
4: przepraszam, jaki, zakrztusiłem
5: na
4: tego.
5: Jaki się zanosi, to jest właśnie zmiana ustawy, tylko że ona niczego nie załatwi.
4: To znaczy wtedy mogą rynki finansowe powiedzieć
5: no, więc
4: nie.
5: O to chodzi.
6: Właśnie o tym mówimy, że te reakcje rynków, one będą kluczowe tak naprawdę i reakcji rynku powinien się bać każdy rząd wyłoniony po wyborach 27 roku. Ja się tutaj nie zgodzę z panem redaktorem, że jeżeli będzie rząd, który dzisiaj jest opozycją, a może wygrać te wybory w 27 roku, to on to zlekceważy. Nie, on tego nie będzie mógł zlekceważyć. Bo jeżeli rentowności obligacji zostaną przez wyprzedaż inwestorów zagranicznych doprowadzone do poziomów nieakceptowalnych przez Polskę, to euro nie będzie kosztowało, proszę państwa, 4,40. Będzie kosztowało 5 albo 6 zł. I wtedy skończy się polski cud gospodarczy. Niezależnie od tego, kto będzie po roku 27
4: muszę się
6: rządzić.
4: Wyspowiadać z tego naszym słuchaczkom i słuchaczom, aż się zakrztusiłem i łzy mi lecą i wygląda na to, dobrze państwo tego nie
5: chyba
4: widzą.
5: Chyba nie miałeś racji.
4: Tak, albo mi łzy lecą nad tymi finansami publicznymi, za co bardzo przepraszam. No dobrze, to tak powoli kończąc, to i ja wiem, trochę nas też muszę i usprawiedliwić i trochę, może właśnie nie, nam jest łatwo, bo my nie bierzemy za to odpowiedzialności. Jako obywatele...
5: No gdzie łatwo, jak to wszystko nas dotknie?
4: To co trzeba zrobić?
5: Najpierw trzeba mówić ludziom prawdę. Naprawdę, na co nas... Dlaczego my kłamiemy, że stać nas na to, żeby pracować krócej? Nie stać nas. Dlaczego wprowadzono 13 i 14 dla emerytów? Dlatego, że ze składek nie ma szans na godną emeryturę. Trzeba martwić się o publiczną ochronę zdrowia, żeby ludzie mieli zdrowie i siły
4: ale
5: pracować.
4: Ale jeszcze raz przypomnę, to nie chodzi o sympatię lub brak sympatii politycznych, ale w Polsce rząd, który podniósł wiek emerytalny, przegrał wybory na długie lata.
5: Tak, i dlatego następny tego nie robi i lepszy będzie kryzys.
4: Nie, tego nie powiedziałem. Właśnie.
6: W Grecji kryzys miał moc oczyszczającą. Bo kiedy spojrzymy sobie na to, co wydarzyło się w Grecji po kryzysie lat 2010-2012, przypomnę tylko, że to nie Polacy wymyślili 13 tak zwaną i tak zwaną 14 emeryturę. To wymyślili Grecy. Tak samo jak wiele innych rozwiązań, które powodowały, iż finanse publiczne Grecji były zdemolowane przed kryzysem.
5: Ale zostali zmuszeni do reformy.
6: I to wszystko, proszę państwa, zostało im odebrane. Jak jest dzisiaj? Ktoś mówi, że Grecja jest w bardzo złym stanie. Proszę państwa, Grecja jest obecnie krajem pod względem finansów publicznych kwitnącym. Jest krajem,
5: tak
6: który ma nadwyżkę budżetową.
4: No może w kwitnącym to nie, ale...
6: Ma nadwyżkę budżetową.
4: Skoro już tak porównujesz, to ja bym jeszcze ułożył taką historię polityczną do tego. Grecy sobie fundowali swój kryzys, o którym przed laty rozmawialiśmy bardzo długo, bo on miał znaczenie dla Europy, która musiała ratować.
5: I też jest mała.
4: I też trafiło, wiecie, w takim... No, najmniej spodziewanym momencie i człowiek, który wtedy rządził, był bardzo lubiany i trafiło na niego i stał się wrogiem publicznym i musiał się przed własnym narodem pewnie, no nie powiem ukrywać, bo to nie o to chodzi, no ale no, zapłacił wysoki koszt całej klasy politycznej, mimo że no, nie miał prawa się tego spodziewać w chwili, gdy... To też trafiło u nas kogoś...
5: Reformatorzy nigdy nie są kochani. W Niemczech po wojnie też nie...
4: No tak. No już może nie idźmy.
6: Czasem trzeba, proszę Państwa, kryzysu, aby nastąpiło pewnego rodzaju otrzeźwienie także opinii publicznej, nie tylko klasy politycznej, bo jeżeli nie będziemy mieli takiego momentu, kiedy poczujemy sami w naszych portfelach, w przyszłości naszych rodzin, tego, że pewne rzeczy zostały zrobione źle, że nie bójmy się użyć tego słowa, oszukiwano nas, mówiąc, że na wszystko nas stać, to z własnej woli politycznej, z własnej strefy komfortu raczej nie wyjdziemy. Natomiast w sytuacji, kiedy dojdzie do dużego kryzysu fiskalnego i okaże się, że te 35 lat to był złoty wiek polskiej transformacji, a później wypływamy naprawdę na niepewne wody w sytuacji, kiedy gospodarka słabnie, waluta jest słaba, pożyczamy bardzo drogo, wtedy, proszę Państwa, te wybory polityczne, które będą w kolejnej dekadzie, mogą naprawdę zupełnie inaczej wyglądać niż obecnie.
5: Ale ja chciałam jeszcze powiedzieć na koniec, że nie, tylko że dopóki decyzja zależy od nas, to my możemy dyskutować, gdzie się możemy posunąć, co ściąć, czego dołożyć, komu odjąć. I my wybieramy kryteria. Jeśli dotknie nas kryzys, to nie będzie na to czasu i wtedy ofiary będą dużo większe.
4: No tak, ale dalej nie powiedzieliście i tak mam wrażenie, chcieliście uniknąć tej odpowiedzi. Mamy jeszcze jakieś
5: do wróżki.
4: Dwie minuty? Nie. To od czego zacząć? Ty powiedziałaś o tym wieku
5: emerytalnym. Od uczciwej rozmowy.
4: Ale to tu jest uczciwa rozmowa. Politycy, no ja nie wiem, czy oni...
5: Ale z całym społeczeństwem, bo to nie media dyskutują ze sobą. Ludzie coraz mniej są wrażliwi na media, bo oni mają swoje media społecznościowe, w których nie ma prawdy. Więc to musi być dyskusja, którą się zainteresuje każda rodzina. Bo każda rodzina musi mieć świadomość, że są jakieś konieczności, w którym momencie ona może paść ofiarą. Ja na przykład się dziwię, że młodzi ludzie z taką otwartością do Konfederacji podchodzą, a mają babcię na emeryturze, mamę na emeryturze, dziadek jest chory i korzysta z publicznej ochrony zdrowia, a przecież Konfederacja mówi, socjal jest za duży. Czyli on może, jeżeli jest przedsiębiorcą, ten młody człowiek, liczy na to, że będzie miał niższe podatki, co nie jest realne. Ale jeśli ta Konfederacja zdecyduje się na cięcie socjalu, to cała reszta rodziny będzie miała gorzej. I mnie chodzi o to, żeby taki rachunek każdy przeprowadził sobie na własnym podwórku, we własnej rodzinie.
6: Myślę, że w najbliższych latach czeka nas nie tylko poważna dyskusja, ale również faktyczna, fundamentalna przebudowa systemu podatkowego w Polsce. Ponieważ tych nierówności, o których wspomniała pani redaktor Solska, jest bardzo dużo i one są dostrzegalne rzeczywiście przez coraz większą grupę społeczeństwa. Dochody budżetowe są takie, jakie są, a wydatki mamy takie, jakie mamy, czyli przekraczające o 1/3 to, co ściągamy. Więc ja mówię o debacie. Bez realnych decyzji dotyczących stawek podatkowych, tych najważniejszych, w tym VAT, w następnych latach raczej nie unikniemy. Dlaczego to jest tak ważne? Ponieważ musimy zarówno po stronie dochodowej państwa poszukać pieniędzy. Nie takich pojedynczych miliardów, które blokuje pan prezydent, bo to jest na waciki tak naprawdę. My potrzebujemy rozmowy o dziesiątkach miliardów złotych. Zarówno po stronie dochodowej, jak i po stronie wydatkowej.
4: Większe i mniejsze decyzje. Bardzo wam dziękuję. Dziękuję. To był kolejny odcinek taki na miarę tutaj naszych możliwości debaty o finansach publicznych. Pani redaktor Joanna Solska, Tygodnik Polityka. Dziękuję bardzo.
5: Dzięki.
4: I pan Tomasz Prusek, Fundacja Przyjazny Kraj. Bardzo dziękuję.
6: Dziękuję państwu.
4: Zbliża się godzina 20, o 20 informacje. Ale jeszcze przed informacjami oddaję głos Paweł Sulik z informacją o tym, co w mikrofonie TOK FM. Ja bardzo dziękuję. Maciej Głogowski, do usłyszenia.
7: A w mikrofonie TOK FM powrócimy do tematu, który Maciek ze swoimi gośćmi eksplorował. No będziemy pytali właśnie, jak rodziny się zastanawiają i poszczególnie obywatele i obywatelki nad najbliższymi miesiącami w kontekście radykalnie rosnących cen ogrzewania. Czy obawiasz się rosnących cen ogrzewania? To jest nasze pytanie dziś za 4 minuty, godzina 20. Informacje po informacjach. Mikrofon TOK FM.
8: A Autopromocja.
9: Czy mogę wyjść ze szpitala na własne życzenie, wbrew zdaniu lekarzy? A jeśli tak, to czy za 2 dni przyjmą mnie z powrotem? A rodzice mogą zabrać dziecko ze szpitala w dowolnym momencie? I dlaczego czasami potrzebny jest sąd? O tym wszystkim w kolejnym programie z cyklu Prawo bez recepty. Czwartek po 10:40. Zapraszam, Ewa Podolska.
8: Tok FM. Na każdy temat, z każdej strony. Autopromocja.
10: Reklama.

0: Akcja na łazienkę trwa, bo teraz 200 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na ceramikę, meble, kabiny, armaturę i akcesoria wydajesz. Z nami wszystko da się zrobić. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
2: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
1: No dobrze, a taki fajny prezent?
2: Na mediaexpert.pl.
1: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią?
2: Na mediaexpert.pl.
3: Włączamy niskie ceny.
4: Zobacz, Stasiu, sokół.
5: Gdzie? Nie widzę.
4: No tam, patrz.
5: Żuniu, coś ci się chyba przywidziało.
4: Coś ty. Stosuję Maxiluten D3. Tobie też polecam.
6: Maxiluten D3 zawiera wysoką dawkę luteiny, aż 24 mg, a także substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej. Maxiluten D3 to także wysoka dawka witaminy D3, tak ważnej w okresie jesienno-zimowym.
5: Ja już wiem, skąd u ciebie ten sokoli wzrok.
6: Maxiluten D3 to podwójna korzyść w jednej tabletce. Suplement diety Aflofarm.
7: Przedsiębiorca często pracuje za 10, za 100, za 1000, za 13 tysięcy. I satysfakcję też ma za 13 tysięcy.
8: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
9: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Direct po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
10: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
11: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
10: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
2: Skoda. Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
1: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
2: A, no to w Media Expert.
12: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
13: Reklama.
14: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
15: Prokuratura zapowiada zażalenie na decyzję sądu w sprawie listu żelaznego dla Marcina Romanowskiego. W Hiszpanii coraz więcej ludzi dołącza do protestu. Wszystko przez rosnące ceny mieszkań. Ruszył tenisowy turniej w Pekinie. Polki zagrały dziś ze zmiennym szczęściem. O tym powiemy w informacjach sportowych. Minęła 20. Sylwia Chryczańska. Zapraszam na informacje TOK FM. Prokuratura złoży zażalenie na decyzję o wydaniu listu żelaznego dla Marcina Romanowskiego. Nie ma i nie będzie bezkarności dla ludzi Zbigniewa Ziobry, napisał w platformach społecznościowych minister sprawiedliwości Waldemar Żurek. Decyzję sądu nazywa szczytem hipokryzji wydanym przez neosędziego. List żelazny działa dopiero po uprawomocnieniu, a na to się jednak szybko nie zanosi. Ze szczegółami Błażej Kulesza.
16: List żelazny nie może być wydany bez zgody prokuratora, a tej nie ma.
17: Mamy tutaj do czynienia ze sprzeciwem prokuratora.
16: Bo jak mówi prokurator Piotr Woźniak, Romanowski uciekał i wierzyć mu nie można.
17: Ja deklaracją podejrzanego nie wierzę. Mam to po temu powody, mam po temu podstawy.
16: Śledczy jednak nie wiedzą, gdzie jest Marcin Romanowski, a list żelazny pozwalałby mu odpowiadać z wolnej stopy, mówi obrońca Romanowskiego, mecenas Bartosz Lewandowski.
18: Ja mogę powiedzieć tyle, no jeżeli się to postanowienie uprawomocni, no to ja nie mam wątpliwości, że Marcin Romanowski do Polski przyjedzie. To jest też i w jego interesie.
16: Sąd w 13-stronicowym uzasadnieniu przyznał, że list żelazny może przyspieszyć postępowanie dotyczące afery w Funduszu Sprawiedliwości. Błażej Kulesza, TOK FM.
15: Są kolejne ofiary izraelskich ataków w Strefie Gazy, poinformowała obrona cywilna palestyńskiego terytorium. Jak przekazał AFP, Mahmud Basal, rzecznik obrony cywilnej Strefy Gazy działającej pod zwierzchnictwem Hamasu, w wyniku izraelskiego nalotu na autobus zginęło 5 osób, a 20, w tym kobiety i dzieci, zostało rannych. Według Basala autobus przewoził cywilów między miastem Gaza a obszarami centralnej i południowej części Strefy Gazy. Dodał, że pojazd został trafiony dwoma rakietami wystrzelonymi przez izraelskie drony. Izraelska armia dotychczas nie odpowiedziała na prośbę agencji AFP o komentarz. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski poinformował o wyzwoleniu spod rosyjskiej okupacji w ramach operacji Vivaldi 176 km2 terytoriów w Donbasie na wschodzie kraju. Szef państwa złożył wizytę na łymańskim odcinku frontu w obwodzie donieckim. Wyliczył, że Rosja straciła ponad 5 tysięcy zabitych i rannych, a kolejnych 250 okupantów trafiło do niewoli i może zostać wymienionych na ukraińskich jeńców przetrzymywanych przez Rosjan. W Hiszpanii rośnie liczba osób protestujących przeciwko wysokim cenom mieszkań. Na placu Puerta del Sol w Madrycie tłum demonstrantów rozbił namioty. Wzrost cen mieszkań jest realnym problemem, co widać po statystykach, mówi w TOK FM socjolog dr Piotr Zagórski.
19: W ciągu ostatnich 10 lat zarówno cena kupna, jak i cena wynajmu mieszkań wzrosła prawie dwukrotnie w Hiszpanii. Wiele źródeł jest tego problemu, między innymi to, że bardzo mało się buduje.
15: W odpowiedzi na protest hiszpański rząd przyjął wczoraj pakiet regulacji, które mają ograniczyć możliwość spekulacji nieruchomościami. W piątek rządowa propozycja zostanie poddana głosowaniu w niższej izbie tamtejszego parlamentu. Demonstracje rozpoczęły się po tym, jak eksmitowano 87-letnią obywatelkę z mieszkania, które zajmowała przez ostatnie 70 lat. A to dlatego, że właściciel lokalu podniósł jej czynsz o ponad 1000 euro, wykorzystując lukę prawną. W TOK FM czas teraz na sport.
20: Michał Waszkiewicz, zapraszam. Polskie tenisistki zaczęły rywalizację w turnieju tenisowym w Pekinie. Jedna z nich, Katarzyna Kawa, już odpadła po długim meczu z Darią Snigur. Sprowadzoną przez Dawida Celta zawodniczką z Ukrainy przegrała 6-3, 4-6, 5-7. Dalej gra Magdalena French, która pokonała francuskę Elze Jacquemot 7-5, 3-6, 6-4. W kolejnych dniach na korcie w Pekinie zobaczymy m.in. Magdę Linet, a także Maję Chwalińską i Igę Świątek. Chwalińska wie już, że w drugiej rundzie zmierzy się z Ukrainką Dianą Jastremską i zdaniem Mirosława Żukowskiego z Rzeczpospolitej może osiągnąć dobry wynik.
21: Jestem pełen nadziei, że jednak Finezja i to, co pokazała Chwalińska w Paryżu i już później, między innymi teraz w Singapurze, że to jednak pozwoli jej zostać na dłużej w czołówce. Trzeba pamiętać przecież, że ona do przyszłorocznego Roland Garros nie broni prawie żadnych punktów. Wszystko, co wygra, to jej.
20: W Pekinie grają również panowie Hubert Hurkacz. Jutro zmierzy się w pierwszej rundzie z Amerykaninem Lernerem Tinem, 13 w światowym rankingu. Jeden z najsłynniejszych piłkarskich klubów na świecie, Manchester City, jest winny wszystkich zarzucanych mu naruszeń zasad finansowych, poinformowali przedstawiciele Premier League. Chodzi m.in. o ukrywanie źródeł przychodów czy prawdziwych zarobków zawodników i trenerów w latach 2009-2018. Klubowi grozi kara, włącznie z wyrzuceniem z ligi, a kibice są zdruzgotani.
22: To wstyd dla piłki nożnej. Piłka to tak wspaniały sport, że nie powinno dochodzić do takich sytuacji, zwłaszcza w Anglii. Anglia to ojczyzna piłki, więc to po prostu niewiarygodne. Wielka szkoda dla tak dobrej drużyny jak Manchester City. Szczerze, nie mogę w to uwierzyć. Myślałem, że sprawa zostanie zamieciona pod dywan, ale sam fakt, że wydali w tej sprawie oświadczenie, jest dość obciążający. Zobaczymy, co się wydarzy. Niektórzy mówią zabrać im punkty. Ja uważam, że powinni ich wyrzucić.
20: Kwestia kary zostanie rozpatrzona przez niezależną komisję. W ciągu ostatnich 15 lat Manchester City zdobył 8 tytułów mistrzowskich, a także wygrał Ligę Mistrzów 3 lata temu. Dawid Kownacki, bez klubu. Werder Brema postanowił rozwiązać umowę z 29-latkiem byłym reprezentantem Polski. Ostatnio napastnik był wypożyczany do Fortuny Düsseldorf i do Herty Berlin.
15: W nocy tylko na zachodzie i północy okresami więcej chmur, ale padać nie powinno. Miejscami, szczególnie w obniżeniach terenu oraz dolinach rzecznych, mogą wystąpić gęste mgły. Temperatura minimalna od 0 stopni w Kotlinach Karpackich, 3 na wschodzie, 4 lokalnie w centrum, a najcieplej do 13 na zachodzie i miejscami nad morzem.
14: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
23: Jest 6 minut po godzinie 20. Przyszedł czas na program Mikrofon TOK FM. Dobry wieczór, mówi Paweł Sulik. Razem ze mną Karolina Kłaczyńska, która przygotowała i wydawać będzie dzisiejszy program. Program, który będzie realizowała Karolina Kubicka, cała nasza trójka. Zaprasza Państwa już za pół godziny na antenę. Dziś Państwo będą się mierzyli z bardzo emocjonalnym pytaniem. A mianowicie, czy obawiasz się rosnących cen ogrzewania? Przypomnę od razu numer do nas 122-44-044, a rozpoczynamy od rozmowy z Piotrem Siergiejem z Polskiego Alarmu Smogowego. Dobry wieczór.
0: Dobry wieczór.
23: Państwo, Polski Alarm Smogowy od kilku lat monitorują koszty ogrzewania domów w takim podziale na różne rodzaje źródeł ciepła i to, co się ja mam wrażenie, że to się przebiło z Państwa ostatniego raportu do mediów i wiele mediów to przedrukowało. To jest ta informacja, która mówi o radykalnym wzroście kosztów ogrzewania, jeśli ktoś ma w domu kocioł na pelet. Chciałem, żeby pan krótko powiedział o wyniku, o tym raporcie i o tym, w sumie, jak doszło do tej sytuacji, że okazuje się, że to jest jedno z najdroższych źródeł ciepła.
0: Polski Alarm Smogowy już od 5 lat prowadzi cokwartalne podsumowanie kosztów ogrzewania takiego typowego domu. Mamy kalkulator kosztów ogrzewania, w którym każdy łącznie ze słuchaczami może wprowadzić powierzchnię własnego domu, liczbę użytkowników, w sposób typ ocieplenia budynku i zobaczyć, ile kosztuje ogrzewanie jego domu, zależnie od tego, czym ten dom ogrzewa. Czy to będzie pelet, czy węgiel, czy gaz. My co kwartał uaktualniamy ceny prądu, ceny gazu zgodnie z takimi taryfami, jakie mamy, ale również sprawdzamy ceny węgla, ceny peletu, cena drewna kawałkowego we wszystkich województwach w 32 losowo wybranych składach opału. No i co się okazało? Ten kwartał ostatni, czyli sprawdzenie cen mniej więcej na początku września, to był pierwszy tydzień września, pokazał, że zmiana kosztów ogrzewania rok do roku no jest to coś absolutnie bezprecedensowego, bo tego w historii naszych pomiarów czy sprawdzania nie było. O ponad 50% podrożał pelet rok do roku, o czym myślę, że właściciele kotłów peletowych wiedzą doskonale, tu nie ma żadnych zaskoczeń. Natomiast inne nośniki ciepła, tutaj dla porównania, bo może te 50% słuchaczom niewiele powie, węgiel rok do roku, ogrzewanie typowego domu węglem podrożało o 8%, czyli nieco ponad inflację. Ogrzewanie domu gazem 1,2%, czyli właściwie poniżej inflacji, i prądem, czyli pompą ciepła, to jest mniej więcej 4% rok do roku. Widzimy tutaj, że te ceny, które są regulowane, czyli mówimy tutaj o gazie czy o energii elektrycznej, no, dały duże bezpieczeństwo cenowe i energetyczne tym, którzy używają tego typu ogrzewania. Natomiast ceny rynkowe, no, w tym przypadku pelet, no to tu już jest duże przerażenie, no bo ten pelet podrożał bardzo, a eksperci od producenci peletu też nie mówią, że będzie taniej. Zwykle bywało tak w historii, że lato było tym najtańszym okresem, kiedy pelet taniał. No, siłą rzeczy lato mniejsze zainteresowanie ogrzewaniem i pelet drożał zwykle jesienią, czyli teraz. Natomiast teraz mamy sytuację dziwną, ponieważ latem odnotowaliśmy w lipcu bardzo duży skok cenowy, no i teraz ten pelet drożeje dalej. Pytanie, gdzie on się zatrzyma, bo to się zaczyna robić naprawdę bardzo nieprzyjemna sytuacja.
23: Ale teraz tak, bo patrząc na te 5 lat, w największym skrócie, kiedy, od kiedy państwo robią te zestawienia i raporty, to czy ten porządek, pomimo różnych cen, to ten porządek zostaje mniej więcej ten sam? To znaczy, czy to zazwyczaj tak było rok, 2-3 lata temu, że pelet czy, nie wiem, gaz jako źródło ciepła, one były zazwyczaj najdroższe? Państwo jeszcze piszą o kotłach kontensacyjnych na olej opałowy, ale jak rozumiem, to niewiele osób w Polsce w sumie ma, to nie jest jakieś bardzo popularne źródło. I ta różnica między, no bo ja może powiem słuchaczom, kocioł na pelet A1 ekoprojekt, roczny koszt 12 852 zł, a pompa ciepła gruntowa, ogrzewanie podłogowe 4700. No to jest olbrzymia różnica, ale to tak zazwyczaj było rok, 2-3 lata temu też?
0: Znaczy, były pewne prawidłowości, one były dosyć stabilne, to znaczy nieodmiennie zawsze było tak, że kocioł olejowy był najdroższy, no ale tak jak pan wspomniał, jest to paliwo, którego się rzadko używa i nie jest to zmartwienie wielu, wielu gospodarstw domowych w kraju, a nieodmiennie najtańsze były zawsze pompy ciepła i tutaj nie ma niespodzianek, rzeczywiście od 5 lat te dwa nośniki ciepła, czyli olej opałowy na skrajnym, najdroższym na podium, natomiast najtaniej pompy ciepła. Ale jakie zmiany zachodziły? Pelet był jeszcze stosunkowo tani, gdy zaczynaliśmy nasze rachuby, to było poniżej 1000 zł. Węgiel też tutaj był dosyć, przez chwilę dosyć wysoko, teraz zaczął opadać w tym rankingu, to znaczy w tej chwili kupowanie węgla, ogrzewanie się węglem kotle ekoprojektowym, czyli takim no, w miarę nowoczesnym kotle na węglu, na węgiel, jest powiedzmy sobie porównywalne cenowo z pompami ciepła, to znaczy pompy z ogrzewaniem podłogowym są tańsze od kotła na węgiel, pompy z ogrzewaniem grzejnikowym nieco droższe od kotła na węgiel, czyli tu też zaszła dosyć duża zmiana, jeśli chodzi o konkurencyjność tego typu paliwa, czyli węgla. No i największą niespodzianką jest oczywiście ten pelet, który wcześniej był no tak bliżej pomp ciepła ze swoją ceną, natomiast teraz jest, no pomijając kotły olejowe, najdroższym sposobem ogrzewania i tutaj, tak jak pan wspomniał, to naprawdę jest różnica niebywała, dlatego że zwykle uważaliśmy, że kocioł gazowy jest drogim źródłem ciepła, a tutaj różnica dla typowego domu kotła gazowego i kotła peletowego 4000 zł na niekorzyść peletu jest tutaj czymś, co się do tej pory nie wydarzyło.
23: Dobrze, ale gdyby pan miał wytłumaczyć, jak doszło w ogóle do sytuacji, że pelet w Polsce zaczął być tak drogi, to znaczy, że go jest za mało? Dlaczego w ogóle to się, gdzie jest początek w ogóle całej tej historii?
0: No jest wiele czynników, ale takim najprostszym, najłatwiejszym do wytłumaczenia i chyba najbardziej niestety trudnym do zmiany jest bardzo dynamiczny wzrost liczby kotłów na pelet w Polsce, bo w tej chwili mamy tych kotłów peletowych około 450 tysięcy, a za rok zapewne będziemy mieli już 500 000. Więc jeżeli przemnożymy te 450 tysięcy kotłów przez 4-5 ton peletu, no to widzimy, ile tego peletu w Polsce potrzebujemy, a każdego roku kilkadziesiąt tysięcy nowych kotłów peletowych przybywa. No, czyli każdego roku zapotrzebowanie polskich gospodarstw domowych rośnie o te 200-300 tysięcy ton peletu, który po prostu musimy tym kotłom dostarczyć. Natomiast możliwości produkcyjne naszego przemysłu drzewnego są dosyć stabilne. No bo z czego się bierze pelet? Pelet się bierze z odpadów, z przemysłu meblarskiego, z przemysłu drzewnego i ten przemysł no, pracuje na dosyć stabilnym poziomie. Jeżeli ma jakieś wzrosty, to są wzrosty rzędu kilku procent rocznie, rok do roku, więc no, nie ma takiego przemysłu meblarskiego na świecie, żeby zaczął produkować 50% więcej mebli rok do roku, prawda? Tym samym więcej trocin, więcej zrębków i tak dalej. Więc widać tutaj potężną różnicę pomiędzy popytem a podażą. To tak na tym najprostszym poziomie to widzimy, że tutaj się po prostu rozjechała liczba kotłów z tą liczbą, z tą ilością peletu, jaki w tej chwili na rynku jest dostępny. I to jest taka chyba najpodstawowa przyczyna tej sytuacji w tej chwili.
23: Rozumiem, tylko to w takim razie ktoś może powiedzieć to zaraz. Czy to jest historia o wolnym rynku, czy to jest historia o czymś innym? Dlatego, że kiedy pan wspominał o ogrzewaniu, o pompie ciepła, to chciałem szybko dopowiedzieć, ale już niestety nie zdążyłem, że od wielu miesięcy po sieci i w internecie krążą różne opowieści, jak to nie warto, z jakich różnych powodów nie warto instalować sobie pompy ciepła. Pan mówi teraz, że kocioł na pelet jest tym najpopularniejszym źródłem. Do tego dochodzi jeszcze jeden czynnik, mianowicie wsparcie państwa. No bo to jednak państwo może nam współfinansować taką inwestycję. Więc tutaj trzeba chyba zapytać, w ogóle to chyba nie jest w ogóle wolny rynek. To jest jednak gra różnych czynników, tak? No, czy, po pierwsze, czy pan uważa, że to robienie złego PR-u pompie ciepła ktoś to robi celowo? Skąd to się w ogóle wziął, ten czarny wizerunek pompy ciepła? Coś wiadomo o tym?
0: No tak, ma pan absolutną rację. Tutaj czarny PR pomp ciepła absolutnie niezgodny z rzeczywistością, niezgodny z faktami, miał miejsce i tutaj nastąpiło dosyć duże przerażenie potencjalnych właścicieli pomp ciepła. No, wszyscy pamiętamy rachunki, grozy i tak dalej. Cała ta narracja, która się pojawiła. Czy ona była celowa, czy ona po prostu wywołana była tym, że rzeczywiście było wiele osób, które miały bardzo wysokie rachunki za pompy ciepła z wielu względów. A to dom był niedostatecznie ocieplony, a to trafili na nieuczciwego dostawcę, który sprzedał im bubel, który po prostu generował wysokie koszty i tak dalej. No pompa ciepła jest dosyć skomplikowanym urządzeniem i żeby tę pompę ciepła zainstalować nie wystarczy, tak jak w przypadku kotła na pelet czy na gaz, podłączyć piec, włączyć rurki i wszystko gra, prawda? Tu trzeba pewne rzeczy pomodyfikować i tutaj dobra inżynierska ekspertyza jest kluczowa do tego, żeby ta pompa ciepła dobrze działała. Jak już zacznie działać, no to wtedy oczywiście generuje te bardzo niskie koszty. Ja jestem daleki od tego, żeby spodziewać się jakiegoś jakiejś akcji PR-owej, która by próbowała jakoś zohydzić te pompy ciepła, ale brakuje mi jednego. W momencie, w którym pojawiły się takie informacje o tym, że te rachunki wysokich kosztów ogrzewania w przypadku pomp ciepła, podkreślę, nieliczne rachunki, naprawdę na setki tysięcy właścicieli pomp ciepła, prawie wszyscy są z tych pomp ciepła zadowoleni, a poziom niezadowolenia z pomp ciepła z kolei też z naszego badania wynika, jest najniższy ze wszystkich właścicieli źródeł ciepła. Więc tutaj jakby mamy rozjazd tej takiej opinii, którą sprzedano społeczeństwu i tego, jaka ta opinia naprawdę jest. Ale ja mam żal z jednej strony i do branży, bo branża mogła troszeczkę naprawić ten zły wizerunek pomp ciepła przy pomocy różnych działań marketingowych, ale głównie mam żal jednak do instytucji państwowych, w tym przypadku do Ministerstwa Klimatu i Środowiska, która zupełnie przespało ten temat, uważając, że po prostu rynek sobie z tym poradzi. No otóż rynek sobie radzi, jak może sobie radzić. No jesteśmy teraz trochę ofiarą wolnego rynku. Ja nie chcę tu brzmieć jak ktoś, kto uważa, że należy dopłacać do wszystkiego, ale jednak jakaś równowaga musi być, bo wspominając o wolnym rynku, z jednej strony mamy wolny rynek paletu i cena kształtuje, popyt i podaż kształtują cenę, ale z drugiej strony pamiętajmy, nasze państwo, budżet państwa dopłacał do kotłów peletowych, czyli tworzył pewną politykę energetyczną, która no może nie bezpośrednio, ale mówiła obywatelu, jeżeli chcesz wymienić stary kocioł, to oto masz pieniądze, kupuj pompę ciepła, czy też kupuj kocioł peletowy, prawda? No i tutaj dostajesz za to wiele tysięcy złotych, więc no troszeczkę w tym takiej rynkowości mieliśmy jednak pewną regulację, to znaczy pewne promowanie pewnych źródeł ciepła, patrz pompa ciepła, czy patrz kocioł peletowy, no versus teraz te ceny, które ceny peletu są rynkowe, natomiast ceny gazu czy prądu są cenami regulowanymi przez nasze państwo.
23: No i teraz pytanie, jakie będą teraz konsekwencje, ponieważ słuchacze słuchając pana mogą sobie pomyśleć tak, skoro mamy taką sytuację, że ten pelet, jest za mało mamy tego paliwa, coraz więcej osób w Polsce ma kotły na pelet, ergo ten, kto sprzedaje pelet, może liczyć na zyski. Teraz powiem to samo z lekką zmianą. Ten, kto sprzedaje pelet, może liczyć na nadmiarowe zyski. I robi się inna opowieść, ponieważ hasło nadmiarowe zyski lub też opodatkowanie nadmiarowych zysków, no jest hasłem już dość popularnym ostatnio, chociaż dotyczy to tylko paliw na razie. No teraz pytanie, czy z pana perspektywy to jest w ogóle do pomyślenia, żeby za tydzień, dwa, trzy ktoś z rządzących powiedział, no słuchajcie, skoro jest taka sytuacja z tym peletem, to ludzie, którzy sprzedają pelet, ewidentnie zarobią potężne pieniądze, i może będą mieli zyski. Tylko pytanie, czy to jest nadmiarowy zysk? Czy da się powiedzieć, że z przyczyn niezależnych, czy pan by popatrzył na to inaczej? Dopiero musi przyjść miesiąc mrozu, po 25 stopni mrozu, żeby można powiedzieć, że ktoś ma zysk ze sprzedawania paliw. Czy to w ogóle jest abstrakcyjna sytuacja? Tego nie dojdzie.
0: Znaczy, nie jestem w stanie stwierdzić, czy ten zysk jest nadmiarowy, czy nie, bo od tego mamy różne instytucje, w tym UOKiK, który mógłby się tym zająć. Zresztą UOKiK pisał różne pisma do Ministerstwa Klimatu i Środowiska w sprawie rosnących cen peletu, w których zachęcał do jakiejś reakcji. To się chyba nie wydarzyło. Ministerstwo Klimatu i Środowiska utrzymuje, że no rynek jaki jest, każdy widzi, i w związku z tym no sytuacja po prostu jest jaka jest i czekaj, aż się zmieni. Mamy pewne zapowiedzi zwiększenia importu peletu, czyli po prostu wydawania kolejnych miliardów złotych na kolejne paliwo importowane, no bo Ministerstwo Klimatu proponuje, żeby troszeczkę ten niedobór peletu złagodzić, to teraz sprowadzimy z zagranicy dodatkowe paliwo, które tym razem będzie paliwem, no nazwijmy to, ekologicznym, tak? No czyli płacimy już do gazu, płacimy do ropy, no to teraz co, będziemy dopłacać do importu peletu? No to się troszeczkę, prawda, nie kalkuluje, bo po co dopłacać do peletu z importu? No lepiej zrównoważyć rynek nasz tutaj popyt z podażą, po to, żebyśmy nie musieli importować kolejnego paliwa. Pieniądze na import kolejnego nośnika energii możemy przeznaczyć na jakieś lepsze rzeczy, no choćby poprawę efektywności energetycznej polskich domów, po to, żeby te domy, które już mają pelet, ocieplić i żeby nie zużywały aż tyle energii.
23: Tak, ma pan oczywiście rację. Jak się logicznie rozbierze tą całą sytuację na czynniki pierwsze, czy też na zdania proste, skoro to logika, to pewnie ma pan rację. Tylko ktoś słuchając pana może powiedzieć tak, chwileczkę, przecież to właśnie wprowadzono na wakacje, a teraz dyskutuje się nad wprowadzeniem kolejnego programu, który powoduje, że ceny paliw do samochodów mają być niższe, albo przynajmniej nie wzrosnąć dużo, tak? Więc gdzieś jest taka podstawowa sprawiedliwość społeczna, że ktoś, kto mówi, ale ja bardzo dużo teraz zacząłem płacić nie za jazdę samochodem, tylko za ogrzewanie domu, to no ten ktoś może powiedzieć, no

0: Tutaj wspomniał pan o paliwach do samochodów. Teraz słyszymy o tym, że być może pelet powinien być jakoś wspierany ze strony rządu. Tego nie wiem, ale powiem tak, jeżeli już mielibyśmy jako budżet państwa wydawać pieniądze na różnego rodzaju wsparcie, to wydaje mi się, że dopłata do nośników energii typu pelet zamiast dopłaty do ocieplenia domu, czyli no raczej płacimy za wędkę, a nie za rybę, no bo przecież za rok tego peletu będziemy potrzebować jeszcze więcej. No i jakie jest wtedy rozwiązanie? Znowu kolejna fala dopłat i jeszcze większych dopłat, bo przecież kotłów peletowych wciąż przybywa. Czy to jest zrównoważone ekonomicznie? No raczej nie jest, prawda? Więc tak, wsparcie państwa, tak, ono się częściowo już odbywa, nazywa się programem Czyste Powietrze, czy który to program wspiera ocieplenie domów, które dzięki temu ociepleniu te nasze budynki nie będą zużywać tyle energii i nie mielibyśmy takich kryzysów i narzekania na wysokie ceny, tylko że no niestety program Czyste Powietrze, jaki jest, każdy widzi, nie za dobrze to działa, więc pytanie, czy my jako podatnicy chcemy wydawać na kolejne dopłaty do kolejnych nośników energii, zamiast mądrze zainwestować, bo kiedy mówię o ociepleniu domu, to patrzmy, to nie jest wydatek, to jest inwestycja, która się zwraca na poziomie naszego portfela, naszego gospodarstwa domowego, zwraca się na poziomie budżetu państwa, bo w nie wydajemy kolejnych miliardów złotych po to, żeby zaimportować kolejne paliwo, patrz, pelet i tak dalej. Wydaje się to zdroworozsądkowe, wydaje się to mądre i właściwe, ale oczywiście nie pomoże to tym, którzy tej zimy będą musieli kupić drogi pelet. I tutaj zgadzam się, rząd być może będzie musiał jakoś to rozwiązać. Ja nie mam na to odpowiedzi, to jest bardzo trudne pytanie.
1: No tak, ale ktoś jeszcze słuchając nas może powiedzieć, że ten czynnik, który tu nie został wypowiedziany, ale on powinien przynajmniej wybrzmieć wyraźnie. A mianowicie, swego czasu wybuchła dyskusja, która mówiła o tym, że duże elektrownie wykorzystują właśnie, może nie tyle pelet, ale ten rodzaj paliwa, biopaliwa, który też tak jakby są graczem na rynku. To znaczy im więcej go wykorzystują, tym mniej później zostanie przerobione na coś, co można sobie w domach jako pelet spalić. Tylko, i tu jest już pytanie o systemowe podejście, bo oczywiście część ekspertów mówiła, że w ogóle spalanie w dużych jednostkach biomasy chyba nie jest sensowne. Tam też się importuje, z tego co pamiętam, chyba ze granicy, no ale tu to się odbija na poszczególnych indywidualnych odbiorcach. Może to niekoniecznie chodzi o inny ruch, jak tylko próbę ograniczenia albo nie wiem, tam jeszcze przecież elektrownie dostawały wsparcie, bo to było klasyfikowane jako odnawialne źródło energii, to spalanie biomasy. Czy ten czynnik coś tu waży? O tak zapytam.
0: No, bez wątpienia samo Ministerstwo i Energii i Klimatu potwierdza, że zapotrzebowanie może nie tyle na pelet, ile na surowiec do produkcji peletu przez duże ciepłownictwo miał pewien wpływ na wzrost cen tego surowca w tej chwili. I tutaj z tego co rozumiem, pewne decyzje już zostały podjęte i ta ilość surowca, która do tej pory płynęła do dużej energetyki, zdaje się, że zostanie zmniejszona, ale znowu, no to jest działanie, które podjęto, no nie wiem, pół roku za późno. Przecież już w styczniu, lutym widzieliśmy, że te ceny są bardzo wysokie i teraz mamy no powtórkę, prawda? Więc no z jednej strony dobrze, że to się dzieje, z drugiej strony nie wiem, czy to jest w stanie w bardzo szybkim tempie obniżyć koszty peletu. Nie umiem tego przewidzieć. Więc tak, no niestety to też był jeden z czynników. No są też takie dosyć banalne czynniki wzrostu tego cen peletu, takie, że po prostu ci, którzy w styczniu, w lutym dostawali po jeden, dwa worki tylko wydzielane i no już im zimno zaglądało przez okna, tak, no to w tym roku pomyśleli sobie, no dobrze, nie, to w tym roku ja będę mądrzejszy, ja to kupię sobie dużo wcześniej, żeby się nie spotkać z tym, co było. Może jest to jeszcze taki dodatkowy psychologiczny element nasz społeczny, gdzie po prostu no, musimy to kupić, ponieważ raz się przestraszyliśmy, więc teraz wszyscy ten pelet chcą mieć, zanim się zacznie zima. I to też może być dodatkowy czynnik wzrostu peletu. No ale powtórzę, systemowo takie działania typu udostępnienie dodatkowo surowca producentom peletu na dłuższą metę nic nie zmieni, dlatego że liczba kotłów peletowych po prostu nam przyrasta rok do roku. a możliwości produkcyjne czy naszych lasów, czy naszego przemysłu drzewnego są w miarę stabilne. Można to podnieść pewnie na jeden rok, może się to jakoś załagodzi, no ale co będzie, jak my w przyszłym roku znowu zainstalujemy 50-70 tysięcy kotłów peletowych i w kolejnym roku jeszcze i jeszcze. No skąd ten pelet się
1: ale weźmie, właśnie prawda?

0: Tak, o to chciałem pana zapytać na samym końcu naszej rozmowy. Jak państwo tam w polskim alarmie smogowym widzą przyszłość? Bo ktoś może pomyśleć tak, dobrze, skoro zwiększa się nam ilość kotłów na pelet, to musi mieć jakiś powód. I teraz, może się zastanowić, czy to może mieć związek z tym modelem, który teraz jest przez wielu wybierany, a mianowicie budowy domu, który jest poza miastem, czytaj, oddalony od sieci ciepłowniczych. I jeśli w miastach mieszkania są drogie, to siłą rzeczy dużo ludzi w Polsce kupuje oddalone od centrum lokalizacje, bo tam jest taniej. Tylko że jeśli jest taniej, bo jest oddalone od centrum, to oznacza, że naprawdę trzeba myśleć nad takim autonomicznym źródłem ciepła. Czyli tu już mi zostaje pelet, zostaje mi kocioł węglowy, no bo nie jestem w stanie do elektrociepłowni tą wielką rurą się dostać, bo jestem po prostu daleko od tego. Więc czy państwo się zastanawiają na przykład nad tym, że ten trend, on wcale się nie zatrzyma, a być może będzie rok za rokiem wzrastał, to znaczy będziemy mieli coraz więcej... Tak chyba powinienem zadać to pytanie. Będziemy mieli w Polsce coraz więcej indywidualnych, autonomicznych źródeł ciepła kosztem tych sieciowanych z elektrociepłowni. Czy taki scenariusz jest możliwy w Polsce?
1: Znaczy, poza kotłem starożytnym, starodawnym kotłem na węgiel czy na drewno, który jest naprawdę autonomiczny, bo nie potrzebuje w zasadzie prawie nic poza paliwem, czyli drewnem czy węglem do ogrzewania, to przecież kocioł peletowy nie jest tak do końca autonomiczny. On potrzebuje energii elektrycznej, żeby mógł funkcjonować. To jest nowoczesne urządzenie, które ma komputer, podajnik i tak dalej, więc kocioł gazowy również potrzebuje energii elektrycznej. No można by długo, prawda? No dzisiaj rzeczywiście wydaje mi się, i zresztą takie chyba tak w takiej długofalowej perspektywie państwo polskie raczej będzie szło w stronę elektryfikacji, czyli energii, która powstaje tutaj lokalnie. Czy to będzie energetyka odnawialna, czy też zdaje się, że no powstanie w końcu ta elektrownia jądrowa, czyli lokalne źródło, jednak lokalne wewnątrz naszych granic, no to wydaje mi się, że elektryfikacja energetyki jest tą przyszłością, taką trochę nieuchronną, co zresztą pokazuje no, nasze porównanie kosztów ogrzewania domu. No, 4% wzrost rok do roku ogrzewania się energią elektryczną, już nie mówmy o pompach ciepła, ale po prostu energią elektryczną, bo taryfy są jednak regulowane, jest dużo bezpieczniejszy dla użytkownika niż takie rynkowe wzrosty, spadki, bo rzeczywiście, tak jak pan mówi, ludzie często kierują się no, takim chwilowym zapotrzebowaniem. W tej chwili jest dużo przestrachu, paniki. Mówi się o takich paliwach jak pestki z wiśni, jak wytłoki z pestek słonecznika, jak kukurydza, jak owies. W tej chwili wszystko się próbuje już spalić, planuje się wszystko spalić, co ma jakąś wartość kaloryczną, żeby tylko uzyskać to ciepło. Wydaje mi się, że nie w tę stronę jako społeczeństwo nowoczesnego państwa, 22 gospodarki na świecie powinniśmy iść.
0: Czyli przyszłość nie będzie wyglądała tak czarno, jak to napisałem, że wyprowadzamy się z miast daleko od sieci ciepłowniczych, tych centralizowanych, i to będzie oznaczało, że takie problemy, o których teraz rozmawiamy, będą coraz częstsze. A mi się wydaje, że jest jednak prawdopodobne, że tak to będzie wyglądało, że po prostu my nie będziemy... Ale tu jest takie założenie, być może ono jest błędne, proszę powiedzieć. Ja zakładam, że najtańszym możliwym sposobem ogrzewania naszego domu jest mieszkanie w bloku albo w domu wielorodzinnym podłączonym do jakiejś elektrociepłowni. A może to nieprawda jest?
1: Ja bym powiedział przewrotnie. Najtańszą metodą ogrzewania jest taka, która kosztuje nas 0 zł, czyli w ogóle bez ogrzewania. Oczywiście mówię teraz o domu pasywnym, czyli takim domu, który w ogóle nie ma źródła ciepła, ale mówmy o domach, które są bardzo dobrze ocieplone, które potrzebują bardzo niewiele energii. Czy to energii elektrycznej, czy to energii cieplnej. Takie domy już powstają i na etapie budowy takiego domu dosyć łatwo zaprojektować taki budynek, żeby jego koszt budowy nie był znacząco wyższy od takiego zwykłego, przeciętnego domu jednorodzinnego. Więc tutaj mamy z jednej strony bardzo dużą niezależność energetyczną. Mieszkamy, tak jak pan mówi, za miastem i oczekujemy, że będziemy niezależni i w razie czegoś złego to jesteśmy po prostu samowystarczalni. Dorzućmy do tego trochę fotowoltaiki, dorzućmy do tego jakiś magazyn energii na najczarniejsze godziny, kiedy nam, nie wiem, zerwie linię elektryczną jakaś wichura i jesteśmy ustawieni. Ja tutaj patrzę na to bardzo realnie i takie rozwiązania technologiczne na świecie są i to już nie są jakieś wymysły dziwnych technologii, jak to było jeszcze 20-30 lat temu. To już jest standardem w bardzo wielu miejscach na świecie, więc nie obawiajmy się tego i myślę, że tu jest jakaś przyszłość. I jest światełko w tunelu, o ile nasze ministerstwa, patrz, energii, klimatu i środowiska, będą widziały tę strategię i będą starały się tę strategię jakoś powoli procedować, tak żebyśmy my, obywatele, wiedzieli, czego oczekiwać.
0: Bardzo dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Piotr Siergiej, rzecznik Polskiego Alarmu Smogowego, był z nami. Dziękuję bardzo, do widzenia, dobranoc.
1: Dziękuję, do widzenia.
0: 20.33. Za chwilę słuchacze i słuchaczki będą opowiadać o swojej perspektywie albo swoich perspektywach sytuacji, z którą mamy do czynienia, jeśli chodzi o koszty ogrzania mieszkania, koszty ogrzania budynku. Jak to się mocno różni od poprzednich lat, to widać było w tej rozmowie, czy słychać było w tej rozmowie, którą odbyliśmy. No, w zestawieniu, od którego zaczęliśmy, najdroższy jest kocioł na olej opałowy i kocioł na pelet. Rocznie trzeba wydać średnio 12 852 zł. Kocioł na pelet, na ogrzanie domu, 12 852 zł. Z kolei, jeśli ktoś ma pompę ciepłą gruntową z ogrzewaniem podłogowym, to wyda rocznie 4700. No to różnica jest radykalna i zasadnicza, ale aktorów jest tu bardzo wielu. Dostępność rzeczonego peletu na rynku i jego cena, to po pierwsze. Po drugie, oczywiście to, jak dom jest zbudowany, ale po trzecie, również to, czy ktoś posiada taki... Może to ja nie wiem, czy to jest wartość dodana, dodatkowa, ale w ten sposób zbudowany i wykonany dom, że po prostu traci mało ciepła. Myśmy w ogóle nie dotknęli jeszcze jednej rzeczy w naszej rozmowie, która jest niezwykle istotna, a mianowicie, a pamiętam te rozmowy sprzed roku na temat cen ogrzewania. Pytanie, czy my nie moglibyśmy któregoś z tych zasobów, źródeł oszczędzić i w ramach kraju, i działania instytucji, ale też być może w ramach działania poszczególnych obywateli. I tu przed programem jeszcze sięgnąłem do bardzo dobrej książki, grubej, ale bardzo dobrej książki Petera Frankopana, który wylicza, że od czasu kryzysu naftowego z 73 roku, 1973 roku, kraje w Europie czy w Ameryce namawiały swoich obywateli do oszczędzania. Nawet w świątyni wolności w Ameryce prezydent Nixon swego czasu powiedział: nastawmy się na to, że w naszych mieszkaniach będzie niższa temperatura. Więc my też mamy oczywiście doświadczenia tu ostatnio w Polsce kilku lat, ale na razie w ogóle nie pada to hasło, może trzeba tu oszczędzić. Zobaczymy, jak się rozwinie sytuacja, bo to też zależy od temperatur, które będą za oknem. Dziś pytamy Państwa, czy obawiasz się rosnących cen ogrzewania? Nasz numer to 22 44 044. Państwo piszą do nas na adres mikrofon@tok.fm i za chwilę Państwa głosy na naszej antenie.
2: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
3: Reklama.
4: Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
5: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
6: Sala konferencyjna jest nieistotna. Liczy się mówca.
7: A jednak warunki mają znaczenie. Wyobraź sobie 14 eleganckich sal w konfiguracji, jakiej potrzebujesz. Dedykowany opiekun, nowoczesna technologia, pełne zaplecze gastronomiczne i widok na Tatry. Otoczenie zmienia jakość wystąpienia i zwiększa twój prestiż. To wszystko znajdziesz w Bania Conference Center w Białce Tatrzańskiej oraz termy bania z basenami i spa z masażami.
6: Brzmi dobrze.
7: Bania Conference Center. Konferencje dla wymagających. Hotelbania.pl.
8: 3.17.41.
9: Co tak liczysz?
8: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
9: O, ja też umiem liczyć.
10: 8.11.
11: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 14 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
3: Reklama.
0: 20.37. Czy obawiasz się rosnących cen ogrzewania? To jest pytanie do słuchaczek i słuchaczy Radia TOK FM. Pan Przemysław z Garwolina jest z nami. Dobry wieczór, panie Przemysławie.
12: Dobry wieczór, witam.
0: Dobry wieczór. Słuchamy pana.
12: Pewnie, że się obawiam, ale pod kątem ETS, bo nieuchronnie tylko zbliża. Będzie pewnie 2028 rok. Na 27 jakoś się prześlizgniemy, tak. I wtedy nastąpi skokowy wzrost cen nośników energii z uwagi na ich emisyjność, tak? No i pytanie, kogo my sobie wybieramy, bo jak to tak słuchałem kiedyś pani Wielgus, Trzelinisz, która zapytana o ETS powiedziała, będąc posłanką do Europarlamentu, że ona nie ma pojęcia, o co chodzi. No to czego my się spodziewamy? To gość słusznie powiedział, że mamy mnóstwo wampirów energetycznych, czyli budynków, które są niedostosowane do tego, żeby utrzymywać to ciepło w dłuższym okresie czasu. To nie było takiej potrzeby. Ludzie mieli po prostu węgiel, mieli dostęp do lasu i kotłowali na potęgę. No ja tu widzę po rodzinie mojej żony i tam po prostu już jest do dyspozycji opał. To się po prostu paliło, nie? Ale teraz się to zmieni. Raz, że opał już się robi drogi, a dwa, że no jeszcze będzie ta nieszczęsna emisyjność.
0: No ale z drugiej strony, panie Przemysłowie, ale pan pamięta takie sytuacje, że mieliśmy kryzysy, w których rząd mówił, proszę zwracać uwagę na to, wyłączać prąd. To nie tylko lata 80., gdzie rzeczywiście faktycznie trzeba było wyłączać prąd, ale gdzie rząd nam wyłączał prąd, ale to były takie sytuacje, kiedy brakowało albo energii, no tu zasobów może brakować. Czy pan myśli, że to nas czeka w ciągu najbliższych kilku lat, że wyjdzie jakiś premier ten czy następny i powie, proszę sobie chłodniej trochę w domach robić?
12: Nie, bo to już jeden tam wyszedł kiedyś i powiedział, że powinni się ludzie ubezpieczać, także tak. Przepłacił to karierą polityczną. Także nie sądzę, żeby ktoś sobie na coś takiego pozwolił, chociaż ostatnio premier powiedział, że gdzieś tam porodówka jest a jej już nie było, także też mu to wyciągnęli adwersarze polityczni. Chodzi o to, że my musimy takiej mądrości nabrać, że część ludzi chce nas oszwabić, sprzedając nam różnego rodzaju źródła ogrzewania, no i my musimy się nauczyć być mądrzy w tym wszystkim, odszukiwać, co będzie adekwatne do naszych potrzeb. A nie tak, że jak ktoś krzyknie pompa ciepła gruntowa, to hura.
0: No bo pan panie Przemku, pan celowo użył takiego określenia na czasownik oszukać, a mianowicie pan powiedział oszwabić, bo pewnie na myśli niemieckie pompy ciepła, tak?
12: To nie, to jakiś lapsus językowy.
0: Pan do nas dzwonił wielokrotnie, wiem, że pan ma wiedzę, więc chciałem zapytać, czy właśnie chodziłoby, czy to raczej chińskie, tak? Tanie chińskie.
12: Nie, no tu nie będę się wypowiadał, czy chińskie, czy nie chińskie. Akurat klimatyzacją w momentach przejściowych ja ogrzewam, która jest chińska i się świetnie sprawdza. Natomiast jest to tylko w okresie przejściowym. Tak naprawdę bazuje na gazie ziemnym. Też zostałem tu wpuszczony w maliny, bo rząd nawet zachęcał do tego, żeby kotły na gaz zakupić w ramach programu Czyste Powietrze, właśnie z uwagi na niską emisyjność. Natomiast nie powiedział, że zaraz będzie uwolniona cena gazu, bo to jeszcze o tym nie powiedziałem.
0: Na
12: razie mamy cenę regulowaną, ale jak ta cena zostanie uwolniona, no to naprawdę nie widzę tutaj jakiejś takiej świetlanej przyszłości. Wtedy te domy tam 250-metrowe, 180 czy jakieś duże takie, no ludzie będą takie. Kiedyś byłem w Anglii, to tam byłem bardzo zdziwiony, dlaczego ci państwo, u których mieszkałem, oni ogrzewali tylko 3 pomieszczenia i teraz już to rozumiem. Tam była łazienka, kuchnia i jadalnia. Sypialnie tylko w momencie, jak się wchodziło, bo było prądem ogrzewane, a prąd jest drogi, tak? No i pozostałe to były takie letnie rezydencje z tego domu. W sensie pomieszczenia jako letnie rezydencje.
0: Ale to jest ciekawe, jak to zmieni nasze społeczeństwo i nasze myślenie w ogóle o tym, czym jest dobrobyt, bo pan mówi o tych, pan powiedział 200-metrowe domy. To sobie wyobrażam, że to będzie czas, kiedy na przykład takie wielkie domy, one się zrobią bardzo tanie, bo wszyscy widząc wielki dom nie powiedzą, jaki to prestiż, jaki to status,
12: nie,
0: tylko powiedzą, jakie ceny prądu.
12: Wie pan, co ja mieszkam na wsi, tu mamy mnóstwo takich domów, tak zwanych kostek z okresu PRL-u. One są duże, piętrowe, tylko że no, siłą rzeczy ludzie nie mieszkają w tych pomieszczeniach na górze, tylko mieszkają w piwnicach na przykład, bo dzieci się wyprowadziły, a domy mają 3 kondygnacje i ich nikt nie ogrzewa tam na górze. Nie mówię, że tak będzie w całej Polsce, bo gro budynków to przecież są bloki z wielkiej płyty. A to też ciekawe, jak ci ludzie sobie poradzą w wielkich miastach, kiedy nagle skoczy im cena ogrzewania z uwagi na ten nieszczęsny ETS. Ja po prostu tego się boję strasznie, że my po prostu jesteśmy do tego albo celowo nieprzygotowywani, uśpieni, albo po prostu ktoś sobie to lekceważy, bo sobie myśli, że klimat się na tyle szybko zmieni, że niedługo to u nas będzie tak jak we Włoszech. Uh-huh. Skoro możemy winorośla uprawiać, to uh-huh. prawdopodobnie i ziemi już nie będzie.
0: No tak,
12: w zeszłym roku zima zaskoczyła uh-huh. i to prawda. Swoje pazury.
0: Więc czeka nas dokładnie taki scenariusz, ale to dobre pytanie pan zadaje. Ale z drugiej strony, jak patrzę na ubiegły rok, to myśmy 31,2% energii w Polsce zużytej, to ona była wytworzona z odnawialnych źródeł energii. Tam się nie płaci.
12: A to jeszcze pan sobie sięgnie po informacje, ile z tej odnawialnych źródeł energii zmarnowaliśmy, czyli tak naprawdę to wyłączyliśmy te moce po to, żeby jej nie produkować, bo nie było na nie miejsca na tą energię.
0: Prawda.
12: To ja tu jestem po prostu... Krew mnie zalewa, jak ktoś takiego słucham. Używam sobie magazynu energii, bawię się w jakieś takie magazynowanie, oddawanie i tym podobne. I widzę, że można to robić na małą skalę, można to było robić na większą. No i to pewnie by było jakieś źródło walki z ETS-em, żebyśmy po prostu lepiej to wykorzystali. Miało być powrót do starych zasad fotowoltaiki, ale tu oczywiście NFOŚ, nie to Ministerstwo Klimatu i Środowiska obiecało, ale nic w tym kierunku nie zrobiło. A tu jak co ciekawe, przy bombach ciepła, to tam co jeszcze będzie, przepraszam, że przeciągam, jeszcze będzie jeden, system energetyczny nie wytrzyma.
0: Czego nie wytrzyma?
12: Będzie takie obciążenie poboru energii.
0: A to pan zakłada, że przy wysokich cenach energii ludzie się będą tak grzali? Bo ja mam takie przekonanie, że będzie odwrotnie. To znaczy, bardzo ładny polar sobie kupię do chodzenia po domu, taką jakąś cieplejszy dresik.
12: Jak będzie bardzo zimno, to choćby nie wiem co, to pan będzie chciał swoim dzieciom, nie wiem, starszym rodzicom zapewnić, żeby mieli przez ten krótki okres ciepło i po prostu wszyscy włączą, może nie pompy ciepła, które tam pobierają mnóstwo, ale pietyki powłączają, farby i tym podobne. No i zrobisz taki, że zabraknie po prostu możliwości przesyłowych.
0: Jeśli chodzi o takie katastroficzne wizje, to powiem panu, że jestem, bezkonkurencyjny. Naprawdę, pan jak z rękawa tymi. Ale panie Franku, rzeczywiście, dajmy szansę innym słuchaczom. Bardzo dziękuję za to, że pan do nas dzisiaj zadzwonił. Dziękujemy bardzo za pana głos. Pan Przemysław z Garwolina był z nami. Nasz numer to 22 44 044. Pani Anna z Krakowa. Dobry wieczór, pani Anno.
3: Dobry wieczór.
0: Słuchamy.
3: Ja od dawna się zastanawiam, w jaki sposób buduje się taki lęk przed zatruciem środowiska poprzez palenie rzeczy, które nie powinny być palone, tak? Podczas kiedy za wschodnią naszą granicą wszystko się pali na maksa, prawda? Też w innych krajach bardzo dużo tego spalenia powodują rozmaite wojskowe działania. Nikt tego nie liczy. Dlaczego? Ja tego nie rozumiem. Ale wydaje
0: ale
3: mi się,
0: chyba
3: że...
0: liczy pani Anno, przynajmniej jeśli chodzi o Ukrainę. Tam naukowcy akurat zwracają uwagę na ekologiczne szkody konfliktu wojennego. Bardzo wyraźnie nawet.
3: No to bym chciała o tym wiedzieć na co dzień, tak? Jakie efekty ma wojna w Ukrainie? Jeżeli idzie o zanieczyszczenie środowiska, bardzo poważne, tak?
0: Tak, dramatyczne.
3: I może wiatr coś ma przewiać na stronę właśnie zachodnią.
0: Pani Anno, wracając do dzisiejszego programu, czy pani się obawia rosnących cen ogrzewania? Jak to wygląda u pani?
3: Wydaje mi się, ja się tym nie przejmuję, bo to ogrzewanie po prostu mija mnie jakoś bokiem, nie myślę o tym. No w każdym bądź razie myślę o tym.
0: Ale przepraszam, w jakim sensie pani mija? Przecież musi pani opłaca pani chyba ogrzewanie u siebie tam, gdzie pani mieszka.
3: Tak, opłacam, cóż mam robić. Mam większe zmartwienia, wie pan. Na przykład jak widzę pod swoim domem, a to jest blok, olbrzymie takie zwały rozmaitych mebli połamanych, porzuconych, które ktoś, nie wiem kto, za jakie pieniądze wywozi. Można by było nimi palić, ale nie można nimi palić, bo one zatruwają środowisko, tak? Takie meble właśnie z takiej jakiejś sklejki, nie wiem czego, one nie są do użycia, pozornie przynajmniej, ponieważ one właśnie to środowisko zatruwają.
0: No tak, ale to pani Anna, ale to wniosek z tego jest jaki?
3: Wniosek z tego jest jaki, że my tak błądzimy w takiej mgle. Traktowani jesteśmy jako takie dzieci bezmyślne, tak? Które nie widzą, co się dookoła nich dzieje.
0: Ale zaraz to pani jest za tym, żeby takie meble polakierowane z jakimiś farbami, żeby to można było normalnie spalać, tak?
3: Nie, ja jestem za tym, żeby ktoś mi wytłumaczył, dlaczego jest bardziej niebezpieczne spalanie lakierowanych mebli niż efekty wojny na Ukrainie.
0: Ale zaraz, pani Anno, proszę to wytłumaczyć. Gdyby nie było wojny w Ukrainie, to pani uważa... Nie, jaki to ma związek? Przecież ta wojna to jest napad jednego kraju na drugi. Jaki to ma związek z tym, czy ktoś u pani może spalić meble, czy nie?
3: Nie, nie, ja mówię o tym, że na całym świecie dochodzi do niesamowitego na wielką skalę zatrucia środowiska.
0: Tak, to prawda.
3: Nie, na wielką skalę.
0: Tak.
3: I że ja oraz inni obywatele naszego kraju i obywatelki też jesteśmy przekonywani, że jak weźmiemy woreczek jakiś tam, nie wiem co, i zniesiemy do tego kubełka, który ma zielony czy żółty kolor, albo zgodzimy się na to, że wszystkie nasze szafy...
0: Aha, to to zmieni sytuację tam... globalnie, to że to nie zmieni, za mało towarzy. Teraz zrozumiałem. Pani Anno.
3: My jesteśmy zagnani takiej kąty idiotycznej.
0: Teraz zrozumiałem, co pani mówi. Pani Anno, czyli pani została zagnana z innymi mieszkańcami Krakowa, żeby poprawić stan, jakość powietrza i to się państwu udało, czego zresztą wielu ludzi w Polsce państwu zazdrości. I gdzie tu problem?
3: Nie, ja problem widzę w skali globalnej, a nie w skali Krakowa. Ja się bardzo cieszę, że w Krakowie jest trochę...
0: Pani Anna, tu się nie dogadamy, bo to jeśli kraje Unii Europejskiej, czy duża część krajów azjatyckich już teraz, albo Ameryka, czy Kanada, Australia dbają o środowisko naturalne, a ktoś inny nie dba, to dla pani jest argument, żeby w ogóle nie dbać, tak? To jest pani logika.
3: Nie. Uważam, że byłoby dobrze, żeby każdy obywatel i obywatelka, w tym także i ja, żeby toczono z nimi po prostu uczciwą rozmowę, tak?
0: Ale to jest bardzo uczciwe. Jeśli pani spali te meble, to pani dostanie mandat i to wysoki, pani Anno. No tak, to jest uczciwe postawienie sprawy.
3: Nie, to nie jest uczciwe postawienie sprawy, bo ktoś te meble z całą pewnością pali.
0: Ale jak pani wie kto, to dostanie mandat i to jest czysty układ. Ale to może go pani kontestować.
3: Ale my zjeżdżamy w jakąś taką boczną alejkę, tak? Ja mówię o czymś takim, że bardzo wielu mieszkańców naszego kraju, w tym także i ja, jest przekonywanych, że to, żeby wprowadzić zmiany w otaczającym ich świecie, wystarczy, żeby wystawić szafę przed blok i nosić w woreczkach śmieci tam, gdzie trzeba nosić, tak?
0: Pani Anno, rozumiem. Rozumiem, pani Anno, ale to jest problem, który w ogóle chyba zostanie do końca świata, mianowicie część z nas coś robi, a część z nas w ogóle tego nie robi, więc pytanie, dlaczego ta pierwsza część w ogóle to robi, to... Ale dziękujemy pani Anno za to, że pani do nas zadzwoniła i pokazała to z tej perspektywy. Przypomnę, pani Anna z Krakowa zadzwoniła, czyli z miasta, gdzie obiektywnie jakość powietrza poprawiła się. W gminach okolicznych już tak nie jest, ale ewidentnie jest to Kraków to historia sukcesu, w sensie takim, że ludzie tam zdrowiej żyją albo zdrowszym powietrzem oddychają. Pod numer 22 44 044 pan Ryszard z Warszawy zadzwonił. Dobry wieczór, panie Ryszardzie.
10: Dobry wieczór.
0: Dobry wieczór.
10: Nie bardzo mam, wie pan, wiem od czego zacząć, może na początek od tego, co mnie najbardziej razi. Mianowicie był tutaj przedstawiciel tego środowiska ekologicznego u państwa, prawda? Alarmu antysmogowego.
0: Polskiego alarmu smogowego, tak.
10: Który przekonywał, że najtańszym teraz źródłem ciepła, czy tam energii jest pompa ciepła. Nie jest to do końca prawdą.
0: A co jest tańsze jeszcze?
10: Proszę pana, no my ze swojego własnego podwórka wiem, że najtańsze jest teraz w tej chwili drewno oraz węgiel, ponieważ ten pan podał tylko, że tak powiem, źródło energii.
0: Z tego to był raport na podstawie bardzo wielu źródeł energii. Rok kocioł węglowy pozaklasowy 7891, pompa ciepła gruntowa 4700.
10: Ale zapomniał ten pan dodać o koszcie montażu instalacji, który nie należy do niskich. Ja mam swoje wyliczenia, które w międzyczasie sobie policzyłem. Tak. I powiem panu tak, że no, jeśli instalacja, załóżmy, że ktoś buduje nowy dom, no to może to te koszty rozważyć sobie w zależności od możliwości finansowych, uwarunkowań prawnych, jakie tam ma w danej gminie, ale montaż pompy ciepła, czy też palnika na pelet w klasycznej instalacji, która wymaga wówczas przeróbki, to jest koszt łącznie z zakupem samego palnika, bądź też pompy i przeróbką instalacji rzędu, proszę pana, w zależności od źródła. No w przypadku peletu to jest, proszę pana, jakieś 20 do 25 tysięcy złotych przypadku pompy ciepła.
0: Czyli pan by dodał do tego zestawu. Rozumiem, panie Ryszardzie, pan by dodał do tego po prostu jeszcze koszty instalacji i montażu.
10: Nie da się, proszę pana, zmontować.
0: Rozumiem. A proszę mi powiedzieć, oczywiście, miał pan absolutnie rację. Proszę mi powiedzieć, wracając do dzisiejszego programu, czy pan jak myśli o najbliższej jesieni, zimie, to pan ma obawy co do opłat za ogrzewanie?
10: Nie, nie mam obaw. Natomiast jedyną obawę, którą mam, to tak jak pan Przemek z Garwolina przytoczył, jest to ETS-2, który w imię jakichś moim zdaniem ideologicznych pobudek, przy czym pana wprowadza na obywateli Unii nierównym stopniu, bo przecież klimat mamy różny w Unii Europejskiej, począwszy od południa, czy na północy. Obowiązki generalnie sprowadza się do tego, że musimy płacić, prawda?
0: A czyli pan ma ogrzewanie na jakiś, czyli pan ma jakie rodzaje ogrzewania?
10: Proszę pana, ja mam ogrzewanie klasyczne, czyli kocioł węglowy, piątej klasy z buforem ciepła, bardzo, bardzo prosty kocioł zasypowy, nie żaden groszy czy coś takiego. To pozwala mi osiągać odpowiedni komfort ciepła, bo regulacje temperatury...
0: I w tym roku już pan węgiel kupował, tak? Albo przynajmniej orientował się.
10: Kupiłem do przyzwyczajenia, aczkolwiek ja ten węgiel to jeszcze mam bodajże z 3 lat, nawet 4 i jeszcze go nie spaliłem, ponieważ mam stosunkowo niedługie zużycie rzędu 3 ton w skali całego sezonu, łącznie z ogrzewaniem wody użytkowej. Natomiast stawianie sprawy, że w tej chwili może trochę zmienię temat.
0: Niestety nie słychać pana, coś nie tak z połączeniem.
10: Ale czy pan mnie słyszy?
0: Coś tak przerywa, takie cykanie.
10: A jak teraz?
0: No troszeczkę lepiej, proszę kontynuować, panie Ryszardzie.
10: Myślę, że ostatnią rzeczą, którą zwykły śmiertelnik, który jest, że tak powiem, odbiorcą ciepła, powinien zrobić, to zaufać rządzącym oraz wszelkiego i maści różnego typu lobbystycznym stowarzyszeniom. Ponieważ ja w swoim życiu już przeszedłem kilkukrotnie zmiany źródła ciepła. Po prostu nie ma żadnej stałości w przepisach. Rządzący w danej chwili promują, proszę pana, dane źródło ciepła, po czym zapominają za rok, dwa o tym, co proponowano i na przykład właśnie to teraz jest tam, dzieje się to.
0: Czy myśli pan, panie Ryszardzie, że od tego systemu ETS też będziemy odchodzili? On przecież działa, ewidentnie w Europie widać rok za rokiem, że on działa, nawet w Polsce działa.
10: Jakie jest zapotrzebowanie na ciepło na przykład, proszę pana, w rejonie północnych albo południowych Włoch? To już jest rozbieżne.
0: Ale jaka rozbieżność, panie Ryszardzie?
10: Pana na przykład taka, że znam przypadki, że w sezonie zimowym w miejscowości Turyn, która jest na północy Włoch, mieszkańcy danego budynku w swoim mieszkaniu w bloku zastanawiali się, czy włączyć ogrzewanie, czy też nie, ponieważ wiązało to się z wydatkami.
0: Natomiast a pan mówi o niesprawiedliwości jakiejś między różnymi częściami Europy.
10: Jednakowe przepisy odnośnie emisji tych gazów cieplarnianych są skonstruowane dla krajów południa Europy, gdzie średnia w zimę, załóżmy, jest na poziomie 12-15 stopni, a i w przypadku krajów północy Europy, prawda?
0: Tak.
10: U nas inaczej wygląda sezon grzewczy niż na przykład na Sycylii.
0: No ja rozumiem, ale jaki to ma związek ze sprawiedliwością albo nie, skoro są kraje takie jak Polska, która w ubiegłym roku miała 1/3 prądu wyprodukowanego z odnawialnych źródeł energii i nie musiała płacić w systemie ETS, bo to było odnawialne źródło energii. A jeszcze 10 lat temu ten sam kraj musiał płacić bardzo dużo ETS-u, bo on prawie w ogóle nie miał.
10: Ale za rok. Proszę pana, jeśli mówimy o prądzie, to nie jest temat audycji, no ale no, bo teraz mamy godzinę 21 z minutami, dochodzi 22, ani grama prądu z paneli fotowoltaicznych nie powstaje.
0: Tak, nie powstaje, tak.
10: Kotujemy ile wlezie z elektrowni klasycznych.
0: To prawda.
10: Bloków gazowych, gazowo-parowych.
0: I z farm wiatrowych, panie Ryszardzie.
10: No jest flauta w tej chwili, nie czarujmy się, proszę pana.
0: No, panie Ryszardzie, pan w Warszawie, ja w Warszawie. Pan w Warszawie, ja w Warszawie. Co my możemy wiedzieć, co się to dzieje z farmami wiatrowymi?
10: Nie leży, nie leży.
0: Tak, ale panie Ryszardzie, co do jednej rzeczy ważna informacja. Akurat system ETS działa ewidentnie, ponieważ w krajach, gdzie został wprowadzony, ewidentnie zużywa się coraz rok za rokiem coraz więcej energii
10: z odnawialnych źródeł energii.
0: Tak. To też jest ten czynnik. Świetnie w ogóle, że pan dorzucił ten wątek. Tak, panie Ryszardzie, bardzo dziękuję za pana głos. Pan Ryszard z Warszawy był z nami. Zmusza się do oszczędności, ciepło staje się luksusem, powiedział na końcu pan Ryszard. Dziś rozmawiamy o rosnących kosztach ogrzewania. Nie ma co się oszukiwać, one po prostu idą do góry. Rozmawialiśmy z rzecznikiem Polskiego Alarmu Smogowego, skąd wziął się ten niesamowity wzrost, szczególnie kosztów wykorzystywania albo ogrzewania domu kotłem na pelet. To była ta rozmowa, która pokazywała nam, gdzie są tak jakby przyczyny tego, co nie zmienia faktu, że wcale z tej rozmowy nie wynikało, że w najbliższej przyszłości jakoś wyraźnie ma stanieć ogrzewanie domu czy też mieszkania. Czy państwo się obawiają rosnących cen ogrzewania? To jest pytanie do słuchaczy i słuchaczek. Proszę do nas dzwonić pod numer 22 44 044, albo pisać na adres mikrofon@tok.fm. Za dwie minuty 21 i informacje, które przedstawi państwu Sylwia Chryczańska, a po informacjach kolejne państwa głosy na naszej antenie.

0: Autopromocja.
1: Odkrywam niezwykłe rzeczy w zwykłej codzienności. Mówię o nauce bez zadęcia i trudnych słów. Sprawiam, że staje się nam bliska i fascynująca. Zapraszam do wspólnych odkryć. W każdą środę po 10:40. Z nauką po imieniu Adam Mirek.
0: Tylko w TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Autopromocja.
2: Reklama.
3: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
4: Cześć, tu Kamila Rolak. Spokojnie, tym razem nie chodzi o zbrodnie. Dzwonię, żeby ci powiedzieć, że w Warszawie odbędzie się największy festiwal podcastów w Polsce. Jeśli mnie słuchasz, to będzie naprawdę dobra okazja, żeby się spotkać.
5: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
2: Reklama.
0: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
6: Sąd ocenił, że ta decyzja może przyspieszyć sprawę nieprawidłowości w Funduszu Sprawiedliwości, a mowa o wydaniu listu żelaznego dla Marcina Romanowskiego. Premier Wielkiej Brytanii mówi o mocnych przesłankach, że w potencjalny atak na bazę wykorzystywaną przez siły USA był zamieszany Iran. Mieszkańcy niektórych części Krakowa mogą mieć utrudniony dostęp do głosowania w drugiej turze wyborów na prezydenta. Wszystko przez imprezę biegową. Minęła 21. Sylwia Chryczańska. Zapraszam na informacje TOK FM. Nie ma i nie będzie bezkarności dla ludzi Zbigniewa Ziobry, napisał w serwisie X minister sprawiedliwości Waldemar Żurek, odnosząc się do dzisiejszej decyzji sądu w sprawie Marcina Romanowskiego. Sąd zgodził się bowiem na wydanie dla niego listu żelaznego. Prokuratura, jak podał prokurator generalny, złoży zażalenie na decyzję. List żelazny działa dopiero po uprawomocnieniu i nie może być wydany bez zgody prokuratora. A jak podkreśla prokurator Piotr Woźniak, Romanowski uciekł i wierzyć mu nie można.
7: Ja deklaracją podejrzanego nie wierzę. Mam to po temu powody, mam po temu podstawy.
6: Śledczy jednak nie wiedzą, gdzie Romanowski, a list żelazny pozwalałby mu odpowiadać z wolnej stopy. Mówi obrońca Romanowskiego, mecenas Bartosz Lewandowski.
8: Ja mogę powiedzieć tyle, no jeżeli się to postanowienie uprawomocni, no to ja nie mam wątpliwości, że Marcin Romanowski do Polski przyjedzie, to jest też i w jego interesie.
6: Sąd w 13-stronicowym uzasadnieniu przyznał, że list żelazny mógłby przyspieszyć postępowanie dotyczące afery w Funduszu Sprawiedliwości. Wiele wskazuje, że Iran był zamieszany w potencjalny atak terrorystyczny na bazę RAF Fairford na południu Anglii, przekazał w BBC brytyjski premier Andy Burnham. Dodał jednak, że nadal trwa złożone i poważne śledztwo policyjne. Szef brytyjskiego rządu odniósł się też do decyzji policji, by zwolnić podejrzanych sprawców za kaucją. Podkreślił, że zostali oni objęci najbardziej rygorystycznymi możliwymi warunkami zwolnienia za kaucją. Kontrolujemy sytuację pod każdym możliwym względem, zapewnił Burnham, chwaląc policję i służby za sprawne działanie. Policja w nocy z soboty na niedzielę zatrzymała 5 mężczyzn, początkowo w związku z potencjalnym naruszeniem ustawy o materiałach wybuchowych. Następnie zostali ponownie aresztowani w związku z podejrzeniem przygotowywania ataku terroru. Wczoraj policja przekazała, że w furgonetkach, których prawdopodobnie używali zatrzymani, nie znaleziono ładunków wybuchowych, ale zabezpieczono pewną ilość benzyny. 6 przemytników ludzi, 2 Afgańczyków i 4 Irakijczyków, sąd w Paryżu skazał na karę od 6 do 10 lat więzienia za nieumyślne spowodowanie śmierci 31 migrantów, którzy utopili się, gdy łódź wywróciła się w kanale La Manche w listopadzie 2021 roku. Jednostka, na której płynęli, była przepełniona i w złym stanie technicznym. 8 innych współoskarżonych w tej sprawie otrzymało karę od 0,5 roku więzienia w zawieszeniu do 4 lat więzienia. Jeden z nich został oczyszczony z zarzutów, podała agencja AFP. Sąd orzekł, że za katastrofę z 2021 roku na kanale La Manche odpowiadają osoby zaślepione rządzą zysku, a kosztem ich czynów było ludzkie życie. Rada Europy poinformowała, że do prowadzonego przez nią rejestru strat spowodowanych agresją rosyjską na Ukrainę wpłynęło dotąd 195 tysięcy wniosków o odszkodowanie. 130 tysięcy z nich jest w trakcie analizowania. Rejestr istnieje od 2023 roku i miał stanowić pierwszy element przyszłego międzynarodowego mechanizmu odszkodowawczego. W grudniu 2024 roku w Hadze podpisano konwencję w sprawie powołania Międzynarodowej Komisji do Spraw Roszczeń dla Ukrainy i w zamyśle przyszła komisja będzie rozstrzygać właśnie roszczenia w wpisane do rejestru. Druga tura wyborów i Krakowia Półmaraton Królewski tego samego dnia. 11 października w części Krakowa będą utrudnienia w ruchu, które mogą skomplikować mieszkańcom dojazd do lokali wyborczych. Więcej na ten temat reporterka TOK FM Katarzyna Młynarczyk.
2: Jak tłumaczy Sławomir Farbaniec z Zarządu Infrastruktury Sportowej, przygotowania do tej imprezy trwały od dawna. Stąd decyzja o pozostawieniu terminu.
9: Z drugiej strony mamy doświadczenie. W 2019 roku w dniu wyborów parlamentarnych też odbywała się nasza impreza, więc wypracowane wtedy rozwiązania przeanalizowaliśmy dużo wcześniej.
2: Organizatorzy twierdzą, że wiedzą, czego się spodziewać. Miasto zapewnia, że pieszo do wszystkich komisji będzie można dotrzeć, a mieszkańcy rejonów przy trasie dostaną ulotki z informacją o utrudnieniach i godzinach, w których najlepiej zaplanować dojazd na głosowanie. Katarzyna Młynarczyk, TOK FM.
6: Ponad 200 przedsiębiorców z Torunia i okolic bierze udział w regionalnym forum polskiego przemysłu obronnego. Polska Grupa Zbrojeniowa nie ma tu żadnego swojego zakładu, dlatego liczy na współpracę z firmami prywatnymi, mówi prezes PGZ Adam Leszkiewicz.
10: Chcemy popatrzeć, co kto ma, to znaczy jakie kompetencje, jaka infrastruktura, jakie pomysły. Potrzebna jest otwarta głowa i otwartość z obu stron. Nie obiecujemy dzisiaj nikomu biznesów, ani żadnych umów, ale relacje, które tutaj zaczniemy budować, są dla nas bardzo ważny.
6: Przemysł obronny to szansa dla Torunia, uważa prezydent miasta Paweł Gulewski.
11: Baza dotycząca know-how, kompetencji. Mamy 6 uczelni wyższych z koronną uczelnią Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, jako uczelnią badawczą, więc wszystko czeka, wszystko jest gotowe na to, żeby już na zasadzie B2B. Podmioty prywatne razem z Polską Grupą Zbrojeniową usiadły do stołu, zaczęły badać pola potencjalnej współpracy.
6: Kolejne regionalne forum Polska Grupa Zbrojeniowa organizuje w przyszłym tygodniu w Bydgoszczy. Informacje TOK FM wracają na naszą antenę o 22:00. Dzień przed nami bezchmurny lub z zachmurzeniem małym. Jedynie na południowym zachodzie zachmurzenie umiarkowane, ale i tam w prognozach bez opadów. Rano miejscami, szczególnie w obniżeniach terenu oraz w dolinach rzecznych, mogą jeszcze występować mgły. Temperatura maksymalna od 17 stopni na północnym wschodzie i na Półwyspie Helskim, około 20 pokażą termometry w centrum, a do 25 będzie na południowym zachodzie.
0: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
12: No słyszeli Państwo przed chwilą Sylwię Chrzeczańską, to jest obniżenia terenu i doliny rzeczne, tak, to tam chłodno. A my dzisiaj rozmawiamy o domach i mieszkaniach. Przy okazji wątek, który pojawił się pod koniec ubiegłej godziny, poprzedniej godziny, kiedy nasz słuchacz powiedział, że niestety, jesteśmy zmuszani do oszczędzania. Być może to, co pan Przemysław powiedział o tym, że kiedy był w Anglii, to zobaczył, że w część pomieszczeń w domu nie jest ogrzewana, bo po prostu ogrzewanie jest drogie. Być może to się stanie jakimś standardem, albo już jest standardem w wielu miejscach, a będzie po prostu normalną praktyką. Ktoś może przecież dzisiaj zadzwonić do nas, skoro rozmawiamy o rosnących kosztach ogrzewania, i powiedzieć, chwileczkę, a jak to się stało, że myśmy założyli, że ogrzewanie będzie 15 albo 10%, to będzie 10 albo 15% naszego budżetu miesięcznego, tak? Albo 5%. Skąd to się w ogóle wzięło? Szczególnie starsi słuchacze mogą pamiętać sytuację, nie wiem, czy dobre słowo tutaj padnie, zapaści, kiedy wyłączano w Polsce prąd. Prądu nie było. Ten zasób był tak mały, że dochodziło do sytuacji, że radio, nomen omen, informowało, że dziś prądu nie będzie, prawda? Więc co tu jest oczywistością, a co tu jest czymś, o co powinniśmy mocno zabiegać, być może żądać, albo przynajmniej oczekiwać od rządu, żeby posiadał jakiś plan na ogarnięcie tego, co kończy się właśnie raportem Polskiego Alarmu Smogowego. Przypomnę, kocioł na pelet A1, ekoprojekt, roczny, średni roczny koszt ogrzania to 12 852, a kocioł węglowy, ekoprojekt 6000, pompa ciepła gruntowa 4700. Tutaj dziękuję jeszcze raz słuchaczowi, który do nas zadzwonił, to pan Ryszard powiedział, że to jest istotne, żeby w takich raportach też wziąć pod uwagę to, że ktoś kiedyś musiał zamontować to ogrzewanie, czy ten kocioł. I to są koszty, które też powinniśmy do tego doliczyć. Pod numer 22 44 044 zadzwonił do nas pan Piotr spod Bydgoszczy. Dobry wieczór, panie Piotrze.
13: Dobry wieczór. Dobry.
12: Słuchamy pana.
13: Panie redaktorze, to co się dzieje w ogóle z ogrzewaniem, z cenami ogrzewania, to jest dla mnie coś bardzo dziwnego. Mhm. Ja tego nie mogę pojąć. Wchodzimy do Unii, gospodarka się rozkręca, jest wszystko fajnie, nagle wchodzi jakiś system, to rujnuje całą gospodarkę, rujnuje wszystko.
12: Ale a to o czym pan mówi? O Unii?
13: O tych kosmicznych kosztach. Mówię o tym, co się dzieje z cenami. To jest dla mnie niewiarygodne. Ale... To jest tak jakby jakiś sztuczny system.
12: Ale mówi pan o systemie ETS, ten emisji?
13: O systemie ETS, o cenach opału. Panie redaktorze, to jest dla mnie coś niewiarygodnego.
12: Ale ten system ETS nie wpływa bezpośrednio, wie pan, że on nie wpływa na tą różnicę cenową pomiędzy tym, ile pan za pelet płaci, ile pan płaci za węgiel, za prąd. To jest raczej historia tego, że w Polsce nie ma peletu.
13: Tak, w tej chwili mówimy o pelecie. W tej chwili jest szał na pelet, ale...
12: Dlatego go nie ma.
13: Przypomnijmy sobie, jakie były podwyżki prądu. Przecież każdy z nas chciałby żyć czyściutko ekologicznie i każdy z nas by chciał na pewno ogrzewać elektrycznie swoje budynki. Ale cena prądu poszła w przeciągu 10 lat i ilukrotnie.
12: Ale to nadal 3 razy taniej pan prądem przy pompie ciepłej gruntowej ogrzewa niż peletem.
13: Panie redaktorze, pompa ciepła gruntowa, te wyliczenia to jest jakaś fikcja.
12: Czy a pan ma taką pompę?
13: Nie mam, panie redaktorze, ale...
12: A czym pan ogrzewa teraz, panie Piotrze?
13: W tej chwili ogrzewam gazem. Mam też piec awaryjny na węgiel. Mam przygotowane drewno w razie czego. Ale, panie redaktorze, te wyliczenia 4000, pompa ciepła gruntowa...
12: Przy ogrzewaniu podłogowym, tak.
13: Tak. Przy ogrzewaniu podłogowym, tak. Panie redaktorze, ktoś ma budynek i teraz zakłada pompę, i wyliczamy mu 4000 będzie pan płacił, ale nikt mu nie powie tego, żeby ten budynek przystosować do tej pompy, to jest rozprucie całego budynku. Wręcz koszty przystosowania starego budynku, no może już nawet nie starego, 20-letniego budynku do pompy ciepła, to są koszty tak jakby pobudować mały domek.
12: Tak, to się z panem zgadzam. Pan ma mieszkanie czy dom? Jak, pan ma pewnie dom.
13: Mam dom, panie redaktorze.
12: A pan go właśnie ocieplał i inwestował właśnie pan w ten sposób, żeby te koszty...
13: Mam ocieplony. Mam grube ściany, mam super ocieplony, mam super okna. Ale ja nie mówię o sobie. Ja mówię o całości, o ludziach. Zupełnie inaczej patrzy mieszkaniec Warszawy, Krakowa, Poznania, Gdańska, a zupełnie co innego jest na prowincji.
12: No właśnie, dobrze, że pan ten wątek podejmuje. Bardzo dobrze, panie Piotrze. No właśnie.
13: Panie redaktorze, tak? Jestem w procesie inwestycji. Wstrzymuję, bo się obawiam, że koszty ogrzewania nowej magazynowej to będzie tyle, że zostanie mi zero. Ja nie wiem, czym mam ogrzewać. Wie pan, ile ludzi, ile firm, mikrofirm poplajtowało, to nie są w stanie zapłacić za prąd, już nie mówiąc o ogrzewaniu, o samym prądzie. Gospodarka się zwija. Nie wiem, jak mają się rodzić dzieci. Mówimy, że jest zapaść demograficzna, ale nie ma żadnej przyszłości przy tym, co się dzieje.
12: Ale panie Piotrze, ale jest pan pewien, że...
13: problemie ogrzewania.
12: Ale jest pan pewien, że spadek kosztów ogrzewania będzie skutkował tym, że dzieci się więcej urodzi?
13: Oczywiście, że tak.
12: Ale jak pan by to słuchaczom i słuchaczkom wytłumaczył związek tych dwóch dość odległych rzeczy?
13: Oczywiście, panie redaktorze, w budżecie rodzinnym zostanie więcej pieniążków. Nie będziemy się martwić. Przecież o co my się dzisiaj martwimy? XXI wiek. Amerykanie będą lecieli na Marsa, ale bo nie stać nas, żeby ogrzać 3 pokoje.
12: Ale chwileczkę, ale będziemy... jak pan to ceny ogrzewania... To według pana jaka powinna być cena w budżecie miesięcznym ogrzewania, żeby wzrost naturalny w Polsce był wyższy? Ile to? 5%?
13: Panie redaktorze, ja mam wielką prośbę do rządzących, aby się mniej kłócili, a zajęli się takimi właśnie naszymi problemami. Takimi problemami. No dzisiaj koszty peletu, gdzie ludzie pokupowali, no piękne piece na pelet. Bardzo wygodne, fajne, ekologiczne. I teraz nie będzie ich stać, żeby w tym piecu palić.
12: Czyli panie Piotrze, pan byłby za tym rozwiązaniem, żeby wsparcie było dla różnych źródeł energii, ale dla kotłów na pelet państwo nie udziela wsparcia, tak?
13: Ja bym miał wielkie życzenie, żeby ktoś się tym zajął i jakoś to...
12: Ja rozumiem, ale panie Piotrze, już pana pytam...
13: Takie teoretyczne opowieści o tym, że pompa ciepła, teraz super, ja chciałem do firmy założyć instalację fotowoltaiczną. Na znanym portalu internetowym chciałem taki zestaw zakupić za 60 000 zł, ale było moje jedno pytanie do sprzedającego, żeby mi powiedział prawdę. Czy zimą ten cały zestaw za 60 000 pociągnie mi chociaż jeden grzejnik 1000 W? I sprzedawca, trafiłem na uczciwego sprzedawcę, powiedział mi, proszę pana, w żadnym wypadku.
12: Panie Piotrze, to bardzo dobrze, bo gdyby pan założył, to widzi pan, to uczciwy sprzedawca, gdyby pan założył, to pan stracił, miałby pretensje później.
13: Naprawdę uczciwy sprzedawca, bo ja się na tym nie znałem.
12: Panie Piotrze, ja rozumiem, tylko pan dzwoni do nas z bardzo ciekawą tezą, że gdybyśmy mniej wydawali na ogrzewanie, to by dzietność wzrosła. To jest, mi się wydaje...
13: Chciałbym, wie pan, w tym kierunku, że po prostu niech pan się zastanowi, panie redaktorze, nad czym to my rozmawiamy, o czym my rozmawiamy w XXI wieku, że nie będzie nas stać, żeby ogrzać budynek.
12: Tak, dokładnie o tym. Tak.
13: No wiem, że tak dokładnie o tym, ale to jest dla mnie coś niewiarygodnego.
12: A czemu?
13: Żeby w dzisiejszych czasach, panie Piotrze, o takich rzeczach się martwić.
12: Zaraz. Panie Piotrze, ma pan samochód? Może inaczej, ma pan samochód?
13: No mam samochód. No
12: wlewa do niego pan paliwo?
13: Muszę wlewać, żeby...
12: Czy zauważył pan, że wzrosły... Tak, zauważył pan... Czy zauważył pan może, że wzrosły ceny paliwa?
13: Zauważyłem, ale panie redaktorze...
12: I pan oczekuje od rządu czego w tej sytuacji?
13: Ja nie chciałbym bić, że dokładnie w ten rząd. Ja chciałbym ogólnie, żeby rządzący nasi zastanowili się i pokierowali jakąś tą gospodarką energetyczną, żeby, wie pan,
12: rozumiem,
13: nie wiem, jakoś pomagać.
12: Panie Piotrze, czyli pan mówi tak, odpowiedzialnością rządu jest to, żeby ceny za ogrzewanie mieszkania nie były tak wysokie, kropka, tak?
13: Kropka. Jakoś się nad tym zastanowić. Poprzedni pan, który mówił, zupełnie inaczej jest w Polsce, inaczej jest we Włoszech, inaczej jest w Hiszpanii. No nie może być tak, że tak nas cisną z cenami. Przecież to są podstawowe rzeczy. Węgiel, pelet, drewno, gaz. Te ceny powinny być miarkowane, tak żebyśmy mogli inwestować, rozwijać się, zatrudniać ludzi, jeżeli będzie spokój w tej... No my dzisiaj się martwimy o opał na zimę. XXI wiek. Jak mają? Niech mi pan powie, panie redaktorze, problemy rodzinne, jak mają się dzieci rodzić, jak
12: chyba pan
13: małżeństwo
12: panie
13: się
12: Piotrze,
13: zastanawia, słuchaj,
12: czy będzie ich stać, tak.
13: Bo jak powyliczamy, to zostajemy na zero, jak przyniesiemy
12: wypłatę. Bardzo dziękuję za ten wątek jeszcze i oraz również ten, o którym pan mówił na początku, panie Piotrze, o tym, że pan się zastanawia nad tym, czy budować halę, czy nie budować, bo nie wiadomo, jak ją ogrzać ze względu na te ceny. Panie Piotrze, bardzo dziękuję za to, że pan do nas zadzwonił. Pan Piotr spod Bydgoszczy. Nasz numer to 22 44 044. Dziś pytamy o Państwa obawy, jeśli chodzi o rosnące ceny ogrzewania. I przed chwilą Państwo zobaczyli, że bardzo wiele wątków, ten, którego ja na początku nie mogłem zrozumieć, ale teraz dopiero, jak to młodzież mówi, załapałem, że faktycznie, jeśli udział w budżecie domowym cen ogrzewania będzie niższy, to oznacza od razu, że ludziom się uwalnia myślenie w głowie o takich rzeczach, jak chociażby posiadanie dzieci. Pod numer 22 44 044. Pan Jerzy z Katowic zadzwonił. Dobry wieczór, panie Jerzy. Czy my się słyszymy? Panie Jerzy, czy my się słyszymy? Skoro nikt nie odpowiada, to się nie słyszymy. Panie Jerzy, proszę jeszcze raz do nas zadzwonić. 22 44 044. Pan Grzegorz z Bydgoszczy. Dobry wieczór, panie Grzegorzu.
14: Dobry wieczór.
12: Słuchamy pana.
14: Ja bym chciał taki wątek poruszyć, takiej nieprawdopodobliwości ludzkiej, z którą ja się zderzam. U mnie jestem blokersem na klatce schodowej. Na przykład ludzie otwierają okna wtedy, kiedy jest mróz. I jak to się ma do ogrzewania? Spółdzielnia, no czy tam elektrociepłownia, no dobra, spółdzielnia, bo spółdzielni się dawać opłaty. Dzielnia grzeje nam schodowy korytarz, niepracowliwi ludzie otwierają okno, to zimno znika na klatkę, a przy okazji otwierania, wchodzenia do mieszkań, nasze mieszkania muszą tą klatkę ogrzać. I teraz pytanie brzmi, dlaczego oni to robią? Czy to jest głupota, czy to jest złośliwość, jak pan sądzi?
12: Nie wiem, panie Grzegorzu, ale z nas dwóch to pan ma możliwość, żeby zapytać te osoby, czemu otwierają okno na klatce, jak jest mróz. Czy pan to zrobił?
14: Bo trzeba wietrzyć. I to jest jedyna odpowiedź, która chyba nie jest sensowna. No, ale na tym otwierają, jak jest bardzo gorąco, też otwierają i korytarz jest nagrzany. Aha. Niesamowicie.
12: A panie Grzegorzu...
14: Globalnie rzecz ujmując, ceny prądu. No to mi się wydaje, że to rządy wszystkich krajów takich lokalnych tutaj z naszego rejonu powinny się porozumieć w tych kwestiach, żeby po prostu dogadać się między sobą, żeby jakoś coś w tym kierunku robić. Bo co to da, że jeśli my będziemy przykładowo oszczędzać, będziemy ekologicznymi paliwami się podgrzewać, jak na przykład inny kraj obok albo Chiny będą sadzić, a de facto mieszkamy wszyscy tak jak gdyby. Ziemia jest takim jednym mieszkaniem. Co z tego, że w jednym będziemy zdrowo wszystko prowadzić w pokoju, a w następnym pokoju będziemy...
12: Tak jak u pana na klatce schodowej. Ktoś otworzy okno.
14: Tak, jak u mnie na klatce schodowej. No, można w jednym pokoju stworzyć kloakę, a w innych żyć ekologicznie, ale to jednak dalej jest to samo mieszkanie.
12: Panie Grzegorze, ale trochę zapytam, wrócę do tego, o czym pan mówił na początku. A czy ja dobrze rozumiem, że pan jest, podejrzewam, że pan jest zwolennikiem takiego rozwiązania, że w każdym lokalu jest licznik i każdy ma wpływ na to, ile zużywa ciepła i za to jest rozliczany? Niektóre spółdzielnie z tym eksperymentują zresztą. Jak pan to widzi?
14: Wie pan, co mi się wydaje, że to jednak ogólnie powinno być ujęte. Przykładowo klatka, na której jest, nie wiem, tam załóżmy 10-12 mieszkań, powinna być rozliczana jako całość. Wtedy każdy... To
12: klatka na pewno, ale mieszkania?
14: A mieszkania też by mogłyby być, bo to jest jednak połączony system taki, taki... Z takiej ogórki w słoiku, no wszyscy mamy tak samo.
12: Rozumiem.
14: Prawda? Jak ktoś nie będzie grzał, to jego mieszkanie będzie musiał odrzeć sąsiad.
12: A tak przy okazji, ja w ogóle pana nie zapytałem o najważniejszą rzecz. A pan się obawia tego, że ceny prądu pójdą do góry? Teraz, w najbliższym miesiącu?
14: Tak jak ja mieszkam w bloku, nie mam wpływu na to. Czy ja się będę obawiał, czy nie, to będzie, to będzie.
12: Rozumiem. Panie Grzegorzu, bardzo dziękuję za to, że pan do nas zadzwonił. Pan Grzegorz z Bydgoszczy był z nami. A pod numer 22 44 044, już drugi raz dziś, pan Jerzy z Katowic zadzwonił. Dobry wieczór. Czy teraz się słyszymy, panie Jerzy?
15: Dobry wieczór.
12: Wspaniale. Słuchamy pana. Proszę mówić.
15: Mam całkiem inne wrażenia i całkiem inne doświadczenia. Nie obawiam się tego sezonu i 9 najbliższych lat w ogóle. Ogrzewanie 100 metrów kwadratowych dom 20-letni kosztuje mnie 120 zł co 2 miesiące. Obecnie co miesiąc będzie to gdzieś 60. Mam fotowoltaikę w netmeteringu, pompę ciepła i po prostu nie mam żadnych problemów. Płacę tylko opłaty stałe, wystarcza mi na ogrzanie domu przez cały rok. Nie ma się czego tego obawiać. Miałem instalację gazową na grzejnikach, zwyczajnych grzejnikach, bez żadnych modyfikacji. Kupiłem pompę ciepła powystawową za 6000. Sam ją zamontowałem, bo to był monoblok, jeszcze były czasy, kiedy pompy nie były popularne. Jeżeli ona chodzi non-stop, podając 45 stopni na grzejniki, nie ma żadnych problemów, żeby...
12: A pan ma, jak rozumiem, dom jest termomodernizowany w tym sensie, że on jest tak zizolowany, że on nie traci ciepła, tak?
15: Jak w miarę jest termoizolowany, aczkolwiek ma 20 lat i to jest zwykły 150 i poroter. I nie ma problemu. Nie obawiać się tego, spróbować.
12: Ale zaraz, panie Jerzy, właśnie. No tutaj dzwonił 15 minut temu słuchacz bardzo rozżalony na pompy ciepła, mówiąc, że to nieprawda, że te pompy są straszne i tak dalej. Można zostać oszukanym przez sprzedawcę. Czy pan jest trochę w takiej pozycji, pan ma wiedzę, pan ma umiejętności, pan sam zamontował tą pompę ciepła. Przecież większa część ludzi się na tym nie zna. No. Jak,
15: to... I ceny montażu są po prostu z kosmosu.
12: I w dodatku jak ceny montażu są z kosmosu. No więc pana rozwiązanie jest, nie jest uniwersalnym.
15: Ale po prostu trzeba, bo można tą wiedzę zdobyć, to nie jest żadna tajemna wiedza i po prostu próbować to jednak zrobić dużo taniej. Naprawdę pompę ciepła na Allegro, znaczy na portalu, można kupić za 6000 6-kilowatową.
12: Panie Jerzy, ale ja pewnie większa część słuchaczy, którzy nie mieli z tym do czynienia, my nie wiemy. To pan wie, która jest dobra, czemu zaufać, jakiej firmie. To pan to wie, bo pan ma tą wiedzę po prostu i doświadczenie. I zresztą

0: Chodź mu.
1: Teraz druga sprawa ETS. ETS nie zacznie w ogóle działać. Przecież ETS w ogóle nie działa. Wszyscy tylko narzekają. Mhm. Jak my parę procent z ETS-u przeznaczamy na to, do czego on był zrobiony,
0: to
1: po prostu nie narzekajmy, że ten ETS tylko stanowi obciążenie.
0: Ale
1: po
0: trochę, ale właśnie, tak, tylko panie...
1: I pokażmy za parę lat, tak. I wszyscy będą cieszyli się, że jest ETS, bo to po prostu przyniesie obniżkę kosztów.
0: Ale czy to rzeczywiście nie działa? Mi się wydaje, że akurat w Polsce zadziałało rewelacyjnie. W ubiegłym roku 30% było z odnawialnych źródeł energii.
1: Dobrze, ale ile procent zostało wydane? Niewiele.
0: No z pieniędzy z ETS-u niewiele, tak.
1: No właśnie, reszta...
0: No ma pan rację. Nie, ja się podpisuję, podpisuję się pod pana krytyką.
1: Gdyby poszło 100%, my byśmy byli w ogóle w innym miejscu.
0: To prawda.
1: I po prostu pozwólmy pracować ETS-owi, bo po prostu on nas do dobrego celu pokaże. Jeszcze jedna rzecz odnośnie ekologii. Teraz, moim zdaniem, wiele inwestycji ekologicznych należałoby wstrzymać i wszystkie pieniądze przeznaczyć na zakończenie wojen. Bo rzeczywiście, no, wydajemy 50 miliardów na system kaucyjny, gdybyśmy wydali na zakończenie wojny, to by był większy pożytek ekologiczny dla świata i później wróćmy do takich rzeczy, które...
0: Ma pan rację, panie Jerzy, tylko w jaki sposób nawet przy gdybyśmy posiadali olbrzymie pieniądze, jak zakończyć pieniędzmi wojny? Jak?
1: No, na pewno gdybyśmy wydali te 50 miliardów na pomoc, to na pewno bylibyśmy bliżej tego. Być może by się to nie udało, ale bylibyśmy dużo bliżej i miliony ton ropy, które płoną na... No tak. I miliony mieszkań, domów, miast, które płoną, by nie spłonęły po prostu, być może.
0: Ale nawet mając duże pieniądze, jak pan chce zadzwonić do Władimira Putina i powiedzieć mu, ma pan tu pieniądze, proszę przestać?
1: No niestety, trzeba to przeznaczyć na broń, która przeciwstawi się jemu.
0: Panie Jerzy, bardzo to smutne jest, co pan mówi, ale ja się z panem zgadzam. Ale to króciutko, bo czekają słuchacze, żeby się wypowiedzieć. Aha, no tak, proszę mówić.
1: To jest błąd urzędników. Aha. Czy ktoś nie policzył, że ile peletu jesteśmy w stanie wyprodukować, ile jest na rynku i ile pieców i ile będzie potrzeba? Przecież to było... Ja od razu wiedziałem, że to jest ślepa uliczka, nie będąc fachowcem. Przecież nie wyrżniemy wszystkich lasów, żeby przerobić na pelet, bo to nie ma sensu.
0: Panie Jerzy...
1: Trzeba to policzyć.
0: Panie Jerzy, absolutnie się z panem zgadzam. Świetnie, że pan to powiedział w taki prosty, wyraźny sposób. Pan Jerzy z Katowic był z nami. Do usłyszenia. Gdyby ktoś się zastanawiał teraz, do kogo oprócz słuchaczy i słuchaczek mówił pan Jerzy, to mówił do Ministerstwa Energii, Klimatu i Środowiska, dlatego że sam pomysł na to, żeby wspierać takie, a nie inne źródła ciepła w Polsce odpowiednimi programami, był konstruowany właśnie tam. I to pan Jerzy pytał o to wyliczenie dokładnie urzędników ministerialnych poprzedniego i obecnego rządu. Pod numer 22 44 044 pani Iwona z Poznania zadzwoniła. Dobry wieczór, pani Iwono.
2: Dobry wieczór.
0: Słuchamy.
2: Właściwie to w 100% zgadzam się z panem, który przed chwileczką mówił, a powiem tylko o moich doświadczeniach. Od kilku lat zajmuję się termomodernizacją mojego domu. Założyłam sobie fotowoltaikę za własne pieniądze, bez dotacji. Także mam w tej chwili piec dwufunkcyjny, gazowy i włożoną dodatkowo grzałkę elektryczną. W sezonie letnim wyłączam piec gazowy, grzeje się woda użytkowa tylko z tej grzałki elektrycznej. Także właściwie mam za darmo ciepłą wodę w sezonie letnim.
0: A czemu pani nie skorzystała z dofinansowania w programie Czyste Powietrze?
2: Nie zdążyłam, już się nie załapałam, ale uznałam, że warto skorzystać z tego jeszcze starego systemu, więc jestem z tego zadowolona.
0: No tak, no stary system jest trochę lepszy niż ten nowy.
2: Tak, tak. Także jeszcze myślę nad tym, żeby założyć ewentualnie magazyn energii, ale nie mam w tej chwili dobrego instalatora, który by mi doradził, jaki ten magazyn powinien być. Więc ani chcę już zdawać się na tych ludzi, którzy rzeczywiście sprzedają różne pomysły, które nie zawsze nam się sprawdzają.
0: Pani Iwono, trochę rozmawialiśmy o tym z naszym słuchaczem, który no, ma wiedzę, ale też umiejętności. Ale to o co chodzi w tego typu sytuacjach? Skąd pani by miała zaufanie do kogoś, że dobrze to wyliczył, dobrze zaprojektował i jeszcze dobry sprzęt pani sprzedaje? jak zdobyć...
2: To

0: rozmawiać z ludźmi, którzy to mają, mają takie urządzenia, i szukać właśnie w tych miejscach, gdzie to już zostało zainstalowane. Nie bazować tylko na instalatorach, na wykonawcach, bo oni oczywiście będą sprzedawać własne produkty. I tutaj nie ma co się dziwić. No, pracują przeważnie na prowizji, są ci sprzedawcy, więc oni tutaj mają jakiś interes w tym.
1: Pani Iwono, bardzo pani dziękuję, że pani do nas zadzwoniła i opowiedziała o tej perspektywie. Pani Iwona z Poznania była z nami. Pan Andrzej z Bytomia. Dobry wieczór, panie Andrzeju. Dobry wieczór, słuchamy pana. Panie Andrzeju, proszę tylko ściszyć. Pan Paweł, tak?
2: Tak.
1: To coś nie tak u nas z połączeniami. Proszę tylko ściszyć odbiornik.
2: Ja chętnie skorzystam z tej okazji, że się połączono ze mną.
1: Słuchamy pana.
2: Więc ja chciałbym się wypowiedzieć jako inżynier, który trochę z tego rozumie. Tak, ekspert, pan powiedzmy od tego alarmu smogowego powiedział bardzo dużo rzeczy trafnych. Pan pierwszy rozmówca, pan Przemysław z Garwolina poprawił to, a ja chciałbym dołożyć. Więc tak, na początku była dużo mowy, że były koszty porównania ogrzewanie przy mocy kotła olejowego i tak dalej. Proszę państwa, to jest bałamutne. Po prostu nie wiadomo, co się odgrzewa. Gdyby było powiedziane, jednostka na przykład gigajoule przy pomocy tego urządzenia kosztuje tyle i tyle, to byłoby obiektywne, ponieważ dom domowi nierówny i koszty ogrzewania nierównych domów.
1: Rozumiem, o co pan pyta, panie Pawle. Chodziło o dom powierzchni 150 metrów kwadratowych, średni standard ocieplenia, zużycie ciepła 120 kWh na metr kwadratowy w ciągu roku. Rodzina czteroosobowa, centralne ogrzewanie.
2: No dobrze, no to wie troszeczkę bliżej już. Dalej.
1: Gdy na stronie porozumienia branżowego na rzecz efektywności energetycznej jest bardzo wyraźnie to wyliczone, na jakiej zasadzie to
2: podstawa. Pan go czytał, ja nie, a wie pana to nie wybrzmiało tak dobrze. Druga sprawa. Przez większość rozmowy z ekspertem była mowa o pompach ciepła. Dopiero pod koniec pojawiły się pompy gruntowe ciepła, co zmienia zupełnie po prostu przedmiot rozmowy. Tak. Ponieważ sprzedawane były i dlatego było tyle rozczarowań strasznych, absurdalnych kosztów, ponieważ sprzedawano im pompy powietrze, gdzie ten współczynnik COP to jest taka po prostu jednostka charakteryzująca wydajność i sprawność pompy był na poziomie 2, góra 2,5, podczas gdy pompa powinna mieć od 4,5 do 5,5. Wtedy to ma sens ekonomiczny. Trzecia sprawa, gdy była mowa o pelecie. Przecież ten ekspert bardzo dobrze powiedziałby, cena jest wynikiem gry podaży i popytu. I w sytuacji, gdy nie można, co pan ze Śląska powiedział, że nie można wyżnąć lasów po to, żeby zrobić z tego trociny, a potem pelet, no więc wiadomo, że po prostu podaż peletu jest ograniczona. A w sytuacji, gdy wiele energetyki...
1: Ale panie Paweł, w zgodzie z faktami tak nie jest. Podaż peletu jest mniej więcej taka, jak była w ostatnich latach. Ona się nie zmieniła.
2: No oczywiście.
1: Popyt wzrósł.
2: Więc jak się ludziom, jak ktoś prowadzi politykę taką, że opowiada o tych kotach na pelet, przymusza, a urzędnicy samorządowi, którzy na koniec tym administrują oraz ci od programu Czyste Powietrze, a ja się kontaktowałem, jako inżynier ja potrafię ocenić dyletanctwo.
1: A panie Pawle, a wniosek z tego jest jaki, że jeśli chodzi o pelet, że bo zgubiłem wątek.
2: Proszę pana, no po prostu pelet to jest piękna rzecz, ale o bardzo ograniczonej skali zastosowania, bo peletu nie mamy i nie zaimportujemy tyle, bo żeśmy kiedyś nawet węgiel importowali.
1: Ale czy ja dobrze rozumiem, że pana zarzut brzmiałby w ten sposób? Rząd nie powinien wspierać tak instalacji kolejnych nowych kotłów na pelet, bo go mamy za mało.
2: Oczywiście, bo to napędzę, to jest pompanie naiwnych. Tak samo jak na te pompy ciepła które były na powietrze, znaczy ciepłe powietrze o bardzo wysokim wkładzie energetycznym, więc tak samo i tutaj zabraknie peletu, co zresztą już się stało. A jak jest, jak brakuje, no to po prostu to ekonomia mówi.
1: Panie Pawle, jak brakuje, no to oczywiście ceny idą w górę. Panie Pawle, bardzo dziękuję za pana głos. Dajmy szansę jeszcze przynajmniej panu Rafałowi z Dąbrowy Górniczej. Dobry wieczór, panie Rafale.
3: Dzień dobry, dobry wieczór.
1: Słuchamy pana.
3: Witam. Ja mam małe znaczenie jedno. Tam była rozmowa wcześniej, już nie pamiętam, to była pani, mówiła o tym spalaniu mebli takich starych, które ktoś wyrzuca i że to można było spalić.
1: Pani Anna z Krakowa, tak. Ale nie, ona nie mówiła, żeby spalić, tylko ona mówiła o tym, że po prostu leżą te meble, a gdzieś na świecie się nie pali.
3: Tak, i mogły być źródłem zasilania, na przykład właśnie źródłem ciepła. No i tak jest. Jest coś takiego jak spalarnia śmieci. Tylko są kraje rozwinięte, które wiedzą, jak zrobić spalarnię śmieci i z niej skorzystać, czyli dać ludziom na przykład ciepło, a są kraje takie jak my, gdzie zbiera się te śmieci i wrzuca do kontenera i one sobie gniją spokojnie na składowisku, albo nie wiadomo, co się z nimi dzieje. I to jest problem, bo skoro są spalarnie śmieci w krajach takich jak Singapur czy Dania, Niemcy, nawet Francja, gdzie palą wszystko, co się da.
1: Albo
3: to
1: w Szczecinie. Szczecin ma bardzo dobrą... I Poznań ma bardzo dobrą...
3: Tego nie wiedziałem, ale okej.
1: W Krakowie jest zakład termicznego przekształcenia odpadów i oni mają chyba najlepszą w Polsce spalarnię, gdzie też energię z tego czerpią.
3: Dlaczego nie?
1: No i z dumą muszę panu... Tak, muszę panie Rafale powiedzieć, że od pewnego czasu miasto nasze stołeczne, Warszawa, ma bardzo dobry, nowoczesny zakład, który
3: tylko pytanie, z czego się cieszyć? Z tego, że mamy jedną spalarnię, a że ludzie przepłacają za ogrzewanie?
1: Nie, spalarni w Polsce mamy kilkanaście.
3: Myślę tutaj, jak tak sobie słucham, bo postanowiłem zadzwonić, tak próbowałem się połączyć, bo dzisiaj chyba zainteresowanie jest ogromne.
1: Tak.
3: Słucham sobie tego, jak cały czas linia jest zajęta i tak sobie myślę, że my się tutaj przytykamy, ludzie różnych tam popierających różne formacje, bo to słychać i to jest nieistotne teraz, ale słychać. No, nigdy nie będziemy jednością, ale możemy się spróbować porozumieć. I my się przytykamy
1: ale
3: ze sobą,
1: tylko...
3: nasi politycy nic nie robią, po prostu, no tyle, obojętnie. Ci wcześniejsi, następni, oni nic nie zrobią, no po prostu każdy złapie. Spróbujmy złapać polityków za gardła, spróbujmy zrobić
1: panie
3: tak, Rafale, żeby
1: dobrze, tylko
3: oni czuli strach, a nie tylko...
1: Strach chyba nie, ale sądzi pan, panie Rafale, że złapanie kogoś za gardło jest...
3: Przepraszam, panie redaktorze, wbije się teraz, bardzo pana przepraszam, bardzo. Aha. Ale jakby pan powiedział coś teraz nie, na przykład niestosownego, dziwnego, to szefostwo musiałoby zdecydować, czy to było poprawne,
1: tak. Ma pan rację, tylko panie Rafale...
3: A nasi politycy lecą tak po bandzie, żeby pan, no to...
1: Boję się, panie Rafale, że mówienie o tym, że trzeba złapać polityków za gardło i żeby poczuli strach, nie pomoże w procesie decyzyjnym. A poprzednia rzecz, o której pan mówił na naszej antenie, panie Rafale, przed chwilą, czyli że nic nie robią, to nieprawda. Zarówno poprzedni rząd, jak i obecny rząd podejmowali decyzje. Niektóre świetne, niektóre takie sobie, a niektóre takie, które nie powinny być. Ale to nie jest tak, że nic nie robią. Nie mamy wolnego rynku tutaj od dawna.
3: No nie, to jest nieprawda, to jest takie gadanie, no jedna...
1: Nie, mamy.
3: Nie, tak nie można powiedzieć, nie może pan tak mówić, bo nie, to jest nieprawda, to...
1: Panie Rafale, zostanie może w tym stanie emocjonalnym do na przykład następnego programu Mikrofon Tok FM.
3: Na przykład, tak.
1: Pan Rafał z Dąbrowy Górniczej był z nami. Bardzo dziękuję wszystkim, którzy dziś się podzielili w różnym nastroju, w różnych emocjach, z różnymi argumentami i z różnymi perspektywami, z różnymi doświadczeniami, jak państwo słyszeli też, jeśli chodzi o ceny ogrzewania. Bardzo dziękuję wszystkim, którzy byli dziś na antenie i tymi, którzy byli z nami, słuchali Radia Tok FM. A dziękuję w imieniu Karoliny Kłaczyńskiej, która program przygotowała i wydawała, Karoliny Kubickiej, która program realizowała, a za 3 minuty na naszej antenie książka na głos. Książkę Maxa Czornyja, Śmierciologia, czyta dla państwa Wojciech Stagenalski, a o 22 informacje, na które zaprasza Sylwia Chreczańska. Po nich wieczorny program Macieja Zakrockiego. Maćku, co dziś w programie?
4: Dobry wieczór, dzisiaj środa, więc jak zawsze w środę malujemy portret Polaków, a dzisiaj na tym portrecie pojawią się rycerze, średniowieczni, tyle że współcześni, którzy postanowili przez swoją pasję, zainteresowania te czasy średniowieczne nam przybliżać. Myślę, że to będzie ciekawe spotkanie, właśnie z pasjonatami, a tacy ludzie są zawsze mile słuchani. Zapraszam zaraz po informacjach o 22:00.
1: Zapraszam Maciej Zakrocki. Jutro rano, kiedy państwo wstaną, proszę włączyć Radio Tok FM. Dominika Wielowiejska prowadzi jutrzejszy poranek. Po godzinie 7 przejrzy dla państwa prasę i zacytuję fragmenty najbardziej ciekawych artykułów, a po 7.20 naszym gościem będzie doktor habilitowany Sławomir Patyra, sędzia Trybunału Konstytucyjnego, konstytucjonalista, członek zarządu Polskiego Towarzystwa Prawa Konstytucyjnego. O sytuacji w Trybunale Konstytucyjnym, o zarzutach dla pana Święczkowskiego, no i też o temacie, który dzisiaj rozpalił media. List żelazny dla pana Romanowskiego, czyli w największym skrócie, tak, pan Romanowski wróci do kraju, stawi się przed sądem, ale będzie miał oficjalny urzędowy papier, że nie można mu nic zrobić, jest, odpowiada, z wolnej stopy. No to będę, ciekawe określenie, list żelazny. Po 7.40 będzie z nami pan Marcin Kulasek, minister nauki i szkolnictwa wyższego, sekretarz generalny Nowej Lewicy. Rozpoczyna się rok akademicki. Studenci ruszyli na uczelnię, no i czas zapytać też o finansowanie polskiej nauki. Szczególnie, że naukowcy pierwszy raz w historii, dosłownie parę tygodni temu, zastrajkowali, w tym sensie protestowali, a teraz mówią, że możliwy jest strajk i co na to minister? Bardzo ciekawe, co powie. Po godzinie 8 Paulina Henning-Kloska, minister klimatu i środowiska, przewodnicząca Unii Centrum. I tak, proszę państwa, to, co dzisiaj państwo mówili, to pewnie pani minister siedziała przy radio, to kasami sobie notowała dokładnie, ponieważ jutro po godzinie 8 na pewno Dominika Wielowiejska zapyta, o co chodzi z tymi cenami beletu. Ale też o kwestie polityczne. Jutro będzie pytać Dominika Wielowiejska, minister klimatu i środowiska, Paulinę Henning-Kloska. A po 8.20 część publicystyczna poranka Jacek Nizienkiewicz, Rzeczpospolitej, i profesor Sławomir Sowiński z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. To jutrzejszy poranek, który prowadzi Dominika Wielowiejska. Gorąco polecam. A my, proszę państwa, słyszymy się jutro o godzinie 20, kiedy to wystartuje kolejny odcinek programu Mikrofon Tok FM. Do usłyszenia, mówi Paweł Sulik.

0: Wydawnictwo Filia zaprasza. Max Czornej. Śmierciologia.
1: Wyspa Celebes, zwana również Sulawesi, należy do indonezyjskiego archipelagu malajskiego. Ma mniej więcej powierzchnię Austrii i Węgier razem wziętych, a do tego niezwykły, bardzo nieregularny kształt. Przypomina trochę angielskiego herbowego lwa lub specyficznego smoka. Wszystko zależy od wyobraźni. W XVI wieku na jej terenie pierwszy fort wznieśli Portugalczycy, ale ich obecność była krótkotrwała, a panowanie wątpliwe. Właściwie mieli swoją placówkę przedstawicielską, renesansową ambasadę, zza której murów obserwowali poczynania miejscowej ludności. Przywiodły ich tu głównie przyprawy, w tamtych czasach równie drogocenne jak złoto, przede wszystkim gałka muszkatołowa oraz goździki. O ileż łagodniej poczynali sobie w tych okolicach w porównaniu z łupieszczymi ekspedycjami przeprowadzanymi w Ameryce Południowej. Ta delikatność wydaje się zresztą wprost proporcjonalna do wojowniczości tubylców. W początkach XVII stulecia Portugalczycy zostali wyparci przez Holendrów. Wielka niderlandzka kompania wschodnioindyjska poradziła sobie sprawniej z podporządkowaniem Indonezji. Wojujący kupcy wykorzystywali podziały pomiędzy lokalnymi królestwami i sukcesywnie kolonizowali coraz rozleglejsze terytorium. Stworzono wyjątkowe w swym założeniu państewko należące do po części prywatnej korporacji handlowej. Nic jednak nie trwa wiecznie, a tym bardziej nic, co jest oparte na wyzysku, pieniądzach i żądzy wzbogacenia się. Holenderska kompania wschodnioindyjska zbankrutowała, a między innymi na skutek wojen napoleońskich Indonezja ostatecznie została podzielona między Holandię a Wielką Brytanię. Przez kolejne stulecie status quo niewiele się zmieniał, aż przyszedł wiek XX i rozbudzenie świadomości narodowej Indonezyjczyków. Chociaż dziś można mówić o współczesnym państwie, o narodzie oraz języku urzędowym, uwarunkowania historyczne pozwoliły trwać wielu grupom etnicznym w stanie niemal pierwotnym. Ani Portugalczycy, ani Holendrzy nie zapuszczali się w dżungle środkowej części wyspy Celebes. Członkowie jednej z francuskich wypraw przepadli. Wszyscy co do jednego. Poniosła się wieść, że okolice zamieszkują łowcy głów i kanibale. Na spotkanie przedstawicielom lokalnych plemion wyruszali tylko nieliczni misjonarze, pokładający bezgraniczną wiarę w Boga. I raz jeszcze należy rzec, że nic nie trwa wiecznie. Również terrae incognitae ubywa białych plam na mapach, a ostatnie ludy, które dotychczas unikały kontaktu z cywilizacją, muszą jej ulec lub wyginąć. Toradżowie, zamieszkujący górzyste regiony centralnego Celebes, ukrywali się przed światem niemal do lat 70. XX wieku. Praktykowali animizm, skutecznie odstraszali od swoich terenów obcych, a zajmowali się myślistwem i rybołówstwem. Aż nagle nastąpił ogromny zwrot. Powoli zaczęli się nawracać na chrześcijaństwo oraz hinduizm, a do tego rozbudzili zainteresowanie światowych mediów i turystów. Co zaskakujące, ogromną w tym rolę odegrała śmierć.

Śmierć w rozumieniu europejskim, chrześcijańskim, to przecież kres życia. Tymczasem Toradżowie wykształcili niezwykły rytuał związany ze zwłokami. Właściwie trudno też mówić o zwłokach, skoro w pojęciu Toradżów chodzi o osoby nie tyle zmarłe, ile po prostu chore. Chore nieodwracalnie, mające umrzeć w ciągu najbliższych lat, ale jednak nadal żywe. Ustanie czynności życiowych dla Toradżów wcale nie jest równoznaczne ze śmiercią. Cóż bijące serce, cóż pracujący mózg lub nabierające powietrza płuca. Jeden z pierwszych przybyłych w te okolice współczesnych misjonarzy nie mógł się nadziwić takiemu rozumowaniu. W końcu, jak mniemał, odwiedzał ludność już dawno schrystianizowaną, mającą kościoły, kaplice oraz cmentarze. Tymczasem w jednej z chat musiał odbyć zaskakującą rozmowę. Czy dziecko w łonie matki oddycha? Zapytał go tubylec, gładzący nieruchomą dłoń ojca. Czy widzi otaczający je świat? Za pomocą techniki i medycyny? Toradż nie pozwolił duchowemu skończyć. Lekceważąco machnął ręką, po czym sięgnął do kieszeni po paczkę papierosów. Wyjął jednego z nich i wsunął do ust rzekomo chorego. Ojciec zawsze dużo pali, wyjaśnił. Zakonnik zmarszczył czoło i przygryzł wargę. Trup, jego zdaniem, miał co najmniej kilka dni. Wykazywał już istotne objawy mumifikacji. Ojciec zachorował, kiedy był w odwiedzinach u kuzynów, kawał drogi stąd. Ciągnął beznamiętnym tonem około 30-letni Toradż. Wszyscy muszą wrócić w swoje rodzinne strony, więc pomogliśmy mu w tym. Odprowadziliśmy go do naszej wspólnej chaty, gdzie teraz jesteśmy. Misjonarz miał ochotę się przeżegnać, lecz w ostatniej chwili się powstrzymał. Aby zamaskować zmieszanie, cicho odkaszlnął. Słyszał o rytualnych konduktach, w których zmarłych dosłownie odprowadzało się do rodzinnych domów. Zwłoki były wleczone przez wiele kilometrów. Podtrzymywano je pod ramiona, robiono przerwy na odpoczynek i częstowano je papierosami. Na nosach miały okulary, by nie raziło ich słońce. Na głowach kapelusze. Usadowiony na palach toradżański dom nagle wydał się zakonnikowi klaustrofobicznie ciasny. Na surowe wnętrze składało się tylko kilka mebli przypominających skrzynie, proste szafki, a także dwa ustawione po przeciwnych stronach pomieszczenia łóżka. Na jednym z nich leżał ojciec gospodarza, na drugim najwyraźniej sypiał on sam wraz z żoną oraz kilkuletnim dzieckiem. W pewnej chwili poczuł, że po prostu musi wyjść i się przewietrzyć. Kiedy stanął w progu, spostrzegł białą chorągiewkę powiewającą tuż obok. Wzdłuż głównej drogi wioski znajdowało się wiele domów, a przy znacznej części z nich widniały identyczne proporczyki. Każdy z nich informował, że w środku przebywa chory. Wielu z nich czekało na pogrzeb, czyli faktyczną śmierć, od bardzo wielu lat. Ta historia wydarzyła się niespełna pół wieku temu, lecz do dziś niewiele się zmieniło. Wprawdzie przepisy sanitarne nakazują przetrzymywanie owych chorych w trumnach, ale ludzie najczęściej niewiele sobie z tego robią. Zmarli nadal spoczywają w łóżkach lub na prowizorycznych skrzyniach. Trwa to latami, w trakcie których członkowie ich rodzin zbierają fundusze na pogrzeb. W międzyczasie przebierają chorych, niezmiennie częstują ich papierosami, a nawet karmią. Właściwie owe mumie są traktowane jak pozostali domownicy, chociaż nie oczekuje się z ich strony przesadnej interakcji.

Wszystkie kontynenty kiedyś były jednym lądem, który miliony lat temu zaczął się rozpadać na kawałki. Dzieje ludzkości to tylko mgnienie oka w historii Ziemi. Kiedy je analizujemy, możemy dostrzec nici, wymowne ślady sugerujące, że wszystkich Homo sapiens łączą wspólni przodkowie. Indianie amerykańskiej prerii dzielą zwyczaje z plemionami afrykańskimi. Mieszkańcy Syberii mają rytuały podobne do tych odprawianych przez plemiona Ameryki Południowej. Być może to jedynie przypadek i element naturalnego rozwoju ludzkości jako takiej. Tego pewnie nie dowiemy się nigdy. Jednak nie ma wątpliwości, że na Madagaskarze istnieje zwyczaj znamiennie podobny do tego praktykowanego przez toradżów. Zwyczaj ten nosi nazwę tyleż piękną, co egzotyczną. Fama Dihana. Madagaskar to czwarta co do wielkości wyspa świata o powierzchni większej niż Francja. Dominującą grupą zamieszkującą wyspę są Malgasze, stanowiący jednak ludność niezwykle zróżnicowaną, dzielącą się na kilkanaście mniejszych kultur i jeszcze więcej plemion. Wśród wielu z nich, mających swe osady przede wszystkim we wschodniej i południowej części wyspy, praktykuje się niezwykły rytuał wyciągania co kilka lat szczątków przodków z prowizorycznych grobów. Tu również śmierć nie zabiera człowieka w chwili ustania funkcji życiowych. Po wydaniu ostatniego tchnienia zmienia on jedynie swoją substancję, staje się bardziej duchem niż ciałem. I chociaż pomiędzy ludami oraz plemionami istnieją różnice w przeprowadzaniu rytuału, jest też wiele cech wspólnych. W zależności od warunków miejscowych rozpoczyna go wydobycie zawiniętych w całun szczątków z grobowca skalnego lub zakopanej płytko trumny. Z tej okazji zbierają się cała rodzina oraz liczni znajomi i przyjaciele. Ze względu na współczesne wymagania sanitarne, ekshumację przeprowadza się jedynie w porze suchej, występującej tylko raz do roku, więc często przybiera to formę zbiorowego rytuału. Uczestnicy Fama Dihany wierzą, że nie do końca zmarli przodkowie są ich wysłannikami w świecie, do którego sami jeszcze nie mają wstępu. W świecie duchowym, który przecież nie różni się znacznie od świata żywych. W tym przypadku nie ma mowy o karmieniu szczątków, zakładaniu im okularów lub częstowaniu ich papierosami. A jednak zwłoki albo to, co z nich pozostało, po zawinięciu w nowe całuny zabiera się na tradycyjny spacer. Obnosi się je po wioskach oraz okolicy, pokazując, co się zmieniło od chwili ich ostatniego pochówku. Tej drogi tutaj nie było, podkreślają z dumą członkowie plemienia. A w tamtym domu jest już telewizja satelitarna. To czas pochwał, ale i refleksji. Wreszcie całuny ze szczątkami ponownie trafiają do grobowców, a uczestnicy ceremonii powracają do domów. Na podobne rytuały można natrafić na całym świecie. W Korei w trakcie Shari wydaje się ucztę przodkom, którzy fizycznie umarli, lecz są obecni duchem. Buddyjscy mnisi z Nepalu oraz Tybetu nie umierają wraz z ustaniem bicia serca. Ich towarzysze odczytują im w trakcie agonii oraz kilku kolejnych dni fragmenty Księgi Umarłych, informujące odchodzących, co się z nimi dzieje i co powinni teraz czynić. Zwłoki traktuje się jak powłokę cielesną nadal żywej istoty. Kiedy dojdzie do ostatecznego przejścia, ciało staje się całkowicie nieistotne, wobec czego można je dosłownie porzucić. Ma to oczywiście wpływ na tamtejsze rytuały pogrzebowe, nad którymi przyjdzie czas się bliżej pochylić.

Wojciech Staganalski przeczytał kolejny fragment książki Maxa Czorneya Śmierciologia. Muzyka i produkcja Jarek Gawlik.

0: Reklama.
1: Halo, halo, z tej strony Sylwia Czubkowska
2: i Joanna Sosnowska z podcastu Techstoria.
1: Będziemy w Warszawie 9 i 10 października na największym festiwalu podcastów.
2: Będzie to Blastcast organizowany przez RASP, więc jeżeli nas słuchasz, no to chętnie się tam spotkamy.
3: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
0: Reklama.
4: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
5: Na początek o tajemniczej przesyłce, która dotarła do żandarmerii wojskowej na Podkarpaciu. 3 osoby trafiły do szpitala. Lekarze z regionów graniczących z Ukrainą chcą konkretnych wytycznych, jak mają działać placówki medyczne w przypadku alarmów i alertów. Po roku działania Ministerstwo Klimatu podsumowało efekty systemu kaucyjnego. Minęła 22. Sylwia Chryczańska. Zapraszam na informacje TOK FM. 3 osoby trafiły do szpitala po otwarciu tajemniczej przesyłki, która dotarła do żandarmerii wojskowej w Nowej Dębie. Jak informuje TVN24, przesyłka miała formę koperty i przyszła z terytorium Niemiec. Podczas otwarcia koperty 7 osób, 6 żołnierzy i 1 osoba cywilna, źle się poczuło. Jak podaje TVP Info, na miejsce wezwano służby, w tym specjalistyczną grupę ratownictwa chemiczno-ekologicznego Państwowej Straży Pożarnej z Leżajska, która zabezpieczyła próbki. Żandarmeria wojskowa doniesień w tej sprawie na razie nie potwierdziła. Włochy o kolejnych 15 dni wydłużyły zawieszenie układu z Schengen w relacjach z Hiszpanią, podała agencja ANSA, powołując się na MSW w Rzymie. Oznacza to utrzymanie kontroli na granicach powietrznych i morskich, wprowadzonych w odpowiedzi na sierpniowy kryzys migracyjny w Ceucie. U podstaw tej decyzji ma leżeć obecna sytuacja w hiszpańskiej eksklawie, a w szczególności utrzymywanie się wcześniej stwierdzonych problemów, dodała ANSA, powołując się na resort. Decyzja to została przekazana Komisji Europejskiej oraz ministrom spraw wewnętrznych pozostałych państw członkowskich Unii Europejskiej. Desygnowany na premiera Rumunii Siegfried Muresan przegrał głosowanie na wotum zaufania w parlamencie, co przedłuża kryzys polityczny w tym kraju. Prezydent Nicu Sordan zapowiedział nominację kolejnego polityka na premiera w przyszłym tygodniu. Nominacja Muresana była już 3. próbą przełamania trwającego od początku maja kryzysu politycznego w Rumunii. Zaczął się on od przegłosowania przez parlament wotów nieufności wobec rządu premiera Ilie Bolojana. I żaden z desygnowanych przez Dana kandydatów na premiera nie zdołał stworzyć koalicji, która mogłaby uzyskać parlamentarną większość, co przybliża scenariusz przedterminowych wyborów. A kolejne wybory parlamentarne w Rumunii powinny się odbyć dopiero w 2028 roku. Lekarze rodzinni z Lubelszczyzny chcą wiedzieć, jak mają reagować na syreny alarmowe w czasie, gdy normalnie przyjmują pacjentów. Chodzi o sytuację, gdy syrena zawyje w ciągu dnia i gdy jest realne zagrożenie atakiem z powietrza. Były już dni, między innymi w ostatni poniedziałek, gdy syreny wyły w godzinach pracy przychodni. Czy lekarz powinien ją zamknąć, czy ma schować się z pacjentami w piwnicy lub w łazience? Jak mówi dr Tomasz Zieliński, szef Lubelskiego Związku Lekarzy Rodzinnych Pracodawców, a związek zrzesza ponad 200 przychodni, sytuacja musi być jasna.
6: To mamy pacjentów umówionych, pacjentów, którzy czekają na pomoc albo osobiście. Też nie wiemy, czy to jest powód do przerwania udzielenia świadczeń, czy opuszczenie w takim momencie miejsca pracy wymaga zgłoszenia. Większość głosów jest takich, że nie wiemy, co mamy robić.
5: Pytań jest wiele, dlatego dziś medycy rozmawiali z wojewodą. Lekarze sami też zaczęli pracować nad własną procedurą reagowania. Szczątki 115 polskich żołnierzy z września 1939 roku odnaleziono we Lwowie. Zakończyły się ekshumacje na dawnym cmentarzu w Hołosku przed wojną osobnej wsi, dziś dzielnicy miasta. Prace trwały równo miesiąc. Polscy i ukraińscy archeolodzy odkryli 3 rzędy pojedynczych grobów, mówi Michał Siemiński z Biura Poszukiwań i Identyfikacji IPN.
7: Bez trumien nie ma śladów po nawet szczątkach desek, więc w tym czasie po prostu zwożono, były przygotowane mogiły i zwożono pojedynczych żołnierzy i wkładano ich do grobów.
5: Przy szczątkach znaleziono prawie 3000 przedmiotów od guzików i hełmów po rzeczy osobiste i dewocjonalia.
7: Elementy oporządzenia wojskowego, sprzączki, klamerki. W niektórych przypadkach są hełmy wojskowe. Podstawą są guziki wojskowe polskie z orzełkami.
5: Żołnierze zostaną wkrótce pochowani z honorami na wojskowym cmentarzu w Mościskach. Po roku działania systemu kaucyjnego w Polsce Polacy zwrócili już 5 miliardów opakowań po napojach. Sieć punktów zbiórki rozrosła się do ponad 65 tysięcy miejsc, a zdecydowana większość zwrotów odbywa się za pomocą automatów. Resort klimatu zapowiada kolejne zmiany, m.in. dłuższą ważność bonów i rozszerzenie systemu na szklane małpki. Ze szczegółami Szymon Kępka.
8: Aż 90% zwrotów odbywa się w automatach kaucyjnych. Resort klimatu przekonuje jednocześnie, że efekty widać również w przestrzeni publicznej.
0: Tu podaję przykład sprzątania brzegów Odry, gdzie zebrano o 80% mniej puszek i 90% mniej butelek PET niż rok wcześniej. Ministra klimatu Paulina Henik-Kloska.
9: System kaucyjny działa. Jego wprowadzenie do polskiego handlu, do polskiego porządku, do polskiej logistyki, do naszego życia miało sens.
0: Kolejnym krokiem ma być objęcie systemem także szklanych małych opakowań po napojach, dodaje ministra.
9: Tak zwane małpki, czyli małe szklane opakowania. Tego chcą obywatele. Ponad 60% osób chce, by małpki znalazły się w systemie kaucyjnym.
0: Inną projektowaną zmianą w systemie kaucyjnym jest m.in. wydłużenie ważności bonów kaucyjnych z obecnie 30 do 90 dni. Szymon Kępka, TOK FM.
5: Na kolejne informacje TOK FM zapraszam o 23. Teraz jeszcze pogoda. Najcieplej będzie jutro na południowym zachodzie do 25 stopni. Około 20 pokażą termometry w centrum, a najmniej 17 stopni będzie maksymalnie na północnym wschodzie i na Półwyspie Helskim. Dzień przed nami bezchmurny lub z zachmurzeniem małym. Jedynie na południowym zachodzie zachmurzenie umiarkowane i tam w prognozach bez opadów. Rano miejscami, szczególnie w obniżeniach terenu oraz w dolinach rzecznych, mogą jeszcze występować mgły. W Sudetach prognozowany jest bardzo porywisty wiatr.
4: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony.
10: Dobry wieczór. W środę 30 września to jest audycja Maciej Zakrocki przedstawia, w której w środę wraz z gośćmi malujemy portret Polaków. Dzisiaj będą na nim rycerze, choć może pojawią się też rycerki, bowiem nie będziemy rozmawiać o czasach średniowiecznych i Zbyszków z Bogdańca czy Jurandzie ze Spychowa. Jak wiemy, w tamtych czasach rycerek nie było. Ale dzisiaj są. Dziwią się Państwo, że są wśród nas ludzie, którzy z całą powagą ubierają drogie, ciężkie zbroje i walczą całkiem na poważnie, nawet startując w mistrzostwach świata. Co więcej, okazuje się, że właśnie reprezentanci Polski na tych zawodach od lat sieją postrach i wracają z workiem medali, najczęściej złotych. Sam byłem zaskoczony, czytając w tygodniku Polityka tekst Zbigniewa Borka pod tytułem Szranki i szramy. Polscy rycerze są najlepsi na świecie. Walczą na serio, jakby jutra miało nie być. Nie miałem pojęcia, że w ogóle coś takiego ma miejsce. Może zamiast z goryczą przełykać kolejną porażkę naszych piłkarzy, lepiej zająć się współczesnym rycerstwem i mieć pełną satysfakcję oraz poczucie dumy z jego dokonań. Jak pisze autor wspomnianego tekstu, na Mistrzostwach Świata, które latem odbyły się w Jutlandii, polscy rycerze zdobyli 16 medali, w tym 10 złotych. Powiedzieć, że wygrali klasyfikację medalową, to nic nie powiedzieć. Rozgromili przeciwników. Brytyjczycy i Duńczycy, którzy zajęli miejsca drugie i trzecie, zdobyli łącznie tyle medali, ile Polacy sami, a złotych nawet mniej. Co ciekawe, to nie są w całym tego znaczeniu słowa tak zwane grupy rekonstrukcyjne, które są dobrze znane z wielu imprez na terenie całego kraju, podczas których możemy zarówno popatrzeć na bitwę pod Grunwaldem, jak i cud nad Wisłą. Jak czytamy, nie lubią, jak się ich myli z rekonstruktorami, choć sami też zajmują się rekonstrukcją historyczną dla zarobku na dożynkach, festynach czy świętach miast, dla popularyzacji rycerstwa albo, jak mówią, żeby zluzować zbroję. Nie da się tego porównać z prawdziwą walką. Tam udajemy, a w sporcie rycerskim walczymy na serio, mówi jeden z naszych reprezentantów. W dzisiejszej audycji chciałbym jednak porozmawiać i o tych, którzy walczą na serio, ale też i o rekonstruktorach, bo przecież na naszym portrecie jest miejsce dla obu grup, którym, jak i mnie, zależy na popularyzacji historii. Zapraszam. Pierwszym gościem dzisiejszej audycji jest pan Andrzej Ciosański, kasztelan zamku Chojnik. Dobry wieczór panu.
11: Dobry wieczór.
10: Czy to jest, przepraszam, że tak zapytam, ale pan na pewno mi wybaczy, czy to jest poważne, że pan się nazywa kasztelanem w 2026 roku?
11: Wie pan, zasada jest taka, że jeżeli ktoś rządzi zamkiem, a kiedy zamkami rządzili kasztelani, to dowcip polegał na tym, że oni mieli tytuł kasztelana. I jeżeli ktoś w tej chwili jest w grupie rekonstrukcyjnej i ma jeszcze zamek, którym zarządza, tak jak kiedyś zarządzali kasztelani, no to wtedy mówimy kasztelan.
10: Jasne.
11: Powinno być pustosz, ale mniejsza o to.
10: No nie, no wyjaśniamy również dla słuchaczy, którzy właśnie nie siedzą w tej, w tej branży. No właśnie, branży, co to jest te grupy rekonstrukcyjne? To jest hobby, to jest pasja, dlatego że ktoś kocha historię, a w pana przypadku, jak rozumiem, tą bardzo odległą, co ludzi jakby popycha pana zdaniem na swoim też przykładzie, żeby się czymś takim zajmować.
11: Wie pan, to jest rzecz, do której się trzeba cofnąć aż do lat 70. Pierwszym, że tak powiem, kasztelanem i osobą, która zaczęła tworzyć rekonstrukcję, był pan Zygmunt Kwiatkowski w Golubiu Dobrzyniu. On w 76 zrobił pierwszy turniej. Ja akurat miałem praktykę w Stadzie Ogierów w Starogardzie Gdańskim, z którego pochodzę. I trafiłem na przypadkowo na zaproszenie na ten turniej. Potem to jakoś tak się zaczęło toczyć, bo w ogóle na terenie Starogardu Gdańskiego, w okolicach Starogardu nagrywano krzyżaków. My jako tam małe smarkacze na początku lat 60. tam walało się mnóstwo tych rekonstrukcji z filmu Krzyżacy. I jako gówniarze lataliśmy w tych hełmach, w takich ogromnych napiecznikach, które dla nas były stanowczo za duże, sięgały nam do kona, ale walczyliśmy tam za wzięcie. I to jest moje dzieciństwo. Gdzieś tam trzeba Danuszkę uratować, komu krzyżakom przyłożyć i koniec. I gdzieś tam potem,
10: to
11: jak
10: film z 1960 roku, no to już niech tak, pan tak,
11: tak
10: się
11: tak,
10: nie
11: tak, postawi. No i jak miałem 5-6 lat, to myśmy w tych różnych hełmach robionych z pleksy, z bardzo cienkiej blachy, z tektury specjalnie wzmacnianej, malowanej potem srebrzanką i tak dalej. Tego walało się pełno w okolicach Starogardu. Wszystkie szkoły to miały, jakieś tam ludzie prywatnie to mieli. No i myśmy to gdzieś tam jako dzieci użytkowali. Potem już w latach 70. Tak jak mówię, skończyłem gdzieś tam liceum i trafiłem przypadkowo, mając praktykę studencką w moim rodzinnym mieście w Starogardzie, w Stadzie Ogierów, na zaproszenie do Golubia Dobrzynia. No, stwierdziłem, że to jest fajna zabawa, robić turnieje rycerskie, ale oczywiście w tamtym czasie nie pojechałem. Odłożyłem to wszystko na później, zacząłem pracować w stadninach koni i nagle przyszło mi do głowy, a może by rzeczywiście tak jak Kwiatkowski robić z powrotem turnieje rycerskie. No i to gdzieś tam zaczęło się rodzić w głowie, kiełkować. I szczerze mówiąc, na Grodzicu odbył się w 89 roku turniej rycerski, w którym no, brałem udział, byłem jednym z animatorów tego. Nie jedyny i nie sam, ale jedyny. Nie jedyny. Więc zaczęliśmy to wszystko gdzieś tam robić i potem ja pracowałem w stadnie koni Strzegom, zakład hodowlany Wojcieszów. Zrobiliśmy następny turniej już w Wojcieszowie, konny, z ekipą międzynarodową, przyjechali Szwedzi, przyjechali Rosjanie, pojawili się jacyś Czesi. Robiliśmy turniej głównie konny. No i te początki były takie no, mocno siermiężne. Myśmy, te ekipy zagraniczne wyglądały w miarę dobrze, a my wyglądaliśmy trochę jak Pokemony. To się wszystko dopiero zaczynało. Więc no, ta droga była taka no, w miarę długa, chociaż inna sprawa, że ja tak naprawdę z rekonstrukcją po raz pierwszy miałem udział w 86 roku, bo w Poznaniu odtwarzano Dni Ułana, a to już też jest teraz zaliczane do rekonstrukcji jak najbardziej, i tam odtwarzano cały szwadron ułański, umundurowanie było z Wojska Polskiego. Guziki były jeszcze wtedy malowane na srebrno, bo srebrzanką, bo wcześniej te guziki z drugiej po wojnie były robione takie zwykłe brązowe. Była masa siodeł w magazynach wojskowych, były szable z tego pułku ułanów, tego, który został rozformowany po wojnie. To była warszawska brygada kawalerii. To wszystko leżało gdzieś tam i rozdano nam te szable, ubrano nas w te mundury i myśmy w Poznaniu robili Dni Ułana. No i tak zaczynała się pierwsza rekonstrukcja.
10: Ale to muszę, przepraszam, przerwać panu w tym momencie, bo wydaje mi się, że to jest konieczne, żeby pan zdefiniował to pojęcie w kontekście tego, co pan powiedział. Bo właśnie rekonstrukcja, grupy rekonstrukcyjne. I teraz, czy rekonstrukcja i grupy rekonstrukcyjne to jest... Znaczy, ja no wiemy, że raczej nie, ale chciałbym, żeby to było jasno powiedziane. To jest tak, jak pan przed chwilą opowiadał, chodzi o to, żeby zrekonstruować, jak wyglądali na przykład ułani, czyli mieć jak najbardziej wierny odpowiadający historycznemu mundurowi wygląd, żeby koń miał taką też uprząż i już. Czy chodzi o to, żeby dołożyć do tego na przykład rekonstrukcję jakiegoś zdarzenia, jakiegoś epizodu, fragmentu bitwy, w którym, trzymając się tego przykładu, taka jednostka ułanów brała udział. Czy to jest jedno i drugie, czy jak to należy rozumieć?
11: Wie pan, to ciężko zdefiniować, dlatego że w Poznaniu grupa, to zaczynało się gdzieś tam od studentów, to były jeszcze lata komunistyczne, ale już wtedy tam luzowano, że tak powiem, te obostrzenia. I to, co myśmy dostali, to było z warszawskiej brygady kawalerii. I tak naprawdę oni w zasadzie używali tego samego uzbrojenia, którego używali ułani w 1939 roku. Oczywiście mundury były nie do końca oryginalne, bo rozdano nam ostatecznie mundury, które były z jakiejś specjalnej jednostki powojennej, które miały haftowane kołnierzyki z febrem i tak dalej. To nie do końca było oryginalne, ale wyglądaliśmy prawie jak ułani. Prawie, zaznaczam. I to było luźne, to nie była jakaś grupa skonsolidowana, tylko pozbierano nas wszystkich, którzy dobrze jeżdżą konno, którzy potrafią sobie z tym poradzić, bo jakby nie było tego całego uzbrojenia, tego wszystkiego trochę było. Siodła były takie same jak w 1939 roku, ten sam wzór kulbaki, więc pewne rzeczy były trochę nawet autentyczne, ale no mówię to... To jeszcze nie była jakaś zjednoczona grupa rekonstrukcyjna. Tak Bogiem a prawdą, to ja nie wiem, czy w tym momencie mówię prawdę, bo nie mam wszystkich danych, ale pierwsza grupa rekonstrukcyjna powstała u mnie w domu gdzieś w 91 roku, gdzie robiliśmy turniej rycerski w Wojcieszowie, konny, taki no już pełną gębą. Przyjechali ludzie z Warszawy, którzy odtwarzali dawną broń. To byli ludzie, którzy produkowali to w pewnym sensie, robili. I stworzyliśmy wtedy, to było pierwsze bractwo zarejestrowane sądownie, Bractwo Miecza i Kuszy.
10: No tak, tylko właśnie jeżeli pan mówi, że odtwarzaliście turniej rycerski, no to można sobie wyobrazić, że ten turniej jakoś tam wyglądał, ale czy jeżeli chce... A jak jest z tymi, którzy odtwarzają, no chociażby najbardziej chyba znana w Polsce, to jest oczywiście ta rekonstrukcja, czy właśnie fragmentu bitwy pod Grunwaldem. Niektórzy sobie oczywiście żartują, że mówią, że to była już kolejna rekonstrukcja tej bitwy i tym razem wygrali Krzyżacy na przykład. No właśnie, więc chodzi o to, czy w tych rekonstrukcjach poza wyglądem, strojem chodzi też o oddanie pewnego zdarzenia historycznego w możliwie najbardziej takim prawdziwy sposób, jak to miało miejsce w tym czasie, no, kiedy to się działo.
11: No wiadomo, że my nie jesteśmy w stanie tego dosłownie odtworzyć. Zacznijmy od tego, że bitwa pod Grunwaldem była to wyłącznie bitwa kawaleryjska. Tam w tej bitwie brało udział blisko 50 tysięcy kawalerzystów. Jeżeli policzymy Wojsko Polskie Litewskie, które liczyło 34 tysiące ludzi i około 16 tysięcy krzyżaków, no to i oni wszyscy siedzieli na koniach. No niestety, ale my takiej bitwy w życiu nie otworzymy. Tych koni na Grunwaldzie w tej chwili jest koło setki, no ale to jest tylko setka, a reszta tłucze się tam na piechotę, co jest oczywiście fikcją, bo tam na piechotę nikt nie walczył. Oczywiście zdobywanie obozu krzyżackiego no już raczej odbyło się na piechotę pewnie częściowo, ale no nie da się pewnych rzeczy odtworzyć do końca, bo to jest w zasadzie w dużym stopniu nierealne. W ogóle zacznijmy od tego, że co robią rekonstruktorzy. Jedni mają, że tak powiem, szajbę na punkcie stroju, detalu, tkaniny. Inni starają się jak najbardziej odwzorować zbroję. To też jest mało prawdopodobne, żeby zrobili to dokładnie tak, bo tam te zbroje były kute z jednego kawałka gdzieś tam, bez spawarek, bez takich historii odtwarzano całe, znaczy robiono wtedy napierstniki. Teraz mamy ułatwioną sprawę, mamy gotowe blachy. Są tacy, którzy zaczynają to kuć. Jest sporo fajnych partnerzy. Są ludzie, którzy odkuwają miecze, broń białą w ogóle. Robią to, jedni robią to w sposób taki bardzo wiarygodny, jak to było kiedyś robione, ale inni, ważne, żeby był kształt, żeby to było mocne i żeby to wytrzymało. Więc tu jest pierwsza sprawa. Druga rzecz, umiejętność używania tej broni, dalej umiejętność jazdy konnej. Tu już są inne problemy, dlatego że powiedzmy sobie, mamy dzisiejszego jeźdźca, siedzi w siodle sportowym, to jest dosiad, który jest absolutnie abstrakcyjny w przypadku tamtego okresu. tamtym okresie, biorąc pod uwagę ciężar zbroi, umiejętność jazdy, wyglądało to inaczej. Był dosiad widłowy, trzeba było przede wszystkim umieć wchodzić, że tak powiem, w zakręty w pełnej zbroi, bo dzisiaj siedząc na koniu w siodle sportowym, to wiadomo, tak jak na motorze, jeżeli wchodzimy w zakręt, musimy się pochylić. Ale przy mojej wadze, powiedzmy 76 kilo, jak założę na sobie blachy to, plus strój, to będzie około 90 kilo. Jeżeli się odchylę tak jak w siodle sportowym, to wylecę z siodła, siła odśrodkowa mnie wrzuci. Więc muszę zmienić dosiad. Siodło sportowe musi być usunięte. To musi być tak naprawdę siodło stylizowane na siodło średniowieczne, żeby miał głęboki dosiad, dosiad widłowy tak zwany, opierał się twardo w strzemionach. Dzisiaj każdy instruktor krzyczy na adepta jeździeckiego podnieść palce do góry, pięta w dół. Tymczasem w średniowieczu było palce w dół, pięta do góry. To są już inny styl jazdy. No, my staramy się, to już jest pewna rzecz, którą musimy odtwarzać tak jak kiedyś. Sama walka, no tego się nie da odtworzyć, bo to jest po prostu nierealne. Ja wiem, że są jakieś tam zawody, ludzie tworzą to wszystko, próbują odtwarzać te turnieje rycerskie. Walki na kopie w tej chwili są odtwarzane i one są dosyć autentyczne. Oczywiście bez walk na ostre, bo walki na tępe kopie też były robione i one są w tej chwili bardzo fajnie odtwarzane. Natomiast jeżeli ktoś chce gonić na ostre, no to wiadomo, że to się może skończyć śmiercią uczestnika, więc nikt tego robić nie będzie. Tak samo pojedynki rycerskie, czy walki rycerskie. W momencie, kiedy się wykształciła pełna zbroja płytowa, okładanie ostrzem miecza jest bez sensu, bo tych blach nie przetniemy. To nie można przeciąć, to można dwuręcznym mieczem na piechotę rozwalić, ale jednoręcznym mieczem nie przetniemy blachy, nawet jakbyśmy, nie wiem, jakie cięcie włożyli w to, mając tylko siłę jednej ręki, bo siedząc na koniu dwóch tak za bardzo używać nie można. Tymczasem walka polegała na sztychach i dzisiaj, jeżeli ktoś próbuje to odtworzyć, to sztychów stosować nie wolno, bo to może być śmiertelne. Jeżeli trafimy w wizurę wzrokową, no to przebijemy czaszkę po prostu. Jeżeli trafimy w spojenia blach gdzieś tam między napierstnikiem a obojczykiem, no to przebijemy gościa. No to jest niedopuszczalne, więc te walki już są odtwarzane w taki, powiedzmy, symboliczny sposób, bo tego nie możemy zrobić. I tak jak mówię, jedni odtwarzają walki, inni jazdę konną, jeszcze inni przywiązują ogromną wagę do tego, czy tkanina jest oryginalna, powiedzmy robiona w sposób tak jak w średniowieczu, czy ewentualnie jest szyte to oczywiście obowiązkowo ręcznie. Niektórzy już zaczynają się czepiać, że to musi być barwione tymi samymi barwnikami, które były w średniowieczu. Te grupy dzielą się na różne podgrupy i w tym wszystkim jeszcze mamy masę sekcji, które jedne zajmują się tym, inne tamtym, jeszcze inne chcą zwyczajów tylko na przykład, które są trudne. No mowa, nasza mowa się różni diametralnie od mowy średniowiecznej, więc nie mówiąc już o pokarmach i ożywieniu, bo my byśmy raczej nie przeżyli, gdyby ktoś tam w tej chwili podał potrawę ze średniowiecza, prawdopodobnie szpital murowany.
10: Ale to jeszcze zapytam o jedną rzecz, bo tutaj we wstępie do audycji podzieliłem się ze słuchaczami takimi fragmentami z artykułu, który zamieścił tygodnik Polityka pana Zbigniewa Borka, który opisuje właśnie grupę, która nie tylko jest grupą rekonstrukcyjną w rozumieniu właśnie takim, jak najczęściej kojarzymy te grupy, ale że są to ludzie, którzy biorą udział w zawodach, a dokładnie opisywał, czy zaczął ten artykuł autor od mistrzostw świata, które odbyły się latem w Jutlandii, i polscy rycerze zdobyli 16 medali, 10 złotych. Są podobno postrachem dla wszystkich innych drużyn ze świata. I tak jak czasami słyszymy w kontekście piłki nożnej, że oto trafiliśmy do takiej, no właśnie, grupy, grupa śmierć chyba to się nawet nazywa, to podobno my mamy właśnie tak jesteśmy odbierani w tej dziedzinie. I tam z tego artykułu wynikało właśnie, że na takich mistrzostwach ta walka jest prawdziwa. Oczywiście, jak pisze autor, broń jest stępiona, ale ciosy są prawdziwe. No i oczywiście zgodnie z zasadami, skoro są to mistrzostwa świata, są pewnego rodzaju zabronione pchnięcia czy uderzenia właśnie, których nie wolno stosować. Ale no generalnie to jest normalna walka, tak?

0: To jest walka, która polega na szermierce, ale tylko i wyłącznie na cięciach. Natomiast tam jest zero pchnięć. A walka średniowieczna polegała głównie na pchnięciach, a cięcia były mało istotne, bo one zbroi nie przecinały. Dlatego ja nie mam absolutnie tutaj, nie czepiam się tych ludzi, broń Boże, jest to fantastyczna historia, jest to świetne. Oni się tam rzeczywiście mocno układają, ja tego tak do końca nie pochwalam, nie? Ale myśmy kiedyś robiąc te pokazy, pan Tadeusz Pagiński, nieżyjący już w tej chwili hetman Rycerstwa Polskiego i wielokrotny, znaczy najbardziej utytułowany trener kadry szermierek, bo on floreciski trenował, między innymi tam Sylwię Gruchałę i tak dalej. On nam odtworzył maszynę do ćwiczeń w średniowieczu. Myśmy to nazwali machiną Pagińskiego, gdzie uczono silnych cięć i jednocześnie zatrzymania uderzenia na dystansie 10 centymetrów. Jeżeli robiliśmy pokazy, to mogliśmy walić z ogromną siłą, ale musieliśmy mieć umiejętność zatrzymania tego cięcia, tak żeby za bardzo nie uderzyć przeciwnika. Ale to były walki pokazowe, takie trochę filmowe, więc to jest z tym, że takich rzeczy również uczono w średniowieczu, bo to było konieczne, żeby sobie w pewnych sytuacjach poradzić. Trzeba było to cięcie czasami naprawdę szybko zatrzymać i przejść do bloku, ewentualnie do pchnięcia i trzeba było umieć to robić, nie? Więc to są rzeczy, no, które tam udaje się czasami odtworzyć. Ale my nigdy nie odtworzymy tego średniowiecza. Choćbyśmy spuchli, nie wiem jak, średniowiecza nie odtworzymy. Mamy inną mentalność, inne podejście do życia, inaczej postrzegamy to wszystko. To jest pewnego rodzaju naprawdę fantastyczna zabawa. Ona jest świetna. Pewne rzeczy udaje nam się teraz odtworzyć, które... No, zmieniają nam trochę patrzenie na historię, tak jak na przykład Radek Sikora pisze fantastyczne książki na temat husarii. Bo czytaliśmy wcześniej zawsze o tym szumie husarskich skrzydeł. Tego nikt nie był w stanie usłyszeć, bo te skrzydła same w sobie nie szumią, pióra nie wydają dźwięku. Natomiast w momencie, kiedy idzie duża chorągiew husarska, powiedzmy 120 koni, bo w takich szarżach brałem udział, to jest nawet na trawie to jest huk kopyt, brzęk broni, krzyk ludzi, purkot kitajek, które są na końcach kopii i o żadnym szumie skrzydeł nie usłyszymy tego. To jest bajka zupełna. To takie rzeczy, no
1: właśnie, one miały dodatkowo siać po strachu przeciwnika, prawda, ten dźwięk.
0: One sieją, Radek to pięknie opisuje, one sieją po strach, ale zupełnie na innej zasadzie. Poza tym postawmy sprawę jasno, to co nawet Radek pisze, skrzydeł używało góra 10-20% husarzy, natomiast i one były przyczepione do tylnego łęku siodła. Czasami były zakładane takie wyprawione skrzydła sępie czy orle, tak jak na szelkach, tak jak dzieci noszą na aniołka skrzydła, to tak zakładano na zbroję. One mogły płoszyć trochę konie przeciwnika, bo coś dziwnego. Konie przyzwyczajone do pewnego widoku nie reagują już na to, ale kiedy nagle coś nowego się pojawia, mogą się tego bać. One nie wydawały te skrzydła dźwięku, one wyglądały po prostu. To mogło płoszyć, nie? Natomiast największy hałas tworzyły kitajki, to są proporcje na kopiach husarskich. Na pewno każdy słyszał na silnym wietrze zwykłą chorągiewkę, ona strasznie trzepocze. Teraz proszę sobie wyobrazić setki takich chorągiewek, które mają 2,5 metra długości i rozcięte są w dwa płomienie. Te końcówki dosłownie aż strzelają przy prędkości 50 km na godzinę, kiedy koń galopuje. To jest potworny furkot i hałas. To jest coś, co mogło też deprymować przeciwnika, płoszyć konie i no to działa wszystko inaczej. Myśmy to dopiero sami opraktykowali. Tak samo jak ta bajka o tym, że muszkiety XVII-wieczne, one były w ogóle niecelne i tak dalej. To jest i zupełnie inne spojrzenie na historię. Ja mam dokładną replikę muszkietu, tak zwanego Dragona. On ma lufę długości 1,10 m. Ja nie mam problemu z... To oczywiście lufa jest niegwintowana, wkłada się kulę na flajtuchu, jak się ma czas na to, oddaje się strzał. Ja nie mam problemu, żeby ze 100 metrów trafić w sylwetkę człowieka. Ale pasek opisuje, że jego chorągiew 400 ludzi szła i dostała salwę muszkietów od Moskwy, 2000 muszkietów, pewnie trochę przesadził z tą ilością, ale niech to będzie nawet 1000. I jednego pachołka postrzelili. To nie jest dlatego, że oni celować nie umieli i broń była niecelna, bo aż takiego rozrzutu nie może mieć, po prostu źle celowano. Ci ludzie nie byli szkoleni, strzelano. Najczęściej kule przenosiły nad głowami, tą lufę trzymano za wysoko po prostu. no to dopiero nam wychodzi teraz w praniu. Takie rzeczy rzeczywiście nam się przydają, ta rekonstrukcja o tyle, że możemy rzeczywiście sprawdzić, jak długo i można walczyć, ile wytrzyma dobrze wysportowany człowiek z

0: mieczem w ręku, w zbroi, ile jest w stanie wytrzymać, dopóki nie zacznie mdleć z powodu odwodnienia czy przemęczenia, bo już nam się takie wypadki zdarzały, ile można dźwigać na sobie, ile razy można strzelić. Szybkostrzelność muszkietu wbrew pozorom jest też większa niż to, co podają różne źródła, bo chłopaki ćwiczyli i tak naprawdę są w stanie nabić muszkiet. On nie będzie wtedy strzelał daleko, nie będzie bardzo celny, ale nabicie muszkietu zajmowało chłopakom w granicach 12 do 15 sekund. Czyli no tu proszę. Znowu jakaś takie przekłamanie. No więc to wszystko wyglądało no, inaczej, właśnie, a co do celu?
1: Nie no, właśnie to niestety musimy powoli kończyć, ale właśnie chciałem powiedzieć, że to jest jeszcze nie tylko pasja, o której pan mówi, ale kwestia właśnie weryfikacji pewnych mitów, czyli dodatkowa korzyść z działalności takich osób jak pan, ale oprócz tego, co widać, to jest rzeczywiście też środowisko, które nie tyle może wykształciło swój język, ale przywraca nam elementy języka, który już pewnie tylko właśnie dla państwa jest znany, bo usłyszałem kula na flejtuchu, tak? To dobrze usłyszałem.
0: Tak, to jest kulę wkładano do lufy na kawałku szmatki.
1: No właśnie, także
0: ten flejtuch to jest ta szmatka, ona wylatując z lufy była bardzo brudna, dlatego w tej chwili mówi się flejtuch na kogoś, kto jest brudny.
1: Pięknie dziękuję za nie tylko opowieść, ale właśnie też przekazanie nam tej pasji, która jest u pana, ale jak rozumiem właściwie u wszystkich, którzy się...
0: Oj, to masa ludzi w Polsce.
1: ...historyczną zajmują.
0: Znam dużo lepszych bardzo od dziękuję. Siebie. Proszę bardzo.
1: Dziękuję pięknie za rozmowę. Andrzej Ciosański, kasztelan Zamku Chojnik był z nami. Raz jeszcze bardzo dziękuję za rozmowę. No i jest z nami już kolejny gość, pan Jarosław Struczyński, kasztelan gniewski, inicjator odbudowy zamku w Gniewie. Dobry wieczór panu.
2: Dobry wieczór, witam serdecznie.
1: Proszę wyjaśnić, bo to pytam z całą powagą. Kasztelan gniewski, no dzisiaj jednak brzmi trochę archaicznie.
2: No to jest tak, to jest pewnego rodzaju uhonorowanie mnie tym tytułem przez społeczność lokalną, bo jako inicjator odbudowy zamku, co było zresztą powiedziane, taki tytuł został mi przydzielony i on trwa, dopóki ja będę oczywiście też i cały czas zawodowo z zamkiem związany, a to cały czas ma miejsce. Natomiast bardzo jestem wdzięczny za ten tytuł, ale oczywiście on jest niezwiązany z jakąkolwiek historyczną formą, dlatego że kasztelanów w Gniewie nie było, byli starostowie. Ale ponieważ starosta tczewski, a dawniej gniewski, bo starostwo gniewskie istniało jeszcze w okresie międzywojennym, no byłoby to użycie takiego tytułu bardzo mylące. W związku z tym zostałem tymże kasztelanem, no i będę nim, dopóki będzie to możliwe.
1: No i teraz będę prosił o połączenie tego, czym się pan zajmuje, no właśnie z tym, co jest dzisiaj tematem naszej rozmowy, czyli o tym rynku rekonstrukcji, tak? Co to się w ogóle porobiło, że gdzieś tam właśnie od początku lat 90. tak wiele osób się zaczyna, no można by właśnie powiedzieć, bawić, angażować, szukać w tym pewnego pomysłu na biznes? Co to jest?
2: Myślę, że to jest wielowątkowe zjawisko. Natomiast rzeczywiście cofnąć się do przełomu lat 80. i 90. Był to moment, kiedy rzeczywiście po zmianie naszego ustroju i uzyskaniu wolności wzwoliliśmy w nie swoje umysły. Oczywiście były pewne formy tego typu działań już obecne w dawnej Polsce, tej przed jeszcze zmianą ustroju. To dotyczyło na przykład zamku w Golubiu Dobrzyniu, gdzie w świętej pamięci pan Zygmunt Kwiatkowski, zresztą kasztelan też golubski, był inicjatorem już w latach 70. pierwszych gonitw turniejowych, które miały charakter przede wszystkim gonitw sprawnościowych, bo tego pełnokrwistego, pełnozbrojnego rycerstwa wtedy jeszcze nie było, przynajmniej w tym kręgu zainteresowań, które znał świętej pamięci pan Zygmunt. W latach 80. pojawili się nasi przyjaciele, którzy bardzo mocno wpłynęli też na rozwój naszej formacji, czyli Bractwo Rycerskie Zamku Chojnik. I kolejny kasztelan, czyli Jędrek Ciosański, już w drugiej połowie lat 80. rozpoczął rekonstrukcję historyczną na bardzo dobrym poziomie, bo tam się, bodajże w Zamku Grodziec, dokonało dzieła pierwszego turnieju kopijniczego, który był tak naprawdę otwarciem nowej karty, która musiała jeszcze chwilę poleżeć sobie w tej księdze, żeby ją otworzyć ponownie na początku lat 90., a w sposób zupełnie profesjonalny na początku lat 2000. Także możemy powiedzieć, że mamy pewne pierwociny roku rekonstrukcji historycznej, które tolerowała poprzednia władza, ale oczywiście po uzyskaniu wolności mogliśmy rozwinąć skrzydła i pewnym uwarunkowaniem absolutnie dzielowym dla rekonstrukcji historycznej były ruiny zamku w Gniewie. A dlaczego? Dlatego, kiedy myśmy podjęli jako społeczność lokalna dzieło budowy tego zamku, które rzeczywiście leżało mi na sercu już od dzieciństwa, dokonaliśmy takiego podwójnego odrodzenia tego zamczyska, bo pierwsze w wymiarze materialnym poprzez realizację adaptacji trzech skrzydeł zamkowych przy pomocy, co jest bardzo ciekawe, systemu robót publicznych. 2,5 tysiąca bezrobotnych mieszkańców miasta i gminy Gniew pracowało przy rewitalizacji zamku w Gniewie. To jest fenomen na skalę światową, bo na ogół roboty publiczne kojarzą się zupełnie z czym innym. A jednocześnie równolegle, co jest bardzo istotne, już w 93 roku, w styczniu 93 roku, kiedy prace budowlane zaczęliśmy w listopadzie 92, powołaliśmy Stowarzyszenie Bractwo Rycerskie Zamku Gniewskiego. I ono miało taki bardzo ważny wpływ na to działanie. Po pierwsze dlatego, że zarząd tego bractwa gromadził bardzo poważnych ludzi. Wojewódzkiego konserwatora zabytków, dyrektorów muzeów gdańskich, członków Rady Miejskiej, władz miejskich, no i oczywiście rekonstruktorów w formie dowódców, którzy działali pod moim kierownictwem jako mistrza tego bractwa. Natomiast w strukturach członkowskich znaleźli się młodzi gniewianie, gniewianki, dziewczęta i chłopcy w wieku od właściwie 10 lat wzwyż, którzy zostali zaangażowani w dzieło rekonstrukcji historycznej ku ożywieniu zamczyska. I to nie był wymiar komercyjny, to było bardziej działanie w wymiarze upowszechniania kultury też, ale z takim fajnym połączeniem. Dlaczego? Dlatego, że myśmy byli formalnie miejską instytucją kultury, czyli miejsko-gminnym ośrodkiem kultury, który przejął w zarząd ruiny zamku. I to spowodowało, że wszystkie formy działania z zakresu upowszechniania kultury naciągnęliśmy bardziej w stronę historii. A było to bardzo skuteczne. Powstał chór gregoriański, powstała drużyna kusznicza w kooperacji właśnie z Grubiem Dobrzyniem. Za chwilę ruszyliśmy z zakupem koni, postawiliśmy stajnie i się rozpoczęło rycerstwo na całego, ale bardzo istotna również sprawa, byliśmy bardzo, bardzo mocno zatrzymani na średniowieczu, bo wydawało nam się, że najpiękniejsze lata naszego zamczyska działy się u schyłku dziejów zakonu krzyżackiego, czyli XV wiek i początku oczywiście starostów naszych polskich. Nie mogliśmy jakoś mentalnie się przenieść dalej, no ale też to się zadziałało też bardzo skutecznie w formie takiej też jakości tejże rekonstrukcji. Dlaczego? Dlatego, że to chcę podkreślić, że te nasze pasje do historii zaowocowały również stworzeniem w oparciu głównie o pracowników robót publicznych, bo się okazało, że w tych tysiącach wspaniałych gniewianek i gniewian są ludzie o tylu talentach, że jedną z pierwszych oczywiście łapanek, które uczyniliśmy wśród naszych pracowników, było odnalezienie ludzi, którzy umieli trzymać młotek w ręku i trzymać kleszcze do kuźni. No i oczywiście powstał pierwszy warsztat płatnerski, jego mistrzem został Maciej Kotlarz. Znaczy Kotlarz to jest jego nazwisko, nie zawód. Został płatnerzem, on wykształcił wielu następców swoich. Staliśmy się w tym momencie samowystarczalni. Potrafiliśmy produkować uzbrojenie na własne potrzeby, a jednocześnie rozpoczął się powoli eksport, czyli to już był ten drugi czynnik, który się objawił, czyli gdzieś ta działalność biznesowa, która się z ruchem rekonstrukcji łączy. I ona się u nas też objawiła w pewnym momencie. Dlaczego? Dlatego, że kiedy pojawili się goście w zamku w Gniewie też w wymiarze firmowym, czyli konferencje, sympozja, spotkania, myśmy już mogli tę ofertę historyczną, rekonstrukcyjną dodawać do tego programu pobytu i za to, mówiąc tak po naszemu, zacząć kasować. A co to dawało nam również zdobycie środków na dalsze inwestycje. No i przyszedł moment bardzo taki specyficzny i z jednej strony trudny, ale zaowocował on niesamowitym postępem też, bo myśmy w 1997 roku mieli plan zmiany struktury organizacyjnej wzgórza zamkowego w Gniewie zamkiem, bo myśmy byli zakładem budżetowym, ale myśmy osiągali już tak duże przychody z działalności gospodarczej, że gmina zasadniczo nie mogła dalej tego tolerować, w związku z tym zapadła decyzja o zmianie struktury. Myśmy złożyli propozycję, że z radością, ale i z poczuciem odpowiedzialności przejmiemy jako stowarzyszenie Bractwo Rycerskie Zamku Gniewie, zamek jako użytkownicy, co dawało nam gwarancję kontynuacji też tych programów takich pomocowy, który otrzymywaliśmy od państwa. Gmina wybrała jednak formę spółki prawa handlowego i dokonała tej komercjalizacji. My na znak protestu udaliśmy się na Panicję. Mówię jako Bractwo Rycerskie. Znaczy strukturę Bractwa zostawiliśmy, ale jako jego członkowie opuściliśmy. I tu mówię, że nie ma przypadków takich beznadziejnych, bo z naszej Banicji wyrósł Grunwald, bitwa pod Grunwaldem. Bo myśmy w 98 roku jako Gniewianie w dużej części jako tak główna siła sprawcza, też łącząc się z naszymi braćmi i przyjaciółmi z innych grup, szczególnie z Bractwem Jędrza i Kuszy z Warszawy, dokonaliśmy dzieła tej pierwszej dużej inscenizacji. Dużej, no bo było nas tam kilkuset w obozowisku i o dziwo, bez większej promocji zjawiło się na polu bitwy kilkanaście tysięcy również gości, widzów. No i to był ten kolejny etap nasz. Zatem udało się po prostu wykorzystać to gniewskie doświadczenie, a jednocześnie zaleczyć ból Banicji właśnie tymi działaniami, a jednocześnie, co jest bardzo istotne, kontynuację, i tutaj jest, bardzo bym chciał też to podkreślić, myśmy mieli niesamowitą sposobność komunikacji z grupami rekonstrukcyjnymi z innych krajów. Oczywiście dla nas Anglicy, Francuzi byli takim wzorcem, do którego dążyliśmy. Myśmy później ten wzorzec kopiując bardzo pięknie zmodyfikowali, myślę, że go nawet przekroczyliśmy, ale mieliśmy tę możliwość, żeby zobaczyć, jak wygląda forma działalności rekonstruktorskiej w krajach, które toczyły to w Anglii przynajmniej od 200 lat. W związku z tym doskonałe doświadczenie, no i też moment, w którym stwierdziliśmy, że należy się zastanowić nad rozszerzeniem naszej rekonstrukcji do innych dziejów. I tu muszę powiedzieć, że taką osobą, która miała ogromne znaczenie dla naszego postępu i rozszerzenia rekonstrukcji, była wspaniała archeolog, która poświęciła wiele lat swojego żywota na odkrywaniu gniewskich tajemnic archeologicznych, pani Elżbieta Chońska-Bohdan, zresztą też honorowy obywatel miasta i gminy Gniew. I ona zawsze mi mówiła: pamiętaj, Jarosławie, w 1626 roku rozegrała się niesamowicie spektakularna, nierozstrzygnięta zresztą bitwa pod Gniewem pomiędzy królem Gustawem II Adolfem a Zygmuntem III Bazą. Warto, żebyście się tym zajęli. Ja mówię: pani Elżbieto, no to nie moja epoka. No ale znowu Panicja się do tego przesłużyła, bo rozpoczęliśmy intensywną współpracę z Muzeum Archeologicznym w Gdańsku. Ja też zostałem etatowym pracownikiem, kierowałem działem promocji zabytków archeologicznych. I tu musieliśmy rozciągnąć tę historię bardziej nawet wstecz, bo zajęliśmy się rekonstrukcją grobowiska wczesnośredniowiecznego w Sopocie, czyli cofnęliśmy się do IX wieku, czyli zostaliśmy wcześniakami średniowiecznymi, ale z racji tego, że zajęliśmy się również pięknym obiektem, który dzisiaj nosi nazwę Centrum Edukacji Archeologicznej Błękitny Baranek na ulicy Chmielnej w Gdańsku, musieliśmy przenieść się do wieku XVII. I to się związało ten fakt utworzenia tej formacji XVII-wiecznej z powrotem do Gniewu, który nastąpił w 2001 roku. Ale już w 2000 roku byliśmy gotowi do tego, żeby do tematu bitwy pod Gniewem podejść profesjonalnie. Rozpoczęliśmy przygotowania, werbunek wojsk, najpierw żółty regiment piechoty autoramentu cudzoziemskiego, co było bardzo ważne, dlatego że ten ruch rekonstrukcyjny XVII-wieczny wtedy nie był naprawdę w Polsce zbyt popularny. To tak dziwnie brzmi, ale rzeczywiście nie było wielu rekonstruktorów. Średniowieczników było od groma, natomiast no, XVII była, czy tam XVI-XVII wiek, dosyć słaba. Myśmy się oparli o dużą pomoc znowu z zagranicy i tym razem braci Czechów. Oni są maniakami wojny 30-letniej, mają tych imprez tam w tych Czechach przez cały rok bardzo wiele. Myśmy zatrudnili oficerów czeskich do tego, żeby dokonali szkolenia naszego regimentu. Regiment powstał bardzo sprawnie. W ciągu jednego roku zorganizowaliśmy formację, która liczyła 36 muszkieterów, 12 pikinierów, 4 działa regimentowe, 4 wozy taborowe i bardzo liczną i piękną grupę markietanek. Zatem byliśmy gotowi do tego jako Szwedzi. No ale się okazało, że nie ma Polaków. No to następnym ruchem była decyzja o tym, żeby powołać chorągiew husarską marszałka województwa pomorskiego. Rotmistrzem tej chorągi został rzeczony marszałek, ówczesny pan Jan Kozłowski, a ja jako porucznik husarski dokonałem dzieła werbunku wśród okolicznej szlachty. Udało nam się zebrać prawie 30 żołnierzy, wedle oczywiście zaciągu tego towarzyskiego, czyli każdy stawiał się na służbę z własnym koniem, z własnym sprzętem, a bogaci z własnym pocztem. W związku z tym byliśmy gotowi do tego, żeby bitwę pod Gniewem rozgrywać w dużej mierze w oparciu o własne siły, ale oczywiście przy założeniu, że zapraszamy jak największą ilość rekonstruktorów, znowu nie tylko z Polski, bo byli u nas goście i ze Stanów Zjednoczonych, z Anglii, z Francji. No, Ukraina była bardzo liczna do czasu wojny. Nasi przyjaciele z Białorusi, Szwedzi oczywiście, nie można o nich zapomnieć, chociaż oni byli w dużej mniejszości. No i tak udało się wykreować festiwal historyczny Viva Dwaza, który dzięki opatrzności Bożej dotrwał do tego roku. W tym roku wykonaliśmy 25. inscenizację w ramach 400-lecia Bitwy pod Gniewem i projekt zakończyliśmy. Ale nie oznacza to, że no to jest koniec naszej działalności.
1: No właśnie,
2: a wracając do
1: to jest, bardzo przepraszam panie Kasztelanie, ale tak. Ja oczywiście dlatego mówię o tej audycji środowej, że malujemy portret Polaków, żeby właśnie przedstawić jakąś kolejną grupę osób o ciekawych czy specyficznych zainteresowaniach. Ale po raz pierwszy chyba, mimo że robię to już od kilku lat, spotkałem kogoś, kto w swojej opowieści ma tyle pasji, że nawet jak w pewnym momencie pomyślałem, że może o coś dopytam albo się wtrącę, to że może byłoby to niegrzeczne, bo rzeczywiście słychać, jak pan całym sobą opowiada tę historię. No ale jednak nie tylko ze względu na to, że pewne rzeczy mnie dodatkowo ciekawią, to też chciałbym tutaj na jakieś rzeczy jeszcze może zwrócić uwagę, które dla osób będących spoza tego świata są ciekawe. No, zacznę może od takiego pytania, bo to rzeczywiście wszystkie źródła potwierdzają. Pan nam też potwierdził, że rozkwit tych grup rekonstrukcyjnych to jest czas odzyskanej wolności. I zastanawiam się, skąd właśnie to, sam pan też użył tego określenia, właśnie, że jakoś tam jesteście zafiksowani na tle tego średniowiecza, bo bardzo dobrze pamiętam ten czas, taki mam PESEL. I no, nawet jednym z zadań, można by powiedzieć, zarówno od strony tego państwowego procesu edukacyjnego, po właśnie działania ludzi gdzieś tam na niższym szczeblu, no, była potrzeba odkłamywania historii, która była, jak wiemy, zakłamywana, ale przecież najwięcej zakłamań dotyczyło historii jednak bardziej współczesnej, no bo kto by tam chciał w PRL-u średniowiecze jakoś mocno przerabiać na potrzeby partii rządzącej. Raczej chyba to były jakieś śladowe rzeczy, jeśli w ogóle. Tymczasem no, wydawać by się mogło, że historia ta najnowsza, dwudziestowieczna, powinna zachęcać ludzi do wejścia w ten obszar, czyli właśnie działalności osób, które chciałyby odtwarzać tę historię najnowszą, ale właśnie już bez różnego rodzaju zakłamań, bez zakazów. No to pan rozumie tą fascynację średniowieczem?
2: Ja to rozumiem, ale też rozumiem ludzi, którzy są, bo to trzeba podkreślić, że rekonstruktorzy naprawdę sięgają już do, można powiedzieć, lat XX wieku, do okresu nawet komuny, czyli walki też o niepodległość w osobach żołnierzy wyklętych. Ja do tego momentu nigdy nie doszedłem, dlatego że ja zostałem na poziomie XVII wieku. Ale dlaczego? Dlatego, że to jest kwestia też no, pewnych priorytetów. Jeżeli średniowiecze stało się dla mnie w pewnym momencie nie tyle, jakby to powiedzieć, na boku, ale związane chociażby z bardzo istotną dziedziną, którą uprawiam cały czas, czyli turniejów kopijniczych, gdzie to ta rekonstrukcja historyczna przeszła na bardzo wysoki poziom merytoryczny i praktyczny, dlatego że jeżdżąc po świecie, krusząc kopie na największych, najwspanialszych arenach turniejowych, doznałem, że tak powiem, przeniesienia w czasie, bo przeżywam te wszystkie elementy, przynajmniej z punktu widzenia dolegliwości ludzkich, pracy z koniem, sprawności oręża, innego głównie, które były rzeczywistością średniowiecznych rycerzy. Ale to stało się bardziej sportem, w pewnym momencie już nic niż formą poszukiwania dalszej jakby ekspresji rekonstruktorskiej. Natomiast rekonstrukcja dla mnie osobiście, i to też chcę powiedzieć przy całym szacunku dla wszystkich innych moich przyjaciół rekonstruktorów, bo każdy ma swojego, jak powiedzieliśmy, swoje zafiksowanie. Ja zafiksowałem się na XVII wieku, na przełomie XVI-XVII wieku, czyli na husarii. Bo uznałem, że to jest jedna z najpiękniejszych form ekspresji, która pokazuje nie tylko Polakom nam, ale no, przypominając nam, ale naszym wspaniałym przyjaciołom na całym świecie, że jesteśmy dumną nacją wspólnie z Litwinami, z Białorusinami, Ukraińcami, którzy tworzyli jedną z najlepszych formacji kawaleryjskich w historii cywilizacji ludzkiej. I to jest warte pokazania i trzeba się tym chwalić. Natomiast chciałbym jeszcze jeden wątek poruszyć odnośnie raz tej szerokości konstrukcji, ale też i pewnej specyficznej formacji czy formy ludzkiej, która to zasila. Otóż prowadzono też bodajże chyba z 15 lat temu przez Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu badania trochę socjologiczne na temat struktury składu, na temat ludzi związanych z konstrukcją historyczną. Miałem okazję też trochę współpracować z tym projektem, ale jaki był taki podstawowy wynik tego działania? No, myślę, że bardzo dla rekonstruktorów miło i sympatyczne. Po pierwsze, stwierdzono, że jesteśmy ludźmi dobrze wykształconymi. Po drugie, należymy do klasy średniej, której stać też na realizację swojego hobby, które czasami jest dosyć drogie. Po trzecie, jesteśmy skłonni do dzielenia się wiedzą, radością spotkań, tworzeniem przedsięwzięć, na które zapraszamy publiczność, która no, przeżywa razem z nami to. A to wygenerowało jeszcze jeden istotny element, stworzyło również bardzo poważny sektor produkcji rekwizytów, uzbrojenia, sprzętów jeździeckich. Mało tego, również wykreowało również pewną nową modę na sposób użycia konia, bo jak wiemy, my mamy te piękne tradycje, ale komuna zabiła tak naprawdę jeździectwo popularne, ono przestało istnieć. Istniał wysoko wykwalifikowany sport, ale nie było to popularne. Po odzyskaniu niepodległości rzeczywiście ilość tych stajni wzrosła. Nastąpił taki proces, który widać w każdej szkółce jeździeckiej, że zabrakło i brakuje chłopaków. Jeżdżą w większości dziewczęta, czyli to jest następny pewien socjologiczny dyskurs polegający na tym, co się stało z młodymi chłopakami. Między innymi to też, co my czynimy, teraz czynimy z pełną świadomością, że my tych młodych chłopaków chcemy przywrócić do ich męskiej godności. Dziewczyny chciałyby jeździć wszystko turnieje kopijnicze, najlepiej zaciągać się do chorągwi husarskiej. Oczywiście z ogromnym szacunkiem to mówię dla niewiast, bo jeżeli chodzi o sprawność intelektualną czasami i z fizyczną w szczególności, one są o wiele już lepiej przygotowane do służby wojskowej niż jeden chłopak. No ale z drugiej strony, no to mężczyźni stanowili jednak siłę główną tej potęgi kawaleryjskiej naszej Rzeczypospolitej. Dlatego to jest taki kolejny aspekt, na który warto spojrzeć. I jeszcze w kwestii takiego spięcia tego wszystkiego, no staje się to również pewnego rodzaju formą działalności gospodarczej, o tym mówiliśmy sobie.
1: No ale ja bym chciał, jeśli pan pozwoli, ten wątek trochę rozwinąć, dlatego że na pewno jest to, jak sam pan zauważył, drogie hobby, ale też przeczytałem bardzo takie ciekawe opracowania, z których wynika, że część osób, które no, weszły w ten świat, uznały w pewnym momencie, że można połączyć przyjemne z pożytecznym i rzeczywiście jest tak, że dzisiaj część z tych osób, które zaangażowały się w tę działalność, w to środowisko, poza tym, że realizują swoje hobby, to wręcz porezygnowały niektóre oczywiście z tych osób z zawodów, których się nauczyli, tak, na studiach i po prostu żyją właśnie z tego, że nawet wychodząc poza terytorium Polski, a to są właśnie osobami, które, nie wiem, mam historię pana, który szyje namioty i na dodatek te namioty właśnie są też sprzedawane przez niego do innych państw i on już ma w tym świecie, tak, wyrobioną markę. Mam historię pani, która jako dziewczynka, pani Gabriela Glinianowicz-Sanoka, tam się przerabiała, czy robiła sukieneczki dla lalek czy misiów, a dzisiaj...
2: Tak, i zrobiła dla mnie nawet przepiękny kropierz, który używałem w czasie turniejów w zbrojowniach.
1: No właśnie, szyje stroje, tak? Dla średniowiecznych postaci, może tak najogólniej rzecz biorąc. No i wreszcie są oczywiście ci ludzie, którzy zajmują się produkcją zbroi, mieczy, tak, i tak dalej. Czy to jest właśnie tylko dlatego, że to hobby jest kosztowne i trzeba znaleźć dodatkowe źródło utrzymania, czy to jest też właśnie, broń Boże, tego nie deprecjonując, tak? Bo to tylko należy pochwalić takie osoby. Czy to jest też pomysł na życie i na biznes?
2: Ja, jak najbardziej. Ja mam przyjemność znać wielu z tych wspaniałych rzemieślników, bo oni też niejako wyrastali w tym czasie, w którym myśmy te rekonstrukcje zaczęli w Polsce czynić. I jeszcze raz chcę podkreślić, że są to wybitnej klasy fachowcy. To są ludzie, którzy dokonują naprawdę głębokich analiz wszystkich źródeł historycznych, ikonografii, technologii, muzealnictwa całego. To jest naprawdę wysoki poziom wiedzy, też tej i teoretycznej, ale jednocześnie tego praktycznego sposobu zażycia tej wiedzy w postaci dzieła ręki, które oni czynią. Bo naprawdę jako Polacy możemy być dumni. No nie ma marketu jakiegoś historycznego w Europie, na który by się nie pojawiali polscy rzemieślnicy. Myślę, że widać to też przepięknie, chociażby w czasie inscenizacji grunwaldzkiej, kiedy pojawia się obóz rzemieślników. Tam po prostu pojawiają się dzieła sztuki. I ci ludzie, którzy odkryli w tym sens działalności gospodarczej, robią to perfekcyjnie i daj Boże, żeby jak najwięcej mogli na tym zarobić, ale to jest również związane z tym, na ile będziemy propagowali rekonstrukcję historyczną jako na sposób na spędzanie czasu, nie w wymiarze zawodowym, ale w wymiarze rekreacyjnym, bo dla większości, naprawdę zdecydowanej większości, to jest naprawdę przepiękna rekreacja. Spojrzeć jeszcze raz można na Grunwaldzkiej, tam w obozowisku jest ponad 6 tysięcy osób, całe rodziny. Ja mam taki własny przypadek, że ze mną jeździ moja córka, mój zięć, moi wnukowie. To jest też bardzo piękny czas na wspólne przeżycia, ale tam się rodzą też i następne pokolenia rekonstruktorów. No i rodzą się oczywiście przepiękne też sympatie i związki miłosne, które później owocują rodzinami, które niejedna rodzina
1: też,
2: tam na tym grunwaldzie się...
1: Też warto może podkreślić, że to wejście w działalność biznesową powiązane jest, o czym pan już trochę powiedział, z bardzo wnikliwą wiedzą, którą ci ludzie zdobywają w różnych źródłach, do tego stopnia, że to już nie jest tylko no właśnie na poziomie hobby, ale znam historię z tej dokumentacji, którą przeczytałem przed naszym spotkaniem, że takie placówki jak na przykład Muzeum w Wilanowie u takich osób na przykład zamawia rekonstrukcję obozu Jana III Sobieskiego, tak?
2: Tak,
1: więc
2: tak,
1: to znaczy,
2: oczywiście,
1: że to jest już to jest przejście z poziomu, powiedziałbym, hobby na poziom
2: pełnego profesjonalizmu, można powiedzieć,
1: tak,
2: naprawdę
1: nauki,
2: na najwyższym,
1: prawda,
2: poziomie. Tak, absolutnie, naprawdę. Ja to jeszcze trochę odniosę znowu do takiego praktycznego wymiaru, o którym trochę wspominałem. Zbroja kopijnicza, której ja na przykład, którą ja używam, to jest zbroja typu włoskiego, zbroja mediolańska z połowy XV wieku, przepraszam. I ona jest pewnego rodzaju kompilacją różnych rozwiązań technicznych, które ja sobie wybrałem, natomiast repliki konkretnej zbroi. Ale ona jest tak wykonana przez mojego rzeczonego już Macieja Kotlarza, płatnerza, że ona musi mi zapewnić bezpieczeństwo również w trakcie starcia. Ona musi mieć wszystkie walory oryginalnej zbroi przy założeniu również użycia współczesnych materiałów technologicznych, bo oczywiście używamy już innego gatunku do tego stali, ale to jakby się przekłada też na parametry praktyczne, czyli na grubości, na sprawność ochrony, na mobilność. To jest naprawdę, to są dzieła sztuki i to są rzeczy, których nam zazdroszczą inni zawodnicy na całym świecie, bo Polska stała się również dostawcą wysokiej jakości tego typu elementów uzbrojenia dla tych rekonstruktorów zagranicznych. I to jest naprawdę, to jest ogromny, ogromny, wspaniały i dumny rynek, o tak powiem.
1: No a ja jestem dumny, że coś takiego się w Polsce dzieje i że w tym środowisku są osoby, jak to chyba kiedyś mówili moi koledzy w telewizyjnym Teleekspresie, jest tak wielu pozytywnie zakręconych, jak nasz tak. gość, pan Jarosław Stroczyński, kasztelan Gniewski. Bardzo panu dziękuję za tę rozmowę, a przede wszystkim właśnie za przekazanie nam również tych pozytywnych emocji, które panu i panu, pana środowisku towarzyszą. Dziękuję pięknie.
2: Dziękuję również i oczywiście kciuki. Zapraszam wszystkich słuchaczy na kolejne inscenizacje, które się będą działy w całej Polsce. Niezależnie od miejsca, zawsze warto przyjechać, bo to jest zawsze kawał dobrej, wspaniałej historii, położonej na dobrym i smacznym talerzu do zjedzenia na żywca od razu.
1: Dziękujemy za to zaproszenie.
2: Dziękuję.
1: No i raz jeszcze wszystkich zachęcam, żeby z niego skorzystali, bo rzeczywiście spotkanie z takimi osobami musi być no, ogromną frajdą. Raz jeszcze dziękuję. Dziękuję państwu też za uwagę. Podziękowania dla Miłosza Nałęcza, wydawcy, i słyszymy się jutro o tej samej porze. Dobranoc.
3: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
4: Będzie zażalenie prokuratury na decyzję sądu w sprawie wydania Marcinowi Romanowskiemu listu żelaznego. Uniwersytet Jagielloński dopłaci studentom do obiadów. Za kilka minut o szczegółach tego pomysłu. W kinach można już oglądać film Lalka, drugą wydaną w tym miesiącu produkcję opartą na motywach powieści Bolesława Prusa. Minęła 23. Sylwia Chryczańska, zapraszam na informacje TOK FM. Badanie wykluczyło obecność środków chemicznych, biologicznych i radiologicznych, poinformowała we wpisie na X Żandarmeria Wojskowa w sprawie przesyłki, która rano dotarła do placówki w Nowej Dębie na Podkarpaciu. Po otwarciu przesyłki kilka osób źle się poczuło, 3 trafiły do szpitala. Po przebadaniu 2 żołnierze i pracownik wojska zostali wypisani ze szpitala, a badania nie wykazały zatrucia. Prokuratura będzie się odwoływać od decyzji Sądu Okręgowego w Warszawie o wydaniu listu żelaznego dla Marcina Romanowskiego. Dokument gwarantuje podejrzanemu pozostanie na wolności i odpowiadanie z wolnej stopy do czasu zakończenia sprawy karnej. Były wiceminister jest ścigany listem gończym i europejskim nakazem aresztowania za nieprawidłowości w Funduszu Sprawiedliwości. Wbrew pozorom wydanie listu żelaznego może się okazać racjonalną decyzją, oceniła w TOK FM adwokatka dr Hanna Gajewska-Kraczkowska.
5: Europejskim nakazem aresztowania, w przypadku gdyby pan Romanowski nie przebywał w Unii, my nie jesteśmy w stanie go sprowadzić. Ale w tej sytuacji, wierząc mecenasowi Lewandowskiemu, który przecież bez porozumienia z klientem wniosku o list żelazny by nie napisał, no to zakładamy, że on jednak się stawi, odpowie na pytania sądu, no i będzie jakimś czynnikiem wyjaśniającym tę sprawę Funduszu Sprawiedliwości.
4: List żelazny działa dopiero po uprawomocnieniu i nie może być wydany bez zgody prokuratora. A jak podkreśla prokurator Piotr Woźniak, Romanowski uciekł i wierzyć mu nie można.
6: Ja deklaracją podejrzanego nie wierzę. Mam to potem powody, mam potem podstawy.
4: Sąd w 13-stronicowym uzasadnieniu przyznał, że list żelazny mógłby przyspieszyć postępowanie dotyczące afery w Funduszu Sprawiedliwości. Opuszczenie przez ostatnich amerykańskich żołnierzy Iraku jest wielkim dniem, a Amerykanie zostawiają ten kraj w rękach wspaniałego premiera, którego amerykański prezydent w pełni popiera. Oświadczył prezydent USA Donald Trump we wpisie na platformie True Social. Ten dzień to zwycięstwo Stanów Zjednoczonych, zwycięstwo Iraku oraz zdecydowanie zwycięstwo nad ISIS, ocenił amerykański przywódca. Amerykańska obecność wojskowa w Iraku rozpoczęła się od inwazji w 2003 roku, której celem było obalenie dyktatora Saddama Husajna. Tańszy obiad zamiast kolejnego wydatku, który trzeba wykroić ze studenckiego budżetu. Uniwersytet Jagielloński od zbliżającego się wielkimi krokami roku akademickiego października zaczyna dopłacać studentom do posiłków. Ma być taniej, różnorodniej, bez względu na to, czy ktoś wybiera mięso, danie wegetariańskie czy wegańskie. Ze szczegółami reporterka TOK FM Katarzyna Młynarczyk.
7: Rektor uczelni profesor Piotr Jedynak mówi wprost: Kraków jest drogi, a koszty życia mogą być dla młodych ludzi realną barierą. Dlatego UJ chce pomóc nie tylko miejscem w akademiku czy stypendium, ale też przy codziennym obiedzie.
8: Przy tej dużej grupie studentów, którą my mamy, no będzie to w Polsce chyba bezprecedensowe rozwiązanie. Ja nie znam takiego drugiego przykładu, żeby no praktycznie we wszystkich obiektach, którymi dysponujemy, zaoferować studentom posiłki.
7: Do wyboru mają być pełne obiady. Zupa, drugie danie i napój, albo samo drugie danie z napojem.
8: Pełna kwota, która obowiązuje, ustalona na rok akademicki 2026-2027, wynosi 32 zł, a student zapłaci 18, czyli uniwersytet dopłaci 14.
7: Do obsługi programu powstała też aplikacja Lunch UJ albo po prostu Lunchuj. Sama nazwa ma być prosta i zrozumiała również dla zagranicznych studentów.
4: Lalka Bolesława Prusa w adaptacji filmowej weszła dziś do kin. O lalce mówi dzisiaj cały kraj z powodu dwóch obrazów, które okazały się niemal w jednym momencie. Jaka jest Izabela Łęcka, główna bohaterka Lalki Plusa, którą w filmie gra Kamila Urzędowska? O tym opowiada odtwórczyni roli Izabeli.
9: Mam nadzieję, że każdy tę Izabelę odczyta po swojemu. Czytałam kilka recenzji, są bardzo sprzeczne, więc myślę, że ilu ludzi, tyle będzie różnych opinii. No to jesteśmy absolutnie przygotowani. Myślę, że ta adaptacja jest bardzo wierna. W naszej historii opowiadamy głównie przez Stanisława Wokulskiego, a nasza Izabela jest, no mam nadzieję, taką, że będzie się dało ją zrozumieć.
4: W filmie pojawia się plejada gwiazd. Marcin Dorociński, Marek Konrad, Karolina Gruszka, Andrzej Seweryn czy Maja Komorowska. O narodowej dyskusji, jaka rozgorzała w mediach i w internecie na temat Lalki, Borys Szyc, odtwórca roli barona Krzeszowskiego.
10: Bo to jest jakieś takie trochę cofnięcie się w czasie, że cały kraj nagle rozmawia o literaturze. I mam nadzieję, że też po nią sięga, no bo być może ci, którym się, nie wiem, nie podoba jedna albo druga, będą chcieli sprawdzić, jak wygląda oryginał i sięgną po książkę, a to jest chyba największa wartość.
4: W wersji serialowej zrobionej przez Netflixa mamy obraz oparty na motywach Lalki. Wersja filmowa jest wierniejszym oddaniem powieści. Cristiano Ronaldo opuścił zgrupowanie reprezentacji Portugalii na dzień przed meczem Ligi Narodów w Danii. 41-letni piłkarz napisał w platformach społecznościowych, że wkrótce ogłosi powody swojej decyzji. Ronaldo zagrał w pierwszym składzie meczu Ligi Narodów z Walią, lecz nie strzelił gola. W ostatnim spotkaniu z Norwegią usiadł na ławce rezerwowych i nie pojawił się na boisku. Informacje TOK FM wracają na naszą antenę o północy. Dzień przed nami bezchmurny lub z zachmurzeniem małym. Jedynie na południowym zachodzie zachmurzenie będzie wzrastać do umiarkowanego, ale i tam w prognozach o opadach mowy nie ma. Temperatura maksymalna od 17 stopni na północnym wschodzie i na Półwyspie Helskim. Około 20 pokażą termometry w centrum, a najcieplej do 25 będzie na południowym zachodzie.
3: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Dobry wieczór. W środę będziemy prezentować Państwu najnowsze odcinki podcastu technologicznego Techstorie, którego autorkami są Sylwia Czubkowska i Joanna Sosnowska. Podcast Techstorie śledzi, obserwuje, diagnozuje i próbuje wytłumaczyć, jak nowe technologie zmieniają nasze życie. Zapraszam. Techstorie.
11: Jeżeli masz poczucie, że świat technologii, w którym żyjesz, strasznie się skiepścił, że na platformach cyfrowych jesteś niczym zakładnik, który tam przebywa wciąż tylko dlatego, że nie potrafi z nich wyjść, to nie jest tylko twoje odczucie. Kory Doktorow to zjawisko nazwał zgównowaceniem albo gównowaceniem.
12: Korego Doktorowa zasadniczo przedstawiać nie trzeba, ale ja to zrobię. Jest to bloger, pisarz, autor tej książki Gównowacenie, ale także autor książki Czym są odwrócone centaury i jest to też były europejski dyrektor elektroniki. Frontier Foundation.
11: Ale przede wszystkim jest to bohater specjalnego odcinka Techstorii, z którym porozmawiamy o tym, czy zgównowaca nam się również świat AI.
12: Porozmawiamy o tym, jakie zmiany czekają nas na rynku pracy.
11: Czy pęknie bajka AI?
12: I w końcu, dlaczego AI nie zyska świadomości?
11: No i jeszcze jeden bardzo ważny temat. Czym są w ogóle te odwrócone centaury?
12: Zapraszamy.
3: Techstorie. Sylwia Czubkowska. Joanna Sosnowska. O ludziach i technologiach. Techstorie.
11: Okej, so, Corey, we see enshittification.
13: Wszędzie widzimy teraz zjawisko enshittification, gównowacenia, zwłaszcza w kontekście tego, jak wielkie platformy nas sobie podporządkowały i zepsuły nasz technologiczny świat. Ale czy zgównowacenie rozprzestrzenia się także na rynek sztucznej inteligencji, na usługi AI i na życie z nią?
14: W pewnym sensie widzimy, jak AI się gównowaci, a przynajmniej jest ona niezwykle podatna na gównowacenie. W produktach AI znajdują się wady fantazyjnie nazywane halucynacjami. A to są po prostu defekty, które sprawiają, że AI nie potrafi przestać generować błędnych wyników. A ponieważ halucynacje pojawiają się w sposób nieprzewidywalny, to jeśli zostaniesz przyłapany na oszustwie, zawsze możesz twierdzić, to nie ja oszukiwałem, to była halucynacja. Inny przykład. Idziesz do chatbota i pytasz, jaki jest najtańszy i najlepszy mikrofon? A on nie poleca ci dobrego mikrofonu, ale taki, za który dostaje dużą prowizję. Skąd masz wiedzieć, czy to sztuczna inteligencja wyhalucynowała ten najlepszy mikrofon, czy po prostu sama go wybrała? A ponieważ sztuczna inteligencja nawet bardziej niż inne usługi jest spersonalizowana, to nie ma sensu porównywać odpowiedzi, które ty dostajesz, do odpowiedzi, które dostał ktoś inny. To, że sztuczna inteligencja odpowiedziała ci inaczej niż mnie, dobrze pokazuje, jak ten mechanizm ma działać. Chodzi o tworzenie masy bardzo subtelnych wariantów odpowiedzi. Na ich podstawie można przewidzieć, którzy użytkownicy będą ostrożnymi klientami i zaczną uważnie analizować wyniki AI, a którzy nie. To pozwala skalować nieuczciwe praktyki, dokręcać śrubę przy jednych użytkownikach, a odpuszczać przy innych. Jest jednak duża różnica między sztuczną inteligencją a wcześniejszymi platformami. Te wcześniejsze mają po prostu działający biznes. Google wyciąga setki miliardów dolarów rocznie z samych reklam w wyszukiwarce i mogłoby tak zarabiać bez końca, a przynajmniej jeszcze przez bardzo długi czas. Google celowo pogorszył działanie wyszukiwarki, żeby ludzie szukali częściej i oglądali więcej reklam. Nie robili tego dlatego, że bankrutowali, tylko z chciwości i chęci dalszego wzrostu. Chcieli rosnąć nawet po przekroczeniu 90% udziału w rynku, co przecież jest niemożliwe. I to właśnie różni tę sytuację od tego, co dzieje się ze sztuczną inteligencją. Sztuczna inteligencja nie przynosi zysków i nie będzie przynosić zysków. To najbardziej stratna rzecz, jaką kiedykolwiek zrobiła ludzkość. Nikt nigdy nie stracił tyle pieniędzy, co firmy zajmujące się sztuczną inteligencją. Z jednej strony będą więc mieli ogromną motywację, żeby dokręcać śrubę i wyciskać z nas ile wlezie, a z drugiej to i tak nie będzie miało większego znaczenia. Oni i tak zmierzają w stronę bankructwa, więc problem może do pewnego stopnia rozwiąże się sam, choć po drodze wyrządzi mnóstwo szkód. Ale przynajmniej nie dostaniemy tego, co było z Google, gdzie wyszukiwarka działa beznadziejnie od 5 czy 6 lat, a my wszyscy wciąż z niej korzystamy. Wydaje mi się, że na długo przed tym, jak sztuczna inteligencja stanie się tak beznadziejna, jak tylko jej szefowie są w stanie ją zepsuć, po prostu skończą im się pieniądze.
13: Wiesz, ja należę do tych użytkowników, którzy jakieś kilka miesięcy temu postanowili nie płacić za chata GPT, bo jakość korzystania z niego była tak niska, że uznałam, no nie dostaniecie ode mnie ani grosza. Aż tu nagle kilka dni temu zaczęłam widzieć reklamy. Sam Altman zresztą zapowiadał, że te reklamy się pojawią. Ja je postrzegam jako kolejny etap procesu gównowacenia, o którym piszesz w swoich książkach. Najpierw wykorzystuje się zwykłych użytkowników, a potem myśli o klientach biznesowych i właśnie o nich teraz myśli ta branża.
14: Jasne, zgadzam się. Jest jeszcze jedna różnica między ChatGPT oraz innymi modelami AI, a firmami internetowymi. Chodzi o to, w jakim stopniu potrafią cię do ciebie przywiązać i uniemożliwić ci odejście. To właśnie dość ciekawe, bo jednym z argumentów przywoływanych przez obrońców AI jest analogia do kolei. Kiedy budujesz linię kolejową, możesz zbankrutować na samym kładzeniu torów, ale ten, kto potem uruchomi pociągi, kiedyś te pieniądze odzyska. I wskazują, że z wydatkami na sztuczną inteligencję mamy dokładnie dwa etapy. Najpierw jest etap trenowania modeli, który jest bardzo drogi, a potem etap ich używania, który ma stać się tańszy. Mamy rzekomo rozgryźć, jak sprawić, żeby to zadziałało. Tyle, że po pierwsze, nic nie wskazuje na to, by się tak właśnie działo. Ciągle twierdzą, że wnioskowanie staje się coraz tańsze, ale kiedy spojrzy się w ich sprawozdania finansowe, które trafiły do domeny publicznej, widać wyraźnie, że wcale nie tanieje. Pisarz Ed Zitron dorwał się do finansów OpenAI i zauważył, że owszem, oni utrzymują, że nie wydają wiele na wnioskowanie, ale jednocześnie twierdzą, że wydają na marketing więcej niż Coca-Cola. Tylko, że Coca-Cola ma 3 globalne agencje reklamowe pracujące praktycznie wyłącznie dla niej. Możesz po prostu pójść do tych budynków, policzyć ludzi siedzących przy biurkach i zsumować budżet marketingowy Coca-Coli, prawda? Możesz policzyć billboardy na ulicach i złożyć z tego ich budżet. Nie ma dowodów na istnienie budżetu marketingowego OpenAI. Z tego, co jesteśmy w stanie ustalić, i taka jest właśnie teoria Eda, wynika, że OpenAI bierze koszty operacyjne, czyli wnioskowanie, i nazywa je marketingiem. Wychodzą z założenia, że skoro dają ci moc obliczeniową wartą $100 za zaledwie $1, to stanowi to wydatek marketingowy. Ale przecież to nie jest żaden wydatek marketingowy, tylko nadal zwykłe wnioskowanie. Natomiast najciekawsze w tym wszystkim jest to, że nawet jeśli oni mają rację, I jakimś cudem rozwiążą ten problem z kosztami wnioskowania? To przecież zaledwie parę miesięcy temu widzieliśmy, jak Anthropic wypuścił model, który był znacząco lepszy od flagowej oferty OpenAI. Więc nowy Claude okazał się lepszy od nowego czata GPT. A zmiana była tak prosta, że wszyscy po prostu się przesiedli. To oznacza, że co parę lat będą musieli stawiać cały ten fundament na nowo. Ale oznacza również, że kiedy zaczną gównowacić swoje usługi, przejście gdzie indziej będzie banalnie proste. No bo jaka jest właściwie różnica między OpenAI a Claude'em? Niewielka. Oczywiście istnieje ryzyko, że skoro mamy tylko 3 czy 4 duże modele z czołówki, to wszystkie zaczną dziadzieć jednocześnie. Jest jak najbardziej możliwe, że utworzą de facto spisek lub kartel, który będzie szedł w parze z pogorszeniem sytuacji. Ale i tak będzie im trudniej dokręcać śrubę, bo kogo właściwie obchodzi, z jakiego bota korzysta? Co ciekawe, jedną z tych rzeczy, w których chatbot od OpenAI jest naprawdę dobry, jest moment, gdy mu powiesz: rezygnuję z OpenAI. Spakuj cały mój kontekst, żebym mógł go przekazać Claude'owi. W tym jest całkiem dobry.
15: Bardzo się cieszę, że wywołujesz temat wydatków. Na pewno do tego wrócimy. Mam jednak pytanie. Jeżeli AI ulegnie zgównowaceniu, to co to będzie oznaczało dla naszego rynku pracy? Czy te wszystkie prognozy, którymi dysponujemy, faktycznie się urzeczywistnią, czy może jednak spalą na panewce i w ogóle nie zostaną zrealizowane?
14: No cóż, myślę, że i tak nic z tego nie wyjdzie, bo ChatGPT po prostu nie jest zbyt dobry w wykonywaniu naszej pracy. Niezaprzeczalną prawdą jest natomiast to, że sprzedawcy ChatGPT są wyjątkowo dobrzy w przekonywaniu naszych szefów, żeby nas wylali i zastąpili botami, które po prostu nie radzą sobie z naszą pracą. Ale to tylko dlatego, że nasi szefowie to naiwne bałwany, które mają niesamowitą chęć zastępowania pyskatych pracowników uległymi botami. I to jest prawda stara jak rewolucja przemysłowa. Szefowie po prostu nienawidzą godzących w ich ego konfrontacji z ludźmi, którzy wiedzą, jak coś zrobić, i mówią im wprost, że te ich genialne pomysły są nielegalne, niemożliwe do zrealizowania, nieetyczne albo że kogoś zabiją. To po prostu jedna z cech rynku pracy. I właśnie dlatego automatyzację tak łatwo sprzedać. A tak naprawdę, kiedy pomyślimy o ludziach, którzy to finansują, pojawia się pytanie o miliarderów. Czy oni w ogóle wierzą, że to zadziała? Wydaje mi się, że niektórzy z nich rzeczywiście w to wierzą. Ale wydaje mi się, że część z nich myśli raczej: a jakie to ma znaczenie, czy to działa? Wiesz, nie muszę przecież wierzyć, że jakieś peptydy zrobią z facetów bogów miłości, żeby wiedzieć, że Andrew Tate opchnie ich całe mnóstwo masie zdesperowanych młodych chłopaków. Więc czemu miałbym nie wyłożyć kasy na taki biznes? To, czy sam w to wierzę, nie ma najmniejszego znaczenia. Prawda? Dlatego nie wiem, czy to rzeczywiście dokądś doprowadzi. Zwłaszcza, gdy spotyka się ludzi, którym sztuczna inteligencja faktycznie pomaga lepiej wykonywać ich pracę. Nie pomaga im zastępować współpracowników, tylko pozwala im podnosić jakość tego, co sami robią. No wiesz, to zresztą pojawiło się w tytule mojej nowej książki po angielsku. Przewodnik odwróconego centaura po życiu po AI. Chodzi o odwróconego centaura i tradycyjnego centaura. Centaur to ktoś, kto sam w pełni kontroluje sposób, w jaki korzysta z narzędzi. Centaur ma ludzką głowę na ciele konia. Ciało jest silne, szybkie i wytrzymałe, ale nie potrafi oceniać, nie kieruje i niczego nie rozumie. Z kolei odwrócony centaur to człowiek, który służy maszynie, będąc dla niej po prostu czymś w rodzaju kłopotliwego urządzenia peryferyjnego. A w historii automatyzacji i sporów pracowniczych to absolutna podstawa. Kiedy to kapitał napędza wdrażanie technologii i automatyzacji, robi to po to, żeby zwiększyć przepustowość. Produkować po prostu więcej. A kiedy robią to pracownicy, chodzi o poprawę jakości. Przejmujesz dane narzędzie, bo wierzysz, że dzięki niemu wykonasz swoją robotę po prostu lepiej. I tak oto znaleźliśmy się w momencie, w którym pracownicy są zastępowani przez sztuczną inteligencję, radzącą sobie ze swoją robotą fatalnie. Na pierwszej linii znalazły się osoby, których praca nigdy ich szefów specjalnie nie interesowała. Weźmy choćby pracowników obsługi klienta. Te wszystkie firmy już wcześniej przenosiły przecież swoje call center do Indii czy na Filipiny, a ci ludzie są przecież dobrzy w tym, co robią. Albo mogliby tacy być. Są bystrzy, uzdolnieni, a żeby w ogóle dostać tę pracę, musieli ukończyć świetne uczelnie i wykazać się niemałą inteligencją. Ale potem dają ci skrypt i jedyne, co ci wolno, to ślepo się go trzymać. Choć ten skrypt nie jest w stanie rozwiązać wszystkich problemów. Tak naprawdę jesteś tam tylko po to, żeby ktoś na ciebie pokrzyczał. A sztuczna inteligencja będzie w znoszeniu tego krzyku znacznie lepsza niż człowiek, prawda? I nie wydaje mi się, żeby zgównowacona AI miała radzić sobie ze zbieraniem opieprzu gorzej dłużej niż żywa osoba. Jeśli więc nie obchodzi cię, czy wykonasz swoją robotę dobrze, albo czy twój oparty na AI system naprowadzania rozwali szkołę pełną dzieci w Iranie, bo jest ci wszystko jedno, kogo zabijasz, to czy w ogóle będzie cię obchodzić, że sztuczna inteligencja jest zgównowacona? Jestem pewien, że Ukraińcom zależy na tym, żeby AI była precyzyjna. Ale nie wiem, czy większość pozostałych klientów w ogóle obchodzi to, czy ona naprawdę dobrze działa.
13: Jednak to przejście również wpisuje się, jak sądzę, w szerszy schemat zgównowacenia.
14: Tak, no bo zobacz. Jeśli masz pozycję rynkową i możesz zmusić ludzi do zaakceptowania gorszej jakości, to zwiększanie przepustowości przy jednoczesnym obniżaniu standardów jest czymś, co jak najbardziej chcesz robić. Możesz wtedy produkować taniej i gorzej, a ludzie i tak to kupią. Widzimy to przecież na co dzień w sklepach spożywczych, gdzie zastępuje się droższe składniki tańszymi zamiennikami i zmniejsza opakowania. Po prostu wykorzystują swoją przewagę rynkową. Nie wiem, jak to wygląda w Polsce, ale w większości krajów zachodnich są zaledwie dwie firmy, które kontrolują niemal wszystko w sklepach, poza świeżymi warzywami, owocami i pieczywem. To Procter & Gamble i Unilever, a oni nie konkurują ze sobą tak bardzo jak Move i Lockstep. I tak pogorszą sytuację. A jakie ty masz wyjście? Kupisz od kogoś innego? Nie ma nikogo innego.
16: Still there is some competition in Polish market, but we also see how it's changing even in this agriculture market, for example. But maybe Joanna.
13: To może teraz Asia, bo ja tu już zadaję tyle tych pytań.
17: Sure. So as I said, I would like to circle back to expenses.
15: Tak jak wspomniałam, chciałabym wrócić do tematu wydatków, no ponieważ firmy z branży AI mają ich mnóstwo, naprawdę mnóstwo, ponoszą gigantyczne koszty i jak sam zauważyłeś, nie zarabiają tyle, ile powinny, aby te wydatki zrekompensować. A jednocześnie obaj najwięksi gracze zmierzają na giełdę. Anthropic celuje w wycenę na poziomie $2 bilionów. Zawsze muszę się upewnić, czy mówię bilionów, czy miliardów, bo to brzmi tak absurdalnie. Zatem celują w wycenę $2 bilionów, a OpenAI prawdopodobnie im dorówna. Co nam to mówi, pomijając samo zgównowacenie usług o rynku AI? Czy to jest bańka? Czy zmierzamy w stronę pęknięcia bańki?
14: Tak, myślę, że to bańka. Aby ta firma była warta $2 biliony lub $20 biliony, ilekolwiek tam mówią, naprawdę musi na masową skalę zastąpić pracę ludzką. To jest fundamentalna teza stojąca za sztuczną inteligencją. Więc kup chatbota i zwolnij pracownika. Jeśli płacisz temu pracownikowi $100,000 rocznie, my policzymy cię na $50,000 rocznie za chatbota, a ty zatrzymasz $50,000 rocznie dla siebie. Po prostu podzielimy się rachunkiem za pensję równo po połowie. Nie ma pracowników, których pracę mogłoby wykonywać AI i których pensje miałyby aż taką wartość. Nie ma pracowników, w których przypadku nie obchodzi nas, czy praca jest wykonana dobrze. Istnieją wprawdzie wysoko opłacani, wartościowi pracownicy, którzy znajdują sposoby na wykorzystanie AI, ale nie odbywa się to w sposób, który koniecznie pozwalałby na zastąpienie ich kolegów z zespołu. Zawsze podaję przykład radiologów. W czerwcu, w tygodniu, w którym ukazała się moja książka o AI, radiolog poinformował mnie, że nie mam już raka. Kiedy więc pisałem tę książkę, spędziłem dużo czasu na rozmowach z radiologami oraz na przemyśleniach dotyczących radiologii i AI. Wszystko wskazuje na to, że AI potrafi wykrywać niektóre guzy lite, które radiolog by przeoczył. Gdyby więc istniał oddział radiologii brany pod uwagę pod kątem automatyzacji i pojawiłby się tam przedstawiciel handlowy z OpenAI, mówiąc szpitalowi: słuchajcie, macie w zespole 10 radiologów, z których każdemu płacicie $300,000 rocznie. Każdy z nich wykonuje 100 prześwietleń dziennie. Wydajecie $3 miliony rocznie. Jeśli wydacie kolejny $1 milion, to ja sprzedam wam chatbota, który usiądzie obok radiologa. I kiedy radiolog będzie analizował zdjęcie rentgenowskie, parę razy dziennie ten chatbot klepnie go w ramię i powie: musisz przyjrzeć się temu raz jeszcze. Gdyby tak było, byłbym jak najbardziej za. Ale nikt nie inwestuje w AI z założeniem, że dyrektorzy szpitali chcą zwiększyć swoje wydatki na płace o 30%. W rzeczywistości rozmowa handlowa wygląda tak. Macie w zespole 10 radiologów. Zwolnijcie 9 z nich. Zaoszczędzicie $2,7 miliona. Podzielcie to między Sama Altmana a waszego szefa. Weźcie tego jednego pozostałego radiologa i każcie mu sprawdzać pracę AI z nadludzką prędkością. Prawie w każdym przypadku AI będzie miał rację. Ale kiedy się pomyli, ktoś umrze. A gdy to się stanie, winą obarczymy tego jednego. jednego gościa. Nie da się zachować czujności wobec wzorca, który pojawia się bardzo rzadko, zwłaszcza gdy istnieje inny wzorzec, znacznie powszechniejszy. Na lotnisku, na kontroli bezpieczeństwa spotkasz ludzi najlepszych w wykrywaniu butelek z wodą, jakich kiedykolwiek wydała ludzkość. Ci ludzie są niczym Ludwig Pasteur w dziedzinie wykrywania butelek z wodą na zdjęciu rentgenowskim. Ale kiedy zespoły kontrolne, tak zwane Red Team, spróbują ich przetestować, przemycając przez punkty kontrolne broń i bomby, w USA przepuszczają je w 95% przypadków. Bo nie da się zachować czujności wobec czegoś, co się prawie nigdy nie zdarza. Więc mówimy, w porządku. Zamierzamy przedstawić radiologowi tysiące przeważnie poprawnych zdjęć rentgenowskich i diagnoz. Ale niektóre z nich będą błędne. A twoim zadaniem jest po prostu klikać OK. Z wyjątkiem tych kilku sytuacji, w których musisz kliknąć anuluj. Wiemy po prostu, że będziemy w ten sposób zabijać ludzi. A jeśli wierzysz, że AI będzie usprawniać pracę ludzi, poprawiać jakość zdjęć rentgenowskich, diagnoz i tym podobnych, musisz zdecydowanie popierać ten pierwszy model zastosowania. A to po prostu nie generuje takich oszczędności na płacach, które zasadniałyby wycenę na poziomie $2 bilionów. I w rzeczywistości, biorąc pod uwagę sposób, w jaki opracowano te modele oraz jak są one eksploatowane, we wszystkich ich zastosowaniach może nie być wystarczająco dużo wartości, aby odzyskać całość tych wydatków. To nie jest komentarz na temat samej wartości technologii. To komentarz na temat samych wydatków. Tak jak powiedziałaś, te nakłady są niewyobrażalnie wielkie, gigantyczne. Wiesz, kiedy pisałem tę książkę, łączna suma wszystkich wydatków na AI do tego momentu wynosiła od 600 do 700 miliardów dolarów. W tym roku doszedł do tego kolejny bilion. I zapomniałem już, która to była firma doradcza. Chyba Gartner podawał, że do końca tego roku spodziewają się... Nie, to był Morgan Stanley. Podał, że do końca tego roku spodziewają się 2,4 biliona dolarów. Choć ten Morgan Stanley twierdził również, że teraz powinniśmy spędzać 6 godzin dziennie w metaversum. Więc bierz to z odpowiednią rezerwą. Okay? Ale to gigantyczna kwota pieniędzy i pomysł, że generuje się wystarczająco dużo wartości lub że można wygenerować wystarczająco dużo wartości, by to uzasadnić, jest absurdalny. Oczywiście

0: technologiczna. Jeśli to jest bańka AI, to czy ma szansę na taką samą historię jak bańka.com? Czy wybuchnie nam prosto w twarz?
1: Myślę, że tak i myślę, że będzie to podobne do bańki.com w tym sensie, że coś produktywnego po niej zostanie. W okresie poprzedzającym bańkę.comów mieliśmy też inne bańki, prawda? Był Enron. Nie wiem, czy to było u was duże wydarzenie, ale...
0: Nie tak duże jak w Stanach Zjednoczonych.
1: Był firmą handlującą energią i to było kompletne matactwo. Po prostu popełniali oszustwo i wysysali gigantyczną ilość pieniędzy. To było oszustwo księgowe. Kiedy Enron upadł, a jego prezes zmarł w oczekiwaniu na wyrok, nie pozostało po nich nic. Same księgi rachunkowe pełne fałszywych liczb. Ale w tym samym czasie była też inna bańka. Inne gigantyczne oszustwo. To oszustwo było częścią bańki światłowodowej, a jej głównym twórcą była firma o nazwie WorldCom. WorldCom byli wszędzie. Pod moim mieszkaniem w Londynie, kiedy idzie się ulicą, jest taka metalowa płyta wmontowana w chodnik z napisem WorldCom, bo oni kładli tam kable światłowodowe. Więc WorldCom też było oszustwem. Wmawiali ludziom, że mają zamówienia na światłowody, których w rzeczywistości nie było. Ale mimo to rozkopali ulicę i położyli te kable, a potem zbankrutowali. Bernie Ebers, prezes firmy, zmarł. WorldCom było oszustwem, ale zostawiło po sobie światłowody. W moim mieszkaniu w Los Angeles mieliśmy 2 gigabity symetrycznego łącza światłowodowego, bo AT&T wykupiło część starych kabli WorldComu i je uruchomiło. Są więc 2 rodzaje baniek. Są bańki, które zostawiają po sobie produktywne pozostałości i takie, które zostawiają po sobie nieproduktywne zgliszcza. Po Web 1.0 mieliśmy setki tysięcy wykwalifikowanych pracowników, przeszkolonych za pieniądze z funduszy emerytalnych, którzy stracili wszystko. Mieliśmy serwery, przestrzeń biurową, ludzi, którzy wykształcili praktyki wspólnoty i to oni stworzyli Web 2.0. Wyszli z popiołów. Kiedy pęknie bańka AI, będziemy mieli te centra danych. Będziemy mieli serwery, chipy, będziemy mieli armię wykwalifikowanych pracowników, statystyków, osoby etykietujące dane i tak dalej. I co najważniejsze, będziemy mieli te modele open source, modele o otwartych wagach, z których wiele zostało wypuszczonych jako demonstracje przez firmy technologiczne, a okazało się, że są dużo potężniejsze niż te firmy sądziły i dużo bardziej zoptymalizowane niż ktokolwiek by się spodziewał. Za każdym razem, gdy ktoś przygląda im się uważnie i sprawdza, czy da się je uruchomić lepiej na starszym sprzęcie, przy mniejszym zużyciu energii, znajduje wszelkiego rodzaju usprawnienia. I to nie zostawia miejsca na takie modele frontajerowo-wielkoskalowe, jakie mamy teraz, gdzie rzuca się gigantyczne ilości mocy obliczeniowej na aplikacje o zerowej wartości. Wiecie, Elon Musk pali stosy $100, żeby pozwolić głupim ludziom na świecie generować jeża Sonika z ogromnymi cyckami. Nie będziemy tego dalej robić, tylko najbogatsi głupcy będą mogli sobie na to pozwolić po pęknięciu bańki, ale to nic. To nie jest ważna aplikacja. Będziemy jednak mieli mnóstwo zastosowań, do których AI będzie dobrze pasować i zbudujemy je na modelach open source, na sprzęcie, który jest tani. Uruchomimy je na zwykłym sprzęcie u siebie w domu albo nawet na laptopie. I będziemy z tego korzystać w sposób skromny, bardziej dopasowany do możliwości i kosztów związanych z tą technologią.
0: Ale czy nie obawiasz się szerszego kryzysu ekonomicznego, który będzie związany z taką bańką i z okresem po jej pęknięciu?
1: Tak, każda bańka jest straszna, nawet gdy zostawia po sobie produktywne pozostałości. Sposób, w jaki Bernie Ebers zebrał pieniądze, żeby wypełnić ulicę świata światłowodami, polegał na przekonaniu ludzi, którzy chcieli się zestarzeć, ale nie stać się bezdomnymi ani nie umrzeć z głodu, żeby oddali mu wszystkie swoje oszczędności, a potem je ukradł. Niewyobrażalne jest to, że jedynym sposobem na sfinansowanie budowy sieci światłowodowej było zabranie pieniędzy ludziom, którzy nie chcą umrzeć z głodu na starość, prawda? Ale jednak zrobiliśmy to. Kupiliśmy więc ten światłowód. Skoro już go mamy, wypadałoby go używać. Ale to jest okropne. I kiedy ludzie tracą w ten sposób, kiedy tracą materialną podstawę do dobrego życia, są bardzo źli i słusznie. Szczególnie jeśli nie mamy innej odpowiedzi, zwłaszcza gdy te bańki, kiedy pękają, mają szerszy promień rażenia. W tej chwili 6 firm z branży AI plus jedna firma produkująca chipy, Nvidia, stanowią 35% indeksu S&P 500. Te 6 firm AI traci pieniądze na rzecz Nvidia, która pożycza im pieniądze, które one tracą. A kiedy znikną, kiedy wyparujemy 1/3 amerykańskiego rynku akcji, mnóstwo ludzi straci znaczną część swoich oszczędności. I to, co prawdopodobnie zrobimy, to to, co robiliśmy przez cały ostatni wiek, czyli politykę zaciskania pasa. A jedną z rzeczy, jakie wiemy o zaciskaniu pasa, jest to, że sprawia ona, iż ludzie stają się łatwym łupem dla faszyzmu. Kiedy tracisz to, czego potrzebujesz, żeby przetrwać, i ktoś do ciebie przychodzi i mówi, że powodem, dla którego nie możesz przetrwać, jest to, że ktoś niezasługujący na to, ktoś inny ci to zabrał, to jesteś wtedy bardzo podatny na taki przekaz.

0: czas. I dlatego bardzo się martwię, szczególnie dlatego, że ten kryzys wybuchnie w środku trwającego kryzysu środowiskowego, który tylko będzie się pogłębiał, oraz kryzysu geopolitycznego, który nie wykazuje żadnych oznak poprawy. I wiecie, w czasie tego kryzysu środowiskowego i geopolitycznego potrzebujemy dobrego przywództwa. Jedną z rzeczy, jaką wiemy o faszystach, jest to, że są po prostu źli w swojej pracy. Po prostu nie potrafią niczego dobrze zorganizować, bo są szaleni. A potrzebujemy też solidarności. Faszyzm jest przeciwieństwem solidarności. To jest to, czym się naprawdę martwię. To jest to, o czym powinniście myśleć, jeśli martwicie się AI. O tym, jak zaangażować się w politykę i w pracę na rzecz solidarności, żeby kiedy nadejdzie ten kryzys i inne kryzysy, które mamy na horyzoncie, móc się zjednoczyć, a nie zwrócić przeciwko sobie, żebyśmy mogli je przetrwać, żebyśmy mogli pójść dalej. So that we can survive them and so that we can move on to the next phase.
1: But at the same time, it seems that our tech overalls are not worried about.
2: Ale jednocześnie wydaje się, że nasi technologiczni giganci w ogóle nie martwią się żadnym kryzysem, nie martwią się żadnymi kosztami ekologicznymi, które są przed nami. Bardziej martwią się obietnicą AGI. No i właśnie niedawno OpenAI wypuściło model o nazwie Astra i powiedziało, że jest on zbyt potężny, żeby udostępnić go nam wszystkim. I niedawno Jakub Pachocki, czyli główny naukowiec OpenAI, powiedział, że Astra graniczy z osiągnięciem AGI, więc co to właściwie znaczy? I dodał też, że powinniśmy mieć jakąś formę kontroli, jakąś międzynarodową kontrolę nad tą technologią. Czy myślisz, że to jest przygotowanie gruntu pod debiut giełdowy, czy może coś innego?
1: What does it mean? And he also says that we should have some kind of
3: kill switch?
1: No, some kind of control, some kind of international control over this technology. Do you think it's some paving the way into IPO or something else?
0: Ja naprawdę chciałbym zrobić coś takiego i teraz moja firma wygląda przez to bardzo źle, ale mamy coś, czego nie wolno wam zobaczyć, co uczyniłoby nas dochodowymi i po prostu musicie mi uwierzyć na słowo i dać mi swoje pieniądze. Gdyby ktoś przyszedł do was z taką ofertą, próbując otworzyć pralnię chemiczną albo franczyzę McDonald's, nie dalibyście mu pieniędzy, bo to jest absurdalne twierdzenie. Jeśli chodzi o te twierdzenia o AGI i o kwestie regulacji, cóż, nie ma nic złego w samym pomyśle posiadania jakiejś formy nadzoru nad dużymi, ważnymi firmami. Ale myślę, że kiedy mamy firmę, która tworzy zastrzeżoną, kontrolowaną technologię, a jej głównymi konkurentami są zdecentralizowane, otwarte technologie i mówi ona, że potrzebujemy jakiegoś międzynarodowego zarządzania, to tak naprawdę jedną z rzeczy dotyczących otwartej AI jest to, że jest kontrolowana przez swoich użytkowników i działa na mniejszych klastrach sprzętu, trudniejszych do wyliczenia, a co dopiero regulowania. Więc tak naprawdę mówi się wtedy, musimy zakazać otwartego oprogramowania AI, bo jest ono niekontrolowane. Nie mieści się to w modelu zarządzania, który się proponuje. A skoro to jest, jak sądzę, najważniejszy konkurent, jakiego ma cała branża, to często okazuje się, że to, co zaburza dany sektor, nie jest firmą, która robi to samo lepiej, tylko firmą, która robi to inaczej. To, co zaburza teatr, nie jest nowym rodzajem sztuki teatralnej. To jest kino. Ludzie ci obawiają się technologii, która w oczywisty sposób stanowi kolejny etap rozwoju. Z kolei wspomniany model zarządzania może być jedynie sposobem na wymuszenie przestrzegania określonych wymogów. Nie wiem, czy chcecie porozmawiać o pojęciu świadomości AI i o tym, dlaczego nie sądzę, żebyśmy powinni traktować to poważnie. Ważne jest, żeby dobrze to zrozumieć. Trzeba zrozumieć, co dzieje się technicznie z tą najnowszą wersją AI, bo bańka AI istnieje od lat 50. I trzeba przyznać, że każda z tych rzeczy, które nazywaliśmy AI od lat 50., robiła coś użytecznego, z czego korzystamy do dziś. Nie znaczy to, że wszystko było bez sensu. Po prostu nie było to preludium do czegoś, co byłoby świadome albo inteligentne. Był to po prostu nowy sposób na automatyzację, który rozwiązywał problemy, których wcześniej nie potrafiliśmy rozwiązać. Nieco ponad dekadę temu niektórzy informatycy zmagali się z ówczesnym stanem wiedzy o uczeniu maszynowym, opartym na czymś, co nazywamy modelami świata. Chodzi o budowanie modelu programowego tego, jak coś działa w świecie, na przykład systemu pogodowego, ludzkiego serca albo innej rzeczy, którą chcemy analizować i może w nią ingerować, żeby ją zmienić. Potem korzysta się z dużej ilości danych treningowych i prosi maszynę, żeby przewidziała coś na ten temat albo modelowała, co się stanie, jeśli zmienimy różne punkty wyjściowe, żeby móc zmienić wynik. To bardzo trudna praca, bardzo drobiazgowa. I ci badacze powiedzieli sobie, a co jeśli przestaniemy tłumaczyć AI, jak działa świat? A co jeśli zamiast tego weźmiemy wszystkie dane o wszystkim, co dzieje się na świecie, wrzucimy je do AI i powiemy jej po prostu: znajdź korelację. Zobacz, że A poprzedza B, a potem spróbujemy zmienić A i zobaczyć, czy zmienia się B. I teraz możemy stwierdzić, że istnieje jakiś rodzaj korelacji między tymi rzeczami. Nie rozumiemy mechanizmu przyczynowego między nimi. Korelacja to nie to samo, co przyczynowość, ale każda przyczyna jest skorelowana z każdym skutkiem. Możemy więc obserwować dużo więcej zjawisk korelacyjnych we wszechświecie, niż potrafimy wyjaśnić. Jest wiele rzeczy, które uznajemy za użyteczne, mimo że nie rozumiemy dokładnie, jak działają. Jeśli idziecie do lekarza, w zależności od tego, co wam dolega, możecie dostać lekarstwo, którego nikt nie rozumie. Mamy mnóstwo interwencji terapeutycznych, które nie są dobrze zrozumiane albo nie są zrozumiane w ogóle. To otwarte pytania badawcze. Nie chodzi o to, że nie chcemy ich zrozumieć, ale jeśli jesteś chory, chcesz wyzdrowieć, prawda? I weźmiesz to lekarstwo. I jeśli działa, to działa. A ponieważ możemy obserwować więcej zjawisk, niż potrafimy wyjaśnić, jeśli udałoby się zbudować bardzo duży model, który by to potrafił, nazywa się to wnioskowaniem wolnym od teorii. Wnioskowanie o związkach przyczynowych bez teorii tego, jak się one wydarzają, pozwala nam ingerować w więcej rzeczy, niż moglibyśmy w inny sposób. Bo nie potrafimy ich wyjaśnić, ale widzimy, że A powoduje B. Więc za każdym razem, gdy chcemy, żeby wydarzyło się B, możemy zrobić A. Bardzo fajne. Bardzo interesująca, prowokacyjna teoria. I wyszło to lepiej, niż ktokolwiek się spodziewał. Na pewno lepiej, niż ja bym się spodziewał. I myślę, że wciąż jesteśmy bardzo zaskoczeni, słusznie zresztą, tym, jak daleko można z tym zajść. Zrozumienie świata. Wiecie, LLM-y są bardzo słabe w grze w szachy, bo nie mają modelu świata. LLM nie wie, czym jest gra w szachy. To, co wie, to to, że w czymś, co nazywa się grą w szachy, czymś, czego nie rozumie ani nie ma modelu, ale ma dlatego kategorie w swojej bazie danych, są ruchy, które często następują po innych ruchach. I kiedy ten ruch następuje po tamtym ruchu, który wcześniej był poprzedzony takim a takim ruchem, często kończy się to zwycięstwem. Więc wykonujesz ruch, komputer wykonuje ruch i tak dalej. I on po prostu czerpie z tego wzorca. Czego nie wie, to czy przesuwa swoją figurę na pole, na którym już ma inną figurę, bo nie ma modelu świata. A przecież zbudowaliśmy komputery grające w szachy, które potrafiły rozegrać poprawną partię szachów, zanim mieliśmy mikrochipy. Zbudowaliśmy komputery grające w szachy z elektromechanicznych przekaźników i lamp próżniowych. Więc mamy te LLM-y, które są heptylion razy potężniejsze niż tamte komputery, a grają w gorsze szachy. Tak więc ograniczeniem wnioskowania wolnego od teorii jest to, że bez modelu świata halucynujesz. A rzecz, która naprawdę uświadomiła mi to w pełni, wydarzyła się, kiedy zacząłem promować moją książkę o AI. Byłem w podcaście, którego prowadzący jest gościem, który naprawdę wierzy w AI. Był takim typowym entuzjastą AI, że zapytał mnie: potrafię przewidzieć, co powie moja żona, a chatbot w jej telefonie, ta funkcja autouzupełniania wiadomości, też potrafi przewidzieć, co ona powie. Czy to nie znaczy, że rozumie ją równie dobrze jak ja? To straszna rzecz do powiedzenia, o rany. Niech Bóg ma go w opiece i jego żonę. Ale jest w tym ziarno prawdy. Ja czasami potrafię przewidzieć, co powie moja żona, a moja żona potrafi przewidzieć, co ja powiem. Jesteśmy do pewnego stopnia przewidywalnymi istotami. Przynajmniej się powtarzamy. Mój telefon potrafi powiedzieć, co powiem, a jej telefon potrafi przewidzieć, co ona powie. Ale pewnego dnia mówi coś, czego nigdy bym nie przewidział. Zwraca się do mnie i mówi: chcę rozwodu. Bo przecież ją rozumiem, prawda? Nie dysponuję tabelą statystyczną rzeczy, które mówiła wcześniej, by na podstawie tego, że mówi X, przewidywać, iż powie Y. Mam pewną teorię na temat relacji między X a Y. Jedno następuje po drugim dzięki zrozumieniu. Jeśli powiem chcę rozwodu, może to właśnie zapobiec rozwodowi. Tymczasem chatbot potrafi jedynie przeanalizować wypowiedzi ludzi reagujących na to stwierdzenie i wygenerować odpowiedź, nie posiadając przy tym żadnego zrozumienia sytuacji. Właśnie dlatego dostarczanie chatbotowi większej ilości danych opartych na korelacjach przynosi coraz mniejsze korzyści i nie prowadzi do powstania zrozumienia. To nie jest coś, co prowadzi do zrozumienia. To coś, co pozwala na dokonywanie wnioskowań o wyższej wierności, a przy tym wolnych od założeń teoretycznych. System ten nie posiada zrozumienia i właśnie dlatego czyni go to wolnym od teorii. Zatem obawianie się lub wiara w to, że nauczenie programu do obgadywania słów ogromnej ich liczby sprawi, że się on obudzi, przypomina przekonanie, że hodowanie koni tak, by biegały coraz szybciej, doprowadzi w końcu do tego, iż jeden z nich urodzi lokomotywę.
2: No tak. Breeding horses to run faster and faster will lead to one of them giving birth to a locomotive.
0: Człowiek nie jest programem do odgadywania słów, który zna ich więcej. Wyznam, jestem materialistą. Uważam, że wszystko, co nazywamy świadomością, dzieje się w naszym ciele. Może nie wiem wystarczająco dużo o mechanice kwantowej, może coś dzieje się poza naszym ciałem, nie wiem. Ale nie sądzę, żebyśmy mieli duszę. Uważam, że świadomość to coś, co dzieje się dzięki atomom. I myślę, że może kiedyś zbudujemy zbiór atomów, który będzie świadomy. Nie wykluczam tego. Po prostu nie sądzę, że dojdziemy do tego, zgadując słowa. Zbudujemy rzeczy, które będą potrafiły robić to, co kiedyś uważaliśmy za wymagające świadomości. Fajne, interesujące, prawda? Ale nie osiągniemy samej świadomości, a to jest właśnie ta część dotycząca AGI. I dlatego to jest bzdura, nonsens.
3: So if you mention, as you mentioned, tech bros, tech optimism, aren't you seeing something?
4: No, skoro wspominasz o tych bracholach i technooptymizmie, czy nie dostrzegasz pewnego rodzaju otrzeźwienia, wyjścia z tego świata technologicznego solucjonizmu, w którym żyliśmy przez tak wiele lat? Mam na myśli ten świetny fragment twojej książki, który wciąż tkwi mi w pamięci, ten o tym, jak sektor technologiczny zmienił się z miejsca oferującego wymarzoną pracę w obszar, w którym panuje teraz ogromna niepewność. Kiedyś mówiło się, że nikt nie stracił pracy przez zakup rozwiązań IBM, potem, że nikt nie traci pracy w IBM, a dziś wszyscy muszą liczyć się z ryzykiem utraty posady. Czy to nie jest moment, by zdać sobie sprawę, że stworzone przez nas dzieło może pożreć własnych twórców?
3: Isn't this the moment, you know, for just figure it out that this creation can eat its own creators?
0: Jasne, jasne. I myślę, że kiedy mówimy o technooptymistach, czasami pojawia się narracja, że wcześniej entuzjaści technologii byli naiwni, bo myśleliśmy, że technologia nie może nikomu zaszkodzić. Że wszystko, czego chcieliśmy, to żeby każdy miał komputer i dostęp do internetu. Myśleliśmy, że wszystko będzie dobrze. Może byli tacy ludzie, ale nikt nie angażuje się ani nie zakłada organizacji takich jak Electronic Frontier Foundation, bo myśli, że wszystko będzie dobrze. Wymaga to poważnego podejścia, między innymi dlatego, że wierzy się, iż w komputerach i sieciach tkwi ogromny potencjał wyzwalający, w co ja mocno wierzę, obok potencjału do kontroli, manipulacji, inwigilacji i wszystkich dystopijnych możliwości. I wiecie, jesteśmy w momencie ogromnego wdrożenia dystopijnej technologii. Myślę, że byliśmy naiwni, ale nie byliśmy naiwni co do potencjału komputerów do złego wykorzystania. Wykazaliśmy się naiwnością, sądząc, że dynamika technologii stanowiąca kluczowe zabezpieczenie przed jej wykorzystaniem wbrew interesom ludzkości jest stałą cechą technologii. Nie zdawaliśmy sobie sprawy, w jak wielkim stopniu była ona wytworem polityki. Polityki słabej, a wręcz dogorywającej. Mowa tu o polityce konkurencji, którą Amerykanie nazywają polityką antymonopolową. Mój pierwszy komputer dostałem w 1979 roku. Mój pierwszy komputer osobisty to był Apple II+. A rok później, właściwie to było rok po tym, jak rozbito AT&T, modemy były wszędzie. W tamtym czasie nie zdawałem sobie z tego sprawy. Miałem 10 lat. Wiedziałem tylko tyle, że pojawiły się modemy, że są wszędzie. Sam też miałem modem. Świat stawał otworem. Jednym z istotnych działań AT&T było blokowanie modemów, ponieważ ta firma, podobnie jak każdy inny operator telefoniczny, stosowała zasadę, że za każdą czynność wykonywaną w sieci trzeba było zapłacić. A jeśli ja mam modem i ty masz modem, możesz stworzyć usługę, z której ja mogę korzystać. I operator telefoniczny nie może uszczknąć nic dla siebie z tej usługi, prawda? Dlatego nie chcieli, aby ktokolwiek posiadał modemy. Rozbicie AT&T otworzyło drogę do powszechnego stosowania modemów. IBM wprowadza na rynek IBM PC, czyli komputer o architekturze niemal całkowicie otwartej. Choć nie do końca, prawda? Stosowano w nich ogólnodostępne podzespoły. Istniał jeden autorski element, pamięć ROM, pełniąca funkcję swego rodzaju mózgu komputera. Jednak układ ten został poddany inżynierii wstecznej i skopiowany przez firmę Phoenix, która następnie sprzedawała go takim producentom jak Dell, Compaq czy Gateway. Wkrótce komputery PC pojawiły się wszędzie. Nie wiedziałem wtedy, a miałem wówczas jakieś 13 lat, że IBM miał za sobą 12-letni proces antymonopolowy. Sprawa zakończyła się po wyborze Ronalda Reagana, który uznał, że należy po prostu dać firmie spokój. Jednak cała sytuacja była tak upokarzająca i dezorganizująca, że IBM nie chciał ponownie narażać się organom antymonopolowym. Głównym zarzutem regulatorów było uzależnienie sprzedaży komputerów typu mainframe od zakupów dedykowanego sprzętu i części zamówień zamiennych tej samej marki. W firmie uznano więc, że należy stosować ogólnodostępne podzespoły, które może kupić każdy, ponieważ taka pionowa integracja drażniła organy nadzorcze. Chodziło o powiązanie oprogramowania ze sprzętem. Uznali więc, dobra, zlecimy Microsoftowi stworzenie systemu operacyjnego. Nie podobało im się, że firmy blokowały produkty zapewniające interoperacyjność, czyli to, co wtedy nazywano kompatybilnością typu plug and play, czyli możliwością bezpośredniego połączenia. Wyobraźmy sobie, że istniał mainframe IBM-a, do którego ktoś inny produkował klawiaturę, właśnie taką kompatybilną, na wtyczkę, a IBM próbował zniszczyć takich producentów. To budziło w nich ogromną irytację. Kiedy więc firma Phoenix skopiowała ich pamięć ROM, był to właśnie przykład takiej kompatybilności. Nie chcieliby Departament Sprawiedliwości znów się nimi zajął, więc po prostu pozwolili, by to się stało. Z mojej perspektywy liczyło się tylko to, że komputery nagle stały się bardzo tanie, wszechstronne i niezwykle wydajne. Gdy jakaś firma wypuszczała na rynek kiepski komputer PC, ktoś inny mógł łatwo przejąć jej klientów, oferując inne maszyny zbudowane z tych samych podzespołów, korzystające z tych samych systemów operacyjnych i obsługujące to samo oprogramowanie. Wszyscy mieliśmy modemy. A potem, no cóż, Microsoft sam stał się jak IBM i zniszczył Netscape'a, prawda? Zmiażdżył go. Ale potem pojawiło się Google i już jednak nie zniszczono go. Wiedziałem, dlaczego tak postąpili, bo nie byłem już wtedy larwą, lecz istotą myślącą. Wiedziałem, że nie zrobili tego, ponieważ Departament Sprawiedliwości skutecznie pozwał Microsoft za wykorzystywanie monopolu. I ponownie, choć uniknęli konsekwencji, gdy wybrano George'a W. Busha, a ten wycofał rządową apelację, bo Microsoft nie chciał ponownie pakować się w kłopoty. Tamte doświadczenia były bowiem druzgocące i osobiście upokarzające dla Billa Gatesa. Jeśli chcecie zobaczyć szalone nagranie, gdy Bill Gates składał zeznania w procesie antymonopolowym przeciwko Microsoftowi, znajdował się w pomieszczeniu podobnym do tego. Przesłuchiwał go prawnik, a Gates zachowywał się jak rozkapryszone dziecko. Trwało to godzinami. To było upokarzające, okropne. Nagranie stało się wiralem i krążyło na kasetach VHS. Ludzie robili kopie i je rozdawali. Każdy, kogo Bill Gates znał, to widział. I był tak upokorzony i wściekły z tego powodu, że nikt w Microsoftie nie chciał znowu wpaść w kłopoty. Więc kiedy pojawił się Google, nie zabili go. Z mojej perspektywy panował więc ten cały dynamizm w technologii. Czego nie wiedziałem, to to, że były to ostatnie tchnienia egzekwowania prawa. Że pozwolono Google'owi wykupić każdego swojego konkurenta. Że pozwolono Amazonowi stosować nieuczciwe i oszukańcze metody konkurencji. Takie jak drapieżne ceny i uzależnianie klientów. Że każde oszukańcze, nielegalne zachowanie było tolerowane i że internet zamienił się w to, co Tom Eastman nazywa 5 gigantycznymi stronami, wypełnionymi zrzutami ekranu tekstu z pozostałych 4 poprzez przejęcie nad nimi kontroli. To właśnie przeoczyliśmy, prawda? Tak właśnie doczekaliśmy się oligarchów.
1: So I think we're running out of time.
5: Sure.
1: And we like to close with searching for.
2: Powoli kończy nam się czas na rozmowę, a lubimy kończyć rozmowy poszukiwaniem rozwiązań i nadziei, więc czy jest jakiś sposób, żeby odgównowacić AI?
0: A może istnieje scenariusz, w którym nie zmarnujemy potencjału tej technologii? W końcu ona już istnieje i to konkretne rozwiązania sprzętowe. Ludzie już budują infrastrukturę w tym zakresie i ją udoskonalają. Przetrwa ona nawet po pęknięciu bańki. Nadzieję daje mi nie tyle kwestia sztucznej inteligencji, co działania Trumpa. Uświadomił nam bowiem, że powinniśmy przestać korzystać z amerykańskich technologii. Wszyscy partnerzy handlowi USA, w tym Europa, podpisali umowy, w których zobowiązaliśmy się nie dokonywać inżynierii wstecznej, modyfikacji ani ulepszeń amerykańskich technologii. Jeśli więc Ameryka dostarcza telefon, a każde wydane na nim euro oznacza, że 30 centów trafia do Kalifornii, nie wolno ci tego zmienić bez zgody Apple czy Google. To samo dotyczy sytuacji, gdy przysyłają drukarkę, w której galon tuszu kosztuje $10,000, albo udostępniają konto w mediach społecznościowych, które nie pokazuje treści od obserwowanych przez ciebie osób, lecz jedynie to, za co zapłacono, by ci wyświetlić. Nie możesz stworzyć alternatywnej aplikacji, która wyłapuje wartościowe treści, a odrzuca te niepożądane. Nie możesz nawet stworzyć blokera reklam, prawda? A przecież zobowiązaliśmy się nie tworzyć takich rozwiązań, mimo że byłyby one niezwykle cenne. Pozwoliłyby nam one przejąć część zysków w bilionach dolarów, którymi dysponuje Ameryka, a wszystko to w zamian za brak ceł na eksport do USA, z którymi obecnie musimy się mierzyć. No więc wiecie, ten bolszewik jest szefem Imperium Trumpa, prawda? Stworzył sytuację, w której nikt nie musi tego robić. A co więcej, stworzył też argument dotyczący bezpieczeństwa narodowego, by uzasadnić odcięcie od swojej technologii. Połączył bowiem firmy technologiczne ze swoim reżimem i zaczął wykorzystywać je do celów geopolitycznych i to w sposób jawny, a nie subtelny. Jak jak to robili prezydenci przed czasami Snowdena, gdy nikt nie wiedział, co się dzieje za kulisami. Teraz robi to otwarcie. Kiedy więc główny prokurator Międzynarodowego Trybunału Karnego bierze na celownik Benjamina Netanyahu za ludobójstwo w Strefie Gazy, Trump karze go, nakazując firmie Microsoft odcięcie mu dostępu do usług. Jeśli więc Trump zechce odebrać Danii Grenlandię, nie musi tam wysyłać czołgów. Wystarczy, że wyłączy im pakiet Office 365. Pamiętacie, jak ludzie Putina ukradli z Ukrainy te wszystkie ciągniki, które ostatecznie trafiły do Czeczenii? Firma John Deere mogła wysłać sygnał blokujący, który unieruchomił je na zawsze. To oznacza, że może wyłączyć również wszystkie ciągniki tutaj. Mamy więc pilną sprawę. Jedynym sposobem, by odzyskać nasze dane z Microsoft Office 365 i zmienić oprogramowanie w maszynach John Deere, a także w telefonach, respiratorach, samochodach, czy też w chińskich falownikach solarnych, akumulatorach i pojazdach elektrycznych, jest zalegalizowanie inżynierii wstecznej i modyfikacji tej technologii. I temu właśnie służy artykuł 6 drugiej dyrektywy w sprawie prawa autorskiego. Są ludzie tacy jak ja, którzy od 25 lat walczą o zmianę tego stanu rzeczy, abyśmy mogli skuteczniej chronić prawa człowieka. Zarówno tutaj, w Europie, jak i na całym świecie. Są ludzie, którzy chcą po prostu zarobić mnóstwo pieniędzy i tacy, którzy szukają alternatywy dla inwestowania w sztuczną inteligencję, bo tamta bańka przecież w końcu pęknie. Są też specjaliści od technologii, którzy wiedzą, jak to zbudować, zwłaszcza, że Trump odesłał ich wszystkich z Doliny Krzemowej do domów. Mamy zwolenników twardej polityki bezpieczeństwa narodowego, a do tego dochodzi konkurencja międzynarodowa. Może Europa tego nie zrobi, ale zrobi to Kanada, Meksyk, Nigeria albo jakiś inny kraj. I może jedyne, co przypadnie Europie w udziale, to możliwość zakupu tej lepszej technologii od kogoś innego, bez szansy na jej sprzedaż. Nie będziemy mieć takich relacji z tą technologią, jakie Finlandia potrafiła wykorzystać do produkcji telefonów przez 15 lat. Będziemy jak te wszystkie kraje, które dostawały świetne telefony z Finlandii, ale nie będziemy jak Finowie. Nie napędzimy nowej gospodarki przemysłowej. Wiecie, co produkowała Nokia, zanim zaczęła produkować telefony?
2: Gumowce.
0: Tak, dokładnie. Byli chorym człowiekiem Europy, prawda? A teraz są potężnym, bogatym krajem, a to dlatego, że zdołali stworzyć produkt technologiczny na eksport, na który wszyscy mieli ochotę. Ameryka otworzyła rynek eksportu technologii, jakiego nie sposób było sobie wyobrazić jeszcze 2 lata temu. To wyścig o to, kto pierwszy go zdobędzie. I wiąże z tym ogromne nadzieje. To właśnie budzi we mnie tak wielką nadzieję. Uważam, że to zalążek nowego, dobrego, postamerykańskiego internetu.
4: Wspaniale.
3: To
4: zostańmy z tą nadzieją. Kory, bardzo dziękujemy za tą wspaniałą rozmowę. Kory Doktorow, autor książki Ancientification, która w Polsce ukazała się właśnie jako Głównowacenie. Bardzo dziękujemy.
5: Tech historie. Sylwia Czubkowska. Joanna Sosnowska. O ludziach i technologiach. Historię. To był obszerny fragment najnowszego odcinka podcastu Tech Historie. Pełny odcinek znajdą Państwo w aplikacji Tok FM i na tokfm.pl. Właśnie tam odcinki mają swoją premierę co środę po południu. A na antenie Tok FM Tech Historie do usłyszenia w każdą środę krótko po 23. Za chwilę informacje Tok FM o północy. Do usłyszenia. Adam Szuraj.

0: Kiedy nadciąga burza, jesteśmy w swoim żywiole. Nie obawiamy się skandalu. Afera to nasz chleb powszedni. Wszystkie te polityczne sprawy, czasem sprawki, bierzemy na tapet. Rozkładamy na czynniki pierwsze. Drążymy bez tchu do dna. Poranek TOK FM. Do usłyszenia od 7. Karolina Lewicka.
1: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony. Autopromocja. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
2: Czy list żelazny przyspieszy sprawy związane z aferą w Funduszu Sprawiedliwości? Takie jest uzasadnienie decyzji sądu w sprawie Marcina Romanowskiego. Rośnie inflacja w Polsce. Wskaźnik we wrześniu napędziły zwłaszcza drożejące paliwa. Jeden z największych w Krakowie biegów utrudni mieszkańcom dotarcie do niektórych lokali wyborczych podczas drugiej tury wyborów prezydenta. Minęła północ, jest czwartek, 1 października. Sylwia Chryczańska, zapraszam na informacje TOK FM. Sąd Okręgowy w Warszawie zgodził się na wydanie listu żelaznego dla Marcina Romanowskiego. Decyzja sądu jest nieprawomocna i prokuratura już zapowiedziała odwołanie od niej. Zdaniem sądu list żelazny może przyspieszyć postępowanie dotyczące afery w Funduszu Sprawiedliwości, mówi rzeczniczka Sądu Okręgowego w Warszawie, sędzia Anna Ptaszek.
3: Skoro poprzednie metody zastosowane były nieskuteczne, lepszą decyzją będzie wydanie listu żelaznego i umożliwienie wyjaśnienia tej sprawy, niż opieranie się na dotychczas nieskutecznych metodach, takich jak właśnie europejski nakaz aresztowania, czy też zastosowanie aresztu i poszukiwanie też pana w miarę istniejących możliwości międzynarodowych.
2: Prokuratura decyzji sądu będzie chciała zaskarżyć. Na Romanowskim ciąży 19 zarzutów. W związku z aferą w Funduszu Sprawiedliwości może mu grozić do 15 lat więzienia. Paliwa wyraźnie napędziły inflację we wrześniu. Wzrost cen dotarł do 4% w skali roku właśnie przez paliwa, droższe o 9% niż w sierpniu i aż o 40% droższe niż rok temu. Do tego drożeją nośniki energii, gaz w butlach, pelet i węgiel. Kończy się też już dobry tego lata czas, w którym taniała żywność, mówił w EKG w rozmowie z Wojciechem Kowalikiem Adam Antoniak, ekonomista banku ING.
4: Mieliśmy 4 miesiące spadku w tym ujęciu miesiąc do miesiąca i ten trend wydaje się, że zaczyna się odwracać. No i szereg oczywiście ryzyk jest, jeżeli chodzi o warunki pogodowe. Mieliśmy prawdopodobnie gorsze zbiory zbóż. Mamy wyższe ceny niektórych surowców. Będziemy mieli prawdopodobnie trochę wyższe ceny nawozów, więc to wszystko może przełożyć się na dalsze wzrosty cen żywności.
5: Czyli te efekty wojny na Bliskim Wschodzie, a także efekty pogodowe mogą się zacząć ujawniać w kolejnych miesiącach?
4: Myślę, że to jest jeden z czynników ryzyka, jeżeli patrzymy na inflację w kolejnych kwartałach.
2: Ekonomiści prognozują, że w kolejnych miesiącach inflacja będzie dalej rosła, nawet w okolice 4,5-5%, a to może Radzie Polityki Pieniężnej jeszcze w tym roku otworzyć drzwi do podwyżki stóp procentowych. Linie Fly Dubai zawiesiły loty do i z Izraela po incydencie, podczas którego według izraelskich władz drugi pilot zaatakował kapitana i próbował rozbić maszynę. Samolot lecący z Dubaju do Tel Awiwu musiał awaryjnie lądować ze względu na właśnie incydent w kokpicie. Jak podają izraelskie władze, jeden z pilotów próbował zaatakować drugiego nożem, chcąc przejąć kontrolę nad maszyną. Inni członkowie załogi wraz z pasażerami mieli obezwładnić napastnika i pozwolić na bezpieczne lądowanie na terenie Arabii Saudyjskiej. Mimo że piloci przechodzą liczne testy psychologiczne, nie zawsze jest możliwe zapobieganie takim incydentom, mówił w TOK FM pilot i ekspert rynku lotniczego Eryk Kłopotowski.
6: Kilka miliardów podróżnych korzysta z samolotów, to oznacza miliony osób zatrudnionych w lotnictwie, no i nie zawsze jesteśmy w stanie w 100% skontrolować absolutnie wszystkich i być świadomi ich intencji w każdym momencie ich życia.
2: Samolotem podróżowało łącznie około 170 osób. Ministerstwo Obrony Izraela określa ten incydent jako próbę zamachu terrorystycznego. A drugi pilot, Omańczyk, jak podały izraelskie media, opisany został przez kolegę z pracy jako religijny ekstremista. Rosyjskie MSZ wezwało ambasadora Danii w Moskwie w związku z incydentem z połowy września, gdy rosyjski okręt wystrzelił flary w kierunku śmigłowca duńskich sił powietrznych na Morzu Bałtyckim, przekazała agencja AFP. Rosyjskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych złożyło na ręce ambasadora protest, w którym stwierdziło, że duński śmigłowiec podczas incydentu wykonał nieprofesjonalne i prowokacyjne manewry. Wcześniej duńskie MSZ wezwało na rozmowę ambasadora Rosji w Kopenhadze. Jak podały w komunikacie z 15 września duńskie siły zbrojne, do zdarzenia doszło na wodach międzynarodowych podczas rutynowej misji fotograficznej. Rosyjski okręt wystrzelił dwie flary, jedna z nich przeleciała bardzo blisko duńskiego śmigłowca. Duński minister obrony informował wtedy, że rosyjska jednostka przed wystrzeleniem flar nie skontaktowała się z duńskim śmigłowcem. Jeden z największych biegów w Krakowie odbędzie się w tym samym dniu, co druga tura wyborów na prezydenta miasta. W części Krakowa trzeba się będzie liczyć z utrudnieniami, a miasto wytypowało 33 lokale wyborcze, do których dojazd może być czasowo utrudniony. Zamknięcia ulic zaczną się od godziny 9, ale kolejne odcinki trasy mają być otwierane zaraz po przebiegnięciu ostatnich zawodników. Pieszo do wszystkich komisji będzie można dotrzeć przez cały dzień, przekonuje Sławomir Farbaniec z Zarządu Infrastruktury Sportowej.
7: Gorąco zachęcamy do tego, aby głosować poza czasem półmaratonu, wtedy unikniemy ewentualnych niedogodności.
2: Organizatorzy podkreślają, że termin półmaratonu był ustalony dużo wcześniej, a datę przedterminowych wyborów ogłoszono dopiero pod koniec lipca.
7: Nasza organizacja już była na bardzo zaawansowanym poziomie. Powstały m.in. medale, trwa produkcja koszulek.
2: Dlatego mieszkańcy rejonów znajdujących się przy trasie dostaną do skrzynek ulotki z informacją o utrudnieniach i godzinach, w których najlepiej zaplanować dojazd do komisji. A do biegu w Krakowie po Maratonie Królewskim zgłosiło się w sumie 18 tysięcy osób. Za moment szczegółowa prognoza pogody na nadchodzący dzień. A na kolejne informacje to KFM o pierwszej zapraszam w imieniu Arkadiusza Urbanka. Najcieplej będzie dziś na południowym zachodzie do 25 stopni. Około 20 pokażą termometry w centrum, a najmniej 17 stopni będzie maksymalnie na północnym wschodzie i na Półwyspie Helskim. Dzień przed nami bezchmurny lub z zachmurzeniem małym. Jedynie na południowym zachodzie chmur może być więcej, ale i tam w prognozach bez opadów. W nocy i rano, szczególnie w obniżeniach terenu oraz w dolinach rzecznych, mogą wystąpić mgły.
1: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony. To jest powtórka.
8: Tomasz Sekielski, to jest środowy poranek TOK FM. Program wydają Maciej Jarząb i Jakub Żebrowski, realizuje Liwia Prądzyńska. Wspólnie kłaniamy się nisko, mówimy dzień dobry, będziemy z Państwem do godziny 9. Wśród gości sędzia Beata Morawiec, Wiesław Leśniakiewicz, wiceminister spraw wewnętrznych i administracji, Jakub Stefaniak, zastępca szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, a komentatorami są dzisiaj będą Jacek Gądek, Newsweek i Agata Szczęśniak-Okopres. To w kwestii tego, kto będzie gościł w naszym pięknym, nowoczesnym studio. A teraz przegląd prasy, bo tradycyjnie od przeglądu prasy zaczyna się poranek TOK FM, także ten środowy. Gazeta Wyborcza na pierwszej stronie. Tryliony rubli na zbrojenia. Rosja szykuje się na długą wojnę. Kreml będzie wydawał jeszcze więcej na obronę, aby pokryć rosnący deficyt. Władze Rosji zamierzają zaciągać większe pożyczki i podnosić podatki. Rosja zamierza przeznaczyć w 2027 roku na obronę ponad 17 tryliona rubli, to jest ponad 202 miliardy dolarów, czyli o około 27% więcej niż pierwotnie zaplanowane 13,5 tryliona rubli. To najwyższa kwota od początku inwazji na Ukrainę, donosi Reuters. Tak na marginesie, od początku roku ukraińska armia odzyskała ponad 700 km kwadratowych okupowanych terenów. Nie jest to może jakoś specjalnie dużo w porównaniu z tym, co jeszcze Rosja zajmuje, ale jednak jakaś optymistyczna informacja, jeśli chodzi o ten rok dla Ukrainy. Oczywiście nadchodząca zima będzie bardzo trudna i może być też decydująca. Chodzi przede wszystkim o dostawy energii dla ludności cywilnej. W Wyborczej także rozmowa z generałem broni rezerwy Jarosławem Gromadzińskim, który jest pytany między innymi o strategię bezpieczeństwa narodowego, której nie mamy aktualnej. Czy jesteśmy w stanie wygrać wojnę, pada pytanie. Strategia bezpieczeństwa narodowego, odpowiada generał Gromadziński, to nie instrukcja dla wojska. To najważniejszy dokument w państwie, czubek piramidy, z którego wynika sens funkcjonowania wszystkich instytucji. To tam zapisujemy naszą rację stanu, nasz poziom ambicji i plan działania na czas kryzysu. Dopiero na tej bazie buduje się niższe szczeble, strategię obronną i militarną. Ale ta piramida steruje też gospodarką. To z niej musi wynikać ogólna strategia rozwoju przemysłu, która z kolei determinuje strategię rozwoju przemysłu obronnego i zbrojeniowego. Jeśli ten czubek piramidy jest przestarzały lub wadliwy, to cała reszta struktury państwa, od fabryk, amunicji po okopy na froncie, po prostu się chwieje. Tego nie mamy. Nie mamy. Dodatkowo w naszej hierarchii dokumentów w ogóle nie istnieje strategia budowy odporności państwa. To temat interdyscyplinarny, który nie leży w kompetencjach jednego ministerstwa, ale wymaga synergii wszystkich resortów. Takie całościowe podejście musi być wprost wpisane w strategię bezpieczeństwa narodowego. Bez tego zostaną nam tylko wyspowe, nieskoordynowane działania poszczególnych urzędników. Kto za to jest odpowiedzialny, pada pytanie. Generał Jarosław Gromadziński odpowiada. Politycy, których wybieramy i którym płacimy zarządzenie. Potrzebujemy okrągłego stołu dla bezpieczeństwa i niech będzie on nawet kwadratowy, byle usiedli przy nim przedstawiciele wszystkich opcji i podpisali pakt o nieagresji w sprawach obronności. Szwedzki dokument, dziennikarz Gazety Wyborczej dopytuje, szwedzki dokument strategiczny zawiera deklarację, jeśli kraj zostanie zaatakowany, nigdy się nie poddamy, a wszelkie informacje o kapitulacji są fałszywe. Jakie zdanie definiuje naszą niezłomność? I generał Gromadziński odpowiada, postuluje wpisanie do polskiej doktryny zasady natychmiastowego i pełnoskalowego odwetu na terytorium agresora. Jeśli Rosja naruszy naszą granicę, Kreml musi mieć świadomość, że po to kupujemy rakiety o zasięgu do 1000 kilometrów, by w razie ataku spalić bazy wroga, zniszczyć centra dowodzenia i sparaliżować jego infrastrukturę. Czego boją się nasi politycy? Ulegają politycznemu lękowi, zamiast patrzeć na realne zdolności bojowe. Cały wywiad bardzo interesujący w Gazecie Wyborczej. Super Express donosi o wielkich manewrach tuż przy polskiej granicy. Na Litwie trwają coroczne ćwiczenia mobilizacyjne, podczas których po raz pierwszy testowane są procedury ewakuacji ludności z Litwy, Łotwy i Estonii do Polski. Od dziś będą w nich uczestniczyć polscy obserwatorzy. Szkoda, że nie uczestniczy w tym polska ludność cywilna po polskiej stronie przesmyku suwalskiego, bo to przez ten kilkudziesięciokilometrowy odcinek polsko-litewskiej granicy ta ewakuacja będzie następowała, a przypomnę, że od góry to jest obwód królewiecki, od południowego wschodu Białoruś i ten pas ziemi, przesmyk suwalski, jest jednym z najbardziej newralgicznych i strategicznych fragmentów na wschodniej flance NATO. Podczas ćwiczeń, w których bierze udział 4000 ludzi, testowane są procedury ewakuacji mieszkańców państw bałtyckich przez tak zwany przesmyk suwalski, czyli tereny znajdujące się między Polską i Litwą oraz Białorusią i obwodem królewieckim. Trwające manewry przygotowują wojsko i służby z zakresu zarządzania kryzysowego, obrony cywilnej i mobilizacji na wypadek zagrożenia militarnego. No tak, to ćwiczenia na Litwie. Rzeczpospolita z kolei donosi i zastanawia się, jak Unia odpowie Rosji. Unia Europejska spodziewa się nasilenia ataków hybrydowych Kremla. Reakcja ma być bolesna dla Moskwy, pisze Jędrzej Bielecki. Te ataki są tak ryzykowne, że prędzej czy później dojdzie do ofiar śmiertelnych i co wtedy? Musimy wiedzieć, co w takim przypadku robimy, mówi Rzeczpospolitej wysokiej rangi zachodni dyplomata. W poniedziałek po raz pierwszy na poważnie pochylili się nad tym w Brukseli ministrowie obrony krajów 27. Efektem ich spotkania ma stać się protokół określający mechanizm konsultacji wzorowany na artykule 4 natowskiego traktatu z Waszyngtonu, a także zestaw środków, którymi mogłaby odpowiedzieć Unia. To bardzo proste. Jeśli jesteśmy ofiarami bolesnych ataków hybrydowych, to nasza odpowiedź powinna być dla Rosji również bolesna, powiedział Financial Times komisarz do spraw obrony Unii Europejskiej. Wśród rozważonych w poniedziałek kroków pojawiło się przejęcie rosyjskich rezerw zdeponowanych w Brukseli w centralnym depozycie papierów wartościowych to około 200-250 miliardów euro. Mowa też była o wstrzymaniu wydawania co roku setek tysięcy wiz dla Rosjan, którzy chcą się wygrzewać na plażach hiszpańskiej Marbei czy szusować po alpejskich stokach francuskiego Courchevel. To są pomysły na to, jak Unia Europejska odpowie Rosji na ataki hybrydowe. Super Express prezentuje swój sondaż dotyczący tego, kto jest królem na prawicy. Jak państwo myślą, kto jest królem? Karol Nawrocki. Który z polityków polskiej prawicy najlepiej reprezentuje twoje interesy? Padło pytanie w tym sondażu. Odpowiedź 41% Karol Nawrocki, 15% Sławomir Mentzen, 12% Jarosław Kaczyński, nie, Grzegorz Braun, 8% i tu dopiero pojawia się Jarosław Kaczyński ex aequo z Mateuszem Morawieckim. Totalny upadek prezesa, który miał zbawić Polskę, a teraz będzie musiał zbawiać Prawo i Sprawiedliwość, które ma olbrzymie problemy. I jeszcze polityka, bo dziś świeżutkie, gorące wydanie. W komentarzu redakcyjnym Mariusz Janicki pisze, cytując, zacznę od cytatu Donalda Tuska. Nie będę grał w szachy, kiedy ktoś podchodzi z bejsbolem, powiedział ostatnio premier Donald Tusk. Ale polityka to jednak trochę szachy, gdzie podstawowym wymogiem jest przewidywanie skutków własnych ruchów, czyli jak przeciwnik może zareagować w różnych wariantach i jak wtedy na to odpowiedzieć. Bo lepiej nie rozpoczynać jakiejś akcji, jeśli na którymś etapie nie ma ustalonej skutecznej reakcji. Bo skutki rozpoczęcia mogą być gorsze od zaniechania. Pisaliśmy niedawno, pisze Mariusz Janicki, że taką pokazową partią politycznych szachów stała się rozgrywka o Trybunał Konstytucyjny. Ta próbka testuje całość. Nie żeby była to dzisiaj kwestia o kardynalnym znaczeniu, bo przez lata Trybunał Konstytucyjny stał się instytucją upadłą, a państwo funkcjonuje bez drukowania jego orzeczeń. Po ewentualnej zmianie władzy i tak wszelkie dzisiejsze naprawy Trybunału zostaną przez prawicę z pomocą prezydenta odwrócone. Chodzi raczej o testowanie politycznego spretu rządzącego układu, sprawdzenie szans w starciu z opozycją. Wystawienie ministra Macieja Berka do TK ściągnęło na premiera Tuska krytykę płynącą także ze środowisk liberalnych, prodemokratycznych. Koszty polityczne zatem już poniósł i przyszedł czas na zyski, zwłaszcza, że pojawiły się także warunkowe opinie. Jeżeli udałoby się wyjąć TK z rąk prezesa Bogusława Święczkowskiego, to operacja zyska sens. Choć chyba nikt nie potrafi powiedzieć, jak by się to mogło dokonać. Ale Donald Tusk wypowiadał się bojowo, że tym razem nie będzie syndromu ciotuleńki. To jest środowy poranek TOK FM, przy mikrofonie Tomasz Sekielski, a na łączach sędzia Beata Morawiec, była prezes Sądu Okręgowego w Krakowie. Dzień dobry, pani sędzio.
9: Dzień dobry, bardzo mi miło, witam serdecznie.
8: I wiceprezes Stowarzyszenia Sędziów Temis. Gratulacje. Chodzi mi o odznakę honorową za zasługi dla wymiaru Dziękuję. Sprawiedliwości. Bardzo się pani ucieszyła, gdy Waldemar Żurek pani wręczył tę odznakę?
9: Bardzo dziękuję za życzenia, natomiast byłam troszkę zaskoczona, powiem szczerze, bo nie spodziewałam się takiej reakcji ministra sprawiedliwości, ale było to bardzo, bardzo miłe i bardzo wzruszające, tym bardziej, że kończę swoją karierę zawodową, bo 1 września odeszłam w stan spoczynku i będę tylko pomagać jeszcze sądom, prowadząc kontrolę czy też wizytację sędziów startujących w konkursach do Sądu Wyższej Instancji jako wizytator, ale to już będzie tylko taka maleńka praca, maleńka chęć podzielenia się moim doświadczeniem i pomoc teraz w tej dużej ilości ogłoszeń, które wymagają przeprowadzenia różnych czynności dla awansu sędziów do sądów wyższej instancji.
8: A co mówił Waldemar Żurek, kiedy pani wręczał tę odznakę?
9: Przede wszystkim bardzo dziękował za współpracę, bardzo dziękował za moją postawę, którą prezentowałam w ostatnich latach. No i tak naprawdę żegnał się ze mną jako nie tylko minister sprawiedliwości, ale również jako mój kolega, z którym wiele lat przepracowałam w jednym sądzie. Nie da się ukryć, że zarówno ja, jak i minister sprawiedliwości byliśmy sędziami Sądu Okręgowego w Krakowie.
8: Przepraszam. A co pani powiedziała ministrowi Żurkowi? Waldek, bierz się do roboty, bo za wolno, albo nie wiem. No co pani mu powiedziała? Jesteście,
9: no nie, znacie się. No, powiedziałam, że czekam na efekty, bo tak naprawdę wszyscy widzimy, że mnóstwo pracy trwa, mnóstwo projektów przygotowanych, a tak naprawdę efekty mało spektakularne, no ale też jesteśmy świadomi tego, co się dzieje, prawda, że prace legislacyjne, które kończą się wetem prezydenta, nie dają pewności w realizacji planów ministerstwa, nie tylko oczekiwań środowiska co do ich skuteczności. No, trzymam kciuki, powiedziałam to otwarcie i mam nadzieję, że chociaż częściowo te wielkie plany zostaną spełnione, jeżeli te ogromne, wielkie projekty, które zostały zawetowane teraz częściowo, chociaż zostaną uwzględnione, nie tylko w procesie legislacyjnym, ale podpisane też przez prezydenta, prawda? Bo to jest najważniejszy element teraz tych zmian, na które czekamy.
8: A czego pani najbardziej brakuje, jeśli chodzi o te zmiany? Na co pani najbardziej czeka?
9: No ja jako, brzydko powiem, stary karnista, to najbardziej zależałoby mi na tym, żeby wreszcie zmieniły się przepisy kodeksu postępowania karnego w takim zakresie, w jakim prawa obywateli byłyby wreszcie szanowane, chociażby przez delegalizację nielegalnych podsłuchów, prawda? Mhm. I różnych innych zmian, które zostały wprowadzone przez rządy w poprzednich kadencjach. Natomiast poza tym ustrojowe przepisy dotyczące sytuacji sędziów.
8: A czy mówi pani, przepraszam, bo mówi pani o nielegalnych podsłuchach, czyli o tym przepisie. Kiedyś było tak, że tak zwany owoc zatrutego drzewa
9: nie mógł być,
8: jeśli ktoś został przypadkowo, tak to nazwijmy, nagrany bez zgody tam sądu i wszelkich świętych, to te dowody nie mogły być przeciwko niemu wykorzystane, natomiast kiedy PiS doszło do władzy, postanowiło zmienić ten przepis i właściwie każde nagranie może być...
9: Zalegalizowało tego rodzaju materiał dowodowy. Takich przepisów, które, że tak powiem, podważają prawa obywatelskie, ale również uniemożliwiają sądowi skuteczne procedowanie, jest więcej. Ale to naprawdę jest temat na dużą rozmowę i warto by było na ten temat porozmawiać. Ale nie tylko przepisy prawa postępowania karnego.
8: Bo my często toczymy, i dobrze, że toczymy, te dyskusje o praworządności, o Trybunale Konstytucyjnym, o który zresztą za chwilę zapytam, ale czy dla zwykłego obywatela, jak to się mówi, przeciętnego zjadacza chleba, najważniejsze nie jest to, żeby postępowania sądowe trwały krótko, żeby nie trzeba było czekać latami na wyroki, żeby wszystko działo się sprawniej, a to na przykład zależy od pełnej cyfryzacji sądów. I czy to nie jest tak, że z jednej strony cały komentariat oczekuje od ministra sprawiedliwości jakichś działań w kwestiach rozliczeń, a te realne działania znikają z pola widzenia.
9: Nie znikają. Państwo po prostu o tym nie wiecie, bo nikt naprawdę tak dokładnie nie wskazuje, jakie działania organizacyjne podejmuje ministerstwo. My cały czas pracujemy nad nie tylko sztuczną inteligencją, która jest mało przydatna w postępowaniu sądowym z uwagi na ochronę danych osobowych i brak możliwości korzystania tak naprawdę z sztucznej inteligencji, ale cyfryzacja trwa cały czas. Cały czas trwają różnego rodzaju prace, nie tylko techniczne. Mówimy o digitalizacji, mówimy o możliwości wykorzystania aktualnych możliwości technicznych, prawda, dla polepszenia pracy sądów. Teraz zmieniły się przepisy dotyczące współpracy sądów karnych z prokuraturą. Prokuratura może już składać wszystkie dokumenty w formie elektronicznej do sądu. Już papierologia nie rośnie.
8: Nareszcie.
9: Wdraża się Tak jest, po wielu latach nareszcie istnieje możliwość komunikacji pomiędzy stronami postępowania a sądem też przy pomocy internetu. Też mamy już coraz więcej takich możliwości. No nie mówię o e-doręczeniach, które już dawno funkcjonują w sądzie, prawda, które też usprawniają postępowanie, bo sąd wie o doręczeniu przesyłki już w momencie, kiedy adresat podpisze tylko tą, prawda, zwrotkę, która do niego z tym pismem z sądu dociera. To też jest bardzo istotne, bo bardzo często przez wiele lat ten deficyt wynikający z braku skuteczności doręczeń ograniczał taką możliwość. Nie mówi się o takich...
8: Ale to się toczy, rozumiem.
9: Dla resortu małych rzeczach, ale one cały czas trwają. No i przede wszystkim trwają, nie wiem, też o tym nikt nie mówi, ogromne działania w celu zabezpieczenia danych osobowych naszych klientów. Tutaj, prawda, pełne szyfrowanie, pełne zabezpieczenie danych osobowych, bo to jest naprawdę też w dzisiejszych czasach, kiedy różnego rodzaju ataki hakerskie się odbywają, bardzo ważnym elementem funkcjonowania sądów.
8: A wspomniała Pani o sztucznej inteligencji. A doczekamy się czasów, kiedy sztuczna inteligencja będzie wydawała wyroki?
9: Wątpię. Uważam, że jest to w sytuacji wymiaru sprawiedliwości o tyle niemożliwe, że jednak czasami stan faktyczny wymaga oceny emocjonalnej, a tego AI nie potrafi.
8: Jeszcze nie potrafi. Jeszcze nie potrafi.
9: Nie, myślę, mam nadzieję, że nie będzie potrafiła.
8: Nie. Pani sędzio, co dalej z Trybunałem Konstytucyjnym powinno się stać?
9: Nie wiem, jaki plan ma minister, nie wiem, jaki plan ma rząd co do przywrócenia funkcjonowania.

0: Nie będę się tutaj bawić w scenarzystę, bo nie taka moja rola i niespecjalnie mam wiedzę ku temu, aby wiedzieć, jakie możliwości istnieją w tym względzie. Nie zazdroszczę ani premierowi, ani ministrowi sprawiedliwości w tej sytuacji, ale trzeba podjąć w miarę zdecydowane kroki, tak uważam, ponieważ no, czworo ludzi pozostaje bez środków do życia. Ja chciałam Państwu przypomnieć, że, bo nikt na to nie zwrócił uwagi, że tych czterech sędziów, którzy nie zostali dopuszczeni do orzekania, nie dostają wynagrodzenia. Nie mogą wykonywać innych zawodów, bo do tego potrzebują braku sprzeciwu prezesa.
1: Bo są sędziami Trybunału.
0: Bo są sędziami Trybunału, tak jest, a równocześnie nikt nie wypłaca im wynagrodzenia, to znaczy prezes Trybunału nie wypłaca im wynagrodzenia.
1: A czy wyobraża pani...
0: Przecież stan trwa już bardzo długo.
1: A czy wyobraża sobie pani taką sytuację o to, że porządek w Trybunale przywraca policja?
0: Raczej sobie nie chciałabym tego wyobrażać, bo jest to dla mnie no, takie strasznie obrazoburcze. To znaczy ja uważam, że pewne instytucje zasługują na szacunek i działanie tego rodzaju jest tragiczne. No, natomiast trudno mi, naprawdę bardzo trudno przewidzieć, jakie działania zostaną podjęte. Wprawdzie minister uspokaja, że no, małymi krokami w sposób dla nas nieznany podejmie skuteczne działania, ale no, troszeczkę się tego wszystkiego obawiamy i tak naprawdę jesteśmy troszeczkę zniecierpliwieni co do skuteczności tych działań. No ale cóż możemy innego zrobić w tym momencie? No, być oburzonymi zachowaniem człowieka.
1: No właśnie, co w takiej sytuacji tak możemy w ogóle zrobić, no. Jeśli...
0: Czy postawimy, będziemy próbować stawiać mu zarzuty, prawda, sprawa pracy? Chociażby, to przecież wszystko się rozbije o immunitet, prawda, którego nikt nie uchyli, bo taką decyzję musi podjąć Sąd Najwyższy i wiemy, jak wygląda sytuacja w Sądzie Najwyższym, również jest prawie tak samo tragiczna, jak w Trybunale Konstytucyjnym.
1: Czyli są w Polsce równi i równiejsi wobec prawa.
0: Oj, zdecydowanie. I to tak, w ten sposób taki bardzo jaskrawy. Proszę zwrócić uwagę na to, w jaki sposób w sprawach dyscyplinarnych sędziów sądów powszechnych działa Sąd Najwyższy. Osoby z zarzutami na przykład prowadzenia samochodów w stanie po spożyciu alkoholu orzekają, ponieważ Izba nie wydaje zgody na pociągnięcie ich do odpowiedzialności karnej. No, proszę Państwa, to bardzo źle wygląda, bardzo, bardzo.
1: Bardzo dziękuję. Sędzia Beata Morawiec, była prezes Sądu Okręgowego w Krakowie, wiceprezes Stowarzyszenia Sędziów TEMIS, była naszą gościnią. Dobrego dnia, pani sędzio.
0: Dziękuję bardzo, nawzajem.
1: To jest środowy poranek TOK FM. Przy mikrofonie Tomasz Sekielski, a wraz ze mną w studio Wiesław Leśniakiewicz, wiceminister spraw wewnętrznych i administracji. Dzień dobry, panie ministrze.
2: Dzień dobry państwu.
1: Wchodził pan do studia, jeszcze pan coś sprawdzał na telefonie, mówi jest alarm odwołany, pan ma specjalną aplikację, coś więcej niż my?
2: To znaczy, cały proces komunikacji polega również na tym, że dyrektor Rządowego Centrum Bezpieczeństwa, pan Zbigniew Muszyński, no właściwie konsultuje albo z panem ministrem Kierwińskim, albo ze mną cały ten proces, powiem. Oczywiście pierwsze informacje do nas docierają przede wszystkim z ośrodków dowodzenia naprowadzenia, czy też z Centrum Operacji Sił Zbrojnych, bo tam jest właściwie początek tego alertu.
1: I to pan mówi włączyć syreny?
2: W dużej mierze to jest odpowiedzialność dyrektora, nie, to jest odpowiedzialność ministra spraw wewnętrznych, ale również i wojewodów, i samorządów lokalnych, w zależności od rodzaju tego.
1: A do pana dzwonią i pytają, czy to już?
2: No, muszę panu powiedzieć, że w nocy mamy te telefony, również i do pana ministra Kierwińskiego są telefony, że jest alert i uruchamiamy po prostu te poszczególne stopnie bezpieczeństwa.
1: Jasne, rozumiem, ale niech pan powie, czy to musi być zgoda z góry?
2: Nie, minister dał upoważnienia, znaczy nie, odpowiedzialność od samego dołu, od samorządu lokalnego może włączyć syreny, jeśli uzyska taką informację, bo system tak działa, bo trzeba powiedzieć sobie, jak jest początek tego systemu. Wojsko nam daje informacje o sytuacji zagrożenia.
1: Lecą rakiety.
2: Dokładnie. Mhm. I ten komunikat powoduje, że Rządowe Centrum Bezpieczeństwa przekazuje do wojewódzkich centrum zarządzania kryzysowego i powiatowych centrum obowiązków włączenia takich urządzeń nasłuchowych. Te urządzenia nasłuchowe również zmieniliśmy. Pracowaliśmy na starych urządzeniach przestarzałych, które nawet nie było słyszalności. Wprowadziliśmy nowoczesne

0: urządzenia oparte na technologii Tetra i wszystkie komunikaty kluczowe dotyczące bezpieczeństwa polskich służb, Wojska Polskiego, są potem już przekazywane przez ośrodek dowodzenia i naprowadzenia. Okay. Oni nas komunikują, co trzeba zrobić, jeżeli jest duże zagrożenie. Natomiast my to wszystko uzupełniamy wszystkimi SMS-ami, które wysyłamy do mieszkańców i ewentualnie w ramach regionalnego systemu ostrzegania. Mamy 3 poziomy ostrzegania mieszkańców, bo to jest ważne. Bo wszyscy mówią, nie rozumiemy komunikatów, nie wiemy, o co chodzi.
1: No na Lubelszczyźnie tam
0: wydaliśmy taki plakat i on jest
1: nareszcie jest plakat.
0: Jest, on już jest od jakiegoś czasu.
1: Jest taki, i to będzie na klatkach schodowych, tak?
0: Gdzieś w blokach? Myślę, że prędzej czy później trafią. Prosimy samorządów, żeby nas pomogli w tym celu.
1: Bo to by się przydało. Co się dzieje, co robić?
0: Mamy tak, pierwszy
1: gotowość, czujność,
0: dokładnie.
1: Alarm.
0: Bo pierwszy komunikat, który idzie do państwa, to zachowaj czujność. To jest właśnie ten, który mówi o tym rosyjski atak powietrzny na teren Ukrainy. Sytuacja jest monitorowana w przestrzeni RP, operują polskie lotnictwo. On powoduje to, że jeszcze się nic nie dzieje, ale chciałem powiedzieć jedną rzecz, że to nie dotyczy ataku na Ukrainę, tylko na tą część, która ewentualnie może potencjalnie nieść za sobą zagrożenie na terenie Polski. Drugi już mówi o tej gotowości, że duże prawdopodobieństwo jest, że coś wpadnie, doleci. Że coś doleci. Dlatego mówimy już reaguj na sygnał. Ale może być sytuacja taka, że nawet ten nie zdążymy podać tego drugiego komunikatu SMS-ami. I wtedy się pojawia ten najważniejszy. 3 razy uwaga, uwaga, uwaga. On już świadczy o tym, że musimy zejść do bezpiecznego miejsca. Ten trzeci komunikat jest właśnie już powodujący to. I w tym momencie są również włączane syreny. To jest właśnie ten...
1: To jest ten trzeci poziom. Wtedy
0: ten
1: są
0: trzeci
1: syreny.
0: Poziom właśnie.
1: Ale
0: ten...
1: to z automatu wtedy wiedzą ci na dole samorządowcy, ludzie odpowiedzialni tam za bezpieczeństwo
0: tak,
1: w gminach,
0: bo to właśnie,
1: że trzeba odpalać?
0: Tak, bo to idzie właśnie z drogą radiową. Mhm. Ten przekaz idzie radiowo bardzo szybko. To już wtedy Rządowe Centrum Bezpieczeństwa tylko się skupia na tym, na przekazaniu tych SMS-ów, prawda, poprzez operatorów, ale ci wszyscy, którzy siedzą przy tych odbiornikach, które ewentualnie przyjmują tą informację już z wojsk otrzymujemy z ośrodka dowodzenia, włączają syreny. I teraz tak mamy, syreny są włączane z poziomu wojewódzkiego i powiatowych również. Bo myśmy zastali sytuację taką, że w wielu powiatach nie było nawet 24-godzinnego dyżuru. Dlatego między innymi decyzją ministra spraw wewnętrznych i również wynikającą tą z ustawy, te wszystkie elementy dotyczące właśnie nasuchu przenosimy do straży pożarnej.
1: A
0: gdzie
1: to,
0: mamy...
1: teraz jest w każdym powiecie jest 24-godzinny dyżur?
0: No tak, no bo 24-godzinny dyżurny mamy i w policji, i w straży pożarnej. Ale dzisiaj po prostu obarczyliśmy również tym obowiązkiem straż pożarną, żeby wykorzystywać wszystkie możliwe technologie do uruchamiania syren. Bo wiemy o tym, że ten system nawet, bo mieliśmy bardzo rozproszony system syren, a nawet były syreny, które i nadal są, które nie są podłączone do całego systemu ostrzegania, alarmowania i trzeba wydzwonić do kogoś, żeby włączył syreny. Natomiast wykorzystujemy wszystkie możliwe technologie, które ewentualnie zintegrują te syreny, bo musimy wiedzieć jedną rzecz, że Straż Pożarna od wielu lat budowała również swój system alarmowania Straży Pożarnej, tak zwany selektywny, że ze stanowiska kierowania Straży Pożarnej można uruchomić również syrenę w Ochotniczej Straży Pożarnej. I ten system wykorzystujemy również do alarmowania mieszkańców, przeprogramowując niejako te elementy, dopóki nie zbudujemy zintegrowanego, pełnej integracji wszystkich syren, które są w naszym kraju. Bo na przykład Warszawa ma indywidualny system, Lublin również,
1: czyli
0: ale
1: bałagan.
0: Warunek jest taki...
1: Jest totalny bałagan.
0: Nie, ale znaczy my go porządkujemy, bo proszę zauważyć jedno, że wszyscy ci,
1: ale
0: którzy...
1: Ale panie ministrze, tylko zadam pytanie, jak to jest możliwe? I to nie chodzi tylko o obecny rząd, ale też poprzedników. No wojna zaczęła się w 22 roku.
0: W 22 roku, dokładnie.
1: Za chwilę już mamy ponad 4 lata tej wojny, a my dopiero robimy porządek z syrenami.
0: No, wie pan, to są właśnie zaniedbania wielu lat i proszę zobaczyć, zastaliśmy sytuację taką, że właściwie obrony cywilnej w kraju w ogóle nie było, bo została wygaszona. Mhm. Pierwsze kroki, które podjął ten rząd, to było przygotowanie tej ustawy. Ale warunkiem przygotowania ustawy był fakt, że mamy środki finansowe na jej realizację, bo to jest sprawa najważniejsza, bo myśmy jako strażacy kiedyś odbijali się od ściany, przygotowaliśmy jakiś tam zamysł organizacji państwa na rzecz ochrony ludności, obrony cywilnej i zawsze był problem z środkami finansowymi. Żadna ustawa tego typu, która by miała poprawić bezpieczeństwo, bez wsparcia finansowego nic nie znaczy. Dzisiaj rząd przeznacza corocznie 5 miliardów złotych na wzmocnienie samorządów do budowania tej lokalnej odporności.
1: To są gigantyczne pieniądze,
0: ale też gigantyczne zadania, które stoją przed nami.
1: Ale czy my wiemy, co budujemy? Czy to jest spójny system dla całego kraju?
0: Proszę zauważyć, system budujemy w ten sposób. Pierwszym elementem, dwa elementy idą równolegle, albo właściwie wiele elementów idzie równolegle. To jest właśnie ten poprawienie systemu ostrzegania, alarmowania, podstawowy element, żeby słyszalność tych syren była maksymalnie rozległa i nad tym pracuje Państwa Straż Pożarna i oni są odpowiedzialni za zbudowanie tego systemu. Drugim elementem to jest wskazanie tych wszystkich miejsc, które ewentualnie stanowić mogą o potencjalnym bezpieczeństwie naszych mieszkańców.
1: Czyli miejsca schronienia.
0: Punkty schronienia, my to tak nazywamy. Bo jesteśmy w czasie pokoju, bo na czas wojny musimy mieć przygotowane miejsca doraźnego schronienia, schrony i ukrycia.
1: Panie Mistrze, bo jak Pan wspomina, bo jest ta strona gdzie się,
0: tak,
1: ukryć,
0: gdzie się ukryć
1: PL i ja tylko zwracam Panu uwagę, bo tutaj odkryliśmy, zaraz Panu pokażę. Znaczy, to nie jest wielka rzecz, żeby było jasne, ale jak już jest szykowana taka aplikacja, tam na dole jest dla chętnych link ustawa o ochronie ludności. No, jeśli by ktoś chciał się zapoznać i ja klikam tutaj w ten link i przerzuca mnie, ale
0: do
1: przeczyta Pan, Panie Ministrze?
0: Internetowy system aktów prawnych i tutaj mamy w tym internetowym...
1: Ale co jest pierwsze?
0: Obwieszczenie Marszałka Sądu Rzeczypospolitej z dnia 15 maja w sprawie ogłoszenia jeden tekstu ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym. Poprawimy to.
1: Nie, ja tylko zwracam uwagę,
0: no dziękuję bardzo.
1: Że coś nie gra, jeśli chodzi o linkowanie. To jest detal, oczywiście. Jeszcze jedną rzecz chciałem
0: Panu pokazać. Pracujemy nad tym, żeby poprawiać niektóre elementy, które ewentualnie się pojawiają.
1: Jeśli buduje taki system, lada moment
0: ta aplikacja, gdzie się ukryć, będzie w sklepach. Bo to wie pan cały czas w tych naszych internetowych, w Google i prawda, w Apple, tutaj w tych częściach, żebyśmy tutaj
1: będziemy ściągać. Aplikacja realna.
0: Aplikacja już realna będzie, prawdziwa do tego do ściągnięcia.
1: Ale to może od razu włączyć, bo ludzie zaczynają sami tworzyć aplikacje.
0: Tak.
1: Jest na przykład taka aplikacja strażnik.eu.
0: Tak, znamy ją.
1: System. Proszę bardzo, i ona tak. Nie, zna pan ją?
0: Znam.
1: I tu jest mapa, i tutaj widać, jest zaznaczona Polska. Ja opowiem naszym słuchaczom, bo oni tego nie widzą. Ale też widać terytorium Ukrainy i widać ataki rosyjskie na terytorium Ukrainy.
0: Na terytorium Ukrainy.
1: I odzywają się alarmy w momencie, w którym trajektoria jakiegoś pocisku. Mogłaby oznaczać, że coś spadnie na terenie Polski, teoretycznie. I tutaj rozlega się alarm.
0: Rozumiem. To my dzisiaj mamy tą, nie mamy jeszcze aplikacji, ale proszę mi wierzyć, do końca roku ta aplikacja będzie.
1: I praktycznie będziemy mogli sobie zainstalować na telefonie.
0: Dokładnie, tak. Ona może będzie wcześniej, ale deklaracja była po stronie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, że do końca roku. Natomiast jak rozmawiamy z osobami, które przygotowują tą aplikację, my mamy większą trudność, bo to będzie aplikacja rządowa, sygnowana przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych. Ona musi być pewna. Ona musi być, nie mieć żadnych luk, które ewentualnie mogą wystąpić. Dlatego ona, powiem panu, ona już jest przygotowana. Ale aktualnie jest testowana i sprawdzana, czy ewentualnie nie mamy jakichś tam problemów technicznych w jej, załóżmy, tam funkcjonowaniu.
1: Żeby wtopy nie było po prostu.
0: Żeby nie było wtopy. No na tym nam zależy. No jeśli cokolwiek ma być sygnowane przez rząd polski, prawda, przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, to musimy mieć pewność, że aplikacja jest dobrze przygotowana, jest szczelna z punktu widzenia ewentualnych ataków zewnętrznych i tak dalej. Dlatego jak ktoś przygotowuje taką aplikację, jemu i wiele lepiej. Zresztą proszę zauważyć, jak ta aplikacja działa. On bazuje na informacjach, które ewentualnie pozyskuje
1: z aplikacji ukraińskiej.
0: Ukraińskich i z polskich. On tam zresztą wspomina gdzieś w tym swoim podejściu do tego.
1: Panie ministrze, wiele osób też mnie pyta, mamy te ponad 80 tysięcy punktów schronienia w tej aplikacji. Tak. Dużo, wydawałoby się. Ale jak tam się tam kliknie dokładnie, no, to często jest ograniczony dostęp.
0: No dokładnie.
1: Ktoś musi otworzyć to, ktoś ma klucze. I jak się dowiedzieć, kto ma klucze, panie ministrze?
0: Może nie chodzi o... Może rozpocznę od tego. Wiedząc o tym, że dzisiaj nie mamy schronów ukryć, a MDS-y są przygotowywane na czas wojny, doszliśmy do wniosku, że zmieniliśmy również prawo w tym zakresie, że trzeba wskazać pomieszczenia w obiektach, które zagwarantują gdyby takie trzy poziomy bezpieczeństwa. Konstrukcyjny, że te budynki mają jakąś tam odporność konstrukcyjną, ewentualnie elementy ewakuacyjne i wentylacyjne. I tą odpowiedzialność nałożyliśmy na Straż Pożarną. Dwukrotnie sprawdzano różnego rodzaju obiekty i wskazano te obiekty, które stanowić mogą o bezpieczeństwie dla tych, którzy chcieliby z tego skorzystać. Mm-hmm. I mamy dzisiaj świadomość, że niektóre mogą mieć ograniczony dostęp, tak. Ale ograniczony dostęp może wynikać z tego, że instytucja pracuje do godziny 18, a po 18 już nie ma. Czy do 16. Czy szkoły na przykład, prawda? Mm-hmm. No gdzieś tam po jakimś czasie mamy ten. I proszę zauważyć, że w tej aplikacji mamy napisane, co jest dostępne 24 godziny, co nie jest dostępne 24 godziny. Ale żebyśmy mieli jak gdyby taką świadomość tej, jak się chronić, to wydaliśmy tą instrukcję o reagowaniu. To jest kolejny dokument, który ministerstwo wydało na rzecz obywateli. Opisujemy, jak znaleźć u siebie bezpieczne miejsce w swoim domu, w swoim mieszkaniu, czy też ewentualnie w pobliżu, kiedy ewentualnie jest jakieś zagrożenie. To jest kolejny dokument, który uzupełnia nasze podejście do poradnika bezpieczeństwa. Bo to też było pewne oczekiwanie. Co mamy robić? Jak swój dom przygotować ewentualnie? Gdzie ewentualnie naprawdę znaleźć? Co prawda w poradniku mieliśmy takie pewne wskazania, ale dzisiaj to uzupełniliśmy.
1: Ale rozumiem, że w takim razie, jeśli chcemy się dowiedzieć, gdzie są te punkty
0: schronienia.
1: Punkty schronienia, to po prostu wchodzimy na to, gdzie się ukryć, tak? A później jak znajdujemy w pobliżu, to powinniśmy tam pójść i dowiedzieć się, kto ma klucze, po prostu.
0: Nie. Proszę, w sytuacji, kiedy syreny zawyją, te punkty dostępne powinny być udostępnione. Okay. Mamy to w ustawie napisane. Mm-hmm. To znaczy trochę na miękko, bo tam nie ma tak... Nakazujemy. Ten nakaz, ten brak tego nakazu wynikał z jednego faktu, że mogą być sytuacje takie, że on w ogóle będzie zamknięty. Ale w aplikacji mamy wskazanie niejako, czy on jest 24-godzinny, czy ewentualnie...
1: Znaczy nie jest tak, że trochę poprawiamy sobie samopoczucie, że mamy tyle tysięcy tych punktów schronienia, a tak naprawdę może się okazać, że tylko połowa z nich jest dostępna?
0: Myślę, że to nie jest kwestia poprawiania samopoczucia, tylko wie pan, no, musimy pokazać miejsca, które ewentualnie stanowić mogą o zabezpieczeniu dla mieszkańców. Inaczej mówiąc, jeśli mamy blok mieszkalny, pod spodem mamy garaż podziemny i ten garaż został wyznaczony przez strażaków, że jest elementem, który stanowić może o bezpieczeństwie tych mieszkańców, to on nawet służy dla mieszkańców, że mogą w sytuacji alarmu zejść do tego garażu. Jeśli nie sądzę, że jeżeli ktoś będzie oczekiwał wsparcia w tym zakresie, to że się mu odmówi wejścia do tego obiektu. Też chcielibyśmy budować tą odpowiedzialność taką
1: społeczną.
0: Że dobrze napisać byłoby, jest obowiązek wynika, ale on jest trochę właśnie napisany tak na miękko, że w razie możliwości, bo ta możliwość może być ograniczona czasowo. Dlatego w tej aplikacji pokazujemy tylko te, wszystkie pokazujemy, ale również mówimy, od której do godziny, które mogą być niedostępne. I druga rzecz ważna, że do końca roku chcemy oznaczyć te wszystkie obiekty. Wydane już zostało rozporządzenie, też również tutaj ewentualnie zostało wydane rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych.
1: To jest żółty, niebieski na żółtym.
0: To i punkt schronienia. I na obiektach tego typu
1: trójkąty
0: i te podpisy,
1: kwadracie.
0: Dokładnie. I będą również na drzwiach prowadzących do tych pomieszczeń. Więc to rozporządzenie już obowiązuje z dniem dzisiejszym i mamy ustalenia z samorządami lokalnymi, że będziemy oznaczać to do końca
1: roku. Panie ministrze, musimy kończyć, ale ja tylko krótkie pytanie. Pod MSW jest schron?
0: Jest.
1: Jest.
0: Ale
1: ministrowie to mają dobrze.
0: Nie, proszę zauważyć jedną rzecz. że no on ma podwójną funkcję. To on jeszcze nie jest tak idealnie przygotowany. Tu chciałem powiedzieć, że nie tak, że mamy dobrze.
1: Proszę zauważyć, montują teraz.
0: Broń Boże, nie. Tam jeszcze mamy pewne elementy, które trzeba również. Powiem jedną rzecz. Proszę zauważyć, że zwracaliśmy na to uwagę. Prosiliśmy samorządowców nie tylko. Mamy szkoły tysiąclatki, gdzie były schrony i tak dalej. Dostosowujmy te obiekty, które ewentualnie kiedyś były spełniały te funkcje. Ja byłem w tamtym tygodniu w takiej miejscowości Choroszcz. Wójt gminy wydał swój informator, a w którym również wskazał wszystkie miejsca, punkty schronienia na terenie swojej gminy.
1: Można?
0: Więc można. Więc tutaj są pewne elementy.
1: Bardzo, bardzo dziękuję, panie ministrze. Trzymam kciuki za aplikację, za te wszystkie działania, bo to wszystko sprawi, że będziemy czuć się bezpieczniej i oby te prace nie miały żadnych takich przeszkód tam politycznych, że ktoś czegoś nie podpisze albo ktoś coś zawetuje. Wiesław Leśniakiewicz, wiceminister spraw wewnętrznych i administracji. Bardzo panu dziękuję.
0: Dziękuję również.
1: Dobrego dnia.
2: To jest powtórka.

0: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
1: Ukraina zwróci się z apelem do USA o objęcie sankcjami rosyjskiego odpowiednika Starlinka. Sąd wydał list żelazny byłemu wiceszefowi resortu sprawiedliwości z czasów PiS Marcinowi Romanowskiemu. Śledczy złożą zażalenie. W informacjach również o powstającym Krajowym Centrum Operacyjnym Cyberbezpieczeństwa, które ma pomagać w przypadkach cyberataków. Minęła pierwsza. Arkadiusz Urbanek. Zapraszam na informacje TOK FM. Ukraina zwróci się do Stanów Zjednoczonych o objęcie sankcjami spółek związanych z rosyjskim systemem satelitarnym Razwiet, poinformował kierownik ambasady Ukrainy w Waszyngtonie Denis Sienik. Kijów obawia się, że tak zwany rosyjski Starlink może znacząco zmienić sytuację na polu bitwy. Jak powiedział Sienik na spotkaniu z dziennikarzami w Waszyngtonie, dyplomaci przekażą administracji Donalda Trumpa i kongresowi informacje na temat rozwoju rosyjskiej sieci satelitarnego internetu. Jak zaznaczył, Rosja stara się agresywnie zwiększyć konstelację satelitów na orbicie i jak najszybciej uruchomić sieć mającą być rosyjską alternatywą dla Starlinka. Prokuratura złoży zażalenie na decyzję o wydaniu listu żelaznego dla Marcina Romanowskiego. Nie ma i nie będzie bezkarności dla ludzi Zbigniewa Ziobry, napisał w mediach społecznościowych minister sprawiedliwości Waldemar Żurek. Decyzję sądu nazywa szczytem hipokryzji wydanym przez neosędziego. List żelazny działa dopiero po uprawomocnieniu, a na to się jednak szybko nie zanosi. O szczegółach opowie Błażej Kulesza.
2: List żelazny nie może być wydany bez zgody prokuratora, a tej nie ma.
3: Mamy tutaj do czynienia ze sprzeciwem prokuratora.
2: Bo jak mówi prokurator Piotr Woźniak, Romanowski uciekał i wierzyć mu nie można.
3: Ja deklaracją podejrzanego nie wierzę. Mam to potem powody, mam potem podstawy.
2: Śledczy jednak nie wiedzą, gdzie jest Marcin Romanowski, a list żelazny pozwalałby mu odpowiadać z wolnej stopy, mówi obrońca Romanowskiego, mecenas Bartosz Lewandowski.
4: Ja mogę powiedzieć tyle, no jeżeli się to postanowienie uprawomocni, no to ja nie mam wątpliwości, że Marcin Romanowski do Polski przyjedzie, to jest też w jego interesie.
2: Sąd w 13-stronicowym uzasadnieniu przyznał, że list żelazny może przyspieszyć postępowanie dotyczące afery w Funduszu Sprawiedliwości. Błażej Kulesza, TOK FM.
1: W ramach NASK powstanie Krajowe Centrum Operacyjne Cyberbezpieczeństwa, które będzie pomagać firmom i instytucjom, które padły ofiarą cyberataku. W ostatnich tygodniach doszło do 3 wycieków danych medycznych. W przypadku systemu MyDoctor skradziono dane 19 milionów Polaków. Ofiarą cyberataku padł też ostatnio system informatyczny Państwowej Uczelni Zawodowej w Suwałkach, gdzie mogło dojść do wycieku danych studentów, w tym także numerów PESEL. Wiele tego typu ataków nadal pozostaje niewykrytych, mówił w TOK FM Mirosław Maj z Centrum Cyberbezpieczeństwa AGH.
5: Na ataków, które są ukryte, bo są atakami na przykład cyberszpiegowskimi, o których nikt nie wie.
1: Nowa instytucja, Krajowe Centrum Operacyjne Cyberbezpieczeństwa, ma pomagać firmom i podmiotom w sytuacjach, gdy hakerzy zażądają okupu w zamian za odzyskanie wykradzionych danych. W Hiszpanii rośnie liczba osób protestujących przeciwko wysokim cenom mieszkań. Na placu Puerta del Sol w Madrycie tłum demonstrantów rozbił namioty. Wzrost cen mieszkań jest realnym problemem, co widać po statystykach, mówił w TOK FM socjolog dr Piotr Zagórski.
6: W ciągu ostatnich 10 lat zarówno cena kupna, jak i cena wynajmu mieszkań wzrosła prawie dwukrotnie w Hiszpanii. Wiele źródeł jest tego problemu, między innymi to, że bardzo mało się buduje.
1: W odpowiedzi na protest hiszpański rząd przyjął pakiet regulacji, które mają ograniczać możliwości spekulacji nieruchomościami. Demonstracje rozpoczęły się po tym, jak eksmitowano 87-letnią obywatelkę z mieszkania, które zajmowała przez ostatnich 70 lat, a to dlatego, że właściciel lokalu podniósł jej czynsz o ponad 1000 euro, wykorzystując lukę prawną. Chcący odwiedzić w październiku województwo podlaskie albo lubelskie mogą dostać 300 zł dopłaty do co najmniej 2 noclegów. W obu województwach rusza nabór drugiej edycji czeku turystycznego, o czym więcej opowie teraz Jakub Medek.
7: Na czeki wspólnie składają się samorządy z leżących przy granicach z Rosją, Białorusią i Ukrainą regionów oraz Ministerstwo Turystyki. Dopłaty do noclegów mają w tych regionach ożywić turystykę i wydłużyć sezon. I to działa, podkreśla Katarzyna Sadowska z Podlaskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej.
8: Będą mogli znaleźć miejsce noclegowe, restauracje, atrakcję turystyczną, a także takie miejsca nieoczywiste, które nie są naturalnym miejscem do zobaczenia, ale które są wyjątkowymi miejscami na mapie naszego województwa.
7: Na korzystających z czeków podlaskiem od 1 października czeka też specjalna aplikacja, mówi marszałek województwa Łukasz Prokorym.
9: Rok 2026, mimo że jeszcze się nie skończył, już możemy tutaj mówić o wzroście prawie 13% zwiększonych ilości rezerwacji w obiektach noclegowych.
7: Czeki można generować na specjalnych, uruchomionych przez samorządy obu województw stronach. Jakub Medek, TOK FM.
1: Kolejne informacje w TOK FM o drugiej. Dzień szykuje się bezchmurny lub z małym zachmurzeniem, nieco więcej chmur jedynie na południowym zachodzie. W całym kraju dziś bez opadów. Termometry pokażą dziś od 17 stopni na północnym wschodzie i na Półwyspie Helskim do 20 w centrum i do 25 stopni na południowym zachodzie.
0: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony. To jest powtórka.
10: Przy mikrofonie Tomasz Sekielski, to jest środowy poranek Tok FM. Jak tego byłoby mało, to jesteśmy nie tylko w radiu, ale też od tego momentu trwa transmisja na YouTubie Radia Tok FM. A dlaczego? Bo teraz naszym gościem jest Jakub Stefaniak, zastępca szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.
11: No nie wierzę, że dlatego włączyliście internet, panie redaktorze. Dzień dobry.
10: Nie, internet w ogóle jest włączony non-stop, ale o godzinie 8 te nasze rozmowy zawsze są na YouTubie.
11: Jest mi niezmiernie miło. Będę oglądał.
10: Tutaj ma pan kamerę.
11: Dziękuję.
10: Dzień dobry. Jest pańska, więc może pan bezpośrednio...
11: Powinien teraz powiedzieć, jak w telewizji, która kamera mnie bierze, tak?
10: Która kamera pana bierze. Każda kamera pana tutaj bierze. Jesteśmy, jak to zwykle w radiu już dzisiaj, mocno okamerowani. Dobra, zaczniemy od Krakowa. Duży sukces...
11: Idziemy na południe, tak?
10: Dobra, tak.
11: Dobrze, czy, cieplej.
10: Zapowiada się klęska.
11: Panie redaktorze, ja naprawdę już mam dosyć słuchania tego narzekania. Ja wiem, że jako naród polski my lubimy mówić o klęskach różnego rodzaju,
10: ale
11: najczęściej
10: ja
11: o reprezentacji
10: klęsce.
11: Polski w piłce nożnej.
10: Nie, bo jasne. Nie, chwileczkę. Ja nie mówię o żadnej walka klęsce trwa. Narodowej, tylko o klęsce po prostu rządzącej koalicji, a dokładnie PSL-u i Koalicji Obywatelskiej.
11: Ja tego tak nie czytam. Dopóki mecz trwa, wszystko jest możliwe i proszę zobaczyć, była taka sytuacja bodajże w Rzeszowie, że faworyt z pierwszej tury w drugiej turze przegrywa. Więc zobaczymy. No wszystko tak naprawdę w rękach kandydatów i w nogach kandydatów, bo ile pochodzą, ile będą rozmawiali, ile będą przekonywali, to tyle ugrają, mówiąc już piłkarsko. Natomiast proszę też pamiętać o tym, że Kraków jest miastem pragmatycznym. Miastem, które też patrzy i być może ta druga tura będzie nie w takiej kategorii emocji wielkich się rozstrzygała, tak jak pierwsza tura, bo tam były emocje już. Jeden kandydat atakował drugiego, wyciąganie, no jak to w kampanii różnych ciekawych albo nieciekawych dla niektórych tematów. Natomiast być może teraz będzie trochę więcej tego pragmatyzmu, bo proszę zobaczyć tak na logikę. Gdybyśmy mieli wybierać między Piątkowską a Gibałą, który już zresztą wielokrotnie podchodził do tych wyborów i trzeba mu to oddać, jest dobrze przygotowany jako kandydat, bo jest chyba już po raz czwarty kandyduje, więc no wchodzi w to jak po prostu w masło. Natomiast no to pragmatycznie patrząc, to na pewno prezydentka Piątkowska miałaby większe szanse na to, żeby dogadać się i współgrać z Radą Miasta, co jest bardzo ważne z punktu widzenia prezydenta i może trzeba też to wyborcom w Krakowie tłumaczyć. A poza tym też mam wrażenie, że ona jest raczej zwolenniczką ewolucji niż rewolucji, a drugi kandydat w kontrze właśnie zapowiada taką rewolucję. Więc pytanie też, czy Krakowowi jest dzisiaj potrzebna ewolucja czy rewolucja? Ja bym raczej szedł w stronę tego pierwszego. Zobaczymy także, jaki będzie sygnał ze strony pana prezydenta Majchrowskiego, bo to też trzeba powiedzieć sobie jasno, że do tej pory chyba pan profesor jakoś spektakularnie nie angażował się w tę dyskusję polityczną.
10: Myśli
11: być może
10: pan,
11: teraz
10: myśli
11: się...
10: pan, że Krakowianie tak kochają byłego prezydenta, że jak...
11: Bardzo go szanują.
10: Tak?
11: Myślę, że kojarzy im się z wieloma rzeczami dobrymi dla Krakowa. Ma w dalszym ciągu duży taki, powiedziałbym, kapitał polityczny. Myślę, że jakby pan profesor Majchrowski wystartował w tych wyborach, to uważam, że miałby duże szanse, żeby wygrać. No, nie startuje, wiadomo, ale może się wypowie, może też zasugeruje, czy też zarekomenduje jakąś decyzję mieszkańcom Krakowa. Zobaczymy.
10: No osobiście zaangażowali się w popieranie kandydatki na prezydentkę i premier Tusk, i wicepremier Kosiniak-Kamysz. Czy będzie coś jeszcze w ciągu tych najbliższych dni do wyborów, do drugiej tury? Coś się działo?
11: Cały czas się dzieje. Ja też nie ukrywam, że to dobrze. Ja to czytam w ten sposób. Oczywiście wiadomo, że nikt nie chce, żeby mu, nie wiem, polityk z drugiego końca Polski wybory wygrywał albo mu głosował na jednego czy drugiego kandydata i tak nie ma, ale pokazanie tego, że jeden czy drugi kandydat ma wsparcie, to nie jest nic złego. W przypadku premiera Kosiniaka-Kamysza to jest tak naturalne, bo on jest z Krakowa, no więc siłą rzeczy też jakby nie pokazał się w tej kampanii, no to uważam, że to by było źle odebrane i można byłoby wtedy snuć jakieś teorie spisku.
10: Będzie trzecia droga 2.0?
11: Trzecia droga już była i swoją misję spełniła, bo pamięta pan, panie redaktorze, bardzo dobrze, jak i zresztą chyba wszyscy, jakie było hasło wyborcze. Trzecia droga miała hasło wyborcze, albo trzecia droga, albo trzecia kadencja PiSu. Udało się odsunąć PiS od władzy, szkodliwe rządy były zakończone i to jakby zadanie, które miała przed sobą trzecia droga, zostało spełnione. Dzisiaj zadanie jest zgoła inne. Dzisiaj nie musimy odsuwać nikogo od władzy, tylko przekonać Polaków do tego, że mimo trudności, jakie mamy w związku z sytuacją w Pałacu Prezydenckim, warto dać mandat do kontynuacji tych zmian i tych projektów, które dzisiaj wspólnie realizuje koalicja rządząca. Mało tego, jeśli ja miałbym się jeszcze przy czymś upierać, to ja bym szedł raczej w stronę tego, żeby zachęcać Polaków do tego, żeby dali taki kredyt zaufania, żeby ta większość, którą dzisiaj koalicja nie jest w stanie osiągnąć, była w kolejnej kadencji. Mówię o większości, która dałaby szansę odrzucania złośliwych prezydenckich wet, bo te weta są po prostu złośliwe i już o tym niejednokrotnie Polacy się przekonali i przekonują cały czas. Jest to także odzwierciedlone w sondażach poparcia. Panu Nawrockiemu spada.
10: No dobrze, ale czy trwają rozmowy z Szymonem Hołownią, żeby go jakoś wykorzystać, żeby PSL mógł w jakiś
11: Panie
10: sposób
11: redaktorze,
10: znowu współpracować.
11: No, my na pewno zastanawiamy się.
10: 2050.
11: Znaczy, my na pewno zastanawiamy się nad tym, jaką formułę stworzyć, żeby ten cel, o którym przed chwilą powiedziałem, zrealizować. Ale jeśli pan pyta mnie jako członka Polskiego Stronnictwa Ludowego, no to my mamy oczywiście także w tej strategii no, kilka takich celów. Pierwszym celem jest to, żeby stworzyć taką formułę, która da. To jest naturalne. I każda partia jakby ma ten sam cel, da taką większość, która spowoduje, znaczy taką formułę wybrać, żeby jak największa była reprezentacja PSL-u w Sejmie. To jest naturalne. Ale druga rzecz, to tak jak powiedziałem, trzeba postawić tamę prawicowym radykałom, nie pozwolić, żeby patoprawica położyła łapę na Polsce. I to jest już jakby robota wspólna środowisk prodemokratycznych. I kolejna rzecz, jakby wchodząc na kolejny etap, to uważam, że powinniśmy walczyć o tą większość odrzucającą weta, mówiąc tak w skrócie, no bo to da nam możliwość jeszcze większego realizowania programu, bo proszę zobaczyć, takie ustawy, jak chociażby ostatnio zawetowane przez pana Nawrockiego, no nie wiem, czy ustawa o statusie osoby najbliższej, czy ustawa Jezu, on nawet o jakieś, nie wiem, ustawy o nasiennictwie, jakieś implementacje prawa unijnego był w stanie zawetować. Też na złość. Znaczy, to wszystko jest w myśl tej doktryny, żeby rząd nie miał sukcesu. Im gorzej dla Polski, tym lepiej dla PiSu i dla Konfederacji. Więc to jakby się tłumaczy. I z naszego punktu widzenia uważam, że powinien być to jeden element, ważny element opowieści, którą przedstawiać będziemy ludziom w kampanii wyborczej.
10: Czy Szymon Hołownia wejdzie do rządu?
11: Jeżeli zostanie szefem swojego ugrupowania, to naturalną sprawą jest to, że powinien się w rządzie znaleźć. My jako PSL konsekwentnie od początku tej kadencji o tym mówiliśmy, że każdy lider ugrupowania tworzącego koalicję powinien wziąć odpowiedzialność.
10: No tak,
11: to nie jest kwestia
10: ale
11: tego, żeby...
10: nie chciał wziąć tej odpowiedzialności. Po wyborach prezydenckich obraził się na wyborców trochę.
11: Panie redaktorze, tylko że gdybyśmy to teraz roztrząsali, to byśmy szli drogą PiSu i PiSu glamur Morawieckiego, bo oni się dzisiaj tam między sobą kłócą i mówią, a ten tam to zrobił, a ten był taki i wyciągają sobie jakieś brudy z przeszłości. Bardzo dobrze, że to robią, niech Polacy słuchają, ale my jesteśmy inni. My naprawdę patrzymy raczej do przodu i raczej z troską o to, co by było, gdyby, nie daj Boże, coś się posypało i nie wiem, pan umowny Braun, chociaż nie powinienem wymieniać jego nazwiska, został na przykład ministrem spraw zagranicznych. No, to by była katastrofa.
10: Czy Szymon Hołownia i będzie lepszym ministrem. Nie, bo to jest bardzo ważne, bo to może też decydować o stabilności całej koalicji rządzącej. Bo z tego, co pan mówi, no to właściwie można odnieść wrażenie, że trochę zachęcacie Szymona Hołownię do tego, aby odzyskał swoją partię i wtedy...
11: No, panie redaktorze, też nie jest tajemnicą, że relacje między Szymonem Hołownią a Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem, czy odwrotnie, Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem a Szymonem Hołownią są bardzo dobre i były. Panowie się dogadują i to się jakby jest naturalne. Natomiast czy byłby dobrym ministrem, zależy pewnie od tego, w jakiej dziedzinie, jaki to byłby resort, jaki to byłby zakres, jaki to byłby
10: Katarzyna
11: dział.
10: A pani Pełczyńska-Nałęcz jest dobrym ministrem?
11: Wie pan, ja przyznam szczerze, trudno mi jest to oceniać, bo ja nie współpracowałem jakoś spektakularnie blisko nigdy z nią, ale wydaje mi się, że nie ma większych wtop, jeśli chodzi o taką pracę merytoryczną Ministerstwa Funduszy. Natomiast są konflikty, które moim zdaniem są niepotrzebne. Konflikty, które gdzieś tam też może na tle jakichś różnic charakterologicznych wybuchają. I to też nie ma co oszukiwać. No,
10: a jak relacje z Władysławem Kośniakiem-Kamyszem?
11: No jakieś są pewnie. Na pewno nie takie dobre jak z Szymonem Hołownią. No to też nie jest tajemnica. Bo panowie się znają, pamiętają w kampanii. To był taki duet, który też jakby no, jeździł po Polsce w ramach kampanii. I to zawsze zbliża. No więc też nie czarujmy się i trzeba to powiedzieć jasno. Nie będziemy nikogo oszukiwać. Zostawmy już tego Hołownię, bo już go uszy pieką, panie redaktorze, i poliki całe.
10: Pozdrawiamy Szymona Hołownię.
11: Tak jest, pozdrawiamy pana marszałka.
10: Zapraszam też na wywiad w każdą środę. Otwarte zaproszenie dla byłego marszałka Sejmu.
11: Można,
10: prawda? Właściwie to pan załatwił mu to zaproszenie. Teraz.
11: Dobrze, będę mu to przypominał przy najbliższej okazji.
10: Kiedy będziemy płacić taniej za paliwo?
11: No to jest bardzo dobre pytanie. Ja uważam, że powinniśmy już to robić, bo wszystko jest gotowe. Mamy ustawę gotową. Niestety mamy problem. A problem nazywa się Karol Nawrocki i mieszka w pałacu. Znaczy może nie mieszka, ale
10: Pracuje.
11: No, pracuje nad formą, bo nawet kiedyś ławeczkę tam wstawił i Pudziana zaprosił. Nie, ale nie będę się wyzłośliwiał. Natomiast szkoda, bo szanowni państwo, trzeba sobie powiedzieć jasno, ustawa dobra, sprawdzona, mechanizm CPN już był ćwiczony i gdyby nie to, że ta doktryna obowiązuje taka szkodzenia rządowi, to już pewnie dawno byłoby po sprawie. Natomiast te sondaże, które spadają panu Nawrockiemu, to, że w poszczególnych sondażach, czy też badaniach opinii publicznej większość Polaków mówi, że powinien podpisać, może da mu do myślenia i wyjdzie z takiej roli, ja nie chciałbym go obrazić, jakby to powiedzieć, taki dzidziuś radykał trochę, wie pan, wychodzi z pana prezydenta, bo siedzi na środku piaskownicy, grabki tylko do siebie grabi, ma foremki, nic nie buduje, ale nie chce oddać nikomu, nie chce pożyczyć. To jest takie małostkowe, no nie dam im, tak? Wiem, że to jest dobry projekt, ale im nie dam, bo będą mieli sukces. No dzidziuś radykał.
10: Mam chorą wyobraźnię, bo wyobraziłem sobie prezydenta dzidziusia radykała, a obok dzidziusia Kosiniaka-Kamysza i dzidziusia Tuska.
11: A nie, to jest zupełnie inna liga. To jest zupełnie inna liga. To już to są panowie, bo to są studenci przy dzidziusiu. Naprawdę. Po pierwsze mają
10: to, co
11: o wiele...
10: robią w tej piaskownicy.
11: Ale wie pan, właśnie nie robią. Nie robią nic w tej piaskownicy, bo my jesteśmy konsekwentni, to jest różnica. Ale wie pan, ja się zastanawiam, gdyby pan premier Tusk był złośliwy, to by puścił Nawrockiemu tę ustawę.
10: Którą?
11: No te jego o paliwach. Wie pan dlaczego?
10: Dlaczego?
11: Bo to by się skończyło fatalnie. Skończyłoby się tak, jak się już skończyło Obajtkowi w 22 roku. Że byłyby karteczki pod tytułem awaria dystrybutorów. Bo ta ustawa spowodowałaby, że paliwo może by i miało cenę na plafonach niższą, ale paliwa by nie było. I to jest główny problem i to jest główna różnica między tym projektem, który my przygotowaliśmy, a tym, który przygotował Pałac Prezydencki. Tylko właśnie pytanie, czy trzeba krzywdzić znowu kierowców i dawać w ten sposób nauczkę, czy ucierać nos dzidziusiowi radykałowi?
10: Ja wiem, tylko wie pan, że koniec końców w przyszłym roku są wybory parlamentarne, nie prezydenckie. I Polacy, jeśli będą płacić tyle, ile płacą za benzynę, a ma być jeszcze drożej,
11: no to tym bardziej, to mogą, panie redaktorze, potwierdza pan moją teorię,
10: mogą
11: że
10: z kolei
11: Pałac
10: powiedzieć...
11: Prezydencki robi to wszystko specjalnie po to, żeby utrudnić wygranie wyborów.
10: Ale to wy politycznie za to zapłacicie.
11: Nie wiadomo, czy za to zapłacimy. Obyśmy nie zapłacili, bo trzeba też mówić jasno, że jak zmieni się rząd i do władzy dojdzie prawica z patoprawicą, bo oni się dogadają między sobą, to wtedy Polacy będą mieli po 25 zł benzynę, albo nie wiem, co jeszcze będzie, bo oni nie będą patrzyli wtedy na konsekwencje, tylko po prostu damy im władzę, ale tak jakbyśmy dali małpie w żytwę. Donald Tusk.
12: Wystarczy jedna decyzja. Obniżenie akcyzy na paliwo i paliwo jest tańsze.
11: Panie redaktorze,
12: dlaczego nie sięgniecie po tak proste rozwiązanie?
11: Przetestowaliśmy różne scenariusze. Najbardziej optymalnym z różnych punktów widzenia to nie jest decyzja tylko i wyłącznie podyktowana widzimisię premiera czy wicepremiera. To jest decyzja, która jest skonsultowana z analitykami z branży, tak? Którzy wszyscy, jak jeden mąż, mówią, proszę sobie wyobrazić, że na całym świecie, przecież to nie tylko, nawet prezydent Trump ten mechanizm chwali. Więc kompletnie Karol Nawrocki i Pałac Prezydencki nie ma żadnego argumentu, żeby mówić, że to jest złe rozwiązanie. Szczególnie, że PiS takie samo rozwiązanie, taki sam mechanizm zastosowało w 22 roku, jeśli chodzi, przepraszam, w 23 roku. Tak jest. Jeśli chodzi o spółki węglowe. I wtedy im nie przeszkadzało. Czyli co? Jak babka Pawlakowa, tak? Weź granat, jak jedziesz na rozprawę, bo sąd sądem, ale sprawiedliwość musi być po naszej stronie. PiS działa, my możemy, ale oni nie mogą tego mechanizmu stosować, tak? No, przecież to jest kompletnie nielogiczne.
12: I żeby było jasne, nie chodzi o babcię Waldemara Pawlaka.
11: Nie, pozdrawiamy Waldemara Pawlaka.
12: Jakub Stefaniak, zastępca szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Polskie Stronnictwo Ludowe, był naszym gościem. Wielkie dzięki, panie ministrze,
11: dziękuję.
12: Dobrego dnia.
11: Wzajemnie, pozdrawiam wszystkich.
12: To jest środowy poranek TOK FM. Tomasz Sekielski przy mikrofonie, a tutaj się uśmiecham, bo właśnie wpadła Agata Szczęśniak, OKO.press, autorka programu Jest Temat w TOK FM.
13: Dzień dobry.
12: Cieszymy się, że dotarłaś. Spokojnie, weź kilka głębszych oddechów, tak? Bo jest Jacek Gądek, Newsweek oraz Stan Wyjątkowy.
14: Tak, dzień dobry.
12: Więc zadam pytanie najpierw Jackowi, aby Agata mogła spokojnie dojść do siebie. Jacku, Super Express prezentuje sondaż, w którym jest pytanie o to, kto króluje na prawicy. Który z polityków polskiej prawicy najlepiej reprezentuje twoje interesy? I tak, 41% uważa, że Karol Nawrocki. 15%, że Sławomir Mentzen. 12%, że Grzegorz Braun. I tylko 8%, że Jarosław Kaczyński. I tyle samo 8% wskazuje Mateusza Morawieckiego. Czy coś w ogóle ten taki sondaż oznacza według ciebie?
14: No, ten sondaż pokazuje, że wśród elektoratu prawicowego to królem jest Nawrocki.
12: Tak.
14: To jest pierwszy wniosek.
12: Dziękujemy, Jacku.
14: To niskie, ale to... Tak, ale jeśli ktoś jest takim piknikowym wyborcą, no to jest rzecz, która... No, jest rzeczą również oczywistą, ale taką fundamentalną w zasadzie. Publicyści, bardzo mądrzy dziennikarze to odnotowują z pewnym uśmieszkiem, ale dla piknikowego wyborcy to jest jednak ważne. Ta odległa pozycja Jarosława Kaczyńskiego wskazuje, że jest to polityk już umęczony w oczach wyborców tą polityką. Ludzie oczekują jednak kogoś, czegoś nowego. Pozycje...
12: Ale wiesz, dostali coś nowego, czyli Mateusz Morawiecki solo. I 8%.
14: Dostali, owszem. I to też trzeba powiedzieć, że ten wynik Jarosława Kaczyńskiego trochę się rozbija na dwie postacie. Właśnie na samego Kaczyńskiego i na Mateusza Morawieckiego. Bo gdyby tam nie było Morawieckiego, gdyby nie było Rozwoju Plus, no to wówczas kto by reprezentował PiS? No, sam Jarosław Kaczyński. Morawiecki nawet nie byłby zapewne ujmowany w takim sondażu. I wówczas tych wskazań na Kaczyńskiego byłoby pewnie dwa razy więcej, bo on by skumulował wynik własny i Morawieckiego.
12: No dobrze, ale jeśli tak czytasz ten sondaż, to też wynika z niego, że połączone konfederacje, ta Korony Polskiej, czyli Brauna i ta konfederacja Mentzena-Bosaka mogłyby mieć 27%, a PiS i PiS-BiS w sumie tylko 16.
14: No i to, jak się spojrzy na sondaże czysto partyjne, a nie takie personalne, to w zasadzie już suma poparcia dla Konfederacji Brauna i Konfederacji Bosaka-Mentzena już od jakiegoś czasu wręcz przewyższa albo równa się z poparciem dla Prawa i Sprawiedliwości. Więc to, że Konfederacje prześcigają PiS, czy też prześcigają Kaczyńskiego albo Kaczyńskiego w połączeniu z Morawieckim, no to też nie jest rzecz zaskakująca.
10: Agato, jak ty patrzysz na ten sondaż?
13: Jeśli chodzi o Konfederację, to rzeczywiście jest tak, że ta tendencja jest, ją widzimy. Konfederacja się zbliża bardzo, bardzo dużymi krokami, czy też Konfederacje zbliżają się bardzo dużymi krokami do Prawa i Sprawiedliwości, co wywołuje sporą nerwowość w Prawie i Sprawiedliwości, czemu trudno się dziwić. Natomiast z Konfederacją jest tak, i to nam pokazują doświadczenia różnych wyborów, też tych ostatnich krakowskich, których tu zaznaczę duży nawias, nie przekładałabym na Polskę bezpośrednio tych wyników, ale jedną rzecz ciekawą pokazały te wybory. Jak pamiętamy, kandydat Konfederacji nie zdołał zebrać podpisów i nie wystartował w ogóle w tych wyborach. Konfederacja ciągle jest partią, która dużo bardziej istnieje w mediach, dużo bardziej istnieje w parlamencie, jak już tam jest, ale w tym swoim, no jednak ograniczonym zasobie personalnym. Natomiast ciągle nie jest partią, która ma bardzo mocne struktury lokalne. I nie jest partią, która umie grać w politykę na takim niższym, lokalnym poziomie i która też nie przećwiczyła najróżniejszych procedur. No a to jednak też w polityce jest bardzo ważne. To nie znaczy, że Konfederacja nie zbierze podpisów, bo oczywiście zbierze je, jeśli chodzi o wybory parlamentarne, tylko że samo układanie list

0: ludzie, nawet jeśli mieli jakieś wątpliwości co do Kaczyńskiego, to nie mieli takiej jasnej osoby, na którą mogliby postawić, bo wiedzieliby, że ta osoba przyniesie sukces. Ani Jarosław Gowin, ani Zbigniew Ziobro nie byli kimś, w kogo ludzie mogliby włożyć swoje nadzieje. No a tu Karol Nawrocki regularnie z miesiąca na miesiąc pokazuje, że jest silny, że jest mocny, że ma jakieś pomysły, ma mnóstwo potknięć i ostatnio trochę się wypala pan prezydent, ale jednak jest jakąś alternatywą.
1: Bo podobno, Jacku, powiedz, może wiesz coś więcej, podobno trwają podchody pod pałac prezydencki wszystkich największych graczy na prawicy, czyli i obie konfederacje, i Morawiecki, i PiS, to PiS właściwe, czyli Jarosław Kaczyński, że ten Karol Nawrocki stał się takim punktem odniesienia dla wszystkich.
2: No wszyscy na prawicy chcą się ogrzewać w ciepełku pałacu, w ciepełku Karola Nawrockiego. No i to od miesięcy, jak się pogada z ludźmi z PiS-u, to oni wręcz tropią, i to od miesięcy, jakiekolwiek wpływy Mateusza Morawieckiego w pałacu. W pałacu są niezliczone rady, złożone z dziesiątek, jak nie z setek osób nawet, pojedyncze rady. A to do spraw biznesu, gospodarcza, samorządowa, etc., młodzieży, najróżniejsze rady. I oni na Nowogrodzkiej są w stanie, ten człowiek jest związany z Morawieckim. Tak nie może być. Mamy pretensje do prezydenta, a w zasadzie to do Adama Andruszkiewicza, który jest człowiekiem Morawieckiego, że on tam wciska właśnie harcerzy. Tak nie może być. I na to jest autentyczne wkurzenie w pałacu, nie w pałacu, tylko na Nowogrodzkiej.
1: Więcej maślarzy.
2: No tam właśnie sam Jarosław Kaczyński to w gruncie rzeczy to jest maślarzem. Więc owszem, wszyscy robią takie podchody. Nie jest trudno i wszyscy na prawicy mają telefon komórkowy do Karola Nawrockiego. Mogą się wymieniać śmiało SMS-ami, czy też dzwonić do siebie. Krzysztof Stanowski tam czasami sobie pogaworzy z Nawrockim, Bosak również, Mencen napisze. Ten kontakt cały czas jest. Podobnie też Mateusza Morawieckiego.
1: Ale Jarosława Kaczyńskiego chyba nie.
2: No te spotkania z prezesa, z prezydentem, to
0: czyli
2: one się skończyły. Wydaje mi się, że tak doskonale jak tweety. Czyli może je podyktować, ale nie osobiście napisać. Ale te spotkania z prezesa, z prezydentem, to one się skończyły miesiące temu. To nie jest tak, że tam jest wielka
1: sielanka. Ale kto na kogo strzelił focha?
2: No prezydent po prostu już nie bardzo jakoś chce się spotykać. Ten kontakt się bardzo rozluźnił. No i też trzeba pamiętać, że ten rachunek krzywd jest i on rośnie. Na Nowogrodzkiej, to jedna scenka tylko, na Nowogrodzkiej, na Nowogrodzką docierały sygnały, że oto Karol Nawrocki już zaraz wręczy nominację sędziemu Zbigniewowi Kapińskiemu na prezesa Sądu Najwyższego. Już na 16 jest zaproszony do pałacu. Wcześniej zbierał gratulacje w Sądzie Najwyższym. A Nowogrodzka nic nie wiedziała. Nic nie wiedziała. To się działo za plecami Kaczyńskiego. I oni tam byli absolutnie wściekli. Mieli swojego innego faworyta. Nie chcieli tego, w cudzysłów to ujmę, obrońcę Bolka. To jest, mówię tutaj frazą polskiej prawicy. I takich rzeczy jest jedna, kolejna. Więc ten chłód tam jest. Tylko że, ostatnie zdanie. Jarosław Kaczyński ma w głowie i ludzie z Nowogrodzkiej mówią tak, że wręcz jest na tym zafiksowany. Zafiksowany na tym, żeby stworzyć pod patronatem Karola Nawrockiego jedną listę polskiej prawicy do Sejmu. Nie do Senatu. Bak senacki to jest pierdoła. Do Sejmu. I ten pomysł jest suflowany do Pałacu Prezydenckiego, sprzedawany Karolowi Nawrockiemu, tylko że Karol Nawrocki nie chce, cały czas nie jest przekonany do tego pomysłu.
1: No, musiałby wziąć, że tak powiem, jeśli firmowałby taką listę, no to bierze odpowiedzialność za wynik wyborczy całej prawicy.
2: No, to jest gigantyczne ryzyko, ogromny projekt, obarczony, jak powiedziałem, ogromnym ryzykiem, tylko że ludzie z Nowogrodzkiej mówią tak, No ale przecież, jeśli prezydent nie będzie miał własnego rządu, własnego premiera, to nic nie zrobi ze swoich 21 punktów, będzie po prostu pośmiany.

0: śmiewiskiem w roku 30, bo nic nie dowiózł. Panie prezydencie, pan musi się zaangażować po stronie Prawa i Sprawiedliwości, prawicy.
1: To jest środowy poranek TOK FM. Wraz ze mną komentatorzy Agata Szczęśniak, OKO Press oraz Jacek Gądek, Newsweek. I tak, Agata miała się odnieść właśnie do tego, jaka jest sytuacja i relacje między Karolem Nawrockim a partiami politycznymi.
2: Po prawej. Karol Nawrocki stworzy nową prawicę pod jednym szyldem.
1: Koalicję wyborczą do Sejmu i Senatu.
2: Wyborczą koalicję. To moja rozczarowująca odpowiedź będzie nie wiadomo. Jest późno i wcześnie jednocześnie w takim kalendarzu politycznym. Na prawicy dzieje się dużo i na razie mamy taki moment, kiedy te puzzle zostały rozrzucone. I układanka, która była wcześniej dość stabilna, została popsuta, rozłożona na nowe kawałki, jakieś doszły nowe elementy, takie jak właśnie Karol Nawrocki, i jeszcze nie do końca wiadomo, co z tego się ułoży. I trochę wszyscy tak patrzą na siebie uważnie i obserwują, jak te ruchy będą wyglądały. Wspominałam wcześniej o Konfederacji, która rzeczywiście miała taki lot wznoszący przez bardzo długi czas, no ale teraz tam też coś się zacięło. No i ten symboliczny moment to jest niezebranie podpisów w Krakowie, z czego pewnie wyśmiewać się będziemy długo i wypominać to liderom Konfederacji, plus lokalne konflikty, bo tam też pan Konrad Berkowicz dostarcza uciechy tym, którzy śledzą platformy społecznościowe. Ale no i powiązania pana Wiplera z aferą Zonda Krypto i te tarcia pomiędzy Sławomirem Mentzenem a Krzysztofem Bosakiem, czy nawet, nie wiem, czy tarcia, jakiś też chłód, jeśli mówimy o różnych stopniach chłodu, to gdzieś tam na tym termometrze trzeba by też zmierzyć, gdzie sięga ta temperatura chłodu między panem Bosakiem a panem Mentzenem. Krzysztof Bosak zaczął objazd właśnie po Polsce dosyć niedawno, czy dwa tygodnie temu. Ciekawe, co mu z tego wyjdzie. Wcześniej z takich objazdów znany był Sławomir Mentzen. One przynosiły dużo korzyści Konfederacji, bo Konfederacja jeździła wtedy po mniejszych miejscowościach, nie po wielkich miastach. I no jakoś Mentzen potrafił nawiązać kontakt z ludźmi z tych mniejszych miejscowości. Zobaczymy, jak będzie teraz. Chociaż Krzysztof Bosak nie ma takich spektakularnych atrybutów, jak Sławomir Mentzen, który, jak pamiętamy,
1: w postaci hulajnogi?
2: Tak, wpadał na hulajnodze i dał się zapamiętać całej Polsce. Ale pewnie to będzie miało spore znaczenie, jak się poukładają relacje między tymi dwoma politykami. Oczywiście nie wiemy, co się będzie działo dalej z Grzegorzem Braunem. Czy to był taki lot jednorazowy, kilkumiesięczny, kiedy zdobył tak duże poparcie, czy może ono się rozpłynie między różne inne osoby. No i też duże znaki zapytania nad Prawem i Sprawiedliwością, bo co prawda Jarosław Kaczyński kurczowo się trzyma pana Przemysława Czarnka, ale nie wydaje się, żeby ten projekt był jakoś specjalnie udany. Więc zanim dojdzie do składania tego w jakąś jedną całość, to chyba ktokolwiek próbowałby coś z tą prawicą zrobić, musiałby wiedzieć właściwie, z czego będzie coś składać.
1: Jacku?
0: Jeśli padło nazwisko Przemysława Czarnka, cały czas jest kandydatem Prawa i Sprawiedliwości na premiera.
1: Ale kandydatem na kandydata.
0: Jeśli ktoś ma oczy, to widzi, kto sposobi się do zajęcia stanowiska premiera. I sposobi się do tego Zbigniew Bogucki, szef kancelarii prezydenta. To tak bije po oczach, chociaż nikt tego publicznie nie mówi z polityków, ale Bogucki chce być premierem. Chce być premierem Nawrockiego. Ba, nawet na Nowogrodzkiej oni są z tym pogodzeni, że to nawet by chcieli, żeby to Karol Nawrocki wskazał premiera, i z Prawa i Sprawiedliwości, i w ten sposób też właśnie ogrzał PiS, wsparł PiS, kandydatów PiS. Bo jeśli się spojrzy na to, na tę aktywność Boguckiego, to widać tak. Bogucki chodzi na miesięcznice smoleńskie. Okazuje ogromną lojalność wobec Jarosława Kaczyńskiego. Ma tam też trochę, na przykład w sprawie Sądu Najwyższego, ma tam trochę hipotekę obciążoną, ale to go nie skreśla cały czas. Dba o relacje z Morawieckim, z Kaczyńskim, z Konfederacją, no po prostu ze wszystkimi na prawicy oprócz Grzegorza Brauna. No i jest opromienione Nawrockim. Nieprzypadkowo Bogucki był wyborem numer jeden, scenariuszem numer jeden, najlepszym wedle Jarosława Kaczyńskiego, scenariuszem na oficjalnego kandydata PiSu na premiera. No to się nie udało, Karol Nawrocki powiedział weto, ale to było dość dawno, bo to było na przełomie którego?
1: 25 i 6.
0: Tak, właśnie, no to prawie rok temu to było. Ale ten pomysł cały czas jest żywy. Bogucki chce być premierem i jeśli prawica będzie miała w przyszłym Sejmie większość, to Karol Nawrocki najpewniej wskaże Boguckiego na premiera, a Jarosław Kaczyński się obiema rękami pod tym podpisze. A zadaniem Czarnka jest do wyborów zmobilizować ilu się da wyborców wokół Prawa i Sprawiedliwości.
1: A czy Przemysław Czarnek już o tym wie?
0: Przemysław Czarnek nie był entuzjastą kandydatury Przemysława Czarnka na premiera ogłoszonej tak wcześnie. Przemysław Czarnek, on nie ma takiego przesadnie długiego stażu w polityce, ale człowiek jest naprawdę łebski, ma charyzmę, może nawet przesadną. I zapewne zdaje sobie sprawę z tego, że jego zadaniem jest odbudować słupki Prawa i Sprawiedliwości. A po wyborach to już będzie nowa rzeczywistość.
1: No ale nie wychodzi. Znaczy to absolutnie nie wychodzi. Znaczy odbudowywanie
2: jeśli dostał takie zadanie, to sobie z nim niespecjalnie radzi, jak widać. Być może jednak błąd popełnił Jarosław Kaczyński. Powinien był postawić na kogoś innego.
0: No to był wariant B. To nie był kandydat marzeń. Do wyborów jeszcze co nieco czasu zostało, więc nie przekreślajmy tutaj, nie wyśmiewajmy projektu premier Czarnek. Sam Czarnek i jego otoczenie mieli takie przeświadczenie, że Mateusz Morawiecki sabotuje, wysadza w powietrze całą prekampanię Czarnka i samego Czarnka. Wysadza go po prostu w powietrze i dlatego te notowania PiSu są takie słabe. No ale teraz Morawiecki poszedł na swoje, czy też został wyrzucony na swoje.
1: I są jeszcze słabsze.
0: Te notowania są jeszcze słabsze, więc ta misja, która stoi przed Czarnkiem, jest tym bardziej taką misją niemożliwą, myślę, impossible. No ale Przemysław Czarnek, ludzie, którzy go znają, to często powtarzają, ma ogromne ambicje. Gdyby mógł, to też by na papieża startował, no ale tutaj mu troszkę brakuje.
2: Bardzo ciekawe, co mówisz o Zbigniewie Boguckim. Trudno się dziwić, że Karol Nawrocki nie chciał oddać Zbigniewa Boguckiego, bo widać, że wokół niego są ludzie sprawni i umiejący w organizowanie nie tylko opowieści publicznej o prezydencie, ale też o zarządzanie różnymi procesami takimi podstawowymi, administracyjnymi. No a Zbigniew Bogucki jest też osobą bardzo sprawną i osobą nie bojącą się konfliktów, wchodzącą w starcia publiczne, no właściwie ze wszystkimi najważniejszymi politykami. No i wiadomo, że Karol Nawrocki chciał go mieć przy sobie, ale ja może anegdotycznie powiem, bo w przypadku takiego polityka jest też istotny pewien rodzaj luzu. Ostatnio mieliśmy gorącą dyskusję o lalce, o serialu Lalka. Dzisiaj w informacjach, w których się pojawiła zapowiedź, że teraz premiera jest filmu Lalki, ale ja mam na myśli serial, który wywołał ogromne emocje i w jednym z programów wywiadów ze Zbigniewem Boguckim został pan minister zapytany o to, co myśli o tym serialu, o który tak wszyscy się kłócą i usłyszał, został mu zacytowany tweet premiera Donalda Tuska, który jakoś do Lalki się odniósł, już nie pamiętam dokładnie, co Donald Tusk napisał, ale że bardzo lubi tę powieść i fajnie, że wszyscy o niej dyskutujemy. I pan Bogucki jakoś tak uniósł się i powiedział coś w rodzaju, mamy taką poważną sytuację międzynarodową, drony latają, Rosja, coś tam, a premier tweetuje o jakiejś lalce. I sobie pomyślałam wtedy, że rzeczywiście są takie sytuacje, kiedy można odrobinę spuścić powietrza i jest jakiś coś takiego w politykach, którzy odnoszą sukces poza sprawnością, poza umiejętnością argumentowania, organizowania, poza ambicjami. Właśnie ten luz, coś takiego, czego wydaje mi się, że Zbigniewowi Boguckiemu bardzo brakuje.
1: Jacek?
0: Też anegdotycznie. W momencie, kiedy Zbigniew Bogucki jeszcze nie był szerzej znany, to w PiS-ie żartowano sobie, że jego taką najbardziej charakterystyczną cechą jest to, że jest podobny do Bolesława Prusa. Ale wtedy jeszcze go powszechnie to nie znano. Jeśli się spojrzy na to, jak on jest, jak występuje w Sejmie, to jest pierwszorzędny fajter. Aczkolwiek miał moment gigantycznego stresu i to było widać po nim w momencie, kiedy premier Donald Tusk w Sejmie wodował cytaty z Przemysława Krala o zondzie krypto. Widać było, że Bogucki był naprawdę w dużych nerwach. Ale też powiem to, co ludzie z PiS-u mówili, w którym momencie Bogucki kupił sobie naprawdę ogromną sympatię Jarosława Kaczyńskiego. W momencie, kiedy przemawiał w Sejmie i powiedział taką frazę do premiera Donalda Tuska, to była a propos ustawy łańcuchowej. I postaram się to dość wierzchnie zacytować. I Boguski powiedział do premiera Donalda Tuska, na jakim łańcuchu Putina pan jest? I wtedy były brawa z szeregów Prawa i Sprawiedliwości. Prezes też bił. To jest twardy człowiek. Nadałby się na premiera.
2: Wyciągnięcie Putina z
1: zawsze
2: zapazuchy.
1: Dobre. Zawsze jest dobre.
0: Ale jaka to była figura? Od ustawy łańcuchowej, czyli spuszczania psów z łańcuchów, do łańcucha Putina, który rzekomo miał być założony Tuskiem.
1: Słuchaj, w polskiej polityce każdą kropkę z każdą kropką można połączyć i osiągnąć obraz taki, jaki się chce. Polscy politycy, moim zdaniem, bardzo szybko uczą się wszelkich nowinek, jeśli chodzi o prowadzenie kampanii wyborczych zza oceanu, czyli mówię teraz o republikanach i Donaldzie Trumpie i o tym, że no kłamstwo tam jest metodą, po prostu.
2: Żeby się na tym uczeniu od Donalda Trumpa nie przejechali, co po niektórzy, ci, którzy tak mocno na Donalda Trumpa postawili.
1: Znaczy byłoby dobrze, choć obawiam się, jak patrzę na postępującą jednak degrengoladę debaty publicznej w Polsce, jeśli spojrzymy na, nie wiem, 30 ostatnich lat, jak to postępuje, to niestety mam obawy, że gorszy pieniądz wypiera lepszy i ta perspektywa nie jest optymistyczna.
2: Masz rację, jeśli chodzi o taką estetykę, strategię, taktykę, sposób prowadzenia polityki. Rzeczywiście Donald Trump stał się takim wzorcem, od którego na tym kseru politycznym kopiowane jest to, co on robi. Natomiast to może do ogródka prawicy. Ten Trump może się jednak okazać kłopotem też tej jesieni. Kiedy przegra, wszystko wskazuje na to, że przegra, republikanie przegrają wybory połówkowe w Stanach Zjednoczonych, to jakimś tam echem może się w Polsce odbić.
1: Jacku, jedno zdanie?
0: Jedno zdanie. Możemy mówić o zapaści debaty publicznej, ale w tym momencie, jeśli mowa o Trumpie, kluczową rzeczą jest to, żeby Trump zdecydował się na budowę stałej bazy Amerykanów w Polsce i o to absolutnie zabiega i Karol Nawrocki, i Władysław Kosiniak-Kamysz. Ten projekt przy pełnym oburzeniu na jakość debaty publicznej powinien zostać wspólnie dowieziony.
1: Będziemy czekać na efekty amerykańskich misji prezydenta i ministra obrony narodowej. Agata Szczęśniak, OKO.press, autorka programu Jest Temat. Oraz Jacek Gądek, Newsweek Polska oraz podcast Stan Wyjątkowy.
0: Dziękuję.
1: Bardzo wam dziękuję, życzę dobrego dnia. Środowy poranek TOK FM wydawali Maciej Jarząb i Jakub Żebrowski, realizowała Liwia Prądzyńska. Bardzo wam dziękuję.
3: To jest powtórka.

0: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
1: Jest decyzja o wydaniu listu żelaznego dla Marcina Romanowskiego. Prokuratura chce złożyć zażalenie. Polska straci pozycję lidera w wydatkach na obronność na rzecz państw bałtyckich. Dlaczego? O tym za chwilę. Szef Pentagonu zapowiada sprowadzenie z powrotem do USA dziesiątek tysięcy żołnierzy, a także większy nacisk na sztuczną inteligencję oraz religię w wojsku. Minęła pierwsza. Arkadiusz Urbanek. Zapraszam na informacje TOK FM. Jest pozytywna decyzja sądu o wydaniu listu żelaznego dla polityka Prawa i Sprawiedliwości Marcina Romanowskiego. List z wnioskiem o takie zabezpieczenia trafił do sądu w sierpniu. Był nadany z kontrolowanego przez Rosję Naddniestrza. O decyzji sądu poinformował pełnomocnik polityka, mecenas Bartosz Lewandowski.
2: Stwierdził, uchylił tymczasowe aresztowanie stosowane wobec niego od momentu, kiedy to orzeczenie sądu stanie się prawomocne, czyli jeżeli prokuratura w tej sprawie złoży stosowny środek odwoławczy i to orzeczenie by się utrzymało przez sąd drugiej instancji, to środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania zostanie uchylony, co skutkuje również uchyleniem europejskiego nakazu aresztowania.
1: A to oznacza, że Romanowski będzie mógł bezpiecznie wrócić do kraju. Prokuratura wcześniej negatywnie zaopiniowała wniosek o takie